to powołanie pielęgnować i odnawiać. No był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w tym momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię, ostatnio klerykom powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby, no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest tak, ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, popachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. I... No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś...
0: W kapłaństwie.
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No, ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mnie się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa. Bo, znaczy, mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No, no mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom duszpasterstwa akademickiego.

Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak siedzę i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś, tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka, oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, o rany, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię, ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga, też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego, chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonello i Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilka set, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej.

0: wspólnot, powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknął pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Być, trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzę mnie Bożemu miłosierdziu, próbuję je jakoś tam zwalczać tak jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest? Ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego. Jest moim Panem. Jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. W tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: هللوه بالتاكع شفار، هللوه بالنفل وخنور، هللوه بالطف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no, żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę, my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym, tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym, tylko że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: No i na mszy miałem taką myśl. Poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić. I tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę. No. Po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce. Nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja wiem, czy nietypowe. Ludzie się tam w różnym wieku nawracają. I też ja wiem, czy to było jakieś tam wielkie nawrócenie. Po prostu byłem wtedy z młodym człowiekiem, który... Można nawet nie nazwę tego nawróceniem, co po prostu osobistym poznaniem, doświadczeniem Boga. No bo tak jak pewnie wiele gdzieś tam różnych osób z rodziny katolickiej pochodzę, ale chodzenie do kościoła, bo mama chodzi gdzieś tam, niekoniecznie mnie kręciło, więc to był taki moment, gdzie po prostu sam Pana Boga doświadczeń poznałem. A co się do tego przyczyniło? No, przypadek, nie przypadek, można sobie tutaj podstawiać. Pojechałem na rekolekcję. Ja pochodzę z Olsztyna, więc mieszkałem wtedy jeszcze jako dziecko w Olsztynie. Rekolekcje były w Częstochowie. Mama mi zaproponowała, że jej znajoma, córka jej znajomej na nie jedzie i nie ma z kim jechać. Ja jej nie znałem, stwierdziłem, że zobaczę, może jakaś fajna dziewczyna. No i dobra, i pojadę. No i tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na te rekolekcje. Na miejscu poznałem tam też całkiem fajnych ludzi. Trochę miałem jakieś takie ciągoty, że mnie ciągnęło jeszcze do ludzi, którzy gdzieś tam strunili od kościoła, chodzili gdzieś tam po mieście, trochę imprezowali, ale stwierdziłem, że jak już przyjechałem na rekolekcję, to skupię się na tym i nie będę gdzieś tam dziwnych innych rzeczy robił, tylko to można mieć na co dzień, a tutaj jest coś innego. I no i tak właśnie Pan Bóg mnie coraz bardziej do tego zapraszał i no i dla mnie pokazywał takich rzeczy, których ja wtedy nie wiedziałem. No, się dużo działo. Spoczynki w Duchu Świętym, czy modlitwy wstawiennicze, które mi mówili rzeczy, które tylko ja znałem gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości. I no, dużo bardzo takich osobistych rzeczy tam się działo, doświadczałem i stwierdziłem, że doświadczyłem Boga i raz już go doświadczyłem bardzo mocno wtedy i będę się tego trzymał po prostu przez całe życie. Myślę, tam człowiek się całe życie nawraca, różnie bywało, ale starałem się tego no, pamiętać o tym po prostu. Mógłbym tutaj dużo mówić o tym, co się działo, ale może to też nie czas i miejsce. Po prostu Pan Bóg tam mocno zadziałał, bardzo mocno. No i tak, więc to taki był początek. Dawno, dawno temu. Nie, to nie był jeszcze na to czas zupełnie. Wtedy jakoś, no mówiąc krótko, nie było mi po drodze do wspólnot. Jakoś tak nie czułem się, żeby w ogóle do jakiejś tam wspólnoty wstępować. Po prostu no, byłem młodym człowiekiem, który no, jak pewnie większość w tym wieku się bawił, korzystał gdzieś tam z tego młodego wieku i jeszcze czas gimnazjum, liceum, później studiów, no, to był czas, kiedy no, totalnie jakby wspólnoty to nie był mój świat. Wspólnoty no, zaczęły się długo, długo później, dopiero jak się przeprowadziłem do Warszawy, tu poszedłem. Chodziłem też na pielgrzymki z Olsztyna do Częstochowy, no ale po latach, wielu latach przerwy przeprowadzce do Warszawy, już po studiach stąd poszedłem, poznałem masę fajnych ludzi, którymi się trzymamy do dzisiaj i no i tam mnie ktoś zagadał właśnie ze znajomych, czy nie chcę wstąpić do wspólnoty i tak jakoś to się zadziało, że wstąpiłem po prostu i do pierwszej mojej wspólnoty w życiu świętej Annie. No i tam faktycznie trzeba przyznać, że w 99% spotkań przez rok chyba byłem jakoś tak. Nie szukałem tam fajerwerków, niczego, nie wiem, znajomości ludzi, bo po prostu tam już sporo ludzi znałem. Tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest być we wspólnocie i doświadczyć jakoś tego Pana Boga w wspólnocie i to był, myślę, że bardzo dobry czas Później należałem też do innych wspólnot, raz tak, raz nie. Teraz akurat nie, tutaj z żoną się rozglądamy potencjalnie za wspólnotą małżeńską, ale tak na razie nigdzie nie uczęszczamy na spotkania, więc tak to wygląda. Tak, było też przymierze, był RCS, Święta Anna na początku, właśnie światło życie. Tylko o ile do Świętej Anny chodziłem regularnie, to później to moje uczęszczanie na spotkania wspólnoty to było takie niesystematyczne, więc ja też to nie robiłem żadnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia i tak dalej. Po prostu to, czego szukałem, to w sumie trochę tego, co na początku, żeby mieć wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, mają fundamenty, razem możemy się modlić i też gdzieś tam inspirować się tymi innymi ludźmi, dzielić świadectwem swoim, słuchać ich, tworzyć tutaj właśnie jakąś wspólnotę, grupy, i znajomości po prostu też, więc sporo ludzi tam się też poznało, wspólne jakieś wyjścia, wyjazdy, imprezy, więc troszkę tego było. To był bardzo dobry czas, więc myślę, że ten aspekt duchowy i towarzyski to tutaj jest tak w równowadze, jeśli chodzi, przynajmniej to były takie moje właśnie motywacje, dlaczego chodziłem do wspólnoty. O Bogu, tak, po Jezusie jak najbardziej, jakby zresztą jakby to jest Bóg w trzech osobach. Więc, ale to nie jest tak, że chodzę gdzieś tam na siłę, szukam tematu, tylko to wynikało gdzieś tam z różnych rozmów, nie wiem, na studiach gdzieś jeszcze sporo takich rozmów, na różnego rodzaju imprezach, jakoś tak to nad ranem zazwyczaj takie głębokie rozmowy, jak to bywa, wychodziły z różnymi ludźmi, w różnych tam poglądach i to w tamtych latach tak dużo czasu już minęło, ale myślę, że to były niektóre naprawdę ważne i fajne rozmowy. Teraz też, jeśli się taka okazja trafi, ale to tak jak mówię, to nie wchodzę komuś tam z butami w życie, tylko tak po prostu, jak to naturalnie wyniknie, to tak. Czy ja wiem, czy nawet powiedziałem swoim życiem tutaj, dzięki, że tak mówisz. Dla mnie to było po prostu, chciałem tam pójść, więc to taka, nawet nie patrzyłem na to w ten sposób, ale może faktycznie nawet mi tam jeden z bliskich też mówił, że się cieszy, że poszedłem i tam wszystkim wokół mówi, ale ja tak jakoś na to nie patrzyłem ni wtedy, ani chyba nawet teraz. Po prostu czułem, żeby iść i poszedłem. Więc dla mnie to było takie, czym się motywowałem, żeby tam iść, to nie tylko jakimiś tutaj pobudkami duchowymi, ale mam taką naturę, że lubię takie wyprawy, przygody, więc pewno to było mocnym motywatorem tutaj. Po prostu chęć przeżycia czegoś, przygody, zrobienia czegoś innego, doświadczenia, ale właśnie z Bogiem. Więc połączenie było przygody z takimi, takie rekolekcje w drodze, to były dla mnie, jak mówię, że Pan Bóg tutaj sporo uczy przez różnego rodzaju tego typu wyprawy, bo też stopem dwa razy może tak powiedzmy dalej jechałem i też tam Pan Bóg sporo zadziałał, więc nie było chyba jednego konkretnego powodu, bo wcześniej 3 lata przed tym byłem na stopie do Medjugorje i już wtedy czułem, że chcę dotrzeć do Fatimy w jakiś sposób, ale nie słyszałem jeszcze o Camino. I to była jakaś droga, że o nim usłyszałem, więc nie wiem, czy to też się teraz będę rozwijał, może w szczegóły nie będę wchodził, żeby to tłumaczyć, ale też tak jakby widziałem naprawdę gdzieś tam fajnie, gdzieś tam Pan Bóg do mnie docierał przez różne osoby i mi o tym Camino mówił. Koniec końców po prostu ułożyło mi się to wszystko w całość, żeby pójść do Fatimy właśnie pieszo, na Camino. I najlepiej właśnie w 2017 roku, tak czułem, że to będzie dobry rok, że tam trochę jeszcze, mówię, trzeba odłożyć pieniędzy i planowania jakiegoś tam za dużego nie było, ale może trochę. I mówię, to było akurat stulecie objawień w Fatimie, w Częstochowie, bodajże 350 lat i 140-lecie objawień Giszwałdzie też, więc to taki był, mówię, dobry rok na to i jest tak, czułem w środku, żeby pójść. No i nie szedłem tam sam, też z przyjacielem, z którym się trzymamy do dzisiaj. Wtedy jeszcze też z dziewczyną. No, tam jeszcze z też wczesną dziewczyną mojego przyjaciela, więc tam było więcej osób. Szliśmy Camino del Norte do Santiago. Santiago do Finisterre, to jest taki najdalej wysunięty, no prawie najdalej, punkt na zachód Europy, bo jeszcze w Lizbonie bodajże jest chyba dalej. To taki był średniowieczny koniec świata. Tak wtedy sądzono. Szliśmy do Finisterre i później z Santiago dalej do Fatimy trasą nabrzeżną, na Costa przez Portugalię. I ile czasu? Około 2 miesiące, około 1500 kilometrów. Zaczęliśmy w Irunie na północy Hiszpanii, tak przy granicy z Francją. No i tak, więc Del Norte to jest około, tam nie pamiętam dokładnie, 800 ileś kilometrów. Finisterre tam też kilkadziesiąt, no i później do Fatimy. Także tam w sumie, już tak liczyłem, gdzieś tam różnymi drogami jeszcze się chodziło, gdzieś tam to około 1500 kilometrów. Tak, no dokładnie tak. Więc akurat to tak wyszło, że tam jest po prostu szlak, którym chodzą ludzie od setek lat. Ma prawdę, to jest przepiękna przygoda, polecam. Można poznać masę ciekawych ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata. No, najwięcej z Europy jest, ale no, tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wierzący, niewierzący, nie ma to znaczenia. Starzy, młodzi, totalnie nie ma to znaczenia. Po prostu wszystkich łączy jeden cel. Jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. I te wieczory wspólnie z ludźmi, śpiewy, rozmowy, wino. No, naprawdę przepiękny czas właśnie takich spotkań z ludźmi też. No, ja myślę, że tak. Ja to mówię, że Pana Boga się można modlić na różne sposoby. Człowiek idzie pobiegać, może z nim wtedy rozmawiać. By to nie musisz gdzieś tam klękać w kościele i się modlić, co też jest bardzo w porządku. Chodząc na adorację chociażby, myślę, że bardzo ważna forma modlitwy. Ale tak, Camino to taka forma modlitwy, rekolekcje w drodze, bo Bóg mi tam dużo rzeczy mówił, to się już zaczynało. Na samym początku tam mieliśmy problemy z wylotem, odwołany lot, bo burza była, polecieliśmy dzień później, już dużo fajnych rzeczy, no, może to brzmi nie fajnie, ale dużo z tego fajnych rzeczy wynikało, mogło opowiadać godzinami, pewnie to by było z 5 audycji. Ale taka jedna może ważna rzecz na samym początku, jak już tu pytasz o modlitwę, to w kaplicy w Modlinie miałem taką myśl od Pana Boga silną, żeby być tu i teraz na tym Camino. Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałem, na czym polega to takie tu i teraz, taki mindfulness i tak dalej. Jeszcze to tak gdzieś... No, nie znałem tego, tylko po prostu na modlitwie poczułem, żeby być tu i teraz. I ta myśl była tak silna, ten taki wewnętrzny głos, że jak czasami myśli gdzieś tam uciekały na szlaku, tak sobie to przypominałem i wracałem do teraźniejszości, że podziwiałem te widoki, oliwki rosnące na drzewach, czy figi. No, dużo gdzieś tam szczegółów mam teraz przed oczami, żeby po prostu być obecnym. I myślę, że Pan właśnie bardzo tam działał właśnie w tym, żeby być tu i teraz, a nie gdzieś tam odpływać myślami daleko. No, taka ważna rzecz jeszcze, żeby... Znaczy teraz już są chyba aplikacje do tego, tam jest dużo więcej informacji, my żeśmy troszkę nie ogarnęli. Właśnie dziewczyna moja ówczesna, która z nami też jechała, szła, to ona tutaj akurat ogarnęła to bardzo dobrze, bo wydrukowała taką informację, gdzie są, jakie albergi. Albergi to są takie schroniska, w których się nocuje po drodze. Są publiczne i prywatne. I myślę, że to jest ważna informacja, więc taki codzienny dzień to było planowanie, jakby sprawdzenie, gdzie jest jaki alberg, oddalone ile kilometrów, ile dzisiaj mamy do przejścia, ile tam jest miejsc, czy się załapiemy na nocleg, czy nie, czy jaka jest szansa, czy się załapiemy. Jak jest mniej miejsc, no to mniejsza szansa. My też na początku to tak sobie tam przygodę mieliśmy, ich wstawaliśmy różnie, po drodze tam na plaży spędzaliśmy czas, więc te dwa tygodnie to były takich wakacji. Później już nabraliśmy jakiegoś takiego tempa bardziej z regularnego w chodzeniu. I przychodziliśmy sporo, bo z 30 to no 50, 40, 50 kilometrów nawet dziennie, ale tak sobie tam różnie się zatrzymywaliśmy, gdzie chcieliśmy. Więc to był taki plan, żeby zobaczyć, gdzie ten alberg jest, ile mamy do przejścia, po drodze mniej więcej, czy będą jakieś sklepy, no takie logistyczne trochę rzeczy, czy gdzieś tam knajpy, żeby zjeść, coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. No ale koniec końców to wychodziło tak, że często dochodziliśmy do tego alberga i nie było miejsca, ale jakoś zawsze nam się udawało tutaj z tej sytuacji wybrnąć, bo Hiszpanie byli bardzo gościnni i bardzo dobrzy i no jak tego miejsca nawet nie było, no to pozwalali nam się przynajmniej umyć, skorzystać z kuchni, poprać rzeczy i tak dalej, a jak byliśmy czyści na jedzenie, to szliśmy spać gdziekolwiek i to było, myślę, że nawet, no nie, że dużo lepsze może, bo czasami ten dach nad głową się przydawał normalny, ale taki element przygody, że spaliśmy gdziekolwiek, ruiny, budujące się domy, namiot, jakieś tam algidy czy czegoś na plaży. No mieliśmy też swój namiot, ale nie polecam nosić, z w ogóle bez sensu, bo szopy, garaże, zagadywaliśmy z ludźmi, także dach nad głową się zawsze znajdował. Najważniejsze to było po prostu po takim całym dniu się ogarnąć, a spać to już można było gdziekolwiek. No myślę, że tak, jak tutaj właśnie mówię, że Camino i te wyprawy, które inne, no to takie rekolekcje w drodze, więc dużo się tutaj działo takich rzeczy na zaufanie. Tak jak wcześniej jechałem stopem, to że to mówię, było takich fajerwerków. Też tam jechałem z kolegą, który no tam niekoniecznie do kościoła chodzi, lubi kościół, ale nawet pamiętam moment, kiedy on się zastanawiał, że coś w tym jest, kiedy tam właśnie fajne rzeczy się działy, to na Camino też one były, ale to było takie bardziej zaufanie, jakby już taki, nie wiem, trochę inny etap, że tak zaufać Bogu w różnych sytuacjach. No często to Camino to jest proste, bo najtrudniejsze rzeczy, jakie masz, zazwyczaj to albo ci coś no boli, tam może mnie akurat nie bolało za bardzo nic, ale trochę tam jakieś były kontuzje czasem. No raz to miałem, tak, że z dzień czy dwa. Ale prozaiczny problem, nocleg, no po prostu, czy będziesz miał gdzie spać, się umyć i tak dalej. No to jest taki najważniejszy problem dnia i parę razy było tak, że no już nie wiadomo było, czy się uda, ale ja tak czułem, żeby zaufać i się takie cuda tutaj działy. Więc takie zaufanie, po prostu nauka zaufania, co mnie przygotowywało do późniejszych trudnych zdarzeń, które miały w życiu nadejść, ale o których jeszcze nie wiedziałem. No właśnie, po prostu puścić. To się wydaje proste na takiej pielgrzymce, w życiu już trudniej. Jednak pielgrzymka jest prostsza niż życie, ale no ja po prostu mówię, Panie Boże, nie mogę czegoś zrobić, ty to zrób i wierzę, że zrobisz. I to się działo. No serio, tak było. Czasami było fajnie od razu, czasem nie tak prosto, ale koniec końców się działo. Więc no to jest jakaś taka lekcja, że jak w tych małych rzeczach się udawało, jakby Pan Bóg tu pomagał, no to może też i w większych. To jest już trochę trudniejsze, ale to jest taka lekcja właśnie, którą ja sobie gdzieś tam na życie przykładam. No, różne sytuacje. No, przykładowo, no nie, może tutaj właśnie raz było tak, że w zasadzie to był ostatni dzień, kiedy tej Magda wracała do Polski. No i byliśmy wtedy, doszliśmy do takiej turystycznej miejscowości. I tam było trudno o nosek. Chodziliśmy od drzwi do drzwi. Ja się czułem trochę jak jakiś żebrak. Tam ludzie, widać, że mieli pieniądze i fajne posiadłości. No, grzecznie pogadali, ale no, u nas się nie da, może u sąsiada, więc no, widać było, że nas zbywali. Więc tak tutaj no, może nie było akurat u paru osób tej super gościnności hiszpańskiej. No, w albergu byliśmy, zdążyliśmy się umyć. Nie, dobra, rano jeszcze byliśmy, to chyba były miejsca, ale nie zarezerwowaliśmy, bo było drogo. Stwierdziliśmy, że znajdziemy za darmo u kogoś, no się nie udało, wróciliśmy do alberga, już nie było miejsc. No ale jak zwykle pozwoli nam się umyć, no i mówię, no to teraz problem. Bo tak, jeszcze tak ja się z tym czułem, miałem taką, nie wiem, presję, nazwijmy to, bo tak, Magda wracała tego dnia i jeszcze miała imieniny. Więc mówię, no kurczę, ostatni dzień, ma imieniny, a my nie możemy tutaj niczego znaleźć. I tak koło ostatnią deską ratunku czuliśmy, że będzie msza święta wieczorna. Ona była chyba, już nie pamiętam, ale bodajże o 19.30. No więc tak trochę późno na szukanie noclegu. No ale taki miałem pokój, jakoś czułem, że na tym przy i Magda też, że uda się tutaj no, z dobrymi ludźmi zagadać. No i na mszy miałem taką myśl, poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić i tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, no ogarnijcie, bo ja nie mogę, no po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce, nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać, mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz. No i msza się skończyła. Pamiętam jeszcze wtedy taką znajomą, którą poznaliśmy po drodze. Prosiłem, mówię, Agnieszka, ty znasz dobrze hiszpański, wiem, może tu zagadasz ludzi. Jakoś pomożesz? No nie, bo to taka turystyczna miejscowość, że to tak nie, głupio, ona nie chciała. Mówię, aha, to zobaczysz, jeszcze będzie dla ciebie świadectwo, co się będzie działo. No i Magda znała właśnie też tak hiszpański tutaj w stopniu podstawowym i po mszy tam staliśmy pod kościołem właśnie i ona zaczęła po hiszpańsku rozmowę z paniami po mszy i tak od słowa do słowa i tam one zaczęły się zastanawiać. W którymś momencie jedna z nich do mnie po angielsku, akurat ona zna angielski, powiedziała, że tutaj naprzeciwko kościoła, czyli tam w centrum tego miasta, jedna z tych pań ma apartament, który jutro tam od, nie wiem, 10 będzie już wynajęty, ale że dzisiejszą noc jeszcze jest wolne i jak chcemy, to możemy tam przenocować za darmo. Więc ja sobie myślałem, że kurczę, no po prostu, że tam, żeby tam chyba mu prosiło, żeby ręczników nie używać, bo już właśnie jest zarezerwowany nocleg. Wiemy, że już my tam mamy swoje rzeczy, że już dawno tam też jesteśmy, już po wieczornej tutaj toalecie, więc nie ma problemu, ale mówią, że tam ze wszystkiego można korzystać. I jeszcze jak powiedzieliśmy, że ona tutaj jest Magda, ale akurat w tym mieście, no mało tego, akurat tego wieczoru, tego dnia oni obchodzili święto świętej Magdaleny. Więc nie dość, że był nocleg, super, naprawdę, bardzo fajny apartament. Nie wiem, ile on musiał kosztować wtedy. To jeszcze w tym mieście się po prostu masa takich wydarzeń kulturowych tutaj odbywała, kulturalnych i no, mieliśmy jeszcze darmową imprezę. Także no naprawdę, no było lepiej niż myślałem, niż mogłem sobie wyobrazić. Dokładnie tak jak czułem te słowa na mszy. No i takich sytuacji tego typu gdzieś tam było więcej. Może ta była taka, co najbardziej gdzieś tam zapadła w pamięć, więc tak. No tak. Tak jak wtedy jechaliśmy stopem do Medjugorje i tak koledze powiedziałem wtedy tam właśnie nie lubię tak dzielić ludzi na wierzących, niewierzących, ale uprośmy to, że tam niewierzącemu mówi, czy dla niego to jest okej, że jedziemy do Medjugorje. Powiedział, że spoko. Chciał jechać po prostu w tamte strony, jemu nie przeszkadza. Więc myślę, że ważny jest ten cel, ale ważniejsza jest droga do tego celu, więc tu mieliśmy cel Fatimę, no bo no, to też jakaś dłuższa powieść, ale Matka Boża w moim życiu jest bardzo ważna. dużo było takich właśnie różnych sytuacji, wydarzeń, że jej doświadczałem i prowadzenia. No i czułem, że po prostu do Fatimy dotrzeć w jakiś sposób, tak jak tu wspominałem, i właśnie wyszło, że to było w formie jakby tutaj Camino. Więc to był ten cel, po prostu miałam taką i mam nadal relację z Matką Bożą, bardzo dobrą, no ale najwięcej to się działo właśnie po drodze. Po prostu się lubimy, to bardzo, od najmłodszych lat. Myślę, że to też pewnie psychologicznie można w jakimś stopniu tłumaczyć, że ja miałam swoją mamą, świętej pamięci, już niestety bardzo dobrą relację. To się pewnie gdzieś tam na to przekłada, ale no z Polski dużo pielgrzymowałem na Jasną Górę i to był taki bardzo szczególny czas. Po prostu też taki przygody towarzyskie, przyjaciół, których tam poznałem, do dzisiaj się trzymamy. No ale dużo takich właśnie też doświadczałem jakiejś tej pomocy. Jakoś, po prostu tak jak można powiedzieć, że ma się relacje z jakąś osobą tu na ziemi, to tak samo można mieć relacje z Bogiem czy z Maryją. Po prostu mówisz, rozmawiasz sobie, mówisz o wszystkim, pomaga ci. Czasem też nie, że też sobie coś trzeba wygarnąć, nawet nie czasem może. Więc myślę, że to taka prawdziwa relacja po prostu, więc po prostu szedłem do niej, a tak mam takie przed oczami, czy raczej odczucie. Pamiętam, że jak już doszedłem do Fatimy, to bo na Camino piękna przygoda, dobrze się czułem, ale już pod koniec to już miałem takie zmęczenie, nawet nie fizyczne jakoś. No pewnie też jednak, bo trochę się przeszło, ale bardziej już takie trochę mentalne, chwilowe taki, nie nazwę tego może kryzysem, ale że tak mówię, codziennie to samo, się ciągle idzie, dochodzi gdzieś tam nocleg, jakby już taka monotonia, gdzieś tam rutyna. No jeszcze szedłem wtedy akurat 2 tygodnie sam. Mało ludzi było już tam bliżej Fatimy. To jak szedłem do Fatimy, to się poczułem dosłownie jak u mamy w domu. I to miałem takie odczucie, tak jakbym przyjechał do siebie, do Olsztyna, do rodzinnego domu po jakiejś tam właśnie podróży i jestem u siebie. To dokładnie tak się tam czułem. Już pomijam tam, różne ludzie mają opinie odnośnie tam tego, co tam się dzieje, tam sprzedaży różnych tam jakichś tam rzeczy religijnych, tego tam handlu. Mi to tam jakoś nie przeszkadzało akurat za szczególnie, po prostu poszedłem tam dla tego źródła właśnie i tam to znalazłem, także czułem się jak u siebie w domu. Spędziłem tam, nie pamiętam, 2-3 dni. Spędziliśmy, bo jeszcze tam właśnie Przemek też z Natalią jeszcze chwilę tam byli. Poznałem po drodze takiego Egipcjanina, Amira. Też się trzymaliśmy. Już te ostatnie dni później do Lizbony jeszcze razem pojechaliśmy do Maru jeszcze też. Więc to już był taki czas odpoczynku ze znajomymi i taki duchowy też. Także właśnie tak jak w domu trochę. Tak bym zachęcił. Myślę, że to jest dla każdego po prostu. Naprawdę. Mama mojego kolegi przyjaciela też, w końcu nie wiem czy była, ale chyba tak, jakoś zorganizowaną grupą leciała, więc wiem, że są różne formy. Można jechać samemu po prostu. No ja to akurat najbardziej, ja nie lubię może sam podróżować z kimś, ale w sensie samemu, że samemu się to sobie organizuje, ale wiem, że są też możliwości pojechania jakby przez wsparcia, że ktoś to może tu pomóc zorganizować. Natomiast tutaj naprawdę nie gra roli, ile masz lat, czy wierzysz w Boga, czy w coś innego, czy w nic. Tam naprawdę poznaje się super ludzi i się z nimi rozmawia. Możesz też rozmawiać o Bogu, o różnych innych rzeczach. Więc naprawdę warto, bo to jest przepiękna przygoda, przynajmniej dla nas to była przepiękna przygoda, wspomnienia na całe życie, doświadczenia, masa poznanych ludzi, różnych zakątków świata, więc jeśli chodzi, bo tam się ludzie mogą przejmować też, jeżeli chodzi o formę, zdrowie, nie trzeba iść tam, ludzie chodzą i z Polski po kilka tysięcy kilometrów, rozmawiałem też z takimi ludźmi, więc Więc to nie trzeba iść tych kilku tysięcy, półtora czy ilu. Mówi się, że minimum trzeba przyjść 100, żeby kompostelkę dostać, więc ludzie robią tak, że jeżdżą też jakby co roku wracają w miejsce, gdzie rok wcześniej skończyli, czy tam po prostu ostatnio skończyli, kontynuują trasę, więc można sobie to na raty podzielić. No jakby opcji jest dużo, ale co jest piękniejsze, to jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. Camino to z hiszpańskiego droga, więc każdy ma swoją drogę po prostu i tam łączy wszystkich to, że każdy tą drogę ma, więc ten cel gdzieś zmierzają wszyscy do Santiago, ale każdy to na swój sposób przeżywa inaczej, ma inne pobudki, którymi się kieruje. Ludzie są różni, a tam ich łączy wspólny cel, więc... Ale jak ktoś nie lubi ludzi, to może być indywidualistą i zupełnie sam też. No, jakby nie musi tam, nie wiem, poznawać ludzi, gadać z ludźmi. Różni ludzie chodzą, więc są i bywają i tacy. Więc najbardziej to jest dla każdego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pozwalasz nam cieszyć się Twoją opieką. Bądź, Panie, teraz z nami, spraw, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę. Poślij swoich aniołów, abyśmy nie byli niepokojeni tutaj. I Ciebie, Maryjo, serdecznie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę. Czekam
1: Święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami gardzić
1: w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich swych przygód
1: racz nas zawsze wybawić.
0: Panno chwalebna i błogosławiona,
1: o Panie nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz,
0: Synem swoim nas
1: pojednaj,
0: Synowi swojemu nas polecaj,
1: swojemu Synowi nas odtawi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek Florczak. Witam.
1: Witam Państwa.
0: Czy Pan Bóg na Pana życie miał wpływ zawsze taki sam? Czy też były okresy, kiedy było do Niego bliżej?
1: To były bardzo różne okresy. Raz to działanie Pana Boga jest bardzo mocne. Drugi raz Pan Bóg jakby się ukrywa, jest milczący. No myślę, że ostatnio jak gdyby się ukrył, można powiedzieć.
0: Czy dzieciństwo to jest czas, w którym rodzina przekazała wiarę?
1: Trudno jest mówić o takiej wierze dojrzałej. Natomiast jakieś okruchy tej wiary podstawowe na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o taką wiarę dojrzałą, to na pewno nie.
0: A jakie to było środowisko, gdzie pan mieszkał w dzieciństwie?
1: To takie trochę dziwne, bo można powiedzieć powiązane ze sobą te trochę takie inteligencko-robotnicze, ale z dużą przewagą w domu literatury, sztuki, ale też i ciężkiej pracy fizycznej.
0: To była Warszawa?
1: Nie, to była miejscowość koło Warszawy.
0: Czy to, co zwykle się określa takim mianem takiego tradycyjnego katolicyzmu, czy to było Pana doświadczeniem?
1: Jeśli chodzi o tradycyjny katolicyzm, to na pewno tak. Uczestnictwo w Eucharystii, modlitwy. Aczkolwiek, tak jak mówię, dopiero Pan Bóg mnie znalazł już w wieku dojrzałym i przyciągnął do siebie mocniej.
0: Czyli to, co z domu wyniesione, ten sposób rozumienia religii nie wpływał w młodości na treść życia w sposób jakiś taki zasadniczy?
1: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że nawet Pan Bóg był obecny, ale był po prostu obok, jako pewna jakaś idea, abstrakcja, natomiast nie jako ktoś osobowy, ojciec, ktoś, kto ma, z kim można porozmawiać, kto ma istotny wpływ na moje życie, na wybór decyzji i tak dalej.

0: to też taki, takim po prostu człowiekiem trochę też poplątanym i dziwnym, bo z jednej strony byłem bardzo dobrym uczniem i tak do 8 klasy podstawowej to miałem na świadectwach same piątki, ale jednocześnie byłem człowiekiem niespokojnym, człowiekiem, który ciągle jak gdyby musiał czegoś szukać, ciągle jak gdyby odczuwał pewien brak, pewien taki dyskomfort, no, pewna taka dziura, którą trzeba było jakoś zapełnić różnymi, a to wybrykami, a to właśnie takim pokazywaniem się, takim epatowaniem się na zewnątrz i tak dalej.
1: Ale to były rzeczy, które krzywdziły innych ludzi, czy też to tak raczej wygłupy?
0: Nie, trudno tutaj mówić o jakiejś tam krzywdzie. Natomiast myślę, że raczej to było takie niezaspokojenie, niezaspokojona taka była potrzeba docenienia, dowartościowania i stąd po prostu całą osobą jak gdyby krzyczałem do świata, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby poczuć się kimś ważnym, kimś docenionym. No krótko mówiąc, teraz to ja wiem, że z tej perspektywy dzisiejszej to ja mogę powiedzieć, że wtedy budowałem na sobie, ale podświadomie jak gdyby człowiek szukał czegoś takiego spełnienia, takiego czegoś większego. No i stąd właśnie ta potrzeba takiego na zewnątrz, uzewnętrznienia się i tak dalej.
1: Czy bunt był czymś ważnym w pana życiu?
0: Bunt? O tak. Myślę, że ta natura buntownika została mi do dzisiaj. Nawet jeśli zostałem już bardzo mocno pociągnięty przez Pana Boga, to ta natura człowieka zbuntowanego, może niepokornego, została mi jak gdyby do dzisiaj. Aczkolwiek już inaczej na to teraz patrzę. No wtedy to ten bunt był dość mocny, tak, dość mocny.

0: W życie dorosłe wchodzę jako człowiek, który jest troszeczkę pogruchotany życiowo. Bym powiedział, oczytany Sartrem, Kierkegaardem, Zolą. Taki właściwie egzystencjalizm bardzo mi wtedy odpowiada. Nihilizm, cynizm, takie negowanie w całej tej rzeczywistości. O, to wtedy mi to bardzo odpowiada w tym czasie i wtedy zaczynam studiować psychologię. Bardzo mocno mi odpowiada i imponuje, kiedy zaczynam na przykład ludzi rozbierać na te poszczególne części, kiedy zaczynam dominować, mieć władzę, jednocześnie, a jednocześnie w tym wszystkim jest jak gdyby takie jak gdyby podświadomy lęk, że to co robię jest tylko moje, że jest wszystko kruche i stąd trzeba po prostu następnych szukać wrażeń, następnych doświadczeń. No.
1: Ale to pogruchotanie, ono wynikało tylko i wyłącznie z przyjętego systemu wartości, czy też o jakichś faktach też pan mówi?
0: No na pewno też z faktach, też z faktów, też z dzieciństwa, które nie było najciekawsze, bo ojciec był człowiekiem bardzo dominującym, surowym, a jednocześnie słabym. Matka też była chora, była też bardzo słaba. Ale na szczęście miałem brata, który był dla mnie takim wzorem do naśladowania. Zawsze go próbowałem dogonić, jak brat studiował Akademię Sztuk Pięknych, więc ja starałem się również jemu dorównać, malowałem obrazy, potem zacząłem troszeczkę pisać, więc zawsze byłem jako ten, który musiał doganiać tego starszego, ten starszy wzór. Ale tak jak mówię, dzieciństwo no, troszeczkę mi dało w kość.

0: Jakie są konsekwencje tego nihilizmu i cynizmu w życiu?
1: Konsekwencje to one zostały jak gdyby zneutralizowane jakieś 16 lat temu. 16 lat temu, kiedy weszliśmy z żoną na drogę neokatechumenalną. I wtedy przy mojej pierwszej spowiedzi życiowej na Rakowieckiej u jezuitów, wtedy autentycznie, kiedy usłyszałem słowa Bóg Ojciec Miłosierdzia pojednał ze sobą ten świat i tak dalej, to wtedy rzeczywiście otwarły dla mnie się niebios. Ja się poczułem autentycznie innym człowiekiem. Już nie musiałem udawać, grać, robić siebie kogoś innego, jakiegoś pajaca. I wtedy po raz pierwszy doświadczyłem autentycznej obecności Pana Boga, który tak mocno i radykalnie wpłynął na moje życie, że ja jako ten neofita stałem się po prostu od razu, pobiegłem do tych swoich przyjaciół i zacząłem mówić o Panu Bogu na studiach i było wielkie zdumienie, że ten człowiek, który tak mocno był antynastawiony do religii, raptem zaczyna w ogóle mówić i głosić zupełnie inne rzeczy. I ten nihilizm wtedy został jak gdyby unicestwiony czy zneutralizowany, ale w sposób taki, bym powiedział, delikatny, taki z miłosierdziem, po ojcowsku.
0: A ile lat byliście wtedy już małżeństwem?
1: Kilka lat, jakieś 5 lat byliśmy małżeństwem.
0: Byliście szczęśliwym małżeństwem wtedy, w tym momencie?
1: To znaczy trudno mówić o jakimś takim szczęściu, dlatego że ja wtedy dążyłem do realizacji siebie, do dominacji. Żonę też traktowałem instrumentalnie. Chciałem, żeby spełniała jak gdyby moje pragnienia, moje wizje. Trudno mówić wtedy o szczęściu. To było dalekie od szczęścia.

zacząłem bardzo mocno wchodzić, iść za Panem Bogiem w sposób taki, bym powiedział, głęboki i radykalny. Jeszcze wtedy to był czas takiego wielkiego zauroczenia, zafascynowania, właściwie można powiedzieć, że rozum był jak gdyby wyłączony. Swojego czasu mieliśmy jechać też na misję, byliśmy gotowi jechać na misję całą rodziną. No ale teraz już z tej perspektywy dzisiejszej widzę, że było w tym też troszeczkę mało braku rozsądku, bo było i zaniedbywanie rodziny, że ta ewangelizacja przysłoniła nam jak gdyby troszeczkę dom rodzinny. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że Kościół to nie jest tylko ten Kościół triumfujący, gdzie trzeba widzieć i doświadczać owoców ewangelizacji tu i teraz. Że Kościół nie musi być triumfujący. Może być Kościołem małym, ubogim, niewidzialnym. I potem, po tych 16 latach, właściwie po kilku latach od odejścia z drogi, Pan Bóg pozwolił mi, dotknął mnie jeszcze raz, ale już w sposób nie tak gwałtowny jak za pierwszym razem, tylko w sposób taki ojcowski, miłosierny, delikatny. I pamiętam, kiedy po odejściu z drogi, już tak kilka lat byłem człowiekiem bardzo takim rozbitym, bo miałem ten obraz Kościoła. Dzisiaj, jak mogę patrzeć z dzisiejszej perspektywy, mi się wydaje, że

obecny przed Panem Jezusem i z drugim człowiekiem, który jest przy mnie, bardzo dobrze mnie rozumie, ale nie narzuca mi ani własnych wizji, ani nie mówi, co mam robić, ani mi nic nie radzi. Po prostu jest przy mnie, bo ja to czuję. Jest jako ten świadek, jako ktoś, który czuje, że mnie kocha, rozumie, a jednocześnie akceptuje i nic nie narzuca. Po prostu mnie słucha, nawet nigdy nic nie mówiąc. To było bardzo piękne doświadczenie. Po tym doświadczeniu rzeczywiście odnalazłem się, można powiedzieć, no ponownie w kościele.

0: Czy razem z żoną odeszliście ze wspólnoty neokatechumenalnej?
1: Tak, razem.
0: Dlaczego?
1: No to gdyby tak dokładnie chcieć opowiedzieć, to wszystko to by, myślę, że czasu nie starczyło na parę audycji. Ale jedną z podstawowych przyczyn, jak myślę, to było, myśmy oboje to czuli bardzo mocno, że ta nasza wolna wola, ten dar od Pana Boga jest troszeczkę gwałcony. Jest ona przymuszana, urabiana i jednocześnie tak to wszystko zostaje dostosowywane do potrzeb grupy, gdzie moje ja, moje własne sumienie, moje wnętrze, które moje w ogóle relacje te bardzo intymne z Panem Bogiem muszą być jak gdyby siłą rzeczy pokazywane na zewnątrz, to uzewnętrznione i tak dalej. To było czasami bardzo bolesne, gdzie jak gdyby ten ofiara, można powiedzieć, brała górę nad miłosierdziem. Ale tak jak mówię, ja tutaj nikogo nie chcę sądzić. To było moje bardzo osobiste doświadczenie, doświadczenie mojej żony i tak to wówczas odczuwaliśmy. Aczkolwiek jesteśmy, jak mówię, bardzo wdzięczni Panu Bogu za drogę, za ten czas, który na pewno nie był czasem straconym, a raczej błogosławionym dla nas, dla naszej rodziny. Po prostu w pewnym momencie, i to też jak gdyby niezależnie od nas samych, ode mnie, Pan Bóg zaczął drążyć i szukać jak gdyby mnie w inny sposób. Nawet nie wiedziałem, do czego to prowadzi i jak to się skończy, chociaż zdawałem sobie sprawę, że odejście z takiej formacji, która no, jest formacją bardzo mocną, może się skończyć źle. Na szczęście Pan Bóg jest miłosierny. Trafiłem na małych braci Jezusa, którzy jest bardzo mnie mocno przygarnęli.

0: Czyli zmiana formacji.
1: Ja nie wiem nawet, czy można powiedzieć, że to jest zmiana formacji. Myślę, że to jest nawet jakaś kontynuacja tej formacji, a nawet bym powiedział, że jakiś w pewnym sensie powrót do źródeł, bo proszę zauważyć, że droga narodziła się w barakach Palomares Altas i Kiko Arguello. Najpierw terminował, można powiedzieć, u małych braci Jezusa. Właśnie od małych braci Jezusa nauczył się być tym milczącym świadkiem Ewangelii.

0: z gitarą w ręku, z brewiarzem, z Pismem Świętym, pośród tej nędzy, pośród tej biedoty. I sam, jak wspominał, że Karol de Foucault odcisnął bardzo poważne piętno na jego życiu, na jego duchowości, i stąd potem były jak gdyby to praźródła tej drogi neokatechumenalnej. No, tak to widzę. To nie myślę, że to jest jakaś zmiana formacji. Raczej bym powiedział, że w pewien sposób kontynuacja, aczkolwiek no inaczej rozumiane, może już bardziej w sposób taki spokojniejszy, wyciszony. Tak myślę.
1: Czym był ten czas poza wspólnotą, bo poza kościołem w ogóle to było, czy poza tylko wspólnotą neokatechumenalną?
0: Ale nie rozumiem.
1: Ten czas, bo pomiędzy powrotem do małych braci Jezusa, znaczy jakby, a odejściem ze wspólnoty minął jakiś czas, prawda?
0: A tak.
1: I to było poza wspólnotą neokatechumenalną, czy też w ogóle poza kościołem? Czy wyjście z kościoła jakby...
0: Nie. Najpierw odeszliśmy z drogi i zanim poznałem małych braci Jezusa, to był czas jakiś 4 lat. Kiedy... Natomiast po odejściu z drogi też zacząłem szukać. Szukać też intensywnie innych grup, innych rzeczywistości w kościele, tylko teraz widzę, że był to pewien też błąd, dlatego że konieczne było wtedy rozeznać, uspokoić się, nie szukać gwałtownie i na siłę innych rzeczywistości w kościele, tylko raczej spróbować wtedy rozeznać, rozpoznać, uspokoić się. Natomiast ja wtedy szukałem, no i też nie żałuję, bo po drodze poznałem wspólnotę Szemanew i tym braciom też jestem wdzięczny za rekolekcje, za spotkania Kany, na której byliśmy z żoną i które nam też sporo dały. Rodziny nazaretańskie. No więc to nie był też czas stracony, aczkolwiek mimo wszystko czułem, że no, byłem wdzięczny tym braciom, ale to nie był, jakby czułem, że to nie jest jednak jeszcze to. To nie jest jeszcze ta rzeczywistość, w której mógłbym się uspokoić, odpocząć w Panu.

0: A czy to uczucie pojawiło się w chwili, w której nastąpił kontakt z moimi braćmi Jezusa?
1: Tak. Ja myślę, że wtedy taki odpoczynek w Panu, to znaczy, by nie szukać na siłę swojego miejsca ponownie w Kościele, nastąpił po spotkaniu z małymi braćmi. Z tym, że znowu ciągnęły się za mną pewne błędy. Bo jak ja poznałem małych braci, ucieszyłem się, uspokoiłem, byłem im wdzięczny. Oni byli mi towarzyszyli, nie narzucali, broń Boże, co mam mówić, robić, do jakich dokonywać wyborów i tak dalej, ale ta moja natura człowieka, który musi triumfować, musi ewangelizować na zewnątrz, muszą te owoce być widoczne. Ta liczba ludzi, która przychodzi, ten Kościół, ta wizja Kościoła musi zawsze we mnie tkwiła. I nawet jak byłem u małych braci, to sobie pomyślałem, że dobrze by było, gdyby powstała świecka wspólnota małych, właśnie na coś na wzór małych braci Jezusa. I wymyśliłem nawet nazwę dla tej wspólnoty, Nazaret, według duchowości Nazaretu, no trochę się wzorując na duchowości Karola de Foucault. Tam pewne wskazówki delikatne dał mi brat Morris. I ja wtedy znowu popełniłem ten błąd, po którym byłem bardzo człowiekiem znowu, jak to się mówi, strapionym, tak, i nieszczęśliwym. Bo to był grzech, ale ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest grzech, bo mi się wydawało, no Panie Boże, jeżeli chcesz, żeby była kolejna wspólnota w Kościele, nowa rzeczywistość, której nie ma, no to dlaczego by nie? I więc napisałem statut tej wspólnoty, opublikowałem to w internecie, zacząłem spotykać się z ludźmi i był nawet prezbiter bardzo przychylny nam. I wtedy miałem takie wizje, że Kościół powinien być Kościołem i ubogim materialnie, i ubogim duchowo, i powinien właściwie, ludzie powinni, naśladując Jezusa z Nazaretu, powinni, najlepiej by było, gdyby pracowali fizycznie i takie tam różne rzeczy. No i zawsze ta opcja, ta wizja tego Kościoła triumfującego zawsze jeszcze we mnie tam właśnie była, pomimo tych adoracji u małych braci, tego wyciszenia. Zawsze miałem właśnie te ciągotki. I byłem człowiekiem, znowu zacząłem, czułem, że zaczynam wpadać w grzechy, zaczynam oskarżać Pana Boga, że to się nie realizuje, że ta wspólnota nie powstaje, że coś zaczyna być pewien zgrzyt. Na szczęście mali bracia zaczęli mi w sposób też, mówię, bardzo miłosierny, dawać do zrozumienia, że po prostu jest nie tędy droga, że to Pan Bóg sam szuka i Pan Bóg sam wybiera rzeczywistość, a ja mogę być jedynie narzędziem. No, tak już jest.

0: Jak dzisiaj realizuje Pan w swojej rzeczywistości, w swojej codzienności komunię z Bogiem? W jaki sposób daje się Pan Mu zmieniać?
1: Ja w ogóle, i to też mogę, muszę powiedzieć, że głównie dzięki bratu Morrisowi zacząłem, ale nie tylko, bo trochę zacząłem poznawać Carlo Caretto, Alessandro Pronzato, ludzi, Carola de Foucault, ludzi, którzy kościoła, którzy byli po prostu milczącymi świadkami. O trochę czytałem w tym czasie Rajsy i Jakuba Marytenów i zobaczyłem, że doświadczyłem, że Pan Bóg może być, można być wobec Pana Boga człowiekiem milczenia, człowiekiem też niedocenionym, niezauważonym, człowiekiem, o którym nie trzeba koniecznie mówić, nie trzeba go wymieniać, znać go z nazwiska. Ten człowiek nie musi być znany. Wystarczy, że moja osobista relacja z Panem Bogiem, i nawet doświadczyłem, że niekoniecznie musi to być adoracja Najświętszego Sakramentu, chociaż uważam, że to jest bardzo piękne, ale może być na przykład codzienna adoracja krzyża. I coś takiego zacząłem od pewnego czasu właśnie też praktykować, że adoracja krzyża może człowieka bardzo uspokajać, a jednocześnie widziałem, że te moje doświadczenia, takie pretensje nieuzasadnione wobec tego krzyża są śmieszne po prostu. Że te moje zranienia, te takie strapienia są też śmieszne wobec krzyża Jezusowego. A te strapienia, źródłem tego wszystkiego, jak zobaczyłem, był po prostu brak miłości.

Żona moja jest katechetką w szkole i kiedyś napisałem Misterium Męki Pańskiej i akcję tego misterium umieściłem w Szeolu. I tam to się zaczyna w ten sposób, że dwóch gości o takiej podejrzanej reputacji w Szeolu grają w karty na trumnie arcybiskupa i tam są to ludzie, którzy są bardzo strapieni, są smutni. Oni tam opowiadają sobie kawały, właściwie już te takie, które bardzo dobrze znają, a jednocześnie widać ich taki smutek, takie strapienie, które wynika, że po prostu w tym Szeolu brakuje miłości. Że właściwie piekło to jest nic innego jak brak miłości. I dopiero oni podświadomie pragną, nasłuchują, że tam na górze coś zaczyna się dziać, że tam już ten stukot tego krzyża Golgoty zaczyna do nich dochodzić i zaczynają mieć nadzieję. To jest takie, tak jak mówiłem, może wzięte też z tego mojego czasu, tej młodości, ten taki sartrowski nihilizm, że to jest taka, tak się wszystko obśmiewa, jest cynizm, a w gruncie rzeczy jest takie pragnienie, aby zobaczyć tę iskierkę tej miłości, tej nadziei, tego spełnienia, tego rzucenia się naprawdę w ramiona miłosiernego Ojca. Bo każdy jak gdyby ma, myślę, tą nadzieję, że kiedyś, czy nadzieję, może oczekuje każdy iść i że się pojawią świadkowie, ale nie nachalni, nie jacyś krzykacze, tylko ludzie, którzy będą autentycznie przezroczyści dla Pana Boga. To ludzie mają tę nadzieję, a jednocześnie sami, pomimo tego, że są zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi Boga, czasami czują, że są właśnie w tym Szeolu, są w tym, nie wiem, w tym dnie, w tej rozpaczy i oczekują, nasłuchują, że... I później żeśmy to przedstawiali, to dzieci grały. A dorośli znajdowali się jak gdyby w postawach tych dzieci. I to było, mi się wydaje, dobrze przyjęte. Aczkolwiek były obawy, że misterium i w Szeol, że to może być tak trochę dziwnie wyglądać. No.

0: Jakie jeszcze inne, oprócz adoracji krzyża, są formy takiej pobożności, no, którą pan sobie buduje własnej?
1: To dobrze pan powiedział, że właśnie sobie buduję, dlatego że, mimo wszystko nadal wbrew tym wszystkim łaskom, jakie otrzymałem, może pewnym talentom, jestem też człowiekiem nadal, który właśnie buduje sobie tę swoją pobożność, wiarę. Natomiast jeszcze nie jestem człowiekiem, który jest otwarty zupełnie na Pana Boga. To znaczy, jak ten syn marnotrawny zdany na miłosierdzie Ojca, który jeszcze jestem człowiekiem, który chce udowadniać, że coś jest wart, że coś znaczy, że nie dochodzi do mnie nawet w modlitwie, że nie muszę przecież udawać, nie muszę przecież grać, przecież jestem człowiekiem, który ma wady, ale i zalety, że trzeba siebie pokochać i z wadami, i z zaletami. Oj, to mi przyszło do głowy coś takiego jak z ostatnich jasełek, gdzie właśnie takie, też było taki tekst, był taki, gdzie napisałem coś takiego, że było, że żona z mężem się jednają w czasie tego Bożego Narodzenia i to jest właściwie cała istota, gdzie w swojej słabości, w swojej takiej nagości, ułomności stają przed sobą i on mówi do niej, wtedy jest właśnie to Boże Narodzenie, kiedy zobaczę twoją twarz, ona jest inna, kiedy pokocham w tobie to, co jest słabe, brzydkie, niemocne, pogruchotane, nędzne. I wtedy pokocham ciebie w całości. I z tymi wadami, i z zaletami. I to też trzeba pokochać. I wtedy nie ma jak gdyby tych rozczarowań dziwnych. I na modlitwie wtedy stanę jako ten człowiek, jako ten syn wobec ojca. No, już nie musząc grać czy udawać, to jest nadal dla mnie pewien problem, na pewno.

0: Jak wygląda taki zwykły dzień?
1: Mój teraz?
0: Tak, czas poświęcony dla spraw duchowych.
1: Więc teraz nie ma tych regularnych modlitw laudesowych. Są naturalnie modlitwy wspólne, ale takiej dyscypliny żołnierskiej, która jest niewątpliwie dobra, no w tej chwili nie ma tych modlitw brewiarzowych, laudesowych, ale ja doświadczam obecnie czegoś takiego, że kiedyś wydawało mi się, że modlitwa to musi być koniecznie odmówiona z brewiarzem, to musi być koniecznie ubrana w pewne słowa, wypowiedziana. To nie może być na przykład taka normalna rozmowa. A teraz widzę, że w pracy, w drodze, nie wiem, ja sobie mogę z Bogiem rozmawiać jak z Ojcem. Ja wiem, że On mnie słucha. My możemy ze sobą jak gdyby prowadzić pewien taki dialog milczący i jest mi to bardzo potrzebne. Potrzebne, a jednocześnie widzę, że jest to jak gdyby dla mnie źródłem pewnego też jakiejś siły, która jest potrzebna, żeby przeżyć tę codzienność, bo ta codzienność nasza, no po ludzku rzecz biorąc, nie jest wcale taka ciekawa. No, jestem w sumie ojcem 10 dzieci. Mamy dwóch wnuków. Najmłodsze nasze dziecko jest młodsze od wnuczka, więc czasami te sytuacje są takie dziwne. Ale jednocześnie jest pewna codzienność, w którą trzeba normalnie wchodzić. I na szczęście, że Pan Bóg nam daje takie sytuacje, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie trzeba normalnie pracować, normalnie zarabiać, normalnie chodzić twardo po ziemi, żeby ten dom utrzymać. I niekoniecznie uciekać na liturgię, robić, nie wiem, jakieś konwiwencje, pokazywać się. Można normalnie, milcząco, w tej codzienności również pięknie znaleźć Pana Boga. Pięknie. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie jest to po ludzku rzecz biorąc atrakcyjne. Bo nie wiem, czy każdy, ale ja na pewno mam tę potrzebę, żeby być dostrzeżony, zauważony, zaakceptowany. No i to czasami więcej boli, jak brak materialny, kiedy na przykład ktoś cię traktuje w sposób taki instrumentalny. No nie, w ogóle nie dostrzega. No widzi ciebie i właściwie jesteś mu obojętny, czy jesteś, czy żyjesz, czy nie żyjesz, to wszystko jedno. No po prostu nic nie znaczy.

ta potrzeba znaczenia jest na tyle silna, że po prostu, że się wtedy czerpie z drugiego człowieka i chce się, ma się dużo pretensji do Kościoła. Chce się błyszczeć, coś znaczyć, no z drugiego człowieka wyssać jak najwięcej, a kiedy tego nie ma, bo się jest człowiekiem, który praktycznie nic nie znaczy, to wtedy te relacje moje z Ojcem, z Panem Bogiem, inaczej wyglądają, bo ja wiem, że tak naprawdę te moje pocieszenia w tych strapieniach to jedynie Pan Bóg może uciszyć. To nie jest tak, że ktoś powie, a nam nie martw się, bo sam się będziesz martwił, jak i dużo ludzi grzeszy i tak żyje, albo tam weź tam pal papierosy, bo i tak dużo ludzi pali i nie umiera, nie palą i umierają. A takie są pocieszenia ludzkie. Są takie, to nic nie znaczą, dlatego że wówczas, kiedy ja jestem nędzny i naprawdę tę swoją nędzę widzę, bo po grzechu jestem strapiony. Moje strapienia są po prostu strapieniami po grzechu. Nie jestem człowiekiem strapiony na wzór Chrystusa, bo Chrystus był człowiekiem strapionym, nie miał grzechu, był strapiony tym, że ludzie odeszli od Ojca. I jego cierpienie w Ogrójcu było inne jak moje cierpienie. Jego lęk zupełnie był inny niż mój lęk, bo mój lęk jest ludzki. Mój lęk jest po grzechu. I moje strapienia też są po grzechu. I stąd ja nie mogę być pocieszony przez człowieka, bo one nic mi nie dadzą, te pocieszenia. Ja jestem tego świadomy. Ja mogę być pocieszony przez Pana Boga. To też może w sposób nie jakiś taki gwałtowny. No kiedyś były te sposoby takie, że ja może byłem po prostu jeszcze jakiś taki głupi, taki niedojrzały, taki młody w tej wierze. I Pan Bóg mi potrzebował dać tych środków takich mocnych, tych doświadczeń takich bardzo ekspresyjnych, takich widocznych, żeby mnie do siebie przyciągnąć czy pocieszyć. A teraz nie ma. Nic nie ma, czegoś takiego. Po prostu nie dzieje się właściwie nic. Ja nie widzę jakichś takich silnych, takich wrażeń, takich obecności Pana Boga. No jak na przykład powiedzmy, tak pamiętam ze wspólnoty Szemenew, gdzie tak mocno się czuło tą obecność Pana Boga. No chcieli ludzie, byli umówieni wręcz na, przepraszam za wyrażenie, nie, tu broń Panie Boże, nie trywializuję ani nic nie oceniam, natomiast widzę to z własnej perspektywy, bo każdego Pan Bóg jak gdyby różnie prowadzi. Mnie prowadzi w ten sposób, że w tej chwili ja nie muszę czuć realnych obecnie znaków obecności Pana Boga. To znaczy, nie muszę mieć, nie wiem, jakichś objawień, ciągle widzieć, że aha, w tej rzeczywistości, w tym doświadczeniu to był Pan Bóg. Ja go tak, a tutaj przez tego człowieka mi to powiedział, a przez tego to. I tutaj, tu widzę go konkretnie, bo tutaj jest konkretny znak. Jest jego obecność. Mnie znaki takie realne, obecne są w tej chwili, można powiedzieć, mało potrzebne.

0: Wystarczy mi jego obecność. Takim znakiem milczącym jest dla mnie mały brat. Jak on do nas przyjdzie, to on nic nie mówi. On nie mówi o Panu Bogu, o swoich relacjach, o Kościele. On tam nic nie krytykuje Kościoła, broń Panie Boże. On jest jak ta milcząca reklama. Stoi, bo stoi przy drodze. I możesz minąć, możesz nie zauważyć. Po prostu. Ale jest, widać. I to wystarczy. I od tego się można uczyć po prostu. No.
1: Za co jest Pan Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Ja? Przede wszystkim to jestem wdzięczny Panu Bogu, że mnie w ogóle wyprowadził z tego takiego bezsensu, z tego takiego chaosu, z tego Szeolu, że mi wtedy podał rękę i że naprawdę jak taką owcę pogruchotaną wtedy, i to był właśnie czas neokatechumenatu. Z tego mnie wyprowadził. W ogóle z takiego, mówię, totalnej takiej beznadziei, bez sensu. No, chyba nie ma nic gorszego, właściwie jest, to jest rzecz gorsza jak brak pieniędzy. Jak człowiek nie widzi sensu swojego życia w ogóle. No żyje, ale nie wie po co żyje. Wstaje, no, ale po co staje. No zarabia, ale po co zarabia. No coś buduje, tworzy, pisze, ale dla kogo, po co i na co, jak to i tak nie ma sensu, przecież to jest bezsens, jest totalny. No jeśli Pan Bóg mnie wyciąga i daje mi... nadaje mojemu życiu jakiś kierunek, jakiś sens. No, myślę, że nie ma czegoś więcej, większego. Za to jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Bo potem te relacje z dziećmi, z żoną, się już to w konsekwencji zaczynają się inaczej układać. Inaczej patrzę na dzieci, na ilość tych dzieci.
1: A jaki Bóg jest? Kogo Pan poznał w czasie tej swojej drogi własnej? Kim on jest?
0: Pan Bóg? Na początku, a to też, to jest pewna droga. Na początku, tak jak mówię, kiedy byłem tym neofitą, człowiekiem takim słabym, jeszcze nieukształtowanym, takim kompletnym, takim oseskiem, no można powiedzieć, no to Pan Bóg był kimś wszechmogącym, kimś potężnym, kimś, jak się szło ewangelizować, to kilka tysięcy ludzi i braci kilka tysięcy i do prezbiteratu 2000, do zakonu dziewczyn 2000. Jak pamiętam, dawałem katechezy, to Pan Bóg też był przy mnie, ale Pan Bóg był kimś wielkim, potężnym, wszechmogącym. On był kimś, że jak ja głosiłem katechezy, to też wynikało, tak jak mówię, no z mojego grzechu. To zło jest we mnie. Nie jest w kościele czy w drodze. Nie, nie, bo to tak nie można mówić. To wtedy ja widziałem zdumienie, widziałem płacz w pierwszych rzędach, jak ludzie płaczą, a ja mówię te katechezy i właściwie się, można powiedzieć, że to jest niewyczerpane bogactwo wychodzi z jego ust. Co to za człowiek, który tak głosi, a Pan Bóg jaki potężny przy nim stoi. No, no to taki Pan Bóg mi się wtedy jawił, jako ten, który po prostu wielki ewangelizator po prostu.

0: A teraz Pan Bóg jest przede wszystkim dla mnie milczącym, spokojnym i miłosiernym ojcem. Jak ja na przykład ostatnio byłem na placu Świętego Piotra, to w czasie tych zielonych świąt ja czułem taki dyskomfort, taki, że się czułem w ogóle w tym tłumie tych ludzi, jak ja wyszedłem, patrzę, Matko Święta, a tam takie tłumy olbrzymie tych ludzi i wszyscy się cieszą i wiwatują i klaszczą i bardzo dobrze, bo to też jest przecież w kościele potrzebne, ale ja czułem potrzebę takiej intymności, takiego bycia z tym ojcem sam na sam. Miłosiernym. I znalazłem to potem. W Trefontanie to znalazłem. U trapistów. Tam, gdzie święty Paweł był ścięty. I w tym takim kościółku zapomnianym można powiedzieć, znalazłem taką ciszę, spokój. Widzę, że to jest ogromna różnica między tym, żeby się alienować, uciekać, a między tym, żeby być w pewnej samotności wobec Pana Boga. I to jest możliwe nawet w rodzinie. A jest możliwe dlatego, że naturalnie nie zamierzam naśladować tam zakonników i małych braci. Broń Panie Boże, bo oni mają swoją duchowość i swoją drogę i nie mają rodzin. Na szczęście też mnie korygują. Ale widzę, że na przykład w rodzinie też jest to konieczne. Wejść do swojej izdebki, pomóc się, odetnij się od tego chaosu, rozmawiaj, bądź sam na sam z ojcem. Na przykład mam w tym mieszkaniu, wygospodarowałem sobie taki kącik niewielki. Czasami tam sobie wchodzę na taką rozmowę z ojcem, by nawet czasami nic nie mówić w ogóle. Bo po co mówić? Można w ogóle nic nie mówić, tylko po prostu trwać. Może nie jak kołek w płocie, ale tak o, trwać po prostu przed czuć tę obecność. No czuć po prostu. I to mi wystarcza. I, no, to teraz jest dla mnie ojciec, znaczy Pan Bóg kimś takim. No kiedyś to się zmienia, tak jak mówię. Nie?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Co?
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji Kościoła, żeby był jednością.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszeniem, ale nas zbaw od złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Jacek Floczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o to, żebyś Ty był teraz z nami. Prowadź nas, Panie.
1: Prosimy Cię o Twoją łaskę.
0: O Twoją moc prosimy.
1: Niech Twoja chwała będzie. Prosimy Cię o odwagę.
0: Tak, Panie. I Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże, Dziecko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale wszelakie złych przygód, racz nas zawsze barać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kajetan. Witaj.
1: Witam.
0: Czy doświadczenie relacji z Panem Bogiem to jest doświadczenie łagodne, czy też raczej pełne zdarzeń, również pełne zdarzeń gwałtownych?
1: Ja myślę, że w moim życiu to jest bardziej łagodne. Ja może czasem tak sobie myślę, że czemu moje życie nie jest tak jak w takich świadectwach, które poruszają ludzi, że gdzieś zeszli na dno i nagle takie nawrócenie gwałtowne. No w moim życiu było inaczej. To jest takie bardziej doświadczenie powolnego zmieniania życia, powolnego poznawania Boga i takiego ciągle odkrywania czegoś nowego. Są takie momenty, kiedy tak doświadczam Pana Boga, tak zupełnie inaczej, na nowy sposób, jakoś tak coraz bardziej Jego miłości. I myślę sobie, no to, co było dotychczas, to było nic w porównaniu z tym. I to jest takie bardziej łagodne niż takie gwałtowne.
0: Czy wiara była wyniesiona z domu?
1: Tak, tak. Myślę, w moim domu bardzo tak ważną wagę przykłada się do wiary. Ja myślę, że dużą taką zasługą mieli moi dziadkowie, z którymi też się wychowywałem, bo mieszkaliśmy razem z dziadkami. Ja ich widziałem codziennie na kolanach, kiedy modlili się. I też mnie razem z rodzicami zaprowadzali do kościoła. Więc też myślę, że wyniosłem wiarę z domu. Aczkolwiek w pewnym momencie też musiałem jakby stanąć na własnych nogach, żeby przyjąć samemu wiarę, że to jest moja decyzja, a nie tylko to, co ja w pewnym sensie kultywuję, ale że to jest moja relacja z Panem Bogiem. Ja akurat wychowałem się w bardzo dobrej części Warszawy, nazywa się Międzylesie, więc jest to już takie bardziej spokojniejsze. Nie dochodziło do nas może taka moda, nie było to środowisko dużych bloków, ale większość ludzi tam się znała i darzyła takimi dość dobrymi jakimiś relacjami, stosunkami. I przez to mój kolega zaprosił mnie do takiej wspólnoty, kiedy byliśmy razem w liceum. No i od tej pory tak żyję. Ja może przez ten pierwszy czas to moje życie było sobie, bycie w tej wspólnocie sobie. I dopiero potem, kiedy już byłem na studiach, tak rzeczywiście myślę, że poznałem Pana Boga bardziej i przyjąłem Go jako osobę najważniejszą w moim życiu.

0: kasie zawsze są różne osoby. Jedni przewodzą, drudzy są gdzieś w cieniu.
1: Ja może nie byłem tym, który przewodzi, ale jakoś tak myślę, że byłem w pewnym sensie takim w towarzystwie liczącą się osobą i też w klasie. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj wybierali mnie właśnie na gospodarza klasy albo na do takiej funkcji związanej z radą szkoły uczniów. Więc jakoś tak byłem powiedzmy w czołówce takiej towarzyskiej. Co aż tak głupio brzmi, ale jakoś tak powiedzmy było.
0: I czas buntu? Czy był w ogóle bunt?
1: Czas buntu? Tak prawdę powiedziawszy, to przychodziłem bardzo łagodnie. To nie było takie zbuntowanie się, takie powiedzenie jakoś nie rodzicom, jakaś taka kontestacja wszystkiego. Ale no właśnie, może czasem sobie wypominam, że jakoś taki nie byłem jakiś super zbuntowany, nie zaprzeczałem wszystkiemu i ten, tylko tak naprawdę bardzo łagodnie. Aczkolwiek myślę, że te treści treści związane z wiarą zacząłem przyjmować tak też stopniowo i tak i też kiedy wyprowadziłem się z domu już po studiach, to też myślę, że zupełnie inaczej spojrzałem na życie. Może to nie był może rodzaj jakiś buntu, bo to była tylko normalna wyprowadzka, ale też jakby wtedy zacząłem takie życie no, na własną rękę i wtedy budować swoje przekonania już tak naprawdę, że to było moje.
0: A jak przebiegał proces już takiego przyjmowania wiary własną decyzją?
1: Bardzo to też było takie pierwsze wydarzenie, które na Dniach Młodzieży, kiedy z Emanuelem pojechaliśmy do Paryża na spotkanie z papieżem ze wspólnotą Emanuel i tam doświadczyłem takiego bardzo bliskiego, takiej bliskiej obecności Pana Boga, kiedy ksiądz chodził z monstrancją po kościele i pierwszy raz coś takiego widziałem i stanął nade mną. Pomyślałem, ja w ogóle nie jestem tego godny, że na pewno do innych podejdzie, ale nade mną się nie zatrzyma. Stanął nade mną i wtedy doświadczyłem takiej bardzo dużej bliskości i takiej dużej akceptacji ze strony Jezusa. I od tego czasu, kiedy tak się potoczyło, ja wtedy przyjąłem już tak bardzo świadomie Jezusa do swojego życia. Przeprowadziliśmy się na Pragę, na Starą Pragę. I wtedy zmieniłem wspólnotę, przeszedłem do obecnie, od tej wspólnoty, w której obecnie jestem, czyli do Wody Życia. I tam zobaczyłem ludzi już w moim wieku, studentów, którzy naprawdę mają żywą wiarę.

0: rzeczywiście to nie było takie jakieś młodzieńcze, nie był to jakiś zachwyt, ale to widać było, że to jest ich życie, że to jest to, czym oni żyją na co dzień, że jak mają jakieś problemy na studiach, to też oddają Bogu i widać, jak ten Pan Bóg działa, jak mają, i widać też to w ich stosunkach do na przykład do rodziców, że Pan Bóg też leczy te trudne sytuacje czasem rodzinne. I wtedy też doświadczyłem, chciałem tego doświadczyć. I rzeczywiście no myślę, że coraz bardziej Pan Bóg mnie otwierał na to i zobaczyłem, że też jak w moim życiu tak samo działa.
1: W jakich sytuacjach?
0: W bardzo różnych. Począwszy od pracy, kiedy takich to może tak obecnie właśnie, to ważną sferą, o którą się modlę i proszę Pana Boga, to jest praca. Różnych takich stosunków z innymi ludźmi, gdzie czasem naprawdę mi jest trudno jakoś nie zareagować jakoś tak dziwnie, kiedy te sytuacje, które spotykam w pracy, są bardzo napięte i wtedy proszę Boga, żeby dał mi jakiś pokój, żeby było jakieś rozwiązanie. Czasem okazuje się, że wszystkie na przykład narzędzia, programy się psują, wszystko się rozwala i też proszę Pana Boga, żeby dał jakąś wskazówkę, żeby dał jakąś siłę do tego przezwyciężenia, żeby też układał te stosunki z przełożonymi, ze współpracownikami i widzę to bardzo. Tak samo też...
1: Ale co?
0: Widzę, jak rzeczywiście to się reguluje, że te sytuacje, które czasem...
1: Same się regulują?
0: Nie, właśnie nie. Widzę, że na przykład mogę porozmawiać z kimś, że jakoś ta osoba nie zareaguje odpychająco na tą rozmowę, tylko rzeczywiście następuje zmiana w tej osobie. To jest na przykład to, że też znajduje rozwiązanie z takiego problemu z jakimś programem, coś nie chodziło i nagle wpadam na pomysł, jak można to naprawić i wiem, że to też jest od Pana Boga. Tak samo i pamiętam, kiedy zastanawiałem się na tym, brakowało mi pieniędzy i przeprowadzałem się i zastanawiałem się, co zrobić z pralką i bardzo się modliłem o to, żeby ten kolega, który zostaje, żeby kupił tą pralkę, ale jakoś nie bardzo tego chciał. Chociaż tak z nim rozmawiałem i dopiero kiedy już tak naprawdę nie miałem za co tam zapłacić rachunku, to on dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, wiesz, no kupuję jednak twoją pralkę i akurat mi to wystarczyło na pokrycie wtedy tych rachunków.

0: widzę taką pomoc Pana Boga w uzdrowieniu mnie takim psychicznym, takim z takich różnych moich emocji. Ja byłem osobą bardzo zalęknioną, bardzo, naprawdę. To było tak, że kiedy wchodziłem do sklepu i podchodził do mnie ekspedient i pytał mnie, czy może w czymś pomóc, to ja od razu chciałem uciec, chciałem schować się, zobaczyć, czy nie ma innych ludzi, do których mógłbym tak podejść, żeby nie zostać sam w sklepie. Jak gdziekolwiek jechałem, jak miałem coś załatwić, to ciągły taki lęk był we mnie. I widzę, że przez taką modlitwę, która nade mną była, która tak właśnie rozpoczęła taki proces uzdrowienia jakichś moich emocji, widzę, że teraz jest zupełnie inaczej, że Pan daje mi taką odwagę, na przykład, która się objawia w tym, że teraz w pracy mogę normalnie przychodzić do różnych ludzi, którzy zazwyczaj są mi nieprzychylni, bo ja wprowadzam zmiany w pracy. I to się wiąże z różnymi opiniami innych ludzi o mnie, o tym, co tam się dzieje. I widzę, że mam taką siłę, że Pan Bóg pomimo takiego może złego nastawienia niektórych osób do mnie, to daje mi taką siłę, że jednak przychodzę do nich i umiem z nimi rozmawiać. To widzę takie działanie Pana Boga w moim życiu.
1: A o jakiej modlitwie mówiłeś?
0: Mówimy o takiej modlitwie o uzdrowienie. Kiedy były takie rekolekcje właśnie o uzdrowienie, wtedy pamiętam, osoby modliły się nade mną, prosząc Boga właśnie o takie uzdrowienie. Kiedy rozważaliśmy, co może być, co chcemy, żeby Pan Bóg w nas uzdrowił podczas tych rekolekcji. Zwieńczeniem była właśnie ta modlitwa. I wtedy doświadczyłem takiej mocy Pana Boga, że w jednym momencie zabiera ode mnie bardzo dużo lęków, bardzo dużo też takich obaw związanych na przykład z kontaktami z dziewczynami albo w ogóle to, o czym wspominałem. Nadaje mi taką odwagę i tak samo w stosunku do mojego taty. Zawsze jakoś tak był ten stosunek dość chłodny, taki w zasadzie z mojej strony pełen lęku. A wtedy pamiętam po tych rekolekcjach, kiedy wróciłem, to zupełnie to się zmieniło. Zaczęliśmy poznawać się ze swoim tatą, zaczęliśmy ze sobą więcej przebywać i zaczęliśmy tak naprawdę jakby na nowo, myślę, przeżywać taką naszą relację pomiędzy ojcem a synem. Tak doświadczyłem tego, że jestem synem nie tylko swojego tutaj ziemskiego ojca, ale i ojca w niebie.
1: Czyli to jest wspólnota charyzmatyczna.
0: Tak.

0: W jaki sposób wspólnota jest obecna w tym procesie? Bo to jest proces zmiany duchowej, prawda? Mhm. Co jest ważne w takiej codzienności?
1: Dla mnie wspólnota to jest wspólna modlitwa. Jeżeli może tak mówimy o duchowości w kontekście wspólnoty, to dla mnie to jest ważna taka wspólna modlitwa, spotkanie, na którym czuję takie odnowienie, odświeżenie po prostu. Kiedy my spotykamy się we wtorek, ale już poniedziałek i wtorek często wystarcza mi do tego, żeby jakieś problemy, które tam narastają, zmieniły moje może taki dobry, może nie samopoczucie, ale taką świeżość, jaką niesie niedziela, jaką niesie właśnie ta radość niedzieli. I takie może już zmęczenie następuje już prawie we wtorek. I właśnie wspólnota i modlitwa wspólna daje takie naprawdę duże odnowienie, czyli napełnianie się Duchem Świętym. To jest i ta wspólna modlitwa. To też jest, widzę, dla mnie ważne jest to świadectwo innych ludzi. Kiedy słyszę, jak inni na przykład mieli jakąś sytuację, albo może inaczej, że ja jestem pogrążony w takim, jakoś tak naprawdę przybity i tak zupełnie nie widzę sensu tego, w czym teraz tkwię, że jakoś widzę, że nie umiem się modlić, albo jestem, już nie umiem pokonać swojego lenistwa. I kiedy słyszę, jak sobie z tym radzą, to znaczy, jak Pan Bóg działa w innych ludziach we wspólnocie, w tych konkretnych, którzy są w mojej grupce, jak słyszę te świadectwa, takiego czasem trwania przy Panu Bogu, czasami takiego naprawdę powolnego wzrostu, takiego mozolnego, to mnie to bardzo buduje i zachęca. I też przez rozważanie słowa we wspólnocie też Pan Bóg do mnie mówi. I czasem to jest to, myślę, że też i w samej służbie we wspólnocie. Akurat ja jestem odpowiedzialny za prowadzenie takiego kursu Alfa, który jest pewnym narzędziem ewangelizacyjnym, pewną taką drogą dotarcia do ludzi. I też wspólnota daje mi taką możliwość rozwijania swoich takich różnych zdolności. Widzę, że właśnie przez powiedzmy posługiwanie w ten sposób, przez bycie jakimś liderem, też rozwijam się duchowo tak naprawdę.

obawach dotyczących wiary. Może one są podstawowe, ale jednocześnie takie fundamentalne. To jest to, co najważniejsze w wierze. I na tym spotkaniu najpierw mamy kolację, taki poczęstunek, potem właśnie wykład, a potem spotkania w małych grupkach. I widzimy już przez 7 edycji, które były, że Pan Bóg tak zmienia bardzo tych ludzi. To jest tak, że przychodzą tacy często takie osoby, które gdzieś bardzo daleko może są od Kościoła, gdzieś, które mają naprawdę inne zupełnie zdanie. Często to są fizycy, którzy pytają, a jak gdyby Jezus był kosmitą, że może to jest bardzo możliwe. I oni tak na początku właśnie zadają bardzo dużo pytań tego typu, a potem wraz z postępowaniem kursu Alfa, jakby nie naszą mocą, nie naszą zasługą, widzimy, że ci ludzie zupełnie zmieniają życie. To, co mi się tak najbardziej może zapadło to, co najbardziej zapadło może mi w serce tak naprawdę, to było tak, że na każdym kursie Alfa jest taki weekend Alfa, weekend Ducha Świętego, i kiedy po tym weekendzie wrócił właśnie jeden z uczestników, to żona mówi tak, że to, co najbardziej mi się podobało w całym kursie Alfa, to jest ten powrót męża do domu, kiedy od tego czasu zaczął się bardziej zajmować rodziną, stał się pełen miłości do nas. I właśnie tak widać przez ten kurs Alfa, przez akurat to narzędzie, tak bardzo działanie Pana Boga.

0: macie kontakt jakiś później z tymi ludźmi, którzy uczestniczą?
1: Tak, często zostają z nami we wspólnocie. Często też, nawet jeżeli nie zostają, to jeszcze chcą się spotykać, dlatego że spotykamy się przez 10 tygodni i zawiązują się pewne więzi, które są dość mocne. Ale też tutaj chciałem powiedzieć, że nie tylko między uczestnikami, ale myślę, że też między prowadzącymi. Też są takie dość silne więzi. No i może też o takim działaniu Pana Boga powiem, że o działaniu Pana Boga w moim życiu to powiem to, że kilka miesięcy temu zaręczyłem się właśnie i swoją narzeczoną poznałem prowadząc kurs Alfa i właśnie myślę, że to też jest takie niesamowite, jak tak czekaliśmy na siebie, że to myślę, że to też właśnie było bardzo ważne prowadzenie Boga w naszym życiu, że warto było poczekać, że warto było tak też pytać Pana Boga o drogę, gdzie mamy iść, czy to jest ta osoba i myślę, że to był taki najlepszy wybór.
0: Ale to trudno jest czekać.
1: Trudno, ale ja tak sobie myślę i tak jak obserwuję i siebie i sytuację innych ludzi, że bardzo, bardzo fajnie to brzmi, jak ludzie opowiadają w świadectwie na przykład, opowiadają przez 5 minut o czasie, który na przykład trwał 3 lata, kiedy oni czekali i dla nich każda minuta wtedy wydawała się okropna i każda minuta się dłużyła. A oni teraz z taką dużą radością oni opowiadają, że doświadczyli jak Pan Bóg ich z tego wyrwał, że wtedy już się nie pamięta, jak już się jest po tej drugiej stronie, kiedy już doczekało się na to, co tak się z trudem wyczekiwało, to myślę, że ta radość jest dużo większa niż wtedy może ten ból, z którym się czekało. No tak mi się wydaje, że i takie jest moje doświadczenie i też jak widzę po swoich znajomych, chrześcijanach i nie tylko.

0: Jakie jeszcze osoby, których losy znacie po kursie, widać w nich, że to coś było ważnego?
1: Taka para po prostu otrzymała Ducha Świętego i w zasadzie tam bo to była para niesakramentalna. I kiedy przyjęli Ducha Świętego, to naprawdę zupełnie zmienił się ich stosunek do życia, z takiego przejmowania się tym, co będzie w przyszłości, do takiego zabiegania o, no też może i o pieniądze, o jakieś też znajomości, do naprawdę takiego dużego pokoju i takiego spojrzenia przez pryzmat Boży, że ważne jest to, czego chce Pan Bóg, i że często nie należy już tak się zadręczać samemu, że po prostu, że warto się modlić, że warto Jemu poświęcić czas. I rzeczywiście te osoby są takie pełne radości, a prawdę powiedziawszy przychodziły tak sceptycznie nastawione na ten kurs, o tak może powiem.
0: Co wspólnota oprócz tych spotkań modlitewnych, co jeszcze proponuje?
1: Akurat myślę, że nasza wspólnota jest też nastawiona, można tak bardziej skupia się na życiu takim właśnie duchowym i sama może jako w pewnym sensie taka zorganizowana część. Też są różne diakonie, czyli takie grupki, w których można się spotkać, posługujące. Jest właśnie grupka modlitwy wstawienniczej, grupka taka śpiewająca, grupka ewangelizacji. Myślę, że oprócz tego też na pewno osoby ze wspólnoty organizują jakieś wyjazdy, jeżeli o tym mówimy, tak? Ale może bardziej też ważniejsze jest to, że mamy taką instytucję, jak jestem gotowy pomóc. Czyli, że ja oferuję to, w czym mogę pomóc innym osobom i tak nieodpłatnie oczywiście. I wtedy ktoś może do mnie zadzwonić i mnie poprosić o właśnie tą pomoc, którą zaoferowałem. I to jest też myślę, że tak już od początku w zasadzie taki bank osób, które mogą służyć w pewnych zakresach.

0: Jak codzienność dziś wygląda? Jakie rzeczy, jakie propozycje Kościoła w tej drodze są ważne dla Ciebie?
1: Dla mnie bardzo ważna jest Eucharystia, codzienna Eucharystia i takie to, co daje mi siłę i mnie napędza, to jest właśnie Eucharystia, na której mogę spożywać ciało Jezusa i widzę, że to po prostu w zasadzie pozwala żyć, tak naprawdę. Bez tego to myślę, że bardzo szybko można by było odejść od wiary. Jakoś by tak można by było być zagłuszonym przez to wszystko, co się dzieje wkoło. Akurat nie wiem, ja tak może demonizuję, ale rzeczywiście często różne są sytuacje takie w pracy, które jakoś mnie tam ruszają, które i też jakoś tak spotykam w koło. I widzę, że kiedy jestem na Eucharystii, to odnajduję takie uspokojenie też, odnajduję taką siłę po prostu do tego, żeby powiedzieć spokojnie, to żeby się w pewnym sensie uspokoić i pójść i przezwyciężyć to z Bogiem. Oczywiście też adoracja. Akurat u Jakuba, bo my jesteśmy związani z Kościołem Jakuba, jest codziennie adoracja, ale też tutaj u Zbawiciela. I to jest też dla mnie ważne, kiedy mogę usiąść przed Bogiem. Często jest tak, że tak naprawdę w mojej głowie jest dużo, dużo chaosu i tylko tak siedzę i czasem zanim faktycznie zacznę adorować Boga, to mija długi czas.

też ważna jest dla mnie spowiedź. Takie doświadczenie przebaczenia od Boga. Doświadczenie tego, że pomimo moich upadków, to ciągle Jezus przyjmuje mnie takiego jakim jestem. Często ja niestety mam taką tendencję do kreowania siebie, do bycia kim to ja nie jestem. A właśnie spowiedź też pozwala mi tak spojrzeć na siebie tak naprawdę, w prawdzie Boga. I Bóg nie potrzebuje mnie takiego właśnie takiej gwiazdy, takiego. Moja siostra tak staje przed lustrem i mówi tak, super wyglądam, po prostu super. No ja tak też często mam, że właśnie tak sobie myślę, ja to jestem super. I kiedy przystępuję do spowiedzi, to właśnie wiem, że nie jestem super, ale że przed Bogiem mogę być taki, jaki jestem i że zawsze otrzymuję przebaczenie. To jest też takie... Też na Kościół dla mnie ma bardzo dużo mądrych ludzi. Może ja bardziej skupiam się na tych lekturze tych osób, które teraz żyją, na przykład Anselma Grüna, ale tak jak widzę różne osoby, różnych świętych i patrzę na nich albo czytam ich książki, to też po prostu widzę, że nie potrzebuję wyważać już otwartych drzwi. Że już w pewnym sensie ktoś wymyślił, ktoś już w pewnym sensie przeszedł taką drogę. Każdy ma swoją oczywiście, ale że można skorzystać z czyjegoś doświadczenia.

0: najtrudniejsza sytuacja w życiu?
1: Dość trudne było to, że kiedyś zacząłem spotykać się z taką dziewczyną i jakoś zaczęła rozwijać się ta znajomość. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to nie jest to. I wiem, że ona bardzo jest, była bardzo wrażliwa i wiedziałem, że takie odrzucenie przeze mnie naprawdę bardzo ją porani. A jednocześnie też widziałem jakoś, że nie mogę tego kontynuować. I powiedzenie naprawdę, to było takie, zobaczyłem wtedy, jak że nie jestem taki super właśnie, że pomimo tego, że wyznawałem jej miłość, to tak naprawdę wcale jej nie kochałem. I to było dla mnie takie wtedy bardzo, bardzo trudne i że powiedzenie, że po prostu jakie mogłem w ogóle do tego doprowadzić. Tak jednym słowem po prostu zachowałem się jak świnia. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałem się, czy Pan Bóg mi to wybaczy, czy to jest, czy jestem godzien takiego wybaczenia. I właśnie doświadczyłem tego, że właśnie Pan Bóg wybacza, że Pan Bóg uzdrawia zarówno ją, jak i mnie i uzdalnia do miłości. To są takie może najmniej odległe.

0: Co jest najtrudniejsze w tobie, z czym się teraz mierzysz?
1: To jest robienie na ostatnią chwilę. To jest takie po prostu zmuszanie siebie do bycia systematycznym, do modlitwy, do tego, żeby nie zaniedbywać jej, do tego, żeby też nie marnować czasu po prostu. Akurat już niedługo będziemy mieli ślub i ten czas coraz bardziej będzie uciekał. I wiem, że z każdym dniem będzie tego coraz mniej. I chciałbym po prostu no nie marnować, dobrze wykorzystywać czas.
0: I to jest łatwe czy trudne?
1: No dla mnie to jest trudne. Dla mnie to jest trudne i też jest we mnie taki słomiany zapał, że na początku sobie tak przez pierwszy tydzień to się tak udaje, potem przychodzi kolejny i wtedy następuje takie rozprężenie i wiem, że chyba ten trzeci tydzień jest najważniejszy, żeby jednak pomimo takiego odpadnięcia, że jednak się jakoś zaczęło nie udawać, to żeby na nowo podjąć próbę.
0: Ale czy Pan Bóg w tym w jakikolwiek sposób jest?
1: Tak, to jest myślę, że podstawa. To było może dla mnie takie oczywiste, że nie mówiłem o tym, ale zawsze taka prośba do Pana Boga, żeby On obdarzył mnie swoim duchem, żeby Duch Święty dokonał we mnie takiej przemiany. To czasem dla mnie to jest takie może nieodczuwalne, może tak, że kiedy proszę o Ducha Świętego, to bardziej polegam na pewności, że On przychodzi, kiedy proszę, niż na jakimś odczuciu, że On przyszedł. Że wiem, że nawet jak nic nie czuję, to wiem, że jest i że to, że prosiłem, to, że faktycznie to zostało wysłuchane.
0: No ale Pan Bóg w tym jest i...
1: I dalej się dzieje tak jak tego.
0: No. I jak to tłumaczyć?
1: Ja myślę, że to jest takie jest moje zdanie, że to jest takie też wychowywanie przez Pana Boga, że tak sobie nawet ostatnio myślałem nad tym, że gdybym ja to tak otrzymał tak od razu, z marszu, to bym powiedział: Panie Boże, ja już jestem wspaniały, nie potrzebuję Ciebie, cześć, do widzenia. A tak kiedy ja się trudzę, kiedy ja poświęcam ten czas, kiedy faktycznie muszę się wytężać i naprężać, to też doceniam, to wtedy to bardziej doceniam. Doceniam łaskę Pana Boga. To jest takie moje zdanie, że to dlatego tak następuje, też może w przypadku innych ludzi.

0: w całej tej historii, jakiego Boga poznałeś? Kim On jest?
1: Jest moim ojcem. Jeżeli jest osobą bardzo bliską, zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus Chrystus. I Bóg też jest sprawcą takiego błogosławieństwa, jest dawcą błogosławieństwa. Jest też dla mnie Zbawicielem, to znaczy kimś taką osobą, która może mi wybaczyć to wszystko, co ja robię źle, a jednocześnie uzdolnić do zmiany.
0: A za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za Jego miłość do mnie, może tak ogólnie powiem, ale za te przejawy, za taką często pewność, że On mnie kocha i że będzie dobrze. To może tak, za takie przekonanie, że po prostu z Nim będzie super.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Ja może pomóc za te wszystkie osoby, które właśnie są takie łagodne, które nie przeżyły może takiego gwałtownego nawrócenia, tylko że ich życie może im się wydawać takie matowe, a jednocześnie, że są przy Panu Bogu. O tak.
0: Żeby poczuły.
1: Tak, żeby...
0: Momentami.
1: Żeby poczuły momentami, a jednocześnie, żeby też jednocześnie nie obwiniały się, jakby, że nie czuły się gorsze, że ich historia życia jest gorsza przez to, że nie doświadczyły takiego jakiegoś dużego upadku. Tylko że Pan Bóg też działa w takich ludziach, no nie? I że tak naprawdę to też są szczęśliwi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Kajetan. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: imię Ojca i Syna, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, prosimy Cię, Panie, byśmy potrafili Cię chwalić, Panie, byśmy potrafili oddawać Ci cześć, Panie, naucz nas tego. Daj nam teraz spokojny i bezpieczny czas, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które będą oddawać Twoją potęgę i moc i miłość w naszym życiu przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Amen.
0: Ciebie, Mario, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek. Witaj.
1: Witam, szczęść Boże.
0: Jaka jest najważniejsza cecha życia z Panem Bogiem?
1: Myślę, że wierność jest dosyć ważnym elementem. Miłość względem Niego i ludzi.
0: Kiedy możesz powiedzieć, że świadomie prowadzisz życie z Bogiem? Od kiedy?
1: Od kiedy? Myślę, że Bóg, który dał mi życie, od początku dał mi te łaski, bym mógł żyć w miłości, bo przecież stworzył nas dobrych. Tak jest zapisane w Księdze Rodzaju. Ale ta nasza natura słaba może powodować, że często zdradzamy Go, zsuwamy się od Niego, no i wtedy z tą wiernością jest gorzej. A jak brak wierności, to i miłość szwankuje wtedy, prawda? Jest wtedy gorzej.
0: Pytam konkretnie o Twoje życie.
1: No, w moim życiu, kiedy szukałem własnych dróg, kiedy szuka się jakiegoś tutaj pola decydowania samemu i jeszcze się tego Boga dokładnie nie poznało, to, no to wtedy w moim życiu było tak, że gdzieś te wartości, które rodzina mi przekazała, czasami były pomijane. Ale Bóg pozwalał się odnaleźć i wtedy wracałem do Niego. Były jednak też okresy, kiedy no nie zawsze pewne ostrzeżenia, które Kościół przekazywał, były do końca respektowane. To dotyczyło również no, ten brak miłości, to znaczy przykazania Boże mogłem łamać i jak zresztą każdy grzeszny człowiek. Z tym, że były może sytuacje bardziej jakieś trudne, drastyczne. No, na pewno grzech ciężki zdarzał się i tu sprawa tego, czy te posłuszeństwo wobec przykazań Bożych było zachowane.
0: Jaka to była rodzina, w której się wychowywałeś? Jakie to czasy, jakie miejsce?
1: No, moja rodzina, w której wyszedłem, składała się z 5 osób, ale znaczy dodatkowo ja i 5 osób, ale była jeszcze siostra, która wcześniej zmarła. Ojciec mój pochodził z Warszawy, mama ze Lwowa i szczególnie mama miała taką siłę przekazywania nam wiary, ale rzetelność, uczciwość i taka solidność, która była w ojcowskim postępowaniu, była zawsze dla mnie też wzorem.
0: I gdzie mieszkaliście? Czy wokół żyli ludzie wierzący? Jakie to środowisko było?
1: No, tam to krąg rodzinny był osób wierzących. Tu zawsze było...
0: Duże miasto, wieś? Nie,
1: Warszawa. Cały czas urodziłem się i mieszkałem w Warszawie.
0: Ale wokół chodzenie do kościoła była normą, czy chodzenie do kościoła była normą, czy raczej nie?
1: No, do powiedzmy 16-17 lat to było norma. Tak, no, niedziela, mieszkaliśmy w Międzylesiu, ale również i były późniejsze lata, kiedy ten uczestnictwo we mszy świętej, praktyki religijne były osłabione.
0: Ale czy to, że to były czasy komunistyczne, miało jakieś znaczenie?
1: Miało znaczenie o tyle, że człowiek korzystał z pewnego rodzaju doświadczeń środowiska, kontakt ze środowiskiem, także i ideologie, które były w szkole przekazywane, to na pewno deformowało strukturę młodzieńca, czy tak w tym wypadku jak ja, ale myślę, że przekaz rodzinny był bardzo istotny, bardzo mocny i tu to fundament był i dlatego myślę, że tam w ostatecznym rozrachunku nie było źle.
0: Czy miałeś świadków wiary, takich prawdziwych, którzy dziś już wiesz, że mieli relację z Bogiem? w młodości swojej?
1: No, było kilka takich osób. Miałem zaprzyjaźnionego księdza tam w ośrodku takim prewentoryjnym, który prowadziły siostry franciszkanki rodziny Maryi. Tam z tym księdzem byłem w takiej dobrej komitywie, pożyczał mi książki, pomimo że mój ojciec sam był kolekcjonerem książek, ale i tam zawsze poruszaliśmy ciekawe tematy. Jakaś taka więź była bogatsza. A ponadto myślę, że kilka osób w rodzinie było takiej silnej wiary, z której mogłem czerpać wzorzec. Dziadek mój, no i cały szereg osób, które odegrały ważną rolę.
0: Czy w podstawówce byłeś takim do przodu chłopakiem, czy raczej chowającym się po kątach?
1: Nie, nie było tak źle. Myślę, że w podstawowej... Zmieniałem często szkołę, bo to tak tutaj z rejonu Czerniakowa. Przeniosłem się do Międzylesia. No i tu i były szkoły w budowie. To jeszcze były bardzo trudne warunki, bo to lata 50. No to jeszcze te szkoły dopiero powstawały, budowały się. Także czasami warunki szkolne nie były najlepsze. Ale jeśli chodzi o aktywność ruchową, to ojciec zawsze dbał o sprawy sportu. Rodzice nigdy nie poświęcali się i nigdy nie żałowali nam czasu na wakacje. Także wyjeżdżaliśmy. Dobrze, to były dobre lata i myślę, że stan zdrowia i odpowiedniego wychowania rzutował na późniejsze moje sytuacje. Chociażby to, że zajmowałem się potem turystyką, zajmowałem się również przewodnictwem turystycznym, to w jakiś sposób, tak samo i udział w sporcie, dosyć intensywny, bo w szkole średniej aktywny byłem w sportach również obronnych, powiedzmy, tak jak judo, to, tak, no, to miało swoje znaczenie. No i turystyka, aktywna turystyka.
0: I co wpłynęło na to osłabienie praktyki i na ile one było osłabione właśnie już w takim nastoletnim wieku? Czy to był efekt buntu?
1: Może powiedziałbym, że nie, tylko jednak cały szereg obowiązków, jeżeli jest liczna rodzina, to ten czas do pilnowania tych dzieciaków nie był najlepszy. A z religią najpierw były w szkole może... religijne zajęcia, czasami się zdarzało, że opuszczałem. No i wtedy no, ten kontakt delikatnie się urywał. Także i może jakieś koleżeńskie ciekawostki, zajęcia odsuwały od praktyk religijnych, takich stałych, jak i dodatkowych. Ale ogólnie można powiedzieć, że nie było tak źle.
0: I przed decyzją o dorosłym życiu, gdyby ktoś tak patrzył na ciebie z boku, to by kogo widział? Bo są łobuzy sympatyczne, są też niesympatyczne, są tak zwani porządni chłopcy, są klauni klasowi, no różne są sposoby radzenia sobie młodego człowieka ze zbliżającą się odpowiedzialnością.
1: Powiedziałbym, że względnie spokojny chłopak, który raczej zdarzało się, że czasami cicha woda.
0: Rozumiem. I jak myślałeś o życiu dorosłym? Czy Pan Bóg był w tym myśleniu?
1: Często tematy rodzinne dotykały tych zagadnień i tu wtedy temat Boga gdzieś tam wewnętrznie był rozpatrywany. Myślę, że intensywniej to miało miejsce dopiero tak gdzieś bliżej 20 lat.
0: No. I co myślałeś o życiu swoim, że jak będzie przebiegało, że jakie miałeś marzenia?
1: Myślę, że byłem aktywnie zaangażowany właśnie w sport i wtedy w te wszystkie działania, które no jeszcze ten Pan Bóg nie był taki skonkretyzowany. Na pewno były gdzieś wartości przekazywane przez rodzinę, które gdzieś miały swoje odzwierciedlenie w Bożych nakazach, przykazaniach, no ale to potem stopniowo mogło być No tak jak ten wiek, 17-18 lat, człowiek szuka innych dróg, innych, poznaje życie tak na własną rękę i wtedy o Panu Bogu się nieco zapomina.
0: Na ile ty zapomniałeś o Panu Bogu?
1: No, był okres już późniejszy, kiedy...
0: A jaką drogę wybrałeś? Poszedłeś na studia, do pracy?
1: Tak, zacząłem studia, nie dokończyłem ich.
0: Jaki kierunek?
1: To było inżynieria sanitarna, ale poszedłem do pracy, bo trzeba było wspomóc rodzinę. I jak kiedy zaczęły się moje działania już w zakresie prowadzenia wycieczek jako turysta. Jako turysta to byłem wierny, ale jako przewodnik już musiałem gdzieś aktywnie działać. No i wtedy pojawiły się różnego rodzaju, jak to się mówi, życiowe przyjemności, różne kontakty, które starałem się nigdy nie nadużywać alkoholu, ale zdarzały się kontakty. Lata 60., lata 70. To kontakt już był taki turystyczny, z alkoholem dosyć powszechny, ale wzorzec ojca właśnie pozwolił mi zachować tę stabilność. Ale to młodzieńcze zainteresowania spowodowały, że gdzieś było zainteresowanie i płcią przeciwną i życiem. No i tutaj mogły nastąpić pewnego rodzaju zagubienia, no, które spowodowały, że tak gdzieś zainteresowanie elektroniką, zainteresowanie turystyką, to wszystko odsunęło mnie od Pana Boga tak w znacznym stopniu.

0: Jak daleko doszedłeś w tej drodze? Bo...
1: No, wtedy nie było tak źle. Bo, powiedzmy sobie, jedynie pomijane były msze święte, niedzielne. To tu było, z tym nie było najlepiej. A jedyne co, no to ta ciekawość życia spowodowała, że pojawiło się zainteresowanie innymi filozofiami, innymi kulturami. Szukanie Pana Boga było tak troszkę na własną rękę. No, na pewnym etapie, również w latach 70. to było Towarzystwo Psychotroniczne. To również... No to również... na nowo powrót do Pana Boga.
0: Ale zanim do tego powrotu dojdziemy i do tych różnych zainteresowań światopoglądowych różnych, to jak myślałeś o swojej realizacji w takiej warstwie rodzinnej, prawda? Czy myślałeś zakładać rodziny? Nie.
1: Na razie zainteresowanie własną rodziną nie było takie mocne. Dopiero moją małżonkę poznałem na kursie przewodnickim i wtedy już się zaczęło to wiek, powiedzmy, 24 lat, a wcześniej nie było tego zainteresowania. Jedynie no był czas jeszcze wojska, był tak...
0: Jakie to lata w wojsku?
1: No to tak 68.
0: To ciężkie czasy jeszcze.
1: Tak, to wtedy pamiętam wydarzenia marcowe, wydarzenia na uniwersytecie. No właśnie, to trudne i na pewno byłem zdecydowanie po stronie ludzi pracy czy ludzi studentów. Wiary, no ale jednak samemu błędy się popełniało. Nie było, tak jak mówię, ogólnie nie było chyba tak źle, jednak pomału... można tego Boga zagubić, oddalając się od tych praktyk religijnych typu modlitwa, czy uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa.
0: Żona była wierząca?
1: Moja małżonka, tak, była wierząca.
0: I czy to jakoś wpłynęło na twoje... No bo rysujesz taki proces powolnego, niezauważalnego odchodzenia od Boga.
1: Bardzo silnym wydarzeniem dla mnie była sytuacja, kiedy nie byłem taki właśnie zaangażowany w praktyki religijne i wtedy czekaliśmy z małżonką przez 9 lat na dziecko i nie było. I takżeśmy się przyzwyczaili. Stało się to praktycznie już normą, że nie stosowaliśmy żadnych ograniczeń w jakiejś sytuacji zwlekania, żeby to dziecko było później. I też dziwnie Pan Bóg mnie wezwał do czytania Słowa Bożego. Odjeżdżałem dosyć daleko z Żoliborza do Międzylesia. To odległa droga i wtedy miałem tą ochotę czytania Pisma Świętego.
0: Ale skąd? Czy można było młodego technika czytać? Albo żołnierza polskiego?
1: I to też było czytane, ale jednak jakieś poruszenie nastąpiło. Tak jak wspomniałem, no może na pewno znaczenie miał też i ksiądz, którym tam miałem kontakt i pewne tematy wiary, pewne zagadnienia, które... wiary, które gdzieś tam w sercu się rozbijały i one dochodziły do, myślę, natchnienie Ducha Świętego co do tego czytania Słowa Bożego, ono mnie tak na nowo ożywiało. No i te oczekiwanie. I pewnego dnia dostałem wezwanie takie w modlitwie, bym pomodlił się o dziecko. Wewnętrzne wezwanie, które przyjąłem, pomodliłem się i ku wielkiemu zaskoczeniu żona została brzemienną.
0: No i to... Czyli innymi słowy, Pan Bóg wam wcześniej po prostu nie błogosławił.
1: Z tego widać, nie błogosławił. Chociaż dopuszczam, że w jakiś sposób miał swój plan. Bo potem, kiedy...
0: No ale go już zarysowałeś przecież. Przed chwilą powiedziałeś, że kiedy zacząłeś się do niego z powrotem zbliżać...
1: Tak, ale ja bym powiedział, że to on się postarał o to, żebym ja wrócił do niego, a nie ja robiłem jakieś specjalne zabiegi.
0: No, ale to tak zawsze jest.
1: No tak, ja wiem.
0: Tylko, że on wychodzi do człowieka.
1: Tylko do końca mi wtedy jeszcze to nie było jasne. Dopiero w latach kilka lat później, kiedy byłem w towarzystwie psychotronicznym, jednocześnie przylgnąłem do neokatechumenatu. I wtedy te...
0: To ciekawe zestawienie.
1: Tak. I wtedy te uderzenie Słowa Bożego stawało się bardzo silne. I było to równoległe. Było towarzystwo psychotroniczne. Robiłem nawet wykłady z powiedzmy astrologicznych, bo skończyłem kurs astrologii kilkuletni. No, ale i jednocześnie obecność papieża już wtedy. To było przecież... koniec lat 70. I ten papież też spowodował pewne ożywienie takiego młodzieńca, jakim byłem.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego towarzystwa, bo to były czasy, kiedy takie zaangażowanie kompletnie nie kłóciło się w umysłach ludzi z wiarą, prawda?
1: No, właściwie nie. Chociaż byłem już pewnego rodzaju obserwatorem wydarzeń, które tam miały miejsce, bo kiedyś, chociaż ze znajomą robiłem również jakieś wykłady na temat tarota, ale jednocześnie, kiedy jedna z wykładowczyń mówiła jakoś w sposób taki obojętny, poniżający, nawet omawiając drogę krzyżową czy samocierpienie Chrystusa, to ja wtedy miałem pobudzenie serca, by za nią się modlić, by właściwie zaprotestować wewnętrznie na jej takie treści. A z drugiej strony była ta ciekawość, bo gdzieś ta wiedza tajemna uwzględnia gdzieś Pana Boga, tylko nie do końca. Jeszcze byłem tego świadomy, że to jest manipulacja, no, znaczna manipulacja.
0: I zniekształcenie obrazu Boga całkowite.
1: No właśnie, to zniekształcenie było podawane wielu osobom. Potem te osoby, które tam były i nawet na jakichś znaczniejszych stanowiskach, potem je spotkałem w wspólnotach. Także to
0: katolickich.
1: Było... Tak, katolickich, we wspólnotach katolickich.
0: A co cię pociągnęło w ogóle do wiedzy tajemnej?
1: No, to zawsze temat był to takie młodzieńcze poszukiwania, ale gdzieś zdarzyło się, że pewne właśnie tych wydarzeń było sporo, ale powiedzmy sobie, znajoma w pracy zaprosiła mnie do tego towarzystwa psychotronicznego. I niemniej wcześniej była literatura, były też pewnego rodzaju ciekawostki z zakresu tych zagadnień tajemnych.
0: Mhm. I czy w trakcie praktyki astrologicznej, czy jakiejkolwiek innej, czy działy się rzeczy nadzwyczajne, czy wszedłeś to duchowo, nie tylko intelektualnie?
1: Tak, tu wszedłem w ogóle w praktyki, byłem bioenergoterapeutą. Wszedłem na bardzo poważnie, także miałem swój udział. No już nie będę wymieniał, jakich w szpitalach, ale prawda, ale czy u ludzi chodziłem. I mogę powiedzieć, że było to ciągle z takim poszukiwaniem, żeby pomóc tym ludziom. Nie było tam jakieś zaangażowanie, by robić z tego materialne jakieś ukierunkowanie. I dopiero właśnie, tak jak wspomniałem, w tym neokatechumenacie stawałem się świadomy tego, że co Pan Bóg naprawdę od człowieka wymaga.
0: Ale czy były osoby uzdrowione przez Ciebie jako bioenergoterapeuta?
1: Myślę, że było dużo takich znaków, tak. Ale to było właściwie bardzo dziwne, bo kiedy jedna z ordynatorek poprosiła mnie, bym przyszedł do dziecka, wiedzieli już, że się tym zajmuję. Kiedy poproszono mnie, żebym przyszedł do dziecka, które miało z kleszczowego, porodowego tego zabiegu uszkodzony rdzeń kręgowy, i wtedy modliłem się do Matki Bożej. To dziecko było w inkubatorze. Modliłem się do Matki Bożej, przystawiłem ręce do tych przewodów, które dostarczały temu dziecku krew. I to dziecko było zasiniaczone, i dla mnie samego było niesamowite to, że to dziecko potem wróciło zupełnie do normy. To było dla tego zespołu dziwne. Były wydarzenia też i późniejsze, bo potem, kiedy kiedy byłem w kolejnej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, było nam powiedziane, że mamy zaprzestać tych praktyk, co zresztą właściwie już wcześniej wiedziałem, że to już nie jest ta droga. Niemniej gdzieś to się jeszcze po kątach serca plątało i biblioteka tej z wiedzą tajemną też była bardzo bogata. Więc nastąpiło oczyszczanie tej biblioteki. Pomału to oczyszczanie też umysłu, powiedzmy, i tych praktyk również miało miejsce. I wtedy było zadziwiające, bo Pan Bóg te predyspozycje, które były z praktyk bioenergoterapeutycznych, zmienił na dary w grupie odnowy w Duchu Świętym, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym.

0: czy poza tym dzieckiem zasiniaczonym, które to zniknęło, czy były jakieś inne momenty, kiedy nie modliłeś się do Matki Bożej, tylko kiedy po prostu robiłeś to, czego się nauczyłeś na kursach? Czy były jakieś nadzwyczajne wydarzenia?
1: I może to było tak, że ja byłem indywidualistą. Nie wchodziłem na przykład, nie wchodziłem w praktyki pana Emfazego Stefańskiego, który stosował tam różnego rodzaju praktyki doskonalenia umysłu, czy jeszcze inne. Były tam ćwiczenia innych osób. Ja zasadniczo w nie, nie wchodziłem. Tak jak mówię, byłem indywidualistą, sam ćwiczyłem, sam praktykowałem, sam byłem jak gdyby ożywiony tymi tajemnymi zdarzeniami. Gdzieś tam ksiądz Klimuszko był dla mnie jakimś też, byłem zainteresowany jego postacią. I mogę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy byłem proszony do osób chorych na raka, czy osób cierpiących, gdzieś występowały wydarzenia, które mógłbym powiedzieć, że dawały jakiś obraz zmiany sytuacji na dobre, albo powiedzmy sobie, jedna z koleżanek redaktorek prosiła mnie kiedyś, bym jej koleżanki córkę otoczył modlitwą, bo miała guza mózgu, i pomimo, że wtedy modliłem się za tę osobę, dziwne, prawda? Praktyki te miały zupełnie troszkę inny charakter. Kiedy się modliłem za tę dziewczynę, nakładałem ręce, efekt był taki, że ta dziewczyna dobrze się miała. Niemniej w jakiejś tam podróży lotniczej nastąpił wylew, zatrzymanie, i potem ta matka tej dziewczyny opowiadała mi potem, że ta dziewczyna nie odzyskała przytomności, jednak miała ciekawe sny. Ciekawe sny.
0: Matka miała sny.
1: Tak, matka.
0: Czyli dziewczynka zmarła, tak?
1: Dziewczynka po pewnym czasie zmarła, jednak te sny i wspólne nasze rozmowy spowodowały, że ta matka wróciła do Boga, modliła się za tym. Takie miałem nastawienie, by ją ku temu skłaniać do modlitwy.
0: Czyli innymi słowy, nie wchodziłeś w te
1: praktyki
0: magiczne, transowe, działania, których symbolem jest działalność Lecha Emfazego Stefańskiego?
1: Tak, nie, właśnie nie wchodziłem. Przeraziło mnie nawet na pewnym etapie, kiedy dowiedziałem się, że praktykuję mszę, czarne msze. To dla mnie było szokujące. Poza tym miał jakiś taki groźny, powiedzmy sobie, diaboliczny wzrok. Także to też mnie nie
0: Skąd w tych mszach wiesz?
1: No, potem były ogłaszane, to było nawet ogłaszane.
0: Ogłaszane?
1: Tak.
0: W towarzystwie,
1: i
0: tak?
1: W towarzystwie, i nawet na plakatach można było powiedzieć, że tam...
0: Potem, jakimi słowami?
1: No, że były to msze, jak dokładnie już w tej chwili nie pamiętam, jak to było ogłoszone, bo to było przecież to było latach 70., połowie lat 70., czy tam pod koniec lat 70. Niemniej osoby, które przekazywały czy ogłoszenia, że zapraszane są do starej prochowni, że tam są tego typu...
0: Ale padało słowo czarne msze?
1: Nie, czarne msze nie, ale z przekazów osób, które tam o tym wiedziały, tak.
0: Że realnie to było takie zdarzenie.
1: Tak.
0: I jak Pan Bóg dobrał się do Ciebie?
1: On się dobierał cały czas, tylko ten proces był może czasami taki bardziej radykalny. No niemniej powiedziałbym, że właśnie, że tu neokatechumenat odegrał rolę. No potem moje zajęcie się dzieckiem. Było tak, że praktycznie tego roku, kiedy się mój syn urodził, to zajmowałem się dzieckiem. Mieliśmy wtedy bardzo słabe mieszkanie. Zostaliśmy takie mieszkanie zastępcze, które nie było zbyt dobrym do utrzymywania dziecka. Trzeba było, załóżmy, kąpać dziecko po powrocie ze spaceru, kiedy temperatura była ledwo 3 stopnie, prawda? Trzeba było to... No ale jakoś dawaliśmy sobie radę. Dziecko się hartowało. i zabezpieczaliśmy to w jakiś sposób razem z małżonką. Potem sytuacja się poprawiła, ale mogę powiedzieć, że od następnego roku, jak się mówi, od następnego roku zacząłem chodzić na pielgrzymki i praktycznie 27 lat tych pielgrzymek do tej pory częstochowskich praktykuję.
0: No i jaki był powód bezpośredni, żeby pójść na pierwszą?
1: Było to zaproszenie mojej siostry ciotecznej, ale tam miałem okazji dość, żeby rozmyślać nad łaskami Bożymi, nad darami Bożymi, nad miłością Bożą. Poza tym jeszcze było, w tym czasie był jeszcze taki zachwyt, zacząłem sporo czytać na temat objawień fatimskich, wszedłem wtedy, coraz głębiej wchodziłem w modlitwę. I te praktyki modlitewne, no to już takie całe życie duchowe ubogacało się na tyle, że coraz bardziej rozumiałem Pana Boga, coraz bardziej byłem zainteresowany tym, no i to mnie ożywiło do mocniejszej wiary, no, powiedzmy tak w skrócie.
0: I kiedy możesz powiedzieć, że odzyskałeś relacje? Że zacząłeś również czuć jakby w sercu, że... No bo do Boga można się zbliżać, ale jest taki moment, tak, kiedy człowiek jakby czuje, że jest w nim jakby, że jego życie zależy od kogoś, kto nie jest nim, tym człowiekiem, prawda?
1: Myślę, że to, że nie było takiegoś momentu radykalnego, jednak stopniowo było tak, że byłem w kręgu przyjaciół zaangażowany, także chodziłem na msze święte z modlitwą o uzdrowienie. Tam też to oczyszczanie serca na pewno Pan Bóg czynił, to jestem o tym przekonany. I również wysyłałem osoby na modlitwę wstawienniczą do tej grupy wesołej, w której potem przez wiele lat, przez 20 lat uczestniczyłem, brałem udział we wspólnych spotkaniach i osobiste życie duchowe bardzo się ożywiło, poprawiło. I takie widziałem potrzeby ludzi, które były dla mnie tak ważne, że albo się modliłem za nie, albo właśnie obmadaliśmy we wspólnocie. To było mocne ożywienie i to jest tak, jak jeżeli człowiek się modli, to wewnętrznie czuje obecność Boga i to pragnienie Jego obecności jest stałe. Wtedy mogę powiedzieć, że to poruszenie Ducha Świętego było tak wielkie, że momentami budziłem się w nocy i radośnie się modliłem, prawda? Czy też... nie żałowałem czasu na modlitwę, że inne sprawy stały się mniej ważne, że nie jakoś te sprawy tego świata nie były dla mnie jakieś porywające. No, odsunąłem jakieś swoje zainteresowania takie przyziemne. No, ale mogę powiedzieć, że to ten proces nawracania trwa nadal, bo to wiadomo, że to jest taki charakter natury ludzkiej, że do końca będzie się

0: praktycznie moje...
1: Ale co to znaczy, że dostałeś dar apostolstwa?
0: To znaczy, prosiłem o dar apostołowania. Myślę, że to miało wiele takich, powiedzmy, gałęzi. Swoje doświadczenia turystyczne skierowałem na prowadzenie pielgrzymek, obozów o charakterze religijnym, do spółki ze znajomymi kapłanami, czy też z ludźmi, którzy byli zaangażowani we wspólnocie. I organizowanie rekolekcji ze znajomymi kapłanami. Także to było takie zaangażowanie. Poza tym w jakimś tym kręgu znajomych obmandaliśmy poza wspólnotą jeszcze te osoby, które wymagały tej potrzeby, modlitwy, odwiedzanie osób potrzebujących. Także były ciekawe znaki tego. Także ludzie, którzy gdzieś tam byli w trudnych sytuacjach, potem wracali do Pana Boga, czy przez wspólną modlitwę byli zapraszani do powrotu do Pana Boga. No i powiedzmy sobie, też było takie bardzo ciekawe wydarzenie, kiedy mój przyjaciel prosił, żebym się pomodlił nad ludźmi, którzy nie mają dziecka dłuższy czas. No, efekt był taki, że miałem takie duchowe poznanie, że oni powinni się na nowo wrócić do Pana Boga. No i rzeczywiście uwierzyli, przyjęli, w krótkim czasie to dziecko się narodziło. Ale już wtedy praktykowałem modlitwę za dzieci narodzone. Praktykuję już ponad 20 lat. I to też chyba była taka łaska, że tym ludziom, którzy albo mieli problemy, albo się chwiali, albo postanowili popełnić aborcję, to tym osobom już było łatwiej zrozumieć niektóre zagadnienia i myślę, że to była jeszcze kolejna gałązka, prawda, w tych działaniach. No, było ich sporo, z takich właśnie wspólnych, przyjacielskich, rodzinnych, czy kontaktów z nieznajomymi ludźmi.

0: Jak dzisiaj służysz Bogu?
1: Jestem...
0: Pracujesz?
1: Tak, tak, nadal pracuję, pomimo, że już mógłbym emeryturę przejąć, ale jestem we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, a dodatkowo, ponieważ w swoim czasie, w latach 80., drugiej połowie lat 80. w Medjugorju dostałem też takie wewnętrzne wezwanie, bym prowadził pielgrzymki tam, także i tam pielgrzymuję. No, na ile czas pozwala, to jest to czas modlitwy też własnej. Spotykam się w kręgu ludzi znajomych na takich wspólnych jakichś temat, wspólnych spotkaniach, gdzie tematem jest często Bóg. Ale no, to też tak, nie jest tak łatwo, dlatego że jeżeli są obowiązki i służbowe, i w pewnym sensie rodzinne, chociaż mój syn już jest dorosły, żona jest bardzo pomocna i tolerancyjna względem moich takich ciągłych gdzieś rozjazdów, no to jest jeszcze sporo przyjaciół i no i jest jeszcze 12 chrześniaków, z którymi częścią jestem w takim sporym kontakcie, częstym kontakcie. No, szczególnie taka jedna moja chrześnica, to jest też taki dar od Pana Boga, gdzie miałem możliwość poznania, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowała. Takie zadziwiające, bo kiedy po jej matka miała problemy z ciążą bardzo poważne i obmadlaliśmy, miała być to dziecko usunięte razem z przydatkami tej matki, a jednak modlitwa całego szeregu osób, zmiana lekarza, sytuacja z bardzo ciężkiej ulegała poprawie. No i potem, kiedy dziecko już urodziło się szczęśliwe i zdrowe, to ta matka, ci rodzice poprosili mnie, żebym został ojcem.

0: chrzestnym. No i w efekcie, kiedy już było po chrzcie, modliłem się właśnie na Ostrobramskiej. Tam ten kościół też odegrał dosyć ważną rolę w moim życiu i do tej pory ten proboszcz jest tam zawsze dla mnie takim wzorem proboszcza. Tam właśnie przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej dostałem znowu taki dar poznania taką z wielką pewnością, że to dziecko jest tym dzieckiem, które duchowo adoptowałem. No i jesteśmy w dobrej więzi, w dobrej kontakcie. Jest taki jakiś rodzaj ukrytej wdzięczności tej dziewczyny, która już teraz jest 18-latką.
1: Taki moment, kiedy przez Twoją posługę zobaczyłeś najsilniejsze działanie Boże. Coś, co Ciebie budowało też w tej drodze do Boga.
0: Myślę, że te Boże miłosierdzie zarówno w moim życiu, wtedy, kiedy nawet byłem mu niewierny, kiedy jak to się mówi, były czasami takie zachowania wsteczne, bo to taki proces jest, że były bardzo silne wzloty, ale też i osłabienia okresowe, to ciągle ten Pan Bóg tą swoją troskliwość okazywał, ciągle tą dobroć, tą łaskawość, tę miłosierdzie. Do tej pory, kiedy się modlę, to On nie daje mi poznać, że jest na mnie zły, tylko zaprasza do zmiany na ku dobremu. I to mnie zachwyca, to mnie ta Jego dobroć, to Jego ciepło, ta czułość Chrystusa jest wielka. No, także myślę, że to się utrzymuje. I to ta Jego miłość mnie ciągle przywraca do tego, bym odchodził od sytuacji, które mogły mnie na nowo ku grzesznym sytuacjom ściągnąć. I tych sytuacji jest dużo, począwszy od pracy, kiedy modlę się powiedzmy za moich przełożonych, jak również i ludzi, którzy mnie czasami narobią nieźle kłopotów, czy ich postawa jest dla mnie trudna, a skończywszy na sytuacjach codziennych, kiedy nie zwierzam się, ale czasami obmadlam osoby, które potrzebują tej pomocy i wiem, że Bóg przyjdzie z pomocą i ufam, że nie musi to być od razu, ale że modlitwa ma swoje wielkie znaczenie. I tu mogę powiedzieć, że Pan Jezus ciągle wskazuje mi na swoją matkę i Maryja też odgrywa olbrzymią rolę w moim życiu. Jej pomoc, jej stawiennictwo, jej starania o moje zbawienie jest dla mnie w pełnej świadomości.
1: A taki konkretny dwa znaki, jedno, dwie sytuacje, w których po prostu widać było, że Pan Bóg działa mocno, z mocą.
0: No, były takie sytuacje, kiedy, tak jak wspomniałem, kiedy modliliśmy się za osoby, modliliśmy się za narkomanów, których mieliśmy we wspólnocie pod opieką. Byli tacy, którzy wracali do Pana Boga. Są teraz, powiedzmy, jeden z tych jest organistą. Były modlitwy również za dziewczynę, która była w takiej depresji, w takim osłabieniu, gdzie weszła w narkotyki. Potem pojechała do Medjugorje. Myślę, że ta modlitwa matki, modlitwy nasze też były pomocne i tu działania Boże były bardzo silne. No, począwszy od tego momentu, który był dla mnie tak silny, że zaraz po tej modlitwie ten syn mój, prawda, począł się, a skończywszy na wydarzeniach, powiedzmy sobie, bieżących, kiedy nie zawsze przykre sytuacje, no powiedzmy sobie, kiedy jestem nawet wzywany, kiedy czasami jakieś cierpienie, trud się pojawia i dostaję wezwanie, że to jest dane mi, bym wspomógł te inne osoby swoim trudem, modlitwą, cierpieniem, to przyjmuję to jako Boża ingerencję w moje życie, abym się zaangażował w to kroczenie Kościoła ku zbawieniu. No.
1: A najtrudniejsza sytuacja. Już w tym takim okresie, w którym no, nawróciłeś się i starałeś się iść ku Bogu.
0: Były takie momenty zachwiania, kiedy pojawiła się osoba, która podobała mi się, mówię o kobiecie, prawda? Ale przyszło opamiętanie, Boży silny znak i no i to od razu się wyciszyło. Poza tym no czasami z moim ćwiczył mnie Pan Bóg w cierpliwości, z posłuszeństwem wobec Boga, które się przejawia czasami w sytuacjach przełożonych, też mnie Pan Bóg ćwiczył. I tutaj starałem się te posłuszeństwo zachować. Chociaż nie zawsze tak było słodko.
1: A sytuacja takiego największego przytulenia przez Pana Boga?
0: Ich było tak dużo, że mogły powiedzieć, że kiedyś wezwał mnie, bym pisał jego wskazania. Dziwne, bo przecież mówił mi to do serca w modlitwie, ale jakieś miałem taką potrzebę, by zapisywać tak na luźno czasami jego myśli. A powiedział, że nie na karteczkach, w konkretnych zeszytach, prawda? I potem i ciągle te jego słowa, błogosławię ci, otaczam cię opieką, daję ci wsparcie, wzmocnienie. I myślę, że to jest taki cały ciąg. To działanie Ducha Świętego miało miejsce na różnych polach, w różnych sytuacjach i kiedy modliłem się ze wspólnotą i kiedy indywidualnie i kiedy chodziłem z jakimś posługą do innych i ta dobroć Boża ciągle. W swoim czasie byłem na przykład zaskoczony, bo organizowałem jakoś tak wszedłem nie tylko w poznanie lektury świętej Marii Alacoque, jak tę cześć sercu Jezusowemu należy oddawać. Jakoś tak się tym zachwyciłem, ale w swoim czasie bez żadnych przygotowań dla dwóch kapłanów tam przygotowywałem pielgrzymkę, no i pojechaliśmy do Francji, no i akurat trafiło się, że do Paray Le Monial i akurat trafiliśmy na święto Pana Jezusa. No i też to taki dawać mi się drobny epizod, ale jakoś tak Pan Bóg mnie właśnie zaprosił. Często też jeżdżę do Łagiewnik z grupami, przynajmniej 2-3 razy w roku i jest mi dane tam być i te Boże miłosierdzie, czy to dotyczy mojego kraju, mojej ojczyzny, czy dotyczy to mojej najbliższej rodziny, czy mnie osobiście, to te Boże miłosierdzie widzę, czuję przez dary tych świętych, papieża, przełożonych, nawet trudów, które czasami nie daje mi Pan Bóg łatwej drogi, czy zbyt wygodnego życia, ale mam swoje słabości również, na które Pan Bóg mi wskazuje. I tą pomocą jest na co dzień moja żona, która czasami coś tam przypomni o to i owo, w sposób bardziej zdecydowany, czy nawet z wydarzenia, które w życiu się zdarzają. Ale ilekroć zwrócę się do Boga, to czuję Jego wielką pomoc.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Myślę, że intencji naszej ojczyzny, także i potrzeb Kościoła. Myślę, że papież potrzebuje tego wsparcia i nasz Kościół, aby trwał wierność Bogu.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Darek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam, upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakby miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął, to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe i słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś. Ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami. Po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że w moim domu, z tego co pamiętam od najmłodszych lat, na tyle, na ile moi rodzice znali Boga, czy moi dziadkowie znali i mieli taki, jaki mieli obraz Boga, taki mi przedstawiali, przekazywali. Z tego, co pamiętam, to był to obraz bardziej Boga, takiego dalekiego, obraz Boga, który stworzył ten świat, już jest stary, że Bóg jest stary, siedzi na chmurce, że go zostawił już, bo po prostu już nie ma siły, żeby się nim opiekować, a jedyne, co my możemy robić, to możemy się modlić do niego, do, może też tak określić, sędziego, który patrzy na wszystko i rozlicza nasze grzechy i modlić się do niego, aby przebaczył nam te grzechy, aby się nic złego nie stało. No myślę, że taki obraz właśnie i taki... Takiego Boga miałam w sobie jako dziecko, później dorastałam z takim obrazem, aż do momentu, kiedy stałam się dorosła i kiedy założyłam swoją rodzinę. Tak, tak, myślę, że jak najbardziej. Pamiętam rytuał odmawiania różańca świętego z babcią przed snem. Zawsze odmawiałyśmy, pamiętam jak... przeplatałam te koraliki różańca. Nie wiedziałam do końca, po co to robię, ale po prostu tak było. Pamiętam chodzenie do kościoła, bo tak trzeba, bo taka jest tradycja, bo taki właśnie mamy też rytuał w domu, że idziemy do kościoła, potem wracamy i zjadamy obiad. No i chodzenie na mszę było też takie, że przychodzę, padnij, powstań, tak jak to się mówi, wstań, pomódl się, usiądź. I wychodząc z kościoła praktycznie moje życie się nie zmieniało, nie czułam, że byłam przemieniona, tylko po prostu spełniłam pewien obowiązek. Mogę powiedzieć, że szczęścia na pewno nie odnajdywałam w tym czasie w Bogu, nie odnajdywałam szczęścia w wierze, to szczęście bardziej widziałam w rzeczach materialnych, w rzeczach tego świata, który mi oferował przeróżne uciechy. Może właśnie szczęście widziałam w spełnionej miłości, w moim małżonku, potem w moich dzieciach. Myślę, że szczęście też odnajdywałam w spokojnej mojej rodzinie, czyli moich rodzicach, moim rodzeństwie. Myślę, że to tak... Że tak widziałam szczęście. Potem bardziej może szłam w stronę materialną, czyli lepsza praca, lepszy samochód, super ubrania, trzeba bardzo dobrze wyglądać. Wtedy się jest szczęśliwszym, kiedy mogę mieć pieniądze na to, żeby wyjechać tam, gdzie chcę, że mogę sobie kupić, co chcę. I wtedy czułam, że jestem uśmiechnięta, że jestem radosna. Myślę, że w tamtym czasie było to takie pozorne szczęście, wiesz, że to było takie zapełnianie pewnej pustki, która nigdy nie była do końca wypełniona. Tak, Tak, dokładnie w 100% się z tym zgadzam i teraz każdemu, kogo spotykam, pragnę właśnie to przekazywać, że jedynym szczęściem i zapełnieniem tej pustki to jest właśnie Pan Bóg. Tak, było jak najbardziej było, szczególnie właśnie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach trudnych, a najbardziej wtedy, kiedy chciałam coś uzyskać, nie? Też były takie chwile, kiedy coś bardzo chciałam. Pamiętam sytuację, kiedy pojechałam do Częstochowy na Jasną Górę przed maturą. Całą klasą tam pojechaliśmy, żeby wymodlić sobie dobrze zdaną maturę. Uczestniczyłam wtedy w takich naukach prowadzonych przez, teraz ci nie powiem jak się nazywał ten ksiądz, ale bardzo fajny i taki bardzo bliski dla młodzieży i przekazał mi pewną wartość, coś co mnie też w pewien sposób trochę zbliżyło do obrazu prawdziwego Boga, że kiedy masz coś, kiedy jest ci źle, kiedy boisz się nawet czegoś rodzicom przekazać, to pamiętaj takie słowa: Jezu, ufam Tobie. To jest tak jakbyś chciała skoczyć z przepaści i Bóg ci mówi: skacz, a ja cię złapię. I że to się opłaca. I ja to tak bardzo zapamiętałam i weszło mi w serce. Miałam taką sytuację kiedyś, jak byłam już studentką, wracałam w nocy autobusem z imprezy. Nie było wielu ludzi w autobusie i przysiadł się do mnie pewien mężczyzna, który z rozmowy wyszło, że chyba nie ma, coś ma nie tak z głową, z psychiką. Bardzo się go bałam. I nie wiedziałam, jak się bronić, jak wysiąść z tego autobusu. Bałam się, że za mną pójdzie, a że moja droga do domu to prowadzi przez taką ciemną uliczkę. Nie wiedziałam, bałam się, co będzie dalej, więc przypomniały mi się te słowa z Jasnej Góry właśnie tego księdza: Jezu, ufam Tobie, skacz, a ja Cię złapię. I zaczęłam modlić się wtedy do Boga. Mówiłam: Jezu, ja ufam Tobie. Jezu, ja ufam Tobie. I na kolejnym przystanku wsiada do autobusu moja sąsiadka, moja taka dobra przyjaciółka z drugą koleżanką i przysiadły się do mnie. I ja wtedy dopiero mogłam nabrać odwagi i powiedzieć temu mężczyźnie, żeby się odsunął, bo ja wcale nie chcę, żeby on tutaj siedział koło mnie, że ja za chwilę wysiadam i żeby się po prostu ode mnie odczepił. I ja bezpiecznie mogłam z koleżankami wtedy wrócić do domu i doświadczyłam wtedy takiej mocnej, właśnie wtedy silnej modlitwy: Jezu, ufam Tobie. Może bardziej w tym sensie, że wiedziałam, że On jest wszechmogący i że On mnie może wyciągnąć z tej sytuacji, że może coś sprawić, nie wiem, cud, czy może coś właśnie zmienić w tej sytuacji, że ja po prostu ocaleję, nie? Ale czy właśnie, że ja oddaję to w zupełności Bogu, bez, tak jakby bez mojego działania, tak, Jezu, Ty się tym zajmij, może to byłoby zbyt głęboko powiedziane w tamtej sytuacji. To były bardzo rzadkie, jednorazowe epizody. No jeden właśnie z mocniejszych to ja po prostu nie wiedziałam, że mogę też zwracać się do Boga wtedy, kiedy jest dobrze. Nie znałam czegoś takiego jak modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia Boga. Dla mnie to było zupełnie coś obcego. Zdecydowanie nie da się tak długo żyć. Mnie takie życie bardzo męczyło. Cały czas, kiedy, no nie wiem, udawało mi się coś zdobyć, czy jakąś super samochód, to się okazywało, że o nie, sąsiad ma lepszy, no i w sumie fajny, to też ja bym chciała taki mieć. Spełniasz coś w swoim życiu, ale okazuje się, że jeszcze można mieć coś lepszego, że no nie wiem, ciuchy, które sobie kupuję, nagle się okazuje, że nie są modne, że trzeba kolejne, nowsze kupować, bardziej modne. I cały czas nieustannie ta pustka właśnie, czy to szczęście, pozorne szczęście musiało być znowu zapełniane czymś. Że też ja miałam w sobie taką ambicję, że muszę być coraz lepsza, coraz fajniejsza, coraz mądrzejsza. W sumie to taki worek bez dna, mogłabym to tak określić. Nie, zupełnie się nie dało jej wypełnić. I to w różnych sferach, wiesz, nawet w sferze małżeńskiej, czy chociażby zainteresowań, czy hobby. Po prostu w naszym małżeństwie, kiedy mieliśmy był okres, kiedy mieliśmy dużo, dużo pieniędzy, mogliśmy sobie pozwolić na różnego rodzaju wycieczki, czy właśnie zainteresowanie, jak nurkowanie, no to zaczęliśmy wymyślać jeszcze coś lepszego. To może pojedziemy sobie gdzieś do ciepłych krajów, będziemy szukać skarbów albo jakichś statków ze skarbami pirackich, które gdzieś tam zatonęły, więc no, zaczęliśmy wymyślać coś, co rusz nowsze rzeczy. Więc to była taka rzecz, szczęście pozorne, które no nie dawało nigdy takiego kompletnego spełnienia i dopełnienia. Nie, u mnie było trochę inaczej. Ten pościg, ten pęd za tym, żeby być spełnionym, prowadził mnie też z drugiej strony do tego, że byłam bardzo przemądrzała, że najmądrzejsza, wydawało mi się, że to, co mówię, to jest tylko to, co ja mówię, to mam rację, i przez to bardzo dużo z ludźmi się kłóciłam. Kłóciłam się i zyskiwałam zamiast przyjaciół, to zyskiwałam sobie wrogów. I takich wrogów narobiłam sobie też i w rodzinie, ponieważ zerwałam kontakty z moimi dwoma braćmi. Z jednym pokłóciłam się, ponieważ nie wiem, jak to określić, mieliśmy trudne relacje zawsze, ale kiedy ja już te jego problemy życiowe zaczęły na mnie spływać, ja nie miałam już argumentów, żeby jakoś tą rację, którą ja miałam, on mógł przyjąć, więc ja mu powiedziałam: słuchaj, to ja już mam ciebie dosyć, ja ci nie będę pomagała, ty sobie idź i nie chcę cię więcej widzieć. Za jakiś czas pokłóciłam się z moim drugim bratem o de facto majątek moich rodziców, którzy jeszcze żyją. Na jednej z imprez alkoholowych rozmawialiśmy i doszło do podziału majątku. Ja uważam, że to jest niesprawiedliwe i że to, co mówi mój brat, to jest kompletnie złe dla mnie i ja zrobię wszystko, żeby on majątku po moich rodzicach nie dostał. Przez co usłyszałam od niego te same słowa, które ja wcześniej wypowiedziałam do mojego brata: wynoś się, nie chcę cię więcej widzieć. I właśnie te dwie sytuacje skłoniły mnie do refleksji nad tym, czy ja jestem dobrym człowiekiem i do czego ja tak naprawdę w życiu dążę. Zaczęłam sobie zadawać pytania właśnie, co jest tak naprawdę moim celem, po co ja tutaj żyję na tym świecie i co jest tym szczęściem. Zaczęłam pytać mojego męża: słuchaj, Kuba, czy ja jestem dobrym człowiekiem? Wiedziałam, że robię coś źle, ale do końca nie wiedziałam, co to było. I właśnie u mnie moment spotkania z Bogiem nie był momentem takim szczęśliwym, radosnym, mniej więcej właśnie w takich okolicznościach, jakie przedstawiłeś. Tak, jak najbardziej, bo wiedziałam, że kłócenie się z braćmi, zrywanie z nimi kontaktu, to jest grzech, bo prawo Boże bardzo dobrze znałam. Więc poszłam z tym zaraz do spowiedzi. Więc szukałam odpowiedzi, zadawałam Bogu pytania, tylko to było na takim poziomie, na jakim ja wówczas wtedy znałam Boga. Wołałam do Niego, żeby mi pomógł, prosiłam, składałam prośby. No i ja myślę, że to między innymi właśnie też przyniosło te owoce, że On mnie wysłuchał. Czyli to, że przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pocieszę, ja was pokrzepię. Bo bardzo niedługo po tym moja mama zadzwoniła do mnie i powiedziała: Asia, słuchaj, tutaj u nas w kościele był taki ksiądz, który namaszczał olejami świętego Szarbela. Tak, Szarbel to był maronita, więc święty Szarbel to był maronitą, mnichem maronickim, który mieszkał w Libanie, w Annai, i prowadził takie życie pustelnicze bardzo. Po jego śmierci z jego ciała zaczęło wydobywać się olej nieznanego pochodzenia. Więc ten olej miał właściwości uzdrawiające, cudotwórcze. Tak, właśnie o tym księdzu mówiła moja mama przez telefon. Więc, że ja byłam w tym czasie też bardzo zainteresowana różnego rodzaju wróżbami, magią, rzeczami nadprzyrodzonymi, które się dzieją na świecie, więc to mnie bardzo tak zaciekawiło, więc ja zaczęłam szukać tego księdza Jarosława Cieleckiego. Szukałam na naturalności. Ja myślę, że Bóg bardzo wykorzystał też tę sferę w moim życiu. Właśnie obrócił ją w wielkie dobro. I znaleźliśmy z mężem tego księdza pod granicą słowacką w małej miejscowości w Rycerce Górnej i po prostu postanowiliśmy tam pojechać, żeby zobaczyć, co to za cuda się tam dzieją właśnie przez tego księdza i przez ten olej. Tak, to było zupełnie z czystej ciekawości. Moja mama mówiła, że tam jakieś różne dziwne rzeczy się dzieją na takiej mszy, że ludzie padają, że ludzie płaczą, doznają uzdrowienia. Bardzo dużo różnych świadectw było właśnie na tej mszy. Więc mówimy, pojedziemy, zobaczymy. A że ta miejscowość była w górach, a my mieliśmy wtedy sklep internetowy z odzieżą i robiliśmy różnego rodzaju fotografie, zdjęcia produktowe, więc mówimy, to od razu zrobimy tam sesję. Więc wzięliśmy wszystkie w tym czasie kombinezony narciarskie, ubrałyśmy się pięknie z moją szwagierką, która też wtedy jechała, w kolorowe ubrania, pięknie umalowane. Pojechaliśmy wtedy na pierwszą mszę o godzinie 7 rano, właśnie wystrojone, usiadłyśmy w pierwszej ławce, tak odetchnęłyśmy, usiadłyśmy, no dobrze, no to teraz zabawcie nas. I siedziałyśmy tak w takim napięciu, czekaliśmy, co to się dalej będzie działo. I po skończonej mszy świętej ten ksiądz właśnie Jarosław zaczął opowiadać, co to są za oleje, kto to jest święty szarbel, co się w trakcie będzie działo. Więc już my w takim napięciu oczekiwania, kiedy ksiądz podszedł do mnie i zrobił mi znak krzyża na czole właśnie z tym olejem, ja doświadczyłam... Upadłam na podłogę i można powiedzieć, że jakbym straciła przytomność. Tak, tak, w tym czasie widziałam, słyszałam, rozumiałam i poczułam tak, jakby miała wcześniej serce skamieniałe i Bóg zaczął je przemieniać, zaczął je poruszać, zaczął to serce moje zaczęło tak jakby bić, stało się wrażliwe. I słyszałam wewnętrznie taki głos: Asia, ja jestem, ja Ciebie kocham, ja Ciebie zawsze kochałem, zawsze byłem przy Tobie i Ciebie prowadzę i chcę Ciebie taką, jaka jesteś, ze wszystkimi Twoimi wadami, ze wszystkimi Twoimi słabościami, niedociągnięciami, po prostu kocham Cię taką, jaka jesteś. I ja rozumiałam, że to było takie natchnienie od Boga, które bardzo poruszyło moje serce. I od tamtego momentu całe życie moje się zmieniło. Chciałam być jak najlepszą osobą, bo zobaczyłam, jak dobry jest Bóg i jaki On jest naprawdę. Co robi i co zrobił dla mnie, jak swojego Syna posłał po to, żeby mnie odkupić, żeby dać mi życie, że to właśnie... Za Jego sprawą ja mogę mieć taką bliską relację właśnie z Nim, z Jezusem i z Bogiem Ojcem. I pierwszą rzeczą, jaką doświadczyłam z takim pragnieniem, to jest to, żeby się pogodzić z moimi braćmi. Bardzo chciałam być jak najlepsza, chciałam naprawić wszystko w swoim życiu, bo chciałam być tak dobra jak Bóg. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobiłam po powrocie do domu, to wziąłam po prostu słuchawkę do ręki i modląc się, prosiłam Boga o to, żeby mój ten najstarszy brat przebaczył mi i żebym mogła się z nim pojednać. Prosiłam Boga, bo po ludzku było to kompletnie niemożliwe. Więc wykręciłam do niego numer, mój brat odebrał telefon, ja go przeprosiłam. I okazało się, że on na mnie też czekał i też mnie przeprosił i że mogliśmy się wtedy pojednać. Zaprosiłam go na obiad rodzinny, przyjechał ze swoją żoną. Było dużo łez, było dużo opowieści, nastąpiło pojednanie z moim bratem. Natomiast z tym drugim starszym bratem nie było tak prosto. Okazało się, że on musiał nabrać do mnie zaufania i zobaczyć, że ja się naprawdę zmieniłam i chcę dla niego i dla jego rodziny też jak najlepiej. Jesteśmy już pogodzeni wszyscy. Cała moja rodzina spotkała Boga. Cała moja rodzina doświadczyła prawdziwej obecności Boga w ich życiu. Nawróciliśmy się wszyscy. I kiedy siedzimy przy jednym stole teraz, to nie rozmawiamy po alkoholu, nie dyskutujemy, nie kłócimy się, tylko rozmawiamy o Bogu i o tym, co dla nas zrobił, jakie cuda czyni w naszym życiu. I czasami mam taką chwilę zatrzymania i tak patrzę na całą moją rodzinę siedzącą przy stole i tak mocno dziękuję Bogu za to, co naprawdę On dla mnie zrobił i jaki On jest cudowny, że jesteśmy wszyscy razem. Mamy też w sobie taką wrażliwość teraz serca na kłótnie, że kiedy widzimy, kiedy sytuacja się w trakcie rozmowy robi napięta, no to mamy taką w sobie wrażliwość, żeby się wycofać, żeby nie wchodzić dalej w jakieś rozmowy, tylko po prostu je ucinać, zmieniać temat, żeby być cały czas pojednanym i w pokoju. Moi znajomi, kiedy zaczęli słuchać, co się wydarzyło i w ogóle, no to mówili, no dobrze, no to jeżeli ty znajdujesz w tym szczęście, to okej, to twoja sprawa. Moi znajomi też wcześniej byli do imprez, do alkoholu, do spotykania się po coś, bo jest fajnie. Kiedy ja przestałam pić, kiedy przestałam, znaczy pić, upijać się, tak? Kiedy przestałam imprezować, kiedy zaczęłam odmawiać takich spotkań, a jedynie na przykład spotkań towarzyskich, to może spotkajmy się po prostu tak, żeby porozmawiać, to oni zaczęli się wycofywać. No, czasami myśleli, że jesteśmy po prostu, nie wiem jak to określić, że zwariowaliśmy. Tak. Na tej samej mszy nawrócił się mój mąż, nawrócił się mój brat najmłodszy i moja bratowa. Także nawróciliśmy się w 4 osoby jednocześnie. Kiedy doświadczasz Boga w swoim życiu, kiedy spotykasz Go takiego, jakim jest, to natycha Cię Duch Święty. I to On powoduje, że Ty nie możesz siedzieć w miejscu. Że nie możesz ustać, że ciągnie Cię do ludzi i do mówienia o tym, co Ciebie spotkało i jaki naprawdę jest Bóg. Chcesz się tym dzielić z innymi i opowiadać naokoło. To jest tak, jakby Ci się coś najpiękniejszego w życiu przydarzyło i chcesz się tym podzielić ze wszystkimi. To jest mniej więcej takie uczucie. Dlatego my z mężem ewangelizujemy, wychodzimy na ulicę, gdzie możemy, opowiadamy właśnie o Bogu, o dobrej nowinie, o Jezusie. Po prostu dzielimy się też doświadczeniem właśnie Boga w naszym życiu. No, bardzo często. Szczególnie kiedy ewangelizujemy od drzwi do drzwi. Taka jest forma ewangelizacji też we wspólnocie, do której należymy. Tak się nazywa ewangelizacja od drzwi do drzwi, czyli chodzimy po mieszkaniach, pukamy i próbujemy po prostu z ludźmi rozmawiać o Bogu. Kiedy się przedstawiamy, że jesteśmy katolikami, no to ludzie nie wierzą. Myślą, że to są właśnie Jehowi, świadkowie Jehowy. Aczkolwiek kiedyś udało nam się spotkać właśnie z drugiej strony. Myśleliśmy, że rozmawiamy z katolikami, oni powiedzieli, że są świadkami Jehowy. Więc próbowaliśmy też i ewangelizować właśnie samych świadków Jehowy. Tak. No, pierwszą rzeczą po nawróceniu, po właśnie tej sytuacji w Rycerce Górnej, wróciłam do domu i postanowiłam pójść do spowiedzi tak zwanej generalnej, czyli ze wszystkich grzechów wyspowiadać się, tak, z całego życia. Wzięłam kartkę i chyba tych kartek było takich w formacie zeszytu, to chyba z 6 kartek zapisałam. I postanowiłam właśnie pójść do kościoła, skorzystać z sakramentu pokuty. weszłam do tego kościoła i okazało się, że to jest spowiedź też i dzieci przed pierwszą komunią, więc była kolejka do każdego konfesjonału. Mówię, no nie, to chyba nie jest odpowiednia chwila, żeby pójść z tymi kartkami do księdza i się wyspowiadać. Ale wierzyłam, że skoro Bóg mnie postawił w tym miejscu tu i teraz, to powinnam z tego skorzystać, więc po prostu stanęłam w tej kolejce z dziećmi. Ksiądz mnie przyjął, jak usłyszał, że spowiedź generalna i że wyjmuje kartki, że to może, mówię, to może nie jest ta chwila, to on się po prostu tylko poprawił na siedzeniu i mówi, dobrze, to jest ta chwila, ja ciebie wysłucham oczywiście. Więc wyspowiadałam się wtedy i poczułam bardzo dużą ulgę i spotkałam się z ogromnym miłosierdziem Boga, który po prostu z tego wszystkiego, co narobiłam, on mi po prostu powiedział, ja ci przebaczam. I to było najpiękniejsze. Nie było dlaczego, po co, nie było jakichś pretensji, tylko po prostu powiedział, i ci nie grzesz więcej. I to jest cudowne miłosierdzie Boga. Także sakramenty niesamowicie umacniają. Zaczęłam też odkrywać sakrament małżeński, sakrament małżeństwa w moim życiu. Zaczęliśmy z Kubą zadawać sobie pytanie, po co jest tak naprawdę sakrament? No bo wcześniej podchodziliśmy do tego, że ślub to trzeba wziąć, że idzie się do kościoła, żeby złożyć przysięgę. A po nawróceniu, po spotkaniu Boga w naszym życiu, po powiedzeniu Jezusowi, tak, Ty bądź moim Panem i Zbawicielem mojego małżeństwa, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie właśnie, gdzie ten Jezus jest ukryty właśnie w tym sakramencie. Bo skoro wiemy na przykład, że w sakramencie pokuty Jezus jest obecny w księdzu, w kapłanie, w konfesjonale, no to gdzie Jezus jest obecny w sakramencie małżeństwa? I zaczęliśmy właśnie szukać i doświadczać, że Jezus w sakramencie małżeństwa jest obecny w więzi. W więzi pomiędzy małżonkami, pomiędzy mną a moim mężem. I ta im większa więź i bardziej jest zacieśniona, tym Jezus może bardziej emanować i może być bardziej widoczny. I przez to zaczęliśmy też bardzo dbać o małżeństwo.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przyszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię i tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to moje nawrócenie, tak, powiedziałbym, że ono nadal trwa. A zaczęło się 6 lat temu, w 2008 roku. I zaczęło się to w taki sposób, że poznałem psychologa, który pracuje w ośrodku dla niewidomych w Laskach, ponieważ jestem osobą niewidomą i w Laskach się uczyłem. I no, jeżeli chodzi o moje nawrócenie, to tak to się zaczęło, poznając go, poznając psychologa, który mi zaczął o Bogu mówić. No, jeżeli chodzi o konkrety, to powiedział mi o tym, że Pan Bóg uzdrawia, tak samo jak 2000 lat temu. I dla mnie to zdanie wywarło na mnie ogromny wpływ, ponieważ ja chciałem doświadczać takich rzeczy. Chociaż na początku podchodziłem do tego wszystkiego sceptycznie, ale no po prostu powiedział mi, że Pan Bóg uzdrawia. Czyni to tak samo, jak robił to 2000 lat temu. I powiedział, że zna takich księży, poprzez których Pan Bóg działa cuda. Takie cuda, jakie dzieją się w Ewangelii. I powiedział mi, że zabierze mnie na taką mszę z modlitwą uzdrowienia, jeżeli będę tego chciał. I tam doświadczyłem bardzo dużej, bardzo takiego mocnego działania Pana Boga, bym powiedział. Odczułem niesamowitą miłość. Ta miłość, która mnie oczyszczała, ponieważ no moje życie, tak jak powiedziałeś we wstępie, no, było życiem dalekim od Pana Boga. I no, Pan Bóg miał co robić i cały czas czyni, cały czas uzdrawia. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to się przejawiało, no, ja po prostu zacząłem płakać, kiedy ojcowie przychodzili z Najświętszym Sakramentem, to ja zacząłem płakać. A nie wiedziałem, że Najświętszy Sakrament jest koło mnie, tylko potem się dowiedziałem i po prostu no, to był wybuch płaczu, takiego oczyszczającego płaczu. Czułem się o wiele lżej i odczułem niesamowitą Bożą obecność w tym czasie. No, ten płacz mnie oczyszczał, mogę powiedzieć, że z różnych lęków, a przede wszystkim myślę, że z okultyzmu, z tego, co z mojego grzechu. Bo wszedłem w okultyzm, czyli w takie działania, które są zabronione, które poprzez które można otworzyć się na działanie złego ducha. Po prostu popychała mnie do tego taka, można powiedzieć, że to jest taka tajemnica, bo tam się ma do czynienia z różnymi zjawiskami nie nadprzyrodzonymi i po prostu to mnie fascynowało, tak? To mnie fascynowało i wierzyłem w to, że wchodząc w tamten świat będzie mi o wiele lepiej, bo ja tak naprawdę szukałem Pana Boga, tylko po prostu go nie odnajdywałem po drodze. Zbaczałem z tej drogi, którą on jest. Tak, szukałem po omacku, można powiedzieć. Tak, chodziło mi o to, jak mówiłem o nadprzyrodzoności, to mówiłem o tych zjawiskach nadprzyrodzonych, które nie pochodzą od Pana Boga oczywiście. I oczywiście, że nie miałem świadomości, Chociaż nie ze wszystkim. To było tak, że ja się tak etapami dowiadywałem, że to jest złe. Wiedziałem, że wróżenie z kart jest na pewno złe, chociaż ja tego nie robiłem, tylko oglądałem programy ezoteryczne, które mnie bardzo fascynowały, ale nigdy nie sięgnąłem po karty. No, nie sięgnąłem w taki sposób, że nie używałem ich. Oczywiście trzymałem je w ręku, ale nie używałem ich do wróżenia. Jeżeli chodzi o kurs Filip, to no tutaj bym sprostował i tak naprawdę to tam doświadczyłem pierwszy raz takiego działania Pana Boga, o którym mówiłem tutaj przed chwilą, czyli takiego nadprzyrodzonego, ponieważ kurs Filip jest to kurs, ja zachęcam wszystkich do tego kursu, jest to kurs, no to jest taka pierwsza ewangelizacja, czyli mówi się o tym, mówi się o miłości Pana Boga, o grzechu, o zbawieniu, o tym jak Bóg jest dobry. I tam jest też modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego. I pamiętam, że nade mną modliło się małżeństwo i oni przyzywali Ducha Świętego. Przyzywali Ducha Świętego i w pierwszej chwili nic się tak naprawdę nie zadziało. Ja siedziałem sobie na krześle i słuchałem modlitwy i może nawet próbowałem się włączyć w te modlitwy, chociaż no, teraz to w tym momencie nie pamiętam. W każdym bądź razie była ta modlitwa i po jakimś czasie nagle wybuchnąłem płaczem takim niesamowitym. Czułem, że od środka coś się dzieje, że coś się zmienia. I płakałem tak chyba z 15 minut. I pamiętam, że jak skończyli tę modlitwę, to się spytali mnie, czy ja żyję. Ja mówię, że żyję jak najbardziej, tylko mówię, dziwne doświadczenie mi się przytrafiło. I ta osoba, która się nade mną modliła, powiedziała, że byłem bardzo dzielny i że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. I to prawda, tak. Mogę powiedzieć, że to prawda, ponieważ czułem się naprawdę lekko po tym wszystkim. Czułem się bardzo radosny. No, czułem się jak nie z tego świata. Naprawdę. Myślę, że tak. Chociaż na ten moment, w tamtym momencie nikt mi nic nie powiedział, że jakby nie było konkretnego poznania, co Pan Bóg uzdrawia. Tylko po prostu powiedziano mi, tak krótko zakomunikowano mi, że Duch Święty przyszedł i mnie uzdrawiał. Tak, tak. I ja no, tych rzeczy doświadczałem i powiem, że tak naprawdę też to był taki bodziec, gdzie mnie popchnęło, żeby iść dalej, żeby iść za Chrystusem. I na tym kursie Filip też oddałem życie Panu Jezusowi. To było coś, co bardzo mnie poruszyło, moje serce i tego nie zapomnę do końca życia. Ponieważ ja bardzo walczyłem o to, żeby tak naprawdę nie oddawać życia Chrystusowi, bo ja przyjechałem tam z takim nastawieniem, tak naprawdę z żadnym nastawieniem. Ja tam jechałem po to, bo ksiądz kazał. Po prostu ksiądz poprosił, żeby zapłacić 30 zł, czy tam 35 zł i jedziemy na kurs Filip. A ja tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jadę i po co jadę. Tylko wiedziałem, że to jest dla kandydatów do bierzmowania. A dlaczego, jeżeli chodzi o życie, o oddanie życia Jezusowi, dlaczego tego nie zapomnę? Dlatego, że ja bardzo walczyłem wtedy o to, czy oddawać życie Jezusowi, czy nie. I wyszedłem na środek, bo to odbywało się tak, że wychodzimy na środek i na głos oddajemy życie Jezusowi. Oczywiście nikt mnie do tego nie przymuszał. Ja mogłem zrobić to w pewnej wolności, w pełnej wolności. Mogłem oddać życie albo i nie. Ja tak mówię, no dobrze, z jednej strony oddam życie Jezusowi, ale z drugiej strony co ja będę z tego miał? Taki, no odzywał się we mnie ten stary człowiek. I no wyszedłem na środek jeden z ostatnich. Byłem jedną z osób ostatnich, ale wyszedłem na środek i z takim nastawieniem, że jeżeli ja oddaję życie Jezusowi, to chcę, żeby coś się zmieniło, bo inaczej moje życie nie ma sensu. I rzeczywiście się zmieniło. Tydzień później byłem na tej mszy, o której mówiłem, na tej mszy z modlitwą o uzdrowienie. Dokładnie to było właśnie tydzień po kursie Filip. Ktoś może powiedzieć, że to jest przypadek, ale ja wierzę, że to właśnie Pan Bóg tak zadziałał. I jeszcze wiele innych takich znaków bożych było w moim życiu i nadal się zdarza. Były jeszcze potem modlitwy o uwolnienie, bo tu też trzeba zaznaczyć, że Pan Jezus mnie z tego wszystkiego uwolnił. Czyli z działania złego ducha, bo zły duch też się jakoś we mnie manifestował. Też poprzez to, że zajmowałem się bioenergoterapią i myślę, że głównie od tego, ponieważ byłem na wielu seansach bioenergoterapeutycznych, ponieważ moja rodzina za wszelką cenę chciała, żebym widział, tak? I włożono mnie do bioenergoterapeutów już chyba nawet od 4 roku życia. Miałem tak naprawdę 3 modlitwy bądź 2 modlitwy o uwolnienie. No i Pan Bóg wtedy mocno działał, ponieważ to całe zło wychodziło. Ja się wtedy trząsłem na modlitwie i bardzo mocno kaszlałem. I rzeczywiście to też nie było tak od razu, bo ja zacząłem się nawracać w 2008 roku. A tak naprawdę te wszystkie problemy takie duchowe, one tak zaczęły się od roku 2010 i jeszcze były w 2011 roku, tak? To nie było tak, że od razu tam jakoś zły duch się zaczął manifestować. To nie były też jakieś takie bardzo mocne manifestacje, gdzie można zobaczyć, nie wiem, w filmie Egzorcysta, że ktoś się tam wije, rzuca, że ktoś pluje gwoździami, albo że ktoś wymiotuje. Nie, no owszem, kaszlałem i się trząsłem, ale to nie.

I wtedy ksiądz Andrzej Grewkowicz powiedział, że powinienem pójść na konsultację psychologiczną na Bednarską i ewentualnie tam, żeby było rozeznane, czy potrzebuję modlitwy o uwolnienie, czy nie. I ja z tej możliwości skorzystałem i takie modlitwy się odbyły. No i czuję się innym człowiekiem i czuję się naprawdę uwolnionym człowiekiem. Teraz tylko żyję z Chrystusem. I też tutaj bardzo jestem wdzięczny księdzu Jakubowi Szcześniakowi, który jeszcze był w Laskach wtedy rektorem. On był w Laskach rektorem przez 7 lat. I on zaprosił księdza Piotra Pietrzaka, egzorcystę, który wygłosił rekolekcję. To było w roku 2010. I tak jak powiedziałem wcześniej, że te problemy duchowe zaczęły się tak 2010-2011 i rzeczywiście one się wtedy zaczynały, tak, bo ja zacząłem mieć problemy, no wszystko mi się zaczęło przypominać to, co robiłem w przeszłości i były, towarzyszyły mi takie problemy z modlitwą i niewiara w to, że Jezus Chrystus jest Panem, w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Po prostu zły duch zaczął mi podsuwać wątpliwości co do tych naszych głównych praw wiary. I ja poprosiłem księdza o to, żeby się nade mną... Nie, poprosiłem jego tak naprawdę o rozmowę. I on się zgodził na rozmowę. Ja mu opowiedziałem swoją całą historię. I on się mnie spytał, czy ja się spowiadałem z tego wszystkiego. Ja mówię, że nie z wszystkiego, ale z niektórych rzeczy. Jeszcze był na tyle dobry, że pomógł mi się wyspowiadać. I zaproponował modlitwę. I też nie wiedziałem, że to będzie modlitwa o uwolnienie. Zaczął się modlić i wtedy znowu wybuchnąłem takim płaczem. I po tej modlitwie poprosił Pana Boga o to, żeby dał jakieś słowo, jeżeli ma dla mnie jakieś słowo. I dał Pan psalm 51, a zaczyna się on tak: zmiłuj się Panie nade mną swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I to rzeczywiście to słowo było do mnie. Ja do niego jeszcze od czasu do czasu wracam. I jest to psalm pokutny. Ksiądz powiedział, żebym wracał do tego psalmu, żebym się nim modlił, do całego psalmu. I ja widzę w tym psalmie też, widzę siebie, że to ja jestem tym, który byłem daleko i Pan Bóg mnie wzywa do siebie z powrotem, do tego, żebym wrócił do Niego. No, głos Jezusa jest naprawdę bardzo słodki. To było po jednej z modlitw o uwolnienie, które przeszedłem. Poszliśmy ze znajomymi na Eucharystię. I tam w czasie Komunii Świętej odczułem niesamowitą taką głęboką radość, bardzo głęboką radość. I Pan Jezus powiedział do mnie, że Michał, teraz jesteś już tylko ze mną. Takie było zdanie. I ja naprawdę odczułem, że to jest Jezus, odczułem Jego obecność w sobie i usłyszałem ten głos bardzo wyraźnie w sercu. Czasami jeszcze tak. I właśnie zacząłem to przepracowywać. I wierzę w to, że będę widział. Ja wierzę w swoje uzdrowienie i wierzę w to, że Pan Bóg mi przywróci wzrok na Jego chwałę i że będę Go też głosił w taki sposób, właśnie widząc. Wierzę w to, że cuda się zdarzają. Też mam znajomych, którzy zostali uzdrowieni nie tylko wewnętrznie, ale też i fizycznie. Więc bardzo głęboko wierzę w to, że Pan Bóg da mi wzrok. Czytam Biblię, ale teraz ją czytam przez internet, korzystając z komputera. Też korzystam z audiobooków, ale zazwyczaj, jeżeli chodzi o książki, to po prostu je skanuję. Skanuję i czytam je syntezator mowy, który jest zainstalowany na komputerze. Co mi daje? Często daje mi pokój serca. Często Pan Bóg mnie napomina, kiedy czytam, żebym do Niego wracał, bo tak naprawdę no, nie jestem święty. Jestem osobą, która cały czas walczy, w której się odzywa ten stary człowiek, którego trzeba jeszcze krzyżować bardzo często. I właśnie dlatego czytam Słowo Boże, bo Pan Bóg do mnie przychodzi

0: I on mówi mi, co ja mam robić. To jest po prostu instrukcja na życie. Biblia jest instrukcją taką na moje życie. Teraz ona wygląda w taki sposób, że ja mówię mu o wszystkim. O wielu rzeczach mu mówię. I myślę, mogę powiedzieć, że o wszystkim. Bardzo cenię sobie modlitwę uwielbienia. Uwielbiam go po prostu. W trudnościach go uwielbiam. Staram się robić to na głos. Staram się po prostu stosować do tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, żeby go uwielbiać wysokim głosem, głębokim głosem, tak jak robili to Izraelici, kiedy byli w opałach. Jest taki fragment w drugiej Księdze Kronik, gdzie po prostu otoczono Izraelitów, wojsko było chyba 3 razy większe, a król Jozafat wystawił na początku śpiewaków, no i chóry, tak? I oni szli i uwielbiali Pana Boga. I wtedy Pan Bóg przygotował zasadzkę, gdzie wróg został pokonany. Myślę, że przede wszystkim to modlitwa osobista. Musi być czas na modlitwę osobistą, na codzienną modlitwę osobistą. Kolejna rzecz to adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystia jak najczęstsza. I czytanie Pisma Świętego. Myślę, że to są takie filary. I też myślę, że dawanie świadectwa też się przyczynia do tego. To tak, jak najbardziej. Też bywałem w kilku kościołach, głosiłem to świadectwo, to co teraz tutaj mówię. Też na różnych rekolekcjach. No staram się to świadectwo dawać własnym życiem. Należę do grupy modlitewnej i jest to takie... No ja wierzę w to, że buduję ludzi swoim przykładem. I chciałbym robić to jeszcze bardziej, bo wiem, że nie jestem doskonały i też jestem winny może wielu rzeczy, ale no chcę się zmieniać, chcę przemieniać siebie i chcę przemieniać świat swoim życiem. W tym momencie... 11 listopada dokładnie, to było kilka dni temu, skończył mi się staż w urzędzie gminy i staram się o pracę w tamtym miejscu. A w wolnym czasie lubię czytać książki o tematyce religijnej i literaturę faktu i reportażu oraz słuchać muzyki i uczyć się języków obcych. To jest taka moja pasja. To jest trudne pytanie, ale no jednak starałbym się kierować na Jezusa. Już miałem do czynienia z takimi osobami. No i powiedziałem im to samo, ponieważ żeby po prostu krzyknęli do Boga. Dobrze, że zadałeś to pytanie, ponieważ ja byłem w takiej sytuacji. Byłem bardzo rozpaczonym człowiekiem, ponieważ towarzyszył mi silny lęk w moim życiu, którego źródła nikt nie mógł zlokalizować. I ja naprawdę krzyknąłem do Pana Boga, żeby coś z tym zrobił. I wtedy właśnie postawił Pawła, psychologa, który mi zaczął mówić o Bogu. I on mi dał też konferencję tych ojców, poprzez które Pan Bóg naprawdę mocno dotykał mojego serca. To są ojcowie Antonello Enrico, którzy założyli wspólnotę Przymierze Miłosierdzia w 2000 roku. Teraz posługują w Brazylii. Tych wspólnot jest już coraz więcej na całym świecie. I Pan Bóg działa przez nich wielkie rzeczy, ponieważ dokonuje Pan Bóg przez nich wielu uzdrowień wewnętrznych. Narkomani odrzucają narkotyki, prostytutki się nawracają. No i ludzie też po prostu odzyskują zdrowie.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... No, chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało, trwało i trwało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moja rodzina jest rodziną wierzącą, jeżeli chodzi o moją żonę i moje dzieci oczywiście, to jesteśmy katolikami praktykującymi. Natomiast jeżeli pytasz o moją rodzinę taką dalszą, no to... znaczy dalszą, w sensie tam moich rodziców, tam czy tam dziadków, no to oni są protestantami, tak? Czyli ewangelikami z dziada, pradziada. Nie, nigdy. Zawsze, to znaczy wiara ewangelicka, czyli protestantyzm uznaje Marię pod takim kątem, że no, ona urodziła Pana Jezusa i no i na tym jej rola się skończyła. To cała Maryjność na tym polegała. Nic poza tym. Tak, zgadza się. To taka w sumie śmieszna sytuacja, bo akurat byłem w pracy, była taka luźniejsza chwila była, że no nie było co robić i tak człowiek po prostu zaczął przeglądać YouTube i po prostu wyświetlił się mi film zatytułowany Jak od mistrza sztuk walki został księdzem, coś takiego tam było i w młodości ćwiczyłem sztuki walki, więc no, zainteresowało mnie ten tytuł, bo mówię, ktoś kto jest księdzem, może być mistrzem w sztukach walki. Nie mogłem tego zrozumieć. No i z ciekawości po prostu włączyłem sobie te nagranie zupełnie przypadkowo. Tak mnie pociągnęło to nagranie, że tam właśnie ksiądz Dominik Chmielewski mówił o Maryi, o tym jak był w Medjugorje. Ja nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Medjugorje, że w ogóle istnieją objawienia. Dla mnie to, no nigdy w ogóle o takich rzeczach nie wiedziałem. No i w ogóle jak on to mówił, to jakby, no nie wiem, zacząłem mi lecieć łzy z oczu. Nie wiedziałem zupełnie o co chodzi. No i nie mogłem się z tym zupełnie ogarnąć. Jakby wzruszenie, jak on mówił o tej Maryi, jak się tam objawiała, jak ona przyszła do niego i znaczy, poczuł takie przytulenie i mógłby to przypisać, jakby to było takie przytulenie kobiety. No i po prostu mnie to zaczęło wzruszać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie umiem tego zupełnie wytłumaczyć, czemu tak się zaczęło dziać. W ogóle nie wiedziałem o co chodzi. I tak mnie to zaciekawiło, do takiego stopnia mnie to zaciekawiło, że zacząłem wpisać sobie na Facebooku księdza Dominik Chmielewski i tam znalazłem jego profil. No i tam na tym profilu właśnie miał dodane, bo to było w 2018 roku, miał dodane właśnie, że to było bodajże 8 kwietnia, jak ja to oglądałem, a 13 kwietnia były właśnie spotkanie Wojowników Maryi, tak się nazywała ta wspólnota, on tam zapraszał właśnie ich mężczyzn na takie spotkanie, no i po prostu było takie impulsywne, że pomyślałem, że no muszę tam pojechać, ale nie wiedziałem, po co tam mam pojechać, nie? Ja nie wiem, może zobaczyć na żywo tego księdza, czy to nie jest jakaś tema to nagranie, czy o co to w ogóle chodzi, to tak... W ogóle nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, to mnie tak trochę przerastało mnie to, więc pomyślałem, że tak z ciekawości po prostu zajadę i zobaczę, co to są ci wojownicy Maryi, jak ten ksiądz wygląda i co to faktycznie, o to w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, ja nie znałem kompletnie różańca, nie wiedziałem nawet, co to jest różanie, czy to jest w ogóle taka modlitwa. Dla mnie to była, że tak powiem, czarna magia, w ogóle tego nie znałem. I jak w tym dniu właśnie pojechałem do lądu, bo tam było spotkanie właśnie wojowników Maryi w lądzie. No to po drodze właśnie, nie GPS mi tam gdzieś zwariował, jechałem jakimiś lasami, polami, nawet tam do dzisiaj nie wiem, którędy ja tam jechałem. I no mówię, już tak jadę, nic się nie dzieje, mówię, to włączę sobie chociaż jakieś radio, żeby posłuchać. Ale oczywiście jedyne radio, które mi łapało, to było Radio Maryja i odmawiali właśnie ten rżaniec. I to było wtedy dla mnie dziwne, już po drodze, jak słuchałem tego rżanca, to tam się modlili zwykli ludzie, gdzie tam ten prowadzący dzwonił do nich. Oni się modlili i no tak na zmianę z tym prowadzącym. I mnie to tak wciągło ta modlitwa, że w ogóle czułem się, jakbym jakiś film sensacyjny oglądał. Tak mnie to zaczęło wciągać. No? I to też było właśnie do mnie dziwne. I w ogóle nawet też jak przyjechałem tam na miejsce do lądu, to też tam później chłopaki modlili się tam na korytce do Bożego Miłosierdzia. Na początku to było około 9, bo tak zanim się jeszcze wszyscy zebrali, to tak to postanowili, że się pomodlą, to nic mnie tam generalnie nie poruszało w tym wszystkim. Natomiast później już o 11, jak już w ogóle chciałem stamtąd już pojechać, bo tak to mówię, no też się modlę, nic się tu nie dzieje, mówię, nie ma sensu, żebym tu był, bez sensu tu przyjechałem, no i tak już się zebrałem, że pojadę, ale było tak za 10-11, mówię, no to za chwilę się zaczyna, no i to przyjechałem 400 km, to mówię, nie będę wracać, chociaż zobaczę tego księdza i tam weszłem z powrotem do tego kościoła, usiadłem sobie tam w takiej ławce przy tachetce, była jedna wolna, bo cały kościół był wypełniony chłopakami, było ich tam chyba z 400. No i właśnie ksiądz Dominik Chmielewski tam na środku kończył śpiewać jakąś pieśń i no i mówił, że zaczniemy jak zawsze modlitwą różantową, czyli zresztą modlitwę na tym różancie. Tak skojarzyłem to właśnie sprawę, mówię, a to chyba będzie coś fajnego, chociaż zobaczymy. No i faktycznie on zaczął ten tajemnicy tyczy, bo jeszcze tam była modlitwa Pana Jezusa o Grójcu i mówi, że właśnie na tej modlitwie oddajemy wszystkie nasze lęki, damy nasz strach Panu Jezusowi, bo on za to już w Ogrójcu się bał, za to nasz lęk. I tak fajnie to w ogóle zrobił takie wprowadzenie tej dziesiątki różanca i tak mnie to pociągnęło, mówię, no takiego różanca jeszcze nie słyszałem, nie? Nie słyszałem w ogóle, no, ale tak jak w tym radiu się modlili. No ale później właśnie, tak się to zaczęło, tego różanca. Bo on się tam później zaczął się modlić, bo ojcze powiedział generalnie tak, wyciągnijcie swoje różance, no to ja nie wyciągnąłem, bo niestety nie miałem. No i ojcze nasz było i zdrowaś Mario i na zdrowaś Mario znowu zaczęły mi te łzy lecieć po prostu, tak samo jak wtedy na tym, jak słuchałem jego świadectwa. I tak nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, co się ze mną dzieje, że mi te łzy tak lecą. No i tak pierwsza dziesiątka przyleciała mi te łzy, druga dziesiątka coraz bardziej i do tego jeszcze doszło takie uczucie, jakby nie wiem, rozpalania w sercu, czy nie wiem jak to powiedzieć. Na początku myślałem w ogóle, że ja chyba mam zawał, bo jestem prywatnie ratownikiem medycznym, więc zacząłem tak kojarzyć, mówię, coś się dzieje w klasie, się dziwnego, mówię, o co w ogóle chodzi, czy mam zawał. No ale nie było żadnego niepokoju, jakbym miał porównać to uczucie, to bardziej bym powiedział takie ciepło, które się rozlewało, takie no przyjemne, w ogóle się nie bałem tego, tylko nie wiedziałem nawet co to jest, tak.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty, obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Alicjo, Pawle, Joanno, Marleno, Anno, Anno, Paulo, Danielu, Tomaszu, Jarosławie, Kasiu, Pawle, Sławku, Wiolu, Danielu. Szczęść Boże. Modlimy się po to, by sercem przeżyć i zrozumieć to, w jaki sposób możemy naśladować Maryję i Jezusa, świętego Józefa, świętego Jana, ale tak naprawdę to Maryję i Jezusa. I z każdej tajemnicy, byśmy wyciągali właśnie coś dla siebie. Czasami w tych komentarzach może jakieś jedno zdanie, jedno słowo może nam otworzyć jakąś inną drogę niż dotychczas, inny kąt widzenia. O to też się zawsze modlę. Modlę się też za Olgę. Alicja, dziękuję Bogu za wszystko. W trudnej sprawie modli się Jarosław, Wiola o uzdrowienie nerek zgodnie z wolą Bożą, o siły na dializy i po każdej dializie. Dziękczynnie za poprawę. Dzięki dializom jest znaczna poprawa w chodzeniu. W intencji szczęśliwej, bezpiecznej podróży modli się Daniel. Wiola w intencji dziękczynnej za poprawę stanu żołądka. Oddaję Panu Bogu stan, swój stan, Wiola, chorobę nerek w intencjach Pana Roberta, prowadzącego codziennie różaniec jego rodziny, za wszystkich modlących się za Panią Jagodę. A Marlena modli się w intencji Bogu wiadomej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Józef przyjął Maryję na słowo Boże, na słowo, które otrzymał we śnie. I prośmy Boga o to, byśmy Jego słowa słyszeli, abyśmy Jego podpowiedzi rozumieli i byśmy po prostu potrafili zaufać. Za Edwarda, Małgorzatę i Ewę, uzdrowienie z raka, o gorliwość w codzienności, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Jarosław modli się w tej tajemnicy drugi za Edwarda, Małgorzatę i Ewę o uzdrowienie z raka. Szczęść Boże, Robercie i Jolu. Ania prosi o zdrowie dla Barbary, która jest chora na raka. O zdrowie dla męża Jurka, o światło dar Ducha Świętego dla niego. O zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki. Uzdrowienie z choroby guzów piersi mięśniaków Anna, uzdrowienie z choroby wieńcowej Jerzego, o zdrowie dla Karoli Damiana i ich córki Marysi, o zgodę, miłość w rodzinie Karoli i Damiana, o niewtrącanie się teściów. Alicja w intencji Bogu wiadomej za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia, modli się Marlena. O szczęśliwe rozwiązanie dla Oli, modli się Małgorzata. O miłość w rodzinie Pawła Dominiki, o zdrowie dla nich dzieci Julki, Asi, Weroniki i Kuby. O zdrowie dla Magdaleny, Piotra, Anny, Jerzego, Barbary, Sylwka, Wiesławy, Jana, Katarzyny, Marka, Martyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Stanisławy. Prosi Ania. Ja modlę się za Olgę o zwycięstwa na wystawie, o to, żeby ten wyjazd miał sens. Anna się modli też o nawrócenie siostry, braci, bratowej, z nauku pijaństwa, o zdrowie dla nich i dzieci, o pokój wieczny, świętej pamięci Barbary Kazimierza. Tym, co możemy naśladować w tej drugiej tajemnicy, to jest służba Maryi i cierpliwość, zaufanie Elżbiety. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. O łaskę skupienia w czasie modlitwy modli się Madlena. O stanie wojny na świecie, na Ukrainie, o nawrócenie Rosji. Jezus się tym zajmie, modli się Anna. Szczęść Boże Łukaszu. O uwolnienie od gniewu i o ducha łagodności, o przebaczenie bliźnim. Modli się Małgorzata, o trzeźwość dla Zdzisława. Modli się Joanna, o dobrą żonę dla Jakuba, modli się Alicja. A ja modlę się za Janka, wszystkie łaski niezbędne w jego życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy możemy naśladować to, w jaki sposób Józef przyjmuje z ufnością prowadzenie Boże, bo przecież wystawił ciężarną żonę w ostatnim trymestrze, w ostatnie dni przed rozwiązaniem wystawił na niebezpieczeństwo, ale w sposób wyraźny uznał wolę Bożą i po prostu poszedł wypełnić obowiązki wobec państwa. O, został zaopiekowany. Maryja została zaopiekowana. Jego rodzina została, Józefa rodzina została zaopiekowana. Maryi nie brakowało nic. Chociaż Bóg jest mistrzem niestandardowej pomocy. O dobrą żonę dla Jakuba modli się Alicja. O trzeźwość dla Zdzisława i Joanna. O nawrócenie grzeszników, a szczególnie naszych rodzin. O Ducha Świętego i Jego dary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.
1: Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Ja modlę się za Zofię i Piotra, za Marię i Krzysia, o wszystkie niezbędne im łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O liczne powołania kapłańskie i zakonne modli się Marlena za moją siostrę Małgorzatę, o wiarę i potrzebne łaski. Za wszystkich modlących się teraz modli się Andrzej, za duszę w czyściu cierpiące, o ich rychłe zbawienie. Modli się Anna, Andrzej za ukochaną żonę i dzieci, Alicja, uwolnienie, łaskę, wiarę dla Marcela i Jakuba. Uzdrowie dla Małgosi, za mojego synka Karola i za mnie, za siostrę i braci. Tajemnica czwarta, liczy nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy, mamy cztery postaci do naśladowania. Mamy Annę, której możemy naśladować, której wytrwałość możemy naśladować i poświęcenie. Mamy Symeona, którego niezwykłe zaufanie zostało nagrodzone. I mamy Maryję i Józefa, którzy są prowadzeni i poddają się temu prowadzeniu. O, życie wieczne dla taty i teściów, modli się Andrzej za siostry i braci, za mojego syna Karola i za mnie, modli się Ewelina o zdrowie dla Małgosi, o uwolnienie, łaskę, wiarę dla Marcela i Jakuba, modli się Alicja, za ukochaną żonę i dzieci, modli się Andrzej, a za moją córeczkę Julkę, o uzdrowienie duchowe i fizyczne, zdrowe poczucie własnej wartości, uwolnienie wszelkiego zła, modli się Aleksandra. Za syna Kamila modli się Ojciec o odbudowanie i umocnienie miłości małżeńskiej dla Ani Krzysztofa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O cud uzdrowienia mojej wątroby modli się Bożena. Jeśli choć jedno słowo zapada w nasze serce, to jest cały dzień na to, by rozmawiać z Bogiem na ten temat. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ja modlę się za Franka, wszystkie potrzebne łaski, o zdanie wszystkich egzaminów dla Jakuba, Julii i Dominika, modli się Alicja. Za chrześniaków i ich rodziny, o potrzebne łaski, modli się Gabriela, o powrót do zdrowia mojej mamy Marii, Mateusza i mój, modli się Joanna. O zdrowie dla siebie, modli się Tomasz i dla swojej rodziny. Za papieża, kardynała, biskupów, księży, zakonników i siostry zakonne, wszystkie potrzebne łaski, modli się Marlena, za Basię i Bogdana, modli się Andrzej. O zdrowie dla całej rodziny, powrót do Boga, Agaty i Michasi, modli się Basia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy możemy zobaczyć, że współpraca z Bogiem czasami nie jest trudna, nie jest łatwa, czasami bywa trudna i że mamy prawo nie rozumieć Bożego prowadzenia i że mamy prawo pytać się Boga: Jezu, Boże, czemuś Ty nam to uczynił? Tak samo jak Jezus mówi: Boże, i Boże, czemuś mnie opuścił? To oczywiście nie było prawdą, ale w tym momencie Jezus miał pełne prawo do tego, żeby tak powiedzieć. Więc szczerość wobec Boga, tak? I nie przyjmowanie żadnego obrazu Boga, z którego wynika, że On albo nami się nie interesuje, albo nie jest zdolny do przełamania jakiejś naszej sytuacji, która nas rani. A głęboko wierzę w to, że Bóg daje ciężary, które jesteśmy w stanie unieść. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, o godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godziny śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. Gabriela, modli się za chrześniaków i ich rodziny o potrzebne łaski. Alicja, o zdanie wszystkich egzaminów dla Jakuba, Julii i Dominika. Basia, modli się o zdrowie dla całej rodziny i powrót do Boga. Agaty i Michasi, za Dagmarę, Emilię, Dominika, Piotra. Łaski potrzebne tej rodzinie, za rodzinę przyjaciół, za znajomych i wrogów, o błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi nad nami. W intencji Bartka, łaskę uzdrowienia za moje dzieci, w intencji naszego małżeństwa, o mojego męża, o wszystkie potrzebne dary. Modli się Teresa. Edyta, dziękuję Bogu za mojego męża i dzieci. Jezu, ufam Tobie. Wiola, dziękuję za rozważanie przy słowach, że Pan daje ciężary, które jesteśmy w stanie unieść. A to na Wiolę. No to coś było ważne dla Wioli, o uwolnienie Marty. Modli się Marlena o zdrowie dla mnie i męża. Modli się Alicję. A Anna o ochronę przez świętą krew Pana Jezusa dla nas wszystkich, tu modlących się oraz naszych bliskich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O uwolnienie żony z toksycznej relacji, powrót do domu, modli się Andrzej. O łaski potrzebne dla Marty, Mateusza, Patrycji i Antosi. Nawrócenie męża i syna, modli się Małgorzata, o zdrowie dla Klaudii, Andrzej, Gabriela, za uzdrowionych, o wyzwolenie i Boże prowadzenie, i Magdalena, o nawrócenie i uzdrowienie córki Marty. W tej tajemnicy widzimy świętego Jana, który wypełnia swoją misję. Widzimy Jezusa, który wypełnia swoją misję. Widzimy, że każdy z nas ma możliwość korzystania z mocy Ducha Świętego na swoją życiową misję. Prośmy o to. Magdalena, proszę o nawrócenie i uzdrowienie córki Marty. Za uzależnionych o wyzwolenie Boże prowadzenie, modli się Gabriela, o zdrowie dla Klaudii. Modli się Andrzej o nawrócenie męża i syna. O łaskę potrzebne dla Marty, Mateusza, Patrycji i Antosi. Za moje dzieci, Julkę i Wojtka, o żywą wiarę, dobrych, wierzących małżonków, prowadzenie Ducha Świętego. Ja modlę się za Marię i za Krzysia. Modlę się za Frania i modlę się za Klarę, o wszystkie łaski niezbędne dla nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Światła. Objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. O zdrowie dla 6-letniego Filipa po operacji guza mózgu. Modli się Andrzej za moich synów Mateusza i Łukasza. O powrót do kościoła. Modli się Elżbieta, Marlena we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca. O cud uzdrowienia dla Jagody. O opiekę nad jej bliskimi, o uzdrowienie relacji w rodzinie, modli się Andrzej. Za świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe, modli się Alicja. O opiekę Matki Bożej dla sióstr Renaty, Jadwigi i ich rodzin, modli się Sławek. Ja modlę się za Antoninę o to, żebyśmy przeszli wspólnie przez ten trudny czas, który każdy z naszych dzieci, ta piątka to był trudny czas, a w przypadku Tosi ta końcówka nastoletniości jest trudna. Jezu, przez niepokarane oddajcie wszystko, co mnie dziś spotka. Modli się Andrzej za spowiedników i światło Ducha Świętego. Modli się Gabriela. O moje uwolnienie prosi Łukasz. Modlimy się, Łukasz, razem z Tobą. Opiekę Matki Bożej dla sióstr Naty, Jadwigi i ich rodzin. Modli się Sławek. Z świętej pamięci Klarę, Feliksa i inne dusze czyśćcowe. O uzdrowienie relacji w rodzinie. O cud uzdrowienia dla Jagody we wszystkich intencjach grupy Dwa Serca. O opiekę nad jej bliskimi. Za Martę. Za moich synów Mateusza i Łukasza. Powrót do kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ode złego. Amen. To jest tajemnica, w której możemy przyjrzeć się pełnemu zaufaniu Maryi do Boga, w której tajemnicy możemy się przyjrzeć wszechmocy Bożej, abyśmy nigdy w nią nie wątpili. Możemy się przyjrzeć temu, że stosunek zależności że wymaga posłuszeństwa po prostu i czasami jest to bardzo trudno przyjąć. Modlimy się też za Laurę, nastolatkę w trudnościach rodzinnych i szkolnych, o łaskę dla niej, to modli się Małgorzata, za syna Bartłomieja, o nawrócenie i uwolnienie, za Jasia, o cud uzdrowienia z braku mowy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Jezus głosi o miłości Bożej i wzywa do nawrócenia. Jezu, za syna Bartłomieja modli się Elżbieta o nawrócenie i uwolnienie, za Laurę o łaskę wiary dla Wiktorii i podjęcie dobrej decyzji modli się Katarzyna, za Magdalenę o miłość i nawrócenie, za Marcina i Adasia modli się Elżbieta o rozwój tego kanału i Radia Niepokalana FM. Proszę wszystkich patronów od spraw finansowych o modlitwę wstawienniczą w intencji radia. Modli się Marlena o zdrowie, wszelkie łaski dla rodziców. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tej tajemnicy możemy zobaczyć, jak naśladować Jezusa w empatii, w trosce, wrażliwości, w tym, że wstawiał się za każdym, kto cierpi. Chociaż czasami może się to wszystko wydawać, niektóre sytuacje trudne, ale wtedy szukajmy egzegetów, którzy pokazują zawsze tę samą miłosierną twarz Jezusa.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, światła. Jezus objawia swoje bóstwo uczniom na górze Tabor. Modlę się za mojego wuja Janusza o nawrócenie. Łukasz modli się o zgodę na ekshumację na Ukrainie, byśmy mogli wreszcie pochować szczątki naszych rodaków na poświęconej ziemi. Za Waldemara, Żonetę i Julkę modli się Alicja. Szczęść Boże, Mirosławo, za Jasię w ciężkiej chorobie nowotworowej. Jezus, zaopiekuj się nią. O, zachowaj nas i naszych bliskich, Panie, w nagłej, niespodziewanej śmierci. Modli się Marlena w intencji Ireneusza na nawrócenie jego synów. Niech będzie Bóg uwielbiony. Modli się Sabina o uwolnienie Ani, Krzysztofa i ich rodziny od wszelkiego zła. Dawajcie lajki, nie zapominajcie łapka w górę za Kamila i Błażeja, a o łaskę pracy i umiejętność odpoczynku, o zgodę w naszych rodzinach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W tej tajemnicy możemy zobaczyć Piotra, który po prostu nie rozumie Bożych spraw, i abyśmy się tym nie dołowali, że Bóg zawsze wyprowadzi to na prostą, i w końcu święty Piotr uwierzy, mimo że wcześniej zdradzi. Więc te nasze drogi, nikt nie powiedział, że będą proste. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I drugą postawą jest postawa Pana Jezusa, który troszczy się po prostu o swoich uczniów i stara się im przekazać jak najwięcej informacji, żeby mogli trwać wiernie przy Bogu i zrozumieć to, czym jest proces zbawienia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

Między niewiastami błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O pokój w sercu i przyrost sił wewnętrznych dla wiary. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Ja modlę się za Marcina, o wszystkie potrzebne łaski, za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny. Modli się Alicja, za wszystkich, którzy chcą targnąć się na własne życie. Modli się Marlena, za Wiktorię, Olej, Jasia, Agnieszkę, błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski. Modli się Elżbieta, za Wojtka, Wiesię, Anię i ich rodziny. Łaskę na uzdrowienie i nawrócenia. O nawrócenie Aleksandry i Angeliki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o to, byśmy nie marnowali łask, nie marnowali łaski, jaką daje nam Eucharystia. Zdrowaś Maryjo, ja w tej tajemnicy modlę się za Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O siłę i potrzebne łaski dla wszystkich osób, które brały udział przy zakończeniu poszukiwania w Hucie Pieniackiej. Modli się u nas Łukasz, cały różaniec w intencjach modlących się tutaj, to Paweł. O właściwe rozeznawanie woli Bożej i przyjmowanie jej bez zastrzeżeń. Modli się Andrzej, za Pana Roberta, jego rodzinę i współpracowników o potrzebne łaski. Modli się Gabriela, Mirosława, opiekę Bożą dla Renaty, Adrianki i Sławka. Za Anię Marcina w dniu ślubu modli się Tomasz, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. W intencji Janina o łaskę umocnienia w wierze modli się Sabina o łaskę uzdrowienia i ufność w Bogu. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za Twoje miłosierdzie. Maryjo, dziękuję Ci za Twoje fiat. Za ludzi, których skrzywdziłem, którzy mnie skrzywdzili, modli się Alicja. Za siebie i za żonę Martę modli się Sławek. Za szwagra Andrzeja modli się Ireneusz. Ja modlę się w tej chwili za moich chrześniaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnice bolesne mówią nam o miłości Bożej. Tak jak pierwszym krokiem do doskonałości jest postanowienie o wypełnianiu Bożych przykazań, nie łamaniu ich do końca życia. Tak jak drugim krokiem jest przyjmowanie woli Bożej, takiej jaką ona jest, czyli nie modlenie się bardziej o zdrowie niż o chorobę. Tak trzecim krokiem jest prośba o cierpienie i ofiarowanie tego cierpienia w intencji potrzebujących. I te wszystkie tajemnice bolesne są właśnie przejawem tego trzeciego stopnia pokory Jezusowego. I po prostu módlmy się o wszelkie łaski dla nas, o to, żebyśmy rozumieli Boże miłosierdzie, a przynajmniej żebyśmy je przyjmowali. O opiekę Bożą dla rodziny Teresy i Basi, o siłę nawrócenia i natchnienie Ducha Świętego dla mojej żony. Modli się Andrzej, za szwagra Andrzeja modli się Ireneusz, za siebie i żonę Martę modli się Sławek. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Odsunę ode mnie tej kielich, ale jeśli jest taka Twoja wola, to ją wypełnię. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze, na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, biczowanie. A w tej potwornej tajemnicy modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca. W intencji dziękczyny i zarzonej dzieci modli się Dariusz o opiekę Bożą dla rodziny Teresy i Basi, o zbawienie duszy za rodzinę Weronikę, o zdrowie, wytrwałość oraz dziękuję za wszystkie otrzymane już łaski. Modli się Paweł o codzienną wolę Bożą w chorobie nerek, dializach. Modli się Wiola o błogosławieństwo Boże dla siostry Bronisławy, o ratowanie sakramentalnego małżeństwa Karoliny i Przemka, za moją całą rodzinę, sąsiadów, współpracowników, przyjaciół, chrześniaków i ich rodziny, za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą. Modli się Marlena o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola. Modli się Alicja. Boże, proszę Cię, pomóż nam w tych kilku trudnych sprawach. Pokornie proszę to Anna o uzdrowienie Piotra z nowotworów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Nie wszystkich Bóg wzywa do takiego poziomu poświęcenia jak swego Syna, ale ja modlę się w tej tajemnicy, abyśmy w ogóle potrafili przekraczać granice swego egoizmu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Ukoronowanie koroną cierniową Jezusa. O uzdrowienie Piotra z nowotworów modli się Tomasz. Za chore nerki mojej mamy Marli modli się Anna. O uzdrowienie fizyczne i psychiczne oraz duchowe dla Tymka i Tytusa. O dobrego męża dla córki Agaty w intencji księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta. O wszystkie potrzebne łaski za koleżanki i sąsiadów w wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, za których odpowiadam, za wszystkich, których mam w sercu. Za siostrzeńcę Mateusza, o zdrowie modli się Anna. O wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła modli się Andrzej. O błogosławieństwo dla neoprezbitera księdza Marcina. Za koleżanki i sąsiadów w intencji księży, za wszystkich cierpiących o ich uzdrowienie. Otwierajmy się na wrażliwość, która pozwoli nam zobaczyć głębie cierpienia Jezusowego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
za wszystkich, których nie lubię albo mnie denerwują, dar miłości, do nich modli się Kasia. Jezu, dziękuję Ci za ukochaną żonę, za chrześniaków moich i męża, modli się Alicja, o mój powrót do zdrowia, modli się Joanna, za wszystkich wrogów wiary i Kościoła katolickiego, za Ewę, Pawła i ich córeczkę, ale ja w tej czwartej tajemnicy bolesnej drogi krzyżowej modlę się za wszystkich podopiecznych poradni, za Ewę, Pawła i córeczkę, ale modli się Andrzej o zdrowie, o uzdrowienie Aleksandra, modli się Edyta, za wszystkich cierpiących, o ich uzdrowienie, za chrześniaków moich i męża, modli się Alicja. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, śmierć Pana Jezusa. Joanna modli się za Martę, Alicję, Ulę i ich rodziny, w intencji chrześniaków, za Norberta i Olę modli się Daniel. O wyjście z nałogu dla syna Juliana, za chrześniaków moich męża, o błogosławieństwo za księdza Krzysztofa w prowadzeniu parafii, za Martę, Alicję, Ulę i ich rodziny. Proszę o błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy nam źle życzą, zazdroszczą i źle o nas mówią, modli się Marlena. O siłę dla Irneusza. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw wody swojego. Amen. Oraz dary Ducha Świętego i odwagę dla biskupów. O Bożą opiekę nad naszą wspólnotą różańcową modli się Mirosława. O to, abyśmy potrafili choć w jakiejś minimalnej części naśladować ofiarę Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Andrzej, modli się w tej pierwszej tajemnicy chwalebnej o dar Ducha Świętego dla biskupów. Ja modlę się za moich przyjaciół i członków mojej rodziny, za duszę w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane. Modli się Marlena, za panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża. Modli się Alicja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg przychodzi z łaską wiary, abyśmy jej nie odtrącali. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna. Jezus prowadzi swoją misję po zmartwychwstaniu, rodzi wiarę w sercach uczniów.
Ja modlę się za wszystkich, którzy ofiarują za nas modlitwę, cierpienie i post i za wszystkich, którzy wspierają nas finansowo, wspierają ewangelizację i obronę wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich opętanych, za wszystkich uzależnionych, za wszystkich zniewolonych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za ludzi brulionu, aby wszyscy poznali Pana naszego Jezusa Chrystusa i uznali Go za swojego Boga i za Zbawiciela. Za dzieci duchowo adoptowane, za chrześniaków Rafała, bądź uwielbiony Boże Ojcze Wszechmogący w Trójcy Świętej, jedyny w imieniu naszym, we wszystkich, którzy Cię nie wielbią. Za Jarka, mądrość i szczęśliwą podróż, Jezu, ufam Tobie za prawie. W Janikowie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o dary Ducha Świętego. Za Ciocię Maryjo, o powrót do zdrowia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, Maria. Na przykładzie Maryi widzimy to, w jaki sposób nagrodzone jest pełnienie woli Bożej. Za Mariolę o powrót do zdrowia, za konających łaskę skruchy wobec Boga, za księży z apostolatu Margarety, za prezydenta Nawrockiego w jego słusznej decyzji nie ugiął się i stanął po stronie prawdy, za świętej pamięci Elżbietę, modli się Marlena, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tej tajemnicy modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Luśkę i Andrzeja oraz za Dominikę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królowę Nieba i Ziemi. Módlmy się o to, żeby Królowa naszych serc wypraszała u swojego Syna wszystkie łaski, które są dla nas potrzebne. Za chorych psychicznie łaskę uzdrowienia,
o związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Liz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za całą rodzinę półtoraków. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O niebo dla Doroty, Krystyny i Witolda. O Maryjo, o mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Żegnam się już z widzami kanału, a w radiu za chwilę wywiad.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Pani Hanno, jeśli Pani potrafi się do nas jeszcze dodzwonić, to zapraszamy, no ale czasami niestety trzeba poczekać. Witam Pani Ewo.
1: Cześć Boże, Panie Robercie. Ja dzwonię właśnie w tej sprawie, o której ostatnio była właśnie mowa, jeśli chodzi o bioenergoterapię. Ja sama też nie widząc ratunku, bo od czasu już półtora roku, jak nie mogę przyjść do siebie, poza lekami i po prostu robiłam wszystkie badania, wszystko, okazało się, że lekarze twierdzą, że nic mi nie jest, a ja właśnie byłam u bioenergoterapeutki i nawet bardzo mnie przeraziło. Po drugiej wizycie chciałam zrezygnować już w ogóle z tego całego, że tak powiem, tej całej sprawy, ale jakaś siostra mnie jeszcze namówiła i pięć takich zabiegów niby też to wzięłam i do dnia dzisiejszego właśnie mam jakieś takie stany lękowe. Do spowiedzi chodzę. Ja byłam dosyć daleko też od Pana Boga. Miałam taki swój powrót do Pana Boga teraz w marcu dopiero, ale też jakieś takie mam rodzina. Moja mama wróżyła z kart. Ja na studiach też trochę szalałam. Bawiłam się w wywoływanie duchów. Jakieś różne takie rzeczy. No i na koniec właśnie jeszcze to złe samopoczucie i chciałam powiedzieć. Tutaj pani jedna mówiła, że ponieważ ja już przy spowiedzi świętej prosiłam księdza o uwolnienie, tak jakby troszkę przeszło. Nie mam problemów z chodzeniem do kościoła, z przyjmowaniem Pana Jezusa, z komunią świętą nie, ale ostatnio właśnie mam jakiś taki zamęt w modlitwie. To, co któraś z pań tutaj mówiła, że jakieś takie przekręcane są te skojarzenia, których ja po prostu nie chcę nawet tak do takich myśli. I właśnie bardzo, bardzo się niepokoję tym wszystkim.
2: Myślę, że potrzebna jest jeszcze modlitwa o uwolnienie, czy przynajmniej z tego, co pani mówi. Sakrament pokuty i pojednanie jest sakramentem, który odbudowuje naszą relację z Panem Bogiem. Natomiast modlitwa jest modlitwą ustawioną na odbudowanie tego, co zniszczył grzech, czyli to coś, co się stało w nas. Tak jak przy każdym innym grzechu, prawda, następuje też jakieś zniszczenie, tylko w innej przestrzeni naszego życia, prawda, duchowego i nie tylko duchowego. Tak w tych wszystkich sprawach, które dotyczą pierwszego przykazania, tym zniszczeniem jest jakieś właśnie takie uzależnienie od złego ducha, gdzie doświadczamy różnego rodzaju jego nękania. I dlatego poza spowiedzią, która mnie jedna z Bogiem, prawda, tam więź z Panem Bogiem jest odbudowana, ale to zniszczenie, które we mnie nastąpiło, no dalej ma miejsce. I stąd potrzeba odbudowania tego, dlatego potrzeba tutaj modlitwy o uwolnienie.
1: Ale to ja mam, proszę księdza, to...
2: To pewnie to samo, co tutaj już poza anteną. Proszę zapisać sobie telefon, który będzie podany i wtedy tam dalej pod tym telefonem, prawda, już podadzą konkretną drogę, prawda, jak należy tam dalej postępować.
0: Dobrze, także proszę teraz na momencik jeszcze poczekać, zaraz ten numer Paweł przekażę. 622 z Panem Bogiem. 622-2098, 622-2097. Witam Pani Katarzyna.
3: Cześć Boże. Ja chciałam się podzielić taką sytuacją może z mojego doświadczenia, ponieważ słucham tej audycji i ja chcę powiedzieć zupełnie coś odwrotnego może do tego, co inni mówią, ponieważ ja korzystałam kiedyś z porady egzorcysty, korzystałam z porady psychologa. I po prostu powiem szczerze, że dla mnie to było czymś takim strasznie koszmarnym i jakoś trudno mi jest wierzyć w to, że to tak naprawdę pomaga, że to naprawdę jest czymś dobrym, ponieważ właśnie kiedyś też byłam w takiej trudnej sytuacji i tak naprawdę tak mnie niektórzy ludzie pochnęli właśnie najpierw do psychologa, potem do egzorcysty i to było takim wielkim koszmarem. W ogóle wcale mi to nie pomogło, wręcz przeciwnie, jakby zaczęło, było takim rozgrzebaniem wszelkich ran. jakichś takich z dzieciństwa, narzucenie mi tego, co nie wiem, co się, że skąd się to bierze i w ogóle. I tak naprawdę zostawiono mnie z tym wszystkim tak samo. Ja potem nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I znaczy, ja nie chcę zaprzeczać temu, co to jest mówione na anten i tak dalej, ale to, co naprawdę mnie wyrwało, chyba nie wiem, co mnie trzymało przy życiu i to, co mi jakoś we mnie dokonało wiele uwolnień, to tylko było sakrament pokuty i tak naprawdę Eucharystia, a tak naprawdę wszelkie modlitwy o uwolnienie. I tak naprawdę jak widziałam, jak ludzie się modlą nad innymi ludźmi i może został uwolniony jakiś duch, ale tak naprawdę bez kontynuacji jakiejkolwiek potem dalej, to te duchy wracały, że tak powiem, ze swoimi koleżkami i tak naprawdę to niczego nie prowadziło dobrego i tak naprawdę no wywoływało nawet może nawet większe zamieszanie niż wcześniej przed tymi modlitwami było. No tak tyle. Może przepraszam, że tak w ten sposób mówię, ale to jest jakby moje całe doświadczenie.
0: Dziękujemy za świadectwo. To konkretne świadectwo. Dzięki serdeczne.
3: Dziękuję z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Czy jakiś komentarz?
2: No pewnie trudno jest tutaj taki jednoznaczny komentarz, bo tu mogą być prawda, różne przyczyny. Może być tak, że ktoś uczestniczył w modlitwie takiej, nie wiem, uwolnienie, czy z jakimiś jeszcze egzorcyzmami, tam, gdzie dokładnie takiej modlitwy nie potrzeba. I może być no, sam ten fakt takim jakimś tutaj
0: stresującym, obciążeniem. Tak.
2: Może być też tak, że gdzieś tutaj zabrakło w całym tym takim, nie wiem, jakby rozważaniu, bo tu z tego, co pani mówiła, więcej było mowy o koncentrowaniu się na jakichś psychicznych i skoncentrowaniu się na jakichś zranieniach, niż na
0: kwestiach duchowych.
2: Niż na kwestiach duchowych. Być może, że to było tak trochę jakby ustawione na jakąś tą modlitwę o uzdrowienie, prawda, w tych kwestiach takich doświadczeń różnych życiowych i gdzieś zabrakło w tym albo jego zanurzenia w tej modlitwie, a bardziej takie tylko wypunktowanie rzeczy. No nie wiem, albo zabrakło czegoś ze strony samej zainteresowanej.
0: Ale na szczęście z tego krótkiego świadectwa wynika, że historia ma happy end. I to prawda, że Eucharystia i sakrament pokuty to są rzeczy warte i godne polecenia. No i ja z tego jeszcze taki wniosek wyciągam, że trzeba bardzo uważać na różne osoby z dobrą wolą, ale niekoniecznie może kompetentne w kwestiach, których się podejmują, bo no, rozmawiamy o sprawach tak delikatnych, tak w kulturze też no, mocno przedstawianych z mocnymi akcentami emocji bądź pejoratywnych określeń i tak dalej, no tu naprawdę nie ma żartów, chociaż wydawałoby się, że rozmawia się o jakichś no, zupełnych no, dziwnych rzeczach typu klątwy, przekleństwa, jakieś zabobony wiejskie i coś, co wydaje się, że no, człowieka oświeconego przez szkołę publiczną nie powinno dotykać, ale no, rozmawiamy o kwestiach naprawdę bardzo, bardzo mających bardzo wielkie konsekwencje w życiu wielu osób. A w związku z tym warto jest chodzić, prosić o pomoc no nie tylko osoby, którym wydaje się, że mogą pomagać, ale osobom, które mają na maszynie Kościoła, bądź są bardzo głęboko z Kościołem związane i pamiętać o tym, że

0: osoba, rehabilitantka, dyplomowana, znakomita, jest na wczesnej emeryturze, no i sobie dorabia, bo emeryturę ma, nie wiem, 1000 zł. Ona zadaje się z bioterapeutami, towarzysko, tak powiem, i lubi machać wahadełkiem. Ale jak ktoś nie chce, to ona nie macha. Natomiast jak ktoś chce, to po takim, nie seansie, tylko po, jak to nazwać, no po takim półgodzinnej rehabilitacji, to tym wahadełkiem macha. No nie chodzi o osobę, nad którą nie macha. Jest to osoba wierząca, jest to osoba delikatna, wrażliwa i rzeczywiście jej te ćwiczenia z kręgosłupem, z łokciami, z kolanami i tak dalej, jej to robią dobrze. Ale wobec tego, czy ta pani, która też kiedy indziej wahadełkiem lata, czy to może ona źle oddziaływać?
1: Dzięki za pytanie.
0: Czy z niej się powinno zrezygnować?
2: Znaczy, do końca przy tego rodzaju osobach ja bym nie miał pewności, czy ona uczciwie w tym momencie postępuje, czyli jeżeli ktoś sobie nie życzy...
0: Nie, jak sobie nie życzy, to ona nie macha.
2: To ja wiem, ale to jest kwestia tylko zewnętrznej pewnej aktywności, a tu bardziej chodzi o działanie takie duchowe.
1: Zaraz tutaj,
0: że ona w trakcie
2: moment. Tak,
0: przekazuje,
2: bo
0: tak?
2: Ustalmy też, nie samo wahadełko jest tu w tym momencie szkodliwe.
0: Tak.
2: Czyli nie sam ruch wahadełka jest szkodliwy, tylko dzieje się to w ten sposób, że osoba, która posługuje się wahadełkiem, ona tak jakby się do tego wahadełka zwracała, że to wahadełko teraz ma się poruszać w lewo, w prawo.
1: Inteligentnych odpowiedzi dawać.
2: Dawać inteligentne odpowiedzi czy zachowania. I tu ten akt woli tej osoby jest aktem, który otwiera na rzeczywistość duchową, ale na rzeczywistość dość duchową, niebożą. W naszych, prawda, naszych wzajemnych relacjach, czy w relacjach ze światem duchowym, zarówno tym związanym z Panem Bogiem, jak i tym, który jest po drugiej stronie, to nasze te, prawda, decyzje woli są tymi, które nas albo otwierają, albo zamykają, albo wiążą, albo odcinają. Bo w ten sposób dokonuje się cała relacja w wymiarze duchowym.
0: Rozumiem, ale jeżeli ta pacjentka decyzje, jest głęboko wybory... wierząca, a rzeczywiście jej te masaże na kręgosłup, na łokcie, na kolana i tak dalej, na reumatyzm, na zwyrodnienie, jeżeli jej to pomaga, a osoba ta, która czyni te rzeczy, to jest rehabilitantką dyplomowaną, w tej chwili emerytowaną, z jednych z warszawskich szpitali. Z
1: tak, pani Joanno, ale ksiądz Andrzej wypowiedział pewną wątpliwość, pewien warunek, prawda? My nie damy pani odpowiedzi na pytanie. Może pani uzyskać po prostu informację, która pozwoli na podjęcie rozsądnej i dobrej decyzji, prawda? Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, że... Bo ja jeszcze dodam coś takiego, że w pewnym momencie osoby, które posłuchują się wahadełkiem, i to wahadełko podkreślamy, daje rzeczywiście inteligentne odpowiedzi, prawda? To znaczy, że to nie jest, że ktoś sobie wyobraża, że coś tam z tym wahadełkiem robi, tylko że ono rzeczywiście coś niezwykłego, prawda? Coś niezwykłego ta osoba się dowiaduje. To jest tak, że w pewnym momencie te osoby, które to czynią, już nie muszą w ogóle mieć żadnych zewnętrznych przedmiotów typu właśnie różdżka czy wahadełko,
0: ona
1: prawda?
0: Pod sobie ma.
1: Że już w pewnym momencie ta osoba potrafi rozpoznawać takie sygnały, jest na tyle wrażliwa, czy nadwrażliwa, prawda? Tak. Że ona już nie musi tego wahadełka używać. I teraz może być taka sytuacja, że ta osoba ta rehabilitantka, tak. Że ona jakby powodowana chęcią pomocy, no prawda? Tak. Mhm. Może robić rzeczy, o których nie mówi.
0: Tak, rozumiem. Tak sobie w duchu tam jakoś
2: to znaczy,
0: myślę.
2: Ku pociesze w drugą stronę powiem tak, że to była historia kogoś w takim spotkaniu z Harrisem, a ta osoba, no tak powiedziałbym, wierzącej oddana Panu Jezusowi, tak w taki, powiedziałbym, bardzo jednoznaczny
1: radykalny sposób.
2: No i pewnego razu ona raczej nie tyle korzystała sama z jego usług, co tak mu towarzyszyła i pomagała jako tłumacz.

0: temat. I pewnego dnia mówi, to wiesz co, to ja ci tam coś powiem. Poczekaj, to ja tam położę tam gdzieś rękę, nie wiem, czy na ramieniu, na głowie, czy coś, i zaraz ci coś powiem. I ta osoba w tym momencie miała jakieś takie poruszenie, w którym bardzo gorąco się zwracała do Panie Jezu, jeżeli tu cokolwiek miałoby być przeciwko Tobie, to ja nie chcę, ja należę do Ciebie. I w takiej modlitwie trwała. I Harris jakiś czas, prawda, próbował coś, po czym mówi, wiesz co, ja tu nic, ktoś mi tu przeszkadza. Tu jest jakiś duch, coś blokada. Takiego, tak, ja nie mogę nic, coś mi przeszkadza. To był taki moment, w którym sobie uświadomiała, czym jest cała działalność Harrisa. Ale jednocześnie, dlaczego ja to o tym mówię? Bo człowiek wierzący w takich sytuacjach, w których się znajduje, nie, prawda, tak w taki trochę sposób niespodziewany, on w ten sposób może być osłonięty czy ochroniony. Natomiast kiedy już wiedząc, kim jest osoba,
1: nie zerwie relacji.
0: To już zaczyna być taki pierwszy krok w kierunku.
1: Otwarcie furtki.
0: Tak jakby pierwszy mały kompromis. Taki już prowadzący do jakiegoś uzależnienia.
2: No nic przekażę wobec tego, bo to jest osoba, która nie zadzwoni, ta moja.
1: I można szukać takich usług.
2: Bez wahadełka.
1: Tak. No, na pewno jest to przy odrobinie. Może trzeba wesprzeć tę osobę, pomóc jej, podzwonić razem, poszukać.
2: Są
1: numery, prawda? Są jakieś żółte telefony, które mogą pomóc znaleźć.
2: Ja tam powiedzę, że trochę pieniędzy, ta osoba jest niedroga. Nie dlatego niedroga, że właśnie z powodu wahadełka, tylko jest w ogóle przyzwoitym człowiekiem. No i rzeczywiście była w tym szpitalu, gdzie pracowała lat, nie wiem, 30 czy 35. No była znakomita. No,
1: ale teraz na tym rynku jest wiele osób, które dorabia, więc na pewno się znajdzie ktoś za te same pieniądze, kto pomoże. Tak. Dzięki serdeczne za telefon. Wszystkiego dobrego.
2: Szczęść Boże.
1: Witamy Pani Renato.
3: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
3: Moje pytanie będzie dotyczyło, właściwie będzie pewną kontynuacją poprzedniego. Otóż chcę zapytać o ten akt woli, jakby danie takiej nowej wewnętrznej zgody, otwarcie na działanie różnego rodzaju energii. Jakie mogą być negatywne konsekwencje właśnie takiego oddziaływania poprzez bioenergoterapię, czy poprzez, mam szczególnie na myśli, taką terapię w cudzysłowie, która nazywa się Reiki i stosowaną w stosunku, jakby no, stosowaną na dziecku, które jest nieświadome tego, co się, że tak powiem, z nim dzieje. Dziecku na przykład, które jest upośledzone i, że tak powiem, jest tam zaprowadzone przez matkę, która również nie ma świadomości, na co, że tak powiem, dziecko skazuje, bo jest przekonana, że na przykład poradni, która jest poradnią państwową, idzie na zajęcia relaksacyjne, na przykład do psychoterapeuty. Czy jakby dziecko poddane takiej terapii, która jest właśnie terapią Reiki, o czym się nie mówi, a jest pod płaszczykiem na przykład zajęć relaksacyjnych, czy mogą u takiego dziecka wystąpić jakieś negatywne konsekwencje?
0: Mogą. Mogą i może być tak, że to są sytuacje, w których potrzeba bardzo konkretnej pomocy, konkretnej interwencji poprzez modlitwę. Mogą być różne, mogą się pojawiać lęki, prawda? Mogą być dodatkowe jakieś, prawda, jakaś negacja siebie, może być po pogłębienie, prawda, w tym, nie wiem, depresji, w czymś. No, to mogą być trudno nawet przewidzieć do końca, aż po objawy chorobowe.
1: Jak rozumiem, intencją pytania Pani Renaty jest to, jak to jest możliwe, że mimo jakby zupełnie innego nastawienia osób, które uczestniczą w takim zdarzeniu, jest możliwe takie oddziaływanie.
0: Ja bym może tutaj, jeszcze zanim zatrzymamy się nad tym, to ja bym jeszcze chwilę odniósł się do tych sytuacji, w których, prawda, pod jakimś płaszczykiem zaczyna się przemycać różnego rodzaju rzeczy, właśnie typu tak jak rajki czy cokolwiek innego. Czasem są te sytuacje, w których wymaga, właściwie powinno się podejmować jakieś kwestie jakichś, nie wiem, zaskarżeń procesów sądowych czy jak, bo to są rzeczy karygodne, to są rzeczy, które nie wiem, chyba za bardzo lekceważymy. A one, jeżeli brakuje takich odpowiednich interwencji, to są ludzie, którzy będą szkodzili dużo także innym.
3: Tak, ale dla mnie no, tutaj jakby no, strasznym jest taka świadomość, że jakby można zrobić krzywdę mimo, znaczy zawsze wydawało mi się, że trzeba jakby dać taką wewnętrzną zgodę na to, otworzyć się, prawda, na działanie tego.
1: Problem polega na tym, że tutaj ta wewnętrzna zgoda jest udzielana, tylko że nieświadomie. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego ksiądz mówi o tym, że powinno się ścigać takie rzeczy? Dlatego, że te osoby korzystają z atmosfery zaufania, jaką wywołuje instytucja państwowa, prawda? Uh-huh. Za którą powinno stać sprawdzenie metod, których się tam używa, że one są bezpieczne. I teraz w sytuacji takiej, że na tym dziecku dokonywane są czynności i te czynności, to dziecko jest już otwarte na autorytet tej osoby, prawda, bo ta osoba przychodzi do tej osoby po pomoc, to jeszcze w instrumentarium tego typu oddziaływań są różnorodne gesty na przykład, które są gestami na przykład dominacyjnymi, prawda, czyli przebicia się jakby przez taką intymną sferę, jaką ludzie mają, prawda. To są różnorodne gesty, ale tak naprawdę i jeszcze czymś kolejnym jest jakby odwoływanie się do wiedzy, której te osoby nie mają, prawda, czyli jakby budowanie sobie autorytetu tajemnicy.
3: Tak.
1: I to wszystko sprawia, że osoba, która jest poddana tego typu zabiegom, ustawia się w sytuacji podrzędności, co pozwala na jakby ingerencję duchową.
3: Słuchaj, a na rzeczy dziecko, nie wiem, upośledzone dziecko autystyczne nie jest chronione w jakiś sposób tym, że no, jest nieświadome, czemu się oddaje?
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą.
3: Jest to straszne.
0: Jest, staje się jeszcze większą ofiarą, bo jest bardziej zdane na dobrą i złą wolę tych, w których ręce no Pan Bóg dał to dziecko. To jest, proszę też ciągle zwrócić uwagę, to nie jest zagrożone zbawienie tego dziecka. Natomiast jest przez, powiedziałbym, konkretną, nieuczciwą formę działania poddane cierpieniom.
1: Psychicznym.
0: To tak jakby kto inny, prawda, wziął to dziecko i zaczął je maltretować fizycznie.
3: No to po prostu.
0: I też cierpi.
3: To jest pomoc polegająca na, że tak powiem, jeszcze niszczeniu tego dziecka.
0: No tak. I też, prawda, jest tu oddane to dziecko w ręce innych i poddane, prawda, no, tego rodzaju działania.
1: Porażającym elementem tego wszystkiego, ja powiem szczerze, bo ja przyglądam się setkom przypadków, jest to, że szczególnie w tych sferach takich nieuregulowanych przez państwo, no, w dalszym ciągu czekamy na ustawę o psychologii, prawda, o zawodzie psychologa, o tym, o liście terapii, które są skuteczne i bezpieczne, prawda, nie ma czegoś takiego. Są dziesiątki różnorodnych propozycji na rynku, które są w większości po prostu głupotą, błędem. Oparte są na czyichś jakichś doświadczeniach jednostkowych, nie poparte mechanizmem naukowym, aparatem całym i tak dalej. I teraz tego typu ludzie w pewnym momencie, no bo jeśli robią coś, co jest nieskuteczne, no to nie będą znajdowali klientów, prawda?
3: Tak.
1: Ci ludzie wchodzą w rzeczywistości, za którymi stoją moce, za którymi stoją jakieś realne oddziaływania. I te oddziaływania, skoro są nadnaturalne, one muszą być złe. Prawda? I to jest coś porażającego, jeśli państwo autoryzuje
3: tak.
1: inicjacyjną metodę, jaką jest Reiki.
3: No tak, tak. I wiele innych.
0: Nie tylko, ale
1: mówię o tych właśnie...
0: To jest masa rzeczy takich, które wymagałyby dzisiaj bardzo, bardzo poważnych takich refleksji. I tam, gdzie się wprowadza w te różne formy walki, prawda, wschodnich, gdzie nie jest to tylko kwestia, prawda,
1: ćwiczeń fizycznych,
0: ale gdzieś za tym idzie ideologia, gdzie za tym idą konkretne inicjacje.
3: No ale to jest okropne, jak się bronić w takim razie przed tym? No,
1: wiedzą.
3: No tak. No dobrze, ja na przykład też sama doświadczałam kilka razy takiej sytuacji, byłam poddana tam zwykłym właśnie zabiegom rehabilitacyjnym, gdzie się zorientowałam, że ktoś zaczyna wprowadzać jakieś różne rzeczy, ale kiedy idę na przykład z dzieckiem, prawda, i dziecko moje jest poddawane tam różnego rodzaju, no nie wiem, no właśnie, chociażby rehabilitacji, gdzie są wplecione różne techniki jakieś energetyczne w to, no i cóż wtedy robić? Cały czas należałoby się modlić chyba.
0: Nie, trzeba przerwać takie rzeczy. Trzeba interweniować
3: Rozpoznam.
0: Słucham?
3: Tak? A jeżeli rozpoznam? A jeżeli nie rozpoznam?
0: No trzeba pytać o takie rzeczy.
1: Tak. No to jest straszna niestety konstatacja, prawda?
0: Ataki złego są w różnych miejscach i są, powiedziałbym, no on nie odpuści.
1: Tak, ale jak świadczy o tym historia jednego z naszych wcześniejszych rozmówców, to ta wiedza, bo dla mnie jego świadectwo było czymś zupełnie, znaczy takim bardzo, bardzo optymistycznym, bo okazuje się, że zwykła informacja, prawda, której on wcześniej nie miał i nagle ją dostał, powoduje zmianę kompletnie w stosunku do na przykład bioenergoterapeuty, jak w jego przypadku było, prawda?
0: Tak.
1: Że są wszystkie te mechanizmy maskujące, prawda, że to wierząca osoba, praktykująca i tak dalej, i nagle ten ktoś, to był pan Krzysztof chyba, nagle mówi, że on dostaje informację, że to jest coś złego i natychmiast z tej sytuacji wychodzi, prawda? Czyli, że zwykłe, proste informowanie, prawda, jest ludziom pomocne. No po prostu trzeba mówić. Jeśli są sytuacje takie właśnie, że jest ewidentna manipulacja, to znaczy obietnica jest zupełnie inna, rehabilitacja, a spełnienie jest kompletnie inne, czyli metoda inicjacyjna, no to trzeba te sprawy drążyć, trzeba chodzić do przełożonych, trzeba, ja nie wiem, czy w tej chwili da się jeszcze prokuratura czymś takim zainteresować, ale trzeba wytwarzać presję społeczną.
0: Tak, trzeba interweniować, trzeba mówić o tym. Dla mnie między innymi te audycje są z tego powodu ważne, że poza tutaj rozmowami, które my prowadzimy, każda taka rozmowa jest świadectwem dla innych. Świadectwem dla wielu osób takich, z którymi ja rozmawiam i one jakby trwają w takim uporze, że no ale przecież w tym nic naprawdę złego nie ma. Dopiero wtedy, kiedy słyszą, jak ktoś inny mówi, to robiłem, tak, takie poniosłem konsekwencje, to dopiero to zaczyna być takim czymś poruszającym, czymś zatrzymującym, pobudzającym do myślenia, czy jakby dotykającym podobnych doświadczeń w jego życiu.
1: I kolejny taki dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. I kolejny taki sygnał nadziei. Dziś zadzwoniła do mnie pani z kuratorium, do której zwróciła się dyrektorka jednej ze szkół, gdzie właśnie są próby werbunku do jednej z sekt. W podstawówce dzieci uczestniczyły w nie wiem, czy można o tym powiedzieć, nabożeństwie, ale w każdym razie w jakiejś rytualnej. Dzieci niby na kursie jakieś tam związane z poznawaniem innych religii. Prawda? I jest wiedza, ta wiedza jest przekazywana, dociera. Teraz będę rozmawiał z gronem pedagogicznym i być może takich sytuacji uda się w przyszłości uniknąć. I ci nauczyciele będą w stanie przekazać dzieciom, rodzicom jakąś wiedzę, która pozwoli unikać tego typu sytuacji. No nie ma innej drogi, jak proste powtarzanie i budowanie świadomości. Nie ma innej drogi.
0: Właśnie, ostatnio też docierały do mnie informacje, nie wiem, czy będę w stanie odtworzyć do końca, ale takich przygotowań, które podejmuje się w niektórych szkołach, nie pamiętam, jak to było określone, czy... No niestety nie odtworzę. Gdzie w programie tym programie zaczęły pojawiać się pewne ćwiczenia, pewne formy ćwiczenia, takie niby poszerzające, utwierdzające na większe tam umiejętność zapamiętywania. To były takie szkolenia dla nauczycieli po to, żeby to przenosić potem i tak prowadzić nauczanie dzieci, które są takim, powiedziałbym, jakby preambułą następnego kroku, który już jest takim krokiem o charakterze okultystycznym.
1: Tak. Witamy Pani Anno. Przepraszam, że tak długo musiała Pani czekać.
4: Nic nie szkodzi. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
4: Ja mam serdeczną prośbę do księdza Andrzeja o modlitwę, żebym nabrała siły do ponownego uczestniczenia w modlitwach egzorcystycznych. Ja od 30 lat borykam się z lękami, ponieważ leki psychotropowe, leki antydepresyjne nie dawały skutków absolutnie żadnych. A wręcz czułam się dużo gorzej. Wiadomo, po drodze trafiłam do wielu bioenergoterapeutów. No i na domiar złego w latach 90. pod koniec trafiłam na kurs Reiki. Na szczęście tylko jeden stopień, byłam poddana inicjacji. To, co się ze mną działo, to w ogóle trudno sobie w ogóle wyobrazić. I ja trafiłam dzięki pomocy dobrych ludzi do księdza Szymborskiego na Żoliborz. Uczestniczyłam w mszach, które tam również odbywają się właśnie w środy. Z tym, że ja mam w ogóle problemy właśnie ze skupieniem uwagi w trakcie modlitwy. Właściwie każdy człowiek, który idzie do kościoła, się modli. To przynajmniej ja tak uważam, że na pewno uzyskuję jakieś pocieszenie, jakąś ulgę, pomoc, ciepło. A dla mnie każde uczestniczenie mszy to jest walka. Walka, żebym nie zemdlała. Walka, żebym dotrwała do końca. I po modlitwach indywidualnych u księdza Szymborskiego na Żoliborzu, ja tam chodziłam przez 1,5 roku. Dostałam modlitwy opracowane przez naszego Ojca Świętego do domu i niestety w domu nie mogłam ich odprawiać. Po prostu ja się czułam tak fatalnie, tak źle. I teraz po prostu po każdym egzorcyzmie też czułam się bardzo źle. I przerwałam. Już jest w tej chwili 8 miesięcy, jak ja do księdza nie chodzę. I mam już bardzo duże problemy w ogóle z chodzeniem do kościoła. I teraz w czasie Adwentu postanowiłam, że codziennie będę zmawiała różaniec za osoby bliskie, osoby potrzebujące pomocy. I tak właściwie 2 dni mi się to udało. Natomiast 3 wieczoru zaczęłam się w trakcie tych modlitw czuć tak źle, że byłam pewna, że ja zejdę z tego świata. Przerwałam modlitwę, poszłam do sypialni, zostawiłam na stole różaniec i w momencie, kiedy wróciłam rano do pokoju, ten różaniec był rozerwany. To znaczy rozłączony. Mimo, że miał te ogniwka zamknięte, ma je nadal, bo ja go nie połączyłam. I wiem, że potrzebuję bardzo znów pomocy księdza Jana, znaczy znów po prostu ciągle, a tak się strasznie boję, że nie mam odwagi. I dlatego chciałam prosić o modlitwę, o pomoc. Żebym przestała się tak panicznie bać, żebym mogła wrócić.
0: Dobrze było, żeby pani poprosiła kogoś o taką pomoc, takie towarzyszenie. To znaczy, żeby ktoś razem z panią chodził na modlitwę.
4: Znaczy, do tej pory dotychczas to mój mąż uczestniczył. I właściwie on cały czas w tym moim cierpieniu trwa przy mnie, jest ze mną cały czas, bo ja zachorowałam po 3 latach małżeństwa, kiedy moja córeczka miała 3 latka i właściwie mam wspaniałego męża i on cały czas towarzyszy mi w tej chorobie i uczestniczył ze mną i w tych mszach i w domu, ale ja widzę, że ja sama, ja się tak boję, że ja uciekam od tego. Mhm. A on chyba nie jest na tyle silny, na tyle mocno związany, żeby po prostu, zresztą trudno powiedzieć, żeby na kimś wymóc modlitwę, prawda? To jest z potrzeby serca.
0: Tak, to prawda, że to jest z potrzeby serca, ale są sytuacje, w których to nie bardzo są decyzje pani, tylko są to decyzje tego złego ducha, który paraliżuje wolność, który paraliżuje takie, prawda, te zewnętrzne zachowania. I dlatego są to momenty, w których potrzeba towarzyszenia innych, które potrzeba kogoś, kto pomoże, kto pociągnie, pomimo tego, że w tym momencie będę mówić nie chcę. Bo to nie bardzo już jest wtedy to nie chcę, które jest tym pani nie chce. Bo no pani chce.
4: U mnie jest większy ten lęk właściwie przed tym, że będzie źle, aniżeli radość z tego, że jest dobrze, bo ja już byłam na takim etapie, że w momencie, kiedy wchodziłam do kościoła, to klękałam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i mówiłam, błagam Cię, pomóż mi, ja tą godzinę chcę wytrwać. I po mszy, kiedy wytrwałam, kiedy przystąpiłam do Eucharystii, szłam i dziękowałam. I właściwie ja się tak źle czuję do momentu przyjęcia sakramentu. W momencie, kiedy już przyjmę komunię, to jest ogromna radość, ale ta siła tego cierpienia jest silniejsza chyba od tej radości.
0: Proszę mi powiedzieć tak, czy ksiądz Jan podejmował modlitwę czy egzorcyzm tylko wobec pani, czy to było w takiej większej grupie osób?
4: Tylko wobec mnie, bo ja uczestniczyłam w kościele, a później chodziłam na spotkania indywidualne. No i tak jak mówię...
0: No bo to bardzo ważne, żeby to było indywidualne wtedy.
4: Tak, z tym, że
0: w takiej sytuacji.
4: Z tym, że ja po spotkaniach z księdzem Janem miałam tak koszmarne objawy złego samopoczucia. Ja dosłownie czułam, że ja umieram. Ja się robiłam blada. W ogóle rodzina, znajomi, jak ten atak mnie łapał... przy kimś, to byli przerażeni.
0: Rozumiem. W rozmowie z jedną z osób, które doświadczały, powiedzmy, czegoś podobnego do pani, w pewnym momencie mówiłem, wiesz, ty pod pewnym względem jesteś w wyjątkowo szczęśliwej sytuacji. Bo dla ciebie nie ma innego wyboru, jak tylko świętość. Świętość, która wyraża się w tym, że jednoznacznie i bezkompromisowo wybiera się Jezusa. Że naprawdę chce się iść za Nim, niezależnie od konsekwencji, jakie to by za sobą pociągało. Ja po prostu chcę, Jezu, należeć do ciebie. Więc żebym miała tu umierać w tym momencie, chcę należeć do ciebie. Żebym miała na tej mszy świętej umrzeć, to chcę ciebie przyjąć i chcę być zjednoczona z tobą. Wolę umrzeć z tobą, niż żyć bez ciebie. I to są tego rodzaju, powiedziałbym, tego rodzaju momenty, które no, właściwie jakby nie ma wyboru. Tu inna rzeczywistość to jest ciągle, coś ciągła udręka. Jakby są jakby tak ewidentnie pokazane, że jedyną dla nas drogą jest Chrystus. Że On jest dla nas jedyną szansą, że tylko taki wybór i to taki bezkompromisowy, taki jednoznaczny. To już jakby się człowiek nie da naciągnąć na coś innego. Bo widzi, że tylko On i tylko On jest tutaj szansą. On i tylko On jest jedyną nadzieją. Że nie ma gdzie szukać czegoś innego, że nie ma co nawet jakby zwalniać w takim zwracaniu się ku Niemu, czy odwlekać to zwracanie się ku Niemu, bo naprawdę tylko On jest życiem.
4: Znaczy ja to rozumiem, tylko że mój problem, moje lęki 30 lat temu to się zaczęły właśnie od lęków przed śmiercią, przed umieraniem. I logiczne jest, że jak człowiek się rodzi, prawda, to później odchodzi. A dla mnie jest, ja mam, nie wiem, ja mam to chyba w psychice jakoś zaburzone.
0: No raczej nie w psychice. Tylko w takim tym wymiarze, tym duchowym. Ale jeszcze na jeden moment bym zwrócił uwagę,
4: tak,
0: że nawet w takich sytuacjach kiedy przychodzą te lęki, można odwoływać się w takim tym najgłębszej w tej warstwie tego naszego ja do Chrystusa, prosząc Go o to, żeby On ten lęk odsunął, albo żeby On związał siłę tego kogoś, kto dręczy w tej chwili. I Pani ma taką możliwość. Tam gdzieś najbardziej w głębi w siebie, bo on tam nie ma przystępu. Tam ma możliwość Pani zwracania się dalej do Jezusa i odwoływania się do Niego.
4: Znaczy ja w ten sposób tylko jeszcze chyba trwam. Bo naprawdę ja miałam i okresy silnej depresji i myśli samobójcze, z tym, że ciągle jest we mnie ta niesamowita wiara. Bo w momencie, kiedy było tak naprawdę bardzo źle i mnie pogotowie zabierało i w szpitalu już zdawało się, że ja odchodzę, to zawsze byłam z księdzem i ja wiem, że ja mam bardzo silną więź z Jezusem. Ze względu na to, że w momencie, kiedy było bardzo źle i leżałam na łóżku szpitalnym, osamotniona w sali parę godzin, jak mi karetka przywiozła i tak bardzo prosiłam o księdza, to dosłownie po paru minutach się otworzyły drzwi i przyszedł do mnie ksiądz. Więc ja wiem, że ja mam bardzo dużo łaski od Boga, ale nie wiem, tak trudno mi do końca zaufać, uwierzyć, nie wiem. Znaczy, tak bardzo się trzymam tego życia. Chciałabym się trzymać.
1: Dzięki serdeczne za ten telefon.
4: Ja również dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
4: Dziękuję.
1: Witamy Pani Barbaru.
5: Szczęść Boże. Ja mam pytanie do księdza Andrzeja. Jak odróżnić, czy mamy do czynienia z opętaniem, czy z dręczeniem i czy człowiek, który jest opętany, może przyjmować komunię świętą? No tutaj może jeszcze dodam, że chodzi o osobę, u której jest stwierdzona schizofrenia. Natomiast no, ewidentnie widać działanie jakichś sił. Jak w takim przypadku, jak można pomóc takiej osobie?
0: A dlaczego Pani twierdzi, czy na jakiej podstawie Pani twierdzi, że ewidentnie widać działanie
5: sił? To znaczy, widać działanie sił. Widać po tym, co się z tą osobą dzieje. To są takie napady agresji, strasznych wrzasków. Ona po prostu nie jest sobą. Krzyczy różnymi głosami.
0: Bo jeszcze te objawy nie są takimi jednoznacznie określającymi, że jest to sytuacja, prawda, uzależnienia od swego ducha. Mhm. To jeszcze mogą być ciągle objawy chorobowe.
5: Tak, ale bardzo długie leczenie nie przynosi żadnych efektów i to zaczyna się takimi silnymi napadami lęku, niepokoju.
0: Nie, to także są objawy i to także są objawy, to może inaczej, to także mogą być objawy chorobowe.
5: Tak, ja wiem.
0: I często te przy schorzeniach psychicznych trzeba właściwie mówić o tym, że to leczenie jest łagodzeniem skutków. Leczenie bardziej jest leczeniem, które pomaga w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, czy ułatwianiu mu tego funkcjonowania na co dzień, niż że pewnego dnia, prawda, ta choroba ustępuje, była choroba, nie ma choroby.
5: Tak, z tym, że takie właśnie te objawy, o których mówiłam, one nasilają się w nocy. One tylko i wyłącznie właściwie w nocy.
0: To się dzieje w nocy, kiedy
5: jest podejmowana modlitwa za tą osobę, ta agresja, prawda,
0: tej osoby,
5: w kierunku tej, która
0: gdyby,
5: się modli, jest jeszcze większa.
0: Gdyby modlitwa była podejmowana, powiedziałbym, w domu X, a ona w domu Y na to reaguje sposób.
5: Nie, bezpośrednio no. przy tej osobie.
0: A to zawsze, to zawsze mogą być właśnie te reakcje takie o charakterze właśnie takim psychicznym.
5: Ale proszę księdza, ona nie wie, że modlitwa jest podejmowana, bo modlitwa jest podejmowana taka Aha. cicha, myślna. Ona o tym nie wie.
0: Uh-huh. A to,
5: a agresja to w tym momencie nasila się.
0: A to może być sygnał, prawda, taki świadczący o tym, że tutaj jest jakieś działanie.
5: Ale okolika. Czy mamy do czynienia z dręczeniem, bo z drugiej strony osoba ta poświęciła swoje życie Bogu?
0: To opętana osoba to jest osoba, która poświęciła swoje życie diabłu. Nie można jednocześnie poświęcić swojego życia Bogu i poświęcić swojego życia diabłu.
5: Aha, czyli tutaj
0: albo,
5: raczej mamy
0: albo.
5: Do czynienia z dręczeniem, tak?
0: Ja bym jeszcze rozważał ciągle tę sprawę, czym było to poświęcenie życia Bogu, a czy tam nie ma gdzieś właśnie czegoś, co było poświęceniem życia diabłu. Bo objawy, o których pani tutaj mówi, tego rozpoznawania modlitwy, która gdzie indziej ma miejsce obok, a nie ma nie ma bezpośredniego takiego kontaktu, to są nie. objawy, które występują w takich sytuacjach, kiedy jest opętanie.
5: Aha. Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
5: Szczęść Boże.
1: Strasznie trudne sytuacje. I dla osób, które je przeżywają, i dla otoczenia. A jednocześnie jest tak, że można, szczególnie słuchając takich audycji jak nasza, można szukać wyjaśnień duchowych do spraw, które są kompletnie wytłumaczalne przez zranienia, przez jakąś ucieczkę od rzeczywistości, od życia, przed niezdolność do podjęcia odpowiedzialności za siebie i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może szukać
0: może tak
1: wyjaśnień
0: dokładnie.
1: Duchowych. Tam, mm-hmm. Tutaj tak. jest potrzebne bardzo, bardzo konkretne rozeznanie. I najlepiej jest prowadzić to w łączności z Kościołem, bo sami jesteśmy tutaj zdani na subiektywizm i emocje. Witam Panią Ireną.
6: Dobry wieczór, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
6: Ja chciałam zapytać tylko bardzo króciutko, czy cokolwiek można zrobić, jeżeli takie zabiegi, bioterapia, różne inne działanie były stosowane wobec osoby, która już nie żyje i ona już nic nie może zrobić, bo nie żyje.
1: A za jej życia była...
6: Tak, były stosowane tego typu terapie i to pod koniec życia bardzo intensywnie, bo ten ktoś umierał na raka. I to było robione w dobrej woli.
0: Nie ma potrzeby.
6: Czyli taka osoba jakby jest bezpieczna.
0: To znaczy, te dręczenia są dręczeniami ciągle w wymiarze tym naszej, tutaj naszej
1: doczesności.
0: Naszej tak. doczesności.
1: Nic ze zbawieniem.
0: Właśnie. Więc jeżeli pomimo tego ta osoba dalej trwała jakoś przy Panu Bogu i jakoś tam jemu oddawała swoje życie.
6: To było bardzo problematyczne, bo tam po prostu było tak, że to był ktoś, kto był całe życie poza Kościołem. Właściwie i to były ostatnie tygodnie przed śmiercią, kiedy przy dużej pomocy rodziny ten ktoś się po prostu zwrócił odpowiedź, a komunię przyjął dwa razy.
0: Komunię spowiedź i komunię chorych. Święta.
6: Tak, po 50 czy 60 latach bycia zupełnie poza.
0: To znaczy trzeba mieć, że tak powiem, nadzieję, że jest na drodze zbawienia i potrzebna jest tu normalna modlitwa, tak jak ze wszystkich zmarłych.
6: Rozumiem,
0: wszystkie czyli... z odpustami, prawda, z tak. mszami zamawianymi, tak. czy gregorianką, prawda?
6: Tak.
0: Tylko to potrzebne, nic więcej.
6: Dziękuję bardzo,
1: proszę
6: Boże,
1: aby ktoś się
6: ksiądz Andrzej gościł z Panem Bogiem.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Tak. Witamy Pani Iwona.
7: Cześć Boże.
1: Cześć Boże.
7: Ja mam jedno takie pytanie, ponieważ pierwszy raz wysłucham tej audycji i jestem przerażona. Naprawdę, nie na żarty. Mam 28 lat, chodziłam na religię, jestem wybierzmowana. Chodzę do kościoła tak jak pewnie wszyscy inni. Ja w ogóle w życiu nie słyszałam o jakimś reiki, o jakichś czarnych magiach.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: No ale to jest stan normalny.
7: Tak, ale to mnie też zastanawia nad tym, że jak będąc w takim normalnym stanie, w głowie nieświadomości, człowiek może się przed tym wszystkim uchronić. Ja czytam horoskopy dla zabawy. Nie wiem, powiem, że się byłam nawet raz u wróżki z ciekawości. No ale ja na przykład w życiu nie podejrzewałam, że mi grozi coś przez taką wizytę.
0: A jak, że tak powiem, słucham przykazań Bożych i Słowo Boże mi mówi, że wróżby, korzystanie ze wróżb to jest coś niewłaściwego, to...
1: Stary Testament bardzo często na ten temat.
7: No pewnie tak. Wiem, że są takie zapisy, ale w ogóle muszę przyznać, że ubolewam nad tym, że przechodząc przez taką podstawową edukację w kościele, mogę stwierdzić na koniec, że nie znam Pisma Świętego dokładnie. Że...
1: No ale jakie to wyzwanie jest?
7: No jest wielkie, ale prawdopodobnie...
1: Tyle ciekawych ksiąg tam jest, naprawdę. Jeden rozdział dziennie.
7: To ja w takim razie, to ja proszę o taką poradę. Czy wszystkie odpowiedzi, nie wiem, znajdę w Biblii? Czy nie wiem, jakąś listę literatury chrześcijańskiej, która da mi przestrogi przed tego typu sytuacjami, o których przed chwileczką słyszeliśmy?
0: Znaczy w ogóle to trzeba trochę inaczej ustawiać sprawę. Żeby na całe nasze chrześcijaństwo nie było takim lękowym chrześcijaństwem i chrześcijaństwem, które...
1: To jest audycja bardzo specjalistyczna.
0: Które takim chrześcijaństwem, w którym będziemy patrzyli, czego co ja jeszcze nie mogę robić, żeby tam w czymś nie zaszkodziło, tylko potrzeba takiej zwyczajnej drogi budowania jedności i więzi z Jezusem Chrystusem. Podążania coraz wierniej Jego drogą. Wsłuchiwania się coraz wyraźniej w Jego słowo. I to jest ważne. Tą drogą trzeba iść. I wtedy wszystkie inne zagrożenia prysną, prawda, tym samym. Bo im bardziej będę zakorzeniony w Jezusie Chrystusie, tym nic mi nie jest w stanie zagrozić.
1: Nie koncentrować się na ciemności.
0: Na zagrożeniach.
1: Tak, tylko, po prostu wzmacniać światło. No to jest metoda.
0: A myślę, że to, co by można było proponować na dziś, na teraz, to właśnie korzystanie gdzieś z jakichś tam propozycji tej pogłębionej formacji chrześcijańskiej. Tak. Zaczynając od ewangelizacji, nie wiem, albo prawda katechezy, które wprowadzają na drogę w neokatechumenacie, albo tam, prawda, Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, kurs Filip, albo jakieś rekolekcje ewangelizacyjne, czy pierwszy stopień oazy. No tutaj takie sypie, prawda, te, które mi są akurat pod ręką i znane mi formy ewangelizacji.
1: Trzeba przerobić tę emocję, którą dziś pani ma w sobie na aktywność i szukać wspólnoty i pogłębiać więcej.
0: Ale na budowanie wiary.
1: Tak. Tak?
7: Mogę jeszcze ostatnie pytanie zadać?
1: Tak, ostatnie.
7: Bo wokół tego wszystkiego jest jeszcze taka, budzi się we mnie wewnętrznie taka sprzeczność, że nie wiem, człowiek nie może czynić cudów, człowiek nie może leczyć, że jak leczyć tylko przez złego ducha. A nie wiem, takie uzdrowienia typu ojciec Pio.
0: Rzeczywiście to też nie ojciec Pio. I człowiek rzeczywiście nie może. Może tylko Jezus Chrystus.
1: I ojciec Pio to podkreśla. Ojciec Pio to podkreśla.
0: To nie
7: ja wiem, ale chodzi mi o to, że jak Chrystus działał rękoma, czy po prostu za wezwaniem ojca Pio, to czy podobne sytuacje się nie mogą zdarzyć w dzisiejszym życiu?
0: Tak,
7: jak można odróżnić, kto działa przez kogo?
1: Wspólnota Kościoła. Zakorzenienie we wspólnocie Kościoła.
0: To pewnie pytanie, do które zdaje się, że też trzeba będzie odłożyć na następną audycję i zapraszamy w takim razie za miesiąc, prawda? Tak. Ale bardzo proszę wrócić z telefonem i podejmiemy to jeszcze raz.
1: Ale musimy jeszcze panu Piotrowi dać szansę. Wszystkiego dobrego. Panie Piotrze, krótkie pytanie.
8: Czy ja w sumie nie tyle z pytaniem, bardziej dzwonię ze świadectwem. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, że to w odpowiedzi jakby na to, co wspomniała pani mówiąca o tym, że jej dziecko skierowało na terapię do ośrodka, gdzie było reiki, to ja mogę powiedzieć, że w Warszawie, w szpitalu na Solcu, który jest tam szpitalem, osobę starszą po wypadku skierowano w ramach kontynuacji terapii na akupunkturę, co jest w ogóle też jakąś, o ile wiem, praktyką wschodnią, która nie ma żadnych udokumentowanych podstaw.
1: To też jest rzecz na następną audycję. bo tutaj jest kwestia już pewnych rozważań. I akupunktura w placówkach medycyny zachodniej nie musi być rzeczywistością ideologiczną. Chociaż prawdopodobnie za nią nie stoi żaden mechanizm realnie oddziałujący na człowieka. Jest to mechanizm placebo, ale on działa. I są badania naukowe nad tą rzeczywistością, badania powtarzalne jakieś są.
8: A, czyli to nie jest tak, że akupunktura...
1: Z definicji jest rzeczą złą? Nie, tak nie jest.
8: Aha, bo właśnie zastanawiałem się, jak to może być właśnie, że w państwowych zakładach się proponuje takie rzeczy, albo że psycholog szkolny wysyła kogoś na jogę jako formę terapii. Bo
1: Panie Piotrze, prosimy o telefon za miesiąc w pierwszym.
0: Sprawdzimy i podamy
1: tak,
0: to
1: tak,
0: wtedy.
1: Ostatnie poniedziałki miesiąca, bo ten jest wyjątkowo. Drodzy Państwo, zapraszam teraz serdecznie wszystkich do modlitwy z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Za Hannę, za Krzysztofa, za Robertę, za Renatę, za Annę, za drugą panią Annę, za Macieja i Antoniego, za Pawła, za Hannę, za Kasię, za Ewę, za Katarzynę, za córkę i syna Ireny, za Joannę, za Renatę, za Annę, za Barbarę, za Irenę, za Iwonę i za Piotra. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
0: Panie Boże, zanurzamy te wszystkie osoby w Twoim miłosierdziu. Ukryj, Panie, je w swoich ranach. W Twoich ranach niech one znajdą uzdrowienie. W Twoich ranach niech znajdą ukojenie. Panie, tylko Ty jesteś Zbawicielem. Tylko Ty nas wyprowadzasz z różnych ciemnych rzeczywistości. Tylko Ty, Panie.
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw od złego. Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był ksiądz Andrzej Grewkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: To był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Niesamowite wzruszenia przeżywałem, kiedy te nasze chóry tworzone ad hoc, tak, śpiewały w coraz piękniejszych harmoniach podczas liturgii. To są najpiękniejsze doznania wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. Jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura dla nas ludzi wierzących. Nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego i oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. My bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka.
1: Drodzy Państwo, witamy w kolejnej odsłonie, w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem, ku mojej radości, jest Marcin Pospieszalski. Dzień dobry, Marcinie.
0: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Ja cię jeszcze przedstawię dodatkowo, bo nazwisko jest na pewno znane, ale zawsze przedstawiam gości w ten sposób, że oprócz tego, co robią, próbuję przedstawić ich od strony takiej życiowej. Czyli Marcin Pospieszalski, mąż, ojciec dwóch synów, Nikodema i Mikołaja, dziadek trójki wnucząt. I dopiero potem jest polski kompozytor, aranżer, producent muzyczny, basista, multiinstrumentalista. Coś ominęłam?
0: Nie, no i cokolwiek by się nie mówiło, to i tak jest za dużo.
1: Myślisz, że ta najważniejsza funkcja według ciebie to?
0: Ojej, wiesz co? Która z moich aktywności jest najważniejsza? Wiesz co, wszystkie są ważne. Trudno mi jest jakąkolwiek aktywność, generalnie aktywność muzyczna, no to jest to, w czym się realizuję i w czym spełniam i chyba jakoś tak rozpoznaję swoje powołanie.
1: No właśnie, bo myśmy zaczęli od powołania, ty masz to powołanie takie życiowe, to jest bycie mężem, bycie ojcem, bycie dziadkiem, a jest jeszcze to powołanie zawodowe, w którym się realizujesz i jesteś z tego powodu szczęśliwy, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: Muszę ci powiedzieć, Marcin, że przed chwilą właśnie skończyłam takie zajęcia z moimi znajomymi i zadzwoniłeś w trakcie tych zajęć, pytają, a kto dzwoni? Ja mówię, a Marcin Pospieszalski? A on mówi, o, Marcin Pospieszalski. Także nazwisko znane, ale wiesz, powiedziały mi o tym, że znają cię dlatego, że pamiętają twoją taką działalność, bardzo aktywną działalność sprzed powiedzmy kilkunastu, może nawet dwudziestu paru lat, kiedy muzycznie w Polsce działo się bardzo dużo. Ja chciałam cię o ten okres zapytać, kiedy w kościele, nie do końca też w kościele, ale w takiej działalności muzycznej działo się bardzo dobrze. I ten czas niestety minął, ale ta pamięć o tym, co było te 20 parę lat temu, jest bardzo żywa dzisiaj. I te dziewczyny, mówię dziewczyny, chociaż to są już panie około 50, wspominają to jako taki czas, który bardzo dużo im dał. I ja mam mnóstwo pytań związanych z tym czasem, który minął. Nie wiem, czy ty lubisz wracać do tego, co było, czy nie tęsknisz trochę za tamtym czasem, bo ta rzeczywistość dzisiaj jest zupełnie inna, jeśli chodzi o organizację koncertów, takich około papieskich, czy różnych innych koncertów. No, jedyną taką pozostałością, która trochę mi przypomina tamte czasy, to jest koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Powiedz mi, jak na to patrzysz?
0: Pozostałość, wiesz, dla mnie to jest jedna z głównych aktywności. Dlaczego? Bardzo często korzystamy właśnie z tych działań, które były wcześniej muzyczne. Czyli wiesz, no, w tym roku pojawiły się kolejny raz utwory Deus Meus, kolejny raz utwory 2 Tem 2 3. Wiesz, te rzeczy, które kiedyś robiliśmy, nagle okazało się, że one są cały czas żywe, w sposób fantastyczny jakby służą ludziom nadal muzycznie. Ja nadaję temu jakąś nową szatę, nie wiem, wzbogacam orkiestrę. Bardzo dużo tych aktywności przynosiło bardzo duże owoce, ale każdy czas ma nowe wyzwania. Ja teraz widzę Na przykład teraz, słuchaj, tydzień temu w Filharmonii Częstochowskiej wykonano moje pierwsze takie właśnie większe dzieło symfoniczne Tedeum. Było zestawione, uwaga, z Szymanowskim i z Beethovenem. Więc wiesz co, każdy czas ma swoje aktywności, swoje zupełnie inne i oczywiście z tęsknotą wracam do tamtych czasów, tak? Bo to był taki czas, kiedy coś się budowało. Miałem wrażenie, że z dnia na dzień, codziennie coś nowego powstaje. Pamiętasz, powstanie 2TM23, powstanie, wtedy już graliśmy takie rozpędzone, że tak powiem, koncerty z Deus Meus, New Life, z całymi tymi wszystkimi formacjami. Potem pojawiły się rzeczywiście, nawet taka była jakaś łaskawość mediów, że Arka na jego była puszczana w mediach głównego nurtu, że 2TM23 się tam pojawiał, wiesz. I to były bardzo, bardzo fajne czasy, bardzo dobre. Teraz jest inaczej, ale staram się, oczywiście tęsknię za tamtymi czasami, ale nie staram się myśleć i cofać za bardzo, tylko robić cały czas nowe rzeczy.
1: No to jest takie chrześcijańskie podejście. Mamy nową rzeczywistość, ale to wcale nie znaczy, że mamy opuścić ręce i obrazić się. To, co było piękne, możemy z tego czerpać. Tak jak mówisz, jednego serca, jednego ducha, to jest... Ja czuję atmosferę takich koncertów, tych spotkań sprzed 20 lat. Może dlatego też, że byłam młodsza i że właśnie tamten czas to było potrzebne. Ja się zastanawiam cały czas, jak myślisz, dlaczego te 20 lat temu Bóg wybrał ten czas na nawrócenia wielu muzyków i to z różnych rodzajów muzyki i spróbował dotrzeć do młodych ludzi właśnie poprzez muzykę.
0: Wiesz co, nikt z nas nie zna zamiarów Bożych. Gdybyśmy je znali, to byśmy, wiesz, byli oczywiście przez jakiś rodzaj, nie wiem, takiej Bożej intuicji od Ducha Świętego możemy pewne rzeczy zgadywać. Słuchaj, nie wiem. To był jakiś czas kształtowania się trochę, jakby to powiedzieć, nowego oblicza naszego kraju. I to było jakoś, czuję, że to było jakoś powiązane ze sobą, tak? I być może, wiesz, teraz są oczywiście trudne czasy. Wiadomo, że każde czas są trudne, ale w tym momencie doświadczyliśmy rzeczywiście tego takiego momentu, w którym w Kościele zobaczyliśmy, kto trwa tak naprawdę, czyja wiara jest jakby oparta na takim fundamencie, który nie zostanie zburzony przez jakieś zewnętrzne okoliczności, przez jakieś zewnętrzne historie, czy przez zgorszenia. I to być może był taki czas, w którym ta muzyka jakoś wychowywała pokolenie, które teraz może, które teraz działa, które w tej chwili przeżywa ten okres trudu. I wiem też, że dla wielu ludzi ta muzyka, którą kiedyś tworzyliśmy, jest rodzajem takiego duchowego wsparcia. No to dlatego być może to było ważne.
1: Mówisz tutaj o wychowaniu tego młodego pokolenia. Ja pamiętam też, byłeś zaangażowany w organizację warsztatów muzycznych dla muzyków i to też działo się wiele lat temu. Kilkanaście, 20 lat temu. Jeszcze tam się poznaliśmy, tak. Warsztaty z New Life M, które nie ograniczały się tylko do szlifowania jakichś umiejętności grania na konkretnych instrumentach. To była też nauka liturgii, piękna liturgii. Ja pamiętam z tamtych spotkań, z tamtych warsztatów, że to był dla mnie taki czas, kiedy ja odkryłam, że ta liturgia może wyglądać tak, jak powinna wyglądać. I chciałabym cię dopytać, czy myślisz, że dobrze wykorzystaliśmy tamten czas, czy ci ludzie, którzy brali w tych warsztatach udział, no my tego nie sprawdzimy, bo żadnych badań nie było, ale czy tak czujesz, jeżdżąc w różne miejsca Polski, że te umiejętności, które ci ludzie mogli tam zdobyć, że one jednak zmieniły trochę rzeczywistość w Kościele, że już odeszliśmy od traktowania liturgii tak trochę po macoszemu. Ona brzmi ładniej od strony muzyki.
0: Wiesz co, to był taki szeroki ruch, który w ogóle ten ruch taki, można powiedzieć, dbałości o śpiew liturgiczny, On trwał cały czas, natomiast gdzieś na początku lat 90. w środowisku dominikanów zrodziło się też takie pragnienie powrotu do źródeł, powrotu, głębokiego powrotu do chorału gregoriańskiego, do śpiewu wielogłosowego, który byłby praktykowany na takim poziomie, można powiedzieć, nie tylko amatorskim, ale takim powszechnym, tak, że to nie jest śpiew zarezerwowany dla chóru, że jest podział pomiędzy

0: nagle usłyszałem swoje opracowania, które zaczęły funkcjonować w obiegu kościoła, tak? Poszedłem do Dominikanów na liturgię Wielkiego Tygodnia i nagle tam okazało się, że tam kilkanaście moich opracowań już funkcjonuje, które kiedyś były pisane ołówkiem na potrzeby tylko zespołu Deus Meus i naszych warsztatów, a tu nagle okazało się, że weszły do praktyki wykonawczej kościoła. To jest coś niesamowitego i ja przeżywałem bardzo, bardzo, bardzo wielkie wzruszenie w związku z tym.
1: Ja mam takie doświadczenie właśnie, o którym wspomniałeś, które właśnie cofa mnie do tych warsztatów muzycznych, na których dzieje się coś, w czym na pewno macza swoje palce Pan Bóg, bo z kilkudziesięciu osób, które w pewnym momencie zaczynają śpiewać w czterogłosie jakąś pieśń na liturgii, słychać taką harmonię i słychać coś tak nieuchwytnego, że masz ciarki na całym ciele. I mam wiele takich wspomnień, takich doświadczeń. No i też tęsknię za nimi, jakby nie było.
0: Ale wiesz co, wszyscy tęsknimy. Ja pamiętam też okres, kiedy wraz z Litką prowadziliśmy taką małą scholkę przy katedrze w Częstochowie. To było coś bardzo skromnego. Zaczynaliśmy z grupką, nie wiem, takich nastolatek, dla których kłopotem było zaśpiewać na jeden głos czysto, a skończyliśmy jako czterogłosowy, taki wielogłosowy chór, który jeden z redaktorów kiedyś robił jakiś reportaż o nas z redakcji Telewizji Katowice i jak usłyszał, jak ten nasz chórek, który od amatorskiego do jakiegoś tam poziomu takiego też duchowego doszedł, to mówi: to ja chcę was zaprosić do mojego kościoła, żebyście zaśpiewali koncert, czy upiększyli liturgię. Ja mówię: nie, my jesteśmy normalnym, amatorskim chórkiem, który śpiewa z potrzeby serca. I to było niesamowite. Budowanie tego i to obserwacja tego, jak to rosło w sposób muzyczny i duchowy. To było coś przepięknego. Teraz są oczywiście inne czasy, ale nadal mi się wydaje, jest miejsce dla wzrastania, dla takiej pracy, organicznej pracy też w kościele, organicznej pracy, która pozwala zaangażować jak największą ilość ludzi do budowania pięknej liturgii i do takiej, można powiedzieć, zaangażowania się w życie, muzyczne życie kościoła.
1: No ja bym chciała, żeby to tak wyglądało, tylko mam wrażenie, że jednak gdzieś naprawdę bardzo zmieniły się czasy, ale nie ma co narzekać. Ten, kto ma taką potrzebę angażować na swoim podwórku, na pewno to nie będą takie liczby osób, jakie ja pamiętam jeszcze, czy z tych koncertów, czy z tych warsztatów. Pewien czas minął, coś tam się zamknęło. Ale jak widzę, dobrze cały czas działa Strefa Chwały, takie wydarzenie, które kiedyś było wydarzeniem muzycznym, skierowanym tylko, czy w większości do muzyków, na którym mogliśmy i tak zaczerpnąć z tego źródła teologicznego. Traktowaliśmy to jako rekolekcję, ale dużo działo się też muzycznie. No i Andrzej Dubiel cały czas to ciągnie. Kolejna strefa chwały jest przed nami. No więc jest to miejsce w kościele. Pytanie, czy chcemy? Czy mamy taką potrzebę?
0: Tak, to jest pytanie do nas wszystkich. Czy chcemy, żeby to nasze funkcjonowanie w kościele nie było też takim funkcjonowaniem biernym, tym, które po prostu tylko, nie wiem, oczekuje czegoś od celebransa, oczekuje czegoś od wspólnoty kościoła, ale też w tą wspólnotę kościoła przynosi żywe zaangażowanie. Oczywiście tak jak możemy, tak jak umiemy i tak jak chcemy. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie właśnie to są najpiękniejsze doznania, wtedy, kiedy tworzymy coś, co pozwala innym ludziom się piękniej modlić i nam samym. To jest rzecz najwspanialsza,

0: którą możemy przeżyć. Dzisiaj, słuchaj, właśnie jak z dziećmi byłem na... robiliśmy tam jakieś drobne zakupy, wnuki za rękę, cały czas prowadzące mnie i pokazujące mi różne rzeczy, a tutaj, tu, a tutaj, tutaj. I nagle zaczepia mnie jakaś pani, która mówi, że właśnie obejrzała po raz kolejny koncert z Rzeszowa, że z mężem sobie oglądają już po czasie i przeżywają, mogą się modlić. To jest koncert, na którym my śpiewamy pieśni, piosenki. Oczywiście staramy się modlić tymi pieśniami, piosenkami i to jest taki szczególny koncert, który jest w Dzień Bożego Ciała, czyli jest jakby tym dziękczynieniem za Eucharystię. I ta pani, która mnie zaczepiła jakoś tak z tymi wnukami, nagle okazuje się, że po pierwsze mnie rozpoznała, po drugie okazało się, że to, co gdzieś tam robimy, jest ważne dla całej masy ludzi, którzy dzięki temu mogą też w takim obiegu kulturowym Kościoła się wzmacniać. Tak? Że to nie, to, wiesz, liturgia to jest rzecz najwspanialsza, najważniejsza, której możemy służyć. Ale są jeszcze inne aktywności Kościoła. Ja kiedyś mówiłem o tym na takim spotkaniu właśnie też liturgistów, że wbrew pozorom to jak piękna będzie nasza liturgia, to zależy też od tego, jaka jest muzyczna kultura w ogóle dla nas ludzi wierzących, tak, która nas otacza. To nie jest obojętne, jakiej muzyki słuchamy nawet na co dzień. Tak? To nie jest obojętne, w jakim otoczeniu plastycznym przebywamy. To nie jest obojętne, jakich filmów oglądamy. Tak? Bo to nie jest jakaś rzeczywistość nas ludzi wierzących, to nie jest rzecz wyabstrahowana z całej rzeczywistości kulturowej, że mamy, nie wiem, liturgię, Eucharystię i potem nie ma nic. Jest cała przestrzeń kultury, której człowiek potrzebuje i fajnie, jeśli tą przestrzeń kultury możemy dać też ludziom wierzącym w postaci właśnie pieśni, nowych piosenek, nowej muzyki także klasycznej, nowych filmów. I że w tej przestrzeni kultury oni mogą także cały czas żyć w przestrzeni wiary, w przestrzeni dobrego przekazu i w przestrzeni pięknej estetyki. To ostatnie, co chciałem podkreślić, estetyki. Dlatego, że kiedyś tworząc pieśni i piosenki, natknąłem się na takie zjawisko, róbmy coś, bo, żeby nawiązać kontakt z ludźmi, tak? Żeby nie może być estetyka, ta estetyka, którą ofiarujemy Panu Bogu, musi być na najwyższym poziomie. Tak? Ta jakość artystyczna, to może być oczywiście piosenka popularna, to może być muzyka jazzowa, to może być muzyka jakaś tam, ale zawsze powinna mieć sobie stempel najwyższej jakości.
1: To nie jest łatwe to, o czym ty mówisz, dlatego że teraz pojawiają mi się takie dwa obrazy, bo jeden obraz to jest właśnie Rzeszów i rzesza ludzi na Placu Sybiraków, którzy mają pewnie różne gusta muzyczne, ale patrząc na ich reakcje, na to, co prezentujecie na scenie, ja tam widzę bardzo dużo zachwytu. Widzę tam, sama oglądając to tylko w telewizorze, odczuwam jakiś taki pokój i powiem ci szczerze, że byłam pewna, że podchodziłam do oglądania tego koncertu z tego roku z takim pytaniem z tyłu głowy, że no ale co jeszcze można pokazać na tym koncercie? To są te same piosenki, powtarzające się, atmosfera jest też podobna. No i dostałam po prostu tak po głowie, bo od Ducha Świętego w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo miałam takie przeżycia duchowe, siedząc przed telewizorem i słuchając tych pieśni, że wierzę, że Duch Święty też posługiwał się wami wobec tych osób, które nie były tam na miejscu, tylko oglądały to z telewizora. A z drugiej strony widzę taki obrazek osób, które nie wiem właśnie, z czego to wynika, z tego braku nauczenia się, co jest piękne, które chodzą na koncerty o wiele mniej wymagające muzycznie i tam są też tłumy i też się świetnie bawią, tak? Tylko że to już jest taka działka nieliturgiczna. Ale my jednak powinniśmy wychowywać się do, żeby nauczyć się takiej umiejętności odróżniania, co jest piękne, a co jest brzydkie.
0: To znaczy, wiesz co, w ogóle chrześcijanin z samego tego powodu, że jest chrześcijaninem, że uznaje, że wyznaje wiarę w Boga, że uznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, że żyje życiem wiary, z samego tego powodu powinien dążyć do rzeczy pięknych, szlachetnych i wzniosłych. No to jest, wiesz, to jest wpisane w samą naturę człowieka wierzącego. I jeśli on zadowala się...
1: Znowu ta triada. Prawda, tak, dobro, tak, piękno, tak? Że to powinno nas motywować.
0: Tak, wiesz co, no, tutaj można nawet sięgać do Norwida, który przepięknie to ujął w Promethionie, tak? Że piękno jest tym motorem, który nas w ogóle skłania do jakiegokolwiek działania. I teraz to działanie będzie szlachetne, piękne, wysokie, jeśli będziemy żyli w pięknym, szlachetnym otoczeniu. Oczywiście nie mówię, że to musi być jakaś bardzo wysublimowana czy awangardowa muzyka, czy to w ogóle nie, zupełnie nie o to chodzi. Po prostu jesteśmy wezwani do czegoś takiego jak sublimacji też swojego poczucia piękna, jako ludzie wierzący. To jest bardzo ryzykowna teza. Wielu ludzi się może ze mną nie zgodzi, ale tak jak jesteśmy wezwani do podążania w wierze coraz głębiej, tak? Bo jeśli nasza wiara nie będzie pogłębiana, to w pewnym momencie przyjdzie moment, w którym upadniemy, w którym przestaniemy żyć życiem Kościoła. I to samo się dzieje z takim, wiesz, podejściem do kultury, do tego, co nas otacza w sensie estetycznym. Jeśli nie będziemy sublimowali jako ludzie wierzący swojego poczucia estetyki, to może to grozi to też naszemu postrzeganiu wiary, wiesz? Tak mi się wydaje. I grozi to też naszemu...
1: W takim razie... Co robić? Co robić? Jaka jest recepta Marcina Pospieszalskiego na to, żebyśmy zaczęli widzieć piękno i chcieli za nim pójść?
0: Wiesz co, nie mam recepty. Mam receptę na pewną postawę. To jest kwestia postawy. Mhm. Czy jestem gotowy, tak jak pogłębiać swoją wiarę, nie wiem, żyć na co dzień z Pismem Świętym, rozważać Pismo Święte, rozważać Słowo Boże, rozważać to, co Kościół mówi do mnie, kształcić się, nie wiem, w ogóle czytać książki, słuchać tego, co mówią do nas fantastyczni kaznodzieje, słuchać tego, co mówi Kościół. To jest jedna rzecz. To samo możemy robić z naszym poczuciem estetyki i z naszym podążaniem za kulturą, za życiem w pewnym otoczeniu estetycznym. No trudno mi jest w tej chwili tak na szybko to zdiagnozować, ale robimy to też trochę w Rzeszowie, tak? Moglibyśmy dać ludziom naprawdę wesołe koncerty, gdzie od początku do końca byłoby klaskanie. Czasami ludziom tego brakuje i to już dostałem w tym roku bardzo mocny sygnał. Nawet ktoś napisał, żebym się zastanowił, że niszczę ten koncert poprzez swoje nudne aranżacje. Tak, to było mocne słowo. Które oczywiście to nie jest tak, że my mamy jakąś genialną wizję muzyki i wszyscy mają jej słuchać. To zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi mi o to też, że zobacz, na tym koncercie postawiliśmy po pierwsze, nie ma gwiazd. To znaczy te gwiazdy, jeśli nawet się pojawiają, one w ogóle są takim samym drukiem na plakacie jak wszyscy inni wykonawcy. Nie ma gwiazd, nie ma jakby to powiedzieć, nie staramy się zrobić rzecz atrakcyjną artystycznie, muzycznie, także w sensie współuczestnictwa, czyli to, tam są utwory, w których można klaskać, można się bawić, można wspólnie śpiewać, ale nie jest naszym celem za wszelką cenę zapewnienie tym ludziom zabawy, dlatego że to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. Wiesz, czasem jest takie oczekiwanie, tak, że to teraz zabawcie mnie, ja się mam cieszyć, radować, tylko i wyłącznie, ponieważ no, przyszedłem teraz na koncert i macie mnie tutaj czymś zadowolić. I wiesz, od samego początku mamy orkiestrę symfoniczną, mamy znakomitych muzyków, często na bardzo wysokim poziomie też muzyków improwizujących. Mamy chór, który sięga coraz wyżej, który śpiewał już Händla, Bacha, Cezara Franka i tak dalej. Wiesz, w przestrzeni koncertu pojawiły się fragmenty Chopina, pojawiły się jeszcze raz fragmenty Bacha właśnie, kilkukrotnie. Pojawiła się wreszcie wielka poezja polska, Norwid Słowacki i tak dalej, więc wydaje mi się, że to nasze zadanie jest właśnie prowadzenie ludzi, jak największej ilości ludzi, ponieważ ta rzesza ludzi i tak uczestniczy w tym koncercie. Próba pokazania im tej właśnie momentami dosyć wysublimowanej rzeczywistości estetycznej, którą oni pokochają jako swoją. W momencie, kiedy oni ją w ogóle poznają, dlatego że większość z nas też, czy większość z tych ludzi, którzy na jakimś takim bardzo podstawowym poziomie estetycznym przebywają, nigdy w życiu nikt im nie pokazał niczego piękniejszego. I oni nawet o tym nie wiedzą. Jeśli im się pokaże, to może jest taki moment, w którym ta muzyka ich zachwyci i pójdą gdzieś dalej. I ich życie estetyczne jako ludzi wierzących także się wzbogaci.
1: Ale masz świadomość, że raz w roku w Rzeszowie wykonujecie misję, którą powinna wykonywać telewizja publiczna i w ogóle media publiczne. To jest ich rola pokazywać tę sztukę wyższą tym, którzy być może o niej nigdy nie usłyszeli. I ja się zastanawiam, czy takie jednorazowe spotkanie z taką muzyką, którą prezentujecie w Rzeszowie, czy to wystarczy?
0: Nie, nie wystarczy. Oczywiście to jest kwestia no też podejścia samych... Wiesz co, jest na przykład coś takiego. Mamy kilka tysięcy parafii w Polsce, tak? Jeśli te kilka tysięcy parafii, w jakimś przynajmniej procencie tych parafii są ludzie, którzy działają na niwie kultury, działają na niwie sztuki, starają się jakby też o piękno liturgii przede wszystkim. To jest taka rzecz najważniejsza. Druga rzecz, starają się właśnie też o sublimację tego, czy jakby pokazują też możliwość sublimacji tego otoczenia estetycznego dla wiary, no to już byłoby bardzo dużo, tak? To już jest coś bardzo, bardzo wielkiego. No i tutaj taki kamyczek do ogródka, wiesz, no tak zwana opcja prawicowa miała przez 8 lat media. I jak myślisz, ile razy pokazano koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w tych mediach? Koncert, na który przychodziło wtedy przed pandemią 50 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej, wiesz, ja grałem raz z Michałem Urbaniakiem na Woodstocku Julka Owsiaka i słuchaj, to jest tam po prostu, tam nie było wiele więcej ludzi niż w momencie, kiedy w tych największych momentach, największych koncertów Jednego Serca, Jednego Ducha. I zobacz, z jednej strony mamy gigantyczną narrację nawet tych mediów nieprzychylnych, gdzie ten... jakby spęd woodstockowy jest pokazywany, omawiany, to jest zjawisko społeczne i tak dalej, a z drugiej strony przyjeżdża 50 tysięcy ludzi na koncert Jednego Serca, Jednego Ducha. Ludzie z całego świata oglądają, bo mamy wejścia, wiesz, z Arabii Saudyjskiej, z Izraela, z Iraku, i to nie jednostkowe, tylko jakieś wielkie. Ludzie z Brazylii, wiesz, w wielkiej masie oglądają. I nagle takie zjawisko, które wykracza nawet poza region Rzeszowa, tego jest w ogóle przez 8 lat rządów prawicowej telewizji pomijane. No to taka ciekawostka, wiesz, że nikt nawet nie wysłał kamery reportażowej na ten koncert. Robi to TVP Rzeszów rzeczywiście, no ale to jest lokalna, oni to wiedzą, jakie to zjawisko, są twarzą, że tak powiem, blisko tego. I to jest oczywiste. Natomiast w telewizji publicznej, mając taki materiał też, który jest atrakcyjny wizualnie. Można go było skrócić, można było, bo oczywiście mamy tam koncert spontaniczny, czasami gadamy coś, czasami coś się nie udaje, bo to jest koncert, który ma ten element, tą dozę spontaniczności, improwizacji włożyłem w siebie, ale po prostu jest to koncert realizowany na bardzo przyzwoitym poziomie dźwiękowym, obrazkowym i tak dalej. I no... Przez 8 lat ani razu nawet nie było nawet reportażu z tego koncertu.
1: No to się komentuje samo.
0: Komentuję.
1: Na pewno teraz. Tak, na pewno teraz też się nikt nie pojawił. Tym bardziej teraz się nikt nie pojawił.
0: Tak, no to teraz już nie ma oczywiście co mówić. Aczkolwiek wiesz co, było coś takiego, że ja elementy tego koncertu włożyłem w koncerty, które były transmitowane w telewizji. Na przykład 300-lecie koronacji Matki Bożej na Jasnej Górze, wielki koncert i tam z jednego serca, jednego ducha to były całe, jakby całe fragmenty, aranżacje. Mało tego, połowa chóru to był chór z jednego serca, jednego ducha. Tak? Więc te rzeczy pojawiły się też jakoś w przestrzeni publicznej, no, dzięki tym i te rzeczy, które wypracował koncert. Ale sam koncert no, nie był zauważony w mediach ogólnopolskich. No i wiesz, i tak chyba ma być. Tak chyba ma być, dlatego że ta praca idzie swoją drogą, ta praca estetyczna idzie swoją drogą i dobrze, że jest, i dobrze też, że nikt przy tym koncercie nie gmera z zewnątrz, wiesz? Dlatego, że my się oczywiście mówimy tylko o tym koncercie, a to ja widzę zjawisko szersze, że Pan Bóg jakby sam sobie przygotuje też piękną, nową muzykę. My asystowaliśmy przy jakimś etapie właśnie tych, kiedy było mnóstwo zespołów, które zaczęły tworzyć fantastyczne piosenki na chwałę Bożą. Oczywiście różnej jakości to było, ale był taki niesamowity pęd, taka radość tworzenia i to był czas piękny, ale ja myślę, że ten czas może jeszcze nadejść i niekoniecznie za naszej tej obecności, a może przyjdzie czas, że w ogóle wyznawanie wiary będzie czymś, no powoli już jest, tak? Że wyznawanie wiary jest czymś niszowym i czymś elitarnym. I być może tak będzie. I być może wtedy ta w ogóle będziemy, nie wiem, w jakichś kameralnych wspólnotach, gdzie nie będzie możliwości, nie wiem, grania wielkiego, wielkich orkiestr, wielkich tego, tylko w kameralnych wspólnotach będziemy budowali od nowa wszystko i tą przestrzeń kultury na chwałę na Bożą chwałę.
1: Wrócimy do małych kościółków, w których w jakichś małych wspólnotach będziemy sobie tworzyć swoje nowe pieśni, do których ty też przecież nawiązujesz, bo jedna z twoich działek to jest ta działka taka ludowa i odkrywanie starych, pięknych pieśni i muzyków, którzy też powoli umierają, więc zachowanie tej wartości i tego bogactwa to jest też takie twoje pole, na którym odnalazłeś się razem z Litką, prawda?
0: Tak. Wiesz, w pewnym momencie zobaczyłem też, że nawet ukułem taką, nie wiem, chciałem nawet na ten temat w ogóle mówić ludziom, że jest coś takiego, jak ta polska nuta w śpiewie na Bożą chwałę i który powinien być, której możemy poszukać. Wiesz, w dobie globalizacji, gdzie wszystkie nowe pieśni i piosenki były od takiej sztancy hillsongowo jakiejś i po prostu wszyscy młodzi ludzie, czy wszystkie wspólnoty nawet, wszyscy ludzie, którzy tam coś tam tworzyli, zaczęli tworzyć coś, co jest jedno podobne do drugiego. I wtedy tak zobaczyłem, że antidotum na to jest sięgnięcie do polskiej tradycji muzycznej. Do tradycji muzycznej terenu, z których pochodzimy. Do tradycji muzycznej tych wspólnot też etnicznych, które tworzyły coś, co nazywało się kiedyś Rzeczpospolitą wielu narodów. I to jest niesamowita siła. To jest niesamowita siła i sam tego doświadczyłem, próbując tworzyć i próbując opracowywać stare pieśni. Gdzie jest taki niesłychany potencjał. Taki potencjał także głębi wiary, głębi teologii i cudownej estetyki, że na całe lata można z tego czerpać głęboką inspirację.
1: Ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, że słyszysz w tej muzyce ludowej Coltrane'a, o którym pojęcia przecież nie mieli ci muzycy, którzy tę muzykę tworzyli. A więc to jest gdzieś ten łącznik, ta wrażliwość, którą mają ci słynni muzycy i ci ludowi muzycy, to jest coś, co prawdopodobnie jest w każdym z nas.
0: Wiesz co, tak, to jest jeszcze to jest kilka tutaj kilka elementów, bo też muzyka ludowa też się dzieli na takie dwa jakby główne nurty. Jeden to był ten nurt sakrum, śpiewu kościelnego, niesamowity, którym na żywo jeszcze doświadczyliśmy, jak się wprowadziliśmy do Skowronowa, to panie przychodziły śpiewać przy kapliczce. Teraz niestety większość ich zmarła, więc te nieliczne panie już nie przychodzą, ale wtedy, kiedy przychodziły co wieczór w maju, co wieczór w czerwcu i co wieczór w październiku. I warianty pieśni, które śpiewały, były dla mnie zupełnie niesamowite. Zupełnie mi nieznane. I to jest pierwsza taka rzecz, że bogactwo, niesłychane bogactwo pieśni kościelnej, pieśni nabożnej, która przetrwała całe wieki, ich wariantowość, ich nawiązanie do nawet do lokalnych jakichś zjawisk estetycznych, to jest coś niesamowitego. A z drugiej strony też jest cała muzyka profanum, czyli muzyka taneczna polska, w której elementy też przeszły do śpiewów nabożnych. Bo nie wiem, czy przecież kojarzysz, że większość kolęd to są rytmy polonezów, mazurów, mazurków, pieśni wielkanocne nawet, tak? To są też z reguły rytmy polonezów. I więc to jest niesłychana inspiracja, która gdybyśmy po nią sięgnęli, to mielibyśmy naprawdę jakiś taki... I tym bardziej to jest taka muzyka, którą mamy pod skórą. Nie musimy jej szukać. Nie musimy gdzieś daleko patrzeć, nie musimy się wzorować tylko na komercyjnej muzyce anglosaskiej, ale stworzyć coś, co będzie miało elementy tego, co nam płynie w żyłach.
1: Jeszcze trwa czerwiec, jeszcze mamy okazję odnaleźć kapliczki przydrożne i spróbować posłuchać, jak śpiewają nasze panie sąsiadki starszego pokolenia i odnaleźć tam może coś ciekawego, co nas zainspiruje. A Marcin, powiedz mi, jakiej piosenki podczas liturgii nie jesteś w stanie zaakceptować?
0: Nie jestem w stanie. Wiesz co? Niestety w większości piosenek nie jestem w stanie zaakceptować.
1: Grubo, jakby powiedziały moje dzieci.
0: Nie jestem w stanie zaakceptować w ciągu liturgii. Wiesz co? Powiem ci to tak w skrócie. No, tu u nas w parafii grywa scholka. To już niestety zdradziłem, gdzie to, więc żeby nie było im przykro, to powiem oględnie. To wolę chodzić na msze święte, gdzie na przykład tutaj z kolei do naszej kaplicy przyjeżdża organista z sąsiedniej parafii, znakomity, do kaplicy w Piasku, i to wolimy, zamiast przyjść na liturgię, gdzie gra scholka z gitarą, wolimy przyjść na liturgię, gdzie cudownie, wspaniale gra organista, który też przepięknie pieśni dobiera. I wiele z nich, to także nowe wspaniałe pieśni. Nie wiem, czy wiesz, że ja zatrzymałem się na wydaniu śpiewnika księdza Siedleckiego sprzed 30 lat, 40, a teraz okazuje się, na przykład jest taki śpiewnik w Opolu wydawany, Droga do nieba, i tam są cudowne rzeczy napisane w ciągu ostatnich 30 lat, których ja w ogóle nie znałem. I ten organista grywa te rzeczy, ja mówię, Boże, co za wspaniałe pieśni. No głównie to są oczywiście autorzy, których znamy już, słynny ksiądz Ziemiański, którego cudowne pieśni śpiewamy w kościele, które wszyscy znają, ale okazało się, że on cały czas pisał nowe pieśni, nowe rzeczy, i one weszły, teraz powoli wchodzą znowu do liturgii, są cudowne, wspaniałe. I różne inne też rzeczy, bardzo dobrze napisane w duchu liturgii, i te rzeczy cały czas powstają, i właśnie dzięki temu też zostały wydane w takim śpiewniku, który podjął się trudu weryfikacji estetycznej i przydatności liturgicznej tych rzeczy. No, nadal możemy wzbogacać nasz śpiew liturgiczny o rzeczy nowe, ale które są pełne ducha i pełne, jakby to powiedzieć, kompatybilności z wielkością Eucharystii. Z wielkością tego, co przeżywamy na Eucharystii. Oczywiście wszystko, cokolwiek nie zrobimy, nie jest jak kropla wobec oceanu, ale okazuje się, że ta kropla może być piękniejsza i może być bardziej godna tego, żeby posługiwać chwale Bożej lub mniej. Więc staram się, żeby chodzić przynajmniej tam, gdzie te krople są bardziej Bardziej dążą w górę niż w dół.
1: Tak, zapytałam cię o to, ponieważ zdarza mi się obejrzeć jeden czy drugi filmik z jakichś naprawdę ważnych uroczystości, na przykład ślub i słyszymy tam Leonarda Cohena, no to już jest taka profanacja, której się aż nie da skomentować, ale ten...
0: Znaczy, wiesz co, to jest, też zależy od samych przepisów też liturgicznych, które te rzeczy powinny regulować.
1: Dokładnie. I dobrze, że one się pojawiają, bo wydaje mi się, że pojawiły się właśnie z tego powodu, że zaczęły się pojawiać w czasie liturgii takie kwiatki, które z liturgią nie mają nic wspólnego. Także dobrze, że są księża, którzy trzymają rękę na pulsie i śledzą to, co się dzieje w kościele i próbują jednak nas, owieczki, prowadzić w dobrym kierunku.
0: Tak, wiesz, to jest generalnie pewna postawa, ale też pewna wrażliwość estetyczna i umiejętność. Tutaj umiejętności też grają rolę, bo ja słyszałem całkiem fajne pieśni zagrane fatalnie. I te pieśni, które czasami uważałem za jakby słabe, w pięknym nowym świetle ujrzałem, kiedy zostały w prawidłowy sposób zaangażowane, zagrane, zaśpiewane. I jest też taka sprawa, że to jest kwestia też, wiesz, to było zawsze taki rodzaj pewnej dezynwoltury w towarzyszeniu Eucharystii takiej muzycznej. On się oczywiście nasilił ostatnio z tego powodu, że z tego powodu zobacz, że ludzie wierzący nie przebywają w świecie estetyki tej wysokiej, no i to niekoniecznie wysokiej w sensie kultury wysokiej, bo to może być, mówię, popularna piosenka prosta, ale takie będziemy mieli liturgię, jaka estetyka wierzących, ludzi wierzących.
1: Myślę, że nawet takie będziemy mieli pokolenia, z jaką muzyką będą miały kontakt od początku. Ja nie mogę wyjść z podziwu, kiedy przypomnę sobie, kiedyś przeczytałam taką informację o japońskich przedszkolach, w których dzieciom, takim trzylatkom, puszcza się Chopina. I ja dlatego nie mogę się dziwić, że potem w czasie konkursów chopinowskich mamy taki wysyp Azjatów, którzy mają już tę muzykę gdzieś we krwi i ona im dzwoni, ona im gra i oni po prostu są nauczeni, że to jest piękne. Także dużo wskazuje na to i Japończycy pokazują, że słuchanie muzyki klasycznej otwiera na piękno. Jak ty to skomentujesz?
0: No to jest oczywista, jakby oczywista zależność pomiędzy estetyką, którą prezentujemy dzieciom i przykładem, który idzie od starszych do samych dzieci, jeśli chodzi o po prostu o estetykę muzyki, o estetykę sztuki w ogóle, a tym, co dzieci później jakby w swoim życiu dalszym eksploatują, co dla nich jest później ważne. Większość ludzi na przykład mówi, że nie lubi takiej czy innej muzyki tylko dlatego, że tej muzyki nigdy w życiu nie poznało, nie doświadczyło, nie dotknęło. To jest jedyna chyba możliwość kształtowania w młodych ludziach wrażliwości. Jeśli dostaną, na przykład tak jak w polskich przedszkolach, często puszcza się muzykę, która jest, jakby to powiedzieć, dewastuje wrażliwość estetyczną dzieci, no to trudno później oczekiwać, że te dzieci będą otwarte na muzykę, która niesie ze sobą piękno i jakieś wyższe wartości. Że to jest specjalna odpowiedzialność właśnie ludzi wierzących. Estetyka dnia codziennego i wybory estetyczne dnia codziennego są także wyborami etycznymi. Dlatego, że jeśli zamiast dobrego, pięknego filmu wybierzemy zły, brzydki o złych, jakby niosący złe przesłanie, to on na nas oddziaływuje. To samo jest z muzyką. Jeśli zamiast muzyki, która w nas po prostu uruchamia najlepsze pokłady emocji i estetyki. Karmimy się muzyką, która działa na bardzo prymitywnej wrażliwości.
1: Instynktów.
0: Nie mówię o świadomej prostocie, tak? Tylko mówię o tej, o tym, co spłaszcza tą naszą wrażliwość. No i jeśli dzieci dostają tego typu muzykę, co niestety nawet są zespoły dziecięce, to chciałem do tego nawiązać, że są zespoły dziecięce, które mają łatkę chrześcijański, natomiast ich piosenki są w estetyce disco polo, czy bardziej, bardzo bliskie disco polo, no i to już jest dewastacja jakby dziecięcej wrażliwości. I jeśli na przykład są przeglądy, nie wiem, zespołów religijnych, dziecięcych, i jeśli dopuszcza się na przykład granie z playbacku i to w dodatku z podkładami bardzo właśnie takimi nawiązującymi do najgorszej estetyki, no to będziemy zbierali tego owoce za chwilę.
1: Byłeś jurorem na takim festiwalu kiedyś?
0: Wiesz co, bywałem jurorem na różnych przeglądach, ale kiedyś nie było to jeszcze takie nagminne. Poza tym sam występ z playbackiem nie musi być niczym złym, natomiast to też rodzi taką pokusę, ten mechanizm muzyki, wiesz, ta dostępność muzyki automatycznej rodzi w nas pokusę właśnie takiego ułatwionego sięgania po rzeczy ułatwione. Kiedy wybieramy w tej chwili na przykład żywność, idziemy do supermarketu i na półce mamy dobrą ekologiczną żywność i obok mamy coś, co zostało wytworzone w fabryce pełną jakichś plastikowych substancji, no to wybór jest oczywisty. Dla zdrowia wybiorę to. A w muzyce dokonujemy niestety często innych wyborów. No i to jest po prostu, to jest niedobre. I dobrze byśmy mieli tą świadomość, szczególnie w tej muzyce, którą serwujemy dzieciom. Wrażliwość dziecka jest tak niesamowita i tak otwarta, że to, co damy mu na początku jego estetycznego kształtowania się, to będzie owocowało w przyszłości. Mhm. Więc jeśli zaserwujemy mu Chopina, to on będzie wrażliwy na tego rodzaju muzykę. Jeśli zaserwujemy mu rąbankę, to będzie wrażliwy na to jakoś będzie odpowiadało pewnie jego gustom estetycznym w przyszłości. Muzyka, którą sami śpiewamy, którą sami siebie też emitujemy, pieśni czy piosenki, które śpiewamy dzieciom, to wszystko buduje jego świat estetyczny i ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie dla jego przyszłości.
1: Mhm. Ty masz troje wnuków, wnucząt. Tak. Jaką muzykę im proponujesz, kiedy przychodzą do was?
0: Wiesz co, taką, jaką sami słuchamy. Czyli nawet jest to muzyka klasyczna, jest to muzyka, są to piosenki, które sami śpiewamy. Heniu uwielbia grać na bębnach, więc tam, gdzie są bębny, gdzie jest perkusja, to jest coś dla niego bardzo, bardzo fajnego. Ale też zafascynowany był, kiedy puszczałem mu Daphnis i Chloe, wykonanie londyńskiej orkiestry pod wybitnymi dyrygentami. Daphnis i Chloe Ravela, to był zafascynowany, obserwując tą, słuchając tej muzyki. I dzieci mają naprawdę taką wrażliwość, że im jest, nie robi im wielkiej różnicy, czy to jest jakaś wielka, klasyczna muzyka, czy to jest po prostu prosta piosenka. Jeśli to działa na ich wrażliwość, działa na ich estetykę, działa na ich emocje, to jest wystarczające i są tym zafascynowani.
1: Opowiadasz tutaj o tym, że wiele zespołów, które dziś prezentują muzykę dla dzieci, to nie są dobre zespoły. Ja pamiętam Arkę Noego, ona istnieje do dzisiaj i wiem, że Mikołaj też znalazł się w składzie Arki Noego i wydaje mi się, że tam proponowano coś, co niosło ze sobą duży ładunek, taki wartościowy ładunek.
0: To znaczy, wiesz co, nie chciałbym tego oczywiście jako jakiś wzór stawiać, bo tutaj mogą być różne głosy. Natomiast była na początku Arki Noego była przede wszystkim dbałość o to, żeby to były instrumenty akustyczne. Nie stosowaliśmy instrumentów elektronicznych, w tym sensie takim automatycznie generującym, nie wiem, rytm czy coś takiego. Wszystko było grane na żywo, były instrumenty etniczne, wiesz, był ten element muzyki etnicznej, która jest gdzieś blisko też naszych polskich korzeni, tam grał Joszko Broda, grał w pierwszych utworach Arki Noego na instrumentach ze swojego regionu, a także na różnych piszczakach, fujarkach, na dudach. I wydaje mi się, że ten pewien wysiłek powodował, że ta muzyka, pomimo swojej prostoty, miała w sobie też taki element kształtowania estetyki. No każdy sobie to może sam ocenić, może będą różne głosy, ale No w tej chwili może nie jest dużo takich zespołów, bo to też przesada, że to są jakieś, ale bardzo mnie razi, jeśli rytm zbliżony do po prostu do disco polo serwuje się najmłodszym po prostu nawet z jakimś pozytywnym przekazem. No bo to ten pozytywny przekaz kłóci się z przekazem estetycznym. To te dwie rzeczy powinny iść zawsze jakoś razem.
1: No ale właśnie co to znaczy, że ludzie wykształceni nie potrafią czy nie chcą się wziąć za tworzenie takich piosenek, takich utworów dla dzieci?
0: To nigdy nie jest system nakazowo rozdzielczy. Bardziej jest, chodzi też o to, co rodzice wybierają dla swoich dzieci. Dlatego, że w tej chwili możemy mieć wszystko. Tak jak możemy karmić się, że tak powiem, niesamowitymi dziełami sztuki, czy modlić się przy ikonach, a możemy też posługiwać się w codziennej modlitwie jakąś okropnymi obrazkami stworzonymi przez AI, przesłodzonymi i takimi na granicy w ogóle potwornego kiczu. To tylko od nas zależy, co my wybieramy. Tak? Czy mamy w ogóle taką potrzebę, bo może komuś wystarcza coś bardzo, bardzo kiepskiego artystycznie. Przepraszam, tak mówię, bo to takie jakieś, brzmi to jak jakieś takie sądzenie czy kategoryczne stwierdzenie, ale ja uważam, że jakość estetyczna z jakością duchową to są rzeczy, które są dosyć wspólne i powinny jakby wspólnie wędrować. Kiedy rozwijamy się, nie wiem, medytujemy, czytamy Pismo Święte, poświęcamy ten czas na rozmowę z Panem Bogiem, to z drugiej strony nie możemy zostawić kwestii estetycznych. Nie tyle, że je trzeba rozwijać, ale trzeba dążyć do tego, żeby te dwie rzeczy miały jakby podobny poziom. Tak? Nie możemy być na etapie duchowym, nie wiem, po prostu 50 lat wytrwałej modlitwy i pogłębiania wiary, a na etapie estetyki być na etapie, nie wiem, łupania stopą na raz na przykład, nie? Mm-hmm. Tutaj łącznie. Ja upraszczam, może by mi się udało to jakoś lepiej powiedzieć. Na razie nie znajduję lepszych słów, mm-hmm. lepszego wyrażenia.
1: No bo tutaj wspominasz też o takim, o tej rzeczywistości dźwięków, które potrafi wygenerować jakaś ich sztuczna inteligencja. Czy uważasz, że to jest takie narzędzie, które muzykom może dzisiaj w czymś pomóc, czy to jest jednak zagrożenie?
0: Ja mam bardzo definitywny, można powiedzieć, definitywny stosunek do, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale bardzo ostry stosunek stanowczy stosunek do tego, co do używania w ogóle sztucznej inteligencji do tworzenia. Sam akt tworzenia zakłada osobę twórcy. Jeśli nie ma takiej osoby i tym czymś jest algorytm, to ja bardzo obawiałbym się tego wytworu, który dostaję. Dlatego, że ja nie wiem, co za tym algorytmem stoi. Kto ten algorytm zaprogramował lub czy ten sam algorytm z siebie, tak jak były już doświadczenia, kiedy AI zaczynała, nie wiem, robić różne dziwne rzeczy, wymykała się spod kontroli ludzi, którzy ją operowali, to ja nie wiem, co ja dostanę, tak, na końcu. Czy ten piękny obrazek nie będzie, który rzekomo wygenerowany przez AI ma być piękny, wspaniały, czy w nim nie jest coś, co po prostu, co na mnie działa destrukcyjne. A poza tym twórca to jest człowiek. I jeśli tworzymy, my zostaliśmy w ogóle stworzeni jako twórcy przez Boga. To wielokrotnie tam był taki piękny list Jana Pawła II do twórców, gdzie to było podkreślone, że my bierzemy udział w twórczym akcie Boga. Jeśli my ten akt cedujemy na algorytm, to jest porażka. Nasza porażka jako ludzi, jako twórców. I ja, jeśli ktoś przysyła mi na przykład piosenkę i mówi, o zobacz jak fajnie AI, coś takiego, w ogóle nawet tego nie włącza. Ja nie chcę być zainfekowany czymś, co nie jest aktem ludzkiej twórczości.
1: Tak, taka bezbłędna muzyka, prawda?
0: To znaczy, tak, to jest tak jak, nie wiem, wydrukowane jakieś czasopismo wydrukowało całe pismo z tych modowych wielkich z modelkami stworzonymi przez AI. No to jest upadek. Jeśli my chcemy w ogóle coś takiego oglądać, i chcemy coś takiego w ogóle przyjmować do siebie, to znaczy, że dajemy się, nie wiem, to jest tak, jakbyśmy jedli sztuczną żywność tylko. Rozumiesz? Jakbyś, tak. Jak zamiast tego, co wyrośnie na polu, jedli coś stworzone, tak jak, niby tak jak to, nigdy to nie będzie to samo, tak? Nigdy, nie wiem, pomidor stworzony syntetycznie w fabryce nie będzie, chociaż on będzie tak samo wyglądał, tak samo pachniał, tak samo, może nawet lepiej pachniał, tak? Lepiej smakował, to uważam, że myślę, że dla naszego zdrowia to będzie katastrofa. I uważam, że ze sztuczną inteligencją jest podobnie. Posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji, tworzenie wokół siebie świata estetyki ze sztucznej inteligencji będzie największą porażką ludzkości, tak uważam. I tak jak kiedyś plastik i sztuczne tworzywa spowodowały katastrofę estetyczną, bo przecież jeśli w domu wkładamy kwiatki do wazonu, włożysz kwiatki z plastiku, to jak mogę słuchać piosenki z plastiku, wiesz, no, czy chcę tego? Uważam, że korzystanie i nawet płacenie czy posługiwanie się wytworami sztucznej inteligencji w sztuce, tam gdzie jest element twórczości, nie w technice, w sztuce, tam gdzie sama nazwa zakłada istnienie twórcy, jest aktem zdrady wobec tego aktu, jakim jest tworzenie w ogóle.
1: O, drodzy Państwo, padły bardzo mocne słowa. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za takie podsumowanie i za ten mocny akcent na koniec. Dzisiaj naszym gościem był Marcin Pospieszalski, twórca, który sam tworzy swoją muzykę. I tego życzymy Wam wszystkim, którzy tworzycie w jakiejkolwiek dziedzinie. Nawet gotując obiad można to zrobić na chwałę Pana Boga. I tego nam wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: i udzielił mi rozgrzeszenia bez większych repryment, okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga, i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę, i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że to był taki przede wszystkim bunt młodzieńczy. Ja chciałem, przede wszystkim też brakowało mi ojca. Dzisiaj widzę to, oczywiście opisuję z dzisiejszej perspektywy, to co widzę sprzed lat. Moi rodzice rozwiedli się, jak miałem 4 lata. Nie było mojego taty, ja nie miałem takiego wzoru do naśladowania. Starsi kumple zawsze byli dla mnie jakimś takim towarzystwem, z którym przebywałem cały czas. To mnie inspirowało i jakby... Już zaczęły wchodzić właśnie takie klimaty, alkohol, narkotyki, które gdzieś tam po prostu nas zaburzały nasze myślenie i myślę, że to był przede wszystkim czynnik, że jak dzisiaj wychowuję swojego syna, patrzę, wychowuję, na razie tak naprawdę zapewniam mu opiekę, bo on ma 7 miesięcy i patrzę, już zaczynam na własnym przykładzie widzieć, jak ważny jest ojciec. Jak mojego ojca nie było w kluczowym etapie mojego wychowania, to po prostu człowiek naturalnie, dziecko zaczęło poznawać rzeczy, które no nie były dobre. Sytuacja wyglądała tak, że ja jak miałem lat 12, to pierwszy raz zapaliłem marihuanę. Wcześniej trochę, czyli jak miałem 9, to też troszeczkę wcześniej młody chłopak, który chciał gdzieś przy kolegach przyszpanować, zacząłem palić papierosy i po prostu gdzieś tak to wyglądało. Lat miałem 17, jak się nawróciłem i przede wszystkim to, co spowodowało zmianę mojego myślenia, to były problemy, które mnie przytłoczyły, w których ja narobiłem sobie potężnych długów, w których nie przeszedłem pierwszej klasy liceum, zacząłem handlować narkotykami, moje życie zrobiło się takie bardzo nudne, bo z jednej strony niby robiłem wiele rzeczy, ale z drugiej strony cały czas towarzyszył mi lęk, czułem się zalękniony i po prostu źle to wyglądało, patrząc z boku. Co chwilę moi rodzice, którzy nie mieszkali ze mną, znaczy mój tata, którzy nie mieszkali razem, spotykali się razem z moim bratem na rozmowy i próbowali coś tłuc mi, że tak powiem, do rozsądku, próbować przemówić, żebym ja coś ze swoim życiem zrobił, coś zmienił. Natomiast no ja jako młody chłopak nie chciałem zbytnio tego słuchać. Tak jak mówiłem, bardziej angażowali mnie koledzy, handlowanie, muzyka, chociaż już coraz rzadziej w pewnym etapie i tak dalej. I w końcu pojawił się na mojej drodze, który już zresztą mi towarzyszył, mój brat. Natomiast on w pewnym czasie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. Tam troszeczkę zarabiał pieniążków, kilka razy tam latał. I ja zauważyłem, że jak on wrócił, to był takim radosnym człowiekiem, takim, na którego wszyscy mogli liczyć, na który po prostu miał taką radość normalną i ludzie mieli o nim dobre opinie. Zawsze było z nami tak, ja mam 7 lat starszego brata, że sąsiedzi po prostu z niego byli dumni, wychwalali go, a ja byłem takim, a ten, co znowu wraca po prostu chwiejnym krokiem do domu i tak dalej. I mój brat, jak był w tych Stanach Zjednoczonych, on przez chwilę też poszedł taką drogą, która prowadziła go właśnie w palenie marihuany, trochę rzadziej niż ja to robiłem. Niemniej takie klimaty amerykańsko-gangsterskie i tak dalej. Tak to dzisiaj wspominam. Ale jak wrócił, to widziałem, że coś się zmieniało. I to jest cała taka jakby historia, bo ja pamiętam pierwszy moment, kiedy poszliśmy na spotkanie do bierzmowania. On był moim świadkiem. Ja z swoimi kumplami z klasy siedziałem w bocznej nawie kościoła i jakby za bardzo nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu, które było na mszy. I on... Pamiętam moment, kiedy poszedł do komunii, klęczał przed ołtarzem i wokół niego byli sami starsi ludzie. I on młody. Ja się zastanawiałem, o co mu w ogóle chodzi, czego on tam szuka i co on w ogóle robi. Było mi trochę nawet wstyd za mojego brata, bo sobie myślę, no czego on tu szuka, nie? To nie jest dzisiejsze, to nie jest atrakcyjne. Ja miałem wtedy kumpli i interesowały mnie właśnie tego typu klimaty. I ja tak go obserwowałem i w końcu końcu moje życie na tyle mnie przygniotło, te moje problemy na tyle mnie przytłoczyły, że zacząłem z nim rozmawiać na te tematy. Dochodziło do sytuacji, w których na przykład on znalazł woreczki mojej marihuany, którą handlowałem, i kazał mi przy nim wyrzucać je do śmieci i później dawał mi pieniądze, żebym poszedł i oddał dealerowi, od którego to brałem, żebym raz na zawsze skończył z tym wszystkim. Ale ja byłem na tyle zaślepiony, że potrafiłem go nawet w takiej sytuacji oszukać i powiedzieć mu, że tam działka na przykład kosztowała 5 zł więcej i niby zarabiać na takiej transakcji. Tak bardzo narkotyki spowodowały jakby takie zaburzenie moich uczuć, że ja potrafiłem okradać, oszukiwać najbliższych. To była jedna z najbardziej tragicznych rzeczy i w końcu zaczęło się to we mnie budzić, jakieś wyrzuty sumienia, które powodowały to właśnie, ale przede wszystkim takie pozytywne nastawienie mojego brata, że on był radosny i mi tego brakowało. Mój dzień wyglądał tak, że ja szedłem i cały dzień skupiał się na tym, żeby coś skołować, żeby zapalić, nie? A właśnie mojego brata wynikała z tego, że żył z Panem Bogiem. Żył z Panem Bogiem i od jakiegoś czasu, właśnie też po swoim nawróceniu, cały czas widziałem, że on ma takie poczucie własnej wartości, swoją misję, zna swoją tożsamość, że idzie w tym kierunku z Panem Bogiem. I ja pamiętam taką kluczową rozmowę, w których byłem w najtragiczniejszym chyba momencie swojego życia, właśnie przytłoczony tym wszystkim, gdzie on mi powiedział, brachu, że mnie kocha, że od dłuższego czasu się o mnie modli, że po to te wszystkie spotkania w domu z mamą, z tatą, żeby coś się w moim życiu zmieniło, żebym ja zaczął wierzyć w swoje marzenia, w swoje pasje i talenty. I takimi, to była przełomowa rozmowa, po której ja poszedłem na taką modlitwę wstawienniczą. Po tej modlitwie zgniotłem swoje papierosy, wyrzuciłem je do śmieci i przestałem palić. Odciąłem się od narkotyków. Poszedłem do spowiedzi z całego życia i po prostu spodziewałem się, że tam zostanę zmiażdżony, zbity z tropu i po prostu jak wyjdę stamtąd, to taki obraz jak pies z podkulonym ogonem, że za to wszystko, co zrobiłem, będzie po mnie. Pisałem sobie swoje grzechy na kartce, a od kapłana usłyszałem takie słowa, wiesz co, dawno czegoś takiego nie słyszałem i widzę tutaj ewidentną łaskę działania Ducha Świętego. I udzielił mi rozgrzeszenia, bez większych repryment, okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem. Po co są trudności w życiu? Myślę, że każda porażka czegoś uczy. Każda trudność jest pewnym zaproszeniem ze strony Pana Boga do tego, żeby iść przez życie z podniesioną głową i żeby te trudności zwalczać. Myślę, że trudności są częścią naszego powołania w ogóle, że tak naprawdę w jakiś sposób stajemy się doświadczani i te trudności, czym są większe, tym też większe są wyznania w życiu. Pan Bóg mówi, żeby w prostych rzeczach po prostu być odpowiedzialnym i radzić sobie w prostych, małych rzeczach, być może zostaniemy postawieni przed większymi. Więc myślę, że te trudności są taką codzienną lekcją do pokonania przede wszystkim własnych słabości. Myślę, że właśnie trudności też są pewnym miejscem, które staje się zaproszeniem do tego, żeby w tych trudnościach podejmować pierwsze kroki, bo metodą małych kroków możemy coś osiągnąć w życiu. Czasami nam się wydaje, że coś jest jakimś wielkim dziełem, a jak zrobimy pierwszy krok, to okazuje się, że Pan Bóg układa gdzieś te kroki i one składają się w jedną całość. I to był moment też jeden z późniejszych takich już po nawróceniu, gdzie byłem trochę załamany. Moja narzeczona wtedy była w Nowym Sączu, ja byłem w Krakowie na studiach. Tak jeszcze do końca nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie. I w najtrudniejszym momencie właśnie swojego życia, najtrudniejszym, drugim takim po nawróceniu, zacząłem pisać te teksty i pamiętam, jak zwróciłem się do Pana Boga i jak wykonałem te pierwsze kroki, to później zaczęły się nawiązywać różne ciekawe kontakty, na przykład z Tomaszem Adamkiem, na przykład z Frenchmanem. Zaczęły mnie różne kolejne historie inspirować. Napisałem na tej płycie utwór o Nickim Cruzie, o Brianie Welchu. Zaczęły mi się otwierać oczy, jak zrobiłem ten właśnie pierwszy krok w trudnościach, do czego zachęcam wszystkim wszystkich, o tym też mówię na swoich spotkaniach właśnie pod tytułem Rób to, co każe, że pierwszy krok to jest coś, bez czego no tak naprawdę nic się nie zadzieje. Postacią, którą zaczerpnąłem źródło po prostu z internetu, gdzie zobaczyłem historię jego życia, a później trafiłem na książkę Davida Wilkersona, to jest pastor, który działał właśnie w Nowym Jorku, nawrócił Nickiego Cruza, który był szefem największego gangu w Nowym Jorku, Mau Mau. Później trafiłem na książkę, Nicky Cruz opowiada całą tą historię.

dlatego tak bardzo inspirują mnie właśnie inne postacie, choćby Nicky Cruz. Myślę, że jeżeli temat jest na tyle pociągający i temat jest taki, że dotyczy każdego, a naszym tematem, który głosimy, jest rób to, co kochasz, w którym tak naprawdę zawiera się wiele rzeczy, ale nie znam człowieka i raz na spotkaniu dziewczyna podniosła rękę, kiedy zadawałem pytanie, czy jest tutaj ktoś, kto nie ma marzeń, kto nie ma pasji, kto nie chce w swoim życiu żyć tak, jak mówi mu serce. Czasami ludzie nie wiedzą, co mówi serce. Okej, to jest też jeszcze krok wcześniej, to jest bardzo fundamentalne. I ta jedna dziewczyna raz podniosła rękę, ale okazało się na spotkaniu później, że jednak się nie zrozumieliśmy i zupełnie nie o to chodziło, że nie ma marzeń. Bo myślę, że ja takie miałem kiedyś poznanie, odpowiadając na to pytanie, czy łatwo jest rozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, żeby do młodych ludzi trafiać przez pasję, przez marzenia, przez talenty i w ten sposób doprowadzać ich do Pana Boga właśnie tą drogą. Dlatego myślę, że jeżeli temat jest zaczepny, to nie jest tak trudno. Ja nie odczuwam takich jakichś kolosalnych trudności. To jest piękne, bo zdarzyło się sporo takich świadectw, zostaje mi przesyłanych. Po spotkaniach ktoś podejmuje konkretne decyzje. Nawet ostatnio, teraz jak wróciłem z rekolekcji, gdzie Ignacjańskich w ciszy, gdzie jest się samemu ze sobą, włączam telefon i odczytuję SMS-a, że właśnie rodzice pewnego chłopaka napisali, że były z nim cały czas problemy, cały czas nie mógł gdzieś tam dojść do tego, co chce w życiu robić i jakieś nie przeszedł klasy, coś tam, cały czas coś było źle i dostaję SMS-a, że właśnie po płycie, jeszcze później jak przeczytał książkę, to w jego życiu coś się zmieniło i zupełnie inny chłopak. Myślę, że jestem takim środkiem, przez którego działa Pan Bóg. No, gdyby to moje działanie nie przynosiło owoców, to myślę, że zająłbym się czymś innym w życiu, bo no właśnie, po owocach poznamy. Myślę, że jest to naszym zadaniem do wykonania, bo jednym z naszych celów, dla których zostaliśmy stworzeni, jest życie, a życie najlepiej można wyrazić przez swój rozwój, a żeby się rozwijać, no to właśnie potrzebujemy poznać siebie. Wtedy możemy służyć drugiemu człowiekowi najskuteczniej, jeżeli poznamy siebie, jeżeli poznamy swoje pasje, swoje talenty i myślę, że taka służba dla Pana Boga jest najskuteczniejsza, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby na koniec oddać chwałę Panu Bogu właśnie swoimi pasjami, swoimi talentami i swoim życiem. Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że kryje się pragnienie. Ja odpowiem, co się kryje w moim sercu, bo też ciężko mi się wypowiadać za wszystkich mężczyzn, bo to będzie na przykład niezgodne, myślę, z zakonnikami, bo w moim sercu kryje się niesamowite pragnienie rodziny, niesamowite pragnienie budowania domu, budowania więzi, niesamowite pragnienie właśnie rozwijania się, zdobywania doświadczenia życiowego, dzielenia się tym doświadczeniem. Niesamowite też pragnienie, które jest tak naprawdę owocem właśnie, żeby ktoś przez moją historię życiową zrozumiał i zrobił jakiś pierwszy krok w kierunku swojej zmiany. W moim sercu siedzą takie rzeczy. No właśnie, była po to, żeby przez taki sposób, bym to określił, przebiegły, doprowadzić ludzi do Pana Boga poprzez rozwijanie swoich marzeń, pasji i talentów, żeby właśnie ktoś mógł się rozwijać i oddać ostatecznie chwałę Panu Bogu swoim życiem. Bo Pan Bóg mówi, że jeżeli owoc obfity swojego życia mu przynosimy, to on doznaje chwały. To jest dla mnie niesamowite. I w tej samej przypowieści właśnie o krzewie winnym pisze także, że to wszystko po to, żeby nasza radość była pełna. I ja mam takie przeświadczenie i taki obraz życia, żeby pomimo wszelkich trudności tutaj na ziemi jednak żyć radośnie, żyć w radości, cieszyć się dniem, żyć z Panem Bogiem jako radośni ludzie. I też do tego przydatne nam są marzenia, pasje, talenty, czyli narzędzia, o których mówimy właśnie w akcji Rób to, co kochasz. Ta akcja jest nie tylko właśnie spotkaniami, nie tylko koncertami, płytą, ale także akcją społeczną, do której udało nam się zaprosić na przykład Kamila Bednarka, czy Cezika, czy Aleksandra Betę, który jest mistrzem Polski w judo, niesamowicie fajny chłopak, który bardzo dużo wartościowych rzeczy tam powiedział. Był konkurs na wysyłanie talentów, teledysk, no cały szereg działań i w ogóle

0: najpiękniejsze jest to, że teraz ta idea, ta akcja przeniosła się na całą naszą firmę, która już w tym momencie liczy 13 osób i stała się w ogóle fundamentalną ideą firmy, czyli rób to, co kochasz. Zrobiliśmy teraz serię rób to, co Jezus, bo jeśli rób to, co kochasz, to właśnie rób to, co Jezus. Ja teraz tak się zafascynowałem, że też piszę o tym pracę magisterską. No, jest to częścią mojego życia po prostu. To jest pierwsza osoba, która przychodzi mi tutaj na myśl. No to jest niesamowity człowiek. Myślę, że wszyscy go znamy. Ja czerpię też z takich prostych rzeczy. No w tym momencie jestem na studiach etyka i coaching. Na przykład u jezuitów, na Ignacjanum w Krakowie. I tam też są różne konkretne narzędzia. Byłem właśnie na rekolekcjach ignacjańskich, które napisał święty Ignacy Loyola. Też niesamowicie inspirują mnie właśnie biblijne postacie, czy właśnie święci. Na przykład ostatnio czytałem dużo Dzieje Apostolskie, święty Paweł, który był pasjonatą przecież swojego życia dla Pana Boga i który nawracał ludzi w niesamowity sposób, a jak wiemy wcześniej pismo mówi, dyszał żądzą mordowania chrześcijan. No, to są niesamowite nawrócenia i też Pan Bóg akurat, myślę, że jego talentem świętego Pawła było głoszenie, był dar słowa i to było na tyle żywe w nim, naturalne, życiowe, że on w ten sposób działał i głosił Ewangelię do ludzi. Także nie tylko też współczesne postacie. Na przykład Michael Jordan robi ciekawe filmiki także takie motywacyjne i mówi, że musisz przegrywać, żeby wygrać. Takie proste, ale nie tylko codzienne, a także na przykład biblijne czy historie ludzi świętych. Powiedziałbym, że warto go szukać, bo mi udało się w jakiś sposób go znaleźć. Nie pojmuję go do dziś, nieraz nie wiem, o co chodzi i czuję się małym człowieczkiem, który tak naprawdę cokolwiek próbuje robić. Uważam, że warto żyć z Panem Bogiem i po prostu pasjonować się życiem, bo chrześcijaństwo nie musi być nudne, nie musi być zaproszeniem do tak naprawdę nie wiadomo czego, tylko jest zaproszeniem do tego, żeby się spełniać i realizować w swoim życiu, a myślę, że każdy tego pragnie i jedyną drogą do tego, żeby się zrealizować w pełni, jest życie z Panem Bogiem. Myślę, że jest piękne i trudne, nie jest na pewno łatwe, natomiast jest prawdziwe. Też sami rekolektanci tam mówią, nie o to chodzi, żeby tutaj siedzieć przez rok zamkniętym na przykład i nie wracać do życia. Pamiętam jedno kazanie, które było właśnie gdzieś w połowie i jeden z ojców mówił właśnie o życiu, o miłości codziennej, że ludzie często przychodzą i go pytają, co ja jeszcze powinienem przeczytać, co ja jeszcze powinienem zrobić, żeby wiedzieć i tak dalej. I odpowiedź tego ojca była, żyj chłopie, wyjdź do ludzi, żyj, miłuj, kochaj innych ludzi. I to jest jakby pole do popisu, myślę. Nie tylko nasza wiedza i jakieś siedzenie też w ciszy, które jest potrzebne, ale tak naprawdę codzienność i życie. Proste uczynki. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Witam Państwa serdecznie. Dziś parę słów o sektach. Może parę dziesiąt, może kilka tysięcy. Pierwszy obraz. Początek lat 90. XX wieku, Żoliborz, nasze pierwsze mieszkanie i telewizja kablowa. Niesamowita zmiana. 500 stacji telewizyjnych. I w pewnym momencie jest zmiana jakiejś firmy, która to robi. Zapamiętałem to bardzo dobrze. Ostatnim materiałem, który był jeszcze w tej formie, do której się przyzwyczailiśmy w ciągu kilku miesięcy. Film. Wnętrze prosektorium. Obrzydliwe ściany, kafelki, wszystko to w takich zielonych, w zielonych barwach. Klimat jak z szaletu na placu Trzech Krzyży, gdzie obrzydliwość jest elementem podstawowym. Mówię o dawnych czasach. I dwie pielęgniarki. I widać, że to dzieje się w Rosji. Specyficzne nakrycia głowy tylko kojarzą mi się z tym krajem. Po pewnej chwili zaczynamy widzieć stół, znaczy ten stół w prosektorium. Tam leży martwy człowiek i widzimy gościa, mężczyznę, który robi jakieś gesty tutaj, tak, tu, coś, tu, ten. I nagle, bo nasza uwaga, dalej te pielęgniarki stoją i nagle jedna z nich osuwa się po ścianie. I ja patrzę, co się stało, bo kamera jest z góry, z daleka, to nie jest jakaś tak genialnie nagrane. I nagle widzę, że trup zaczyna podnosić rękę. Sekta Niebo, w sekcie Niebo, o której będę mówił jakąś część czasu tego nagrania, jakaś część czasu będzie tej sekcie poświęcona. Tam był taki epizod, czy epizody. Bardzo mało wiemy na temat tego, co jest w środku. W sekcie Niebo był mój przyjaciel. Ja z nim o tym nie rozmawiałem. Kiedy wrócił z sekty i zamieszkał w kiosku ruchu w stoczni, Zbyszek Sajnuk, pojechałem tam, żeby zadać mu jedno pytanie. Czy masz nadzieję, czy choćby masz nadzieję na zbawienie, że zostaniesz uratowany? I po kilku minutach ciszy on powiedział tak, ja zostawiłem go, ponieważ wiedziałem, że nic jeszcze tam nie da się zrobić. Zbigniew miał plan, żeby przetłumaczyć Biblię, nie znając hebrajskiego. Zniewolenie umysłu nie ustępuje łatwo. Inna sekta, bo o wskrzeszeniach w sekcie Niebo jest opowieść, że była to kobieta, która tam mieszkała, umarła, została wskrzeszona na chwilę, ale ponieważ nie chciała podzielić się pieniędzmi, to Kacmajor pozwolił jej umrzeć. Ja nie odnoszę się do prawdziwości bądź nieprawdziwości tych opowieści z wnętrza sekty. Dlatego, że nie mamy żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić. Ja zbuduję Państwu pewien obraz, na który będzie składała się po pierwsze ta rzeczywistość sekt, wielu sekt, ale o sekcie Niebo od niej zacznę. Potem ruchy psychomanipulacyjne, które od sekt różnią się tylko i wyłącznie tym, że najczęściej nie są skoncentrowane wokół jakiegoś miejsca. Sekta Niebo miała dom. Ruchy psychomanipulacyjne, na przykład ruch hipisowski, albo ruch aikido, albo ruch związany z kursem cudów, czy jeszcze inne ruchy psychomanipulacyjne, nie są związane z
przestrzenią, a istota rzeczy jest zawarta w przekazie, w ich przekazie, niewolącym przekazie. Tak? Bo sekta to jest, zawsze są dwie grupy w sekcie, wykorzystujący i wykorzystywani. Tak? I teraz drugi szokujący obraz. To już były lata 2000, oglądam film, sekta hipisiarska. Ja sam przez ten ruch jakoś o niego się otarłem. I matka i dorosła córka, 30-paroletnia. I jednym z elementów jest, że w pewnym momencie dochodzimy do miejsca, w którym one opowiadają, jak matka oddawała córkę, 5- czy 12-letnią, nie pamiętam, do łóżka guru i była szczęśliwa. To dziecko było krzywdzone seksualnie, ale co wstrząsające i dlaczego w ogóle przywołuję ten przykład? Otóż ta matka po 30 latach dalej była przekonana, że to, co robiła, jest dobre. To znaczy nie miała wyrzutów sumienia. Nie rozumiała, choć córka mówiła o... Miała całkowicie rozwalone życie, żadnych normalnych relacji nie była w stanie zawierać z mężczyznami i tak dalej, i tak dalej. Matka tego nie przyjmowała do wiadomości. Ona wtedy zdobyła miejsce wyższe w tej grupie i być może też miejsce w łóżku guru, dając mu swoje dziecko. To są tak traumatyczne i tak potworne rzeczy, że czasami umysł nie pozwala na uświadomienie ich sobie, człowiekowi, który w tym uczestniczył. I trzecia sekta, sekta Rajneesha, hinduski guru, który przyjechał do Stanów, żeby stworzyć nowe społeczeństwo, tak? Ale facet tak naprawdę lubił bardzo drogie zegarki, miał chyba 300 Mercedesów, wykorzystywał tych ludzi jak mógł. I jedną z metod czynienia tych ludzi powolnymi sobie były gwałty w trakcie tak zwanych sesji terapeutycznych. I w tym filmie był fragment jednej z tych sesji. I to są techniki transowe były w użyciu i ci ludzie zachowywali się w sposób dziwny i w pewnym momencie mężczyzna rzucił się na kobietę. I oni to stosowali jako metodę odreagowywania, tak? On znalazł taki seks guru, tak? Znalazł taki wentyl bezpieczeństwa, w cudzysłowie bezpieczeństwa, tak? Bo to było potworne niszczenie ludzi. Więc sekty mają najczęściej, jest to guru bądź grupa, nie wiem, sekta, która doprowadziła do samobójstwa kilkudziesięciu osób w Szwajcarii i w Kanadzie, tak? Wrota niebios, tak? Jednym z elementów istotnych, oprócz technik depersonalizacyjnych i innych, ważny jest sposób myślenia, narzucenie własnego sposobu myślenia, przyjęcie autorytetu guru i przyjęcie sposobu myślenia. Ta sekta miała taką ideologię, że w ogonie komety Haleya Bopa stacjonuje statek pozaziemski i na zakończenie działania tej sekty guru podjął decyzję, że oni wszyscy mają popełnić samobójstwo, bo już mu się znudziło, już ich wszystkich z pieniędzy odarł, bo to byli bardzo bogaci ludzie i ci ludzie popełnili samobójstwa, bo wmówiono im, że będą się w ten sposób teleportowali. Wszyscy ludzie na ziemi zginą, a oni jako jedyni przeżyją. Guru nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności, bo on nikogo do niczego nie zmusił. Ruchy psychomanipulacyjne. Muzyka, ciężka muzyka satanistyczna. Thrash metal, dead metal. Młoda dziewczyna, 17 lat, popełnia samobójstwo. Miasteczko na południu Polski, południowym zachodzie. Ja przyjeżdżam, żeby tam się... bo ci ludzie są w szoku. Ta dziewczyna była szczęśliwą nastolatką, spełnioną, piękną blondynką,
grała w teatrze szkolnym, była przewodniczącą czy wiceprzewodniczącą szkoły, była popularna, była miła, lubiana, pokorna, wspaniale wychowana. 7 miesięcy czy 9 miesięcy kontaktu z satanistą, który był liderem zespołu thrash metalowego. I prokurator mówi mi, ale proszę pana, on jej do niczego nie skłaniał. On ją tylko zaraził rozpaczą. Sposób myślenia. To jest główne narzędzie niewolenia ludzi. Do tego dochodzą również inne, ale będę o tych mówił, o nich mówił za chwilę. I teraz to miejsce, czyli nasze mieszkanie na Żoliborzu, do tego miejsca przyjechał Zbigniew. Zbigniew, który trafił do sekty Niebo. Ja znam sektę Niebo poprzez historię Zbigniewa. Ta historia zaczyna się od działalności artystycznej, która zaczęła przekraczać granice. Transgresja, tak? To, czym żyje tak zwana sztuka współczesna. Nie katarzis, nie podniesienie człowieka, a transgresja, która czyni człowieka smutnym. Co oni robili, możecie sobie poczytać. Nawet nie chce mi się o tym mówić. Żeby przygotować się do tego spotkania z wami, znalazłem brulion, w którym był list już nieżyjącego członka tej grupy, Totart, otwarty, i w reakcji na to przyjechała do mnie ekipa 3 osób. Co niesamowite, nie pamiętałem o tym, że był tam 3. Pamiętałem tylko Zbigniewa i Kacmajora, guru tej sekty. I on przyjechał opowiedzieć swoją historię. A wcześniej Zbigniew do tego samego mieszkania przyjechał i opowiedział mi historię, w której te przekroczenia, nie wiem, śpiewanie kolęd i defekowanie. I tylko tyle powiem, tak? Całkowicie nietradycyjne podejście do seksu i w ogóle do wszystkiego, tak? Łamanie wszelkich granic. I to zakończyło się dla Zbyszka opętaniem. I on mówi, piały przy mnie koguty, rzucały się na mnie psy, wszedłem do domu rodziców i wybuchł telewizor. Tego typu rzeczy. I on przyjechał do mnie i pyta się, co z tym zrobić? No, po prostu do przyjaciela przyjechał po radę. Ja mówię, idź do kościoła. On mówi, nie, w kościele jest zimno. Ja mówię, jak to w kościele jest zimno? Byłem wtedy człowiekiem od 30 lat niepraktykującym, tak? Mój epizod wiary to była wiara dziecka, którego babcia prowadziła do kościoła na mszę z łaciną. Złote ornaty, kadzidło, piękne malarstwo północnowłoskie, kościół postawiony przez Kazimierza Wielkiego, renesansowa wieża, barokowy wystrój, piękno, zapach, kadzidło, coś wspaniałego, ciepło. Ja czułem się zaopiekowany w tym kościele. Zbigniew mówi, w kościele jest zimno. Ja mówię, nie. I Zbigniew poszedł po radę, po pomoc. Ja się nawróciłem. Ja również byłem człowiekiem opętanym. Ja się nawróciłem i wszedłem do kościoła. On poszedł do psychotroników po pomoc. Bo działy się dziwne rzeczy, więc psychotronicy są specjalistami od dziwnych rzeczy. I Zbigniew od nich przywiózł mi pokazać amulet. To był pieniążek, czy medalik, medal. Okrągła blaszka z wygrawerowanymi, czy wybitymi tam różnymi symbolami. I nie wiem, czy to była sugestia, cokolwiek to było. On mi to pokazał, położył na dłoń i kiedy leżało tak, to było zimne, a kiedy leżało tak, to było ciepłe. Nie byłem jedyną osobą, której on to pokazywał. To go przekonało, że ci ludzie mają władzę nad tą rzeczywistością, która go niszczy, która wprawia go w skrajne cierpienie. I pojechał między innymi na kurs doskonalenia umysłu Lecha Emfazego Stefańskiego, do Zegrza, do wojskowej jakiejś jednostki, bo to środowisko okultystyczne, psychotroniczne w Polsce było zinfiltrowane przez służby komunistyczne do dna. Oni tam
To są obrzydliwe historie, tak? Uczestniczą w tych dzieci, uczestniczą w tych historiach dzieci tych ludzi. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Zbigniew myślał, że jedzie tam walczyć, tak? Walka magów. Ale tak naprawdę tam ludzie chodzili po rozżarzonych węglach i tak dalej, i tak dalej. On tam został jeszcze głębiej wprowadzony w demoniczną duchowość. Wcześniej były to konsekwencje Zbyszka działań. Od tego momentu były to już akty inicjacyjne. Tak? Kurs doskonalenia umysłu jest wprowadzeniem w człowieka w szamanizm. I teraz kiedy stamtąd wrócił, w jego życiu nastąpiła radykalna cezura, zrobił coś, co sprawiło, że jego relacja wcześniejsza, którą uważał za najważniejszą, jedyną w życiu, się rozpadła i znalazł w końcu kogoś, kto uzdrowił go z tych cierpień. Kacmajora. I teraz, jak działa demon? I teraz, kim jest Zbigniew? Zapiszmy sobie to pytanie. Jak działa demon? Ale najpierw odpowiedzmy sobie pytanie, kim jest Zbigniew? Wyobraźcie sobie taką sytuację. Pojechałem, robiłem pismo podziemne i dotarło do mnie Pomarańczowa Alternatywa Wrocław, środowisko Punk Warszawa, Totard Gdańsk. Ja tych ludzi wszystkich w Brulionie, a potem w audycji Zadzwońcie po milicję zebrałem, potem w audycji Dzyndzylindzy telewizyjnej już, bo Zadzwońcie po milicję z Maćkiem Chmielem to była radiowa jedynka, a Dzyndzylindzy to była telewizyjna dwójka. I jak działa demon? Pojechałem na spotkanie. Pierwsze spotkanie ze Zbigniewem. Super facet, oliwkowa cera, ciemne włosy, mega przystojny mężczyzna. Chodziliśmy w trójkę z Olgą i pamiętam scenę, szliśmy długim targiem i idziemy, rozmawiamy. Wielkie plany. To był moment, kiedy Brulion był na fali. Sprzedawaliśmy 16 tysięcy egzemplarzy. Mieliśmy program telewizyjny. Ja chciałem go zaprosić do tego programu i tak dalej, i tak dalej. I idziemy tym długim targiem. Ja nagle patrzę. Po raz trzeci widzę tę samą twarz kobiecą. Druga kobieta. Drugi raz, trzeci raz. Zaczynam się rozglądać, co się okazuje. Idziemy, idą kobiety z naprzeciwka. Patrzą na Zbigniewa, po prostu w szoku są. Zawracają tak, żeby ich nie było widać i jeszcze raz przechodzą, żeby zwrócić na siebie uwagę. I trzeci raz. I ten człowiek po kilku latach przyjechał do mnie na wywiad. Przyjechał z Kacmajorem i jeszcze z kimś, jak czytałem ten wywiad, próbowałem czytać. Odrzuciłem go z obrzydzeniem. Myślałem, że w ogóle tego odcinka nie będzie. Ale stwierdziłem, że nie muszę robić o sekcie niebo tylko, że zrobię o mechanizmach, o sektach, o ruchach psychomanipulacyjnych i o tym, jak ludzie zarządzający społeczeństwami wykorzystują metody odkryte w sektach do niewolenia już całych zbiorowości, nie tylko jakichś grup. I to jest sytuacja najmocniejsza z wszystkich. Jesteśmy umówieni na wywiad. Ma przyjechać Zbigniew i Kacmajor, guru tej sekty. Wcześniej w Brulionie ukazał się tekst. Oni się poczuli tym tekstem dotknięci, że tam nieprawda jest. Więc ja mówię, okej, no to przyjedź, możesz wypowiedzieć swoją prawdę. Ja wtedy byłem człowiekiem anarchistą, ateistą, człowiekiem niewierzącym. I Olga miała psa. I ten pies był z nami, był w Krakowie, jak mieszkaliśmy w akademiku. I potem mieszkał z nami również w domu na ulicy, przy ulicy Słodowiec. I Żak
Wspaniały pies, setter, o niesamowicie łagodnym charakterze. No po prostu przyznam szczerze, że to był pierwszy pies, którego polubiłem. I on był skrajnie czystym zwierzęciem. To znaczy zmuszał człowieka do tego, żeby z nim wyjść i nigdy nie zdarzyło mu się nic. Nie miał żadnej przygody tego typu. Tak? Potrafił robić coś, co jest... Dla mnie do dzisiaj to pamiętam. To znaczy, słuchajcie, w nocy śpię i nagle się budzę i widzę psa patrzącego na mnie. On stał i patrzył na mnie i mnie budził. Tak samo budził Olgę. Bo on chciał wyjść. I teraz słuchajcie, Żak leży w przedpokoju, my jesteśmy w kuchni czy w salonie. W salonie. To było mieszkanie 36 metrów kwadratowych ze ślepą, ciemną kuchnią. I nagle ten pies oddał mocz. I ja widzę, że on jest przerażony. I dzwonek. I wchodzą. Znaczy, muszą wjechać windą na siódme piętro, tak? Ale przed dzwonkiem pies wpadł w panikę. Wystraszył się śmiertelnie. Czego się wystraszył? Demona, który towarzyszył Kacmajorowi. I to jest dowód. Oczywiście nie ma dowodów w sferze duchowej, ale jest to intersubiektywnie oczywiste dla mnie. I wytłumaczcie, jak 13-letni pies jeden, jedyny raz przez przypadek na 3 sekundy przed dzwonkiem ludzi, którzy przyszli, jeden z nich uzdrawia, zabrał Zbigniewowi te wszystkie doświadczenia, te wszystkie choroby, te wszystkie bóle jego, tą jego depresję i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wytłumaczycie, bardzo proszę, ja zmienię zdanie. Natomiast nikomu nie udało się wytłumaczyć tej sytuacji w inny sposób. I teraz tam była taka krata, jeszcze nasza część korytarza była oddzielona. Ja podchodzę do tej kraty, ja nie poznałem Zbigniewa. To był facet niższy o głowę, wychudzony, ogolony na łyso. Naprawdę go nie poznałem. A obok niego był Kacmajor. Zapis tego wywiadu jest w Brulionie. Kto chce, może go przeczytać. Nie ma najmniejszego sensu, żeby go czytać. Ten wywiad jest tylko i wyłącznie walką magów. To znaczy ja nie dałem się Kacmajorowi zainfekować. Tak? Nie uznałem jego autorytetu nawet przez ułamek sekundy. Ja po prostu tak mam. Dwa razy przyjąłem jakieś poglądy z autorytetu i do dziś tego, przynajmniej w jednym przypadku, żałuję. I jak działa demon? Otóż chłopcy z Totartu, również Konik i Skiba, również Tymon, przekraczali przykazania. Robili rzeczy, które dla ludzi nawet niewierzących są niezgodne z naturalnym sumieniem. Łamali porządek. Robili rzeczy, które są złe. Perwersyjne. I osoba, która brała za tę grupę odpowiedzialność, została opętana w wyniku tych koprofagicznych, profanicznych działań. I zły duch przyprowadził go do mnie. Ja z nim rozmawiałem. Dałem mu alternatywę, kościół, tak? I gdyby poszedł na egzorcyzmy, byłoby po problemie. Oczywiście wcześniej musiałby uwierzyć. Ale on poszedł do maga leczyć syfilis dżumą, tak? I cierpi coraz bardziej. I teraz zły duch prowadzi go do swojego człowieka. I przestaje dręczyć. W chwili, w której Kacmajor kładzie ręce na Zbigniewie, przestaje Zbigniewa dręczyć. Czego doświadcza Zbigniew? Że został uzdrowiony. Oczywiście to chodziło tylko o ten czas, żeby przemienić jego świadomość, jego sposób myślenia na system zamknięty, tak? Bo ta sekta, udało mi się, jeszcze mieszkając w Krakowie, w akademiku. Byłem dziennikarzem radia Alma Radio. I udało mi się doprowadzić do tego,
że prokurator tam gdzieś w Lublinie udało mu się namierzyć kobietę, która się bała Kacmajora. I nie wiem, chyba z 2 godziny trwała ta rozmowa i udało mi się ją przekonać do tego, żeby tak jak Al Capone, tak? Wsadziła Kacmajora za tyczki, kradzież tyczek od chmielu. Za jakieś żenujące pieniądze. Ale ta sekta się nie rozpadła. Ci ludzie trwali tam mimo tego, co z nimi się działo. Oni byli zniewoleni poprzez system pojęciowy, ideologię sekty i ich wola była poddana woli guru. I teraz skąd tylu chłopów zostawiało pieniądze w sekcie Niebo? Jak to jest możliwe, że tam bywało po kilkadziesiąt, pisze się o kilkuset osobach dziennie, nie wierzę w to. Ale to nie ma znaczenia. Mogło nawet i tak być. I przez długi czas Kacmajor miał firmę i zarabiał pieniądze. I to nagle się urwało. Dlaczego? To jest istotne pytanie. Ale jeszcze muszę powiedzieć o rzeczy następującej. Wracamy do wskrzeszenia w rosyjskiej telewizji. Jest prosektorium, facet wykonuje jakieś dziwne ruchy i trup jest animowany. Bo to nie było wskrzeszenie. To była animacja. To są różne... Nie będę w to wchodził. To nie jest dla przeciętnego widza istotne. Są różne typy oddziaływania złego ducha na materię. I teraz, co jest kluczowe w tym miejscu mojego wywodu? Otóż diabeł jest niezwykle pilnie liczącym swój wysiłek ekonomicznie obcykanym gościem. On po prostu robi te rzeczy, jeśli musi ingerować w świat materialny, to jest dla niego wielkim wysiłkiem. On nie ma żadnej mocy, tę moc... Zresztą nie wchodzę w to, bo to jest osobne 45 minut rozmowy z Verlinde, z egzorcystami różnymi i tak dalej. Ja mam bardzo precyzyjną teorię na ten temat, ale to są tylko teorie, rzeczy duchowe, nieważne. Chodzi o to, że badania rzeczywistości tak zwanej nadprzyrodzonej, okultystycznej, spirytystycznej trwają od XIX wieku. Kiedy Kościół protestancki w Stanach w wyniku oświecenia utracił zmysł ducha, w Stanach Zjednoczonych wypuchł spirytyzm. Było kilka gazet codziennych i przez kilkadziesiąt lat doświadczenia spirytystyczne były spisywane, media zapisywane, co mówią, bo ci ludzie myśleli, że to jest nowy sposób poznania rzeczywistości. Mamy naukę i mamy wiarę. Pomiędzy tym jest wiedza tajemna. Magia, okultyzm, neoszamanizm, bo nie szamanizm, neoszamanizm i tak dalej. I teraz... I prowadzono te badania nad tymi. Okazało się, że zeznania mediów są sprzeczne. Do pewnego momentu to wszystko się zgadzało, ale w pewnym momencie się rozeszły. Po prostu ci ludzie zaczęli zarabiać na tym pieniądze. Tak? I zły duch nie był w stanie zapanować nad... Bo to nie jeden demon uczestniczy w seansach spirytystycznych. Ich wielu. I oni są skrajnie egoistyczni. I oni tylko i wyłącznie swoje interesy załatwiają. Niszczą ludzi na własny rachunek. I potem były badania, tak zwana parapsychologia powstała, tak? I zaczęto to badać, to wszystko. I teraz potem powstała tak zwana psychotronika i były instytucje naukowe w Stanach badające homeopatię na przykład, tak? I doszło do wniosku, że to jest po prostu placebo i są jakieś tam elementy ponad statystyczną, ale to są elementy najczęściej duchowe, tak? Albo uzależnień. To jest osobna sprawa. Kiedyś też będzie o homeopatii. I teraz w związku z radiestezją, która jest też rzeczywistością demoniczną, wahadełka i inne rzeczy,
Przeprowadzono naprawdę dziesiątki i setki badań. Przeprowadzono badania nad telekinezą, nad tak zwanym czytaniem myśli, prekognicją i tak dalej, i tak dalej. I to robiono w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, pewnie jeszcze gdzie indziej. I co zauważono? Że tak zwani ekstrasensi, czyli ci okultyści, magowie, praktycy, ludzie inicjowani, którzy zarażali innych ludzi demonami, tak? Ale tutaj mieli ochotę być też przez naukę, a być może sami myśleli, że rzeczywiście oddziaływują w sposób materialny na rzeczywistość, tak? Oni badani w kilku próbach wykazywała, znaczy no po prostu jak 10 razy podnosili kartę, nie wiedząc co jest pod spodem, to mieli wyniki odbiegające od normy. Czytali przez zaczerniony papier, tak? Ale jeśli tych prób było 100 albo 1000, to jest tak zwany efekt zanikania. Rzeczywistość demoniczna, badana metodami naukowymi, statystyka, diabeł przed tym ucieka, klęka przed tym, wycofuje się, bo bardzo precyzyjnie zna swoje siły i bardzo precyzyjnie je alokuje. I dlatego niektórzy okultyści, bioenergoterapeuci tak długo i dobrze żyją, bo są tym narzędziem rozprzestrzeniania się wirusa, jakim jest demon. I żywi się następnymi ludźmi. I teraz, co się stało, że do pewnego momentu demonowi opłacało się tworzyć wrażenie, że Kacmajer uzdrawia i w pewnym momencie to się przerwało, tak? Demon zrobił wielką famę. Tam przyjeżdżali ludzie nieomalże z całej Polski. Tam się czekało. On nakładał ręce, zabierał choroby. Nie wszystkim. Tłumaczył to w prymitywny sposób, ale bardzo konsekwentny. To była parodia wiary chrześcijańskiej, to co on głosił. Ktoś napisał, że on był technikiem teatralnym i bardzo mu imponowało jakby wejście w tę sferę intelektualną, dlatego tak Zbigniewa promował. Ideologia tej sekty była prymitywna, ale skuteczna. I teraz to jest moje pytanie. Bo oni widzieli tak zwane duchy, to znaczy mieli tak zwane okultystyczne poznania, które rzeczywiście czasami mówiły o jakichś dolegliwościach ludzi. Kacmajer był człowiekiem odartym z pewnej osłony przed rzeczywistością niewidzialną i on czuł to, co ludzi boli po prostu. Był nadwrażliwy, tak? Bioenergoterapeuci mówią o tym, że muszą wychodzić z tramwaju, gdzie ktoś jest chory na serce, bo oni odczuwają jakby zły duch, jakby stworzył system komunikacji przy pomocy znaków i plam barwnych, który pozwalał wywierać wrażenie na ludziach Kacmajerowi i innym osobom, bo również inne uzdrawiały. Jak to wskrzeszenie miało miejsce ponoć właśnie za przyczyną tej trzeciej osoby, która była na tym spotkaniu, której ja zupełnie nie pamiętam. To jest zupełnie dla mnie niezwykłe. I teraz skąd tylu chłopów dało się nabrać? No bo gdyby Kacmajer nie wytwarzał gdyby oni nie doświadczali ulgi w cierpieniu, nie przyjeżdżaliby tam. Jak idziesz do wróżki i ona ci mówi coś na twój temat, co ty tylko wiesz, tak ona zdobywa autorytet, otwierasz się na nią, otwierasz się na świat demoniczny, który za nią stoi i ona ci mówi jakieś rzeczy, które są statystycznie prawdopodobne i jeśli coś w tym jest, tak sądzisz, że coś w tym jest, to przyjdziesz drugi raz do niej, tak? Coś musiało być, że ci ludzie chcieli tam wracać, tak? Że ci ludzie tam, coś ich tam przyciągało. Przyciągała ich demoniczna działalność na poziomie materialnym. To się działo realnie, tylko tam nie było żadnego uzdrowienia. Tam było albo wycofanie objawów głębiej z duszy do ducha, albo z ciała do duszy.
To też są prymitywne. Ja nie chcę w to wchodzić, bo o każdej z... Te dwa ostatnie zdania musiałbym rozbierać na czynniki i przez 20 minut tłumaczyć, żeby nie wyjść na człowieka niepoczytalnego. Bo wszystko to, co Kościół wie na temat sfery demonicznej, jest jasne, proste, klarowne i egzorcyści są skuteczni, ponieważ Bóg uwalnia ludzi, którzy tego pragną. I teraz, jaka jest tajemnica sekty Kaczmajora? Ja tego nie wiem. W pewnym momencie Kaczmajor przestał uzdrawiać i oni popadli w biedę, w nędzę, kradli. Zbigniew schudł 30 kilo. I teraz dieta niskobiałkowa jest jednym z mechanizmów, który jest używany w sektach do osłabiania napięcia psychicznego ludzi, czyli innymi słowy, ludzie są powolni, guru. Tak? W sekcie Hare Krishna trzeba tysiąc, kilkadziesiąt razy powtórzyć pewien monotonny zestaw dźwięków. Tak? Dieta niskobiałkowa, wstajesz o czwartej, twoje życie się zmienia i jesteś bezradny wobec systemu wierzeń, który tam jest promowany. Jeśli przyjmiesz guru, bo on zaspokoił ci jakiś deficyt, na przykład nie miałeś pozytywnego przeżycia autorytetu ojca albo w ogóle pozytywnego przeżycia autorytetu. Jeśli ktoś nie ma takiego doświadczenia, bardzo łatwo może wpaść w ręce sekty. Ekonomiczne podejście złego ducha. Dźwięki powtarzalne, czyli autohipnoza w sekcie Hare Krishna, dieta niskobiałkowa obniżająca tonus woli, zamknięty system myślenia z kalkami. Zawsze wracasz w kalki intelektualne, zawsze wracasz do momentu, że na koniec to zawsze guru ma rację. Tak? I teraz jak głęboko można wejść w człowieka, głęboko można zabrać mu tożsamość i wolę. Konrad, który trafił do sekty Hare Krishna, po 3 dniach zadzwonił do ojca, którego nienawidził i powiedział mu, nigdy się nie spotkamy. A po 3 miesiącach zadzwonił do matki, nienawidzę cię, powiedział jej, nigdy się nie spotkamy. Po 3 miesiącach odcięto go od ostatniej osoby, która go kochała. Tak? Bo sekta musi izolować. Bo zamknięty system myślenia może niewolić umysł tylko wtedy, jeśli jest pozbawiony prawdy. Jeśli ograniczona jest ilość informacji, która przypływa. No bo każdy człowiek reflektuje, tak? A ci ludzie w sekcie niebo, nawet kiedy Kaczmajor poszedł na kilka miesięcy do więzienia, to ci ludzie tam zostali. Rozumiecie? To nie jest tak, że on im trzymał pistolet przy głowie. I teraz walka magów. Dlaczego o tym mówiłem? Bo kiedy Kaczmajor przyszedł, odbyła się walka magów między mną a nim. Oto kto komu narzuci autorytet. Jemu się tego nie udało. Ten zapis jest w brulionie, jest na piśmie, jest na papierze. Tak? I teraz inny przykład powiem wam. Po Słodowcu kupiliśmy mieszkanie na ulicy Dąbrowskiego i kupiliśmy, potem okazało się po latach, od faceta, który założył sektę. I wspaniałe mieszkanie, które wyremontowałem i przywiozłem ze szpitala moją żonę z pierworodnym synem do wyremontowanego tego mieszkania. Mieliśmy przez moment dwa, tam to się w końcu sprzedało. To był okres prosperity w moim życiu. I dzięki temu nie uległem stanowi nirwany. Nie zawrócił mi w głowie, bo miałem potężny interes. I kupujemy od faceta. Nie wiemy, że on jest z sekty. Widzimy gościa, który okazało się potem, że uciekł w latach 70. To mieszkanie atakowało ZOMO, ale on w końcu go wypuścili na wolność. On uciekł do Stanów i przyjechał pod innym imieniem i nazwiskiem. I po prostu sprzedawał te rzeczy, które jakby ukradł tym ludziom, których wykorzystywał w tej sekcie. Jak wykorzystywał? No, w pewnym momencie przyszła do nas młoda dziewczyna. Widać,
że z jakimiś ciężkimi problemami. Widać, że z prowincji, to był 90 któryś rok, to Polska jeszcze była wtedy estetycznie w PRL-u. I on mówi, że to jest jego kuzynka, tak? To nie była jego kuzynka. I to była osoba już zniewolona. I teraz on był w szoku, dlatego że on nie był w stanie w czasie negocjacji narzucić mi żadnego poglądu swojego. I cena została taką, bo on mnie w pewnym momencie wkurzył i nic mu nie opuścił, chociaż zasady zawsze troszkę opuszczamy, jak negocjujemy sprawy losowe, takie jak sprzedaż domu. I teraz on był zdziwiony. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wielu ludzi ulega tym mechanizmom perswazyjnym. Tak? Ta dziewczyna była przez niego zniewolona. Widać było, że oni się nie znają długo. A ona robiła to, co on jej kazał. Deficyt, obietnica, język zakłamany, zniewolenie, czyli zajęcie woli. I w tym momencie macie sektę. Zbigniew miał deficyt. Ten deficyt został pozornie mu zabrany. On został uleczony. Potem przyjął opartą na Biblii niby ideologię guru, która miała być prawdziwym chrześcijaństwem. Kościół to w ogóle żenada. Mają diabła, tak? My tu jesteśmy jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. I nie miał woli swojej. Tak jak ta matka, która dała dziecko swoje do łóżka guru, 5-letnią dziewczynkę. I była szczęśliwa wtedy, bo jej rola i pozycja w sekcie wzrosła. I ona po latach nie widziała, co zrobiła. Dalej miała zainfekowany umysł. I nawet cierpienie tego dziecka nie powodowało. W sekcie można zabić instynkt macierzyński. Ale również ideologie potrafią zabić instynkt macierzyński. Więc I tylko krótki akapit, bo już zamknę sektę Niebo. W jaki sposób ludzie niewierzący, czyli moniści, materialiści, uważający, że nie istnieje świat niewidzialny, chociaż o tym mówią wszystkie doświadczenia wszystkich kultur i religii, że istnieje i że istnieją też złośliwe istoty, które tam w tej sferze niewidzialnej przebywają i one czasami, jak człowiek robi głupoty, to mogą przejąć władzę nad człowiekiem. Jak materialiści mogą sobie opisać tę sytuację? No Zbigniew zwariował, tak? I oni wypierają fakt tych przekroczeń i w dalszym ciągu są w obrębie światopoglądu, który nie wiem, czy Skiba jest opętany, nie wiem, czy Konik jest opętany. Nie o tym mowa, tak? Ale chodzi o to, że materialiści nie są w stanie zrozumieć tego, co dzieje się w sektach, które oparte są na przywództwie zdemonizowanego guru. Są też sekty, gdzie są całkowicie ludzie niezwiązani duchowo, tak? Guru, sekty związane z pieniądzem i tak dalej, i tak dalej. Mogą nie wierzyć, i to jest światopogląd, który jest ucieczką przed świadomością, tak? Bo teraz ktoś, kto był w takiej sekcie, musi dokonać rewizji całego życia, zmienić sposób myślenia. W kościele można to zrobić nawracając się, tak? Wierząc w to, że Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał i dzięki tego, że ta śmierć była całkowicie niesprawiedliwa, Bóg Ojciec może ingerować w rzeczywistość w taki sposób, że dał Chrystusowi moc uzdrawiania i uwalniania i dawania wiary, która jest czymś, co przemienia człowieka, jest czymś nieomal materialnym, tak? I można wiarę przyjąć i można ją odrzucić. Można od kogoś dostać wiarę i ją odrzucić. Można, tak jak jest w Biblii taki fragment, że kiedy do domu, jak Jezus rozsyłał apostołów, kiedy do domu przyjdziecie, to wasz pokój, jeśli gospodarz jest człowiekiem godnym, to wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie, to pokój do was wróci. Pokój wewnętrzny, coś, po czym poznaje się ludzi chodzących w Chrystusie, tak? Pokój ludzi, którzy
którzy niosą Królestwo Boże. Tak? Są tacy ludzie, zdarzają się tacy ludzie. Ja spotkałem jedną taką osobę. Była to moja babcia i dzięki temu żyje. I teraz mamy w tej historii wskrzeszenie. Mamy w tej historii zabójstwo instynktu macierzyńskiego, tak? Mamy w tej opowieści sektora Reinesza, gdzie gwałci się ludzi i oni są z tego powodu szczęśliwi, w cudzysłowie, w obrębie tej, kiedy są tam i żywią fałszywą nadzieję, bo to jest kolejny element, który niewoli ludzi. Guru dają fałszywą nadzieję i ta nadzieja nie jest autoryzowana przez wiarę, przez Kościół, ani przez naukę. I teraz ja w tym mieszkaniu tam na Słodowcu mieliśmy takie doświadczenie z Olgą po kursie kontroli umysłu metodą Silwy, że jeszcze przed tym, jak te wskrzeszenia widzieliśmy, tę animację trupa w telewizji rosyjskiej, oglądaliśmy zachwyceni, że jest tyle kanałów, wcześniej były tylko dwa w telewizji i nagle jest ich mnóstwo i oglądaliśmy skróty walk bokserskich i przewidywaliśmy ich wyniki ze 100% pewnością. Tak? Dlaczego? Dlatego, że zły duch znał wyniki tych walk, bo to były skróty. Znów ekonomia działania. Natomiast mnie przekonano w ten sposób do ideologii okultystycznej, o której ja myślałem, że jest nauką. Doświadczenie umysłu kosmicznego, które było również związane, czyli nirwana, tak, samdhi, tak, czyli to doświadczenie rozpłynięcia się mojego ego w kosmosie. Tak. Ja byłem wszędzie, planety, ludzie, natura, drzewa. Ja wiedziałem wszystko. Wiedziałem, że nie ma sprzeczności pomiędzy całkowitą determinacją ludzką a całkowitą wolnością ludzką. Tak. Natomiast kiedy to próbowałem opowiedzieć Oldze, to był bełkot. Tak, mimo, że dla mnie. I ponieważ miałem duże biznesy, to szybko z tego wyszedłem. Ale to doświadczenie jest pochłaniające i ono tłumaczy, dlaczego zdesakralizowane, orientalne religie przychodzące tutaj są tak niezwykle zwodnicze i uwodzące. Tak? Buddyzm Zen, doświadczanie tantry odartej z religijności. Tak? To są już tylko techniki. I tam za tymi technikami stoi już tylko demon. I teraz powiedziałem o tym ekonomicznym podejściu złego ducha i o efekcie zanikania. Tak? Nie ma żadnych okultystycznych władz. To są wszystko i nie ma żadnego świata nadprzyrodzonego. Tak? Albo nauka coś zbada i wtedy telekineza czy telepatia będzie prawdą, albo tego nie zbada, tak jak istnienia żył wodnych. Nauka mówi, nie ma czegoś takiego, nie ma takiego oddziaływania. I przeprowadzono badania i żaden radiesteta, który zwodzi ludzi i co więcej, znajduje studnie, idzie radiesteta i mówi, tu kopać 5 metrów 30 centymetrów będzie woda. Ludzie kopią i jest 5 metrów 30 centymetrów woda. I to na Wyżynie Lubelskiej, gdzie nie jest tak jak na Niżu Polskim, gdzie właściwie wszędzie jest woda, tak? Ale też woda zdatna do picia. Nie wchodzę w to. Chodzi o to, że demon może przynosić prawdziwe informacje. Justyna Steczkowska, metoda Berta Hellingera, tak? Zafrapowana tym, bo to działa. Co działa? No, demon po prostu zna historię grzechu danej rodziny. I on opowiada o tym. Dziennikarka Gazety Wyborczej zszokowana i nagle czuje nienawiść do nieznanej mi osoby, tak? Metoda Berta Hellingera. Okultyzm, spirytyzm.

tak to powiedzmy. I teraz ostatnia kwestia, to też powinien być osobny odcinek. Filmu o Kacmajorze, odpowiadając na pytanie, nie oglądałem i dopóki nie porozmawiam ze Zbigniewem, nie będę oglądał. Nie interesuje mnie wizja artystyczna, mnie interesuje prawda. Tak? Być może już jest czas po tych 10 latach, żeby ze Zbigniewem o tym porozmawiać. Czy po kilkunastu, nie wiem nawet po ilu. I żeby przejrzeć całą tę historię i zrozumieć, z czym mieliśmy do czynienia. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o jednym. Tak jak w ruchach psychomanipulacyjnych stosowane są dokładnie te same metody zniewalania, co w sektach, to na całej tej bazie doświadczeń niewolenia umysłów, prania mózgów tak zwanego, tak? Infekowania woli, zabierania ludziom wolności. Wszystkie te mechanizmy zostały przebadane i zastosowane w psychotechnice, przy pomocy której zarządzane są społeczeństwa. I ja mogę powiedzieć o społeczeństwach Zachodu. I w tym jestem specjalistą. I mogę mówić o tym, w jaki sposób odwracanie hierarchii wartości na przykład. Tak? Najważniejszy jest seks, tak? Najważniejsze jest zdrowie. Nie, najważniejszy jest Bóg. I o tych mechanizmach mógłbym mówić dużo. Powiem tylko o doświadczeniu czym jest hipizm? Jest ruchem psychomanipulacyjnym. Czym jest ideologia transowa, prowadząca do transokaleczeń? Okazuje się, że dzieci są w nią wciągane. Wiemy, znamy mechanizm. Deficyt i nagle dziecko jest moment, kiedy jakaś jest odczucie, źle się czuje dziecko w swoim ciele, tak? I spotyka człowieka, który mówi, ale przecież ty jesteś kobietą, a nie chłopcem. I daje dostęp do słów, do systemu pojęciowego, który to tłumaczy, ale też takie dzieci poddaje się praniu mózgu polegającemu na tym, że słuchają takiej, a nie innej muzyki. Dziewczyna 17-latka na południu Polski, która popełniła samobójstwo. I stosowane są techniki świadomego śnienia, okultystyczne, w jej wydaniu okultystycznym. Nie wiem, czy wszystkie techniki świadomego śnienia są okultystyczne, ale te, które znam z przypadku zniewolenia 15-letniej dziewczynki, która myśli, że jest chłopcem i będzie chciała się okaleczyć, mając lat 18, ta metoda po prostu zadziałała. Kochani, Sekta Niebo. Sekta, która na podstawie której mogę powiedzieć o rzeczywistości uzależnienia od złego ducha. Nie musimy być uzależnieni od złego ducha. Homeopatia, człowiek, który używa homeopatii i troszczy się bardzo o swoje dzieci, aż nadmiernie, i nagle znajduje lek, tak mówią, że to jest lek, który nie ma skutków ubocznych, co samo w sobie jest absurdalne, bo jeśli coś działa, to musi mieć skutki uboczne. I ten człowiek, dowiadując się, że ma do czynienia z rzeczywistością na pewno błędną, a być może duchowo szkodliwą, ten człowiek przez kilka dni nie jest w stanie wyrzucić tych kuleczek homeopatycznych. Dlaczego nie jest w stanie wyrzucić? Bo uzależnił się od fałszywej nadziei. Wcale nie musi być uzależnienie od demona. Nie we wszystkich sektach jest uzależnienie od demona. Nie wszystkie osoby w sekcie są uzależnione od demona. Ale wystarczy uzależnienie emocjonalne. Uzależnienie od fałszywej nadziei. I tym, o czym mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, to jest przeżycie prawdziwej nadziei.

Dla mnie po nawróceniu chrześcijaństwo było czystą wolnością. To było nieprawdopodobne doświadczenie. Ja już pomijam ten element, że ja nagle odrzuciłem setki przesądów i to takich, które gdzieś tam z dzieciństwa, z małego miasteczka, które było otoczone wioskami z naprawdę myśleniem magicznym, chłopskim, duchy, wywoływanie duchów, jakieś, no naprawdę byłem tym zainfekowany. Do tego dołożyłem przesądy okultystyczne, że nie należy przechodzić pod jakimiś tam znakami, bo tnie to energię i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są głupoty. I ja doświadczyłem radykalnego uwolnienia od tego, rozumiecie? Ja doświadczyłem wolności. Mnie spadł z pleców jakiś bagaż. Tak? Chrześcijaństwo jest wolnością. Jezus Chrystus jest prawdziwą nadzieją. I jeśli masz doświadczenie depresji, które się nie dają leczyć farmakologicznie, jeśli masz doświadczenie głębokiego smutku trwającego lata, jeśli masz doświadczenie, nie musiałeś mieć kontaktu z okultyzmem, tak? Ale na przykład kilkadziesiąt lat trwania w grzechu już prowadzi do smutku duchowego. I to nie jest zwykły smutek. I to nie jest zwykła depresja. Bo to jest depresja, której się nie da leczyć farmakologicznie. Więc my mówimy, jeśli po objawach będziemy patrzeć, jeśli cierpisz, jeśli nie masz nadziei, jeśli nie masz siły wstać, jeśli doświadczasz czegoś, co cię przekracza i nawet wracając do kościoła, masz doświadczenie, że dziesiątki razy wracasz do tego samego grzechu, jesteś w pętli. Tak? To toczy się o ciebie walka duchowa. I w tej walce trzeba zaufać Bogu. I osoby niewierzące, jeśli chcą, mogą powtórzyć ze mną modlitwę. Osoby wierzące, jeśli doświadczają czegoś, co je przekracza i już pokładając nadzieję w Chrystusie, jeszcze nie doświadczają tego uwolnienia. Więc to będzie wersja dla niewierzących. Ludzie wierzący nie muszą tego wtrąconego zdania powtarzać. Moim doświadczeniem jest historia kilkudziesięciu, może kilkuset ludzi, którzy przyszli cierpiąc. Ich historia została opisana, rozcięta na plasterki. Pokazanie miejsca inicjacji, gdzie weszli w nadzwyczajne działanie złego ducha, gdzie otworzyli się inicjacyjnie na doświadczenie złego ducha i nastąpiła kontrinicjacja, bo najczęściej te osoby mają chrzest. I w chwili, w której nastąpiła ta kontrinicjacja, ci ludzie zaczęli cierpieć. Więc jeśli chcecie doświadczyć życia i to życie w obfitości, zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu Chryste, jeśli istniejesz, przyjdź do mnie i ratuj mnie. Jezu Chryste, Boże, w Trójcy Przedziwny, Boże Ojcze, Duchu Święty, Boże, przyjdź i zmień moje życie. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela, za osobistego Zbawiciela. Oczekuję szczęścia na koniec istnienia świata, ale też oczekuję nie tylko zbawienia tego, które będzie kosmicznym zbawieniem całego gatunku ludzkiego, ale też oczekuję zbawienia własnej duszy, siebie. Jezu Chryste, przyjdź do mnie ze swoją mocą i ze swoją miłością, a za miłością może przyjść prawda, bo jeśli jest miłość, to jesteśmy w stanie zobaczyć prawdę na własny temat. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus jest Panem. On zmarł za mnie i za ciebie i dzięki temu, że Bóg przywołał go z martwych, Jezus Chrystus ma moc oddziaływania, ratowania, uzdrawiania, wyrywania z niewoli. I to jest moje doświadczenie.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak, tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tak pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie. I po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też, że właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz z biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak. Ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem, zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50. urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagała mi przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego owcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa, żyć zgodnie z Ewangelią, nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego, patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, Pana Jezusa. I w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo ja jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej. I po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często nam siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdził, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą, więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Jan Perszon. Witam.
1: Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie.
0: Kapłan, profesor teologii fundamentalnej. Chciałem dzisiaj rozmawiać o kaszubskiej sztuce umierania, ale do tego dojdziemy za chwilę. Pierwsze pytanie, ojcze, dlaczego nie da się, dlaczego człowiek nie jest w stanie wynaleźć ani skonstruować sensu śmierci, sensu cierpienia, sensu życia?
1: Prawdopodobnie dlatego, że to jest rzeczywistość, która jest dokładnie wbrew człowieczeństwu i wewnętrznemu dynamizmowi osoby. Filozof niemiecki Józef Piper mówi, że właściwie śmierć, i zresztą wszyscy myśliciele, łącznie ze świętym Augustynem, gdzieś tam mówią, że śmierć przyszła, tak jak stawia Pismo Święte, przez zawiść diabła i jest czymś obcym, czymś nienormalnym, czymś, co budzi grozę, czymś, co uderza w człowieczeństwo w jego rdzeniu, ponieważ człowiek chce żyć i można by rzec, projektuje, prawie każdy zdrowy człowiek, o tak trzeba jeszcze pewnie dodać, pragnie żyć i żyć w pełni, i śmierć jest faktem, jest uderzeniem w to przeświadczenie, że ja nie jestem tutaj na chwilę, że ja mam żyć wiecznie. Zresztą ta pewność, ta można by powiedzieć, nawet wywiedziona troszeczkę z obserwacji innych kultur, gwarancja, że człowiek jest stworzony, jest przeznaczony do nieśmiertelności. Bóg stworzył człowieka, pisze autor, mówi autor Księgi Mądrości, że w tym momencie właściwie wszystkie kultury, które poznaliśmy, choćby poprzez archeologię, poprzez wykopaliska, poprzez zabytki, pochówki, formy pożegnania, uroczystego celebrowania pogrzebów, to one wszystkie przewidują, są pewne, że istnieje tak zwane życie pozagrobowe i nie jest to konstrukcja człowieka, ponieważ gdzieś w głębi musi być jakaś forma Bożego objawienia. I jeżeli badamy inne religie, zwłaszcza te, które mają trochę więcej niż chrześcijaństwo, to też znajdziemy pewne elementy, które można by ostrożnie określić jako okruchy Bożego objawienia, mówiącego człowiekowi, że Bóg jest życiem i w związku z tym ten, kto jest w relacji do Niego poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ten uczestniczy, partycypuje w prawdziwym, nieśmiertelnym, szczęśliwym życiu. Chociaż trzeba powiedzieć, że w wielu religiach to wyobrażenie, czy w wielu kulturach to wyobrażenie życia po śmierci wcale nie jest takie optymistyczne i takie jednoznacznie szczęśliwe.
0: Ale z tego quasi dowodu, tak, że większość religii to, a tym samym kultur ma intuicję, że życie nie kończy się na śmierci ciała, można temu zaprzeczyć. Nowożytność jest takim czasem, kiedy powstały takie wierzenia, ateizm, tak, czy agnostycyzm, ateizm, tak, czyli wiara w nieistnienie Boga. I teraz ci ludzie muszą sobie skonstruować sens życia, sens śmierci, najczęściej przez po prostu zaprzeczenie jej, tak? To znaczy, że skoro ona jest, to już nas nie ma, więc śmierci nie ma, tak? Czy my nie jesteśmy, mówię, katolicy, chrześcijanie, czy my nie jesteśmy, czy nie urościliśmy sobie prawa do tego, żeby rozpoznać, że śmierć ma sens, a być może to jest tylko i wyłącznie efekt lęku przed tym, że nie ma później nic, powie ateista.
1: Tak, ale jeżeli sięgniemy do źródeł chrześcijaństwa, to znajdziemy nieludzkie intuicje i pragnienie nieśmiertelności, nie tylko jakąś niezgodę na śmiertelność, na koniec, na beznadzieję, byśmy powiedzieli, i definitywne ustanie istnienia ludzkiego, osoby ludzkiej w chwili śmierci, ale znajdziemy objawiającego się, interesującego się światem Boga Stwórcę, Boga Odkupiciela, który się objawia. I cały problem w kulturze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do stoików, do pewnych nurtów filozofii greckiej. Oni nie znali Bożego objawienia, oni nie zetknęli się wprost z Bogiem Izraela, z Bogiem Abrahama, Mojżesza, Jakuba. I oni nie mieli, ale ci, którzy, na przykład Platon czy Arystoteles, zupełnie inaczej, oczywiście na gruncie rozumowania, dochodzili do istnienia absolutu i do prawdy o tym, że ten świat i ten człowiek, każdy człowiek jest w pewien sposób chciany, stworzony, przysłany, że jego życie nie jest życiem, które on sobie sam projektuje i które sam realizuje, które może sobie sam stworzyć czy sam zakończyć, ale że ono jest darem. I w tym sensie Boże objawienie, objawienie Chrystusowe jest pełnią, można by powiedzieć, podaniem w pełni prawdy o człowieku. I właściwie jeżeli tego by nie było, jeżeli Chrystus, Bóg człowiek, nie przyszedłby na świat, jeżeli nie byłoby wcielenia, nie było tajemnicy odkupienia, to dlatego Jan Paweł II święty miał odwagę we wszystkich praktycznie swoich encyklikach i dokumentach i kazaniach i przemówieniach, katechezach wracać do tej podstawowej prawdy, mianowicie, że człowiek nie może siebie samego zrozumieć bez Chrystusa, nie może pojąć, kim jest, skąd przyszedł i dokąd zmierza, jaki jest ostateczny sens jego egzystencji. I właściwie wszystkie odpowiedzi, które sami sobie konstruujemy, a przecież to nie jest po raz pierwszy w dziejach, to jest już w odrodzeniu, to już mamy potem w oświeceniu bardzo mocne ruchy ateistyczne, można by powiedzieć, czy deistyczne. Mamy wreszcie tę starożytność, mamy gdzieś jakąś intuicję. I ja bym powiedział, w tę intuicję ludzkości wszystkich kultur wchodzi Bóg, ingeruje. I jeżeli my byśmy założyli, że to wszystko jest baśń, że Chrystus nie jest historyczną postacią, że nieprawdę mówią Ewangelię, że Kościół jest tworem tylko ludzi właśnie i tęsknot za nieśmiertelnym życiem, to wtedy stalibyśmy wobec nierozwiązywalnego problemu dotyczącego naszej śmierci. Niemniej jednak chciałem wrócić do tej intuicji, że właśnie nie mamy żadnej kultury tradycyjnej. Nie mamy ani jednej ludzkiej kultury, która nie byłaby w takiej czy innej formie religijna, a więc nie odnosiłaby ludzkiej wspólnoty, konkretnego klanu, plemienia, narodu, ludu, etnosu, jakiejś grupy społecznej do rzeczywistości, tak to nazwijmy, transcendentnej, do życia pozagrobowego. I chcę opowiedzieć anegdotkę z moich rodzinnych stron, mianowicie Kaszuby, wieś koło Wejherowa, ludzie budują domy, lata 60., 50., 70., kupują sobie działki, piaszczysta ziemia, wzgórza, takie piaszczyste, szósta klasa. Kopią zwykle ręcznie te wykopy, nie było wtedy jeszcze koparek, w każdym razie prywatna taka. Budowano nieraz dom przez 15 lat bez kredytu i własnymi siłami, bo ktoś się znał na murarce, ktoś był, szwagier był cieślą. I jak oni robili te wykopy, to w bardzo wielu miejscach znajdowano pochówki, czyli tak zwane popielnice z ludzkimi szczątkami, czyli ze spalonymi prochami, I potem dopiero gdzieś tam ktoś zaalarmował, przyjechali archeolodzy, ale ktoś, jakiś rolnik jeden, drugi wyorał na polu. I potem odkrywano po kolei, składano to w pewną całość, mianowicie gdzieś tam 1,5 tysiąca lat, 2,5 tysiąca lat przed nami mieszkali tam Wendowie, mieszkali mieszkańcy, to powiedzmy Normanowie, Skandynawowie, różne plemiona, zmieniały się tam zasiedlenia. Niemniej wszyscy oni, i co ciekawe, te popielnice miały, one były oczywiście gliniane, one miały przykrycie, one miały przykrywkę, pokrywę zdobioną czerwoną ochrą, czyli czerwoną farbą, która jest par excellence kolorem życia, nowego życia. Więc wniosek jest bardzo prosty. Oni wierzyli w życie po śmierci, w życie po fizycznej śmierci. Oni grzebali swoich zmarłych. Nie mamy pojęcia o ich rytuałach, o ich wierzeniach, o bogach, do których się odnosili. Nikt tego nie notował, nie filmował, nie spisywał, nie robił wywiadów ani badań terenowych. Ale to było 2,5 tysiąca lat temu. To było przed Chrystusem. To byli ludzie, bardzo konkretne społeczności, żyjący bardzo ubogo. Oni inwestowali, można to rzec, w tę rzeczywistość nadprzyrodzoną. Czy to jest dowód na życie wieczne, na życie po śmierci? Oczywiście nie. Ale teologia religii mówi, między innymi ksiądz profesor Marian Rusecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mój wybitny nauczyciel świętej pamięci, mówi, że w tym, że nie znajdziemy żadnej kultury tradycyjnej, która nie odnosiłaby się w taki czy inny sposób do rzeczywistości, którą my nazywamy Bogiem, czy transcendentną, czy pośmiertną. Otóż to jest dowód na to, że objawienie spisane, objawienie mojżeszowe, objawienie abrahamowe i pełnia objawienia w Jezusie Chrystusie znajduje pewne odniesienia do praobjawienia, do tej teorii teologicznej, która mówi: Adam i Ewa i ich potomkowie uczestniczyli, otrzymali objawienie. One potem szło przez kolejne kultury, przez kolejne tysiąclecia, było zniekształcane, było zapominane, było rekonstruowane, było przeinaczane, ale ono w pewien sposób należy do, można by powiedzieć, tej pamięci rodzaju ludzkiego, obojętnie w jakim miejscu globu się znajdziemy i jakąkolwiek kulturę zechcemy rozpoznawać, choćby po pozostałościach archeologicznych. I dlatego myślę, że Pana Boga za nogi chwycić się nie da, ale jeżeli odrzucimy, jeżeli ktoś zamknie oczy na Chrystusa, na jego pełnię objawienia, to jest troszeczkę zagubiony, co wcale nie znaczy, że nie może przynajmniej przeczuwać czy wnioskować, iżby nic po śmierci nie było, dlatego że wszystkie znane nam historycznie kultury, czy plemienne, czy narodowe, czy cywilizacje, były religijne, poczynając od epok najstarszych, kamienia upalnego czy innych. Człowiek jest istotą religijną, zresztą doskonale to pokazywał, chociaż przy okazji oczywiście troszkę relatywizując chrześcijaństwo, słynny rumuńskiego pochodzenia, Żyd rumuński, profesor, założyciel szkoły chicagowskiej Milcze
0: Eliady. Tak, ale on niestety zacierał granice pomiędzy religiami naturalistycznymi a objawionymi. Ojcze, pytanie jest takie. Jak po Kaszubsku będzie profesor teologii fundamentalnej?
1: Po Kaszubsku to na co? Mięsa zweda. Mięsa widzi, że nie ma. Że to fundamentalny gdzie nie ma. Nie, Kaszubski jest językiem, można by powiedzieć, dość prostym i dlatego terminologia ta fachowa, ta współczesna, techniczna, ona się rodzi razem z techniką. Nie jestem na bieżąco, ale myślę, że ksądz je ksądz, kuń je kuń, ale Bóg je Bóg przez takie twarde u bardziej, ale w odróżnieniu od innych gwar czy etnolektów w Polsce, ale tutaj bym się zastanawiał, musiałbym usiąść i sobie napisać profesor je profesor, bo tutaj się niczego nie wymyśli, fundamentalni teologii, ale tylko z akcentem. Tutaj nie dałoby się prawdopodobnie niczego opracować oryginalnego. W każdym razie ja w literaturze, a mamy słowniki kaszubsko-polskie, polsko-kaszubskie, współczesne, takie trochę starsze, pierwsze. Najbardziej wybitny słownik to jest oczywiście twórca księdza doktora Bernarda Sychty, siedmiotomowy słownik gwar kaszubskich. On zbierał przed wojną, proszę sobie wyobrazić, przed II wojną światową na tych polskich Kaszubach, a więc nie na całych, bo duża część była w Niemczech, granica to rozdzieliła. Mianowicie on wyodrębnił aż bodaj 72 gwary, a więc wędrował jako ksiądz, każde wakacje, każdą wolną chwilę spisywał, jeździł na rowerze, notował ołówkiem słówka, pewne opowiadania, pewne historie. Niesłychanie cierpliwy, taki troszkę benedyktyński i między innymi o obrzędach związanych z pogrzebem, śmiercią.
0: Właśnie.
1: Także sporo rzeczy zanotował.
0: Właśnie, bo chciałem przejść do kaszubskiej sztuki umierania. Odnosząc to swoje pytanie teraz do tego, co już wcześniej powiedzieliśmy, bo księdza doświadczeniem życiowym, ojciec mistrz murarski, matka w domu, osadzony twardo w rzeczywistości, zespół szkół chłodniczych w Gdyni. I ksiądz przeszedł swym życiem przez próg nowej epoki, w której to świętych obcowanie, które dla środowiska, w którym ksiądz wyrósł, było czymś oczywistym, dziś jest czymś całkowicie już wypartym, nieobecnym. I teraz mam książkę Świętych obcowani czy spirytyzm, świat duchów w kontekście kultury chrześcijańskiej i tam jest mnóstwo historii, które ksiądz spisał, gdzie kawaler z brudką, chodzele se bardzo długo i tak dalej. Ja nie potrafię czytać po kaszubsku, ale gdyby ksiądz taką jedną czy dwie historie z tamtej epoki, której już coraz bardziej nie ma, gdzie ludzie doświadczali namacalnie, że ten świat po śmierci istnieje, bo przychodziły do nich dusze czyśćcowe i czegoś chciały. Czy mógłby ksiądz reportaż nam tutaj krótki, 10-minutowy przedstawić tamtego świata?
1: Tak, to był świat ludzi, którzy głęboko wierzyli, bo dla nich świat nadprzyrodzony, świat duchowy był realny albo jeszcze bardziej realny niż ten, w którym tutaj jesteśmy. Krótko mówiąc, dane mi było spotkać kilka osób. To były badania terenowe, etnograficzne. Cieszę się, że mój świętej pamięci mistrz, ksiądz profesor Henryk Zimoń, werbista na Kulu, właśnie mi to zadał i powiedział, ksiądz pochodzi z regionu, którego w naszych czasach od końca XIX, początku XX wieku właściwie nikt nie opracowywał tej religijności, tej pobożności. Ksiądz sobie zrobi na habilitację właśnie te rytuały śmierci, wierzenia. No i dzięki temu zacząłem jeździć, chodzić. I dane mi było spotkać, oprócz tych setek, bo to kilkaset dorosłych, starszych, zwykle ksiądz proboszcz mówił, a to ksiądz pójdzie tutaj, tam jest zelatorka Żywego Różańca, tam jest taki jeden mężczyzna, a ci dwaj bracia i sąsiedzi, oni chodzą śpiewać na pogrzebach i prowadzić modlitwy na pustej nocy, to tam trzeba pójść czy podjechać. Ja dzięki temu miałem wszędzie zielone światło. Oczywiście oni wiedzieli, że jestem swojakiem, że jestem księdzem tutejszym, że ja się nie skrzywię ani nie popukam w czoło, kiedy ktoś mi powie, że przyszedł do niego zmarły czy zmarła, albo że miał sen, który się ziścił, albo że jakieś znaki, bo sąsiad umierał i zastukał na okno i się okazało, że dokładnie o tej porze. No, oni funkcjonowali w świecie, w którym to, ten świat duchowy przenika się z naszym. Zresztą on się przenika i nic na to nie poradzimy. Nie nasze dzieło, jak mówią Rosjanie. Więc to zupełnie, ja jestem też z tamtego świata i jest możliwe, że owa wrażliwość na tajemnicę, na misterium, ona nie musi być wcale skrzywiona jakimś tam spirytyzmem albo wywołaniem duchów, albo jakimiś sensacjami. Ona może wrócić, bo mody kulturowe wracają. W każdym razie przez setki lat moi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali na tych Kaszubach, żyli w oswojonej śmierci, zresztą jak cała rodzina ludzka, i dla nich to, że ktoś się przygotowuje do śmierci, że ktoś widzi już umarłych, zmarłych swoich i przy łóżku, ja teraz 3 dni temu właśnie będąc na Kaszubach, tam w rodzinnych stronach opowiada mi kolega, że jego mama właśnie jest umierająca, już jest taka bardzo słaba i że w związku z tym, czy to może być prawda, że ona widzi swojego tatę, mamy z nimi rozmawia i im mówi, tym swoim, którzy tam przy łóżku w domu się pojawiają, że właśnie rozmawiała i że oni tam wyglądają dobrze. Moja rodzona siostra i sąsiadka i kolega, koleżanka. Co chwilę gdzieś tam spotykam się z takim sygnałem, byśmy powiedzieli, zza światów, mówiąc językiem troszkę pogańskim, ale do czego zmierzam? Ci wszyscy ludzie, którzy wtedy stanowili, to są lata 70., 80., 90., czyli drobne tam 30, 40 lat temu, oni stanowili ten byśmy powiedzieli, tę najbardziej aktywną część kościoła parafialnego i wspólnot wiejskich, miejskich nawet, bo przecież w Wejherowie też spotkałem świętej pamięci pana Sikorskiego, który podarował mi swój śpiewnik z końca XIX wieku, właśnie taki związany z obrzędami pogrzebu. Natomiast do czego zmierzam? Oni wszyscy i poniekąd moje pokolenia, więc ci, którzy mają 60 trochę więcej lat, myśmy wyrastali w takiej oczywistości, że jest śmierć, ale że właśnie ten świat duchowy, świat Boga, świat aniołów, świat zmarłych, świat żywych, my się właśnie pozostajemy cały czas w pewnej komunikacji we wspólnocie i dlatego modlitwa za zmarłych, za dusze czyśćcowe była elementem pacierza codziennego. Więc to nie żadne tam dodatkowe wymyślania, tylko po prostu rodzice uczyli pacierza, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Myśmy się jako dzieci na podwórkach mieliśmy też ziemię, gospodarkę, więc ja oprócz tego, że tata był mistrzem murarskim i inspektorem nadzoru, przez ileś lat później myśmy mieli spory kawałek ziemi tam i sporo 50 świń i byki i krowy i owce i plantacje truskawek, więc człowiek jako kleryk to właściwie nie lubiłem wakacji, bo musiałem bardzo ciężko pracować fizycznie i cieszyłem się, kiedy wracałem do seminarium, żeby nic nie robić, czyli czytać książki, modlić się i dyskutować o tym, jak nawrócić świat. W każdym razie myśmy się bawili w pogrzeb, panie redaktorze. Dzieci, myślę, że nie tylko na Kaszubach, ale także w innych regionach takich tradycyjnych, widziały pochody, czyli ten kondukt, który szedł z wioski, tam 3-4 kilometry oddalonej od kościoła. Mężczyźni śpiewali z przodu, ktoś szedł z krzyżem, trumnę wieziono zaprzęgiem konnym i oni, ci mężczyźni, kobiety, rodzina, czasami 100-150 osób szło pieszo przez te 3, 4, 5 kilometrów, śpiewając donośnie pieśni przygodnej. Myśmy to słyszeli, widzieli jako dzieci, byliśmy świadkami i bawiliśmy się w pogrzeb. I po prostu ktoś tam robił za księdza, ubierał jakiś koc, zarzucał sobie jakiś stary plet i żeśmy szli, robili procesję. Dla nas śmierć, dla dzieci, dla moich koleżanek, kolegów tam przez płot, przez sąsiadów, ta śmierć była oswojona. Krótko mówiąc, jest coś takiego, że człowiek umiera i że on się śpiewa, czyli modlimy się. I oczywiście nie znaliśmy tych tekstów na pamięć, tam zawodziliśmy jakoś, jak to mówi Pan Jezus w przypowieści, zawodziliśmy, abyście nie płakali, ale to było naturalne. I wracam do tego, że znane mi było spotkać w czasie tych badań, to były lata 80., potem 90., kiedy już do habilitacji, więc kilkaset przysiłków, wiosek. Właściwie po raz pierwszy i ostatni w życiu mogłem zwiedzać mój rodzinny kraj, Kaszuby. Prawie wszędzie to jakoś tam dojechałem, bo później już miałem jakieś auto. I spotkałem kilka osób, gdzie sąsiedzi, sąsiadki mówili Wen Warsiafteje Zdesiami na północy, tam w Karwi czy gdzie indziej. I ja do tych ludzi szedłem, do tych staruszków czy staruszek, ludzi, którzy mieli codzienne relacje z duszami. Oni nie byli niespełna rozumu, oni byli zupełnie zrównoważonymi, oni wiedzieli, że ktoś może pomyśleć, że jakaś choroba psychiczna, że jakieś dziwne zupełnie zjawisko, że odszedł od zmysłów, czy coś takiego, że oszalał, czy oszalała. Nie. Oni opowiadali o swoich kontaktach niesprowokowanych przez siebie z duszami, które przychodzą. Spotkałem mężczyznę bardzo religijnego, zelatora żywego różańca, oczytanego teologa ludowego, od którego mógłbym się uczyć rozumienia prawd wiary, bo ci ludzie nie byli w ciemię bici, oni czytali, oni modlili się, ich modlitewniki były bardzo grube. Pobożność księdza, przepraszam, ale przy takich osobach rozbudzonych duchowo, perełkach duchowości wysiada. Ja mam świadomość, że to byli święci, z którymi się spotyka. I on mi mówi, że ten mężczyzna zrównoważony, który prowadził modlitwy, śpiewy w kościele, drogę krzyżową w kościele, jeżeli był tylko jeden ksiądz, to wtedy dwie drogi krzyżowe, jedną prowadził właśnie ten zelator, ten przewodnik, ten śpiewak, po kasiacku dostarzycie, tak jak na Śląsku, górnym Spiwok, kolna Spiwok. I on mi opowiada, że ilekroć ktoś we wsi ma umrzeć, to on po prostu zaczyna śpiewać u siebie w domu, robi tam coś w gospodarstwie, pieśni za zmarłych. I wie, że ktoś umarł i za chwilę ktoś przyjdzie mu to oznajmić. Ludzie, którzy widzieli duszę.

0: nieustannie odmawiał jedną część różańca za drugą i śpiewał pieśni. Dlaczego on to robił? Wszyscy wiedzieli, ksiądz też wiedział. Mianowicie dusze do niego przychodziły. I on mówił, kto u niego był, kto go prosił o modlitwę, kto się mu pokazał i on tę modlitwę po prostu i wszystkich prosił, żeby się modlili. I on mówił, że czasami ona mi opowiadała, że poszła po tatę, chyba to było dzień przed, czy dzień po uroczystości Wszystkich Świętych, a więc już po dniu zadusznym, po tatę, bo się ściemniało, żeby mu pomóc nieść te ryby, ten połów. I kiedy oni przyszli do wsi, tam w Karwi na środku jest taki krzyż przydrożny, drewniany, i on mówi, tutaj się zacznie, pokaż łupsku, mówi, tyle, tyle, kleknie, kleknie, już mówi meruziańc, bo tu jest full nasiów, tu jest pełno dusz. I on widział wszystkich, on nie znał ich, on mówi, ich nie zna, ja, ale jeden, ale tu je leży. I po prostu mówi z nią ten różaniec i potem one odchodzą szczęśliwe. Po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Oczywiście to nie jest
1: ale jak nauka mamy, jak możemy, ale jak możemy słuchaczowi dzisiaj przekazać to, co, w co ksiądz głęboko wierzy i też ma wiedzę, że to nie są jakieś psychiczne konstrukcje wynikające z lęku przed śmiercią, że my sobie oswajamy w ten sposób. Jakie są obiektywizujące te przyjścia dusz fakty?
0: No na przykład opowiadał mi małżeństwo, oni już obydwoje po tamtej stronie, moja kuzynka tam wyszła za mąż, no i ci opowiadali mi ze starej huty, tak się nazywa, Stary Heta, tam w Kartuskim. I on mi opowiada, że pożyczył pieniądze sąsiadowi. Młodzi wtedy byli młodzi, mieli małe dzieci, no i tamten był biedny, miał coś do zapłacenia, no i pożyczył pieniądze. I w pewnym momencie leżą z młodą żoną, śpią i on się budzi, ten mój interlokutor, rozmówca, i mówi, staje przede mną ten sąsiad młody i się tak na mnie patrzy, przy łóżku stoi. Ja budzę moją żonę, to wtedy mieli po 13 lat, oni się nie spodziewali. Ona też go widzi, on stoi w nogach, przy łóżku. I od razu popatrzyli na siebie, on musiał umrzeć. I od razu pomodlili się dwoje, zmówili za niego jakiś krótki pacierz i w tym momencie przybiega syn tego sąsiada i mówi, że przed chwilą tatk skonał, a potem on mówi, ale on zdążył przed śmiercią powiedzieć, a młody był, umarł po prostu nagle prawdopodobnie na serce, żebym ja, jak będę mógł, te pieniądze wam tutaj oddał. I to jest empiria. Tu się nie da niczego wywołać, niczego wymyślić. Tutaj nie ma żadnych umiejętności spirytystycznych. Pobożni, zwykli rolnicy opowiadają mi, o tu to było miejsce, to miało miejsce tam 30 lat wcześniej. Myśmy mieli małe dzieci, ty teraz te widzisz, no one już są duże, one są starsze od ciebie, te dzieci, księże. O, to jest empiria. I to po prostu takich sytuacji, gdzie tamten świat się pojawia, gdzie tamten świat, ktoś chodził na Kaszubach jest znane chodzić na pokutę. I nie tylko starsi ludzie, no ja teraz już pewnie uchodziłbym za starszych. Mianowicie oni są przekonani, że takie sytuacje się zdarzają, ponieważ ktoś, kto zginął przedwcześnie, zginął w wypadku, zginął, umarł niepojednany z Bogiem, nie ma pokoju duszy. A więc nie dochodzi bezpośrednio tam, gdzie powinien po śmierci i w związku z tym otrzymuje od Pana Boga pozwolenie, żeby się ukazywać żyjącym po to, żeby ich prosić o duchową pomoc, odprawienie jakiegoś zadośćuczynienia i pokuty. I gdziekolwiek ja się o to takie rzeczy pytałem, od razu otrzymałem w każdej wsi. I myślę, że gdyby dobrze przepytać w miastach ludzi, którzy pracują w przemyśle, którzy gdzieś tam w usługach, którzy gdzieś tam ludzie dawniej, panie redaktorze, rozmawiali.

0: grali ze sobą. Nie mieli komputera. Nie mieli jeszcze telewizorów, albo jak je mieli, to jednak istniała taka kultura odwiedzin, spotkań. Przy różnych okazjach. Oni poruszali się pieszo, rowerem albo zaprzęgiem konnym na wsi. I kiedy wchodzi samochód, kiedy wchodzi motorower, motocykl, kiedy zaczynamy opakowywać się lachą, jesteśmy ubożsi. Kiedy jako ksiądz przyjeżdżam do swojej rodzinnej wsi, ona ma 8,5 tysiąca mieszkańców. Ja idę pieszo, to po drodze spotykam dziesiątki ludzi, którzy, jak to po kasiapsku zażycie, grisają błega, pozdrawiają Boga. Czyli szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Cześć Jasiu, bo ja dla niektórych jestem Jasiem przecież sprzed 50 lat, który tam z nimi broił i się modlił. Otóż to jest kontakt, to jest ludzkie. Nieludzkie jest, kiedy wsiadam w moje cztery kółka i pędzę, trąbiąc, żeby mnie wpuścili, żebym dojechał na czas do kościoła. Ja wtedy nie mam żadnego kontaktu, ja z nikim nie rozmawiam. Nawet liturgia nie jest prawdziwym kontaktem między wspólnotą, jeżeli nie ma jakiejś innej płaszczyzny, jeżeli o proboszcz, pleban nie wyjdzie przed kościół i nie poda ręki, nie uśmiechnie się, nie zapyta, jak tam wasza mama, co u was słychać, a jak ten, a chorujecie, a to, a tamto. O, jak jest taka wspólnota, taka bliskość, to wtedy możemy powiedzieć, po tym poznają, że jesteście uczniami moimi. Otóż ci wszyscy, których ja odwiedzałem w tych latach 80. jako student, doktorant, a potem ten, który zbiera materiał do habilitacji, oni wyrastali w społeczeństwie, które jest społeczeństwem, które nie daje się, znaczy na pewno istnieli Piłsudczycy, na pewno był jakiś wpływ Kościoła katolickiego niesłychanie mocny. Im dłużej jakiś proboszcz Boży człowiek był w jakimś miejscu, tym bardziej jego parafianie stawali się na jego obraz i podobieństwo. Ja to tak z przekąsem, z uśmiechem, ale z sympatią nazywam. Dlaczego? Dlatego, że szkoła duchowości, duchowość dobrego księdza, prawego księdza, który potem, kiedy przychodzą Niemcy w 1939, nie ucieka, ale idzie na śmierć. Jest rozstrzeliwany w Piaśnicy, jest powieszony, jest bity, jest torturowany w Sudhofie, w Dachau, w Sachsenhausen-Rolaniu. Oni wszyscy zdali egzamin. Oni wszyscy, ci przedwojenni, o których możemy powiedzieć, że czasami żyli ponad stan albo klerykalizm jakiś. Nie, oni żyli Ewangelią. I ludzie, którzy mieli księdza przez 20, 30, 40 lat, to byli fantastyczni księża społecznicy. O tym można by zrobić całą serię audycji, ale oni też przekazywali taką głęboką, prostą duchowość, w której ja jeszcze wyrastałem, jak byłem wikariuszem w Tczewie u księdza brata Stanisława Cieniewicza. On był z domu, gdzie on się urodził w wojnie, gdzie ta mama, gdzie ten tato, gdzie ich czwórka rodzeństwa, gdzie oni w prostej modlitwie, w różańcowej, w jakiejś tam gazecie katolickiej, w jakiejś przyjaźni z księżmi, z parafią, bo to Gdynia, tam Kack mały był przed wojną, w czasie wojny, po wojnie. Oni mieli w sobie taki kontakt, który nie był przez nikogo zapośredniczany. Oni się czuli naprawdę rodziną Bożą. I właściwie ci ludzie, którzy mieli tego typu doświadczenia, no byśmy powiedzieli, niezbyt normalne, tak bym to nazwał, czy paranormalne, ale jednak zupełnie ich zdaniem normalne, ponieważ tamten świat jest bardzo realny, bardziej niż ten nasz, bo my w tamten wchodzimy. Oni mieli, niektóre osoby wyjątkowo miały takie uzdolnienia. Oczywiście odpowiadając na te kwestie, czy to nie są, nie, to były osoby, które były weryfikowane między innymi przez spowiedników. Ci spowiednicy, ci księża, zwłaszcza starsi, mieli doświadczenie bardzo wielu osób. Proszę mi wierzyć, to nie będzie żadna zdrada tajemnicy służbowej, kiedy jako ksiądz ja mogę powiedzieć, że nie tylko na Kaszubach, ale także w Toruniu. Spotykam się z pytaniami, proszę księdza, czy to jest normalne, bo ja widuje, bo ta mamusia czy córeczka przychodzi i prosi mnie o to i tamto, a przecież ona już dawno umarła. I ja się nie dziwię. Dlaczego? Bo ja otrzymałem Kinderstube od ludzi głębokiej wiary, ale także od księży, którzy na tego typu zjawiska nie mówili demoniczne od razu, nie mówili, że to jest przywidzenie, nie mówili, że to jest jakieś zaburzenie psychiczne, tylko starali się rozeznać, a rozeznając uspokajali swoich parafian, czy cudzych parafian, bo to przecież spowiedzi tak zwane konkursowe na Wielkanoc, na Boże Narodzenie polegały na tym, że cały dekanat księża się bryczkami zjeżdżali i spowiadali na zmianę po prostu w gościnnie w innych miejscach, w innych parafiach dekanatu. Więc mogę powiedzieć, że to był fenomen, czy to ciągle jest, bo to na pewno takie rzeczy się zdarzają i młodzi księża, którzy nie otrzymują w seminarium, ja je otrzymałem. W seminarium w ogóle, żeby o tym nie rozmawiali, nikt nam nie tłumaczył, jak to jest u świętego Tomasza z Akwinu, jak to jest gdzie indziej, czy takie sytuacje w ogóle mogą mieć miejsce. I dlatego, panie redaktorze, gdzieś tam po zrobieniu tego doktoratu i potem tej habilitacyjnej książki Na brzegu życia i śmierci, cały czas mnie korciło, no dobrze, ale czy jest gdzieś u świętych, czy jest gdzieś u wielkich mistyków to doświadczenie? I ku swojemu zdumieniu i radości, i takim uspokojeniu serca, ja potem czytając autobiografię wielkiej świętej Teresy, Teresy z Awila, czy potem czytając chcący i niechcący, po troszku, po prostu nieraz miałem takie kaznodziejskie wyzwania, bo tu parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu, gdzie 20 lat już mieszkam i troszkę księdzuję. No i musiałem niechcący się zaprzyjaźnić trochę mocniej się świętą Faustyną Kowalską. Otóż jej dzienniczek i tam co chwilę. I co się dzieje z tymi świętymi, z tymi mistykami, z tymi wizjonerami? To mnie bardzo korciło. Dlaczego? Dlatego, że ja do tej kaszubskiej spuścizny i tej duchowości nie chciałem znaleźć taki klucz, który nazwał Kościół Powszechny, zweryfikował, Kościół Powszechny, Kościół Katolicki sprawdził, Kościół Katolicki miał adwokatus diaboli, miał procesy beatyfikacyjne, informacyjne, potem kanonizacyjne, gdzie dosłownie przenicowano kandydatkę czy kandydata na ołtarze, szukając dziury w całym. Jak się taka dziura w całym znalazła, to od razu zawieszano ten proces beatyfikacyjny czy informacyjny. Po prostu ty się nie nadajesz. Z ciebie nic nie będzie, bo tu jest jakaś luka, tu jest jakiś błąd, tu jest coś, co się z wielką tradycją Wielkiego Kościoła nijak nie zgadza. I tego szukając, no po prostu przez 20 lat czytałem, zbierałem i popełniłem tę książeczkę właśnie, te świętych obcowanie czy spirytyzm. Oczywiście tytuł jest nieadekwatny do treści, ale wracając do tego doświadczenia, do tych świadectw, bo ja to nazywam świadectwa, ludzi, którzy są ludźmi Kościoła, którzy zweryfikowali swoje doświadczenia ze spowiednikami, którzy nieraz zostali prawdopodobnie, bo mi opowiadali, że zostali skonsultowani także z biskupem. A więc taki ksiądz, który proboszcz, który znał parafianina z najlepszej strony, a ten mu opowiada niestworzone rzeczy, rozmawiał z biskupem albo z jakimś teologiem biskupim. A więc
1: tak, ale jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te dusze wymagały od tych ludzi najczęściej czynów pokutnych w swojej intencji.
0: Więc
1: ci ludzie korzystali na tym, bo musieli się rozwijać duchowo, oddając siebie komuś, tak? Swój czas, poszcząc, czy w jakiś inny sposób rozwijali się duchowo po prostu na żądania dusz czyśćcowych.
0: Tak, i jedno z takich rzeczy, które mi się bardzo utrwaliła od tamtych lat, to jest od tych badań, od tych wywiadów, od tych etnograficznych, no tak to nazwijmy, badań terenowych, a było tego dużo, było to całe lata, więc utrwaliło mi się jedno, mianowicie to nie żywy, to nie ja, inicjuje te przychodzenia, te zjawy, te komunikaty ze światów. To nie żywi prowokują, że ktoś zmarły, za którym się tęskni, czy o którym się wie, że może mieć kłopoty, no bo żył troszeczkę w poprzek Ewangelii i swojego powołania, bo człowiek zawsze jest grzeszny i nie dorasta do wiary Ewangelii Chrystusowej i do świętości. Ale nigdy to nie była, to było surowo zakazane. Ja pytałem celowo, bo przecież byłem też po lekturze niektórych teologicznych, takich związanych właśnie z egzorcyzmami i tak dalej. I pytałem, czy ktoś tu kiedykolwiek, ależ nie, w życiu to byłby śmiertelny grzech. Nigdy u nas się czegoś takiego nie praktykowało, nie było wywoływania duchów czy zmarłych. Nie było żadnych technik, w ogóle nikt o tym nie słyszał. A natomiast wiadomo było, i ci starsi Kaszubi, miejscowi, autochtoni, którzy tam od 200-300 lat, niektóre rodziny na gospodarstwach, czy 400, bo spotykałem takich, którzy swoją genealogią się mocno interesowali, oni wiedzieli, że w miastach, że w Gdańsku jest masoneria przed wojną i przed pierwszą wojną i po pierwszej wojnie. Oni wiedzieli, że ich graf z Góry Pomorskiej czy gdzieś tam ze Starzyna czy z jakiegoś innego miejsca, ich właściciel, graf Niemiec, protestant zwykle, jeździ do Gdańska regularnie na spotkania tych Freimaurerów, czyli czarnoksiężników, czy tych sprzysiężeń organizacji.
1: Tak, ojcze, ale to nazywamy. Porozmawiamy o tym za 2-3 tygodnie, bo to jest osobny zupełnie wart poświęcenia większej.
0: Nigdy nie inicjujemy, nigdy nie szukamy sami.
1: Nie wywołujemy duchów. Natomiast to jest zawsze Boża inicjatywa, ale ja chcę zapytać o rzecz, bo już powoli dwa tylko pytania jeszcze. Chciałbym zapytać o rzecz następującą. Kiedy żyje się zanurzonym w tamten świat, tak, no bo to nie chodzi tylko o tych, do których te dusze przychodziły, ale rodzinna celebracja liturgii żałobnej, tak, pusta noc, czuwanie w Wigilię pogrzebu, tak, pieszy kondukt do kościoła i na cmentarz. To umieranie było częścią życia, tak? Ludzie nie bali się śmierci tak bardzo jak dziś, dlatego że no, ta kaszubska sztuka umierania zanurzona była w tych kontaktach z kościołem, tym kościołem, który no, podlega ekspiacji, podlega cierpieniu, tak? Że my jesteśmy w łączności z nimi. A dzisiaj to całkowicie zanikło. Śmierć została zepchnięta całkowicie, wypchnięta z życia człowieka. To są
0: tak, ja myślę, że panie redaktorze, spróbujemy na temat tego procesu zdziczenia czy odczłowieczenia, odrealnienia, odchrześcijanienia, przepraszam za nowotwór językowy, odczłowieczenia wręcz byśmy mogli rzec, tajemnicy śmierci czy obrzędów, czy w ogóle rzeczywistości śmierci. Mianowicie to się dokonuje w kulturze zachodniej, w kulturze europejskiej od kilkuset lat, a co najmniej od ponad 200. I warto by było temu zjawisku poświęcić zupełnie inne spotkanie, dlatego że my zbieramy owoce pewnego procesu, który jest sprzężony z tymi dynamizmami, ja bym powiedział, antychrześcijańskimi, które pojawiły się wraz z rewolucją francuską, a może trochę wcześniej, i które spowodowały, że racjonalizm, że ateizm wręcz, a przynajmniej sceptycyzm wobec objawienia chrześcijańskiego stał się swego rodzaju modą dla elit intelektualnych, elit kulturowych narzucających, byśmy powiedzieli, pewną narrację społeczeństwom zachodnim, i równolegle do tego procesu postępuje proces, który Philippe Ariès nazywa zdziczenie śmierci albo jej powrót do dzikości, tymczasem całe dzieje chrześcijaństwa. To jest przecudowna historia, bo jest na szczęście literatura, która patrystyczna, studia historyczne, liturgiczne, które pokazują, jak stopniowo ludy europejskie, no nie bądźmy naiwni, no, no przychodzi święty Paweł, przychodzą inni do tej Europy, do tej Grecji, na ten półwysep, do dzisiejszej Turcji, potem do Rzymu, do dzisiejszej Hiszpanii, Galii Południowej i tak dalej, a do nas dopiero na dobre w XV, XII, XIII wieku ta chrystianizacja taka, byśmy powiedzieli, całej dzisiejszej Polski, taka głębsza, taka paracialna właśnie, taka stabilna już chrystianizacja całej mentalności. O tym można by, i pewnie będziemy próbowali, ale to był bardzo długi proces oswajania tej dzikości, tego okrucieństwa, tych jeszcze przedchrześcijańskich obyczajów, wendety, zemsty, wszystkiego, właściwie stopniowe wnikanie Ewangelii, przemienianie mentalności, także oswajanie śmierci poprzez napełnianie jej chrystologicznym, pasyjnym i rezurekcyjnym zmartwychwstaniem Chrystusa. I jeżeli to zaczyna kruszeć i jest z pogardą odrzucane przez elity już pod koniec, w połowie czy na pokoju XVII wieku, to ten proces powoduje skutki, a jednym z tych skutków jest brak, ja już nie myślę jako człowiek o śmierci jako o przejściu, jako o transitus, o życiu jako o drodze do pełni, do Chrystusa, do chwały, jako o pielgrzymce. Ja już jestem teraz wagabunda, taki gość, który się szwenda z kąta w kąt, może troszeczkę tutaj uśnie, może tutaj gdzieś się zabawię, może tutaj zapomnę, może sobie coś skonstruuję, może coś wymyślę na chwilkę, jakiś sensik sobie opracuję sam, a może posłucham jakiejś muzyki, zapalę jakieś kadzidełko, nie wiem, włączę się do jakiejś grupy, która mi na chwilę pozwoli zapomnieć, ale to się tak całkiem nie da. I to zdziczenie także śmierci, to jest zdziczenie człowieka i właściwie społeczeństwa. Stajemy się ta dechrystianizacja, ta dekrucyfikacja, to ten brak spojrzenia na siebie, to tutaj zacytowaliśmy świętego Jana Pawła II. Ja nie jestem w stanie w pełni zrozumieć siebie, mojego chorowania, moich deficytów, nawet swojej własnej słabości, grzeszności, nieraz zdenerwowania, nieraz bezradności totalnej, bezsilności wobec własnego zła, czy lekkomyślności, czy czyjegoś. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć bez Chrystusa. Chrystus w pełni objawia. I teraz, kiedy to szło przez te wieki, stopniowo, powolutku, delikatnie, wsiąkało, to można by powiedzieć w tym XVII, XVIII, XIX, XX jeszcze wieku, jeszcze trochę w XXI, my na Kaszubach mieliśmy owoce tej całej ewangelizacji, całej rzeczywistości ludzkiej. A dechrystianizacja, także ta wojująca, ta ateistyczna, ona i teraz procesy modernizacyjne bardzo szybko zachodzące, no przyspieszają, jakby ułatwiają rezygnację człowieka z tej wielkości, która została mu objawiona i dana przez Bożego Syna. A przecież my teraz akurat w oktawie Narodzenia Pańskiego, więc poznaj chrześcijaninie godność swoją, nawet jeżeli chrypisz tak jak ja dzisiaj. No chcę to trochę,
1: tak, będziemy,
0: trochę w żart obrócić. Bo,
1: tak, za 3-4 tygodnie w drugiej audycji będziemy rozmawiali właśnie o tym procesie zdziczenia i o tej bezradności dzisiejszej. Tak? Chciałbym w trzeciej audycji, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zareagowała społeczność Ameryki Północnej, bo tam te procesy zachodziły najwcześniej w związku z protestantyzacją większą tej grupy ludzi, tego narodu, że tam nastąpił proces zeświadczenia spojrzenia na ten świat duchowy i te doświadczenie bliskie śmierci, życie po życiu, channeling, no i jest wiele różnych, spirytyzm ten, Madame Fox i tak dalej. To też jest niesamowite zjawisko, gdzie coś, co było opowiadane w języku wywiedzionym z objawienia i mieliśmy pewność, że jeśli ten człowiek nie wywoływał duchów, a przychodziły do niego dusze, a on po tym spotkaniu z tymi duszami stawał się trochę lepszym człowiekiem, no bo musiał zainwestować w ich życie wieczne swój komfort, na przykład pościł o chlebie i wodzie, tak, w intencji jakiejś duszy, albo przez miesiąc się modlił, albo mszę zamawiał i tak dalej, i tak dalej. Więc ten proces w tej chwili, w latach 90. w Polsce, ten proces dechrystianizacji, interpretacji właśnie tych zjawień, do tego jeszcze będziemy mówić o takim fenomenie, na podstawie takiego fenomenu jak Medjugorje, tak? O wszystkich innych, również tych zaakceptowanych przez Kościół zjawieniach. Tu w tej przestrzeni, której dotknęliśmy ledwo dzisiaj, tak? Poprzez najpierw mówiąc o pierwotnym objawieniu, tak? O tym, że ta chrystusowa odpowiedź i dopełnienie, tak jak on dopełnił tych intuicji Starego Testamentu, tak, w przekazaniu Boga i człowieka, to też dopełnienie tej całej... człowiek mierzy się ze śmiercią i z cierpieniem, tak? I tylko w Chrystusie jest w stanie się odnaleźć i zrozumieć i znaleźć prawdziwy sens cierpienia, sens, który karmi go również, jego samego, tak? Więc dotknęliśmy tylko, próbując udowodnić, że to pierwotne objawienie jakoś jest, te okruchy prawdy rozsiane są po całym świecie, zatem ateizm jest jakimś wybrykiem. I pokazując pewien sposób przeżywania kontaktu ze światem, z Kościołem, tym Kościołem, który jest niewidoczny, tak, ten, który cierpi. Ale to mówimy o świętych obcowaniu, mówimy o bardzo poważnej prawdzie wiary, tak?
0: Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja tylko jeszcze jedną historykę. Byłem w Tatrach ze studentami, bo pracowałem przecież na Kulu. Byłem w Tatrach w zimie. Chodziliśmy po górach i wróciliśmy ze szlaku, bośmy tam w kościelisku gazdów, ja tam 40 prawie lat u nich mieszkałem. I wchodzę, rozbieram się tam, te buty to mokre i mamy mnie za chwilkę mszę świętą w chałupie na stole z tymi studentami. No i wchodzę, ubieram się i tak jakby mi ktoś powiedział, za chwilę pojedziesz na pogrzeb. I myśmy wrócili, i oni się śmiali oczywiście, ci studentki, studenci z psychologii, dziewczyny były i kilku kleryków. I ja wróciłem na Kul i pierwsze moje pytanie na portierni. Proszę siostry, czy nie ma jakiegoś telegramu? Oczywiście, od przedwczoraj jest, tego dnia, kiedy mnie tknęło. Zmarł tatuś mojego rocznikowego kolegi księdza właśnie na Kaszubach. A ponieważ ja go znałem z bliska, to on po prostu jakby mnie tknął wewnętrznie, przyjedź na mój pogrzeb. I ja jechałem. Szukałem telegramu.
1: Tak, i o tym właśnie chciałbym kolejną audycję, o prostocie, że my bardzo wszystko komplikujemy, a Bóg jest bardzo prosty. Po prostu dotknął serca księdza i ksiądz już wiedział, że przygotował się na to, na tę sytuację. Drodzy Państwo, moim gościem był ksiądz Jan Perszon, kapłan, profesor teologii fundamentalnej Kaszuba. Dziękuję serdecznie za rozmowę i poproszę o błogosławieństwo dla nas i dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Z Bogiem, wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Dziękuję pięknie.
1: Wszystkiego
0: z Panem
1: dobrego,
0: Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem.

0: otworzyło się we mnie jakby całe serce. Nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu. Bez żadnych zahamowań. I nawet takie rzeczy ludzkie, czy czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówiłam. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam z Oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zacząłam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak no płakałam tam chyba z godzina, nie?
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Panie, Ty w każdej sytuacji naszego życia podtrzymujesz nas. Prosimy Cię, Panie, utwierdź nas w wierności, daj nam siłę, byśmy sprostali wyzwaniom i pokusom, Panie. Daj nam, aby nie tylko słowa, ale również czyny świadczyły o tym, że jesteśmy Twoimi uczniami przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen. Amen.
1: Maryjo, pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nam zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maria. Witaj.
1: Witam.
0: Opowiedziałaś jakiś czas temu pierwszą część swojej historii, tą taką ciemną część. Dzisiaj mam nadzieję, że będą jakieś jasne przebłyski jasnego światła, ale gdybyś to, co opowiedziała, miała w trzech zdaniach dosłownie zebrać, to jakie byłyby to zdania? Nadwrażliwość?
1: Nadwrażliwość w dzieciństwie i w czasie dojrzewania, przejęcie się domniemanymi prawdami wiary.
0: Czyli takim bardzo surowym.
1: Bardzo surowym.
0: Wiktoriańskim chrześcijaństwem.
1: Tak, które każe za wszelką cielesność i zmysłowość narzucenie sobie tego konsekwentnie w życiu, absolutnie przejęcie się tym i życie zasadami tymi, po czym
0: no, katastrofa. W jakiejś słabości
1: tak.
0: Przyszedł do ciebie zły duch
1: tak,
0: pod postacią anioła światłości i dał ci euforyczne odczucie.
1: Dał mi euforyczne uczucie, które najpierw niezwykle mnie pociągnęło, ale pojawił się ratunek w postaci bardzo delikatnej informacji, że to jest iluzja. Ja się tego uchwyciłam. Prawdę mówiąc, nie weszłam, nie potwierdziłam chęci wejścia w tę pokusę. I dopomógł mi, uważam, że dopomógł mi w tym, no na pewno po prostu wezwany przeze mnie anioł stróż, który wiedziałam, że za mnie wezwał Boga do obrony przed tym, bo ja nie byłam w stanie, pokusa była tak wielka. I ja wtedy no, nie przeszłam na tamtą stronę. Wiem, że nie przeszłam. Od tamtej pory widziałam świat jako, już widziałam jako walkę dobra ze złem. Dla mnie już to wszystko było jakby od tego momentu jasne, na czym polega moje życie. I miałam przez niedługi czas miałam taki, nic mi nie dawało znaku, że będzie się dalej ode mnie domagał, po czym zaczął się już do mnie domagać fizycznie, na gruncie psychiki i mojej fizyczności, duszy, dobijać się o mnie po prostu.
0: Miałaś okres, kiedy zastanawiałaś się, czy nie jesteś psychicznie chora?
1: Miałam. Oczywiście byłam u lekarza. Nieraz byłam u lekarza i lekarze stwierdzili, no po prostu nadwrażliwość, neurastenie, badania krwi nie stwierdziły zmian chemicznych w mózgu, więc nie mogę, więc no...
0: Te rzeczy działy się w sferze duchowej.
1: No musiały się stać, gdyby to była schizofrenia czy jakieś stany paranoidalne, one powodują destrukcję. Nieodwracalną destrukcję mózgu i po prostu człowiek do końca życia już ma w ogóle kłopoty wszelkiego rodzaju intelektualne nawet. To nie zostaje bez śladu. Dochodzi do takich zmian, że człowiek nie może normalnie funkcjonować w życiu. Ja jednak funkcjonuję i rozróżniam prawdę od rzeczywistości, na co sobie przez pewien czas w ogóle bardzo usilnie starałam znaleźć argumenty wszelkie. I jednak ten kontakt z rzeczywistością mam i to się jednak w tej formule nie powtórzyło, a powinien nastąpić regres, a Bogu dzięki nie nastąpił.
0: Byłeś też w szkole, w której jednym z nauczycieli była osoba inicjowana i inicjująca.
1: Tak, to była już moja druga szkoła. Pierwsza nie dała mi tyle, po prostu chciałam się jakby wydobyć. No pierwsza szkoła artystyczna, już jakby miałam za sobą te przejścia, których ludzie, którzy byli w tej, jak byłam w tej drugiej szkole teatralnej, no jakoś zaczynali od zera być tymi, chcieć być artystami i nie mieli dystansu do tej osoby inicjującej w ogóle. I ja też nigdy nie myślałam o tej osobie w ten sposób. Ja po prostu miałam dystans. Ja i ile razy na nią spojrzałam, to wiedziałam, że on wie, że ja coś wiem. Nie wiem, na czym polegał ten nasz kontakt. Wiem, że do tej pory mam taki z tą osobą jakiś taki świadomy, gdzieś czy podświadomy kontakt i zawsze widziałam, jak ludzie po prostu wręcz działał w ten sposób, że ludzie chcą tej osobie służyć. I widziałam, jak na moich oczach robi próby tego, na ile może sobie pozwolić podporządkować ludzi. Na szczęście z tego, jak mi dochodzą słuchy, już młodzi ludzie bywają bardzo świadomi w tej szkole, tej rzeczywistości, którą ten człowiek proponuje. Niestety jeszcze wiele osób powodowane różnymi pragnieniami ulega temu, żeby poddać się władzy duchowej tej osoby. I są to osoby i bardzo młode, i potem już w życiu zawodowym zupełnie dorosłe i dojrzałe. No ja tej osobie się, ja czułam, po prostu nie potrafiłam tego nazwać w ten sposób, że to jest osoba inicjująca, że wręcz, nie wiem, to ma jakiś grunt okultystyczny wszystko. Byłam w jakimś stopniu, ceniłam tę osobę za naprawdę wielką inteligencję i warsztat. Jest to osoba znana na świecie. Nie mogę wyjawić jej nazwiska. I nie będę za wiele szczegółów mówić, bo za łatwo byłoby ją skojarzyć. Niemniej pamiętam też taki, chyba warto powiedzieć, taki moment, kiedy widziałam, jak kolega, któremu właśnie świetnie zaczęło iść w szkole, bo ta szkoła daje takie poczucie możliwości błyskawicznego sukcesu. I faktycznie jest taka możliwość, bo moi koledzy z klasy, że tak się wyrażę, czy tam nawet właśnie akurat taki kolega, który się odcinał w ogóle od, tylko zupełnie inną drogą został, doszedł do dużych sukcesów, może jeszcze nie międzynarodowych. No, znaczy błyskawicznie otwiera mnóstwo drzwi na w całej Polsce, w dużych eksponowanych miejscach, tudzież europejskich, jeżeli ktoś jest dynamiczny i jakoś sobie założy taki plan i w sobie te pragnienia konsekwentnie konsekwentnie realizuje, to dużo rzeczy mu w tym pomaga. Dziwnie, wielu osobom zależy na tym, żeby pewne rzeczy były mówione publicznie, pewne prądy myślowe były szerzone. Ja idąc do tej szkoły nie miałam o tym pojęcia, nie miałam, że nie wiem, na drugim roku dostanę propozycję zrobienia już scenografii w dużym Narodowym Teatrze, że udział w jakimś dużym projekcie filmowym, że jadę, że dostaję telefon od dyrektora dużego teatru z drugiego końca Polski, mówi, że słyszałam od dwóch czy trzech osób, że jesteś świetna, umówił mi się w Warszawie, a umawiam się w Warszawie, jakie gazety czytasz, nie? A ja mówię Świętego Jana od Krzyża, nie? Ale i tak mnie zaprasza i tak gdzieś, to też są bardzo, nazwiska z pierwszych stron gazet, które gdzieś już widzę, które tworzą swoje okręgi wpływów, właśnie kształtując od młodości. No i jedną z tych osób jest...
2: Jakoś dziwnie jest to antychrześcijańskie.
1: Jakoś się orientuję, że... Bo oczywiście to wszystko jest w atmosferze humanizmu, wielkiej miłości do człowieka, rozumienia człowieka i faktycznie nic mnie tak w życiu... Ja przyszłam bardzo dużą szkołę tego, że faktycznie gdzieś spotkanie z ilomaś aktorami, ilomaś ludźmi, po prostu wypróbowanie emocji, rozgniatanie ich i na szczępy, konfrontowanie, to naprawdę choćby w samym warsztacie, człowiek zdobywa jakąś błyskawiczną, psychologiczną wiedzę, potem może ją użyć i potem się pojawia wybór, czy jej użyć, czy jej nie użyć w sposób cyniczny, po prostu. I myślę, że to jest właśnie jedna z tych pokus, a druga właśnie to wejście na szerokie wody sukcesu, opłacanego oczywiście bardzo ciężką pracą i jak się okazuje, właśnie wrócę do tego, co przerwałam wątku, mój kolega zafascynował się tym człowiekiem o wielkiej sile osobowości, wielkiej sile duchowej, który w gruncie rzeczy pod przykrywką psychologii Junga propaguje okultyzm.
2: I w szkole teatralnej.
1: W szkole teatralnej, tak. Nie mam pojęcia, jak on to rozumie i nie mi to sądzić i na jakich on jakby się porusza w warstwach. W każdym razie to ma...
2: Na ile jest świadom tego co
1: nie,
2: robi.
1: Tak, tego o tym nie mam pojęcia. W każdym razie ten kolega, który się nim zafascynował, widziałam, że ma... na gruncie szkolnym to jest oczywiście bardzo łatwo mieć jakieś takie pozorne sukcesy. W każdym razie był wyśmienitym uczniem dostrzeganym, promowanym i nagle widziałam, że no mając już to doświadczenie z tym kuszeniem, dla mnie, ja po prostu natychmiast widzę, kiedy człowiek się znajduje w takiej sytuacji. I ja podeszłam wtedy do tego kolegi z mojego roku i mówię, widzę, że ty, ja widzę, w czym ty jesteś. On był w szoku. I powiedział, to prawda, ja jestem na granicy tego. A wyglądał z pozoru szczęśliwie. Każdy powiedziałby, że jest na szczycie jakichś swoich młodzieńczych możliwości.
2: A on musiał dokonywać wyborów.
1: Musiał,
2: teraz tak, bardziej on był świadom tego.
1: Tak, tak. On, Bogna, skąd ty wiesz? Bo ja
2: życiowego
1: mam podpisać cyrograf albo nie.
2: Tak.
1: To określił.
2: Faustyczna sytuacja całkowicie.
1: Tak, całkowicie. Tak. Jak pomyślał o tym, jeszcze mnie ciary idą, chociaż to było naprawdę prawie 10 lat temu. I
2: jaką podjął kolega decyzję?
1: Powiedział, że nie powiedział mi, ale nagle zaczął mu się wszystko sypać. A pół roku temu zadzwonił do mnie, powiedział, że się ożenił i że się nawrócił.
2: Alleluja. I budzisz się któregoś dnia w potwornej opresji. Jesteś w akademiku, później wróciłaś do domu. W domu był taki czas jakiś przejściowy.
1: Tak, i ja wtedy podjęłam, już powiedziałam, no nieodwołalnie, że będę próbowała się przenieść do tego Krakowa, na tą wymarzoną, na to wymarzone malarstwo i tak dalej, ale ja już byłam innym człowiekiem zupełnie, byłam zupełnie potrzaskana i fizycznie, i psychicznie. I znowu, no, moi rodzice jakoś, teraz właśnie tata mi powiedział, jak byliśmy w Rzymie, jak weszliśmy do kościoła, gdzie bo są relikwie świętego Judy Tadeusza, powiedział mi, że i patrzę na już, że on tak klęczy przy tym ołtarzu, bo no, w Rzymie co krok to czyjeś są relikwie, no ale tak klęczy i klęczy, on tak znowu, żeby się tak długo modlić, to tak nie ma. Ja się pytam, co się stało, że ty tak tam. Mówię, słuchaj, no dziękuję mu, bo ja wtedy, co ty byłaś w tym jakimś dziwnym stanie, ja wszedłem do kościoła, w Warszawie byłem do kościoła Świętego Krzyża, też tam jest ołtarz z Judym Tadeuszem i tak się gorąco prosiłem, żeby on cię wyciągnął z tego. No i widzę, że ty bez lekarstw, że ty po prostu wyszłaś z tego. No i tak dzisiaj bym powiedziała, że jakaś ta historia zaczynają się zamykać, widzę, na moich oczach, w konkretnych gestach. I wtedy też mnie ojciec wziął na wycieczkę, za granicę, Paryż, Bruksela, muzea, a ja, nic mi się nie podobało, a ja jestem w depresji. Ja mówię, że to wszystko jest nic, że to wszystko. I faktycznie ten bałwochwalczy mój stosunek do sztuki no, uległ w gruzach i o tyle tutaj chciałabym wszystkich przestrzec, że można w jednej chwili zobaczyć, że to jest tylko ludzkie. No, czy to jest wykreowane, to jest dar Boży, ale jakby w tej hierarchii bytów to jest twór ludzki. I naprawdę przestrzegam przed bałwochwalczym stosunkiem do sztuki. Ja to zobaczyłam.
2: A ten humanizm ma taką cechę właśnie, ponieważ jest to ostatnia, czy to jest ostateczna wartość, na którą on się powołuje,
1: tak,
2: że jeśli człowiek może przedłużyć swoje życie tutaj tylko i wyłącznie poprzez dzieła, które stworzy, no to te,
1: tak,
2: dzieła stają się boskie, prawda?
1: Tak.
2: I je należy ubóstwiać i tak naprawdę ubóstwiać samego siebie w tych dziełach.
1: Nie inaczej. No ja wtedy, nie widząc w Luwrze niewolnika, niewolnika Michała Aniowa. No cudowna rzeźba, tylko że ja już ją widzę jako twór człowieka, jako świetny, natchniony, piękny twór człowieka. A wtedy nagle zobaczyłam jakby też pewną deformację, że to jest po prostu nijakie i brzydkie. Wręcz ja pamiętam to. Potem przyjechałam na te wymarzone, dostałam, przyjęli mi ci dziekani wszyscy do tego Krakowa. Mnie przyjęli i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że ja się nadaję. A ja zaczęłam to nienawidzieć. Ja po prostu, to była udręka. Każdy dzień to było telefony, zadrączanie rodziców, że ja tu nie chcę nagle. Wszystko do góry nogami. Po prostu współczuję mi strasznie. Dzisiaj nie wiem, jak mi się zrewanżować. Ale ojciec wtedy właśnie twardo mi powiedział, nie wracasz do Lublina. Masz przynajmniej jeden rok skończyć. Musisz przynajmniej coś zamknąć, jakiś etap i dopiero porozmawiamy, że ty się nie nadajesz, że to jest brzydkie, że to jest nie tak. No to ja siedziałam w tych pracowniach od rana do nocy i mimo, że tego nienawidziłam, tłukłam te martwe natury, zresztą obiektywnie obrzydliwe, z jakimiś czaszkami, jakieś stare, gołe baby, które ględziły, często schizofreniczki, zadręczały mnie swoimi opowieściami. Zresztą też jakoś tak się przyczepiały do mnie. Co ktoś bardziej odchylony, to bardziej się do mnie przyczepiał.

No ale ja twardo w swoim pracocholizmie piłowałam to wszystko, malowałam. Dziekan w końcu uznał, że w ogóle dostałam wyróżnienia ze wszystkich przedmiotów, chociaż tego nie znosiłam i w końcu do mnie jakoś dotarło, że ja czegoś nie widzę, skoro ludzie coś widzą, ja czegoś nie widzę. I zaczęłam uczyć się jakiejś takiej pokory, że przynajmniej czegoś tam się, jakiejś drobnej rzeczy się nauczę. Czegoś na przykład, z czego można się w Krakowie, no jakiegoś warsztatu powiedzmy, nie? I zaczęło to jakieś takie mało owoce przynosić, jakieś w końcu się... No ja nie ma co o tym opowiadać, bo ja żyłam w takich obsesjach, że to szkoda o tym opowiadać, że z tym rysunkiem całym i nie widziałam w ogóle dobrych cech w sobie, w ogóle. To było tak destruktywne, no, tak destruktywny okres, że ja po prostu jeszcze wtedy wykonałam głupotę. Przeniosłam się z pracowni, w której, no nie wiem, bym była jak pączek w maśle. Przeniosłam się do destruktywnej pracowni, której był profesor, który niszczył, zaczął mnie niszczyć każdym najmniejszym słowem, który to, co robiłam tam, gdzie byłam chwalona, u niego byłam ganiona. I to był też, no, człowiek, no, dziwny, bym powiedziała, i w pewnym momencie też, nie wiem, czy cenił niezwykle intelekt, jak się okazało, i nagle prowadził jakieś dyskusje o Platonie, o sztuce i jemu się wydawało, no po prostu traktował mnie jak półdebilkę, a ja uważałam, że to jest śmieszne się przed nim popisywać. I kiedyś pamiętam, nie wiem, tam jakiś referat wygłosiłam przy nim, bo on żądał i on wtedy zobaczyłam jakby błysk w jego oczach, a dla mnie to była próżność po prostu i no teraz nawet się wstydzę, że takie uczucia miałam wtedy do niego, no ale jakby w tych kategoriach to wszystko było dla mnie tak mizerne, ale też sobie podłożyłam w tej destrukcji, jeszcze cały czas sobie podkładałam kłody pod nogi. I chcąc się z kolei wyrwać z tej ambiwalencji obiektywnej, która panuje w sztuce, że trudno powiedzieć, co jest dobre, co złe, nie ma żadnych kryteriów. Szkoła artystyczna nie daje startu, zwłaszcza właśnie akademia w Krakowie. To się zmienia, nie? Ale no, w jakimś sztucznym idealizmie hodowała tych malarzy i z żadnym kontaktem z rzeczywistością, w ogóle nie przygotowując do życia. No ja postanowiłam, że ja to zmienię. Ja nie mogę tak trwać po prostu, że ja całe życie oddaję temu malarstwu, a potem to po prostu jest odstawiane pod ścianę i ja po prostu czułam, że to mnie, no, że ja psychicznie zwariuję, ja nie żyję. I wtedy postanowiłam, że właśnie, jeżeli poszłam do kościoła na Floriańską, przed Najświętszy Sakrament, mówię, Panie Boże, ja jeszcze mnie ciągnie do tego teatru, zdam i jeszcze chciałam do szkoły filmowej, ale te egzaminy były wcześniej, do jakoś tak latem, sierpień, wrzesień. Trudno było się dostać, jak się dostanę, jak się nie dostanę, to nie wiem, to jakaś architektura wnętrza, jakiś taki zawód, taki fach, nie? Żeby mieć w rękach. No i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale dostałam się do tego Krakowa i tam okazało się, tak jak w szkole, tak jak w akademii, miałam wrażenie, że jestem przezroczysta, nikomu niepotrzebna. Tu nagle każdy zapamiętuje moje imię. Każdy czegoś chce ode mnie. Ci aktorzy, którzy lgną, którzy gdzieś już liczą, że kiedyś dam im pracę. I nagle po prostu ta sytuacja tej anonimowości, bycia po prostu nikim, Mimo że gdzieś jacyś profesorowie bardzo mnie cenili, ale byłam zupełnie jeszcze destruktywna wewnętrznie. Tutaj gdzieś cały już atak po prostu z zewnętrzności bodźców. Jesteś świetna, jesteś niesamowita. Jakie ty masz pomysły, jaką ty masz wyobraźnię. Oczywiście jakaś taka walka, zazdrości i tak dalej to się pojawiło. Ja już miałam na szczęście dystans do tego. I te zachwyty sztuką, to już było daleko za mną i ja... Oczywiście, że to mnie cieszyło. Oczywiście, bo bym kłamała, że jakieś dobre stopnie. Dziwiłam się, bo uważałam, że ja niczego w życiu nie przeżyłam, więc tutaj się po prostu chcę, właśnie przyszłam, żeby się nauczyć czegoś o ludziach, bo jak się maluje obraz, to się nie gada godzinami, miesiącami. Się nie zna ludzi. A tutaj chciałam się nauczyć ludzi. Z nimi obcować, do nich mówić. Dosłownie musiałam się uczyć mówić. I może faktycznie trochę się nauczyłam i jakieś to dziwne doświadczenie wszystko było. Było to dziwnym doświadczeniem. Może potrzebnym, nie mam pojęcia, bo teraz nie chcę tego zawodu wykonywać, a zjadło mi to ładnych 6 lat czy więcej. Chyba w czasu, kiedy byłam najsilniejsza, najzdrowsza, najbardziej chłonna. Nie mam pojęcia, co teraz Pan Bóg z tym zrobi, bo mam wrażenie, że zaczynam jakoś żyć od początku. Znowu.
No ale w każdym razie, no, no widzieli profesorowie czasem ku memu zaskoczeniu. Nie wiem, ta scena jak z Dostojewskiego. To się rozgrywa jakaś walka między złem a dobrem, jakaś dziwna. Oni widzieli to, że... A ja się dziwiłam, ja nie mam doświadczenia z mężczyznami. Większość literatury jest o miłości, o relacjach damsko-męskich, więc tak naprawdę musiałam się dopytać o to wszystko. Musiałam wyczuć, musiałam wyciągnąć z aktorów. Ale te sceny były tak olśniewające momentami dla nich, że dostawałam jakieś celujące oceny, jakieś brawa, jakieś to wszystko było ekscytujące i te propozycje, nagle propozycje, Teatr Narodowy, tu scenografia, tutaj współpraca ze znanymi aktorami, tu piszesz scenariusz do tego. Tylko jakoś tak w czapę dostawałam zaraz. To się zawaliło, nie z mojej winy, ta pierwsza scenografia. Bo 2 tygodnie przed tym, przed premierą już był projekt rozwalony. No tam działa jeszcze taka jedna bardzo destruktywna osoba. No, też nie mogę mówić nazwiska, bo to po prostu już pod paragraf podlegało, ale też, która jakby daje na wjazd, a potem, no ja widziałam tragedię. Zniszczenia też po prostu takich pupili, którzy dostają wszystko na dzień dobry. Najlepszych aktorów, największa scena, wielki budżet i nagle w ostatniej chwili ciach, prasy zniszczone, scenografia za 100 tysięcy wywalona przez tą osobę, która ma władzę. I to na dobrego wujka, a destrukcja na wiele lat i wycofanie się z zawodu też u bardzo zdolnych osób, u wybitnie zdolnych osób. I takie dziwne rzeczy tam się dzieją cały czas, przypuszczam. Ja się wypisuję. W pewnym momencie poczułam, że ja chodzę po wężach. Dosłownie. A że tak powiem, ja się na tym znam akurat. Kiedy chodzę, a kiedy nie chodzę. Z kolei do sam następną, jakieś festiwale, warsztaty, znowu małe budżety, ale z kolei wielkie szanse i z kolei po tym znowu duża szansa, po której bardzo długo się nie mogłam pozbierać. Scena narodowa, najlepszy scenograf w światowej sławie robi mi scenografię. No tamte warunki, to wtedy był duży budżet, 100 tysięcy złotych budżetu na samą scenografię, nie licząc kostiumów. I wspaniała współpraca z kilkoma aktorami i kilku aktorów dających potworny odpór. Taki, który, tak jak widzę teraz, no ja po prostu byłam miękka, za miękka z dobrego domu, dziewczynka kulturalnie się dogadać, bez przeklinania. Okazało się, że no i tak bardzo się nauczyłam przeklinać, bardzo się brzydziłam siebie, że przeklinam. Bardzo. Nie, ale to wchodziło z każdej strony te przekleństwa i nie dawało się w moim mniemaniu inaczej niż w ten sposób i nagle też jakby nóż w plecy dostałam, okazało się, że ktoś kablował, że ja sobie nie radzę jako kompletnie. Po czym wielka dyskusja w teatrze z aktorami, że oni i ileś osób, które po prostu doznałam takiego, zobaczyłam je, znaczy wtedy musiałam się bardzo długo potem leczyć, żeby nie stać się osobą cyniczną. Zobaczyłam jak osoby, którym ja dawałam szansę, bo faktycznie są, reżyser ma wielką władzę. Ma wielką władzę wyciągnąć kogoś z cienia, pokazać światu, wyciągnąć jego potencjał. I te osoby właśnie, którym właśnie też takie osoby wbijały mi nóż w plecy i trudno wtedy w ogóle mieć serce, mieć jakiekolwiek, właśnie nie wejść w manipulację potem już cyniczną aktorami, kiedy się widzi, że mogą, że nic innego w życiu nie robią, tylko grają z tobą, więc ty też zaczynasz z nimi grać. Okazało się, że dyrektor, mimo że postawił idiotyczną ultimatum, że mamy wielki dramat romantyczny zrobić w ciągu

0: Jechałam do Warszawy, żeby po prostu zapomnieć o tym Krakowie. I tam, mimo że większość osób właśnie ucieka z tego Krakowa, jednak okazało się, że z nikim nie mogę mieć kontaktu. Lekarz jest tak zajęty sobą, że zostałam zupełnie na lodzie w jakiejś takiej samotnej sytuacji, bez możliwości zarobku. I wtedy jakaś taka osoba właśnie kiedyś z rekolekcji mi się przypomniała. Wtedy brat mnie jakoś tak do pionu doprowadził, bo ja twierdziłam, że nic nie umiem, powiedział, tak umiesz rysować, jak nikogo tutaj nie znam. I masz walczyć o pracę i masz to robić właśnie to, co umiesz, a nie inne rzeczy i te, które umiesz najlepiej. I jakoś zaczęłam, no ale zupełnie znowu z dna, z samotności kompletnej, walczyć w Warszawie o jakieś minimalne wykonywanie, wstanie rano, wykonanie tego minimalnej ilości czynności i o kontakt każdy, czasem 2 tygodnie z nikim nie rozmawiałam. Jakąś tam pracę magisterską skończyłam pisać i co? I pojawiła się myśl, aha, w międzyczasie dostałam duże stypendium ministerialne, i miało być na teatr właśnie, na spektakl w Warszawie, ale ja wtedy już miałam podziurki w nosie. Wiedziałam, że te pieniądze mogą być zmarnowane w systemie teatralnym, że pójdą na jakby pójdą na kostiumy błyskawicznie czy na coś, a potem to nie będzie grane. Bo co nie zrobiłam, to znikało, nie wiem, mimo że były recenzje świetne, mimo że ludzie przychodzili się pytali, znikało to z afisza. Jakoś nie pasowało dyrektorom. Bo tam jeszcze parę rzeczy się przytrafią po drodze, to za długo by opowiadać. W każdym razie wtedy przyszła mi myśl, że ja muszę te pieniądze inaczej wykorzystać i pomysł był o filmie Medjugorje wtedy. Widziałam, że ten pomysł jest jakoś szalony, ale jakiś tam znajomy operator powiedział mi, że on mi to nakręci za darmo. Okazało się potem, że oczywiście musiałam mu zapłacić, no może połowę ceny, i znaleźć drugie tyle pieniędzy, w czym mi znowu chyba Juda, no nawet na pewno Juda Tadeusz pomógł, bo było fatalnie, bo chyba bym siedziała w więzieniu za długi, bo połowa ceny była za mało, znaczy połowa pieniędzy była za mało, żeby nakręcić film, całe pieniądze nagle się pojawiły, znaczy ja miałam w ogóle 1/4, więc on mi pomógł, żeby tak, znaczy te pieniądze się znalazły takie, żeby zrobić minimalnie, ale to, co przeszłam, żeby w ogóle powstał, to też jest opowieść oddzielna. To zresztą Robert już w tym mniej więcej się orientował i uczestniczył i wie, i ostrzegał mnie, że to mi nie wyjdzie. Ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi, ale potem już doskonale się dowiedziałam. I przyszedł ten pomysł o tym Medjugorje, tego się trzymałam i to było światłem. Światłem, że ja muszę zacząć w ogóle innego typu rzeczy robić, że ja nie mogę wchodzić w ogóle nawet w tą rzeczywistość tych tekstów, choćby romantycznych, które są tak ciemne, w których jest walka o duszę. Tam jest wyrazista walka akurat u Słowackiego. I oni, ale to były czasy, kiedy oni penetrowali tak niebezpieczne rejony, a słowo nie jest obojętne. I branie tego słowa na siebie, życie nim nie jest obojętne dla twórcy.
1: Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli inicjowani.
0: Aha. No tak, rzeczywiście, to by się potwierdzało. Oni, no tak. W każdym razie może...
1: Mickiewicz się gwałtownie wycofał?
0: Tak.
1: A Słowacki prowadził grę do końca, nie rozumiejąc jej tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Tak, on na koniec życia wyglądało na to, że zaczął pisać jakieś bardzo proste wiersze i jasne. Być może już wybrał.
1: Tak, jakiś ksiądz zmartwychwstaniec przy końcu jego życia był.
0: Wyratował.
1: Miejmy nadzieję.
0: Miejmy nadzieję.

No jeszcze raz, jeszcze była taka skłonność tej mojej mamy do tych wróżek, no. I to było, że ona chodziła do wróżek i raz ona przyszła sąsiadka, jak byliśmy u dziadka i zrobiła seans spirytystyczny raz. I ja nigdy, ja się zawsze przed tym jako

0: intuicji nie broniła, ale raz na właśnie nie zdążyłam, może właśnie też powiedzieć raz, ponieważ to, bo była taka moda dla wywoływania duchów, nie? I raz, ale ja zawsze mi się to wydawało jednak podejrzane i pamiętam też taką, przytrząsnęła mi taka historia, że ktoś mi mówił, że to diabeł, już ze 20 lat temu, a potem moja przyszła do dziadka sąsiadka i namówiła dziadka i moją mamę, żeby wywoływać duchy, żeby odpowiedziały na pytania, czy się trzeba za nie modlić, czy nie. Tam za jakiegoś tam, czy się trzeba modlić. I moja mama też wspaniałomyślnie wezwała wtedy właśnie ducha słowackiego, Jasnorzewskiej, czy trzeba się za nich modlić. No i oczywiście, że trzeba się za nich modlić, jak się już ma czas jeszcze za nich modlić, nie? Ale... No i ten, no i ja te ręce położyłam w tym talerzyku i chodził, tylko ja sobie tak racjonalnie powiedziałam, nie, no to ta musi ta baba ruszać tym talerzem, nie? Ale potem się wyspowiadałam z tego, nie?
1: Bo w tym wszystkim opowiedziałaś jakąś no katastroficzną historię wrażliwego człowieka, który wchodzi w sytuację, gdzie do zrealizowania jakichś projektów potrzebne są pieniądze, inni ludzie, zespoły. I cały czas przez to jest taki wątek utrącania różnych rzeczy, nie? No i oczywiście ktoś powie, to po prostu no, nie dajesz sobie rady.
0: No tak, tak, prawda? Tak, tak.
1: Natomiast punktem odniesienia tej całej historii jest ta twoja pokusa, ta pokusa, która zrealizowała się bardzo dobrze na poziomie umysłu, chyba na poziomie woli twojej nie, to znaczy ty nie powiedziałaś jakoś świadomie tak temu, że możesz dostać cały świat od Ducha Światłości, który przyszedł do ciebie jako do kilkunastoletniej dziewczyny. I zaczęłaś robić film o Medjugorje.
0: Tak, zaczęłam się najpierw przygotowywać do tego i pojechałam rok wcześniej do tego Medjugorje, zorganizowałam wyprawę. Cały rok był naznaczony właśnie tym, że no takiej depresji, budzenia się codziennie rano i płakania w zasadzie. Dzień zaczynał się od łez i od tego, żeby z tego wyjść, żeby pójść do kościoła, żeby to przemodlić. No ja się trzymałam. Ja dostawałam takie, no nie, że, znaczy to dostawałam, że się trzymałam powierzchni, tak bym powiedziała. Ale pytałam Boga cały czas, dlaczego tak to musi wyglądać, że ja jestem jakaś, nie wiem, jakaś naznaczona, co ja takiego złego zrobiłam, że to musi tak wszystko wyglądać. I ja pojechałam do Medjugorje i teraz, nie wiem, dlaczego się rozwaliłam teraz, ale jak dojeżdżałam, pamiętam, jechałam przez Serbię akurat od takiej dziwnej strony, bo tam po drodze chciałam namówić takiego znajomego Serba, homoseksualistę, żeby pojechał razem do tego Medjugorje. On się nie dał namówić, zresztą jak wszyscy Serbowie, zresztą też prawosławni, oni nie wierzą. Mówią, że to wszystko pis na wodę, fotomontaż i zarabianie pieniędzy. Bardzo gościnnie przyjął. Myśmy wjeżdżali od strony Mostaru i tam koło tego biskupa, który no nie jest przeciw Medjugorje, koło tego, no i gdzieś sobie myślałam, no Boże, drogi, no biskup, to jest przecież władza od Pana Jezusa i jeżeli on ma takie rozeznanie, to jest podejrzana sprawa, więc tak by tak oziębłam byłam w tych emocjach, przejeżdżając właśnie koło tego pałacu biskupiego w Mostarze. No i jak wjechałam tego Medjugorje, rzeczywiście uderzyło mnie to złoto na sprzedaż i tym bardziej, że wcześniej przejeżdżałem przez jeszcze ślady wojny, wszędzie widać, przez Sarajewo, no to a tu nagle taki dobrobyt. No i ale tylko zostawiliśmy bagaże, to pan Krzysztof, który tam był ze 27 razy, od razu nas zaprowadził do kościoła na 17, na różaniec i na mszę 18. I no i ja po prostu wtedy zaczęłam się tak normalnie modlić. I nagle wrócił do mnie ten cały żal do Boga o to opuszczenie. O to, że jestem tak strasznie samotna i także nawet i taka tam się otworzyło się we mnie jakby całe serce, takie, tak jakby to powiedzieć, nie miałam żadnego wstydu, żeby wszystko powiedzieć Bogu, bez żadnych zahamowań i nawet takie rzeczy, ludzkie, czysto ludzkie. Mówię, no Boże, przecież ja się nigdy z nikim na randkę nie umówię. Mam tyle lat, ile mam, już nawet nie chcę mówić. Nikt na mnie nie czekał nigdy. I po prostu nagle wystawiony jest ten Najświętszy Sakrament, aha, ja chciałam pójść do spowiedzi. Wydawało mi się, że nie mogę iść do komunii, bo powinnam pójść teraz właśnie do spowiedzi, do tej słynnej medjugorskiej spowiedzi. Myślałam, że pójdę i jutro pójdę do komunii. I nagle ja po prostu dostaję coś takiego z tego ołtarza, bo nie idę do tej komunii. A ja po prostu dostaję taka informacja, taki komunikat. Taki komunikat, muszę się trochę uspokoić, bo to dosyć... No ja się na to nie mogłam nakręcić, no mogę powiedzieć szczerze, bo ja przyjechałam oschła. No to było takie coś, że... No, że takie wyznanie miłości doznałam. Takie, że no ja cię kocham nad życie, ja na ciebie codziennie czekam. Czekam na spotkanie z tobą, a ty nie przychodzisz. Ja umieram z miłości za tobą. Że jestem po prostu oblubieńcem boskim. Ja po prostu tam czekam na mnie. Po prostu książę, nie z bajki, po prostu król świata, który mnie tak kocha, jak żaden mężczyzna mnie nigdy nie pokocha. Zaczęło mi serce walić, jakbym po prostu szła na jakiś super, nie wiem, Jesus Christ Superstar, po prostu spotkanie miłosne na taką randkę, tylko że ona no, nie miała podłoża takiego erotycznego, ziemskiego, tylko była no, hiper ponad to. Ale po prostu no, waliło mi serce i nagle ja po prostu, no ja nie wiem, ja mam iść do tej komunii czy nie iść, jak ja dostaję takie coś. No i poszłam do tej komunii, zczułam się, jakbym była pijana ze szczęścia, to jest mało powiedziane. No i całe moje i ciało, i duszę wypełniła po prostu nieziemskie szczęście. No to sobie myślę, no kurczę blade, no to chyba tak jest, jak... No płakałam tam chyba z godzina, nie? I miałam, myślałam, że no może raz czytałam kiedyś, bo dzienniczek siostry Faustyny czytałam przez to, jak miałam te straszne przejścia rozmaite jeszcze w międzyczasie. Mój ojciec strasznie chorował. Czytałam dzienniczek siostry Faustyny, no i ona tam opisywała, przychodził do niej ten Pan Jezus w ten właśnie w jakiś taki sposób. No to dla mnie to były litery na papierze, nie? A tu nagle po prostu, no od tamtej pory niestety mi się to nie zdarzyło, ale Bogu dziękuję, że przynajmniej raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło. No i teraz pamiętam, że to ja nie przychodzę na te randki, że tak to ujmę, nie? Kolokwialnie może zbyt, ale w pewnym sensie właśnie to on czeka i cierpi, że nie przychodzimy.
1: Powiedz, przed tobą jest rozeznanie Kościoła, czy będzie nad tobą modlitwa egzorcyzmów?
0: Będzie. Teraz właśnie...
1: Tylko pytasz o czas.
0: Pytam o czas. Tak, to ma być chyba w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że no, kolejka nie będzie za długa.
1: Co jest najważniejsze dla tego ostatniego czasu w twoim życiu?
0: Teraz po prostu ja chcę zamykać tam te wszystkie sprawy. Chcę od początku zaczynać kroczek po kroczku. Po prostu jakieś uporządkowane życie.
1: Ale nieprzyjaciel walczy.
0: No to na pewno. No teraz po prostu, kiedy ja już no też oddzielna opowieść, jak powstanie filmu, gdzie nawet no okazało się, jak się przyznała potem niewierząca moja producentka, powiedziała, że nigdy w życiu nie miała takich kłopotów z produkowaniem filmu, który nie był jakiś, nie miał, tam nie było przerostu ambicji w tym filmie naprawdę. To były skromnymi środkami. Wszyscy pracowali za pół darmo i profesjonalnie. Przygody, które się wydarzyły przy tym, łącznie z no, ten operator, który pomagał mi montować, omal nie stracił życia.
1: Ale ty nie miałaś prawa zrobić tego filmu.
0: No tak twierdzisz. No ja nie miałam prawa. Nie, ja nie miałam prawa. Ja w ogóle nie za bardzo wiem, do czego to ja tam mam prawo, nie? Ale no ja musiałam go zrobić, ja się musiałam rozliczyć. Takie były jakby tutaj no, z jakimiś urzędami. No jak ja po sobie sobie myślałam, ja tak
1: zrobiłam.
0: Jak mam zrobić, to zrobię. Jak nie, to nie. Tak sobie myślałam. Nawet jak pójdę na pół roku do więzienia, no to trudno, no to będę miała temat na nowy film. Ale w każdym razie, no, na szczęście nie mam dzieci, więc nikt nie będzie płakał, nie? Więc w tym momencie. I więc podeszłam do tego tak, bo nie spodziewałam się, że dostanę jeszcze tak po mordzie. i po duszy, bo nawet idąc codziennie do komunii, ja przychodziłam do domu, akurat w moim mieszkaniu był cały sprzęt, żeby było taniej, to myśmy to montowali nie w, na prywatnym sprzęcie i ja po prostu przychodząc z kościoła, ja tylko wkładałam klucz do drzwi i ja po prostu miałam atak tych myśli, z którymi ja już się dawno pożegnałam. Ja wiedziałam, że one to są myśli sprzed 15 lat. To są ataki na moją duszę, o których ja wiem, że są nieprawdą. Że to jest podjazd, że to jest taka podjazduwa, że nie wiem. I ja musiałam z tym walczyć, że ja już tylko się wieszałam. Ja się już tylko wieszałam na różańcu i różne rzeczy się działy i przewróciło mi to po prostu jeszcze raz. Po prostu miałam, przez magiel przeszłam taki psychiczno-duchowy. No i technika nieprawdopodobnie, bo na końcówce już technika świrowała tak, że nikt nie wiedział, o co chodzi. A ileś osób było świadkiem, nie wiem, że jest, film jest synchronizowany u dźwiękowców, że wszystko gra. 5 osób, w tym 3, które pierwszy raz widzą ten film, widzą, że wszystko gra. Następnego dnia widzimy do telewizji Betę, dysynchron. I nikt nie wie, o co chodzi.
1: Kaseta Beta to jest taka kaseta, na której nic już nie może się zdarzyć. To znaczy, to nie jest kaseta cyfrowa, tylko jest analogowo nagrane wszystko i po prostu tak jak w żywicy zastyga i tworzy się bursztyn, to powinno tam już nic się nie zmienić, nie drgnąć, żaden parametr. No, a tu się okazuje,
0: tak, że jest dysynchron i że jeżeli pani tego nie zrobi do 15, to zrywamy umowę. Czyli ja muszę, nie dość, że mam...
1: Cały dźwięk trzeba układać na nowo do obrazu.
0: Więc takie były różne jaja. No i potem myślałam, że no, byłam przeszczęśliwa, jak to się wszystko skończyło, jak w końcu emisja była przekładana 3 razy. Nie wiadomo dlaczego. No i w końcu poszedł ten film. Naprawdę się, strasznie się cieszyłam. I wszystko miało być fajnie i już wiedziałam, jak powinnam, że pójść do psychologa, żeby coś zrobić z tymi, z tą swoją kobiecością i gdzieś tą pracę jakąś spokojną znaleźć. I co? I nagle zapisałam się gdzieś na jakieś kursy i to wszystko ładnie i nagle ciach trafiam do szpitala z wyrostkiem chorym. Znaczy z atakiem wyrostka. Potem się okazuje, że mam jeszcze krwotok wewnętrzny, jak się okazuje. Że mogłam umrzeć.
1: I to nie są wytwory twojej wyobraźni?
0: Nie. To już są
1: realne.
0: To są już realne sprawy. To już jest cięcie brzucha. To już są narkozy i całościowe. To już jest konkretny ból.
1: Czyli ta walka, która toczy się...
0: I miesiąc nie mija, znowu idę ulicą, znowu spotykam się z przyjaciółmi, żeby, nie wiem, jakiś tam projekt zrealizować, właśnie taki, powtórzyć właśnie jakąś taką bajkę Grimmów. Mieliśmy zrobić, ja powiedziałam, że jakby to zrobicie, to znaczy, że jakby mogę tą bajkę zrobić dla dzieci. Jest to jedyna rzecz, że właśnie poza instytucją zrobię jakiś kawałeczek teatru takiego fowego. I idę ulicą i znowu atak bólu brzucha i idę na izbę przyjęć i lekarze okrągłą dobę mnie po prostu ze wszystkich stron badają i nie wiedzą, o co chodzi, ale stan zapalny we krwi, całą noc czuwanie, czy mnie nie położyć na stół, ja po prostu co parę godzin zastrzyk z tramalu, bo już nic na mnie nie działa, już nawet ten tramal przestaje działać. I rano decyzja o następnej operacji, już nie, takiej już bez cięcia, tylko wprowadzają jakieś tam kamery. Jakieś oczywiście, okazało się, że są jakieś wzrosty, które nie powinny wywołać aż takiego bólu, aż takiego zapalenia. I znowu pobyt w szpitalu, znowu uczenie się, że tak powiem, rehabilitacja. Potem już jest niby dobrze. To przez ostatnie miesiące znowu ból kręgosłupa, bo w międzyczasie właśnie byłam 2 razy w szpitalu z dyskopatią w ciągu tych 2 lat, kiedy już z teatru w zasadzie zrezygnowałam, to jeszcze 2 razy byłam w szpitalu. I też zdziwienie lekarzy, też w zasadzie lekarze, którzy pytają, ale nie wiemy, co pani było tak naprawdę. Myśmy zrobili panią tę operację, stan zapalny zlikwidowaliśmy, nie znamy źródła.
1: I teraz to jest historia...
0: Świeższa, a ty już
1: najświeższa. Tak, tak, ale to jest ta historia, którą opowiadasz, to jest historia otwarcia i kontrataków i twojego zwrócenia się ku Bogu i nie podjęcia decyzji nigdy o tym, żeby się poddać wpływowi zła.
0: No tak, no tak.
1: I teraz zaczął walczyć na poziomie ciała.
0: Chyba można tak powiedzieć, no bo to już troszeczkę zaczyna być dziwne, ta ilość. Mm-hmm.
1: Co myślisz o swoim życiu? Jakie będzie?
0: No ja dobrze myślę, ja po prostu się... Znaczy, no ja naprawdę nie mam... Mi się wydaje, że ludzie mają dużo cięższe rzeczy. To jest naprawdę jakieś... Mi cały czas Bóg czuwa, to jest... Ja nie widzę, żeby... Znaczy, były takie momenty, że ja mam, że pustka też, że nagle Bóg znikał jakby po prostu. Takie ciemności strasznej, ale tak naprawdę no, on jest i po prostu tak mnie wyciąga za uszy, że ja naprawdę mam same powody do radości.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No ja bym się chciała pomodlić za tych wszystkich, którzy choćby przez moment się zafascynowali ciemnością, żeby Bóg im pokazał prawdę jak najszybciej.
1: Nawet jeśli ta ciemność miała
0: pozory
1: światła,
0: tak,
1: anioła świetłości. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Maria i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy już po egzorcyzmach i po tym, jak okaże się, jaki kierunek jej historia przybierze. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam serdecznie, drodzy Państwo. Naszym dzisiejszym gościem jest Tomasz Łysiak. Witaj.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Tobie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Czy polskość jest siłą fatalną? Czy jest, tak jak sądził Jarosław Marek Rymkiewicz, jakąś mocą większą od ludzi, jakąś mocą tajemną? Ja od razu sobie pomyślałem, jak pierwszy raz usłyszałem to, co on na temat polskości mówi, człowiek, który nie miał w sobie jednego polskiego genu, a jednocześnie poetą arcypolskim Jarosław Marek Rymkiewicz był, kiedy on o tej mocy fatalnej, która sprawia, że to nie człowiek wybiera polskość, a polskość wybiera człowieka, to sobie pomyślałem, no tak, no w Biblii jest mowa o tym, że narody mają swoich aniołów, tak, że no, aniołowie dysponują Bożą mocą. Czy polskość jest siłą fatalną?
1: No, trzeba by zacząć się zastanawiać od tego, gdzie są źródła tej siły, czym jest w ogóle polskość. No, wkraczamy w taki obszar rozmowy, w której zapewne jasnych odpowiedzi nigdy nie uzyskamy, a każdy będzie znajdował trochę własne definicje. Wspomniałeś Jarosława Marka Rymkiewicza, którego rozumienie, czy raczej czucie polskości jest mi niezmiernie bliskie. No właśnie, bo tutaj się splatają rzeczy niezmiernie ważne, mianowicie dotyczące tego, dotyczące odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konstytuujemy sobie jedność, jaką stanowi człowiek. Rozumiem to poprzez jedność myśli, jedność uczuć, jedność czynów w takiej całości. W momencie, kiedy to się rozbija, ta jedność, wtedy człowiek błądzi. Zresztą ja to mówię z punktu widzenia własnego doświadczenia życiowego. To znaczy, dla mnie poszukiwanie jedności między, powiedzmy, tym, co gdzieś głęboko w kręgosłupie, co wyniesione z domu, z lektur, jako pewne wzorce, a tym, co mówię, robię, czynię później w życiu, pod wpływem zresztą różnych bardzo czynników, że to wcale nie jest takie oczywiste i jasne, że ta jedność istnieje. No i w poszukiwaniu tej jedności później człowiek dokonuje różnych wyborów, może pójść w lewo lub w prawo i nawet nie czuć, że tej jedności nie ma. To właściwie odnoszę to sobie do takich spraw związanych oczywiście też z duchowością i z tym, na ile mogę w ogóle jako człowiek być jednością z tym, co mnie otacza, z innymi ludźmi, z Bogiem, ale przede wszystkim właśnie ze słowem, z myślą i z tym, co de facto jest. No i tutaj dotykamy fenomenu polskości, czyli tego, co ja sobie mogę myśleć czy czuć, że tą polskością jest. Czy w jaki sposób ją sobie wyobrażam, czyli w jaki sposób na obszarze, czy na pewnym poziomie intelektualnym sobie tę polskość stwarzam i definiuję, a tym, co a tym, w jaki sposób tę polskość znowuż wyrażam w życiu. I myślę, że to wyrażanie teraz tej polskości oraz ta myśl, która jest gdzieś u początku, czyli próba jej definiowania, a co za tym idzie definiowania również pewnych obowiązków. Nie wiem, że tu od razu oczywiście wpadamy w myśl Dmowskiego, ale ja myślę, że to jako bardzo szeroko można sobie zobaczyć, to znaczy pomiędzy właśnie rolą, czyli tym, kim jestem, odpowiedzią na pytanie, kim jestem i wypływającymi stąd obowiązkami, zadaniami, pewną drogą życiową. No to tak jak w wypadku próby odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że jestem ojcem, co to dla mnie znaczy, że jestem ojcem, co z tego wynika i jaką drogę w takim razie powinienem przyjąć, czy ja w ogóle przyjmuję na siebie to, że jestem ojcem, bo nie wystarczy mieć dzieci, żeby być prawdziwym ojcem, czyli żeby przyjąć to ojcostwo tak świadomie. No i z tą polskością jest identycznie. To znaczy, że muszę zrozumieć, spróbować sobie zdefiniować, pomyśleć o tym, co to dla mnie znaczy, że jestem Polakiem, co z tego wynika. No i później podjąć w związku z tym jakieś wyzwania. Myślę, że to w związku z tym następowały też różne takie pęknięcia w rozumieniu tego, co to znaczy ta polskość i co ona dla mnie oznacza, czy co oznacza również dla pewnych środowisk. Stąd się brały przecież te wszystkie pęknięcia, przede wszystkim w okresie, kiedy Polska upadała i później nie było. Na przykład na różne pomysły czy drogi do odzyskania niepodległości. Słynny dylemat bić się czy nie bić, podziały w stylu biali, czerwoni, czy później Piłsudczycy, czy endecy, prawda? I te spory wbrew pozorom potrafią w nas tkwić i budzić się co chwila na nowo, nawet ponad wiek po tym, jak byli aktywni, czy w okolicach wieku po tym, jak byli aktywni Dmowski czy Piłsudski. No i czy to jest siła fatalna? No gdzieś ona nas pcha w jakąś stronę. My Polacy lubimy podkreślać, że mamy wyjątkowo trudną historię, no ale faktycznie mieliśmy i mamy trudną historię. Musimy się z nią zmagać, musimy się zmagać z naszym losem, a jednocześnie jakoś spróbować go zrozumieć czy uzasadnić sobie to, że ten los właśnie jest taki, a nie inny.
0: Ja przez kilkanaście lat pisałem cykl felietonów Na zdrowy rozum. Wcześniej to były postfelietony, bo chciałem pokazać, w jaki sposób świat został zdekonstruowany i że my musimy na nowo dokonać pewnych aktów, również aktów woli, potem na zdrowy rozum, no, żeby bronić się przed tym sposobem myślenia, który zrodziła rewolucja francuska, właściwie filozofowie, którzy ją przygotowali. A dziś ona doszła już do punktu finalnego. Zjadła się ta rewolucja, przekształciła się w swoją odwrotność, czyli w nihilizm, chociaż ten rys już od początku był. A teraz cykl felietonów, który pisze, to są trzy miłości. I to jest cykl o miłości do faceta, który oddał za mnie życie, do kobiety i do Polski. Patriotyzm jest formą miłości. Kiedy mówiłeś o obowiązku, to drugą stroną tego obowiązku jest więź. Tak? Więź, która sprawia, że czujemy się tak, jak na krakowskim przedmieściu, kiedy idziemy pożegnać prezydenta, który zginął na obczyźnie, czy jak wtedy, nie wiem na ile ty pamiętasz, 16 miesięcy, 80-81 rok, wtedy Polska po prostu wybuchła, rozkwitła. Wtedy czuliśmy się bardziej wolni. Ja się czułem bardziej wolny wtedy i wielu ludzi, myślę, że miliony, czuły się mimo 100 tysięcy czy 150 tysięcy sowieckich żołnierzy stacjonujących w kraju. Te dywizje wszystkie na zachodzie, które miały nas pacyfikować, ale czuliśmy się wolni. Patriotyzm jest formą miłości. Czy można konstruować narody, więzi? Bo tak się na przykład, nie wiem, Brytyjczykom chyba wydaje, że naród może być, rodzajem umowy handlowej. Tak sobie widzę troszkę Brytyjczyków. Czy też jednak ich również, Anglików, Walijczyków, Szkotów spaja miłość. Jak widzisz to, o czym teraz powiedziałem?
1: No, ja odniosę to do tematu, którym się ostatnio zawodowo zajmuję. W piątek była premiera mojego serialu o Monte Cassino. To duża część drogi życiowej przez ostatnie lata, a to, o czym wspomniałeś, w dużej mierze jakoś w tym serialu mnie dotyczyło, czy opowieść o udziale polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino, czy w ogóle w kampanii włoskiej, właśnie w zderzeniu, nie chcę powiedzieć w kontraście, ale może nawet i w kontraście z żołnierzami innych nacji, które brały udział w bitwie o Monte Cassino, bo przecież bitwa była no, tyglem narodów, spotkaniem kultur z kilku kontynentów. Generał Aleksander po bitwie podsumował, że miał pod sobą 21 narodowości, bijących się w imię słusznej sprawy, ale jakby wychodzących z zupełnie innych korzeni, bijących się o coś innego, poświęcających się trochę w innej sprawie, chociaż we wspólnej. To właśnie niezmiernie ciekawe. Więc w związku z czym no właśnie ten temat, którym się zajmuję, czyli los Polaków z II Korpusu Polskiego i bijących się, potem poświęcających się w bitwie Monte Cassino, tutaj niezmiernie mnie ciekawi też z tego punktu widzenia. Zresztą niejako wracam do tematu, który interesował Polaków przez dekady i był powodem przeróżnych dyskusji, rozmów, debat, a czasem i procesów sądowych, tak? O rację, o słuszność sprawy. No i tu jest taka ciekawa, wydaje mi się, że to dość ciekawa refleksja. Ją zresztą zauważył Matthew Parker, znakomity pisarz i autor monografii Bitwy o Monte Cassino. Zresztą jeden z autorów, którzy wypowiadają się w tym serialu, który właśnie w piątek miał premierę. Otóż on opowiadał morale. Powiedział o woli walki i to jedno z zasadniczych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć, czy ja próbowałem sobie odpowiedzieć, robiąc ten serial, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego walczymy? Otóż alianci, którzy wysyłali żołnierzy, no właśnie, najpierw na front włoski, później przecież oni lądowali w Normandii, ale wysyłali żołnierzy, no musieli jako zmotywować teraz tych żołnierzy, żeby walczyli. I o tyle, o ile Brytyjczycy, no było im bliżej, bardziej rozumieli to, co się dzieje, a Londyn był bombardowany przez niemieckie samoloty, to i tak Brytyjczycy mieli wrażenie, że tutaj no, biorą udział w jakiejś walce o Polskę, bo z powodu Polski ta cała wojna w ogóle wybuchła. O tyle Amerykanie no, już w ogóle takich związków tutaj nie mieli. No i ci żołnierze z takich gwardii narodowych, czyli żołnierze, którzy de facto nie byli z zawodu żołnierzami, no, mieli różne zawody po prostu w życiu prywatnym. Jeden był mleczarzem, a drugi był drwalem, a trzeci był mechanikiem samochodowym i oni nagle ubrani w mundury byli rzuceni gdzieś daleko na świecie po to, żeby poświęcać swoje życie w imię walki o jakieś ideały. I to powodowało, że oni nie znajdowali w sobie odpowiednich zasobów sił do walki. Oczywiście to nie chodzi, tu nie można też generalizować, byli tacy i tacy, ale alianci mierzyli się wówczas z potężną falą dezercji. To tak potężną falą dezercji, właściwie ona stawiała pod znakiem zapytania skuteczność akcji. To szło w dziesiątki tysięcy żołnierzy. Albo no, uciekali, albo poddawali się, albo symulowali choroby, czy chorowali, no, przepełnione szpitale nagle z powodu racji różnych dziwnych chorób. No i na tym samym kontynencie włoskim, na tym samym półwyspie włoskim, apenińskim ląduje armia, która wie, o co walczy i dlaczego walczy, jest czymś spojona, jest czymś właśnie, jakby ląduje i wchodzi do walki i nie musi sobie odpowiadać na pytanie why we fight, albo jeszcze inaczej, ma wyraźną odpowiedź na to pytanie. Amerykanie zresztą wręcz stworzyli serię z filmów takich propagandowych, które były wyświetlane w wojsku amerykańskiemu dokładnie pod tym tytułem Why We Fight. No, gdzie próbowali pokazać zło leżące po stronie niemieckiej i niejako zmotywować żołnierzy, że trzeba z tymi Niemcami walczyć. Natomiast Polacy tego doświadczyli. Polacy doświadczyli tego wszystkiego, co złe, ze strony obu totalitaryzmów, niemieckiego i sowieckiego, i w dużej mierze to, czego doświadczyli, ale jednocześnie pamięć, świadomość tego, co było przed, czyli całej polskiej historii wcześniejszej oraz całego dwudziestolecia, czyli czym Polska była, jakimi wartościami żyła, jakie bogactwo duchowo-tożsamościowe jest w Polsce i było w Polakach, czyli to wszystko razem powodowało, że ten żołnierz był zupełnie inny. Do tego stopnia był inny, że w trakcie drogi, w trakcie słynnego tego szlaku żołnierzy polskich jeszcze w Iranie, w Iraku, przede wszystkim w Iraku, Palestynie i później w Egipcie, polscy żołnierze zachowywali się wbrew regulaminom brytyjskim, to znaczy dzielili się jedzeniem z gala wojskowego. To jest taki prosty przykład tego, czym się różnił Polak od Brytyjczyka. No, przyjeżdżał brytyjski oficer z trzcinką pod pachą i jak widział, że tam się ustawia kolejka biednych Arabów, dzieci, kobiet, głodnych, a Polacy, pomimo tego, że mało było przecież tego jedzenia, no było racjonowane, dzielą się tym swoim kotłem z tymi ludźmi, ten brytyjski oficer mówił: nie wolno, bo regulamin wojskowy zabrania.
0: Opowiadałeś o tym ostatnim razem.
1: Tak, a nasi się dzielili. No więc to wszystko jakby konstytuowało właśnie tą inność i tą wyrazistość polskiej duszy, czy tej polskiej wyjątkowości we Włoszech. Więc zapytałeś o to, czym my się różnimy. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj te elementy są różniące nas, chociaż z drugiej strony jest przecież tyle elementów wspólnych. To znowu na to można popatrzeć jako coś niebywale ważnego i ciekawego, czyli to, że my wszyscy wychodzimy z tego samego pnia, z tego samego korzenia cywilizacyjnego, że my wszyscy wychodzimy ze świata rzymskochrześcijańskiego, z tego korzenia i antyku, i później chrześcijaństwa. Ja zresztą dlatego tak kocham Włochy, czy w ogóle uwielbiam jeździć do Włoch, ponieważ Włochy stanowią to centrum, z którego wszystko się bierze, z którego wszystko wychodzi, to centrum Europy, to znaczy to centrum europejskie, w którym tak doskonale widać warstwowość, to znaczy wystarczy sobie wejść właśnie na Campidoglio, na Kapitol, spojrzeć na Forum Romanum, ale widać dookoła kościoły, gdy się zerknie dalej, to praktycznie wzrok mógłby polecieć na Caput Mundi, na świątynię, na bazyliki rzymskie. Krzyż wyrasta tam na antycznych ruinach. No i my wszyscy z tego czerpiemy. To znaczy w momencie, kiedy toczy się taka bitwa, toczą się takie wojny, to one się toczą, i to jest coś niebywałego, one się toczą w ramach tej samej, wewnątrz tego samego obszaru cywilizacyjnego i może być wręcz tak, że nawet po obu stronach frontu są rzeczy, które nas łączą, ale będą też takie, które nas potwornie dzielą. I to są, wydaje mi się, że to są czasami takie ścieżki, czy takie wręcz historie osobiste, które tutaj mocno zadziwiają, tak jak postać generała Fridolina von Zengera und Eterlina, czyli dowódcy niemieckiej obrony w tych pierwszych bitwach o Monte Cassino, który był no właśnie w świeckim zakonie benedyktyńskim, był niezmiernie wierzący i w swoim świecie niejako będący, żyjący według pewnych ideałów. No to są właśnie zagadki i powodujące, że z taką ciekawością można się pochylać, i dlatego to robię, z taką ciekawością pochylać się nad takimi zjawiskami jak wojna we Włoszech.
0: O tym serialu na sam koniec, bo wywołałeś temat, który miałem zamiar wywołać za chwilę. Chciałbym jeszcze zanim do tego dojdziemy, taką hipotezę językową postawić, bo z jakimi faktami mamy do czynienia? No mamy do czynienia z takim oto faktem, że od 400 lat czy od 300 co jakiś czas wypędzana jest z Polski elita bądź mordowana. Próbuje się odciąć młodzież od historii, od korzeni, które dają życie kolejnym pokoleniom. Próbuje się w końcu II wojna światowa i to, co po niej, no to była próba już dekapitacji polskości, tak? Taki obraz, nie wiem, czy od kogoś wziąłem, z jakiegoś filmu Mad Maxa, czy nie, ale tak sobie wyobrażam dzisiejszą polskość jako takiego giganta z małą główką, na którego plecach siedzi karzeł, który ma wędzidło, tak, i powoduje tym gigantem, który mógłby go nawet przypadkowo stukając się w czoło i nie trafiając w to czoło, po prostu zmieść z siebie, ale tego nie robi. I przeczytałem ostatnio taki wpis na Twitterze, na X-ie, człowieka, który mówi, no, że my jesteśmy nie do bania, i to użył języka twitterowego, tak, nie jesteśmy nie do zarąbania po prostu narodem, że nas katują, odcinają. I on taką hipotezę stworzył, że skomplikowanie języka polskiego jest tak wielkie, no bo skąd Żydzi mają tych noblistów i tych ludzi świetnie operujących umysłem, tak? No dlatego, że tam mężczyźni czytają od 3800 lat, tak? No, czy powiedzmy od 3000 lat wszyscy mężczyźni praktycznie czytają, a w Europie to czytanie to tak od 100 lat może, a może i nawet krócej, tak? Że wszyscy czytają. I skomplikowanie tego języka i to, że takie dziecko jedno, dwu, trzyletnie musi objąć coś, co jest tak niezwykłą konstrukcją, że to powoduje powstawanie takich sieci neuronalnych, ścieżek neuronalnych, które sprawiają, że Polak sobie da radę w każdej sytuacji. No i przecież to są obserwacje z wielu krajów i z wielu epok, że jak wszystko dzieje się normalnie, no to wystarczają Niemcom procedury, ale jak dzieje się coś na zakładzie wyjątkowego, no to wołają Polaka, żeby ogarnął sytuację. Ja mówię o tym troszkę anegdotycznie, ale czasami w anegdotach jest masa prawdy. Jak ty się do tego ustosunkujesz?
1: No pewnie, że jest masa prawdy. Tutaj dotknąłeś paru ważnych spraw. Pierwszą jest język i rzeczywiście to, że nas konstytuuje język polski, jest tą niezmiernie ważną oczywistością, ale nad którą faktycznie bardzo warto się pochylać. Zresztą anegdotycznie to widziałem gdzieś ostatnio też chyba na X-ie czy gdzieś w mediach społecznościowych jakiegoś Anglika, który z przerażeniem wymieniał niekonsekwencje w wymienianiu liczby pierogów. Tam, że jak jest jeden pierog, jak to się odmienia, to wszystko dwa pierogi, trzy pierogi, ale jest tam pięć pierogów, sześć pierogów, siedem pierogów, osiem, a potem to się co chwila zmienia, a jak jest 21 pierogów, to dlaczego jest jeden pieróg, a 21 pierogów? I on był po prostu, no i bardzo zabawne to było, ale to pokazuje, jak skomplikowany jest polski język. Ale rzeczywiście jest tak, że w języku mamy zawartych taką, mamy taką masę kodów kulturowych, a zresztą myślę, że język to coś więcej niż słowa. To jest nie tylko to, co mówimy, to jest nawet sfera gestykulacji, intonacji, która zresztą się zmienia. To jest tak, że można po fałszywej intonacji, jakby współczesnej intonacji zdań odczytać, że to współczesny aktor gra kogoś, kto odgrywa akcję sprzed 50 lat, bo nikt nigdy wcześniej tak na przykład nie intonował zdania, tak? Natomiast ta podróż językowa no jest bardzo ciekawa i odkrywanie wręcz tych nawet ukrytych tajemnic w słowach, czy zabytków, jakie mamy w słowach, no to kapitalna podróż. To rzeczywiście nas powoduje, że to jest jakaś więź. Pytanie, na ile my tę więź czujemy, na ile chcemy się w ogóle w nią zagłębić. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało zawsze poszukiwanie takich różnych kulturowych historii, które opisywał choćby profesor Aleksander Brückner w Dziejach Kultury Polskiej, idąc właśnie za słowami różnymi, które coś tam znaczą. Jak jeśli jest rzezi mieszek, no to przecież od tego, że on rzezał mieszek, czyli odrzynał coś, co wisiało komuś na pasku, i nagle mamy całą w tym rzezimieszku jednym historię tego, że kiedyś no, w spodniach nie było kieszeni i w mieszku nosił ten ktoś pieniądze, powiedzmy, tak? Czyli w jednym słowie sama historia, właśnie sama etymologia jest niezwykle ciekawa. I rzeczywiście język tworzy te niesamowite więzi. W ogóle słowo więź, o którym mówiłeś też wcześniej, jest bardzo ważne. To zresztą jest tak, że ten najważniejszy problem, tak mi się zdaje, jeśli chodzi czy o język polski, czy o historię, to jest właśnie kwestia więzi. To znaczy, czy my, tworząc, ucząc, wychowując przyszłe pokolenia, jesteśmy w stanie, czy mamy takie narzędzia, żeby budować nie tylko wiedzę, ale budować więź z tym wszystkim, co na przykład daje szkoła czy dom w edukacji, w wychowaniu. Książka spełniała tutaj zresztą zawsze bardzo ważną rolę, dlatego że książka, i to powiem tak, nawet książka przygodowa, nawet książka młodzieżowa, czyli książka, która pojawiała się, no ja mam to szczęście i chyba ty też masz to szczęście, że myśmy jeszcze wyrośli w czasach, w których nie otaczała nas taka ilość zabawek elektronicznych, przepraszam, gier i różnych odciągaczy uwagi, żeby nam wyobraźnię one zabrały. Znaczy, że myśmy dostawali, mieliśmy książki, które mogliśmy czytać, pasjonować się nimi i po prostu znikać z nimi, zamykać się z nimi, iść za książkami. Dlatego na przykład uważam, że bardzo ważną rolę pełniły kiedyś książki młodzieżowe, takie właśnie powieści, różnego rodzaju powieści, które też dotykały przecież historii, były to często powieści historyczne, a one były tak ważne, dlatego że czytanie książki powoduje imersję, powoduje wejście w świat, oraz powoduje utożsamienie się z bohaterem, co znowuż przekłada się na to, że to uczy postaw. To znaczy, że ważną na przykład może być lektura książek Karola Maya o Winnetou, Old Shatterhandzie i Old Shatterhandzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ta książka, tak jak wiele innych, opowiadała o postawach, na przykład o postawie honorowej, o tym, że jeśli daję słowo, to powinienem go dotrzymać, o przyjaźni, o odwadze, o tym, czym, ale też o tym, czym może być nikczemność, podłość. I teraz ktoś, kto czyta, kto w to wchodzi w taką opowieść, identyfikuje się, a zatem częściowo to przeżywa. Literatura, czyli te powieści, stają się częścią naszych własnych przeżyć. Każdy z nas, ten, kto czytał Winnetou, A przecież jak się spotykam z ludźmi z mojego pokolenia, no każdy z nas czytał i każdy z nas ma, każdy z nas siedział przy tym samym ognisku. O. I każdy z nas palił tę samą fajkę pokoju, która smakowała ohydnie, bo ci, już nie pamiętam, co to było, Komancze chyba, wkładali do tej fajki jakieś, z tego co pamiętam, coś obrzydliwego, to było chyba paznokcie, albo już nie pamiętam, no coś było strasznego.
0: Wyobraźnia tak, tak. Maja była nieskończenie...
1: Nieskończona.
0: Nieskończenie niezwiązana z rzeczywistością.
1: Ale czy zgodzisz się ze mną, że myśmy siedzieli tak. w tym samym ognisku?
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Oczywiście. Myśmy wszyscy tę falkę pokoju wypalili.
0: Ja do teraz... dzisiaj pamiętam jakiś absurd typu, że Winnetou gdzieś musiał przebiec i biegł w taki sposób, że raz ciężar stawiał na lewej nodze, potem po 5 minutach zmieniał na prawą i dzięki temu mógł biec daleko. To jest całkowicie irracjonalne, absurdalne i nie ma takiego zjawiska, żeby to w czymkolwiek pomogło, ale ja to pamiętam 60 lat.
1: No tak, ale teraz zobacz. Przecież ta książka była o takich sprawach, jak szlachetność.
0: Tak, tak. No Old Shatterhand był wręcz zbyt szlachetny.
1: Szlachetny.
0: Bo Winnetou to jeszcze jakoś tam pasowało, tak, no bo tak. On miał inny kolor skóry, więc go i tak nie rozumieliśmy, więc mógł być jakoś tak krystalicznie szlachetny. Ale szlachetność Old Shatterhanda już była, no ale do pewnego wieku się tego nie dostrzega, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: I jak ten sam Hawkins, ta postać rodzajowa przy nim, śmierdząca, pijąca i różne, tak? No to jest Sienkiewicz, tylko na ciudniejszą miarę.
1: No właśnie, bo
0: już
1: chciałem do tego przejść. No właśnie, bo chciałem przejść do tego Sienkiewicza. Bo w tym wszystkim, poza tym, że mamy właśnie Winnetou, i takie rzeczy, które powodują, że widzisz, obaj mamy wspólną przeszłość, bo siedzieliśmy przy tym samym ognisku z Winnetou i z Old Shatterhandem, tak? I obaj poczujemy wręcz wzruszenie, jak sobie to, jak jakieś wspomnienie z dzieciństwa, jak sobie to powiemy. No ale myśmy tak samo przecież przeżywali, teraz idźmy dalej, przeżywaliśmy te wszystkie rzeczy związane z piękną literaturą dotyczącą, czy osadzoną w polskiej historii. No Sienkiewicz oczywiście tu jest na pierwszym miejscu, nie dziwne, że i tobie i mnie już na ustach tutaj Sienkiewicz się pojawiał, ale przecież nie tylko, to jest cała paleta, cała po prostu... Gąsiorowski, ta cała wspaniała trylogia napoleońska, rok 1809, Szwuleżerowie Gwardii. Jasienica, Kossak-Szczucka, Abuncz, Karol Bunsz, wszystkie powieści z epoki piastowskiej.
0: A choćby Sergiusz Piasecki, Jasienica.
1: No i teraz zaczniemy wymieniać. No i się okazuje, że to wszystko nas stwarzało. To wszystko przechodziło przez nas, stawało się naszą emocją, poprzez słowo, poprzez wyobraźnię. I my stawaliśmy się blisko tej historii, blisko tych postaci, a jednocześnie siłą było to, że my właśnie tam byliśmy, że wyobrażaliśmy sobie, że tam jesteśmy. I to jest więź. To jest element tworzenia więzi. Przeżycie, stanięcie obok, wcielenie się, taka empatia, takie wyobrażenie sobie, że to jest też moje. I moim zdaniem tu jest niebezpieczeństwo współczesnego świata, odcięcia tej więzi, wyrąbania tej więzi, zostawienia, to znaczy pewnej wikipedyzacji świata i naszej, ta wiki niestety nas zabije. Bo z jednej strony no fantastycznie, że mam takie narzędzia, sam korzystam, tak? Bo można zamiast tak jak kiedyś chodzić po półkach i wszystko znajdować, co zajmuje 10 minut, to mogę 15 sekund sprawdzić podstawowe fakty, chociaż zawsze muszę to weryfikować, bo wiadomo, że tam są różne przekłamania czy błędy. No tak, ale jednak to jest dostępne, to jest szybko dostępne. I to, że jest szybko dostępne, to i plus, i olbrzymi minus. Ponieważ jak, i to zawsze tak jakoś przywołuję tutaj też Herberta do tego, że to tak jakby właśnie wziąć przesłanie pana Cogito, zacząć o nim rozmawiać z uczniami i powiedzieć i zapytać ich, ale co, kim był Hektor i kim był Gilgamesz? I teraz uważaj. I Hektor, i Gilgamesz wymienione w wierszu Herberta to są nie tylko postaci, które obecnie właśnie znajdziesz w Wikipedii z wyjaśnieniem, kim one były, ale to są pewne zjawiska, które które wchodzą w ciebie wtedy, kiedy dobrze i mocno przeczytasz Iliadę i poczujesz Iliadę. Wtedy rozumiesz, kim był Hektor. Znaczy, że Hektor był tym obrońcą. Rzeczywiście w starciu z Achillesem, ale obaj są niesamowici, ale jeśli chodzi o obronę czegoś, znaczy, że musisz to czuć, musisz przeczytać tę Iliadę. I teraz, jeśli weźmiesz wiersz Herberta, zobacz, ten uczeń zobaczy, tam jest o Hektor. I sobie otworzy Wikipedia. Aha, tutaj bohater z Iliady. I uważaj, on będzie wiedział, kim był Hektor.
0: Nie wiedząc.
1: Ale nie będzie rozumiał wiersza.
0: Tak.
1: Dlatego, że nie przeczytał Iliady.
0: Tak,
1: może sprawdzić, kim był Gilgamesz,

0: w oświeceniu, zabijając mądrościowy nurt naszej cywilizacji. No, w chwili, w której intelektualiści wyjęli hierarchizację kultury zachodniej z rąk mnichów, tak, i sprawili, że życie i twórczość się rozeszły i można napisać książkę o wychowaniu samemu, oddając dzieci do przytułku, tak, no to ten zabieg wikipedyzacji jest tym samym co do zabiegu encyklopedyzacji, dlatego że wtedy zamordowano mądrość, dlatego że zbiór faktów nie jest prawdą na temat rzeczywistości. Fakty nic nam na temat głębokiej struktury świata nie mówią. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć faktów, nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata, nawet na pamięć znając całą encyklopedię i wszystkie fakty na temat rzeczywistości. Więc tutaj mamy do czynienia jeszcze z kolejnym jakby odklejeniem się, kolejna warstwa się odkleja, no bo w Wikipedii jest jeszcze mnóstwo kłamstwa i ideologii.
1: Tak, to prawda, to good point, o tak powiem. Tylko widzisz, jest tak, to, o czym opowiadasz, dzieje się jednak jeszcze w świecie, gdzie nie, owszem, dokonywały się zmiany techniczno-cywilizacyjne i tak dalej, ale one nie były na takim poziomie i na takiej dynamice, jak to się dzieje ostatnio, ponieważ to bardzo przyspieszyło. I to, że w tej chwili technologicznie nastąpiły tak potworne zmiany, których my już nie zatrzymamy, to znaczy nie będziemy w stanie ich zatrzymać. Mimo wszystko cały czas, nawet jak wydałeś encyklopedię, to była książką, laptopem, który stoi na półce. A te zmiany cywilizacyjne, one są ważne. I dam ci przykład z ostatniego spotkania, aż wyszedłem z tego spotkania, sobie pomyślałem, tak, to właśnie jest wynik tego, już ci opowiadam, o co chodzi. Otóż, i tu wrócę na chwilę do serialu, ale mieliśmy taki jeszcze przed premierą pokaz przedpremierowy dla młodzieży, jednego odcinka. Po tym odcinku bardzo ciekawa rozmowa z tymi młodymi ludźmi, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna rozmowa i oni nawet byli tacy, widziałem, że są zainteresowani, zaciekawieni, wchodzą ze mną w jakąś dyskusję, zadają pytania. Próbowałem opowiadać o perspektywie żołnierza, trochę wracając do tego, o czym myśmy mówili, że właśnie powieść była takim polem do tego, żeby spróbować sobie wyobrazić, przenieść się, zidentyfikować, poczuć, że w serialu też poszukiwaliśmy takich środków, żeby spróbować opowiedzieć o perspektywie żołnierza. No i między innymi opowiedziałem o tym, jak weterani opowiadali nam o tym, nawet o takich rzeczach, jak ciężko było walczyć w trudnych warunkach z racji tego, ile ma się na przykład broni, amunicji, a czy jest woda i tak dalej. No i w pewnym momencie zadałem pytanie takiemu chłopakowi, który był aktywny w tej rozmowie. Mówimy tak, no dobra, to wyobraźmy sobie, że ty idziesz teraz, jesteś żołnierzem, masz iść do ataku, wyobraź to sobie, podchodzisz do takiego miejsca, gdzie możesz sobie zabrać wszystko, żeby w górach gdzieś tam walczyć. Co bierzesz? Zadałem mu takie pytanie. No i on na to odpowiada, no biorę tutaj karabin, tak, mówię, no co jeszcze bierzesz? No amunicję, granaty, a ile tego bierzesz? Mówi, no ile się da, mówi, bardzo dużo. Mówi, ile? No co, jak postawimy tutaj 500 skrzynek, to je weźmiesz? Tak. On, teraz uwaga, to nie był, czy tam ileś, kilkadziesiąt skrzynek, to nie był z jego strony żart czy ironia. Ja w pewnym momencie się zorientowałem, z czego wynika jego jakby lekkie myślenie o bitwie. Jego wyobrażenie sobie, że on może na przykład jako żołnierz mógłby wziąć wszystko i nie poniósłby kosztu niesienia ciężaru tego, bo problemem był ciężar. Uważaj, moim zdaniem to wynika z tego, że chłopak, jak wszyscy inni chłopacy,
0: gra w gry.
1: W grze możesz, jeśli

0: problemu, jeśli jest ciężki karabin maszynowy MG-42, to jego podniosę i z ramienia będę strzelał i jakby nie niesie to konsekwencji. Niby to jest prosta rzecz, niby to jest taki drobiazg.
1: Posłuchaj, ja zauważyłem,
0: bardzo ważny.
1: Bardzo ważny, bardzo ważny. Zauważyłem przy pierwszym moim dziecku, czyli to jest 96-7-8 rok, dwóch chłopców, którzy zaczęli się bić na podwórku, no to jest rzecz normalna, tak? Ale ci chłopcy bili się w sposób, którego ja nie rozumiałem, bo oni wymachiwali, nic nie wiedzieli na temat tego, jak się należy bić i wymachiwali rękami tak, jak widzieli na filmach i w pewnym momencie to się skończyło jakimś potwornym nokautem, dlatego że oni nie czuli żadnego związku pomiędzy swoimi ruchami, a tym, co się może stać i jednemu, i drugiemu. My jak się siłowaliśmy, zapasy były, no to w pewnym momencie ktoś przegrywał, nie odklepywał, ale było wiadomo, że tamten puści. Jak,
0: no tak.
1: Tak, tak. Jak się biliśmy na pięści, no to pierwsza krew kończyła, były granice, tak jak zwierzęta ze sobą tak walczą, nie zabijają się, tak? A ci chłopcy byli w stanie zrobić sobie absolutnie krzywdę, bo ich realność była oderwana od rzeczywistości. Ich realność wywiedziona z gier. Także ja doskonale rozumiem ten przykład i jest on fascynujący. Natomiast posłuchaj, jedność brzmi dobrze, bo cały czas opowiadasz o tym, tak? Więź to jest związanie, zniewolenie, brzmi źle. Dziś nastąpiło chyba rozerwanie, no bo to jest pojęcie relacji, tak? I jedność, i więź jednocześnie, tak? Są te dwie strony, czyli jak masz przyjaciela, to go musisz wysłuchać i to jest czasami bardzo ciężkie, jak on przez 3 godziny mówi o czymś, co tylko jego i wyłącznie na świecie nikogo innego nie frapuje, nie fascynuje, tak? Jedność i więź to są dwie... Czyli jedność i obowiązek. Jedność
0: no ja tego tak nie rozumiem. Widzisz, ja to inaczej rozumiem. Znaczy, ja nie rozumiem, znaczy ja nie widzę tego jako dwóch przeciwstawnych wartości, na odwrót. To znaczy uważam, że więź czuję w poszukiwaniu jedności na przykład z innymi ludźmi. Że potrafię mieć poczucie jedności w jakiejś grupie.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że więź jest odpowiedzialnością, jest ciężarem, bo w pewnym momencie odpowiadasz
0: za... No jest, ale oczywiście, że jest.
1: Ja staram się powiedzieć nieskładnie o tym, że dziś nie ma takiego popytu na tę całą wartość, dlatego że...
0: Ale oczywiście, że nie ma takiego popytu, dlatego że popyt jest... Znaczy dlatego, że popyt jest na siebie, na ego. Cała kultura masowa jest oraz przede wszystkim kultura handlu. Znaczy tutaj potężny wpływ znowuż ma rynek. To jest też ciekawa rzecz związana z tym, że i to jest związane zarówno z bardzo silnym budzeniem egoizmów, to znaczy zadbaj o siebie. Jesteś dla siebie ważny. Zrób sobie przyjemność. Kup sobie to i tamto. Ty jesteś w centrum wydarzeń. Ty, ja. To podbijanie ciągłego ja jest sensem przede wszystkim kampanii, tak, wszystkich reklamowych, no bo tam jest produkt. Jest jeszcze jeden ciekawy bardzo jakby efekt tego. To jest likwidacja starości z naszego obszaru, jakby z pewnej wyobraźni tego, co stanowi zbiorowość, naród, wspólnotę. Otóż to jest wyrzynanie starych ludzi z niej.
1: Również fizycznie.
0: Tak, fizycznie, ale też w wyobraźni. To znaczy, że i na to się składa bardzo wiele czynników i to łącznie z techniką całą znowuż chirurgii plastycznej, ale też wizerunkową. To znaczy, że ludzie, którzy w tej chwili mają 70, 80, 90 lat, no ubierają się jak 20-latek. No i jakby można powiedzieć, no i fajnie, bo sobie w trampkach ktoś biega po Nowym Jorku w słuchawkach od iPhone'a, tak, ma lat 85 i można by powiedzieć, no i fajnie, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że to jest jakiś wynik wypychania starości, to znaczy uznania, że starości nie powinno być, to znaczy, że starość jest nieistotna i nieważna. I jeszcze obserwuję, bo często byłam we Włoszech, obserwuję niestety niedobre zjawiska w Polsce, to znaczy ginięcia, znowu nie chcę generalizować, nie wszyscy i nie wszędzie. Nie wszyscy i nie wszędzie. I są takie środowiska, gdzie osoby starcze naprawdę bardzo się szanuje i naprawdę się klęka prawie przed weteranem, tak? No już tak powiem. Ale to są tylko pewne środowiska. Ja mówię o całości, o pewnym braku takiego szacunku wobec starego człowieka i wycinaniu go. Przykładem, a we Włoszech jest, mam wrażenie, ciągle jeszcze inaczej, że jest większy szacunek wobec osób starszych i również w mediach. To jest bardzo ciekawe, kiedyś przy całej, powiedzmy, lewicowości, bo z festiwala San Remo to jest festiwal no, wybitnie lewicowej kultury włoskiej, ale jednocześnie jest jakimś przeglądem tego, co się we Włoszech dzieje, wydarza, czym są Włochy. Jest. No i jeśli tam się dzieją takie rzeczy, że a to właśnie się uhonoruje strażaków w trakcie takiego festiwalu, albo, i to jest scena, której nigdy nie zapomnę, albo pojawia się, nagle wpuszczają na scenę młodego człowieka, który mówi tak, i robią z tego, to parę lat temu było, robią z tego taką część w ogóle, takie wejście i mówią tak, napisał do nas, odezwał się do nas pan taki i taki, stąd i stąd, ten młodszy, który powiedział, że on ma wspaniałego dziadka, i chciał coś dla tego dziadka specjalnego zrobić. Ten dziadek marzył zawsze o tym, żeby zobaczyć San Remo, i on go przywiózł i czy mógłby go w ogóle... I oni go na scenę wprowadzili. I właściwie tam jakby merytorycznie nie było ważne nic, tak? No był dziadek po prostu, tak? I wnuk, który spełnia marzenie dziadka. I ten dziadek był honorowany, to znaczy, że jest starszą osobą, kocha go ten wnuk, i ten dziadek jest ważny. W związku z tym tu też jest jakiś ważny element, to znaczy naszego, jeśli mówimy o więzi, o tożsamości, o budowaniu naszych tej siły, która gdzieś nas powinna spajać, tych spoiw, tak? Szukamy tego spoiwa w tej jedności narodowej znowuż. To jednym z zasadniczych elementów, o które musimy zawalczyć, to jest właśnie to spoiwo międzypokoleniowe. I musimy zbudować sobie to, czy odbudować. No właśnie, bo to kiedyś przecież było. Tylko znowu znika. I trzeba o to zadbać.
1: Wiesz, jak świat dzisiaj odpowiada na tę potrzebę więzi międzypokoleniowej? Wiesz, jak pedofilia się nazywa? Właśnie więzią międzypokoleniową. Ci, którzy próbują ją dowartościować i unormalnić. Ostatni akapit. Chciałbym może po świętach, żebyśmy dokończyli, bo dziś pewnie nie da się więcej zrobić, jak o tym szlaku nadziei powiedzieć o czasie zsyłki, bo chciałbym, żebyś mi opowiedział tę historię małej Polski, którą Anders wyprowadził z domu niewoli, gdzie ci ludzie rozpłynęliby się albo byliby wymordowani. I on stworzył właściwie taką Polskę, która się przesuwała i tam przez tę Persję, przez tę Palestynę i aż do Włoch doszła. I chciałbym, żeby to Monte Cassino było jakby takim punktem kulminacyjnym. Zostało nam za mało czasu dzisiaj, żeby w ogóle do tego poważnie podejść, tak? Ale miejsce, które, w którym niańczono Europę, tak? Monte Cassino, Cystersi, Benedyktyni, to są te miejsca właśnie, gdzie działy się rzeczy najważniejsze dla tego sposobu myślenia o świecie, jakim jest cywilizacja zachodnia, przeżywania świata i przetwarzania świata. Ale powiedz mi, co jest największym nośnikiem nadziei i emocji w tym pierwszym etapie, czyli zsyłka, tak? Bo musisz, żeby opowiedzieć o Andersie i o Monte Cassino, no to musisz opowiedzieć o tym, jak trafili Polacy do Związku Sowieckiego i jak się wyrwali z niego.
0: Prawda. Znaczy, to jest jakiś niezbędny element tej opowieści.
1: Chodzi mi o to, żebyś opowiedział o tym serialu, tak? Ale na tyle, na ile można zrobić dziś przez 6 minut.
0: No przez 6 minut oczywiście przy tak wieloaspektowej opowieści, która tam jest, się nie da i na pewno te aspekty międzynarodowe mnie też niezmiernie tam ciekawią, może kiedyś do nich wrócimy. Ale jeśli chodzi o historię Polski i Polaków, którzy wychodzą z nieludzkiej ziemi, za wierszem zresztą Stanisława Balińskiego, bo Józef Czapski wziął cytat z przepięknego zresztą wiersza Stanisława Bielińskiego. Ja go nie przytoczę dokładnie, ale tam było coś takiego, że leżąc na deskach czyli tak jakby w tych transportach, gdzieś tak to sobie wyobrażam, na tej nieludzkiej ziemi, że cały czas patrzę w niebo. Gdzieś taki był tam ten cytat, ja z tego wziął to na nieludzkiej ziemi, czyli na tym z takiego, gdzie leżę, gdzie jestem, a gdzie patrzę. I wydaje mi się, że to była ta najważniejsza, chyba ten najważniejszy element. To znaczy, że ci Polacy potwornie skrzywdzeni i w poczuciu tego, że są krzywdzeni bez winy, niesprawiedliwie, to jest jedna zresztą chyba z ważniejszych spraw, one gdzieś wychodzą we wszystkich tych rozmowach, które odbyłem z weteranami czy z sybirakami, one wychodzą na przykład przy mówieniu amnestii w 1941 roku, czyli po układzie Sikorski-Mański Polacy zwalniani z miejsc zsyłek, z tych wszystkich posiłków, łagrów czy więzień, czy obozów, pojawia się słowo amnestia. I oni wszyscy z goryczą o tym mówią. Jaka amnestia? Za co? Amnestia to jest wtedy, jak ktoś popełnił czyn niedobry, został skazany, no i wtedy jest amnestia. Nas objęto amnestią za co? Bo jesteśmy Polakami. Wydaje mi się, że tam w tym zjawisku, w tym fenomenie, który próbowali przecież objaśniać najwięksi, nawet nie mam przecież tutaj chyba takich wystarczających nawet narzędzi, bo sam nie dotknąłem tego, to ci, którzy dotknęli, tak, opowiadali o tym najlepiej, Herling, Grudziński, Czapski, cała reszta tej właśnie tych najwybitniejszych, którzy z drugim korpusem szli i tworzyli ten trzon małej Polski, ale jak czytam ich, to mam wrażenie, że oni nawet sami też nie byli w stanie wszystkiego łatwo zdefiniować, że tutaj po prostu sama ta opowieść o tych ludziach, o tym, czego doświadczali, ona gdzieś pomiędzy wierszami to wszystko jakoś wychodzi, ale to, co jest pomiędzy wierszami, to możemy próbować to uchwycić w tym cierpieniu i w tym wszystkim, co tam się działo. Przez cały czas tkwiła Polska, że cały czas ta polskość była i ona była w różnych sferach, w sferze wspomnień. Jest trochę tak, jak myśmy dzisiaj rozmawiali o lekturach z dzieciństwa, że były rzeczy, które zresztą ich spajały w tym sensie właśnie wspomnienia Polski, czym Polska jest, ale to aż właśnie wchodząc we wszystko, co tę polskość wytwarza, stwarza, dzieciństwo, miasta, melodie, piosenki, Kraków, Hejnał, Sienkiewicz, każdy taki elemencik tej polskości dawał im nadziei, powodował, że oni się czuli dzięki temu razem i bliżej, i powodował, że jest jakaś chęć przeżycia. że przecież tam wszędzie dochodziło do tego, że podstawową sprawą to było po prostu przeżyć. Wyrwać się i przeżyć, bo wszyscy zginiemy. Oni wszyscy to powtarzali tam. Wtedy już człowiek nie myśli o żadnych wielkich abstrakcyjnych ideałach i różnych sprawach, tylko myśli o tym, skąd wziąć kawałek chleba, jak nie umrzeć z mrozu i jak się wydostać z tego piekła. Najbardziej chyba dramatyczne moim zdaniem są właśnie też historie tych ludzi, którym się nie udało wyrwać z armią Andersa. Że przecież w trakcie tych dwóch ewakuacji w 1942 roku, najpierw marcowo-kwietniowej, a później sierpniowej, razem to jest około 110 tysięcy ludzi, w tym ponad 70 tysięcy żołnierzy. Reszta to cywile, w większości kobiety, dzieci, ale wielu nawet do tego nie dali rady, nie dotarli do tych statków. Albo nie można ich było wziąć do wojska. To są potworne historie. Kiedy się czyta Czapskiego chociażby o tym, że no Buzułków w Tocku jest, czy w Tocku, jak on pisze, właśnie nie z rosyjska, czy w Tatiszczewie, tam gdzie się tworzyły 5-6 dywizja, gdzie było dowództwo Andersa. Wokół tych obozów, gdzie były wojskowych, powstawały podobozy ludzi, których do armii nie przyjęto. No i nie można było ich przyjąć. No nie można do wojska przyjąć kogoś, kto ma lat 80. No i koniec. No i ten 80-letni Polak, który tam dotarł, ten staruszek, jest Polakiem i nie ma nadziei. On tam zostanie. Chorzy, to były, trudno mi aż sobie wyobrazić naprawdę rzeczy, które wtedy przeżywali polscy oficerowie, którzy musieli powiedzieć nie komuś, kto chce wejść do wojska, tak, pójść do wojska. Tych cywili, których się udało uratować, to się udało, ale sam szlak nadziei to jednocześnie jest szlak cmentarzy. Wiele z tych cmentarzy, część z nich to jakby są znane i wiadomo, gdzie one się znajdują i liczne, liczące po tysiące, na przykład tam w Uzbekistanie to są takie cmentarze po 3000 na przykład, tak? Tak w porównaniu do cmentarza na Monte Cassino mówię, gdzie po bitwie 923 pochowano, ale że to jest szlak nadziei, ale jednocześnie jest to szlak, ciągle szlak śmierci i że my cały czas mówimy o życiu i śmierci, również pod Monte Cassino, że opowieść o bitwie to jednocześnie opowieść o człowieku w sytuacji, w której stawia swoje życie na krawędzi, czyli postanawia zaryzykować i wziąć pod uwagę to, że może to swoje życie czy zdrowie poświęcić. I dlatego to jest tak ciekawe i ważne, tak, do tego, żeby to opowiadać.
1: I ważne jest też to, że z tak trudnych sytuacji naród albo wychodzi zmiażdżony i niknie, albo wychodzi silniejszy. I o tym chciałbym, żebyśmy za czas jakiś porozmawiali. Drodzy Państwo, moim dzisiejszym gościem był Tomasz Łysiak. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Z Bogiem. Dziękuję.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana Stykacki czytałem swoje grzechy. I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moje życie, moja historia życia to było tak, że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej. Tam u nas było 6 dzieci i tam, no, jak była niedziela, to rodzice zawsze wysyłali do kościoła, ale z nami to raczej nikt nie chodził. No i tak na te msze święte to się chodziło tak, że jak się spotykało kolegę, to na ławce pod kościołem najczęściej się siedziało. No i tak to wyglądało. No, sakramenty święte, czy tam spowiedź, czy ten, no to już jak trzeba było jakieś święta, czy bierzmowanie, no to wiadomo, jak to wyglądało. To człowiek szedł do tego sakramentu, przygotować się trochę, człowiek się przygotował, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze cześć do Boga była i była... I była taka jakby może nawet trwoga przed Bogiem w tym wszystkim, że jednak to jest Bóg i taka no, powaga z tego wynikała, ale to też nie było takie głębokie i to nie było takie jakby robione z serca, bardziej pod przymusem. No w moim domu rodzinnym no to nie było takiej modlitwy wspólnej, że żeśmy sobie całą rodziną uchękali się, modlili. No to było na zasadzie tam, że tam mama mówiła, no to niech tam każdy sobie się pomodli. I z takiej rodziny w zasadzie z takiej rodziny, z takiej przyszłości wyszedłem. Wiadomo, człowiek jak był młody, to i tam szkołę rozrabiał, tam nie było ze mną lekko, matka nie miała lekko ze mną, bo tam z rodzeństwem to wiadomo, trochę lżej było, tam miałem 4 siostry i brata, no to brat tam na ministranta startował, był ministrantem. Ja tam chyba 3 próby zrobiłem, ale zawsze coś mi innego przeszkadzało, bo to w piłkę grałem w klubie sportowym, później lekko atletykę, potem trochę pięściarstwo trenowałem i zawsze coś było takiego, co mnie tak od Pana Boga na bok ściągało, nie? No i potem wiadomo, człowiek wszedł w dorosłe życie, poznałem wspaniałą dziewczynę, no i taką miałem takie marzenie moje, pragnienie, żeby jakby przed Panem Bogiem zawrzeć związek małżeński. Dla mnie to było absolutnie najważniejsze. Mimo to, że byłem, że jakby gdzieś byłem daleko od tego Pana Boga, nie? Że jakby nie żyłem Bogiem na co dzień, ale tak jakby, nie wiem, czy to tak zastanawiam się z dzisiejszej perspektywy, czy to nie jest tak, że ktoś jakiś może przodkowie gdzieś modlili, to bo to sam z siebie człowiek takich rzeczy jakby, no to jest takie dziwne, to jest działanie Pana Boga, no ale tak właśnie było, no i tak z żoną już po ślubie to żona zawsze do mnie mówiła, nie, że idziemy do kościoła, no i tak człowiek chodził, na siłę chodził, to nie ma co ukrywać. Że takie to było chodzenie na siłę i ja, a jak coś więcej, to zawsze mówię do żony, słuchaj, pójdę, jak poczuję, to pójdę. I ja to do końca życia pamiętam, to ja mówiłem, że mówię do niej, jak poczuję, że tam potrzebuję być, to pójdę. No i przyszedł taki czas, że poczułem, no, że poczułem, że potrzebuję tam chodzić do tego kościoła. No, ale to zanim to nastąpiło, to jeszcze przeglądając internet natrafiłem na księdza Adama Skłarcińskiego, na objawienia, które on tam jakby promował z Garabandal, gdzie Matka Boża 4 dziewczynkom się ukazały. Te dziewczynki miały jakby wizję tego, co nadchodzi, tych kary, tego sądu sumień, jak to wyglądało. I jakby pomału zacząłem to czytać i to był taki może punkt zwrotny mojego życia, że to mnie właśnie wstrząsnęło, że jakby człowiek i tak stanie przed tym Panem Bogiem, prędzej czy później. No a tutaj jest jakby jeszcze głoszone, że to może być za nasze dni naszego życia, że to jest wiele znaków na to, potwierdzeń. No i tak postanowiłem, że jakby wyspowiadam się z całego życia, że chciałbym taką spowiedź przejść, żeby jakby wyrównać ten rachunek przed Panem Bogiem i przed sobą, żeby jakby pokazać Bogu, że potrafię stawać w prawdzie, bo właśnie spowiedź całego życia to jest takie stawanie w prawdzie, jak to jeden z kapłanów mówi, to jest trenowanie w stawaniu prawdzie, bo jak Pan Bóg nas postawi w prawdzie, a żeśmy się nie spowiadali, no to trudno będzie to duszy przyjąć. No i tak pod tym impulsem postanowiłem, że się wyspowiadam z całego życia. No i to tutaj jakby dopiero taki pierwszy potężny impuls. No bo tak naprawdę, jak dobrze by pomyśleć o swojej młodości, to nie, no bo każdy to tak naprawdę tak jak jest dzisiaj, nie? Każdy jest zajęty swoim życiem. Moja rodzina wielodzietna, no byliśmy bardzo biedni, więc tam rodzice zajęci jakby, no, żeby na ten byt rodziny, żeby zrobić, i tak naprawdę to tam nie, no. Raz byliśmy z mamą na pielgrzymce, jak był Jan Paweł II, to były też takie wielkie przeżycie duchowe. No i w zasadzie to jest koniec takich, ani tam pielgrzymek nie było, ani właśnie... I nie było takich ludzi postronnych, żeby ktoś stanął i ci jakby to w dobry sposób do ciebie trafił, bo to też ktoś może mówić o Bogu, a ty patrzysz na tego człowieka, a on zupełnie co innego robi, a co innego mówi, nie? I to też działa odpychająco. I jakby z dzisiejszej perspektywy to też wiem, że mówiąc o Bogu, trzeba trafić jakby w serce człowieka, tak? Bo każdy mówi, o, to musisz tak żyć, tak. Nie, nieprawda. Pan Bóg najczęściej wyciąga ludzi takich poranionych i spoza systemu. I jakby ci ludzie są dla Pana Boga najwartościowsi. Dlaczego? Bo jak ten człowiek zrobi krok do Boga, to potem ten człowiek się już nie cofnie, bo wie, co, jaki był, a jaki jest teraz. I ja tak miałem. Wiem, jakie życie prowadziłem, jak to było w ogóle... Poza wszystkim, można poza systemem powiedzieć, nie? Jak człowiek, no co, trenował sport, tak naprawdę, ja trenowałem sport i tak naprawdę ten sport tylko trzymał mnie w ryzach. Także człowiek gdzieś tam nie poszedł na jakieś, nie wiem, w alkohol, w narkotyki, w takie rzeczy nie popadł. To też taka Boża opatrzność była w tym, że tutaj Bóg mnie zajął, tu mnie prowadził i jakby w tym zszedłem, nie? No i ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, więc starałem się też, jak wziąłem ślub, też starałem się, żeby stanąć na nogi, bo nic nie dostałem, jakby, wiesz, poszedłem po prostu tak, jak stoję, poszedłem, nie? I tutaj, wiesz, i poszliśmy z żoną, ja do jednej pracy, żona do drugiej pracy, byliśmy bardzo młodzi, bo ja mam 20 lat, moja żona 21, znaczy ja 21, moja żona 20, nie? I wiesz, i po paru miesiącach zaczęliśmy się ze sobą mijać w domu. Ja mówię, że tak żyć nie można, nie? Że się po prostu mijamy. Ani to życie jest... ani ja w małżeństwie się w niczym się nie realizujesz, nie? A tutaj obok stoi Pan Bóg i patrzy, nie? Na to wszystko. I mówię, i dopiero jak miałem w zasadzie dwójkę dzieci, wiesz, no to dopiero gdzieś tak... I to samo przyszło w internecie grzebając, że jakby Pan Bóg tą ścieżkę dla mnie tych objawień. I ja wam powiem i tobie, wiesz, że mnie wszelkie objawienia bardzo jakby przyciągają do Boga i bardzo mnie prostują. Dlaczego? Bo jak sobie teraz są aktualnie, jest wielu mistyków i proroków na całym świecie, w Polsce też mamy swoich. I to, co oni dostają od Pana Boga, w co bardzo wierzę, że to bardzo mnie prostuje. To znaczy, wiesz, to jakby cały czas trzyma mnie to w ryzach, nie w strachu, żeby to było jasne, tylko w gotowości, może tak. Bo te objawienia też mobilizują i do modlitwy, i do tego, żeby być sprawiedliwym, czego w moim życiu jakby wcześniej nie było. Nie byłem sprawiedliwym człowiekiem. Bo to wiadomo, jak tu pochodzisz z takiego domu, z takich, to wiesz, to są różne rzeczy, tu przechodzisz, nie? I człowiek głodny chodził, i człowiek kradł gdzieś tam, nie? Jakieś tam drobnostki w sklepach, nie? I nie było w ogóle w moim życiu żadnej sprawiedliwości. A teraz jakby, wiesz, widzę, że po prostu ta sprawiedliwość, która jest jakby pochodną od Pana Boga i to jakby, wiesz, jest bardzo cenna dla mnie. I że wszechmiar staram się być sprawiedliwy. No i tak powracając do tego, co zapytałeś, czy Pan Bóg jakby, czy wołałem do Pana Boga i czy Pan Bóg stawił mi ludzi. W tym wołaniu to, wiesz... Człowiek woła, ale jest głuchy, nie umie usłyszeć. A w dzisiejszym jakby to przeciwstawiając, dzisiaj wołam do Pana Boga, bo też różne rzeczy w życiu przechodzę i trudności takie każdy człowiek, ale dzisiaj dzięki łasce Bożej przychodzą odpowiedzi, wiesz, i to przychodzą przez wydarzenia, przychodzą przez innych ludzi, także ja wiem, że Pan Bóg działa. I jakby to powiedzieć, miałem tutaj ostatnio taką dosyć dużą przygodę, bo w moim domu zacząłem remont poddasza, to wiesz, nie miałem ani jednej, nie miałem w ogóle pieniędzy, bo mam dom dwupiętrowy i dół sobie wykończyłem, a górę zostawiłem taką niewykończoną. No i zacząłem i tu poznałem taką, wiesz, taką kobietę, która też ma wiele darów Ducha Świętego. No i zacząłem się modlić do Pana Boga, prosząc o, wiesz, z Bożego Skarbca, od dary Bożego Skarbca. No bo mówię, nie mam ani złotówki, żeby tu zacząć. A tutaj są potężne, bo to są w tysiącach, to są grube tysiące, żeby tutaj zacząć jakby remontować, coś robić. I zaczęliśmy się modlić z żoną i z rodziną z Bożego Skarbca. No i dostaliśmy z Bożego Skarbca. Wiesz co? No bo, posłuchaj, to jest tak. Jak nie masz nic, no to się modlisz do Boga: Boże, daj mi coś, daj mi z Bożego skarbca coś, żebym mógł zaczął pracować i żebym zaczął mógł jakby finansowe środki, mi chodzi, żeby Bóg mi jakby podarował pieniądze po prostu zwyczajnie. A Pan Bóg z Bożego skarbca dał mi to, co jest najcenniejsze u Boga, czyli drugie życie. Dostaliśmy syna, wiesz? I dostaliśmy małego synka, i to jest Samuel, nasz synek. Wiesz, i później trochę zmieniliśmy tą intencję i zaczęliśmy prosić: Panie Boże, daj nam tej ziemskiej marności, żebyśmy mogli tutaj, no to, i powiem ci tak, nie mając nic, naprawdę, uwierz mi, nie mając tam żadnych jakby tych, to nagle to teściowie dali nam 10 tysięcy. Mieliśmy tu problem potężny z hydraulikami, bo przyjechał hydraulik i chcieliśmy tutaj rozciągnąć hydraulikę na poddaszu, mówi do nas 30 tysięcy. Myślę, Boże, jedyny. Toż my nie mamy takich pieniędzy nawet, wiesz, nie śmierdzimy takimi pieniędzmi, że można powiedzieć. No ale mówię, tu coś innego zaczniemy robić. Coś tanki działowe stawia, coś tam, coś drobniejszego. No i tak kolega mój przyjechał i mówi, że ona się pyta, czy zna jakichś hydraulików. No i no mówi, że zna. No i przyjechał drugi hydraulik, mówi 4000 zł za robotę plus ile tam wyjdzie. A tamten w ogóle tylko powiedział swoje pieniądze i pojechał, wiesz, i nie chciał robić. I tutaj Pan Bóg jakby te nasze modlitwy, to wszystko jakby, wiesz, wysłuchuje. Tylko to trzeba też być i cierpliwym w tym wszystkim. I co jest najważniejsze, wołać razem. Czyli jak wołasz, to wołaj razem z tym, kto z tobą mieszka, z żoną, z dziećmi, nie? U mnie to jest praktykowane. No ale jeszcze ja wrócę do tego, jakby, bo tu się zapętam. Wracam do tego punktu przełomowego, do spowiedzi stałego życia, bo to jest chyba najważniejsze, od czego każdy człowiek powinien zacząć. Przynajmniej ja tak uważam, bo ja to przeszedłem. I wam powiem tak. Raz byłem dwa razy u spowiedzi stałego życia. Pierwszy raz to się tak sam postanowiłem sobie pójść tutaj do swojego księdza proboszcza, przygotowałem się, tak wydawało mi się, że dobrze, nie? Poszedłem i się wyspowiadałem. Taką zwykły dzień po prostu zaszedłem do księdza, mówię, że chciałbym się wyspowiadać z całego życia, żeśmy się umówili. Zaszedłem się, wyspowiadałem. I wam powiem szczerze i tak od serca i tobie, że bardzo są to mieszane uczucia, bo taka spowiedź, ona była dobra, wspaniała, ale jakby czegoś tam brakowało dla mnie, nie? No i tak zacząłem, wiecie, i zacząłem tak swoje życie po tej spowiedzi analizować i tak szukać, bo różne dziwne rzeczy się u mnie w rodzinie działy. Na przykład taka jest rzecz, że ja miałam przepuchlinę pachwinową, mój synek ma przepuchlinę pachwinową, moja siostra, i tak to się w mojej rodzinie toczy. No i zaczęliśmy szukać, co tam w tych rodzinach jest nie tak. Moja żona poroniła. Moja mama poroniła, moja teściowa poroniła wielokrotnie, mojej żony siostra poroniła, i tak szukamy dalej, bo coś się zaczyna, coś Pan Bóg chce pokazać, że coś jest, coś sprawy niepozałatwiane w naszych rodzinach. No i żeśmy, a tu w międzyczasie jeszcze ta spowiedź, jakby jestem po tej spowiedzi, tutaj zaczyna się, tak Pan Bóg zaczyna pewne rzeczy otwierać i tak zaczynasz widzieć już inne życie, te duchowe bardziej, nie? No i trafiam na takiego kapłana egzorcystę w Białymstoku, bo to jest niedaleko mnie. No i mu tak z nim opowiadam, że to się dzieje. I zacząłem w internecie szukać. I podkierował mnie do pewnej kobiety. Nie wiedziałem wtedy, jak szedłem do niej, że to charyzmatyczka. On mówi do mnie, że ta kobieta zna wielu kapłanów. Ona służy Bogu i ona znajdzie ci kapłana, który ci te 33 msze święte, jakby ona cię podkieruje gdzie. Bo on mówi, ja to tam za dużo mam na głowie, to... I on mnie tak podesłał do tej kobiety. No i ja do niej zadzwoniłem, dostałem numer i tak z nią rozmawiam, opowiadam jej wszystko. I ta kobieta mówi, dobrze, ja cię tam załatwię, to przyjdź tutaj do mnie i tam będziemy dalej rozmawiać. No, że mnie jechał z żoną i z dziećmi, zajechaliśmy do niej. I to był taki drugi mocny wstrząs Pana Boga w moim życiu. No i tam zajechaliśmy do niej i no i ona mi tę mszę święte załatwiła, ja tam swoją ofiarę wniosłem za tę mszę. I ona 2 minuty ze mną rozmawia i mówi do mnie tak, a wiesz co, Marek, a ty to źle wyspowiadany jesteś. Ja mówię, tak się śmieję, uśmiechnięty się, mówię, niemożliwe. Mówi, toż ja w tamtym roku byłem u spowiedzi z całego życia, mówię, a ona mówi, tak, to ja ci udowodnię. I tylko zaczęła pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I mi wymieniła, ile razy i w jaki sposób. Ja to powiem. Znaczy, ile razy to nie, to chyba nie powiem. Nie, że wielokrotnie, jakiś tak, nie? I mówi do mnie, że wiesz co, Marek, jest taka książka Jamesa Maniera, ale stoi u drzwi i kołacze. To jest taki duży rachunek spowiedzi. Ty się dobrze przygotuj, ja mam wspaniałego kapłana. I mówi, on tam jeździ po całym świecie. i on na różnych rekolekcjach, ty się przygotuj i tu do tego kapłana przyjdź. Ty, mówię, iż tylko na moją żonę popatrzyła się i na moją córkę, to już wiedziałem, że jakby to Pan Bóg przez nią też przemawia. No i słuchajcie, ja się do tej spowiedzi przygotowywałem 2 dni, ale to po prostu wszystko zostawiłem. Nic mnie nie interesowało. Wstawałem rano, szedłem, wykonywałem swoje obowiązki, bo tutaj mam takie mini gospodarstwo koło domu, trochę kur, trochę kur i takie inne rzeczy. I potem szedłem, tylko brałem tą książkę, modliłem się i pisałem. I po prostu przychodziły mi jakby obrazy, które rzeczy, które robiłem w swoim życiu. To było niesamowite i to było po prostu wstrząsające, ale też i niesamowite. I po tych 2 czy tam po 3 dniach dzwonię do niej, że ja już jestem gotowy, bo to po prostu, to wrzucasz wszystko. Nic cię nie interesuje w życiu. Po prostu nie ma nic innego, co byś chciał teraz robić. I nic cię nie da spokoju. Pojechałem do tego kapłana na tą spowiedź. Był Pan Jezus, bo byłem w kościele, był Pan Jezus, był kapłan i byłem ja. I to była taka spowiedź, której każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi życzę. Ja dla kapłana z tej kartki czytałem swoje grzechy. Kapłan tylko siedział, mówi, a ta kobieta jeszcze mnie jakby przygotowała. Mówi, słuchaj, ten kapłan, on wszystko słyszał, to grzechy całego świata. Tu nie trzeba się niczego bać. I to jest Pan Jezus. A największą, mówi, radością tego kapłana to jest to, że on podniesie rękę i cię rozgrzeszy. Bo to jest dla Boga, nie? I ten kapłan po całej spowiedzi, po rozgrzeszeniu, nałożył stułę na moją głowę i wszystkie przywiązania, wszystkie, jak to się mówi, co się ciągnie za człowiekiem, wszystko się kierunek duchowy odciął. Wszystkie zniewolenia, czyli tam i te jakieś przemocowe takie, to wiem, co właśnie w boks trenowałem, to takie demony przemocy, demony jakieś tej mamony, to człowiek jakby tej chciwości, to wszystko ten kapłan poobcinał. Człowiek wychodzi, a i to jeszcze nie wszystko. I po tej spowiedzi z całego życia, ten kapłan po tym odcięciu jeszcze namaszczenie, sakrament namaszczenia chorych daje, bo mówi ten kapłan do mnie tak. Chociaż ciało jest zdrowe, to dusza teraz staje po upadku i potrzebuje dodatkowego sakramentu, żeby szybciej wzrastać. Ja będę do końca życia tą spowiedź pamiętał. Każdemu człowiekowi tego życzę. To jest, wychodzisz z kościoła, to chodzisz 5 centymetrów nad ziemią. Jesteś wolnym człowiekiem. Nic. Nie ma siły teraz na ciebie po prostu jakby... możesz wszystko, jakby to można powiedzieć. Jesteś wolny. Po prostu to jest cudowne uczucie. Ale ten kapłan też mi jeszcze powiedział taką rzecz, że teraz mogą być takie rzeczy w twoim życiu się pojawiać, że będziesz jakby widział jeszcze obrazy i będą ci się przypominać różne inne sytuacje z twojego życia i chodź to do spowiedzi i oddawaj. I dla mnie to tłumaczył w ten sposób, że jak się wchodzi z zapaloną świecą do pokoju, to w różnych kątach jeszcze pewne rzeczy się odsłaniają. Tak samo Duch Święty wchodzi do wnętrza człowieka, do duszy i oświeca i pokazuje, że jeszcze tu jest nieposprzątane, że jeszcze tu trzeba, to jest wybaczone, ale trzeba iść to oddać.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Wchodzimy modlitewnie w godzinę miłosierdzia, w czasie której wierzymy, że Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem, patrzy na nas łaskawie i ma dla nas morze miłości. Posłuchajmy dzisiejszego rozważania, które przygotował ksiądz Wojciech Węgrzyniak, a które dotyczy miłosierdzia wobec biedy egoizmu. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Jestem nienawróconym Szymonem z Cyreny. Żyję w nędzy egoizmu. Po co mam innym pomagać? To nie moja rodzina ani mój znajomy. To nie moja bajka. Mam żonę, dzieci, pracę, studia. Jestem zajęty. Siedzieliśmy w tej samej ławce, ale co mnie obchodzi, czy teraz ma pracę? Śpiewaliśmy razem pieśni Bogu, ale nie chcę słyszeć żadnej nuty o jej potrzebach. Żyję w nędzy przeliczania wszystkiego dla siebie. Ja, Szymon, potrzebuję Bożego miłosierdzia, by miłość nie mylić bez końca z kalkulacją. Jezu miłosierny, uwolnij nas od egoizmu. Uwolnij nas od samych siebie. Siłą miłości otwórz nas na miłość. Postaw nas nawet tam, gdzie nie chcemy, jeśli to pomoże zbawić chociaż jednego człowieka. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, bo nie brzydzisz się nami, zawsze wyciągasz do nas rękę, kiedy sięgamy dna, kiedy najmniejszą cząstką siebie zaczynamy wołać w rozpaczy o Twoją pomoc. Błogosławimy Ciebie, Jezu Chryste, za to, że przychodzisz do nas zawsze, za to, że Twoje miłosierdzie nie ma końca. Dziękujemy Ci, Panie, za tych, których stawiasz na naszej drodze, którzy nas uczą wychodzenia z naszego egoizmu. Za tych, którzy ustawiają na nowo priorytety, pokazują nam, co jest ważne. Dziękuję Ci, Panie, za każde upadki, za wszystkie upadki z powodu egoizmu i za to, że pozwoliłeś nam zobaczyć, w których miejscach upadamy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam wszystkich na jutro na godzinę 15 i codziennie na Różaniec Święty do Radia Niepokalana już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

0: Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość. I mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej. Miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym. Każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest. Nie będzie żadnego nowego życia. Że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata. Nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem, którego bardzo chciałam gościć w naszej audycji, jest dziennikarz, pisarz, producent medialny, mąż i ojciec, Rafał Jan Porzeziński.

0: którym właśnie od dłuższego czasu, bo już 2 lata nie pracuję. I to jest bardzo dla mnie uciążliwe, dlatego tak się ucieszyłem, że możemy porozmawiać w niepokalanowskiej radiowej odsłonie. Chociaż znowu, jak widzisz, jak Państwo widzą, teraz nawet radio pokazuje buzię, co jest no, jakby zaprzeczeniem idei radia. Radio miało być intymne. Mogłeś przyjść nieogolony i mówić, jakbyś wyglądał na miliard dolarów. Więc lubię radio, bo w radio jest spotkanie jeden na jeden w zasadzie. Znaczy ja to starałem się zawsze myśleć o jednym konkretnym słuchaczu, gdy prowadziłem audycję, zwłaszcza lubiłem audycje nocne z udziałem słuchaczy na antenie, to bardzo to uwielbiałem. Przez wiele lat w Radiu Z miałem taką możliwość rozmawiania nocami z ludźmi i było to no, przyjemne. Tak, radio jest moją największą miłością zawodową niewątpliwie, bo jestem z nim związany od 92 roku, więc to już jest zamierzchła przeszłość, czyli od pierwszego roku studiów.
1: Myślisz, że takiej fluencji słownej można się nauczyć, czy to się po prostu z tym rodzi? I umiesz
0: mówić? Ja myślę, że praktyka czyni cię sprawnym mówcą, bo nie da się, tak samo jak piosenki, dobrze nie zaśpiewasz bez prób. Tak samo jest z mówieniem, że im więcej rozmawiasz, im bardziej starasz się gimnastykować swoje też werbalne umiejętności, tym lepiej. Ja bardzo lubiłem w radiu taki moment, w którym wypuszczałem się w nieznane, czyli zaczynałem zdanie, nie wiedząc, dokąd ono zmierza i czy się uda je dobrze spuentować i jakoś z niego wyjść, to było dla mnie zawsze wyzwanie. Oczywiście mało w tym profesjonalizmu, ale bardzo dużo fajnej przygody, bo raczej jest tak, że uważam, że do każdego programu, który trwa godzinę, no przynajmniej godzinę powinno się przygotowywać. I z pewnością, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, tak powinno to wyglądać. Ale ktoś kiedyś nie bez racji powiedział, że w sumie w dziennikarstwie, jak i w wielu innych zawodach jest tak, że każda kolejna audycja ma jakby ten czas przygotowywania dłuższy o kolejny dzień życia, że w sumie od pierwszego dnia zacząłeś się przygotowywać pracy zawodowej do tej audycji, którą prowadzisz dzisiaj, nie? Że wszystkie te dni dotychczasowe twojego doświadczenia zawodowego jakoś powinny procentować. Oczywiście bywa tak w naszym życiu też, nie tylko zawodowym, ale każdym, że zamiast się rozwijać, się zwijamy albo wręcz potwornie jemy. I ja bardzo lubię na spotkaniach, które czasem prowadzę, bo jednak głównym moim działaniem dzisiaj to nie są media, choć lubię je, ale takie spotkania bezpośrednie, wykłady, prelekcje, kursy, to tym się głównie dzisiaj zajmuję, to lubię robić taki eksperyment na początku, że proszę, by ludzie zamknęli oczy i przez 4 sekundy, 5 odpowiedzieli sobie w cichości swoich serc na pytanie, czy był kiedyś w ich życiu taki moment, kiedy byli bardziej uczciwi, bardziej kochający, bliżej Boga niż są dzisiaj i w tej 5-sekundowej ciszy, no bardzo taka ona głośna jest ta cisza wtedy, no ma paść ta odpowiedź, tak czy nie. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć dla siebie też tę odpowiedź na co dzień blisko. Czy był taki moment, kiedy byłem bardziej uczciwy, bardziej kochający, bliżej Boga niż jestem dzisiaj, bo jeśli tak, no to znaczy, że jest kłopot, nie? Że się gdzieś zagubiłem, że pobłądziłem i bardzo często tak się zdarza niestety, że błądzę, ale też jest to takim pięknym memento, takim wołaniem do ciągłego rozwoju, że nigdy nie jest za późno, bo wiele osób mówi taką rzecz, żeby nie porównywać się z innymi. I to jest prawda. Ja też uważam, że porównywanie się z innymi jest rzeczą, może być rzeczą zgubną, no, że albo będziemy próżni, albo skoszkniali, to znany schemat, nie? Że albo zawsze lepsi i gorsi w różnych aspektach życia od nas będą i tak być powinno. Natomiast chodzi o to, że porównywanie z nich jest toksyczne zwykle, ale porównywanie siebie z sobą jest już zawsze rozwojowe. Nawet jeżeli wynik tego porównania wypada na naszą niekorzyść, czyli że ten ja sprzed tygodnia, miesiąca czy roku wypada lepiej, znaczy jest kimś bardziej godnym zaufania, mądrzejszym, bardziej kochającym. No wówczas jest to ważny komunikat, nieprzyjemny, ale bardzo ważny, ale zawsze porównywanie się do siebie jest pomocne i Ignacy Loyola i wielu innych nazywali to i nazywają do dziś rachunkiem sumienia, bez którego nie ma szans na rozwój.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mówisz o takim doświadczeniu, które właśnie można nazwać wprost rachunkiem sumienia, ponieważ jesteś mówcą motywacyjnym, więc prawdopodobnie masz też kontakt z osobami, które nie są osobami religijnymi i to powoduje, że one muszą spotkać się z kimś, od kogo usłyszą taką sugestię, takie zaproszenie do rachunku

0: mienia, ale na sposób świecki. Kiedyś wystarczyło, że poszliśmy do kościoła i że żyliśmy blisko Pana Boga, praktykowaliśmy swoją wiarę, próbowaliśmy sobie zrobić taki rachunek sumienia, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju coachów, ludzi, którzy próbują prostować nasze ścieżki. No chyba dlatego, że ta relacja z Panem Bogiem gdzieś zeszła na boczny tor. Mam wrażenia?
1: No, niewątpliwie tak jest, że jeżeli wyrzucamy Boga ze swojego życia, to nie jest tak, że rozplenia się ateizm, bo nie, na pewno ta pustka jest natychmiast wypełniana po prostu obcymi duchowościami. Czymś, co jest w sposób jawny albo zakamuflowany, sprzeczne z tą ideą, prawdą, jak wierzę, osobowej miłości, która nas tutaj zaprosiła, żebyśmy mogli smakować tej miłości. Ja wiesz, oczywiście jestem mówcą motywacyjnym, jak mówisz, ale ja nigdy nie odżegnuję się od korzeni, ani też nigdy nie udaję, że to, co robię, nie jest związane z Bogiem. Zresztą pytanie, bo powiedziałeś, że mówię też do ludzi niereligijnych, jak my traktujemy religijność, jeżeli traktujemy ją konfesyjnie, no to ja w sumie chyba też nie jestem zbyt religijny, natomiast generalnie wydaje mi się, że najważniejsze w tym słowie religia jest jej pierwotne znaczenie, czyli więź. I ta więź z Bogiem, którą niewątpliwie każdy z nas jakąś ma zerwaną mniej lub bardziej, ale ma, choćby przez fakt, że on dał nam życie, no jest czymś, co zawsze wymaga pielęgnacji, nawet jeżeli nie dopuszczam w ogóle możliwości jego istnienia, czyli wierzę w to, że Boga nie ma, bo też lubię mówić, że nie ma ludzi niewierzących, tylko po prostu w różne sprawy wierzymy. Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość i mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej, chociaż czy tak jest, oczywiście trudno to zliczyć, ale na pewno ta cywilizacja Zachodu, do której, tak jak słusznie mówisz, zmierza cała masa różnych genialnych mówców, coachy, trenerów i tym podobnych, no szuka jakiegoś sposobu na to, żeby siebie zrozumieć, ale w moim odczuciu, zresztą to nie jest żadna oryginalna myśl, no nikt z nas nie zrozumie siebie, już nie mówiąc o spokoju jakimś głębszym i wewnętrznym, bez Boga, no bo to on jest nie tylko w nas sprawcą chcenia i działania, co też bardzo ważne, zgodnie z jego wolą, ale też jest sprawcą tego, że w ogóle jestem, bo nie, bez tej inteligentnej miłości, bez tej siły, no nic by się tutaj nie zadziało. Jeżeli ktoś myśli, że wszystko powstało z niczego, z jakiegoś tajemniczego wybuchu, który też nie wiadomo z czego się wziął, to oczywiście może tak myśleć, ale według mnie to jest dopiero ogromna wiara, która kompletnie nie jest racjonalnie wytłumaczalna. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że materia powstała z niematerii, wszystko z niczego i nie ma żadnej inteligentnej siły, która to wszystko sprawiła, no to wydaje mi się, że to są ci ateiści, tacy wojujący, to są ludzie największej wiary z nas wszystkich, bo wierzą w rzeczy kompletnie nieudowadnialne i bardzo, bardzo wątpliwe.
0: A może to wynika z tego, że słuchają coachy, którzy są bardzo przekonani o tym, co prezentują, bo wiesz, wiara się rodzi ze słuchania. Ja myślę, że to można odnieść do takiego coacha, który ma relację z Panem Bogiem, tak jak ty mówiłeś, ale też do kogoś, kto mocno jest przekonany do istnienia jakichś energii i ludzie, którzy są spragnieni Pana Boga i tak jak powiedziałeś też, muszą sobie to miejsce po Panu Bogu czymś zalepić, kupują takie kłamstwa i często treści, które nie przynoszą im żadnej korzyści.
1: Może jakąś przynoszą, może tłumią jakieś wyrzuty sumienia. Ja jestem bliski takiej koncepcji, że dzisiaj wytoczono walkę człowieczeństwu, że jesteśmy zachęcani do tego, by nie przeżyć swojego życia jako ludzie. Brzmi to może dosyć abstrakcyjnie, czy też może nawet wariacko, ale jestem przekonany, że tak jest, że próbuje nam się wmówić, że jesteśmy zwierzętami, to jedno, czyli że wszystkie nasze zachowania w warstwie takiej cielesnej powinny być pochodną naszych rząd, zachcianek, nie? Rób ta, co chce, ta, nie? To sławne wołanie do tego, żeby wolność rozumieć jako dowolność, czyli iść za popędem i że to jest godziwe i dobre, jeżeli to powstrzymujesz, tak naprawdę krępujesz swój rozwój, swoje szczęście, samorealizację i co tam jeszcze. I to jest jedna strona medalu, bardzo taka groźna, to też bardzo nas upośledzające. Absolutnie jestem, bardzo lubię zwierzęta, ale no nie czuję się jednym z nich. To wydaje mi się, że ta prawda o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwa, jest do odkrycia, nawet jeżeli nie wierzysz w Boga, że tam jest dużo więcej w nas niż tylko instynkty. Ale jeszcze jest gorzej, dlatego że próbuje nam się w warstwie cielesnej przypisać tą rolę zwierząt, ale w warstwie intelektualnej z kolei robi się wszystko, by człowiek uwierzył, że jest Bogiem. I to jest bardzo przykra taka miks, nazwijmy to hybryda, taki zwierzobożek, który się ani nie odnajduje jako człowiek intelektualnie, ani nie odnajduje jako człowiek cieleśnie, bo intelektualnie tworzy własne dekalogi, własne systemy wartości, własne definicje płciowości człowieczeństwa i tak dalej, i jestem w stanie udowodnić sobie samemu i całemu światu, że białe jest czarne, jestem w tym bardzo przekonujący, tworzę katedry, tworzę systemy myślowe, czy też indoktrynacje, totalitaryzmy, no bardzo dużo energii wkładam w to, żeby zmienić sposób myślenia swój i ludzi na taki, który będzie usprawiedliwiał moje byle jakie życie. Bo dużo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania. Myślę, że każdy, kto choć raz borykał się z jakąś swoją cechą, której nie chce, która jest uciążliwa, a jednocześnie stała się nawykiem albo nałogiem wręcz, no to wie, że zmiana tego sposobu działania wymaga trudu, wyrzeczenia, pracy i tak dalej. A zmiana sposobu myślenia o tej rzeczy jest dużo prostsza, bo mogę to zrobić leżąc w łóżku, nie? Popijając sobie tam, nie wiem, szampana, czy też w wannie z pianką, mogę nagle zacząć myśleć o czymś, co jest niegodziwe, ale za to bardzo mi lubię, czy też bardzo takie przyklejone już do mnie, jako właściwe, dopuszczalne, albo nawet wręcz chwalebne, no bo to jest wszystko kwestia tylko tego, ile użyję argumentów przeciwko sobie de facto i przeciwko rozumowi, ale w skuteczny sposób. I jak jeszcze mam do tego cały tabun ludzi, którzy będzie mnie w tym zapewniał, że spróbuj wszystkiego, żeby nie żałować i tak dalej, idź, walcz o siebie, myśl pozytywnie, o to jest jeszcze kolejna taka pułapka straszliwa, która też w tych rozmaitych coachingach się pojawia, myśl pozytywnie. Jest oczywiście fajnie jest mieć jasne spojrzenie na świat i to jest bardzo dobre, ale jasne, a nie sztucznie zaróżowione, no bo co mi z tego, że myślę pozytywnie, jak tonę w bagnie, no kciuk podniesiony do góry z bagna, no nie, jest po prostu niczym fajnym, a nawet bym powiedział, utrudnia mi działanie konstruktywne, by z tego bagna wyjść, no bo skoro jest fajnie, to po co miałbym coś zmieniać, więc ten zwierzobożek myślę, że dzisiaj jest ogromnym kłopotem, więc dlatego tak skorzystam z tej okazji, że rozmawiamy, że teraz będę z księdzem Markiem Dziewieckim, który chyba pierwszy tą koncepcję zwierzobożka opisał. Będę z Markiem Dziewieckim, nie wiem kiedy będziesz ten wywiad puszczać w świat, ale teraz niedługo od 13 czerwca do, słuchaj, 15, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek będziemy w kościele świętego Stanisława Kostki codziennie od 19 tam w górę mówić właśnie o instrukcji obsługi człowieka. To się nazywa Wolny Człowiek, Instrukcja Obsługi, tak się nazywają te nasze spotkania. Więc mam nadzieję, że tam coś Państwo usłyszą, jeżeli mieszkacie w pobliżu Żoliborza, albo nawet jeśli nie mieszkacie, ale macie na tyle fantazji, żeby przyjechać sobie do Warszawy, zobaczyć piękny Żoliborz, ten stary oficerski czy też dziennikarski, a przy okazji zwiedzić Cytadelę i pójść na grób świętego Jerzego Popiełuszki, no to tam będziemy o godzinie 7, to czy 19 wieczorami po czerwcowym nabożeństwie mówić, myślę, rzeczy fajne. To będzie taki wybór z tego, co jest częścią takiego mojego dużego projektu, który się nazywa Droga Zwycięzców. To jest taki kurs, który od paru lat prowadzę. Jak ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam akademiaocalenia.pl. Tam można przeczytać akademiaocalenia.pl i dowiedzieć się o tym kursie więcej. To jest myślę, że fajna forma poznawania siebie, ale też sposobu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co więzi mnie w byle jakości i dlaczego nie jestem zadowolony ze swojego życia i gdzie się podziały moje talenty, które niewątpliwie są, gdzie je zakopałem i dlaczego oraz co tak naprawdę w moim życiu powoduje fakt, że nie przebaczyłem. I to jest jeden z tych łańcuchów, które zrywamy w trakcie tego kursu, to nieprzebaczenie, które bardzo często toksykoizuje, niszczy nasze relacje i naszą radość życia.
0: No i proszę Państwa, Rafał właśnie odpowiedział na kilka pytań, które miałam przygotowane, bez konieczności ich zadawania, także serdecznie zapraszamy na Żoliborz. Żoliborz naprawdę piękny, a...
1: Oj tak, zielony, jak śpiewał Muniek.
0: Ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy Rafał Porzeziński doświadczył mocy słów Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu. I kiedy to, o czym teraz mówisz... Dotarło do ciebie, że właśnie to, o czym teraz mówisz, ma wartość i to serce jest pełne, kiedy żyjesz tak, jak żyjesz teraz.
1: Na wielu etapach swojego życia doświadczałem tego i nie można powiedzieć o jednym momencie, w którym przekonałem się, że to jest prawdą, bo miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym, że aż takim nawykowym wręcz. I w ogóle moje wspomnienia pierwsze z dzieciństwa są bardzo często związane z jakimś sakrum, a na pewno z Jasną Górą i z tym, jak tam patrzyłem na obraz Matki Bożej. Pamiętam to bardzo dobrze. Nie wiem, ile miałem lat, bardzo mało. Mama mnie trzymała na rękach i mówi, ja do niej mówię, mamciu, zobacz, ona wygląda jak żywa, mówiąc o Maryi. A mama powiedziała mi wtedy, nie synku, nie jak żywa, ona jest żywa. I to było takie jedno z tych takich doświadczeń głęboko mistycznych, które no, nie, są niezatarte. Znaczy ja wtedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście nasza królowa jest żywa i wielokrotnie potem w ciągu życia mogłem przekonać się, że to prawda. No ale miałem takie, wiesz, bardzo długi, nie pytasz o to, co prawda, ale to krótko wspomnę, że... przynajmniej 8 lat takiego bardzo głębokiego zniewolenia zarówno od hazardu, jak i narkotyków, jak i inne tam różnych eksperymentów. No i po tym długotrwałym i uciążliwym czasie takiego zabijania siebie nastąpiło takie przebudzenie mocne, którego nawet nie wiem, co było za bardzo powodem, dla którego, to znaczy z pewnością modlono się o mnie. To wierzę, że tu jest źródło mojego ówczesnego ocalenia, do którego ciągle bym pragnął zmierzać, bo wierzę, że to jest proces i każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest, bo czasem pozbywamy się jednych wad, by wskoczyć z radością w drugie, wcale nie mniejsze, choć może mniej widoczne i społecznie bardziej akceptowalne, choć by smartfonocholina czy pracocholizm, które są w stanie zachachmęcić nam, zabrać nasze dusze, skraść nasz czas, zniweczyć relacje, a wszystko to dzieje się przy zdrowej, znaczy niezdrowej, ale bardzo takiej wylewnej aprobacie świata wokół, a zwłaszcza pracodawców. No cóż może być lepszego niż pracownik, który jest pracocholikiem, który zapomniał o swojej rodzinie i siedzi po 16 godzin, by wykuwać sukces tej czy innej korporacji. Ale myślę, że tamto przebudzenie, którego doświadczyłem pod koniec lat 90., w 97 roku, wynikało z tego, że ja zorientowałem się, że moje życie, co zabrzmi dziwnie, się zaczęło. To był moment, w którym ja postanowiłem zmienić się i przylgnąć do Boga, odszukać w Nim odpowiedzi na moje pytania, bo doszło do mnie ten smutna konstatacja, że nie będzie żadnego nowego życia, że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam i co prawda dziś wierzę, że ono jest wieczne i nieskończone, ale że nie zacznie się nic od pierwszego, czy od poniedziałku, czy od nowego roku, że to nie będzie żadnego nowego otwarcia, jeżeli ja tego nowego otwarcia nie zrobię, że to musi się we mnie dokonać ten przełom, a nie, że to w sposób cudowny jakoś się stanie. I tam pamiętam, tam ta noc była bardzo taka znamienna, kiedy to do mnie doszło, kiedy wierzę, że Pan Bóg mnie dotknął, a nawet do mnie mówił, to pierwsze zdanie, które zapamiętałem z tamtej nocy, było takie, jak do mnie doszła ta prawda o tym, że moje życie trwa. Dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty? Wykrzyczałem do Boga i w zamian usłyszałem odpowiedź, gdy mówię, nie słuchasz. I to było tak przejmujące, że rzeczywiście mam w sobie bardzo dużo odpowiedzi na każdy temat, ale nie wsłuchuję się w tego, który ma prawdę. Że jak Jan Paweł II mówił w sposób bardzo dosadny podczas rozmowy z André Frossardem o tym fragmencie, który zachowałby, gdyby całe Pismo Święte miało przepaść, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, że to tu jest zamknięta ta odpowiedź na to, jak żyć. I oczywiście wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie spotkały się z poklaskiem uczniów, że oni tam zaczęli szemrać od razu, mówiąc, że dlaczego wyzwolik, każdy z nas jest wolny, o czym mówi mistrz, przecież tu nie ma niewolników. I to dopełnienie tego zdania, które mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jest dla mnie takim memento, które pokazuje, że jestem niewolnikiem, że potrzebuję dzisiaj ocalenia nie mniej, może nawet bardziej niż wtedy, dlatego że mam, nie mówię, że mam więcej pychy w sobie, być może nie, ale też takie większe przekonanie, że jestem bliżej, a to za tym idzie takim, takim bardziej porządniejszy. Czasami najtrudniej się nawrócić z pobożności i z takiej porządności, która sprawia, że jesteśmy bardzo łatwi w osądach i szermujemy osądami w sposób taki, bym powiedział, radykalny i zabójczy, jakbyśmy zapominali o tym, że nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Tak naprawdę ta świętość, do której wszyscy koniec końców jesteśmy zaproszeni jako główne nasze powołanie, obok tego powołania do człowieczeństwa, o którym już trochę mówiliśmy, to jest coś, co bardzo w sumie prosto osiągnąć. Nie mówię, że to jest łatwe, ale w sensie proste są podpowiedzi, jak to zrobić. Są tylko dwie. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym, czyli kochaj i nie sądź. A jakoś dziwnie jest tak, nie wiem jak w twoim życiu, Basiu, i państwa, ale w moim, że łatwiej mi sądzić niż kochać, że dużo łatwiej mi jest wystawiać oceny i to zarówno osób, które znam, jak i tym, które kompletnie nie znam, ale gdzieś tam słyszę o ich działaniach. Wydaje mi się, że wiedziałbym lepiej, jak robić życie, niż to, co oni robią, politykę, czy tam rządzenie, pokierowanie kościołem, czy państwem. Jestem w stanie podpowiadać każdemu, a najtrudniej podpowiedzieć niestety sobie.
0: No to jest ta pokusa, że ja jestem lepszy, ja jestem lepsza od brata, od siostry, prawda? Przez jakiś czas miałeś okazję prowadzić w telewizji taki cykl Ocaleni, do którego zapraszałeś różne osoby, które dzieliły się swoim świadectwem. Ja uważam, że to był format, który był niezwykle potrzebny. Nie mam pojęcia, jak było z oglądalnością. Ja miałam też krótki epizod pracy w telewizji polskiej, publicznej. I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie takimi programami powinno realizować swoją misyjność. Powiedz mi, czy takie programy telewizyjne mają sens, czy jednak powinniśmy skupić się bardziej na sobie i takiej pracy na własnym podwórku, życiem takim świętym w takiej codzienności? Bo zapytaj któregokolwiek celebrytę dzisiaj, czy chciałby być święty, to podejrzewam, że zaśmieje się w twarz i wiesz.
1: Myślę, że nie doceniasz celebrytów. Myślę, że wielu z nich ma świadomość, że świętość jest tym, co, do czego pragną zmierzać, ale spróbuję odpowiedzieć po kolei
0: na
1: to pytanie.
0: Za mało ich znam, wiesz? Być może dlatego tak myślę.
1: No ja też nie znam ich wielu, ale tych, których znam, nie traktuję jako na pewno dalej będących od Boga. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym podcastem o Pawle Domagale, który jest niewątpliwie człowiekiem dzisiaj bardzo znanym i rozpoznawalnym. Jestem przekonany, że zapytany o to, czy chciałby być świętym, odpowiedziałby, że oczywiście. Natomiast pytałeś o program i jego sensowność oraz o to, czy nie lepiej we własnym życiu i cichości. Jedno nie wyklucza drugiego. To było 250 tygodni opowiadania historii. Czy to było sensowne? No jeszcze wcześniej, zanim zacząłem to robić w telewizji, robiłem to w radiu. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w radiu, robiłem to w telewizji Republika, która się tworzyła. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w telewizji Republika, robiłem to w jeszcze innym, wcześniejszym radiu, więc tą opowieścią o ludziach, którzy byli na dnie i odzyskali wolność i człowieczeństwo, to jest jedna z takich moich głównych pasji zawodowych, ale też życiowych. Bardzo to lubię, jest to bardzo przyjemne spotykać się z osobami, które mają świadomość, co to znaczy odzyskać życie i naprawdę je odzyskali. Czy to było sensowne? Słuchaj, minęły 3 lata od ostatniego odcinka Ocalonych emitowanego w polskiej telewizji, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny ówczesnym zarządzającym i widzom, którzy oglądali to bardzo wiernie i mimo, że przesuwany był program na coraz późniejsze pory, to zawsze cieszyliśmy się bardzo dobrym wynikiem w tak zwanym pasmach, czyli to jakby w tym naszym paśmie. No, nie schodziliśmy nigdy niżej niż trzecie miejsce oglądalności, czyli no, zdarzyło nam się tam dwa razy mieć lepszą widownię niż Kuba Wojewódzki, który równocześnie był emitowany, co jest no to, co było w ogóle ewenementem. No, oczywiście to był incydent, ale to się zdarzało. Natomiast to, że był to program potrzebny, pokazuje mi to, że dziś po 3 latach w zasadzie, jeśli idę gdzieś w miasto i jestem wśród ludzi, gdzie jest dużo ludzi, to nie ma takiego dnia, żeby nie przyszedł ktoś i podziękował za ten program. Oczywiście nie tak, że co chwila ktoś podchodzi, ale codziennie ktoś, nie? Czyli że codziennie jest ktoś, kto uzna za właściwe złamać tą barierę wstydu, czy tak jakiejś niepewności, czy tam swojego własnych jakichś ograniczeń, podejść, podziękować za ten program, pochwalić się, że ktoś tam podjął pracę nad sobą, albo przeciwnie, że którędy na wolności, czy jaki ośrodek pan poleca. Więc tak nie pamiętam takiego dnia, w którym byłem na mieście wśród ludzi, i to niezależnie czy w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, i ktoś, chociaż jedna osoba nie zagadał. To ciekawe, że to rzadko jest więcej niż jedna osoba. Czasami jest parę, ale zwykle jest to właśnie jedna osoba w dzień, tak jakby Pan Bóg mówił, że tak pamiętam, to nie było złe, masz tutaj dowód, Rafał. I podchodzi ktoś, dziękuję. Zawsze to są miłe rozmowy, nigdy nie było jakiejś niemiłej. Chociaż często się tak zdarzają i tak, ja miałem do pana jakąś... A, no tak, szwagier pije, szwagierka coś tam. I każdy chce jakiejś rady. Najbardziej ekstremalny chyba taki moment, już nie mówiąc o takich rzeczach, że nagle wychodzę w jakimś mieście, w którym jestem po raz pierwszy i to w ogóle gdzieś daleko na zachodzie Europy i nagle pierwsza osoba, którą widzę na lotnisku, mówi... Ocaleni. To jest strasznie śmieszne, bo to przecież wiesz, nie miało prawa się wydać. Ale najbardziej mi rozbawiło, jak szliśmy z córeczkami przez lasy Suwalszczyzny i nagle jakaś taka pani w chuście, w sukni kraciastej wychodzi z koszem jagód i mówi: o ranego, ocaleni! To było już tak nieprawdopodobne, nie? Tak kompletnie aż się zaśmiali.
0: Siła mediów.
1: No tak. Główna antena. Tak kiedyś mówiłem jako radiowiec, że no 10 lat ciężkiej pracy w radiu nie da ci tego, co 10 minut efektownej pracy w telewizji, nie? Że ta rozpoznawalność jest no nieporównywalna dla radiowców. Chociaż tak jak mówiliśmy na początku, no dzisiaj nawet radio pokazuje buźki, więc trochę to się zmienia. A poza tym już te stare media, myślę, że powoli będą odchodzić do lamusa. Wszyscy to już wieszczą od dawna, ale no wystarczy spytać pokolenia nawet 30-latków, już nie mówiąc o 20-latkach czy nastolatkach. Oni nie kojarzą żadnych stacji radiowych ani telewizyjnych, dla nich to mogłoby nie istnieć. Może poszczególne programy kojarzą, ale tylko dlatego, że są ich wypustki w świecie internetowym, że są jakieś rolki, że są jakieś tam screeny i tam inne. Społecznościówki wzięły wszystko i tak chyba to będzie niestety wyglądać, o ile w ogóle jeszcze będziemy chcieli słuchać człowieka, bo przecież sztuczna inteligencja za nas wszystko opowie, zrobi i skomponuje, i po co nam człowiek.
0: No właśnie, poruszyłaś tutaj taką kwestię, która chętnie jest poruszana w różnych podcastach, ta sztuczna inteligencja, czy jest w stanie zastąpić człowieka, czy jest w stanie zastąpić myślenie, wrażliwość. Wiesz, ona będzie obecna teraz na wielu płaszczyznach. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby była obecna i żeby zastąpiła sztukę, poezję, że być może na pierwszy rzut oka nie będziemy w stanie odróżnić wiersza napisanego przez człowieka i przez sztuczną inteligencję, ale gdzieś głęboko nie... Ta emocja, która towarzyszy pisaniu wiersza, pisaniu piosenki czy zaśpiewaniu tej piosenki, ja w to nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zająć miejsce człowieka. Może jestem naiwna,
1: Nie, no, może nie zajmie miejsca człowieka, zajmie inne miejsce, które będzie jedynym, na które będziemy zwracać uwagę. 95% odbiorców muzyki robionej przez sztuczną inteligencję nie ma bladego pojęcia, że to jest komponowane i śpiewane przez sztuczną inteligencję. 95%, wyobrażasz sobie? To jest dla mnie niepojęte. Ja myślę, że większość z nas, kiedy czytaliśmy Lema, czy inne jakieś futurystyczne wizje Dicka, czy naszych wybitnych pisarzy jak Seidel, przypatrywało się tej rzeczywistości, która ma nadejść, jako taką wygodny moment, w którym rzeczy, których nie lubimy robić, jak sprzątanie i prasowanie, wezmą na siebie roboty, a my się właśnie zajmiemy tym, o czym mówisz, pisaniem wierszy, komponowaniem, czy pisaniem powieści i co tam jeszcze. Tymczasem sytuacja jest odwrotna dokładnie. Nadal prasujemy, sprzątamy, niektórzy nawet zmywają, nie mają zmywarek, ale generalnie robimy wszystkie te prace fizyczne mniej lub bardziej z przyjemnością, natomiast sztuczna inteligencja zastępuje nas właśnie w tych twórczych rzeczach, o których mówisz, w pisaniu, w opowiadaniu. Martwisz się, znaczy wieszczysz, że nie da się napisać wiersza w taki sposób, żeby oddać tę prawdę o człowieku w sposób doskonały. Wierzę, że tak jest, że masz rację, ale z drugiej strony, kto dziś czyta wiersze? To jest w ogóle coś, co dzisiaj przestało w ogóle być ważne. Kiedy ostatnio jakiś pisarz, którego wiersze znamy, mógł utrzymać się ze swojego tomika wierszy. To są czasy zaprzeszłe bardzo. Nie przypominam sobie takich jakichś w ostatnim czasie wydarzeń, które mogłyby powiedzieć, że wszyscy nagle czytają Wojtka Wenzla i wiedzą o nim wszystko. No, czegoś takiego nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, zwłaszcza uruchomiona przez kogoś, kto jest niepozbawiony jakichś talentów, no jest nie tylko w stanie zrobić wiersz, ale wokół niego zupełnie niemal bezwysiłkowo, w każdym razie jeśli ma jakąś tam moc obliczeniową, ten komputer, przy którym jest przygnięta, stworzyć do tego film fabularny, obsadzić się aktorami i zrobić wokół tego bezwysiłkowo, tak jak mówię, bez żadnych nakładów, no prawdziwy show. I to jest zdumiewające. Ja miałem teraz taką okazję bardzo miłej podróży po Kanadzie, którą zawsze lubię i miło tam jest wracać, mimo że strasznie potwornieje ten kraj, czyniąc z siebie właściwie dzisiaj taką chyba forpocztę tego świata, który kiedyś był kojarzony z Holandią, gdzie eutanazja, gdzie te wszystkie te zmiany płci, sposobu myślenia, genderyzm, czy też nawet odrzucanie Biblii jako w ogóle możliwej do czytowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli w Kanadzie powiesz o to, co święty Paweł napisał o homoseksualizmie, cytując go wprost, no to jesteś no, w ogromnym prawdopodobieństwie skazany za chwilę. Tak, w więzieniu. Po prostu wylądujesz w więzieniu. Więc to się dzieje, a eutanazja stała się najczęściej wykonywanym. Znaczy jak jesteś stary i idziesz do szpitala, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziesz nie tylko zachęcany do eutanazji, ale nakłaniany wręcz do niej, więc jest to straszne miejsce. Ale zacząłem mówić o Kanadzie dlatego, że spotkałem tam księdza profesora, wykładowcę jednego z uniwersytetów właśnie w ottawskich, który tam jest odpowiedzialny za katedrę teologii moralnej. No i właśnie ucięliśmy sobie pogawędkę na temat sztucznej inteligencji, no bo jest to temat tyleż wdzięczny, co denerwujący, czyli każdy ma coś do powiedzenia i jakieś przemyślenia. On był dosyć otwarty na ten temat, ale jednocześnie bardzo sceptyczny co do umiejętności, możliwości kojarzenia przez te narzędzia rzeczy złożonych, choćby tych z jego dziedziny. A ja mówiłem, ale pewnie ksiądz profesor nie miał doświadczeń takiego próby przeegzaminowania sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że ksiądz nie doszacowuje jej. Mówi, no być może nie doszacowuje. Mówię, no to sprawdźmy to. Przychodzę na egzamin, będę się posiłkował tą sztuczną inteligencją. Prostym bardzo tam jednym z tych czatów, choć w wersji płatnej. No i proszę mi zadać 3 pytania, które normalnie usadziłyby dobrego studenta. No i ksiądz profesor to zrobił. Zadał 3 pytania, na które ja odczytałem odpowiedzi. I po przeczytaniu ostatniej on tak troszkę posmutniał, popatrzył mi w oczy i powiedział, panie Rafale, muszę przyznać, że musiałbym postawić 5. I to jest dla mnie zdumiewające, że ta sztuczna inteligencja w tak bardzo miękkiej tkance, czy też niezwykle takiej wrażliwej, jaką jest teologia moralna, zdaje egzamin na 5 nie będąc ćwiczona przeze mnie przecież w tej tematyce, chociaż no oczywiście korzystam z AI, to prawda, i zadaję pytania, które tam o różne aspekty, no zwykle korzystam wtedy, kiedy research po prostu chcę zrobić, bo to jest najwygodniejszy researcher, który da. Fakt, że trzeba go sprawdzić, to też jest tak, że czasami, bo pamiętam, że gdzieś coś padło i szukam tego cytatu w pamięci, nie mogę znaleźć, potrzebuję tego cytatu szybko. No i jeżeli zaufam od razu, to czasem się okazuje, że zostałem wpuszczony na minę, więc staram się to weryfikować. Niemniej, wracając do tego egzaminu, byłem trochę zdziwiony, że te trudne pytania, które ksiądz profesor postawił, ona tak wieloaspektowo potraktowała i wybrnęła, to znaczy nie wpadła na te miny, które ksiądz profesor tam zostawił i zarobiła na piątkę. No. Trochę mnie to zdziwiło, jego na pewno bardziej, no ale cóż, nie kopmy się z koniem. Taka jest rzeczywistość i albo będziemy woźnicami tej inteligencji sztucznej, albo zrzucą nas z powozu chyba i pojadą sobie tam, gdzie będą chcieli. Chociaż mam takich mohikanów, teraz nie wiem, czy to się pochwalę, bo nagrałem po latach jako 53-letni facet płytę punkową, pierwszą w swoim
0: Brawo.
1: Życiu. Bardzo się ucieszyłem i właśnie wśród tych nagrań, znaczy skomponował większość piosenek do tej płyty Adam Szewczyk, świetny gitarzysta, bardzo dobry muzyk. I on powiedział, że nigdy w życiu, w ogóle nic, on robi bardzo dużo rzeczy, jest twórczy, nie będę skorzystał ze sztucznej inteligencji. No i jak był u mnie, to mu dałem próbkę, jak mógłby przyspieszyć swoje działania na niwie popularyzowania swojej twórczości, gdyby skorzystał technicznie tylko ze sztucznej inteligencji. I był wkurzony i zafascynowany zarazem. Ale mam nadzieję, że go nie zepsułem, bo on jest naprawdę... No, niesamowitym, takim, no, twórczość naturalna, to jest to. A bardzo zachęcam, bo nasz projekt muzyczny się nazywa Różny, taką miałem kiedyś ksywę Różny i płyta, którą już za chwilę będzie można posłuchać, nazywa się Ocalony. Różny, Ocalony, punkowa płyta z przesłaniem.
0: Płyta oldschoolowo na krążku, czy na Spotify?
1: Będzie na Spotify, będzie też na CD i mam nadzieję, że jak się dorobię, to wypuszczę też krótką serię winylową, bo cóż może być przyjemniejszego niż mieć swój winyl. Właśnie byłem teraz na giełdzie winylowej takiej Ursynowskiej i taki smaczek kupiłem, szanowni państwo. Ewa BM, w ogóle przepiękne piosenki, Polish Jazz. No, super.
0: No i właśnie, no i czy uważasz, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie podrobić, zrobić taki...
1: Ewę BM?
0: Taką Ewę BM, taką, wiesz.
1: I oczywiście, że nie taką, inną, ale być może dla nowego słuchacza lepszą. Wiesz,
0: ale to nie będzie prawdziwe. Ale to nie będzie
1: prawdziwe. A co to jest prawda w tym wymiarze? Co tutaj jest prawdą?
0: Ja uważam, że najpiękniejsze wiersze, najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały w sytuacji jakiejś skrajnej, w sytuacji jakiegoś cierpienia. Mhm. No poczytaj sobie, dobrze znasz wiersze Baczyńskiego, obrazy, tak, które...
1: W pełni się z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy...
0: Inteligencja nie jest w stanie cierpieć i dlatego uważam, że...
1: Ale to oczywiście, ale ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam, ale to nie znaczy, że nie wygram, bo ona może wygrać przez fakt, że nasze gusta się zmienią. Zwróć uwagę, że to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek w swoim pomyśle wystawił kibel jako dzieło sztuki. Wiesz, skręciliśmy w tak straszliwe zakamarki dewastowania tego, co piękne, bez udziału sztucznej inteligencji. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, idąc właśnie w stronę tych zwierzobożków, że naprawdę może się okazać, że to sztuczna inteligencja będzie podsuwała młodemu pokoleniu rzeczy, które są godziwe i piękne, a my w swojej bucie i takim przekraczaniu kolejnych granic będziemy coraz bardziej psuli swój smak. No to nie sztuczna inteligencja wymyśliła disco polo, przy całym szacunku do disco polo, bo na pewno jest tam też sporo treści, które są jakoś budujące. To nie sztuczna inteligencja kazała Jasiowi Kapeli tworzyć wiersze, które co prawda są prawdziwe, bo z niego, ale są taką obrzydliwością, że wolałbym 1000 dni czytać wiersze sztucznej inteligencji niż jeden dzień jego poezję. Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że to będzie lepsze, ale wcale nie znaczy, że nie będzie powszechniejsze. że może się okazać, że odbiór poezji nagle odzyska nowy wymiar, że ludzie będą się zachwycać tymi niedoskonałymi, bo niepopartymi emocjami, czy też przeżyciami, czy mistyką treści, ale będą one no, nie kloaczne, nie burzące, tylko budujące, może naiwny sposób, może niedoskonały, ale zapraszające do czegoś dobrego. A w dużej mierze to zależy od tego, kto będzie właśnie woźnicą tej sztucznej inteligencji. Chociaż oczywiście, gdybym chciał pomyśleć o świecie idealnym pode mnie, takim, o którym marzę, to ja bym zrezygnował z internetu. Chętnie bym cofnął się do czasów przed internetu. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, że wolałbym świat, w którym nie ma internetu. I
0: ale może wielu ludzi z tego rezygnuje. Wielu ludzi jednak dociera do tej prawdy o tym niespokojnym sercu i do poszukiwania Pana Boga właśnie poza internetem, zostawiając korporacje, wyjeżdżając na wieś, zakładając sobie jakieś, kupując kawałek ziemi i zakładając gospodarstwo agroturystyczne, w którym przyjmują go i są odcięci, być może nie od internetu, bo trzeba jakoś tym miejscem zawiadywać, ale telewizora tam nie ma i pilnują tego. Tu trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby tego przypilnować, żeby znowu nie wpaść w te tryby maszyny.
1: I całe szczęście. No i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy jak Toro próbują tego Waldena posmakować, ale jestem też dziwnie pewien, że są w promilowej mniejszości.
0: Przypomniałeś mi, teraz użyłeś wyrażenia promilowe. Chciałam cię zapytać, już odchodząc od tematu sztucznej inteligencji, jak skomentujesz decyzję miasta Warszawy o wprowadzeniu sprzedaży alkoholu?
1: Dobrze. Wszędzie, gdzie jest, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu po godzinie 22, nie zakazy w ogóle, tak. Niestety. nie jestem fanem zakazu sprzedaży alkoholu w ogóle. Ja uważam, że alkohol powinien być móc być do kupienia w sklepach wyłącznie z alkoholem i tam ewentualnie papierosami. Nie? To jest miejsce alkoholu. Nie uważam, że powinien być w sklepach spożywczych, na pewno nie powinien być w stacjach benzynowych, to oczywiste. Jak mogę oceniać projekt częściowej prohibicji po 22, bo też nie całej, bo jak chcesz wejść do lokalu, to oczywiście napijesz się tam alkoholu. Więc to nie jest tak, że nagle ludzie zostali pozbawieni możliwości kupienia alkoholu gdziekolwiek. Oczywiście oceniam bardzo dobrze, bo wszystkie badania, które pokazują, że wprowadzono takie rzeczy w takim czy innym mieście, pokazują, że równocześnie z tym wprowadzeniem przestępczość spadła mniej więcej o połowę. Mniej więcej o połowę spadają w miejscach, gdzie nie ma sprzedaży alkoholu nocy, akty wandalizmu, napady, gwałty i tak dalej. No to jest najlepsza odpowiedź, że bardzo dobrze oceniam jako jedną z bardzo niewielu decyzji prezydenta Warszawy tę akurat pozytywnie.
0: No ciekawe, jaki miał, jakie intencje stoją za tym.
1: Wierzę, że dobre. Wierzę, że bardzo dobre.
0: Jak oceniasz w takim razie pomysł modlitwy, którą wiele lat temu wprowadził ksiądz Blachnicki?
1: No to czasowej. Była taka modlitwa. Mówisz o dobrowolnej abstynencji. No
0: tak,
1: doskonale.
0: Sam człowieka.
1: Jestem dobrowolnym abstynentem alkoholowym od jakiegoś czasu. Podpisywałem nawet krucjatę parokrotnie, ale zawsze na rok, nigdy na całe życie. I teraz nie mam podpisanej, ale nie używam alkoholu. Pijam wino, ale bezalkoholowe i bardzo smakuje mi, jest w porządku, chociaż ma kalorii dużo, ale jest okej. Więc ja absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle uważam, że ksiądz Franciszek Blachnicki, którego rok zaczął się właśnie i będziemy mieli okazję przypominać go i świętować, jest postacią, która jest bardzo za mało znana i genialna i w ogóle w historii takiego budowania człowieczeństwa, w ogóle w historii świata budowania człowieczeństwa, jest to jeden z ważniejszych takich świadków mądrego prowadzenia do odpowiedzialności. I zarówno prymas Wyszyński i jego wielka nowenna, jak i wielkie dzieło ruchu Światło-Życie i Oazy, to są rzeczy, które sprawiły, że nie zginęliśmy, że jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, może niedoskonałym, ale z pewnością bardzo wielu potomków tej idei, czy też nie tyle potomków, co no, beneficjentów tej idei, tych, którzy podchwycili to, dzisiaj budują to, co zdrowe w naszym, w naszej ojczyźnie i podają dalej, mam nadzieję. Bardzo jestem niezadowolony, gdy próbuje się to obśmiać, nie? Że to jest takie walka z wiatrakami. Nawet jeżeli jest to na jakimś etapie walka z wiatrakami, to ważne jest, żeby zorientować się, że ten front nie dzieje się na ulicach Warszawy czy też gdzieś tam, tylko on jest w nas. Że to, jaki my mamy stosunek do picia, nie tylko nadużywania, ale samego picia, warto mieć świadomość, że alkohol jest trucizną. To nie jest kwestia mojego widzimisię, czy też mojej jakiejś ideologii, tylko to jest kwestia badań lekarskich, że alkohol w każdej formie i w każdej ilości jest trucizną. Jest w stanie spowodować trwałe zmiany w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy tłumaczyć, że dla zdrowotności warto tam trochę spiritus equo albo czegoś tam. Były takie momenty, że nawet kobietom w ciąży zalecano czerwone wino dla lepszego krążenia. No dziś wiadomo, w świetle nauki, nie w świetle jakichś ideologicznych wystąpień, że było to działanie ze wszechmiar błędne, że alkohol w każdej ilości jest trucizną, więc mając tę świadomość, no miałbym ogromnie dużo szacunku do tego, że Franciszek Blachnicki tak to widział. Zresztą został jakby no, do tego dzieła no, w sposób ewidentnie z Ducha Świętego wynikający powołany i wyprzedził swój czas i swój świat w tej budowaniu takiego świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. W czasach, kiedy prezent z butelki był prezentem bardzo pożądanym, a większość kontraktów była opijanych, a wszystkie imieniny i urodziny, nawet w pracy piło się. Zresztą dziś też wielu Polaków idzie do pracy po spożyciu alkoholu, co najlepiej pokazuje ten sławny małpkowy proceder, który no, nie pamiętam jakie to są dane, ale zdaje się, że 2 miliony małpek każdego dnia jest sprzedawanych o poranku, nie? Czyli 2 miliony małpek jest kupowanych przez ludzi idących do pracy. No to przecież nie jest to przypadek, że one się tak rozchodzą. Ten alkohol nie jest kupowany na prezenty, tylko po to, żeby spożyć to przed pracą. Więc to jest niesamowita po prostu plaga. Cóż, no czy to kiedyś się skończy, trudno powiedzieć. Natomiast to przyzwolenie dobrze by się powolutku wycofywało. Tym bardziej, że spożycie alkoholu no nie tylko jest czymś, co wyklucza możność podejmowania w 100% trzeźwych decyzji, ale też naraża na różne niebezpieczeństwo innych, z których spotkamy po drodze. Bo nie trzeba wcale dużo alkoholu wypić, żeby bezmyślnie wyjść na ulicę pod koło jadącego samochodu. A co zrobi kierowca, któremu ktoś wychodzi? No nie wiadomo, może skręci i zabije kogoś innego albo siebie. No wiele rzeczy jest takich, które powodują no przynajmniej znak zapytania w kontekście tego, czy można w sposób bezpieczny spożywać alkohol. Mam wielu pijących znajomych i wielu z nich bardzo szanuję i cenię za zdroworozsądkowe podejście do tej trucizny, ale to nie zmienia mojego sposobu myślenia, że alkohol jest trucizną, jest narkotykiem niewątpliwie i to narkotykiem najgroźniejszym, dlatego że to on zabił najwięcej ludzi w zeszłym roku. Nie heroina, nie mefedron, nie amfetamina, tylko właśnie alkohol ma najwięcej ofiar śmiertelnych w zeszłym roku, rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i wszystkich ofiar związanych z alkoholem jest więcej niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, które w danym roku miały miejsce. Nawet w sytuacji wybuchu wojny na Ukrainie mniej ludzi zginęło od kul niż od alkoholu. Warto o tym pamiętać, podnosząc toast i mówiąc na zdrowie.
0: Ale takich informacji nie usłyszymy w mediach głównego nurtu i teraz pytanie, jak stworzyć program taki, o jakim mówił między innymi ksiądz Blachnicki, który stanie się takim sztandarowym programem, który zacznie pokazywać trzeźwość jako zaletę i trzeźwość, która stanie się modą.
1: Zacząć od siebie. Ja nie wierzę w jakieś programy cudowne, które nagle zmienią myślenie wszystkich. Po prostu zacząć od siebie, czy ta dobrowolna abstynencja modlitwa, o której wspomniałaś, która na pewno nigdy nie zaszkodzi, to jest, myślę, że właściwy kierunek. I mówienie z odwagą o tych faktach, nieudawanie, bo to, co powiedziałem przed chwilą, gdybym to powiedział, no nie wiem, na spotkaniu towarzyskim, zakrzyczano by mnie 10-krotnie, nie? Tam 1000 osób by powiedział, a Jezus pił wino, a coś tam. A... Ja generalnie, nie wiem, czy znasz taką książkę Alkoiluzja, którą napisał Robert Rutkowski, bardzo ciekawa, fajna, z uwagą przeczytałem i tam jest dosyć taka, bym powiedział, intelektualnie dla mnie atrakcyjna koncepcja, że nie jest możliwe, by w kanie galilejskiej wody zamieniono w wino alkoholowe, że to po prostu było sfermentowany, niesfermentowany sok gronowy, to co dostali weselnicy, no bo po co by było 7 stągwi, kurczę, pełnych alkoholu, to byłoby nie do wypicia w ogóle przez tych weselników w trakcie tej imprezy, już nie mówiąc o tym, że Pan Bóg musiał znać szkodliwość alkoholu, no bo te badania dla nas są nowością, ale nie dla niego, no bo on był wszystko, był odwieczny, nie? Więc który rodzic kochający dałby truciznę swojemu dziecku? No żaden, a on jest niewątpliwie najlepszy z kochających rodziców, więc ta koncepcja według mnie intelektualnie bardzo do obrony też nie spotyka się z jakimś zrozumieniem, bo tam rozmawiałem z paroma księżmi na ten temat, no to tak sceptycznie do tego podeszli. Nie wszyscy, ale niektórzy no, mówią, nie, no oczywiście, przecież tam niech rozweseli się twoje serce i tam dalej. Ja mówię, kurczę, ale rozweselić się można pijąc sok winogronowy, naprawdę niesfermentowany. Natomiast o alkoholu wiemy tyle, że wypicie go spowodowało, że Noe leżał rozchełstany na Golasa i jego syn Ham drwił sobie z niego. Tyle wiemy w Piśmie Świętym o skutkach spożywania alkoholu. Nie wiem. Wydaje mi się, że można żyć godziwie pijąc alkohol, tylko pytanie zasadnicze, po co?
0: Wspominałeś tutaj o takich mądrych kapłanach, między innymi o Blachnickim, którego rok obchodzimy w tym roku. No, zapłacił cenę za to swoje prorocze działanie, za pociągnięcie milionów młodych ludzi i do Pana Boga i do trzeźwości. Jak myślisz, jakiego przewodnika potrzebują Polacy dzisiaj?
1: Jezusa Chrystusa, nigdy innego. To jeżeli ktoś jest z gruntu wpatrzony w Jezusa Chrystusa, to tego potrzebujemy właśnie. Natomiast no, silnego też, no bo dziś nie wystarczy być mądrym, trzeba być też silnym, żeby móc się przeciwstawić temu kłamstwu, które jest nie tylko coraz bezczelniejsze, ale też coraz głośniejsze. Bo te środki zmieniające naszą świadomość, mówię o środkach masowego rażenia, czyli mediach, są dzisiaj w rękach każdego. Nie? To znaczy każdy może być nadawcą, każdy może być redaktorem, każdy może być tak czy inaczej prowadzącym, dziennikarzem, influencerem i tak dalej. I niestety, nie jest to dla mnie dziwne, ale ta prawda mnie smuci. Im głupiej mówisz, tym łatwiej zyskujesz audytorium. Że im łatwiejsze... chciałem powiedzieć prawdę, ale to nie są prawdy, tylko im łatwiejsze treści serwujesz, im do większej swobody zachęcasz, tym większy poklask zyskujesz, no bo nikt nie lubi być stawiany przed zadaniami, które są ponad siły, czy też mobilizują, czy też uruchamiają wyrzuty sumienia, że no raczej szukamy afirmacji dla naszych wyborów, zachowań. To, co mówiłem o tym zmianie sposobu myślenia, które jest łatwiejsze niż zmiany sposobu działania, no to ten lider, o którego pytasz, no musi być przede wszystkim atrakcyjny. Ten Fulton Sheen, którego kanonizacja prawdopodobnie w tym roku będzie miała miejsce, prawie na pewno. Miałem okazję teraz być to niedaleko, tam 200 kilometrów czy 300 od Chicago jest jego grób i miejsce, w którym był, żył. On, słuchaj, jak zapewne wiesz, no w latach 30., 40., 50., komunikując się przez media, przez telewizję, mówiąc o Ewangelii, mówiąc ostre słowa, bez ogródek, gromadził milionowe zasięgi zbierał. Był naprawdę skuteczny w przekazie, dlatego, że mówił prawdę też, ale przede wszystkim jak mówił. Też jego taką zasadą naczelną było, że nie zacznie dnia bez godziny adoracji. Kardynał, człowiek, który miał masę obowiązków, godzinę adorował, zanim ruszył w świat, codziennie. I no, takich Fultonów potrzebujemy, takich Janów Pawłów, Polaków drugich, no, oby się zrodzili tacy na naszej ziemi. Wierzę, że jesteśmy jakoś, jak wszystkie inne narody, ale jakoś narodem wybranym choćby do tego, żeby tym znakiem sprzeciwu być. Dzisiaj bardzo mało jest miejsc na mapie europejskiej, w której kościoły są pełne w niedzielę i to o tylu różnych porach, nie? Czyli że ta msza odbywa się o 6, 8, 9, 12, jeszcze o 14, 18 w jednym kościele, na osiedlu, na którym jest 5 innych kościołów, które mają podobną mapę zajętości. I oczywiście możemy narzekać, że coraz mniej ludzi w kościołach, ale nie porównujemy. Porównywalnie mamy lepszą sytuację, jeśli chodzi o praktykowanie. Pytanie, jak głęboko, to jest dodatkowe pytanie, ale w ogóle praktykowanie i szukanie odpowiedzi na swoje rozterki w sakramentach i w kościele, no jest na czym budować, jest na czym budować. Boli tylko to, że jesteśmy tak zamknięci na życie i że rodzi się nas tak mało i to jest ogromny ból. I tutaj jesteśmy przewodnią w ogóle, znaczy maruderem Europy, nie? Jesteśmy jedną z najgorzej rozwijających się, jeśli chodzi o dzietność społeczności czy też narodów. Tego nie jestem w stanie pojąć. Nie rozumiem, skąd czego to się wzięło. Nie mam na to zgody i wierzę, że to się musi odwrócić, bo bardzo jest ten niepokojący trend tego egoizmu, nie po przekazywania życia dalej. Nie?
0: Powiedz mi, gdzie wybierasz się na procesję z okazji Bożego Ciała?
1: Na Ursynów najprawdopodobniej. To jest zawsze dla mnie kompletnie duże wyrzeczenie, dlatego że wtedy jest to zwykle na Boże Ciało, zawsze ruszają te pylenia na ostro. Jestem strasznie uczuleniowy i za Boże Ciało mi się zawsze kojarzy, słuchaj, z tym, że kicham, smarczę, ale idę. niewielka, oczywiście niewielka. Bo lubiłem też do Rzeszowa jeździć i w tym roku nie pojadę, bo dziewczynki mają, znaczy moje córki mają inne plany, więc nie, ale zwykle jeździłem na Jednego Serca, Jednego Ducha i bardzo lubiłem tam być w tym święcie i bardzo polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy jeszcze tam nigdy nie byli, ale też, którzy zapomnieli, jak tam jest fajnie, też polecam. No i oczywiście z całego serca, zarówno dziś, jak i zawsze, zapraszam na akademiaocalenia.pl. Akademiaocalenia.pl, tam czekam na Was i dużo fajnych propozycji tam można znaleźć. Teraz jest właśnie kurs Droga Zwycięzców. 12 kroków nie dla każdego. To jest taki program, który prowadzi od kryzysu do świętości. Warto nim podążyć, żeby zacząć żyć pełnią życia, a nie tylko jakimiś strzępami.
0: Proszę Państwa, propozycje dla Was. Wszystkich zapraszamy na procesję Bożego Ciała. To jest ten czas, kiedy można dać świadectwo, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Bycie świadkiem chyba jest najbardziej przekonujące, tak mi się wydaje. I zamiast dużo gadać, nie gadamy, tylko robimy. Idziemy na procesję, jedziemy do Rzeszowa, szukamy w internecie tych propozycji, o których wspominał Rafał. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był Rafał Pożyziński. Bardzo dziękuję, Rafale.
1: Dziękuję, Basiu. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, prosimy Cię o to, żebyś Ty przychodził do nas w chwilach naszych słabości, Panie. Prosimy Cię o Twoją moc, o to, byśmy potrafili szukać Twojej woli i ją wypełnić przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, powierzamy się pod Twój płaszcz, Twojej miłości do nas, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Maciej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Mówienie o Bogu to jest coś, w czym można nabrać rutyny? Czy może stać się rzeczą codzienną?
1: Myślę, że tak. Jest takie niebezpieczeństwo na pewno. Natomiast myślę, że również praktyka, która za tym idzie, czyli za tym, że nie tylko się mówi o Bogu, ale go się uznaje i stawia na pierwszym miejscu, raczej jest czymś odwrotnym do rutyny, ponieważ jeśli codziennie odnawiam swój kontakt z Bogiem od rana, a jakżeż mam tego nie robić, kiedy postawiłem Go na pierwszym miejscu, kiedy jest moim Stwórcą i kiedy właściwie powiedzenie Mu dzień dobry, jak rano wstaję, jest nie tyle obowiązkiem, co w ogóle obowiązkiem, ale przede wszystkim moją powinnością, która gdzieś tam z głębi mojego serca płynie, bo jakże nie oddawać czci temu, który mnie stworzył, którego jestem własnością. Więc ta praktyka jak gdyby odwraca tą rutynę i myślę, że kiedy go się stawia zawsze na pierwszym miejscu, to jest dobrze.
0: Pracujesz w mediach, więc pewnie różnie to było, ale teraz między innymi pytasz ludzi o Boga.
1: Tak,
0: różnych.
1: Zdarza się tak.
0: I co? Oni mówią z rutyną, czy też raczej z doświadczeniem relacji?
1: Myślę, że z tymi osobami, z którymi ja się spotykam, to są osoby, które mają głęboko przemyślane już swoje życie, dla których Bóg stworzył, nieprzypadkowo mówię, że On to zrobił, wyzbywając się egoizmu w tym samym, ale stworzył ideę porządkującą i ci ludzie w zasadzie są świadomi tego, co robią w życiu i tego Boga stawiają na pierwszym miejscu. Aczkolwiek wiem, że nie są to ludzie, którzy... To ci ludzie jakby są wyjątki. Staram się w swojej pracy dobierać opinie, uzyskiwać od

0: to był proces. To nie stało się od razu.
1: Ale jak się zaczęło?
0: Zaczęło się, myślę, może, tak próbuję jakąś datę odkryć w moim życiu, bo chyba to była śmierć ojca.

0: kiedy musiałem sobie zdać sprawę z tego, że go już tutaj więcej nie zobaczę. I kiedy rzeczywiście musiałem odświeżyć swoje szare komórki po to, żeby wrócić do tego, co gdzieś tam zasłyszałem i robiąc jakiś wewnętrzny rachunek sumienia, spróbować postawić go na pierwszym miejscu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: To był okres lat 40.
1: A tam to życie przed tym...
0: A teraz mam 60, żeby zaznaczyć.
1: A tam ten moment, ten czas przed, prawda? Czyli takiego letniego katolicyzmu. W komunizmie nie wybili ci go z głowy?
0: Nie, właśnie to.
1: Dlaczego?
0: Też...
1: W Warszawie żyłeś gdzie? Na prowincji?
0: Nie, w Warszawie żyłem i pracowałem w media, i to w publicystyce medialnej. I myślę, że to była moją siłą. To znaczy, ja z góry postawiłem, coś takiego tkwiło we mnie. Nie wiem, nie potrafię określić, jak, skąd się to brało, ale ponieważ Bóg zawsze w moim domu był stawiany na pierwszym miejscu, to ja podświadomie go też miałem na pierwszym miejscu, aczkolwiek nie było to do końca, jak powiedziałem, przemyślane. To nie był Bóg z wyboru, to był raczej Bóg z tradycji. Ale on zawsze stał i w mojej...
1: A nie przeszkadzało ci to pracować w mediach?
0: Nie, absolutnie nie, dlatego że wszyscy dookoła wiedzieli. Nie byłem członkiem partii, przede wszystkim powiedziałem, że... I to było jakby moją siłą, bo w tym czasie, jak gdyby, no, członkami partii było mnóstwo dziennikarzy i właściwie to była taka nieodłączna plakietka dla człowieka, który był człowiekiem mediów. Ale tym mi się udało, jak i jeszcze paru innym również, tej plakietki nie przypiąć sobie. I właściwie broniłem się przed tym, a potem z tego zrobiłem jakiś standard, mówiąc, że no, nie mogę się przeciwstawić pewnym wartościom i dla mnie to była rzecz jasna i oczywista i tego próbowałem bronić.
1: A dlaczego ci nie wyrzucili?
0: Nie, no to był stan wojenny, w którym byłem wyrzucony, także to
1: ale
0: nie...
1: Ale wcześniej jeszcze.
0: Wcześniej myślę, że to ja wiem, no dużo osób było takich jak ja, ja nie byłem wyjątkiem. Ja nie byłem wyjątkiem, nie wiem, to już jest pytanie nie do mnie, ale później już, powiedzmy sobie, po stanie wojennym próbowano nawet z tego zrobić pewien szyld, że tacy ludzie również pracują w mediach i to jest tolerowane i tak dalej, i tak dalej. I mając tę świadomość, tę świadomość mieli również moi koledzy, i dlatego było mi może i łatwiej nawet. Pewnych norm nie przekraczałem, wszyscy wiedzieli, że jestem katolikiem. Mhm.
1: I stan wojenny? I co to było?
0: No, stan wojenny, no to jak zwykle wszyscy ludzie, którzy się przeciwstawiali temu stanowi wojennemu, właściwie którzy nie podjęli współpracy z władzą, zostali wyrugowani, usunięci z telewizji. To była naturalna rzecz w owym czasie, no bo...
1: I co zacząłeś robić? Miałeś jakiś zawód?
0: Tak, jestem inżynierem w ogóle z zawodu, ale ciężko było wrócić do mojej branży, ponieważ jestem inżynierem górnikiem. Musiałem w ogóle miejsce zamieszkania zmienić, a poza tym już w takim wieku, jak ja byłem, rozpoczynany na nowo od jakby początku, od abecadła, karierę w innym zawodzie, pomimo że studia były w zawodzie takim określonym, ale rozpoczynanie, no to było rzeczywiście ciężką rzeczą. Ciężko.

0: przeczekałem. Na szczęście mam żonę, która też mogła zarabiać, była konserwatorem zabytków, jest konserwatorem zabytków, a więc no był jakiś moment, którym ona przejęła to wypełnienie finansowe w naszym życiu.
1: Mm-hmm. Ale jak uważałeś się za bohatera, czy za skrzywdzonego człowieka?
0: Nie uważałem się, ale próbowałem znaleźć jakiś upust. Pamiętam na Korotyńskiego, bo tam mieszkałem, na sąsiedniej ulicy, na Dickensa był kościół, jest kościół. I w tym kościele realizowałem również gdzieś tam swoje wnętrze, bo wystawialiśmy sztuki, które notabene też były w jakiś sposób

0: sposób przez Służbę Bezpieczeństwa, która swoich tajnych współpracowników przysyłała na takie rzeczy cenzurowane. No i pomimo, że gdzieś tam się moje nazwisko gdzieś przecierało, ale nie miałem tego odbicia w swoim własnym życiu. Jakoś to się wszystko rozpływało. No w każdym razie Bóg zawsze istniał przez całe moje życie w bardziej świadomy lub mniej świadomy sposób, zawsze na pierwszym miejscu, ale nie zawsze z taką determinacją, jak jest to teraz.
1: I co śmierć ojca ci pokazała?
0: Śmierć ojca uprzytomniła mi, że życie jest tutaj jakimś epizodem, tylko epizodem, bo właściwie patrząc i rozmawiając już właściwie nawet na łożu śmierci z ojcem, jeszcze kiedy był przytomny, widziałem jaki jest wielki skrót myślowy człowieka, który teraz odchodzi, a jeszcze niedawno, pomimo swoich 78 lat, wspomina swoje młode lata, które właściwie tak jakby się wczoraj skończyły. I to mnie jakby się bezpośrednio, może nie było to bezpośrednim, ale parę innych jeszcze momentów, które mnie do tego natchnęły. Zresztą wcześniej jakby też zupełnie podświadomie zacząłem być człowiekiem modlitwy, chociaż nigdy siebie o to nie podejrzewałem, bo mój temperament raczej nie predystynował mnie do jakiegoś tam spokoju, przemyśleń, raczej żyłem, przede wszystkim żyłem. Natomiast stało się to zupełnie, nie pomnę nawet jak, ale ta moja pierwsza taka naprawdę głęboka modlitwa do Boga, kiedy był czas refleksji, to chyba było coś, co się poza mną działo. To było jakieś tchnienie Ducha Świętego, myślę, kiedy zacząłem rozważać i modlitwę, i pacierz, i potem przyszły refleksje, potem przyszły jakieś rozważania. I kolejnym właśnie takim bardzo ważnym etapem to była śmierć ojca, od którego się wszystko zaczęło. Tak bardzo poważnie i bardzo szybko, w przyspieszonym tempie.

0: A potem ktoś, dyskutując ze mną o Bogu, powiedział, zapytał się, czy ja nie kończyłem uczelni katolickiej. Mówię, skąd? Absolutnie. I to był też taki ślad, że te moje przemyślenia nie są przemyśleniami przypadkowymi, że te wnioski, które ja wyciągam, a nie były to takie wnioski tuzinkowe, tylko gdzieś tam coś faktycznie we mnie działało, dało mi do myślenia rzeczywiście, że powinienem iść w tym kierunku, i zapisałem się do ruchu rodzin nazaretańskich. Tam jak gdyby poznałem, i to był jakby też taki siedmiomilowy krok właściwie w moim życiu, bo to była podstawa, kiedy odkryłem swoją grzeszność, kiedy odkryłem, że wszyscy jesteśmy właściwie grzeszni i że właściwie, i coś, co z tym dalej robić, bo to nie jest tak, że coś odkrywam i nagle akceptuję, prawda? Po coś na ten świat przyszedłem, jakieś zadanie na tej ziemi mam spełnić. I zacząłem się zastanawiać, jakie to jest zadanie. I tak wszystko po kolei, już upłynęło kilkadziesiąt lat od tego momentu, no prawie 20, prawda? Ale to wszystko szło cios za ciosem.
1: Co to znaczy odkryć swoją grzeszność?
0: Odkryć swoją grzeszność.
1: W twoim życiu.
0: W moim życiu. To znaczy przede wszystkim spojrzeć się do tyłu, zobaczyć, jaki byłem, co złego w tym życiu zrobiłem. Odkryłem rzeczy, że nie przypuszczałem nawet, że byłem taki niedobry wobec ludzi. Odkryć swój stosunek do drugiego człowieka.
1: Czyli co, perspektywa wiary?
0: Nie, przede wszystkim odkryć swój własny egoizm. To jest to, co doświadczyłem w swoim rozumowaniu pewnego
1: faktu. Ale dlaczego tego wcześniej nie widziałeś? Co się zdarzyło, że zacząłeś to widzieć?
0: No właśnie mówię, to jest, był ten moment przełomowy, kiedy zacząłem się zastanawiać na temat życia i śmierci, czyli moment śmierci mojego ojca. Kiedy zacząłem analizować swoje życie. Kiedy spostrzegłem, że już właściwie nie wiem, czy mam jeszcze tydzień, czy miesiąc, czy no, różne przypadki się dzieją w życiu człowieka. I to był ten moment tej całej refleksji. Ja mówię, życie rodzin, ruch rodzin nazaretańskich otworzył mi oczy na pewne sprawy, na swoją własną grzeszność, na własny egoizm, na to, że wcześniej mało się przyglądałem człowiekowi w życiu, a byłem raczej zajęty wytyczeniem własnej drogi, czyli cel, do którego mam dojść, i właściwie środki, no tu te środki były różne, ale starałem się raczej zawsze zachować jakieś normy. Ja mówię, to już z domu wyniesione. Natomiast no cel był jasno określony. Ja muszę dla siebie zdobywać, robić karierę, iść taką drogą właśnie, taką jak sobie wytyczyłem, plany, w których Bóg nie istniał. Istniałem ja i moja tylko siła i mój punkt przebicia i ludzie, którzy byli elementem do mojej kariery. Tak to kiedyś wyglądało.

0: potem, kiedy odkryłem, że to jest coś nie tak, że właśnie próbowałem odkryć swoją grzeszność, myśleć na ten temat, zobaczyłem ten ogromny, wielki egoizm w życiu, o którego siebie nie podejrzewałem, bo zawsze mi łzy stawały w oczach, kiedy zostałem na przykład skrzywdzony i myślałem, że ja odczuwam, potrafię odczuć drugiego człowieka, a tymczasem to jest nieprawda. To było tylko złudzenie.
1: Samo oszustwo.
0: Tak jest. To było oszustwo. Oszustwo samego siebie. Ale kiedy już odkryłem, jak bardzo oszukiwałem siebie, no to zaczęła się praca, bo od tego momentu zaczyna się praca nad sobą. Praca, kiedy już jest zbudowana idea porządkująca, kiedy ten Bóg, który, jak powiedziałem, który mnie stworzył i do którego muszę, od którego muszę dzień zaczynać, bo no, ja jestem jego własnością i moje życie też jest, do niego należy i coś zostało, jakieś zadanie przede mną w tym życiu postawione. To zadanie, które się otwiera każdego dnia. I ja muszę cały czas, każdym swoim, swoją decyzją odpowiadać za swoją drogę. No to tej pory zaczęła się poważna rozmowa z Panem Bogiem.
1: I ja to rozumiem, ale co to tak naprawdę oznacza? Bo można też zobaczyć w sytuacji, no załóżmy, że to była sytuacja jakoś tam zbliżona do granicznej, prawda? Śmierć bliskiej bardzo osoby. Więc można też zdobyć dystans do własnego życia. Można też zobaczyć jakby siebie. Ale to już chyba nie jest możliwe w sposób naturalny. I też ta modlitwa, która się pojawiła gdzieś tam, tak zupełnie sama z siebie, no, albo powinna trwać od dzieciństwa. A jaki powód jest, że się pojawiła? Czyli to mówisz o elementach działania łaski Bożej?
0: Tak, mówię o elementach nadzwyczajnych. Oczywiście, zdajesz sobie z tego sprawę.
1: W twoje życie włożonych z zewnątrz.
0: Jak i ten moment, o którym wspominałem, że ktoś nagle dostrzegł, że te stwierdzenia, które ja wypowiadam, predestynują do takiego myślenia, że ja jestem, kończyłem uczelnię katolicką, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nigdy się... To też te wiadomości brały się jakby objawione. To nie było dla mnie... tego nie wziąłem z książek. To zyskiwałem po kolei step by step na modlitwie. I to przychodziło nagle, jakieś odkrycie, jak i do tej pory przychodzą odkrycia. Odkrycia, o których tak nawet może nie pora mówić, ale parę rzeczy bardziej rozumiem i mogę tłumaczyć.

0: O, i jeszcze jeden element, o którym zapomniałem. W tym samym czasie, i to jest też wielki element, muszę powiedzieć, pojawił się w moim życiu człowiek, który był świadkiem Jehowy. I człowiek, który absolutnie zakłócił moje widzenie Boga, moje widzenie Matki Bożej przede wszystkim. Ją próbował wykreślić z mojego życia, udowadniając twardo w Piśmie Świętym, że on ma rację. I rzeczywiście pozornie ta racja była, jak ja czytałem Pismo Święte.
1: Ale czyje to było Pismo Święte?
0: Nie, to było nasze Pismo Święte, na naszym Piśmie Świętym, ale próbował udowadniać pewne rzeczy. No, mogę powiedzieć między innymi, jakie to były rzeczy, że na przykład jest fałszywie pojmowana historia Chrystusa na krzyżu, który wisi. Jak mógł Chrystus powiedzieć, oczywiście z tego zrobił wielką sprawę. Dla mnie to też się wydawało, że to była kiedyś wielka sprawa, że Chrystus z krzyża mówi do Łotra, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy Chrystus zmartwychwstał na trzeci dzień, to jak mógł Łotr razem z nim być dziś w raju? I takie drobne elementy, oczywiście to nie ma znaczenia, bo w greckim języku przecinki są niestawiane, więc on tłumaczył, że prawidłowo powinno być, powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. I tak dalej, ale mówi na tym przykładzie i na takich innych przykładach wykazało mi, że interpretacja Kościoła katolickiego jest w ogóle błędną interpretacją. Oczywiście to jest drobny przykład, niemniej jednak takimi kruczkami próbował zdobyć moje zaufanie. To znaczy, on sam pewnie został kiedyś w błąd wprowadzony. Ja nie mam nic przeciwko niemu, bo z drugiej strony był to bardzo uczciwy i rzetelny człowiek w swojej pracy również. Ale potem były dyskusje i ja pamiętam, że to kosztowało mnie ogromnie dużo, bo ja przy pierwszym załamaniu jakimś takim, kiedy udowodniono mi, że to wszystko zmierza w fałszywą drogą, no i Matka Boża, która nie jest świętością absolutnie, która może i była dziewicą, jak rodziła Chrystusa, ale potem to już na pewno nie, bo byli jego bracia i tak dalej, to mnie bardzo dużo kosztowało. Kosztowało mnie tak, że myślę, że przynajmniej z tydzień nieprzespanych nocy i płaczu nawet, do którego się nie przyznawałem. Teraz już mogę z perspektywy mężczyzny o tym powiedzieć, ale że ktoś poprzewracał coś w moim życiu. I zaczęło się studiowanie Pisma Świętego. Od samego początku do końca, a potem już oni mnie unikali, już to towarzystwo mnie unikało, bo ja im zadawałem zbyt kłopotliwe pytania. No między innymi u nich ten Bóg to jest Bogiem bardzo jakimś takim
1: surowym,
0: karzącym. Tam nie ma miłości, tam jest sama kara i tam jest tylko
1: sprawiedliwość.
0: Tak, sprawiedliwość, która w naszej Ewangelii w ogóle została zniesiona przez miłość i miłosierdzie. No więc
1: może nie została zniesiona, ale
0: tak.
1: Ja rozumiem, wyniesiona tak,
0: na
1: jeszcze
0: poniżej.
1: Wyższy poziom.
0: Znaczy, miłosierdzie zostało wyniesione ponad na wyższy poziom. Natomiast no i budując jak gdyby na zasadzie miłości, odczytując w miłości Ewangelię, nie można jej inaczej interpretować, jak tylko u nas w Kościele jest interpretowana. Oni mają to bardzo surowe spojrzenie. Myślę, że błądzą, no ale myślę, że wśród nich jest bardzo dużo nieszczęśliwych ludzi. Ale też szukają tego Boga, szukają, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne.

0: po tych nieprzespanych nocach, po tym czytaniu, no Ewangelię to już czytałem z kilkadziesiąt razy potem, całą od początku do końca, i nie Pismo Nowego Testamentu, ale już Starego, bo to był jakby podkład, tak, do którego się zresztą oni zawsze też odwoływali. No i okazało się, że
1: przekręcają.
0: Że przekręcają, właśnie, właśnie.
1: I co? No bo jest tak, że nieprzyjaciel zawsze próbuje czynić zło, ale w efekcie, jeśli się człowiek poddaje Bogu, no to zawsze jest powodem do tego dobra, które się dzieje w życiu człowieka, nawet działanie wrogów. Z tego wynika, z tej całej sytuacji, którą opisałeś, jedna podstawowa dla mnie w tej opowieści rzecz, że ty bardzo poważnie traktowałeś tę sprawę.
0: To znaczy, nie można niepoważnie traktować swojego życia. Jeśli człowiek nie zadaje sobie pytania, skąd się wziął, po co jest i w którym kierunku idzie, to czym moglibyśmy się różnić w tym momencie od zwierząt? Niczym. Człowiek, który aspiruje do pewnego myślenia, dostał od Boga pewne elementy, które go odróżniają od zwierzęcia, to musi sobie takie pytanie zadać. A jeśli próbuje na nie odpowiedzieć, to musi Boga postawić na pierwszym miejscu. I dalej to już jest prosta sprawa. No po prostu, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie ma innych rzeczy mniejszych. Można o tym oczywiście na co dzień zapominać, ale zawsze jest ten ranek, kiedy człowiek wstaje i prostuje swoje życie. Bo codzienna modlitwa ranna jest obowiązkiem. To nie jest to, że jak można zacząć życie od swojego egoizmu, od swoich... A, jeszcze przy okazji chciałem o jednym wspomnieć. Mianowicie o modlitwie do Boga, o moim stosunku do Boga, bo to jest chyba niezwykle istotne, dlatego, bo to też przychodziło pewien etap, kiedy próbowałem Boga zawłaszczyć, to znaczy On jest moim jedynym kochanym, ja Mu się wypłaczę w mankiet i On mnie tak kocha, że tutaj na pewno coś wspólnie ustalimy.
1: Z moimi nieprzyjaciółmi wszechmogący sobie poradzić.
0: Tak, właśnie do tego chciałem zmierzać, bo to jest ten moment, który może jest też istotnym elementem, bo myślę, że tak egoistycznie Boga trzeba jakoś kochać, ale nie można tracić z oczu tego, że Bóg stworzył wszystko, nie tylko mnie, ale innych ludzi, tak jak ojciec, który ma kilkadziesiąt dzieci, czy tam kilkanaście tutaj na ziemi, trzymając się realiów, kocha równo wszystkich. Tak samo on też, a jeśli ja nie kocham kogoś z moich nawet nieprzyjaciół, no to znaczy, że również mam w jakiś sposób pretensje do Boga, który mi postawił na mojej drodze takiego człowieka, ale nie można tak. To prowadzi do ta miłość egoistyczna, właściwie ten egoizm, z którego mamy się ogołacać w życiu, bo jest to przecież zadanie nasze, ten grzech pierworodny, który nas do tego egoizmu popchnął, my mamy się z niego ogołacać. My musimy już przez per analogia kochać wszystkich. To znaczy, kochać to jest takie słowo wyświechtane, może wydawać się, mówiąc miłość. Mamy po prostu otwierać się na drugiego człowieka i nawet zbudzać w środku gdzieś jakieś uczucie pozytywne, nawet do naszych nieprzyjaciół. Ale mając na względzie Boga, bo On jest tym twórcą tego wszystkiego.

0: tak samo wszystko to, co się w moim życiu dzieje i zdarza, nawet najdrobniejsze sprawy, jest łaską, jest naprowadzaniem mnie, jeśli zbaczam z tej drogi. Dlatego pilnie też obserwuję, co się w moim życiu dzieje. Jeśli jakiś kataklizm, coś mi się na głowę wali, to wiem, że albo gdzieś coś popełniłem w życiu niedobrego i to jest pierwsza myśl, a druga, albo rzeczywiście jakieś inne rzeczy ma mi do przekazania Pan Bóg, czekam na to, aż się to po kolei wyjaśnia.
1: Ile lat się modlisz rano?
0: O jeje. Muszę powiedzieć, że modliłem się nawet 4 godziny. Teraz się modlę 2 godziny rano. I to jest bardzo wcześnie rano, bo wstaję o godzinie 5 do 7. I po tych 2 godzinach jeszcze jest różaniec. Bo to jest też stały element, gdzie jest rozważanie jak gdyby życia Chrystusa, ale również prośba do Matki Bożej o jakieś ułożenie dnia. I to jest tak gdzieś 3 godziny rano zawsze. Potem w ciągu dnia staram się, choć nie zawsze to wychodzi, ale...
1: Ale ile lat się modlisz?
0: Też dużo. Właściwie myślę, że te 10 lat na pewno.
1: I co się zmieniło, kiedy to się stało twoją codziennością? Bo to jest radykalna zmiana. Wtedy następuje.
0: Jest. To jest zmiana w moim życiu.
1: Bo ja mam taki obraz, w tej chwili stanął przed oczyma, że to jest tak jak w tym fliperze, ta bila lata, ona wchodzi w każdą stronę właściwie, może być uderzona. I to jest życie takie, które jest pozbawione tego momentu pytania do Pana Boga, jak ma być ułożony dzień. A z drugiej strony jest obraz po prostu leniwie płynącej rzeki, która wie, gdzie płynie.
0: Tak, to się zmieniło o
1: tyle. To może leniwie to nie jest dobrze powiedziane, bo tam też bywają bystre nurty, ale chodzi o to, tak. że jest coś, co ma swoje koryto.
0: Tak, no i właśnie w tym korycie ja jestem, tylko że tak praktycznie patrząc na zewnątrz, to nic się nie zmieniło w tym sensie, że nadal gdzieś tam coś mnie spotyka, nadal, ale mam pewną świadomość. Patrzę na siebie, kiedy się denerwuję, za moment się uspokajam. Oczywiście są nerwy, to już jest mój temperament. Czasami potrafię mocno przekląć, czasami potrafię, że tak powiem, komuś nawet przykrość zrobić. Może nie jest pełną świadomością, ale gdzieś tam, ale widzę te swoje rzeczy i zaraz wracam do tego koryta, jak mówimy. Wracam, próbuję się prostować. Mam świadomość, że jeśli tak pociągnę dalej, to będzie bardzo, to znaczy, że nie pracuję nad sobą. To nie jest, znaczy, może to nawet źle jest powiedziane, bo praca wydaje się czymś bardzo ogromnym, ale pewne uświadomienie sobie
1: poddawać
0: czegoś.
1: Poddawać się obróbce.
0: Tak, poddawać się obróbce, ale pewne uświadomienie i jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne, że przed oczami stoi mi Chrystus, który właśnie za te rzeczy umarł. Ja mam świadomość tego, że ja robiąc coś złego, również przykładam się do tego, a właściwie przyłożyłem się wcześniej, bo tutaj czas nie istnieje. Przyłożyłem się wcześniej, żeby on pocierpiał za to. I ja wiem, że w rezultacie ja muszę powiedzieć mu, że i tak go kocham i że przepraszam go za to cierpienie, ale już na przyszłość wiem, że jest refleksja, że go skaleczyłem, że tego więcej robić nie mogę. Chociaż i tak go kaleczę. Wiem. Mam tę świadomość. No ale takie jest życie. Człowiek jest niestety ułomny i musi pracować, ale musi też wiedzieć, że ktoś już wcześniej za niego umarł i za to, co złego zrobił w życiu do końca.

0: opowiadasz historię poddania się
1: woli Bożej
0: komuś.
1: Tak.
0: I efektem tego poddania się komuś, bo to jest taka dynamiczna, prawda, rzecz jest jakaś decyzja woli, później zastępują fakty, gdzieś pojawia się modlitwa nagle w życiu człowieka, no nie ma żadnego powodu, żeby tak się stało, prawda? Później pojawia się siła na to, żeby inaczej działać. I tak krok po kroku też pojawia się wiedza, nie wiem jak to powiedzieć, czy też znajomość, prawda? I ona też się jakoś tak pojawia i to jest wszystko we współpracy. I teraz ta porządkująca modlitwa poranna, prawda? Chciałbym, żeby pokazać słuchaczom jej nieprawdopodobną moc w takim ja staram się modlić do momentu, w którym mam pokój w sercu.
1: Tak.
0: I później się nagle okazuje, że wszystko to, co było niewyobrażalne i po ludzku nie do zrobienia, jeśli to jest tym, co Pan Bóg chce ode mnie, to się samo dzieje.
1: Tak, to jest normalne. To jest tak normalne.
0: No tak, ale teraz to jest doświadczenie chyba bardzo ważne i bardzo ważne jest, żeby o tym powiedzieć w sposób, który, jeśli ktoś jest wśród naszych słuchaczy, kto jeszcze tego nie doświadczył, no to żeby o tym powiedzieć w sposób no taki trafiający do serca.
1: Myślę, że tak.
0: Jak warto jest. Tak jak Maria Tereska powiedziała, że człowiek nie jest w stanie żadnego kroku zrobić do góry. Ale jeśli uparcie podnosi nogę, to w pewnym momencie Pan Bóg tę nogę bierze i stawia na następnym stopniu.
1: Ja powiem tak, ja swoje ranne modlitwy podzieliłem na takie części. Modlę się psalmami. Przede wszystkim od tego zaczynam. Potem mam nabożeństwo do Pana Jezusa, więc dwie litanie, które odmawiam z pełną świadomością, wybrane, czyli to jest litania do serca Pana Jezusa.
0: I do krwi.
1: I do krwi Pańskiej. Właśnie, to jest ta litania, która tego. To jest nabożeństwo do Pana Jezusa. I potem jest godzinki do Matki Bożej, w których odkrywam też, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, ponieważ tam przez Matka Boża jest w ogóle wielką postacią postawioną przez Pana Boga w naszym życiu. Ale również w tym wszystkim jest pokazana droga zbawienia człowieka, bo te końcowe słowa o miłosierdzie Boże, o miłosierdziu Bożym, które dusze w czyściu cierpiące, niech odpoczywają w pokoju. Znalazłem wieczny odpoczynek w tej modlitwie i Matka Boża, która stanęła i dała nam Chrystusa, i który nas zbawił. Te godzinki w ogóle są wielką filozofią patrzenia na życie.
0: Są też przedmiotem estetycznym, niesamowicie pięknym.
1: Tak. I to jest jak gdyby następna modlitwa i różaniec oczywiście, który też jest w tym wszystkim i oddawanie się miłosierdziu Bożemu. Jest krótka modlitwa, którą mam do miłosierdzia Bożego i codziennie się temu miłosierdziu oddaję.

0: I faktycznie po tej modlitwie jestem bardzo spokojny, dlatego że dzień się zaczyna, mam takie myśli, że niezależnie od tego, jak się zacznie, jak się skończy, to ja oddałem ten dzień Matce Bożej, która jest naszą opiekunką już od kiedy Chrystus ją pod krzyżem zrobił na Golgocie. I że w tym momencie będę jakoś prowadzony. No nie o to chodzi, żeby te cele wszystkie uzyskać, które sobie postawiłem przed sobą, ale żeby to, co jest niemożliwe, spokojnie przyjąć. Że to jest niemożliwe, że nie jest taka wola Boża. I mając świadomość z dnia na dzień, że ta wola Boża jest w moim życiu, jestem spokojny. Jestem spokojny i spokojnie czekam na ten swój ostatni dzień. Ja teraz tak to spokojnie mówię, ale wiem, że są pewne wątpliwości. Wątpliwości zawsze będą i one są nieodłączną sprawą człowieka, bo jest zło, które gdzieś tam człowiekowi zakłóca jego tok myślenia nawet. Ale jestem bardzo spokojny, znaczy mając ten cel jestem spokojniejszy, bo żyję na ten ostatni moment i wiem, że będę lepiej wyglądał niż gdybym tego nie miał i powiem inaczej, gdyby mi teraz chciano Boga odebrać i powiedzieć, że wszystko, to ja bym nie potrafił żyć już. Bez celu, bez idei żyć dla siebie samego, a po cóż mi to? Po co mi żyć dla samego siebie, dla własnego egoizmu? On jest, oczywiście on gdzieś tam we mnie istnieje, ale ta idea, która gdzieś jest z boku, która mogłaby być tylko z boku, to ja wiem. No, jednym słowem, nie potrafiłbym żyć bez Boga. Nie potrafiłbym żyć.
1: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Myślę, że za wszystko właściwie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że no może nawet nie w pewnym momencie, no, że przyroda i wszystko, co jest w ogóle, co staje na mojej drodze, to wszystko jest dziełem Boga. Zrozumiałem, że kiedy Chrystus mówi, że ja żyję w Bogu, a Bóg we mnie, to znaczy, że On żyje wśród tego, co Bóg stworzył, jako człowiek oczywiście. I Bóg jest we mnie, ponieważ jest miłość w Nim wielka. Miłość do tego, co On stworzył i do Niego samego. Czyli to jest właściwie, zrozumiałem, że wszystko, co wokół mnie się dzieje, to jest piękne. I ja mówię w chwilach nerwowych, które się zdarzają każdemu. O tym człowiek zapomina. Jest pewna gonitwa czasami. Ale zawsze sobie to uświadamiam, kiedy mam chwilę refleksji rannej. I wieczornej również, kiedy cały dzień jak gdyby oddaję. Jestem wdzięczny nawet za te doświadczenia, które dostaję, bo wiem, że one czemuś służą.

0: Był taki moment też, że kiedy wszystko się dobrze układało, szło jak po linie, to miałem, no powiem może coś, czego nie powinienem powiedzieć, ale miałem pretensje, bałem się po prostu, że Pan Bóg mnie opuścił. Że coś jest nie tak, że coś tu, no nie jestem idealny, żeby to się wszystko tak idealnie układało. Że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie. Także świadczy to, myślę też o tym, że trzeba przyjmować wszystkie elementy w życiu, i dobre, i złe, które mnie spotykają.
1: Czy pokusy niewiary miałeś?
0: Niewiary? W jakim sensie?
1: Rozpacz, zwątpienie.
0: Zwątpienie, tak, oczywiście. Rozpacz, chyba nie. Jeszcze tego nie doświadczyłem.
1: A kiedy zwątpienie?
0: A zwątpienie, kiedy właściwie no, człowiek staje... Kiedy szedłem na przykład na operację, właściwie to nie było, było chwilowe zwątpienie, bardzo chwilowe. Szedłem na operację, miałem poważną operację mózgu. Oczywiście w rezultacie okazało się, że to nie jest nic złośliwego, ale był moment, kiedy nie wiedziałem właściwie, co się ze mną może stać. No, ktoś, kto ma guza w mózgu, komu stwierdzają, że za chwilę idzie na stół operacyjny. Jest to jakaś taka precyzyjna robota, wyobraźnia tutaj działa. I jest moment też oddania, że właściwie wszedłem bardzo, bardzo śmiało na ten stół operacyjny. Oddałem wszystko Panu Bogu, ale była myśl, która zaistniała. Wiadomo, że ta myśl skąd się bierze. Nie była to myśl od Boga, ale była wręcz przeciwnie, myśl złego, a jak to wszystko jest nieprawdą. No, ale odpowiedź na to jest prosta. No i co z tego, że nieprawdą? I poza tym, potem przyszła jeszcze większa wiara w Boga. To nie może być nieprawdą. Bo jeśli człowiek żyje na tej ziemi, to żyje po coś. A jeśli żyje po coś, no, ktoś mu to życie dał. Nie ten, kto mu chce je zabrać, tylko ten, kto mu chce je dać.
1: I daje każdego dnia.
0: I daje każdego dnia. Do niego wszystko należy. I każdego dnia. I skoro życie nie jest moją własnością, bo nie jest moją własnością, ja go dostałem, to ja się mam o niego bać. Nie. Ja go dostałem i kiedy chce Pan Bóg, to mi go odbierze. To jest logika. Ale tą logikę trzeba sobie codziennie powtarzać i odnawiać w swoim sercu, żeby ona stała się naszym życiem.
1: Moment takiego najbliższego kontaktu z Bogiem, takiego przytulenia.
0: O, był taki moment, kiedy łzy ciekną. Myślę, że raz był taki moment przy konfesjonale, a drugi raz przy Eucharystii. Wiem, że Eucharystię sobie bardzo trudno wytłumaczyć.

0: tam sobie można logicznie bardzo łatwo wytłumaczyć, bo wiadomo, że jest, że Chrystus zostawił nam podczas ostatniej wieczerzy ten chleb, który nas zasila w ciągu życia, który on nam daje autentycznie swoją krew i swoje ciało. On nas chce przerodzić w siebie, bo w nim jest odkupienie i przez niego nie ma innej drogi, tylko przez niego. I ten moment Eucharystii, kiedy się na nią zapatrzyłem i kiedy wyobraziłem sobie, że to jest rzeczywiście Chrystus, wyobraziłem sobie moje krzywdy, które zrobiłem i wtedy człowiek nie potrafi, obojętnie, to są takie wyciskacze łez w sumie. Ja wiem, że to jest dużo ładunku uczucia w tym wszystkim, że to może ktoś powiedzieć, że to jest chemia, ale ta chemia ma swoje podłoże. To jest prawdziwa chemia. To nie jest, to jest, cały człowiek jest chemią. I to jest to, co, to, ta bliskość, która, którą takie przytulenie Pana Boga. Takie wielkie przytulenie. Nawet wtedy był taki moment, przepraszam, mówię jako mężczyzna, kiedy nadużyłem alkoholu. I było to poza granicami. Było to też z jakiejś okazji, ponieważ córka moja była jedną z laureatek międzynarodowego konkursu pianistycznego i to potem się tak niefortunnie skończyło, ale ponieważ no, był to już ten etap, kiedy pewną świadomość miałem, więc chciałem iść do spowiedzi, ale nie miałem jak, bo to nie ten język, zwłaszcza do wypowiadania grzechów. No i w tym momencie tak zapragnąłem bardzo pójść do komunii, a wiedziałem, że gdzieś tam we wnętrzu jestem nieczysty. I coś takiego bliskiego jednak mnie pchnęło, żebym poszedł do tej komunii. Że to był Bóg, który powiedział mi, ja ci to wybaczam, nie musisz chodzić do spowiedzi w tym momencie. Choć się ten grzech później gdzieś tam wyjawił na następnej spowiedzi. Natomiast doświadczyłem czegoś takiego, że pomimo swojej grzeczności zostałem pchnięty przez niego do tego, aby przyjąć sakrament. Który notabene powinien być przyjęty, bo on jest usprawiedliwieniem tego wszystkiego, co w życiu zrobiłem. Jest zarazem skaleczeniem, w nim jest skaleczenie to, które ja zrobiłem, ale jest też i usprawiedliwienie jego. I to był ten moment, to były takie momenty.
1: Kim jest Bóg, którego w swojej historii poznałeś?
0: No, Bóg jest... Ja nie wiem, ja już nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tyle o nim powiedziałem, nie wiem.
1: Kim on jest? Kto to jest?
0: Na pewno jest to osoba. To znaczy, nie jest to osoba w sensie cielesnym, ale jest to wielka jedna miłość. Wielka miłość, miłość, która nie jest miłością egoistyczną, ale tą taką miłością... No, którą czasami odczuwam, jak się modlę.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz? Z naszymi słuchaczami?
0: W jakiej intencji się mamy pomodlić? Myślę, że w intencji wszystkich ludzi niewierzących.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłaci.

0: Witam, drodzy Państwo. Naszym gościem jest Bogna Białecka. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Szczęść Boże.
0: Daj Boże, daj Boże. Mam dziwne uczucie, ponieważ będę chwalił działania polskiego rządu.
1: Czy... tak, to rzeczywiście dziwne.
0: Czy dla ciebie to, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest rzeczą ważną? Myślę tutaj o zakazie w podstawówkach używania smartfonów.
1: To znaczy tak, ja bym i chwaliła, i nie chwaliła, dlatego że propozycja tej ustawy, która by wprowadzała formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i smartfonów na terenie placówki szkolnej, no jest bardzo potrzebny. Jest wręcz niezbędny, ale i tych ale to dosyć sporo jest i możemy po prostu o nich porozmawiać po kolei.
0: Ale ja myślę, najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego taki zakaz powinien zostać wprowadzony, bo od 5-10 lat mniejszej, a potem coraz większej grupie osób, dla tych grup osób jest oczywiste, choćby patrząc na ludzi, którzy stworzyli tę przestrzeń współczesnej cywilizacji, jaką jest świat cyfrowy, ich twórcy chronili swoje dzieci przed tymi mediami, przed tym oddziaływaniem. Tak? Baronowie tak. Cyfrowi, wiemy o tym, w wywiadach mówili, że nie ma mowy w ogóle, żeby dziecko jakieś ich do 15 roku życia jakieś tam wchodziło na jakieś media społecznościowe. Większość z tych ludzi, mimo że niewierzący, dawali swoje dzieci, oddawali w ręce katolickich szkół.
1: Montessoriańskich.
0: Albo Montessori.
1: W każdym razie takich, których jest... są bardzo jasne zasady, tak. Wartości.
0: Mówię tak o katolickich, dalej. Dlatego że jest to większy, zaskoczenie jest większe, skoro niewierzący do katolickich i tak dalej. Ale zresztą w Polsce to też jest z innych również powodów i zawsze było wcześniej. Ale te szkoły są cenione właśnie przez ludzi niewierzących właśnie za te zasady. I wiadomo było, że dzieci są bezbronne. I ja miałem takie poczucie, pisząc na ten temat od 7 czy 10 lat, że był potężny opór. Tak samo jak kiedyś zacząłem pisać o tym, że pornografia jest czymś szkodliwym, tak i w latach 90. Ten pogląd był wyśmiewany wręcz. Dlaczego był taki opór i dlaczego absolutnie ten zakaz jest czymś pozytywnym?
1: To znaczy... opór, myślę, wynika z tego, że po prostu smartfony są tanią nianią, zajmują dzieci, dzieci nie sprawiają problemów, no bo się są zanurzone w świecie wirtualnym. Nie? To jakby łatwa zabawka, łatwa i tania niania. Natomiast dlaczego jest kluczowe? Ja o tym też od 2014 roku praktycznie opowiadam ciągle, że właśnie przedwczesny nadmierny kontakt z ekranami, zwłaszcza z światem wirtualnym, niszczy po prostu fizycznie mózg dziecka, nie pozwala na pełnię rozwoju. Ale dlaczego zakaz jest ważny? Ponieważ my jako fundacja przygotowaliśmy taki raport, w którym omawiamy, jak wyglądały badania nad skutkami wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w różnych krajach i wszędzie wyszły po prostu same pozytywy. To znaczy wyszła poprawa jakości nauki, wyszła poprawa relacji między dziećmi, wyszedł spadek prześladowań rówieśniczych w szkole. Coś, co wiadomo, zawsze było, zawsze no niestety będzie, bo gdzieś w tych procesach, które zachodzą w szkole między rówieśnikami, to jest, że się pojawia przemoc czy fizyczna, czy psychiczna, ale to, co robi smartfon z pojawianiem się przemocy wśród dzieciaków, to jest, że dziecko nie tyle doświadcza, że kilku kolegów go nie lubi i go wyśmiewa, tylko że cały świat go wyśmiewa, cały świat go uważa za osobę godną pogardy, dlatego że ktoś nagrał na jego temat jakiś filmik, czy obgadał go, ale w taki wiralowy sposób, czyli że to się gdzieś rozpowszechniło i wszyscy się śmieją. Więc to jest taka gigantyczna zmiana jakościowa tego prześladowania. No i jakby w oczywisty sposób, kiedy nikt nie ma mieć smartfona w szkole, to nie ma w tej perspektywy, że ktoś może mnie nagrać i ośmieszyć, poniżyć przed całym światem. Automatycznie poprawiają się stosunki między dzieciakami, bo już nie ma tak przeraźliwego lęku, tylko zaczynają w ogóle ze sobą rozmawiać bardziej, tak? Więc tych korzyści, o których już wiemy, które są badaniami pokazane, naprawdę jest masa.
0: Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne wobec ekranów? My przecież widzimy niedojrzałych dorosłych uzależnionych od ekranów. Ja w szkołach pytam i podstawowych, i w liceach, jak zdarza mi się jeszcze czasami jeździć z różnymi prelekcjami i zawsze gdzieś tam w końcu poprzez uzależnienia dochodzimy do komórek, do smartfonów i zawsze pytam, czy jesteś gotów odłożyć komórkę na 3 dni, oddać pani nauczycielce, jeśli ta nauczycielka w tej klasie ma szacunek, tak, żywią dzieci do niej. Czy jesteś w stanie w innym pokoju trzymać w nocy komórkę? Czy jesteś w stanie odłożyć na godzinę przed snem? Tak? I modyfikuję różne te pytania. I to jest zazwyczaj jedna osoba na 20, dwie osoby na 50. Jakie mechanizmy sprawiają, że dzieci są bezbronne?
1: Powiem, znaczy jeszcze dodam, że to oszacowanie może być o tyle zawyżone, w sensie, że wydaje nam się, że więcej osób jest gotowych na takie odłożenie właśnie smartfonu na jakiś czas, z tego względu, że część z tych ludzi, którzy mówią, nie mam problemu, to są ludzie, którzy nigdy tego nie próbowali zrobić, albo którzy wiedzą, że tego nie są w stanie zrobić, ale czują, o co chodzi osobie zadającej pytanie i to jest czysta autoprezentacja. Więc ja myślę, że proporcje są takie, 90% użytkowników smartfonów nie jest w stanie przestać z nich korzystać kompulsywnie. I to nie są oczywiście oficjalne badania, ale to jest po prostu obserwacja. Dlaczego tak się dzieje? No bo smartfony, ani aplikacje, które są na smartfonach, po prostu nie są neutralnymi narzędziami, tylko zarówno sam smartfon, jak i aplikacje są zaprojektowane tak, żeby nam ułatwić maksymalnie korzystanie z nich, po prostu. I żeby nas skłaniać do jak najczęstszego korzystania.
0: Czyli po prostu zarabiają...
1: Od tej sprawy, jak łatwo jest wejść w tej chwili w internet, że mamy właśnie smartfony, które są odblokowywane na twarz, tak? Wystarczy uśmiechnąć się do smartfona i smartfon już nam włącza internet. To jest aż tak łatwe, tak?
0: Ta sytuacja jest dość oczywista. Ludzie, którzy postanowili zarabiać duże pieniądze, zrozumieli, na czym polega na przykład układ nagrody, zrozumieli, na czym polegają różne interakcje międzyludzkie i doprowadzili do sytuacji, że podali to człowiekowi, mówię tak obrazowo, w takiej bardzo skondensowanej formie. Właściwie wszystkie mechanizmy, jakie człowiek wypracował sobie, czy też w trakcie ewolucji, którą Bóg uruchomił, zostały wypracowane, one wszystkie właściwie mogą być wykorzystane przeciwko człowiekowi po to, żeby inny człowiek na tym człowieku zarobił. Czy to jest taka zbyt toporna intuicja?
1: Nie, to jest dokładnie tak i to jest aż tak cyniczne. Mhm. No to jest aż tak cyniczne.
0: I teraz powiedz o tych mechanizmach, które sprawiają, że dzieciaki są bezradne i że dorośli, duża część dorosłych jest również bezradna.
1: Bo myśmy już o tym rozmawiali, przy czym warto po prostu, jak ktoś nas słucha, to też jeżeli są gdzieś nagrania tych naszych wcześniejszych rozmów.
0: Będą, właśnie tworzymy teraz podcast i będą wszystkie dostępne, ale jeśli zauważyłaś, to za każdym razem staram się w bardziej skondensowanej formie podać to, co było wcześniej. A potem rozwinąć jeszcze.
1: Mówisz, że dojdziemy do momentu, w którym zaczynamy od TikTokowej 20-sekundowej
0: definicji. Tak, tak, dokładnie tak się robi, żeby wywołać zainteresowanie.
1: Okej, dobrze.
0: A potem będziemy się przerzucali dowcipami, tak jak ludzie w więzieniu siedzący z wyrokiem dożywotniego więzienia. Tak, wszyscy się śmieją.
1: Tak. Dobrze, no to próbujemy zrobić w skondensowany sposób, ale ważny. bardzo dużo aplikacji oszukuje niejako na układ nagrody, który w mózgu jest odpowiedzialny za przetrwanie, a który to jest ta część mózgu, która nie jest do końca ludzka. W tym sensie, że to jest ta część mózgu, którą mamy identyczną jak zwierzęta i jest bardzo prymitywna. Bardzo prymitywna i działa na zasadzie instynktów i która nie radzi sobie po prostu z rozwojem cywilizacyjnym, ze światem cyfrowym w szczególności. I wszystko, co dzieje się na ekranie, odbiera, jakby było to realne. Zagrożenie na ekranie, jakby to było prawdziwe zagrożenie życia. Przyjemność na ekranie, jakby to było coś, co mi pozwoli przetrwać. I to jest nasz główny problem. Nasze dzieci są wobec tego kompletnie bezradne. To znaczy wobec na przykład lajków, które się pojawiają w mediach społecznościowych, wobec tego, że się pojawia mnóstwo interesujących rzeczy co chwila, tak, w odległościach czasami co kilkanaście czy co kilka sekund. Kolejne interesujące rzeczy, które dla tego naszego układu nagrody są postrzegane jako coś, co zwiększa nasze szanse przetrwania. Że no już nie mówiąc o dostępności pornografii cyfrowej, która też jest traktowana przez prymitywne części naszego mózgu, jakby to była prawdziwa osoba, z którą można za chwilę, że tak powiem technicznie, przedłużyć gatunek, tak, że z tego będą dzieci, mimo że to jest niemożliwe. I takich rzeczy, które nam oszukują najbardziej prymitywną część mózgu i powodują, że my traktujemy to, co się dzieje na ekranie, jako niezbędne dla naszego przetrwania. Tego jest w każdej aplikacji mnóstwo.
0: I teraz konsekwencje tego, że w normalnym życiu jesteśmy chwaleni raz dziennie najwyżej, jeśli jest dobrze, a w internecie możemy być co kilka sekund głaskani lajkami, no konsekwencje tego są oczywiste. I teraz pokażmy, w jaki sposób to wpływa na zdolność koncentracji i uwagę i na relacje społeczne w tych dwóch porządkach.
1: Na zdolność koncentracji uwagi najbardziej będzie wpływało jeszcze drugi mechanizm związany z ciągłym pojawianiem się nowych bodźców na ekranie, na przykład na rolkach czy w jakichś intensywnych grach, ponieważ to przebodźcawia mózg, zalewa go ogromnymi ilościami hormonów stresu, że tak powiem, najprościej. I w rezultacie wszystko też w tych prymitywnych częściach mózgu jest nastawione na to, na tym, żeby się skupić na następnym bodźcu, który może się pojawić, zagrażającym albo dającym jakąś szansę. I my w tym momencie następuje takie zawężenie możliwości skupienia uwagi tylko do tego nowego bodźca. My, kiedy funkcjonujemy normalnie, to my jesteśmy w stanie właśnie przez dłuższy czas w sposób świadomy swoją decyzją wolnej woli na przykład skupić się na tym, że ja przez następne pół godziny będę pisać jakieś wypracowanie czy czytać jakąś książkę, studiować podręcznik. W internecie tego nie ma, bo co chwila pojawia się coś nowego, co natychmiast przyciąga moją uwagę. Ale rezultat jest taki, że ja tracę w tym momencie zdolność właśnie do tego świadomego skupiania na czymś uwagi. Jestem kompletnie rozproszona i mam z tym coraz większe problemy. I o tym zresztą mówią nauczyciele, że te najmłodsze pokolenia mają wręcz problem często, żeby się skupić nawet na 5 minut, na minutę. To jest pokolenie, które ma zdolność skupienia uwagi jak muszka, tak, jednodniówka.
0: Kiedyś czytałem taką analizę, dlaczego Amerykanie przegrali wojnę, tak naprawdę politycznie, nie wojskowo, przegrali wojnę w Iraku, czy też tę wiosnę ludów. No bo ich analitycy, przyszło pokolenie analityków, które było wychowane przez MTV i tam można było, oni byli tresowani do tego, żeby skupiać uwagę przez 3 minuty, 20 sekund, tyle ile trwa klasyczny teledysk, tak? I oczywiście to jest jakaś anegdota i żart, ale też nie do końca. Mnie zszokowała informacja o tym, że TikTok w Chinach jest wykorzystywany do promocji patriotyzmu, do nauki wielu pożytecznych rzeczy, a na Zachodzie algorytmy były tresowane do tego, żeby ludzi przyciągać do rzeczy skrajnie absurdalnych i takich, które przykuwają uwagę na chwilę i to jeszcze czymś obrzydliwym albo złym.
1: Tak, dokładnie tak jest. Mhm. No i rezultatem będzie, dokładnie, rezultatem będzie i brak skupienia uwagi, brak zdolności uczenia się, ale też brak krytycznego myślenia, zdolności krytycznego myślenia, analizowania tego, co widzimy, co słyszymy. Jak mamy coś, co trwa kilkanaście sekund, to nie mamy nawet jak uruchomić naszego krytycznego myślenia. Się pojawia, znika, tak? Pojawia się następna rolka, następny bodziec i to wszystko nas bombarduje też określonym przekazem, jak to profesor Jerzy Surma mówił, 80% TikToka to jest po prostu bardzo prymitywna rozrywka, 15% to są rzeczy, które są szkodliwe albo wręcz zagrażające życiu, zdrowiu ludzi. I to bezrefleksyjnie przepływa przez głowę małego dziecka. To jest i kształtuje jego sposób myślenia, reagowania na świat.
0: Uzależnienia behawioralne są często przez ludzi lekceważone, dlatego że ludzie nie

0: istotnego, żeby pozostać trzeźwym. Są na przykład tak te kluby anonimowych alkoholików i tak dalej, i tak dalej. I generalnie osoby, które wyszły z takiego nałogu, bardzo się szanuje i się ich wspiera, prawda, społecznie. A przy pornografii to jest tak, że po pierwsze, to nasz mózg sam produkuje nagrodę, praktycznie te same substancje, które powodują euforię, czy powodują właśnie, że pragnienie, żeby oglądać tego więcej. Społecznie to jest, nie ma za bardzo wsparcia. Jakby ktoś powiedział, jestem trzeźwym pornoholikiem, to ludzie będą się z niego śmiali, czyli nie ma wsparcia społecznego dla osób, które chcą pozostać w trzeźwości. Wręcz zaczyna się ich na przykład wyśmiewać, prawda? Że ha, ha, ha, ha, to jest uzależnione od pornografii, przecież to wszyscy oglądają, nikt nie jest uzależniony, tylko jakieś takie skrajne osoby, nie? To coś jest z tobą bardzo nie tak. Czyli nie ma wsparcia społecznego, jest duże natomiast przyzwolenie społeczne na przykład na oglądanie pornografii, co powoduje, że to jest jeszcze bardziej niszczące. A trzecia rzecz, o której mówią też ludzie trzeźwi, w sensie ktoś, kto uzależnił się od czegoś, na przykład właśnie od pornografii cyfrowej i później stara się zachować czystość, stara się, no właśnie walczy z tym i stara się być trzeźwy, tak nazwijmy to wprost, to ludzie mówią też, problem jest taki, że niektóre rzeczy mi się po prostu automatycznie zaczynają odtwarzać przed oczyma. Ja nie potrzebuję już bodźców zewnętrznych. I to jest też niszczące, nie?
1: Tak, no, ale to już jest coś bardzo, bardzo dramatycznego, tak? Bo
0: tak.
1: Przy narkotykach jest też coś takiego, tak zwane flashbacki, z tym, że flashbacki nie uruchamiają człowieka na szczęście.
0: No tak.
1: Tylko grożą.
0: A tutaj jest to, że po prostu się przy odpowiednio niesprzyjających okolicznościach człowiekowi zaczynają się filmy odtwarzać przed oczyma. Filmy, których by nie chciał oglądać, prawda? I teraz tak, ja wiem, że niby odeszliśmy bardzo mocno od tematu zakaz smartfonów w szkołach, ale jak zdamy sobie sprawę, że coraz liczniejsze badania prowadzone właśnie w polskich szkołach pokazują, że dzieciaki, i to małe dzieciaki, takie do 10 roku życia, też często oglądają tą pornografię, a młodzież tym bardziej, i że głównym miejscem oglądania pornografii jest szkoła, ponieważ oni na przerwach sobie pokazują właśnie na smartfonach sceny pornograficzne, no to w tym momencie nam się domyka to koło z powrotem. Dlaczego? Jeden z kluczowych powodów, dla których gdyby ustawa o zakazie smartfonów została wprowadzona w egzekwowalny sposób w każdej szkole. Dlaczego to byłoby dobre? Między innymi dlatego, że w tym momencie dzieciaki by sobie i młodzież nie pokazywały na przerwach pornografii, nie oglądały jej wspólnie.
1: Relacje społeczne. Mhm. Jak tutaj następują zniszczenia?
0: Jeden z problemów u podstaw w ogóle korzystania przez dzieci ze smartfonów jest taki, że zobacz, w którymś momencie naszego rozwoju pojawia się bardzo silna presja grupy rówieśniczej. I jak inne dzieci coś tam robią, to my też mamy jakby przymus robienia tego samego, żeby nie odstawiać, żeby nie być tym dziwnym, który tego nie robi. I to nakręca jeszcze bardziej spiralę chociażby uzależnienia. Wszystkie dzieci grają w jakąś grę. Aktualnie się dowiedziałam, że Brawl Stars zostało zastąpione przez Steal the Brain Rot na Robloxie. Ale generalnie wszyscy grają w to. Jak ty nie grasz, to jesteś dziwny, jesteś wykluczany. Ja wiem, że sam zakaz wprowadzania smartfonów nie spowoduje, że dzieciaki nie będą masowo grały w jakieś głupawe gry na przykład, tak? I że ta presja społeczna i tak będzie, ale przynajmniej to nie będzie coś, co się dzieje w samej szkole, w tym sensie, że nie będzie na przerwach na przykład porównywania swoich wyników na smartfonach. Nie będzie ta presja aż tak zajmująca numer jeden w każdej interakcji. Czyli łatwiej będzie też na przykład mówić, tak, oczywiście w to gram, po to, żeby się odczepili, ale już nie muszę udowadniać swojej pozycji w grze na przykład, żeby w ogóle funkcjonować w grupie. I to już w tym momencie...

0: jest duży plus, tak, jeżeli to zostanie ograniczone, bo wyeliminowane nie zostanie. Ale to, co widzą wszystkie kraje i szkoły, które rzeczywiście wprowadziły zakaz korzystania, egzekwowany, bo to jest klucz, zakaz korzystania ze smartfonów w szkole, to widzą, że dzieciaki na nowo zaczynają ze sobą rozmawiać. Zaczynają się też kłócić oczywiście. Pojawiają się i konflikty, ale pojawiają się też kreatywne sposoby spędzania czasu. Dzieci na nowo odkrywają rzeczy, które dla nas były oczywiste, jakieś gry w kapsle, skakanki i tym podobne rzeczy. Albo to, że po prostu można ze sobą posiedzieć i porozmawiać na jakiś temat. Czyli następuje dzięki wyeliminowaniu ekranów wzrost kompetencji społecznych, rozwoju kompetencji społecznych u dzieci.
1: Ten dopaminowy potop, o którym mówimy, to niszczenie, czy też nadużywanie układu nagrody, to jest chyba najważniejszy element uzależnień, prawda? Ale nie jedyny. Co jeszcze jest w tym kontekście warto powiedzieć, żeby ten zakaz zyskał więcej zwolenników?
0: Ach, właśnie się zastanawiam nawet, od której strony to ująć, bo zakaz nie ma żadnych wad. To znaczy zakaz ma jedną wadę potężną, o w ten sposób. Jedna potężna wada jest taka, że jeżeli nie rozumiemy, że to jest dla dobra dzieci, a nie, że to jest jakiś zamach na wolność dziecka, to będzie to bojkotowane. Czyli tu byłby bardzo potrzebny, mocny i dobry przekaz edukacyjny dla wszystkich dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli, pokazujący właśnie, dlaczego warto ten zakaz prowadzenia smartfonów wprowadzić.
1: Zawsze dobrze robią cyferki. Zespół stresu elektronicznego. I ta ilość zwiększenia się o 800% diagnoz ADHD. Czy to nie jest dobry trop argumentowania?
0: Kiedyś mi się wydawało, że to jest najmocniejszy argument. Teraz dowiedziałam się, że to nie jest aż tak mocny, ponieważ niestety zmieniły się w którymś momencie kryteria też diagnozowania ADHD i coraz więcej osób jest diagnozowanych z ADHD nie dlatego, że je ma, tylko dlatego, że się poszerzyło spektrum kryteriów. Ale z samym ADHD różnego typu zaburzenia zachowania, kontroli, samokontroli, możliwości skupienia uwagi i tak dalej, to rzeczywiście już w tej chwili są udokumentowane badaniami związki między właśnie tym, że dziecko dużo czasu spędza, dużo, a to w przypadku małych dzieci to może być nawet godzina dziennie online, a problemami. W sumie ten przykład z ADHD jest o tyle ważny, czy dobrze ilustrujący problem, że Victoria Dunkley, która jest twórczynią pojęcia zespół stresu elektronicznego, właśnie zauważyła, że trafia do niej coraz więcej, jako do psychiatry dziecięcego, dzieci, które mają po prostu obraz zaburzeń rozwojowych gigantyczny, takich jak ADHD czy nawet spektrum autyzmu, a które teoretycznie powinny być zdrowe. I odkryła, że te dzieci miały wspólną cechę w postaci problemów z odłożeniem smartfonu na czas badania, a jednocześnie odkryła, że po zastosowaniu detoksu cyfrowego, czyli odcięcia takich dzieci od ekranów na 3 tygodnie czy 3-4 tygodnie całkowitego, nagle te objawy ADHD czy nawet spektrum autyzmu się cofały, po prostu znikały, jakby ich nie było.
1: To jest zupełnie nieprawdopodobne. Znaczy, ja wiem, że to jest prawda, ale jest to bardzo mocno działa na wyobraźnię. 3 tygodnie, drodzy państwo, 21 dni.
0: Tak, w przypadku małych dzieci, bo w przypadku nastolatków czy dorosłych to nie będzie aż tak spektakularne, ponieważ my mamy już mniej plastyczne mózgi niż małe dzieci. Ale w przypadku małych dzieci to naprawdę wystarczało 3 tygodnie bez ekranu, żeby nagle dziecko, które ma wszystkie objawy ADHD, zaczęło się zachowywać no jak zwykłe dziecko.
1: Skoro skaczemy sobie ruchami konika szachowego po tym zagadnieniu, to kolejny skok dziwny. Kiedy patrzymy na osobę zatopioną w grze, rodzice czasami się cieszą, że wreszcie dziecko się na czymś koncentruje, a okazuje się, że to jest zupełnie inny rodzaj koncentracji i wcale nie powinni się cieszyć, bo to nie ma nic wspólnego, nie wiem, z taką koncentracją jak przy rozwiązywaniu zadań matematycznych czy jakichś intelektualnych zagwozdek, tylko to jest, ta koncentracja nie wynika z wysiłku woli, ale po prostu z pobudzenia.
0: Dokładnie tak. Na każdy nagły, nowy bodziec nasz mózg reaguje, produkując odrobinę adrenaliny w samym mózgu. My tego nie zauważamy w ciele, tak jakbyśmy się naprawdę przestraszyli, bo wtedy jest w całym ciele produkowana adrenalina, przygotowująca nas do ataku lub ucieczki. Ale ta odrobina adrenaliny wyprodukowana w mózgu, kiedy coś się dzieje na ekranie, wystarcza, żeby przyciągnąć na nowo uwagę do ekranu. To jest niezależne od naszej woli, to nie wymaga skupienia. Niejako ekran sam za nas decyduje, na czym my będziemy skupiać swoją uwagę. A ponieważ co chwilę coś się zmienia na ekranie, to rezultat jest taki, że my mamy wrażenie, że dziecko ze skupieniem wpatruje się w ekran. To jest inaczej. Ekran kradnie jego uwagę i przyciąga ją takimi mikrostrzałami adrenaliny.
1: To działanie otępiające, gdybyś mogła je omówić, bo
0: proszę?
1: Działanie otępiające nowych mediów, aha, gdybyś mogła je omówić, bo to też jest chyba rzecz ważna.
0: No, znaczy otępiające z różnego powodu będzie.
1: Chodzi o te błyskawicznie zmieniające się sceny, tak?
0: No bo tak, bo te błyskawicznie zmieniające się sceny, to, no, to trochę już o tym mówiliśmy, tak, że to powoduje, że my nawet nie mamy czasu przeanalizować, co właśnie zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, bo pojawia się nowy bodziec. I w gruncie rzeczy to sprawia wrażenie, jest bardziej podobne do rodzaju transu.
1: Tak, właśnie chcę, żebyś wprowadziła pojęcie, chcę, żebyś wprowadziła pojęcie odruchu orientacyjnego.
0: To, o czym właśnie mówiliśmy, o tych strzałach adrenaliny, to jest właśnie odruch orientacyjny. Czyli to, że każdy nowy bodziec przyciąga na chwilę naszą uwagę po to, żeby najbardziej prymitywna część naszego mózgu mogła sprawdzić, czy to przynajmniej przypadkiem nie jest jakieś zagrożenie albo jakaś szansa przetrwania. No i rezultat, jak to się dzieje ciągle, to potem nam się jeszcze podnosi poziom kortyzolu, hormonu stresu, który generalnie powoduje, że my już się skupiamy tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na ekranie, a przestajemy skupiać się na innych rzeczach. No, to jest, jak to nazwać, bo właściwie to po prostu jest gigantyczny koktajl neuroprzekaźników, neurotransmiterów, który powoduje, że rzeczywiście mózg znajduje się w stanie takiego otępiennego transu, jakby miała podsumować.
1: Tak, ale wiesz, na mnie też, na moją wyobraźnię oddziałała taka obserwacja kliniczna, tak, że po pewnym czasie, kiedy ten mózg zalewany przez dopaminę, przez kolejne fale, on zaczyna redukować liczbę receptorów dopaminy. To jest już dla mnie wstrząsające, tak, że nagle następują biologiczne, organiczne zmiany. Czy one są odwracalne?
0: Szczególnie na poziomie, jak to jest jeszcze dziecko czy nastolatek, to tak, ale pod warunkiem wprowadzenia bardzo ścisłego reżimu dotyczącego kontaktu z ekranem chociażby. U dorosłych teoretycznie też, tylko że no właśnie, my mamy bardziej te mózgi już skostniałe, że tak powiem, chociaż to nie jest dobre słowo w stosunku do mózgu, prawda? Ale jednak my mamy te mózgi bardziej sztywne, więc u nas to trwa dłużej. U dzieci i nastolatków łatwiej można doprowadzić mózg do stanu no, w równowagi fizycznego. Ale z tą redukcją receptorów dopaminy rezultat jest tak naprawdę najbardziej wstrząsający, ponieważ każde uzależnienie powoduje, że my przestajemy być zdolni do odczuwania radości i przyjemności z takich normalnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i które normalnie nam przynoszą radość i przyjemność. jest tylko skupienie na tym, od czego jesteśmy uzależnieni, czy nawet nie pod kątem poszukiwania przyjemności z tego, ale pod kątem unikania pewnej presji i niepokoju, który towarzyszy temu, że nie mamy dostępu do używki. I bagatelizując, mówiąc szczerze, po prostu potencjał uzależniający czy mediów społecznościowych, czy gier komputerowych, czy pornografii internetowej, to my skazujemy nasze dzieci na samodzielną walkę z rzeczą, która jest bardzo mocno uzależniająca i zaprogramowana jako uzależniająca. To jest...
1: My sobie wyobrażamy zazwyczaj tę sytuację kontaktu z tymi nowymi mediami, z ekranami, jako, no, zabijamy czas, zabijamy nudę, tak? Ale...
0: Zabijamy komórki nerwowe.
1: To jest następny, ale istnieje kolejny etap, kiedy jest zabijane cierpienie. I wtedy to już jest sytuacja absolutnie dramatyczna, bo ona nie dotyczy już tylko nawet naszej fizyczności, tak? Ale ona dotyka ducha i duszy, duszy i ducha. Zabijanie cierpienia to jest cierpienie jest informacją o jakiejś duchowej dysfunkcji. A my przy pomocy prostych środków, czyli kawałka plastiku, pierwiastków ziem rzadkich i kawałków metalu, my zabijamy cierpienie, czyli spychamy jakieś naprawdę realne nasze problemy gdzieś głębiej, gdzie czasami być może one eksplodują, ale na pewno zatrują nam życie. Jak to wygląda z twojej perspektywy psychologa?
0: Łatwiej jest, znaczy każdy z nas chciałby pozbyć się cierpienia i im łatwiejszy sposób, im prostszy, tym lepiej. Prawda? Znaczy jest takie dążenie, ja bym najchętniej wzięła jakąś pigułkę, żeby mi zniknął ból, czy psychiczny, czy duchowy, czy fizyczny, żeby to się szybko zakończyło, żeby już w ogóle o tym nie myśleć. I chyba my w ogóle często nie patrzymy na problem cierpienia z tej perspektywy, którą właśnie pokazałeś. My często nie patrzymy, że cierpienie jest sygnałem, że coś się dzieje złego w naszym życiu, na któryś z płaszczyzn naszego życia i że musimy się zastanowić, co to jest i jak to zmienić, co z tym można zrobić, gdzie udać się o pomoc, po pomoc. A moment, w którym ja mogę po prostu w łatwy sposób to cierpienie zagłuszyć, chociażby właśnie zanurzeniem w świat cyfrowy i otumanieniem z tym związany, jest bardzo niebezpieczny, bo w rezultacie my w ogóle nie zmieniamy i nie patrzymy na przyczynę tego cierpienia, tylko ją zagłuszamy czymś innym, prawda? I rezultat to będzie, jest takie słowo, nie egzystencja, tylko wegetacja. Zaczynamy wegetować trochę jak rośliny. Jak rośliny w zimie, które po prostu wegetują, byle tylko przetrwać, ale nie rosną, nie rozwijają się, nie owocują. I teraz sobie wyobraźmy, że to będzie dotyczyło naszych dzieci na przykład, prawda? Że one będą od małego uczone tego, że mają łatwy sposób zagłuszenia każdego problemu, zabicia intensywnymi bodźcami każdego cierpienia.
1: Ja pierwszy raz ten problem zauważyłem w szatni sportowej, gdzie zobaczyłem dwóch chłopców. To było chyba przy Marysi, czyli 15 lat temu, gdzie dwóch chłopców ze sobą, siedząc w tej samej szatni, rozmawiali ze sobą za pomocą gadu-gadu. Potem, kiedy zobaczyłem dwóch chłopców, to też są te początki, idących obok siebie ze słuchawkami w uszach, tak, i na zapytanie, czemu nie rozmawiamy, no jak to, no pójdziemy do domu i porozmawiamy przez czata. Nie widzieli w tym problemu, ale teraz sobie myślę, ile się zmieniło przez te 15 lat i jakie będą konsekwencje, których my w tej chwili być może nie dostrzegamy, tej masywnej presji na kolejne pokolenia, bo są badania, które mówią o jakimś totalnym obniżeniu IQ, Z drugiej strony mówimy, no ale nasze dzieci nie są głupsze.
0: Odwrócony efekt Flina, dokładnie.
1: Więc co możesz powiedzieć, nawet intuicjami się podziel, jak może to być głęboki zjazd, myślę o społeczeństwie, tak, o pokoleniu całym.
0: Ten odwrócony efekt Flina, badania populacyjne, czyli na bardzo dużych grupach ludzi, prowadzone praktycznie od końca wojny, II wojny światowej, pokazywały, że kolejne pokolenia są o parę punktów inteligencji średnio inteligentniejsze od poprzednich. No, rewelacyjna sprawa, tak, bo wychodziło na to, że w którymś momencie dojdziemy do momentu, kiedy będzie każdy będzie prawie że geniuszem, ale to się odwróciło. To się odwróciło właśnie w momencie, kiedy pojawiła się masowy dostęp do internetu, szczególnie do smartfonów, i teraz każde kolejne pokolenie jest o parę punktów średnio głupsze. Nawet chodzą w tej chwili dowcipy a propos pracowników z pokolenia Z. W sumie tego jest sporo, ale mnie to nie śmieszy, bo to jest zbyt prawdziwe. To znaczy rzeczywiście to pokolenie Z to są już ludzie, którzy pracują normalnie i którzy mają poczucie, że oni są rewelacyjni, w sensie, że wiedzą wszystko, potrafią wszystko i reagują ogromnym fochem emocjonalnym na każdą informację zwrotną pokazującą, że być może nie są aż tak perfekcyjni, jak im się wydaje, być może nie wykonali aż tak perfekcyjnie swojej pracy. I tutaj sporo się pojawia w tej chwili dowcipów, najczęściej w postaci właśnie wizualnej, dotyczących tego, ale to niestety pokazuje realny problem. I teraz tak, mówisz, 15 lat temu siedzieli koło siebie i rozmawiali ze sobą przez gadu-gadu. No to jest, w tej chwili mamy jeszcze inną rzeczywistość. Znaczy mamy rzeczywistość, w której te dzieciaki nawet nie chcą ze sobą rozmawiać, nawet za pomocą gadu-gadu, ponieważ mają swoje rzeczywistości online i swoje społeczności online i wolą rozmawiać z ludźmi gdzieś tam z drugiego końca świata niż z kolegą, który jest obok, bo tamte rozmowy są bardziej atrakcyjne. Już nie mówiąc o kolejnym problemie, który teraz zaczyna narastać, to znaczy wybieraniu rozmowy z chatbotem zamiast rozmowy z prawdziwym człowiekiem nawet z drugiego końca świata.
1: Są wieści o tym, że AI rozmawiał z chłopakiem, który oczywiście miał deficyty, i ten chłopak powiedział, że ma ochotę popełnić samobójstwo, a AI powiedział: okej, zrób to, a ja będę na ciebie czekał.
0: Tak, czekała, bo to była w ogóle, to był taki chatbot dziewczyna wirtualna, czyli jeszcze dodatkowo, że tak powiem, bardziej skomplikowana sytuacja.
1: No ale to zresztą miliardy w procesach, jakie te firmy będą tracić.
0: No oni w tej chwili bardzo też pracują nad tym, żeby eliminować to. To znaczy w tej chwili na przykład zmiana, którą, bo my trochę przeskakujemy z tematu na temat, ale zmiana, która jest na korzyść. Jakiś czas temu, jak się zagadywało na przykład z czatem GPT, że mam myśli samobójcze, to trochę zależało od tego, jakby jak się to sformułowało i różnie ta rozmowa mogła dalej wyglądać. A w tej chwili zostały wprowadzone mocne filtry, które od razu takie tego typu słowa filtrują i od razu jest namiar na linie pomocowe dla samobójców. Więc tutaj jakby firmy nad tym pracują, nie? Ale nie są w stanie zapobiec wszystkim, że tak powiem, przypadkom. Ja bym jeszcze na moment wróciła może do wróćmy do tych smartfonów w szkołach.
1: Oczywiście.
0: Nie? Bo zaczęliśmy od tego w ogóle, że mówiliśmy, no dobrze, trzeba pochwalić Ministerstwo Edukacji, że wprowadza coś sensownego.
1: Idzie za Danią, Irlandią, Włochami, Finlandią i tutaj.
0: Tak. Tylko problem polega na tym, że jak się przypatrzy szczegółom, to oni nie dają tak naprawdę żadnych nowych narzędzi szkołom. To znaczy dobrze, że jest sformułowane wprost zakaz przenoszenia czy korzystania ze smartfonów na terenie szkoły, dlatego że to jest ten efekt, że jak zaczyna się w ogóle o tym mówić, że to może być szkodliwe, to ludzie w ogóle zaczynają o tym myśleć, że jest jasny przekaz ze strony rządu polskiego, że uważają smartfony w szkołach za szkodliwe. I to jest jedyny plus, bo do tej pory w prawie oświatowym była informacja, że szkoły regulują sposób, w jaki dzieci korzystają ze smartfonów, w ogóle urządzeń elektronicznych na jej terenie. Teraz jest to, ma być sformułowane, że jest zakaz, ale to nadal szkoła musi sama wypracować sobie zasady postępowania. I to jest problem, bo doświadczenie szkół, które wprowadzały taki, starały się wprowadzać całkowity zakaz przenoszenia smartfonów, to się natychmiast pojawiali różni wojownicy, którzy mówili, ale nie można dzieciom konfiskować smartfonów. Nowa ustawa nie daje możliwości w szkole, nie ma wprost w niej zapisane, że szkoła ma prawo skonfiskować smartfon dziecka i jeżeli przekracza statut i wezwać rodziców dziecka do odebrania tego smartfonu, co jakby z praktyki okazuje się najbardziej skuteczne. Bo nawet jak rodzic daje smartfon dziecku, żeby mieć po prostu więcej spokoju i żeby dziecko nie zawracało mu głowy, to w momencie, kiedy musi osobiście się pofatygować do szkoły, żeby ten smartfon odebrać, to zaczyna myśleć, tak, że nie chce lądować co chwila na dywaniku u pani dyrektor. A tutaj ta ustawa nie daje w ogóle możliwości wprost konfiskowania smartfonów szkołom. I to jest rzecz, o którą ta ustawa może w ogóle się rozbić. Że jak nie ma wprost zagwarantowanej możliwości konfiskaty smartfonów, to de facto co może zrobić nauczyciel, jak dziecko i tak przyniesie mu smartfon do szkoły? Udzielić nagany ustnej. Tak, tam jest wręcz wypisane, nie? Że może udzielić nagany ustnej, może obniżyć zachowanie. No i tyle. Innymi słowy, bo to nauczyciele w tej chwili też mówią, że praktycznie nie mają za bardzo możliwości dyscyplinowania dzieci, bo mówi się tylko o prawach ucznia, prawa, a nauczyciel może w reakcji na przykład na to, że ktoś mu założył kosz na śmieci na głowę, powiedzieć, oj, nie podoba mi się, jak to robisz, nie? I to jest tyle. Więc dlatego ta ustawa, no dobrze, że jest, że mówi w ogóle, że jest problem, ale nie daje szkołom realnej możliwości poradzenia sobie z tym problemem. No i to jest makabryczne. Bo w ustawie jest tak, to szkoła ma załatwić. My tylko mówimy, smartfony są ble, a wy już macie się zastanowić, jak to zrobić, żeby dzieci nie korzystały.
1: I teraz spróbujmy przekazać rodzicom taki samouczek krótki. Co można zrobić, żeby dziecko nie popadło w głębokie uzależnienia i jak walczyć z tą presją rówieśną, tak? Że musisz mieć, jak nie masz smartfona, to jesteś obciachowy, tak? Wiemy na pewno, że układ nerwowy osób młodszych niż 13 lat nie jest w stanie sobie poradzić z tymi bodźcami, które płyną z ekranów, tak? Z dzisiejszym poziomem skomplikowania tego i skoncentrowania tej propozycji, która człowieka całkowicie pochłania. Ale jeśli już dziecku dajemy smartfon, to jaki program kontroli rodzicielskiej trzeba tam zainstalować? Znaczy,
0: bezwzględnie trzeba w ogóle jakikolwiek program kontroli rodzicielskiej zainstalować. No jest na przykład Google Family Link, są jakieś, tej oferty troszeczkę jest, przy czym trzeba zdać sobie sprawę, że jednocześnie mamy 5 milionów tutoriali na YouTubie, jak te zabezpieczenia obejść. Co oznacza, że samo zabezpieczenie dużo nie pomoże. Po prostu jeżeli dziecko już ten smartfon ma i ma dziecko, przepraszam, ale bezwzględnie dla mnie dawanie smartfona dziecku poniżej 10 roku życia to jest jak dawanie mu kokainy. Ale no dobra, załóżmy, że już mleko się wylało i mamy dziecko w szkole podstawowej na początku, które ma ten smartfon, to poza tym, że ma rzeczywiście te programy zabezpieczające, na przykład pozwalające na ograniczenie czasu korzystania dziennie z internetu i blokujemy instalowanie różnych aplikacji, to poza tym jest bezwzględne rozmawianie z dzieckiem, dlaczego tak się dzieje. Że to nie jest chęć kontroli czy odebrania czegoś super dobrego, ale że to wynika z miłości, z takiej samej miłości, jaka powoduje, że my nie pozwolimy dziecku jeść na śniadanie, obiad i kolację tortu, tylko będziemy mu dawać bardziej zdrowe jedzenie, prawda? I dzieci są w stanie zrozumieć ograniczenia, które stawiamy w innych obszarach życia. Będą w stanie zrozumieć też ograniczenia, które my stawiamy w tym obszarze życia, jakim jest świat cyfrowy. Ale kolejny warunek to jest niestety taki, żeby były jeszcze inne osoby w naszym otoczeniu, które mają podobne podejście. Bo jak to jest jeden rodzic w całej klasie, to jest skazany w gruncie rzeczy na porażkę, bo jego dziecko widzi, tylko ty jesteś, mamo, taka nienormalna, a wszyscy inni są normalni, nie mają żadnych ograniczeń. Przy czym, no, czyli dla rodzica w tej chwili podstawą jest znalezienie sobie jeszcze innych sprzymierzeńców, na przykład w klasie, którzy też uważają, że dzieci nie powinny mieć nieograniczonego dostępu do internetu. Czyli budowanie społeczności osób, które będą myślały podobnie, które będą nas wspierały. I tak samo będzie przy wprowadzaniu zakazu smartfonów w szkołach. To ma od września już istnieć, ale statuty szkół mają zostać dostosowane do nowych wymogów. I ja naprawdę sobie wyobrażam sytuację, jaka była, jak na przykład przy wprowadzaniu mundurków, bo to akurat pamiętam przy którymś z moich dzieci, wprowadzanie mundurków. I reakcja szkoły, która była taka, że w rozmowach z nauczycielami, z rodzicami i z samymi dziećmi poszła informacja, ministerstwo sobie wymyśliło, my musimy jakoś tam to zrobić, ale nie, uważamy, że to debilne. Naprawdę był taki przekaz ze strony szkoły, do której chodziła moja córka. I był rezultat, to była wielka konsultacja i stanęło na jakichś koszulkach z logo szkoły, które dzieci mogły nosić, ale nie musiały i to były te mundurki. Więc jeżeli w ten sam sposób będzie przekazywana informacja dotycząca zakazu, czyli mamy samą szkołę, która mówi rodzicom i dzieciom, słuchajcie, taką głupotę sobie Ministerstwo Edukacji wymyśliło, no musimy się zastanowić, jak to zrobić z sensem, no to w tym momencie pogrzebiemy kompletnie możliwości.
1: Jak wypracować razem z dziećmi zasady, ścisłe zasady ograniczania korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych?
0: Z małymi dziećmi o tyle nie ma problemu, że jeżeli my pewne zasady wypracowujemy i im przekazujemy, to oni się dostosowują, bo są przyzwyczajeni do tego, że po prostu rodzice pewne formuły życia rodzinnego, no, że są, tak? Z nastolatkami będzie większy problem, szczególnie jak już, jak nie miały do tej pory żadnych ograniczeń. Ponieważ nastolatki mają oczywiście ten moment budowania własnej tożsamości, jeszcze w opozycji trochę czasami do rodziców, w każdym razie mają potrzebę niezależności i mają potrzebę kompetencji, autonomii i tak dalej. Co to oznacza, że z nastolatkami jednak będziemy te rzeczy dyskutować, prawda? I jednak w przypadku nastolatków to najlepszy sposób to jest taki, że my rozmawiamy o tym wspólnie i wypracowujemy jakieś zasady, które będą obowiązywały wszystkich, także rodziców. Oni są na to bardzo też wyczuleni, że to powinno być coś, co wspólnie. Jednocześnie ja powiem tak, mam dla was ułatwienie. Można zajrzeć na stronę rodzice.co. I tam jest zakładka mini poradniki dla rodziców. W nich jest dzieci w wirtualnej sieci, nastolatki w wirtualnym tunelu. Obie pozycje są bezpłatne, można je sobie jednym kliknięciem pobrać, nie zostawiając żadnych danych osobowych. Tak, my to zrobiliśmy totalnie otwarte. I tam znajdzie się po prostu ułatwienia, jak to wprowadzić w życie. Żeby nie mieć takiego poczucia przez godzinę, że tak powiem, truje głowę, mówię o problemach, ale nie daje żadnych narzędzi, jak sobie z tym poradzić. Daje narzędzia.
1: Z doświadczenia mojej rodziny i szóstki dzieci, które wchodziły w ten świat przez ostatnie 25 lat, mogę powiedzieć, że najskuteczniejsza jest atrakcyjna alternatywa, czyli sport, hobby, pasja, harcerstwo, szukanie wspólnot, które podzielają poglądy, jakie są w rodzinie, światopogląd, tak? Czyli harcerstwo katolickie. W sporcie to nie jest konieczne, dlatego że tam po prostu sukcesy osiągają ludzie, którzy ciężko pracują, więc tu samo środowisko wymusza na sobie pracę nad sobą i jeśli dziecko jest w takich czterech przestrzeniach, tak, dom, szkoła, sport, harcerstwo na przykład, no to dzieci nie mają czasu na głupoty.
0: Tak. Problem potem polega na tym, że w którymś momencie może się okazać, że społeczność online zbudowana, nie wiem, nawet wobec jakiejś bardzo ambitnej gry strategicznej, staje się bardziej atrakcyjna dla naszego nastolatka niż harcerstwo, gdzie trzeba wyjść do lasu i jest mokro, zimno i w ogóle.
1: No ale buduje się też samemu domy na drzewach i się w nich mieszka przez tydzień.
0: Ja wiem. No tak, ja wiem. Problem, że jak bierzemy pod uwagę, jak bardzo natychmiastową gratyfikację dają rzeczy online, to jest realna konkurencja. Nawet jak samo dziecko zdaje sobie sprawę z tego, jakby, jakie są zagrożenia, jakie są mechanizmy. I tutaj bez naszej pomocy w postaci jednak twardych ograniczeń to polegnie.
1: No oczywiście.
0: Czyli to jest nie tylko alternatywa atrakcyjna, ale to jest jednak twarde ograniczenia w domu.
1: Ale to jest oczywiście. Co jeszcze jest do powiedzenia, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale ono jest tak smutne, że chcę je na koniec zostawić. Co jeszcze jest do powiedzenia?
0: Ja nie powiedziałam tego, ale ja muszę trochę wcześniej niż 10 zakończyć, bo tak. Ja o 10 mam już kolejną rzecz naszą fundacyjną.
1: Minutowa puenta.
0: Dobra. Minutowa puenta, znaczy moja minutowa puenta to byłaby taka, wykorzystajmy tę okazję, jaką jest propozycja zakazu smartfonów w szkołach podstawowych, do tego, żeby to zrobić porządnie, żeby to zrobić z sensem. To znaczy tutaj będzie potrzebna mocna edukacja rodziców, pokazanie im korzyści z tego. My myślimy jako fundacja o zorganizowaniu konferencji, takiej ogólnopolskiej, łatwo dostępnej, która też by w postaci trochę pigułkowej przekazała te korzyści rodzicom, nauczycielom. Wykupiliśmy w ogóle domenę szkołabezsmartfona.pl, więc tam będzie ta konferencja na pewno dostępna w którymś momencie. I to jest akurat optymistyczne, że my możemy wykorzystać tą szansę po to, żeby w ogóle zwrócić uwagę i pokazać rodzicom, słuchajcie, można nad tym zapanować.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była Bogna Białecka. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Pierwsze, co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa: zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi: nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże. Tak myślę, że około 10 na pewno, takie oddalenie się. Takie gdzieś tam, no znaczy ogólnie to był Bóg, ale gdzieś tam na boku może tak, przez no takie 10 lat. Ale to życie takie towarzyskie, tak, że no fajnie, żadnych problemów tam nie było, nic, no wszystko mogę, tak, że nikt mnie nie kontroluje. No hulaj dusza po prostu, tak? Ale już później mówię, właśnie z biegiem czasu już to zaczęło mi tak troszkę przeszkadzać, że mówię, to nie może być tak. To nie jest ta droga po prostu. Nie jestem szczęśliwa. To nie jest to, co bym chciała robić, tak? I tak właśnie. Będąc za granicą, ogólnie ja wiedziałam, że ja tam nie będę na stałe. Po prostu chciałam jechać, zobaczyć kawałek świata, tak? Pojechałam też do pracy, wiadomo, ale kawałek świata coś innego, nie tylko Polska, nie? Mówię, poznać nowych ludzi, zobaczyć, jak to jest za granicą. Ale ciągnęło mnie strasznie do domu, do rodziców, do sióstr, do rodzeństwa mojego, tak? I ja zawsze wiedziałam, że moje miejsce jest tutaj w Polsce, tak? Choćby nie wiem, co mi oferowali, proponowali, ja zawsze wiedziałam, że ja będę w domu, tu na miejscu. Po prostu tu jest mój kawałek świata. W Holandii byłam 4 lata. Wyjechałam w wieku 21 lat. I 25, jak wróciłam. Wtedy tak myślałam, że no nie, to nie jest to, po prostu nie. Muszę wracać. Ale tak właśnie siedząc z rodzicami, no mówię, że te 30 coraz bliżej, mówię, no nie mogę tak siedzieć, no muszę coś ze swoim życiem zrobić, tak? I stwierdziłam, że no pójdę już na swoje, nie chcę po prostu im też przeszkadzać, tak? Mówię, pójdę na swoje, mówię, jakoś się ustatkować troszkę, no i mówię, ale tak, mówię, na stancję, no mówię, nie chcę na stancję tam, no wiadomo, kogoś dorabiać, tak? Mówię, spróbuję ogarnąć kredyt. No i tam zaczęłam podpytywać się po tego, nie? Ale u mnie, ja tak... Dla mnie papiery, ogarnianie tych, no papierologia, tak? Dla mnie to jest no, katastrofa, dosłownie katastrofa. Ja mówię, ja jestem człowiek fizyczny, ja jestem stworzona do prac fizycznych, nie do siedzenia za biurkiem czy tam w papierach. No i tak pomyślałam sobie, że mówię, Panie Boże, jak mi pomożesz ogarnąć ten kredyt, mówię, to obiecuję, że będę co niedzielę chodzić do kościoła. Święta, nie święta, będę chodzić do kościoła, tak? No i tak się stało, faktycznie, tak było. No, ogarnęłam ten kredyt i obiecałam, jak obiecałam, tak zrobiłam. Co niedziela do kościoła, mówię, tam chyba ze dwa razy tylko może się zdarzyło, że nie poszłam, bo byłam w pracy po prostu, tak? Nie dałam rady. No i później w sumie od tego to też tak się zaczęło. Już później zaczęłam też, mówię, muzykę słuchać taką, no, religijną, pieśni kościelne, tak? Już nie takie techno, bo techno też właśnie, techno, jakaś taka ciężka muzyka też tam była w moim życiu. I zaczęłam, to właśnie znajoma to się śmieje, mówi, że moja playlista na YouTube to jest już Maryjo Śliczna Pani, a nie techno, nie? Bo tak jest właśnie. Tak, no i powoli wszystko się zaczęło właśnie. No to mówię, mogę powiedzieć nawet, że od tej muzyki też tak się zaczęło, nie tak już tak na dobre. Kto mi podsuwał? Nie, po prostu jak szłam w kościele, zaczęłam po prostu w kościele wsłuchiwać się w te teksty, zaczęłam już, mówię, przecież one takie piękne są, te słowa, te przekazy, ta muzyka, ta melodia. Mówię, ogólnie muzyka zawsze w moim życiu gdzieś tam była. Mówię, to jest takie piękne. I ja zaczęłam sobie właśnie wchodzić tam po internecie, grzebać trochę, szukać tej muzyki takiej. Mówię, właśnie playlistę sobie otworzyłam i w każdej wolnej chwili właśnie włączam i słucham. Mówię, to chyba jednak w tym kościele tak to zasiało się, nie? Ta muzyka, ta chrześcijańska taka, tak już, no. No to ona tak mi zaproponowała, mówi, chodź. Ja mówię, wiesz co, mówię, no przestań, gdzie ja? Mówię, ja się nie nadaję kompletnie, a w życiu, no gdzie Duch Święty? Ja mówię, no co ty? Mówię, oszalałaś, chodź chociaż raz. Mówię, w sumie co mi zależy, nie? Mówię, przecież to nie jest żaden obowiązek, żeby chodzić. Mówię, to pójdę, zobaczę. Ale poszłam raz, mówię, tam no, znane były twarze, bo mówię, u nas miasteczko jest malutkie, praktycznie wszyscy się znamy, tak? To znałam te osoby i... No, no fajnie, fajnie, no, no fajnie. I tak drugi raz, trzeci raz poszłam, ale już później, jak już zaczęłam tak, bo tam co tydzień chodzić, raz w tygodniu mamy spotkania, zaczęłam chodzić, to takie myśli mi przychodziły, że ale nie, ja nie mam czasu, tak, bo wiecznie coś w biegu, to muszę zrobić to, to, to, a mówię, to jest taka godzina, że ja nie dam, nie, nie dam rady, po prostu ja się nie nadaję i koniec, nie? Mówię, nic mi nie idzie po drodze, mówię, to w ogóle nie jest w tym czasie, co powinnam robić, tak? Ale i później tak pomyślałam sobie, kurczę, przecież to nie ja mówię, to przeze mnie działa zły, tak? Mówię, to on mi miesza w głowie, mówię, Panie Boże, mówię, zrób coś, przecież nie może tak być. Tupnęłam nogą i powiedziałam, nie będziesz mi tu, mówię, ty jesteś zły, nie będziesz mną kierował, nie będziesz mną kierował, nie będziesz mi mówił, co ja mam robić. Mówię, Panie Boże, spraw, żebym, weź mnie ogarnij po prostu, nie? Żebym jakiś ten czas znalazła i w ogóle. No i faktycznie tak się stało, na wszystko mam czas teraz. Przecież tak mi wszystko się układa, że coś, co mam załatwić, to po prostu załatwiam. I mam taką pracę, że mogę iść, zmieniłam też pracę, tak? Zmieniłam pracę, że mogę iść, że mam zawsze ten czas, żeby po prostu, no, iść na tą odnowę. I mówię, na dzień dzisiejszy to sobie nie wyobrażam, żeby tam nie być, nie? Mówię, naprawdę też dużo zmieniło to w moim życiu, ta odnowa, dużo też przeżyłam, dużo doświadczyłam takich duchowych spraw. Naprawdę czuć tego Ducha Świętego na tej odnowie, czuć. To może był taki zalążek tego wszystkiego, można powiedzieć, tak? Że to zaczęło się tak stopniowo, bo ja nie mówię, że to było takie boom od razu, tak? Rodzice zasiali te ziarenko wiary i ten Bóg zawsze gdzieś tam był. Ale czy takie, no miałam różne też takie doświadczenia, takie świadectwa, można powiedzieć, że mam. Też właśnie jak, to mówię, było 2022 rok, wojna na Ukrainie. Odmieniałam wtedy różaniec, ale z takim zaangażowaniem, taki pierwszy raz w życiu z takim zaangażowaniem różaniec odmawiałam za Ukrainę, żeby po prostu ustąpiła ta wojna, bo i mówię, na nas się to odegra, na całym świecie, tak, że po prostu nie, Panie Boże, chroń nas, tak. I w tym różaniec aż się popłakałam po prostu, płakałam odmawiając ten różaniec. No i jakiś tam czas później, tak mówię, tak na wiosnę, 21, 37, 8, no gdzieś tak w tych godzinach już tak przysypiałam i po prostu miałam atak diabła, atakował mnie diabeł. I to było tak, że on się do mnie zbliżał. Nie był to jakiś tam, jak to opisuje się, tak, to jak to dzieci opisują może, że widełki, różki. Nie, to było coś strasznego. To było, nie wiem nawet jak to opisać, to te oczy czerwone, to ja go nie słyszałam, ale widziałam po prostu, jak on do mnie idzie. Te ręce do mnie wyciąga, krzyczy na mnie, mimo że nie słyszałam, ale krzyczy na mnie. Ja się bardzo zaczęłam bać. Nigdy w życiu tak się nie bałam jak wtedy. Moje serce tak mi waliło jak młotem, tak uderzało mocno, że ja czułam, jak moje ciało razem z tym sercem podskakuje. I po prostu bałam się. To były dosłownie sekundy tego, nie? Jak on tam do mnie przychodzi i pierwsze co, tak pomyślałam, znaczy pomyślałam, w sumie to nawet nie było czasu na to, bo nie było czasu myśleć o tym, tylko po prostu coś ze mnie, pierwsze co ze mnie wyszło, to były tylko dwa słowa z modlitwy, którą znamy od małego dzieciaka. Jedna z pierwszych modlitw, którą się uczymy. Dwa słowa, które mają naprawdę ogromną moc. To było tylko dwa słowa, zdrowaś Maryjo. I automatycznie widzę, jak coś go odciąga. Odciąga go, on walczy i cały czas. To przez chwilę tak trwało, nie? I zabrało go to w końcu ode mnie. I moje serce nadal łomotało, dosłownie łomotało. I za chwilę słyszę tylko kobiecy głos po prawej stronie nade mną. Mówi, nie martw się, jest wszystko okej. Okay. A moje serce automatycznie stanęło. Cisza, spokój, pokój. Ja poczułam się taka lekka, taka, no nie ma po prostu na to słów nawet, jak to można opisać. Nie ma takich słów. To jest po prostu, nie czułam ciężaru ciała swojego, nie czułam nic, nie czułam, że jakiś mnie grzech przygniata. No cokolwiek, po prostu byłam lekka, lekka jak piórko, a może nawet i lżejsza. No i mówię, wow, mówię, co to było, nie? Wstałam, poszłam do łazienki, wróciłam, położyłam się, zasnęłam jak małe dziecko i rano wstałam i tak sobie myślę, ludzie, co to było, co tu chodzi, nie? No i tak myślałam i zaczęłam podpytywać ludzi i właśnie mówią, że to Maryja, po prostu Maryja, wezwałaś Maryję, ona przyszła cię uchroniła. I ja mówię, ludzie, kochani, mówię, no jest niemożliwe, nie? Mówię, to takie pierwsze coś takie miałam właśnie, pierwszy raz w życiu miałam coś takiego i tak sobie pomyślałam, mówię, Panie Boże, jeżeli u Ciebie w niebie jest tak, jak ja wtedy się poczułam, to ja mówię, ja chcę już do ciebie. Ja już tam chcę, chociaż wiem, że to i tak była cząstka tego, co tam jest w tym. I mówię dwa słowa modlitwy, mówię, takie coś, mówię, zadziała, o co dopiero cały zdrowaś Maryja, ale już różańce już nawet nie wspomnę. Naprawdę ogromną siłę ma modlitwa, naprawdę ogromną siłę. Mówię, tylko dwa słowa. I właśnie też jak tak podpytałam ludzi, tak opowiadałam to, nie? To oni mówią, że wiesz co, mówię, to jest tak, że po prostu, bo ty odmawiałaś ten różaniec, mówię, z takim zaangażowaniem, po prostu on nie wytrzymał, diabeł tego. Ten zły nie wytrzymał tego, że ty, mówię, wracasz do niego, on cię zaatakował. Tak, tak właśnie, tak, nie? To mówię takie, bo to było piękne, naprawdę było piękne. To może powiem też tak w ostatnim czasie, jak mówię, chodzę, bo ja lubię ogólnie zbierać grzyby. Mówię, tam niekoniecznie może ich jeść, ale mówię, lubię chodzić po prostu do lasu, zbierać grzyby. I zawsze jak chodziłam, to no wiadomo, jak to tam robactwo, te kleszcze, to wszystko, no one czepiały się mnie tak, że ja po 2-3 kleszcze potrafiłam z siebie wyciągać i w ogóle, nie? Ale i tak jak wchodziłam, zaczęłam tak, wchodziłam do lasu i tak pomyślałam sobie, mówię, Matko, Maryjo, mówię, ty zawsze tak przy mnie jesteś, tak? Mnie chronisz przed wszystkim. Mówię, ochroń mnie przed tym robactwem, tymi kleszczami. Wie, że ja nie chcę. Mówię, ja nie lubię tego. Mówię, ja nie chcę po prostu, żeby to się do mnie czepiało. Mówię, chroń mnie, tak? I chodząc po tym lesie, pamiętam, to słoneczko wtedy tak świeciło ładnie, piękna pogoda była. Chodząc po tym lesie, po prostu czułam takie jakby coś ze mnie promieniowało, takie promienie, takie ciepło ode mnie uciekało, jakby taką jakbym tarczę dookoła siebie miała. I właśnie chodząc po tym lesie, to tak, tak czułam to po prostu na sobie, tak przy sobie, mówię, tak dookoła mnie. I przyszłam do domu, patrzę, kleszcza nie ma żadnego, mówię, aż niemożliwe, mówię, o kurka, rurka, nie? Mówię, aż niemożliwe, że tak chcę. Mówię, fajnie. No i wchodząc właśnie, za każdym razem, co wchodzę do lasu, to mówię, powierzam to swoje zbieranie Matce Bożej, tak, tą ochronę, to wszystko. No i faktycznie wracam do domu, no nie ma tych kleszczy, nie ma nic. Ale też ostatnim razem właśnie jak poszłam, to no po prostu zapomniałam się tam, zamyśliłam i no nie poprosiłam Matki Bożej o ochronę. I tak patrzę później na ręce, mówię, kleszcz chodzi. I sobie przypomniałam, mówię, przecież Maryjo, ja ciebie nie poprosiłam o ochronę. No i tam zaczęłam ją tam prosić, modlić się. I tam dość długo, bo tak mówię, jak idę, to na 2-3 godziny. I tak przychodzę do domu, później patrzę, oglądam się, patrzę, nie ma ani jednego kleszcza. Ani jednego. Mówię, to też tak właśnie, no uchroniła mnie po prostu przed tym, tak? Przed tym chroni, naprawdę chroni. Mhm. Tak, mam też na przykład szkaplerz Michała Archanioła, jak przyjęłam, to też to wielką moc on ma. To była peregrynacja u nas w kościele właśnie figury Michała Archanioła i było można przyjąć szkaplerz. Przyjęłam ten szkaplerz, ale w medaliku, tak? I tak, no i tak jakiś czas tam później mówię, dobra, idę się kąpać. Mówię, ale mówię, zdejmę ten szkaplerz. Mówię, bo wiadomo, woda, nie wiadomo jaki materiał, że może się zniszczyć. Po prostu nie wiedziałam, jak to jeszcze działa. Położyłam ten szkaplerz na półce, poszłam się wykąpałam. Ogarnęłam się, poszłam spać, tak leżę już. Zaczęły je łapy, mówię, kurczę, szkaplerza nie mam. A to nic, rano założę. I zasnęłam. A ta noc, to była tak ciężka noc. Jakieś koszmary, jakieś, jakieś morderstwa, jakieś, tragedia była. Normalnie taka ciężka noc, nic nie spałam, takie koszmary mi się śniły. Założyłam ten szkaplerz i tak pomyślałam, mówię, pewnie, mówię, ten, przez to, że ja jego nie założyłam, mówię, to... Michale Archanie, nie chroniłeś mnie, tak? I mówię, okej, dobra, przez parę nocy tam miałam go na sobie, nie ściągałam go, ale tak sobie myślę, no kurczę, może to moja wyobraźnia, może sobie coś ubzdurałam, a ja sprawdzę jeszcze raz. I no, moje niedowiarstwo, tak? Wystawiłam Boga na próbę sprawdzić. No i położyłam ten szkaplerz na półeczce. No nie, no mówię, nas kolejna noc jest to samo, koszmary, no jakieś tam nie wiadomo co, już nawet nie pamiętam dokładnie. Wiem, że tak nieprzespana noc, ciężka, bardzo ciężka noc i ja wtedy miałam właśnie potwierdzenie, że to po prostu muszę go przy sobie, na sobie nosić, tak, że nie ściągać go. I mam spokojne noce, tam przyśni się, coś tam przyśni, ale nie tak jak wtedy po prostu, tak, że to jest właśnie siła tego szkaplerza, tej modlitwy do Michała Archanioła, że naprawdę to jest coś pięknego i silnego przede wszystkim.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam pana Roberta i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Niepokalana.
0: Ja cały czas biję się z myślami, na ile warto jest wchodzić w zwarcie z rzeczywistością, która jest wokół nas i na ile warto jest walczyć jej bronią. Ale przyglądam się historii Tomka Terlikowskiego, z którym byłem wiele lat, się znamy, byliśmy w kilku redakcjach razem, przynajmniej w dwóch. I najpierw to były takie przyjacielskie starszego kolegi zagadywanie, tak? No, już byś przestał tych biskupów tak krytykować, no, bo wiesz, no, wychodzisz na takiego wicebiskupa, tak jakbyś sam chciał być jakimś nauczycielem duchowym, tak? Potem, kiedy to zaszło już dalej, my straciliśmy kontakt, to napisałem takie dwa listy otwarte do niego, do rzeczy, będąc jeszcze w Gazecie Polskiej wtedy, ale specjalnie zrobiłem to w obcej redakcji. Żeby... I w tych listach powiedziałem mu, że on jest werbowany, że jesteś werbowany, że jesteś przeciągany na drugą stronę. No i on, Tomek odpowiedział, Tomek nie ma zwyczaju odnosić się do argumentów, więc odpowiedział w sobie właściwy sposób. I ja na jego temat nie wypowiadałem się kilka lat, dlatego że mam wielką nadzieję, że on wróci z tej drogi, którą ja oceniam jako drogę ku śmierci po prostu duchowej. Bo ja sobie myślę o takich osobach, nie wiem, jak ksiądz Obirek, jak inne gwiazdy Gazety Wyborczej, czyli gwiazdy tego systemu. Tak? Nagrałem tutaj, drodzy państwo, takie wystąpienie swoje o dwóch sztandarach, że są po prostu dwa sztandary, tak? Sztandar Chrystusowy i sztandar cywilizacji śmierci. I pokazałem jakby obecność Tomka i jego deklarację, że on jest głęboko w kościele katolickim, tak? Czyli pewnie jest, ale pokazałem, jak natychmiast ginęło zainteresowanie tymi kapłanami, którzy byli sztandarowymi kapłanami Gazety Wyborczej w chwili, w której oni wychodzili z kościoła. Więc Tomek zostanie w kościele pewnie do końca i mam nadzieję, że dlatego, że ma taką potrzebę w sercu, a nie dlatego, że jest po prostu użyteczny. Teraz ukazały się dokumenty pokazujące, że on zaatakował pamięć Jana Pawła II, uznając za prawdopodobne kalumnie, które zostały... No, po prostu kolejnej osobie wytoczono wojnę, tak? Wojna godnościowa, tak? Kolejny autor.
1: To było chyba 3 lata temu, tak, jak to się stało.
0: Tak, i to była zorganizowana akcja i uczestniczenie w czymś takim wydawało mu się przekroczeniem jakiejś granicy.
1: Mam dokładnie takie samo zdanie o przekroczeniu granicy, bo tak, no, ja z kolei z panem Tomaszem Terlikowskim też miałem swoje historie. Między innymi byliśmy w ostrym sporze, kiedy była sprawa księdza arcybiskupa Wielgusa. Kiedy tak pan Terlikowski we właściwy sobie sposób tam krzyczał, że biskup ma łże jak pies i ma odszczekać to, co powiedział, no to było takie niezręczne, znaczy niezręczne, to delikatnie powiedziane, no, głęboko niewłaściwe zwracanie się w ten sposób do księdza arcybiskupa Wielgusa, niezależnie od oceny jego postawy. Jest to jednak człowiek zasłużony. No, ja byłem jego studentem w czasie, kiedy był rektorem KUL-u, studiowałem na KUL-u, no i mogę coś powiedzieć również o jego postawie moralnej wtedy, kiedy były ataki na KUL i na naukę.

0: właściwe i pewnie prawdą jest to, co mówią krytycy tej postawy, że to ludzi odsuwa od Kościoła. To, co też myślę jest cenne w jego publicystyce, że dostrzega jakąś zmianę cywilizacyjną i myślę, że szuka miejsca Ewangelii w tej zmianie, która się dokonuje, że pewne rzeczy, które nie wszystko, co było kiedyś, co język, którym się posługiwaliśmy, postawy, które prezentowaliśmy, no po prostu się wymagają jakiejś rewizji bez zmiany i istoty. To myślę, że to też jest cenne. Tomek mówi, świat się zmienia. Odnajdźmy postawę ewangeliczną w tym zmieniającym się świecie. Sam pracując w Kolegium Intermarium, organizując taką debatę o przyszłości chrześcijaństwa, zaprosiłem Tomka Terlikowskiego z wystąpieniem, co się spotkało z krytyką, że ten mój akt zaproszenia go dostałem za to bardzo po głowie. Ja natomiast to, co było moim motywem, to, że takie miejsca jak kolegium, uniwersytet są miejscem debaty, zawsze były. Tak się rodziły w średniowieczu, jako miejsce sporu, czasami bardzo głębokiego i taki był też mój cel, żeby była okazja do debaty. Dzisiaj bym go nie zaprosił, a to właśnie dlatego, że zaraz po tym, to było jesienią, a wiosną był ten atak na Jana Pawła II, w którym zupełnie nie rozumiem, dlaczego Tomek wziął udział, bo przecież to była ewidentna akcja, operacja służb, która miała odrzeć z autorytetu Jana Pawła II. To, co tam było przedstawiane, było w sposób ewidentny naciągane pod zupełnie fałszywą, krzywdzącą, obrzydliwą tezę. I udział Tomka w tym był dla mnie zaskakujący i mówię, to jest właśnie granica, której przekraczać nie można. I tak jak pan redaktor mówi, to jest przejście, nie wiem z jakich powodów, trudno się odnosić do intencji, ale jest to przejście na stronę tych, którzy w sposób świadomy i planowy niszczą cywilizację.
1: Tam był taki wątek już takiego czysto ubeckiego pomówienia, zresztą opartego na jakichś zeznaniach księdza, który był albo agentem, albo został stamtąd po prostu.
0: Który potem już wiemy, łgał od początku do końca, łgał, bo był przetrącony bardzo mocno tam przez jakieś nałogi, uzależnienia.
1: Tak, ale wie pan, co mnie dotknęło? Dotknęło mnie to, że Tomek nie odżegnał się od takiej sugestii, że być może Jan Paweł II był skrzywdzony przez jakiegoś kardynała, czy tam no, to już
0: tak,
1: było.
0: Tak, to był też ten wątek.
1: Tak, i dotknięcie tak absurdalnej jakby kwestii, tak. No to jest instrumentarium tych głupszych ubeków, nie tych mądrzejszych, tylko tych głupszych, albo będących już całkowicie z nożem przy gardle, więc to powiem szczerze, że mnie dotknęło bardzo głęboko, ale oczywiście ma pan rację, że dostrzega zmianę cywilizacyjną. Oczywiście, że ważne jest to, że bardzo wielu ludzi, jak słyszą kazania, które są wprost popierające PiS, to ludzie nawet przestają chodzić do kościoła. Znam takie przypadki, tak? Ja bardzo cenię obronę skrzywdzonych w kościele, w jego wykonaniu.
0: Tak. To są te jasne karty i tak jak mówię, ja przyznam się, że czasami nie rozumiem tych ataków na redaktora Terlikowskiego, bo one są jakby takim stanięciem, używaniem tych samych metod, od których chcielibyśmy się odżegnać. Zamiast wejść z nim w spór, w debatę, jeżeli się nie zgadzamy. Nie? I tego bardzo brakuje dzisiaj. To okładanie się z jednej strony tam.

0: jesteśmy oskarżani o klerykalizm czy o ciemnotę, z drugiej strony właśnie o zdradę, o my oskarżamy o zdradę, o... Myślę, że to w ogóle nie służy odkrywaniu problemów, które są, nie? I mierzeniu się z tymi problemami.
1: Proszę powiedzieć, co jednym zdaniem, jeśli tak pan zechce, co w tym, co dziś Tomasz robi, jest najbardziej dla pana, dotyka pana najbardziej?
0: To znaczy tak, no ja już powiedziałem, to takie stanięcie, na przykład właśnie szukanie za wszelką cenę, takie dążenie do odbrązawiania za wszelką cenę. To jest na przykład w wypadku właśnie Jana Pawła II, czy potem księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, co do którego, tak, no ja też mam wiele zastrzeżeń do jego retoryki i wypowiedzi i myślę, że nie służy ona właśnie debacie, nie służy ona, nie tak powinno być prezentowane nauczanie Kościoła, na przykład w odniesieniu do osób LGBT, że to nie służy, że Kościół zawsze robił to inaczej, brał problem na warsztat intelektualny, na warsztat duchowy i się z nim rozprawiał, a nie dokonywał takiej kategorializacji, klasyfikacji w bardzo prostym języku. Nie? To Święty Tomasz za chwilę, jak się mierzył z averroistami, to traktował ich poważnie, a zagrożenie było podobne. I tego dzisiaj w Kościele nie ma i ksiądz arcybiskup Jędraszewski jest tego uosobieniem i ja rozumiem Tomka Terlikowskiego, że się krytycznie do tej postawy odnosi, natomiast tam jest jeszcze do tego dołożone takie odbrązawianie za wszelką cenę.
1: Tak, tak. Ja przyznam szczerze, że nie rozumiem też takiej postawy, bo to odbrązawianie to jest okej i tego lewica używała na przełomie XIX i XX wieku i później w dwudziestoleciu do głoszenia prawd i kłamstw na temat rzeczywistości. Natomiast no, czymś więcej chyba jest zarzucanie Jezusowi, że nie uratował Judasza. Bo to jest teza jednej z książek, że niedostatki miłości.
0: Przyznam się, że nie czytałem tej książki.
1: Dobrze, to ją
0: wiem,
1: zostawmy.
0: Tam jest teza.
1: To zostawmy to zupełnie.
0: Tak, wiem, że z powodu tej książki dla redaktora Terlikowskiego spadły gromy, tak, ale nie wiem, na ile one były zasadne.
1: Jasne. Pana teza. Taka, ta najogólniejsza, od której rozpoczęliśmy nasze rozmowy, jest taka, że w naszym kręgu kulturowym od zawsze panowało przekonanie, że życie ludzkie może i powinno być spełnione. Natura wyznacza cel, sposób istnienia wyznacza sposób działania. Czyli mówi pan o szczęściu. Arystoteles w swej Etyce Nikomachejskiej zauważa, że człowiek jest czymś najlepszym spośród żywych bytów. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że człowiek jest czymś najlepszym we wszechświecie. Tym, co go przewyższa, jest ład wszechświata, kosmos. Człowiek wpisuje się w ten ład, realizując swoją naturę. Żyć dobrze, to znaczy aktualizować swoje naturalne skłonności, tak jak dzieje się to w całym kosmosie. Ogień dąży do rozprzestrzeniania się, ziarno rzucone w glebę przeobraża się w obfity pełen ziaren kłos, kwiat realizując swą naturę zmienia się w owoc. Każdy z bytów osiąga właściwą sobie doskonałość. I przechodzimy do tej tezy. Rozpad związku działania człowieka z naturą rozpoczął się jeszcze u schyłku średniowiecza. Tak i tutaj wracamy do naszej pierwszej rozmowy, tak, brzytwa Okhama, nominalizm i tak dalej, tak? I ten rozpad związku działania aktywności ludzkiej z naturą, czy to jest najistotniejsza jakby obserwacja, która tłumaczy nam rzeczywistość? Nihilizm, hedonizm, kult aborcji, eutanazji, cywilizacja braku sensu, absurdu. Czy to jest główny uchwyt?
0: Tak. Jeżeli rozpatrujemy rzecz od strony filozoficznej, chociaż ja jeszcze wrócę na moment, by podsumować, by zamknąć taką klamrą wątek redaktora Tomasza Terlikowskiego. Nie? Taki apel do wszystkich, do siebie samego też, żebyśmy się wsłuchiwali w rację naszych oponentów. Nie używali kija bejsbolowego słów czy oskarżeń, tylko wsłuchiwali się w rację. To jest postawa, no tak, katolicka. Nie? Jak ja zawsze studentom mówiłem i mówię do dziś, jak już przywołany święty Tomasz z Akwinu, jak miał swoich przeciwników, poważnych przeciwników intelektualnych, to nie wyzywał ich od jakichś tam, nie używał takich obraźliwych wyrażeń, tylko brał na warsztat ich poglądy i je rozbrajał. Nie? I to było cenne i to straciliśmy. To jest też, nawiązuje do tego drugiego wątku, który pan
1: porusza. Żeby spuentować puentę, czy jeśli Tomek zgodziłby się, czy weźmie pan udział w debacie z Tomkiem Terlikowskim?
0: Bardzo chętnie. Jak czytam jego teksty, publicystyczne teksty, to tak, no jestem, czasami się bardzo zgadzam, a czasami bardzo nie zgadzam.
1: Więc jesteśmy umówieni, jeśli on się zgodzi, znajdziemy miejsce, w którym będziemy mogli przeprowadzić z publicznością taką debatę. I jesteśmy przy rozpadzie Związku Działania Człowieka z Naturą.
0: Tak, no to jest niektórzy historycy filozofii, nie tylko historycy filozofii, ale też filozofowie, ten moment, kiedy to ten rozpad nastąpił, określają mianem wybuchu jądrowego. Skutki tego rozejścia się myśli z rzeczywistością, ludzkiego intelektu z rzeczywistością, mają skutek porównywalny do wybuchu jądrowego. Tyle, że w sferze duchowej. I wszelkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy, mogą być zrozumiane i możemy szukać dróg ich rozwiązania tylko wtedy, jeżeli zrozumiemy źródło tego problemu. Bo inaczej, no to właśnie tak, wpadamy w takie wzajemne oskarżenia i w taki manicheizm, który dzieli rzeczywistość na pół. Jest nie jesteśmy w stanie dotrzeć do rozwiązania. A rzeczywistość jest piękna. Rzeczywistość jest dziełem Boga i nie da się tutaj przeprowadzić takiej demarkacji pół na pół właśnie. Nie? To jest coś, o czym też zapominamy, że nasze intelektualne odniesienie do rzeczywistości, umiejętność czytania rzeczywistości sprawiłaby, że wiele problemów by zniknęło. Tak to mówię i to jest, no, to jest takie bardzo oczywiste. Jeżeli się odwołamy do tego mądrościowego odniesienia się do rzeczywistości.
1: Ale zniknięcie tego bezpiecznego oparcia, tak, jakim był Bóg, tak, jakim była choćby idea Boga dla ludzi niewierzących, tak? Metafizyka wskazywała na Boga, dzisiejsze ten system chaotyczny, który ten świat opisuje, on wskazuje na próżnię.
0: Więc mądrościowe odniesienie do rzeczywistości, czytanie rzeczywistości w sposób dość taki właśnie oczywisty doprowadzało do stwierdzenia istnienia Boga. To było doświadczenie starożytnych filozofów. Skąd się wziął pierwszy nieruchomy poruszyciel Arystotelesa? Czyli byt, który ma cechy, które przypisuje Bogu również objawienie. On się wziął z czytania rzeczywistości. To nie był wymysł Arystotelesa, tylko Arystoteles, patrząc na rzeczywistość, jeszcze nie dostrzegł tego, co dopiero potem dostrzeżono, to co dostrzeżono w średniowieczu, istnienie jako coś, co konstytuuje rzeczywistość, ale Arystoteles widział ruch, widział zmianę w świecie i mówi, jeżeli ta zmiana następuje, to musi istnieć źródło tej zmiany. Źródłem tej zmiany jest pierwszy nieruchomy poruszyciel. I to było to mądrościowe czytanie rzeczywistości. Pamiętam, kiedyś uczyłem filozofii w jakiejś szkole podstawowej, I przedstawiałem właśnie tę wizję kosmosu Arystotelesa. To były starsze klasy szkoły podstawowej, 8 klasa. I tam jeden z takich bystrzejszych uczniów mówi, a co jeżeli ktoś tego nie uznaje? Ja mówię, ale tego nie można nie uznać, czytając rzeczywistość i posługując się zasadami rozumowania. To jest coś, co czytamy w rzeczywistości. No ale ja tego nie uznaję, mówi ten uczeń. Mówię, no Arystoteles akurat używał dosadnego języka czasami wobec swoich przeciwników. I Arystoteles mówi, no tacy ludzie są po prostu ludźmi głupimi, niezdolnymi czytać rzeczywistości. Pamiętam, uczeń chyba poskarżył się swoim rodzicom na to, że tak go nazwałem, chociaż nie jego tak nazywałem, tylko powiedziałem, jak Arystoteles takich nazywał. I ojciec tego chłopca złożył skargę do dyrektora na mnie, że nauczam religii na filozofii. Ja wtedy napisałem taki bardzo długi list, że o Bogu...
1: Apostoł Arystoteles.
0: Tak, on mówi, o Bogu nie można mówić w filozofii. Ja napisałem bardzo długi list, że to nie jest prawda, bo w zasadzie nie ma filozofa, który by się w ten lub inny sposób nie odnosił do Boga, albo do zagadnienia Boga, albo do pojęcia Boga, albo do idei Boga. Jedni uznawali go w ramach swojego systemu filozoficznego, inni go odrzucali, no ale nie jest tak, że o Bogu nie można mówić na terenie filozofii. Nawet nie można nie mówić o Bogu na terenie filozofii. Nie? No to jest takie, ale ten współczesny taki, jak to Etienne Gilson nazywa, ateizm trudny, chciałby Boga wyeliminować w ogóle z debaty, nie? Odniesienie do Boga. I to jest problem, który jest zrodzony przez odejście od takiego mądrościowego czytania rzeczywistości, o którym mówiłem, które uprawiał Arystoteles na przykład.
1: Tak. Dziś żyjemy w bańkach, które nie mają właściwie już kontaktu ze sobą. I proszę mi powiedzieć, czy słuszna jest według pana moja intuicja, że ta pogarda, jaką wobec swoich poprzedników myślicieli mieli, nie wiem, Kartezjusz, Kant, kto jeszcze tam, no na pewno Marx, na pewno Luther jako też myśliciel, nie tylko reformator religijny, reformator w cudzysłowie oczywiście. Czy tutaj można upatrywać tego, że dzisiaj ludzie ze sobą nie rozmawiają publicznie, tylko szczekają na siebie?
0: Znaczy my jesteśmy wydziedziczeni. Nie? Odcięliśmy korzenie, z których wyrastamy, co jest pewnym nowum nie dzisiejszym, tylko nowum trwającym od kilkusetek lat, że rozpoczynamy nasze odniesienie do świata, budowanie naszej cywilizacji, budowanie naszej moralności od odcinania korzeni. Nie? To jest coś niesamowitego. I potem dziwimy się, tak jakby drzewu odciąć korzenie, no przecież nie zrodzi dobrych owoców. Jeżeli wyda jakieś owoce, to wyda kwaśne, pomarszczone i niestrawne. To jest oczywiste. I my dzisiaj jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że podcięliśmy te korzenie. Nie? Żyjemy, ja to nazywam wielkim metafizycznym oszustwie. Mówiliśmy już o tym, ale myślę, że nie dość powtarzania tego, nie? Bo my często myślimy, że rozwiążemy nasze problemy właśnie przez jakieś spory polityczne, przez wykrywanie afer, że to jest ten szczyt prawdy, nie? Jak tam wykryjemy jakąś aferę, nakryjemy kogoś na kłamstwie politycznym, że w ten sposób doprowadzimy do ocalenia cywilizacji. Praca musi być o wiele głębsza i idąca w zupełnie innym kierunku. Powrót do mądrości. To nie chodzi o to, żeby wracać do tego, co było, ale uznać to, co było i wyrobić sobie taką postawę, że polityka, religia, teologia jest wtórna wobec czytania rzeczywistości. Zawsze, jeżeli religia rodziła dobre owoce, jeżeli religia budowała cywilizację, to wtedy, kiedy była rezultatem mądrościowego odczytania rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. No tak powstawał renesans karoliński po tych wiekach ciemnych, rzeczywiście wiekach ciemnych od upadku cesarstwa rzymskiego zaczął się od wielkiej pracy intelektualnej. Nie? Ten niepiśmienny król, analfabeta, miał na tyle mądrości, mówię o Karolu Wielkim,
1: Alcuin.
0: Miał na tyle mądrości, że tak, że właśnie wychowywał takich ludzi, jak, czy dawał pracę takim ludziom jak Alcuin. Mówi, wy musicie to zrobić, bo my musimy budować cywilizację. Dzisiaj potrzeba nowych Alcuinów.
1: Rozdział między sferą faktów i sferą wartości, on dzisiaj jest rzeczą oczywistą, a moje pytanie jest takie, czy człowiek może konstruować sens, czy może go tylko odczytać?
0: To jest pytanie filozoficzne. Oczywiście, że na jakimś poziomie po odczytaniu rzeczywistości można konstruować sensy, prawda? Ale one muszą zawierać sensy pierwotne, mówiąc tak filozoficznie bardzo. Nie? Rozumiem intencję tego pytania. Otóż człowiek nie może konstruować rzeczywistości. Może konstruować systemy myślowe. No tak właśnie powstawały cywilizacje, powstawała nasza cywilizacja, kiedy na przykład no, po odczytaniu prawa naturalnego, zawartego w rzeczy, zawartego w prawdzie o człowieku, budowano systemy prawne. Czyli budowano jakieś sensy, ale w oparciu o odczytanie tego sensu pierwotnego. I powstawały systemy prawa pozytywnego, ale były dobre wtedy, kiedy miały związek i były rezultatem odczytania analogicznie prawa naturalnego. Nie? To jest ta, dzisiaj żyjemy w takiej, jeżeli już mówimy o prawie, no to żyjemy w takiej koncepcji ulpianowskiej. Quod principi placet legis habet vigorem. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Obojętnie, czy ten władca to jest jakiś tyran, czy ten władca przyjmuje postać parlamentu, czy ten władca przyjmuje postać no właśnie koncernów medialnych, które władają naszymi umysłami i doprowadzają do takich, a nie innych wyborów. Wszystko jedno. Prawo naturalne się nie liczy. Liczy się wola władcy. I to jest to, w czym dzisiaj bardzo mocno żyjemy. I jeżeli znowu nie powrócimy do odczytywania prawa naturalnego, nie zapytamy, po co jest prawo, jaka jest w końcu racja bytu prawa, odpowiedź jest taka, kiedy to czytamy, dobro człowieka, a jeżeli dobro człowieka, no to musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura, bo tylko wtedy możemy powiedzieć, co jest dla niego dobre. Dzisiaj zupełnie to nie istnieje w dyskursie.
1: Tak. Czy ta definicja prawa jako narzędzia siły, czy ten sposób myślenia wprost bierze się z innego podobnego stwierdzenia, że taka religia, jaka władza, tak? Czyli
0: dokładnie tak. To jest na innej płaszczyźnie powiedzenie tego samego, nie? Że nie ma. To jest dokładnie powtórzenie tej ulpianowskiej zasady prawa. To, co się podoba władcy, to ma moc prawa. Kto rządzi, ten decyduje, jaka jest religia. Nie? To
1: tak.
0: Jest.
1: I teraz opiszmy.
0: No, polskie odniesienie do tego było takie, no, że polski król powiedział, nie jestem królem ludzkich sumień.
1: Tak. Powiedzmy
0: kiedy otwierał to.
1: O tym najwyższym wzlocie ducha europejskiego, czyli moment, w którym no też przez odczytanie rzeczywistości, jak rozumiem, no bo cenimy ludzi, którzy oddają życie za słabych, cenimy nauczycielkę, która wyciąga z ognia swoich uczniów, tak? Cenimy tę moc, która utrzymuje ludzi broniących straconej wojskowo pozycji, ale dlatego, że tam są kobiety i dzieci i trzeba ich bronić, tak? I ten moment, w który tak obrazowo najczęściej przywoływany jest jako jego egzemplifikacja, ten moment, w którym cesarz udaje się do Canossy, tak? Gdzie no i oczywiście ja nie pytam o kontekst historyczny, tak? I o prawidłowo, znaczy o pełni analogii, ale to chyba tylko cywilizacja europejska doszła do wniosku, że duch jest silniejszy od siły.
0: Racja jest silniejsza od siły, tak.
1: Tak.
0: No, ten przywołany przywołany przykład cesarza udającego się do Canossy, stojącego tam w tym no, włoskim, ale jednak mrozie i czekającego na łaskę papieża. To jest w ogóle piękna opowieść, nie? To polecam słuchaczom, jeśli nie czytali, jest taka znakomita powieść zapomnianego zupełnie autora Teodora Jeskę-Chońskiego, Tiara i Korona, opisująca właśnie ten spór. I tam Teodor Jeskę-Choński był takim arcykatolickim pisarzem, ale on przedstawia cesarza w pełnej prawdzie. Wcale cesarz nie jest tam postacią negatywną w tej powieści. Nie? Tam on pięknie przedstawia też racje, którymi on się kierował, prowadząc spór z papieżem. Obaj są przedstawieni jako tacy właśnie słudzy większego porządku, nie? Którzy prowadzili ze sobą spór, jeśli chodzi o odczytanie treści tego porządku. Ale to jest dopuszczalne, nie? Bo jesteśmy niedoskonali i nie jesteśmy w stanie w sposób jasny, pełny, bez domieszki błędów odczytać rzeczywistość. Nie? Stąd są spory. I spory same w sobie nie są niczym złym, jeżeli ich celem jest dotarcie do rzeczy. Nie? I to jest właśnie ten prymat racji w naszej rzeczywistości. Nie? A nie, kiedy nie doprowadzanie do sytuacji, kiedy ja będąc przekonany o jakiejś swojej racji, próbuję ją narzucić innym siłą. To nie jest sposób działania w naszej cywilizacji. I to jest właśnie to nie jestem królem ludzkich sumień, nie? Kiedy inni próbowali, wyradzając się z tej cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, narzucać swój pogląd swoim poddanym siłą.
1: Mamy do czynienia z aberracjami strukturalnymi. Jan Paweł II powiedział o grzechu strukturalnym, tak? Jest to bardzo delikatna materia, ale jednak jest tak, że ludzie, którzy oddychają dzisiejszą popkulturą, tak, powietrzem dzisiejszej popkultury, oni są pozbawieni kilku zasadniczych decyzji życiowych. Oni przyjmują jako coś oczywistego rzeczy nieprawdziwe. Przyjmują na przykład brak kategorii grzechu jako kategorię poznawczą, tak? No i człowiek, który jest karmiony taką kulturą, taką popkulturą, jest nasycany, z definicji musi błądzić, no bo też nowożytność można opisać jako czas odejścia od antropologii biblijnej, tak?
0: Właśnie.
1: I teraz pytanie moje jest takie. Czy my możemy spokojnie filozofować, patrząc na to, jak kolejne pokolenia są pozbawione szansy na szczęście?
0: Tak, ale to pozbawienie szansy ma swoje źródło w odejściu od mądrości. Przywołany święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, kiedy tam się odnosi do kształcenia i formacji kapłanów w świecie takim ponowoczesnym. On nie używa tego określenia, ale z kontekstu to wynika. Nie? Właśnie, no, mówi o tym świecie, właśnie, gdzie zanikło pojęcie grzechu, gdzie zanikło wcześniej pojęcie prawdy, gdzie dobro i zło nie jest punktem odniesienia ludzkich decyzji. On pyta, Jan Paweł II pyta, stawia pytanie w encyklice Fides et Ratio, jacy kapłani są potrzebni w takim świecie? I odpowiada, że formacja kapłanów ma się opierać przede wszystkim, używa tego określenia, na filozofii bytu, czyli na metafizyce. Że nie są potrzebni kapłani, którzy są sprawni w metodach duszpasterskich, w metodach psychologicznych, w metodach organizowania instytucji, tylko są potrzebni kapłani, których umysły, dusze są ukształtowane przez filozofię bytu, czyli przez to mądrościowe odniesienie do rzeczywistości. To może być zaskakująca odpowiedź, no ale taką odpowiedź Jan Paweł II daje. Bo tutaj jest ten pierwotny grzech. Ten grzech jest grzechem intelektu, czyli to święty Augustyn mówi, przez co jesteśmy podobni Panu Bogu? Przez intelekt. Jeżeli intelekt nie działa zgodnie ze swoją naturą, czyli nie odnosi się do rzeczywistości, wówczas rodzi się fałszywa rzeczywistość, w którym nie ma miejsca właśnie na pojęcie grzechu. Mieszamy tutaj trochę porządki, porządek filozoficzny i porządek religijny, ale no one są ze sobą związane. Jednak te porządki, dobrze je rozdzielać i mieć świadomość w dyskursie, zwłaszcza tej odrębności, ale to jest ze sobą ściśle powiązane. Nie? Ta teza Jana Pawła II z encykliki Fides et Ratio jest może zaskakująca, ale ona jest bardzo głęboka i prawdziwa, nie? Myślę, taka profetyczna bardzo. I tego dzisiaj strasznie nam brakuje. Nie? Strasznie nam brakuje. Nie mamy świadomości naszej choroby, źródeł naszej choroby.
1: No ale nie mamy wpływu na program seminariów katolickich. Nie mamy
0: tak,
1: wpływu.
0: Ale ja to per analogiam odnoszę tak. Do nas wszystkich. Nie? Tak, do, tak. Do wszystkich, którzy jakoś uczestniczymy w życiu społecznym, którzy dostrzegamy te problemy, mierzymy się z nimi, jesteśmy trochę przestraszeni, trochę bezradni. Poszukiwanie dróg wyjścia, no tutaj znajdujemy podpowiedź. Nie?
1: Tak, ja widzę, to jest paradoksalne, że kapłan daje taką odpowiedź, a ja widzę inną jeszcze, oczywiście nie sprzeczną, ale komplementarną, że wyrwanie człowieka z nihilizmu i absurdu i osadzenie go w realnym świecie najlepiej wychodzi Panu Bogu, kiedy ludzie się nawracają. Bo ja 30 lat byłem poza kościołem, prawie 35, i zaszedłem na różnych ścieżkach swoich grzechów bardzo daleko, bardzo daleko. I niewyobrażalny był ten moment nawrócenia, kiedy Pan Jezus przyszedł do mnie po prostu na Dąbrowskiego 112, tak, w pokoju które wychodziło na ogródek, tak to powiedzmy, pomiędzy czterema blokami zamknięty, tak, z piaskownicami dla dzieci, z huśtawkami i tak dalej. I to, co było po tym pierwszym momencie tej miłości wszechogarniającej, potem drugi moment, kiedy Pan Bóg przyszedł z prawdą o tym, że pewnych rzeczy nie wyspowiadałem, tylko się wymawiałem tak naprawdę, tak, to następne odczucie, kiedy wstałem kolejnego dnia, to była, zniknął ciężar. Ciężar przesądów, ciężar takiego, no, po prostu doświadczyłem wolności. Wolności. Ten ciężar został ze mnie zdjęty i uzyskałem pewność co do wszystkich dogmatów Kościoła katolickiego, co dla człowieka, który robił pismo nazywane czasami intelektualnym, tak, jest dość dużym darem od Pana Boga. Ale chodzi mi o to, że oprócz tej drogi, o której mówi Jan Paweł II, jest jeszcze dla części ludzi taka droga po prostu nawracać, kogo się da. Bo ci ludzie lądują nie w jakichś oparach, jakichś absurdów. Ja na przykład nie przechodziłem pod znakami, które były takie zamknięte, tak? Bo to coś robiło z energią, w cudzysłowie. Jakieś całkowicie irracjonalne...
0: Tak, tak, no, są te przesądy. Tak,
1: tak, tak, całkowicie irracjonalne.
0: Na których zbudowana jest ta nasza dzisiejsza rzeczywistość.
1: Dokładnie.
0: Murze przesądów. Nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Czyli ten świat fałszywy, świat, który jest konsekwencją przyjęcia paranoidalnego punktu wyjścia, tak? Czyli tego, że nie ma Boga. Czyli my mówimy o tym, że część rzeczywistości nie istnieje.
0: No tak, nawrócenie, o którym Pan mówi, jest zawsze tajemnicą, prawda? W jaki sposób Pan Bóg dotyka mocno serca człowieka ze swoją miłością i no to co jest tam w dziejach apostolskich, że Pan Bóg przychodzi mimo drzwi zamkniętych, prawda? Nawet jeżeli my jesteśmy bardzo zamknięci, Pan Bóg potrafi się przedrzeć, ale to jest zawsze tajemnica. I te indywidualne nawrócenia, czy właśnie no nawrócenie zawsze polega na odkryciu miłości. To jest Tak myślę, jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to dlatego, że jesteśmy zamknięci na miłość i nie dość kochamy. Ale to myślę, że tutaj musi właśnie nastąpić pewien paralelizm, pewna komplementarność, o której pan wcześniej powiedział. Bo to, że żyjemy w rzeczywistości nihilistycznej, to, że są zbudowane struktury grzechu, to, że edukacja, popkultura, media służą budowaniu nihilizmu. Nihilizmu, właśnie, to jest jeszcze też to wspomniałem wcześniej o średniowieczu i o tym, że w średniowieczu odkryto tę konstytutywną rolę istnienia. Nie? To jest, się mówi o tak zwanej metafizyce Księgi Wyjścia, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi w krzaku gorejącym i mówi: jestem, który jestem, ego sum qui sum Jahwe. Moim imieniem jest istnienie, moim imieniem jest prawda, bo istnienie to jest prawda. A przeciwieństwem tego, właśnie nihilizmem, to egzorcyści mówią, nie, że szatan mówi o sobie: jestem, którego nie ma. Czyli to jest właśnie ten nihilizm, to oderwanie od esse. I na tym jest zbudowana kultura, na nihilizmie, czyli zaprzeczeniu istnienia. Nie? Nie ma nic, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć. Nie? I nawrócenie, tak czy inaczej, jest zawsze odkryciem prawdy. No myślę, że tutaj jest jakiś paralelizm. Ja się nie odnoszę do tego pana osobistego doświadczenia pięknego, głębokiego i Bogu dzięki, że to się odbyło. Natomiast odnoszę się filozoficznie do narzędziami, które daje filozofia, do tej cywilizacji i kultury, która jest zbudowana na nihilizmie. Ostatecznie tak, jest to diabelstwo, no, od strony religijnej. Nie?
1: I teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie, powiedzmy z grubsza, mamy dwie propozycje rozumienia tego świata, którego się jakoś lękamy i który przynosi nam cierpienie, tak? Innym ludziom samotność, zagubienie, oddzielenie od wspólnoty, no bo miłość to jest więź, a więź to jest coś, co trzeba zniszczyć, tak? I ten świat jest opisywany radykalnie przez różnego typu teorie spiskowe. Jest kilkanaście takich prób podejścia do ogarnięcia tej masy informacji, na jakie sposoby zagrożona jest wolność, prawda i nasze bezpieczeństwo, tak? I widzieliśmy próby dokonania takich radykalnych działań i COVID i te wszystkie działania związane z cenzurą w cywilizacji liberalnej, czyli w cywilizacji wolnościowej, tak?
0: To są te paradoksy właśnie nihilizmu.
1: Tak. No, perwersja
0: nie ma
1: języka,
0: wolności, czyli dla wrogów wolności.
1: Tak, odwrócenie języka, odwrócenie wszystkiego, tak? Ale teraz i tych propozycji jest kilkanaście i w zależności od poziomu charyzmy tych, którzy je głoszą, te teorie spiskowe się szerzą jak pożar albo pełgają, ale trzeba zbudować jakąś taką całkowicie taki całkowicie racjonalny opis tego świata, bo jakby już antidotum jest znane, tak? Trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Do opisu, do kryterium prawdy, które brzmi, że zdanie jest prawdziwe, jeśli opisuje istniejące, rzeczywistość po prostu, tak?
0: A dlatego to zdanie jest prawdziwe, bo rzeczywistość jest, posiada esse. Tak, nie? Tak. To nie byłoby zdania prawdziwego, gdyby nie było rzeczywistości i intelektu czytającego.
1: Moje pytanie jest takie, jaki jest pana stosunek do tych wszystkich teorii spiskowych, bo one oparte są na 10, 15, 30, niektóre na 50% prawdy, a jednocześnie rodzą w ludziach lęk i poczucie beznadziei.
0: Znaczy tak, ja jakoś tam nie śledzę specjalnie i nie fascynuję się teoriami spiskowymi, natomiast no, na tyle, na ile obserwuję rzeczywistość, to mogę powiedzieć tyle, że teorie spiskowe znajdują swoje potwierdzenie w faktach, nie? Bez dwóch zdań. To, co dzisiaj się odbywa, odwołujemy się do Jana Pawła II, jego takich intuicji, on tego nie rozwinął, ale mówił o tym w encyklice, o Evangelium Vitae, o ukrytym centrum zła, które jakby zarządza procesami społecznymi w naszym świecie. Nie? No, jest coś takiego niewątpliwie. Z drugiej strony przypomina mi się rozmowa, którą jeden z dziennikarzy, nie pamiętam w tej chwili, który przytacza, jak dr Wanda Połtawska wspominała swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Wiadomo, oni byli w takich przyjacielskich, zażyłych relacjach z czasów wczesnokrakowskich i ona opowiadała, że właśnie tak sobie narzekali z Janem Pawłem II nad tym światem, ubolewali nad tym, co się dzieje, komentowali zdarzenia ówczesne, takie niepokojące, takie rodzące niepokój, i w pewnym momencie dr Połtawska relacjonuje, papież mówi: ale Wandziu, to wszystko na nic, mówi. Oni myślą, że rządzą, a oni nie rządzą. Bóg rządzi światem. I to była taka, no, myślę, że to też takie bardzo, bardzo budujące jest dla nas. A te teorie spiskowe, no tak, ja wcześniej chciałem się odwołać, bo pan powiedział z powrotem do rzeczy, to jest hasło Husserla, Zurich zu den Sachen. On miał taki postulat, widząc, co się dzieje. Na przykład to była reakcja na scjentyzm, na pozytywizm, który odrywał człowieka od mądrości, mówiąc, że jest samą mądrością. Nie? I to się rozpowszechniło w systemach edukacyjnych, na uczelniach. I Husserl mówi wprost: albo czeka nas klęska, wszystko runie, albo powrócimy do rzeczywistości. Jemu samemu się to nie udało, ale ten jego postulat i diagnoza współczesności, że świat oparty, oderwany od rozumu, scjentyzm odwołujący się do rozumu, odwołuje się do rozumu, który jest karykaturą rozumu, karykaturą intelektu. Nie? I to, a dzisiaj w tym scjentyzmie też zewsząd jesteśmy otoczeni. Nie? Mówi się prawda naukowa, nie? Co to jest prawda naukowa? Nie?
1: O lobotomii to... Na przykład,
0: tak, albo tłumacząc człowieka, nie? Naturę ludzką się koncentrujemy, tak, na jakichś naukach neuropsychicznych. One są cenne, one coś wnoszą, ale muszą być czytane właśnie w tym kontekście mądrościowym. Nie? To nie chodzi o to, żeby się od tego odżegnywać, od tego, co to niosą te nauki, ale nie absolutyzować tego, tylko odczytywać w kontekście.
1: To zadziwiające, bo ja nie czytałem, jak widać, Evangelium Vitae, bo ukryte centrum zła to jest pierwszy raz pojęcie, słyszę to pojęcie. Mhm. Natomiast słyszałem, czytałem, jak Jan Paweł II mówił o współczesnych areopagach i tym posługiwałem się w swoich tekstach, tym jego pojęciem, ale dotykamy czegoś istotnego. Ja piszę teraz książkę, pewnie jej nie wydam, bo to kolejna moja pisana, a nie wydana książka.
0: Nie napisana, tak.
1: Nieskończona, ale dzięki temu rozumiem lepiej rzeczywistość. Chodzi o to, że syndykat wziął swój początek w czasach Kaina i Abla, a może chwilę wcześniej, tak? Czyli współpraca widzialna i niewidzialna, tak? Czyli rzeczywistość postrzegana jako ta rzeczywistość tej cywilizacji nihilizmu i śmierci, braku sensu, jako konsekwencje oddziaływania pierwiastków ciemności na wyżynach niebieskich z zwykłym ludzkim, z ludzką naturą, tak, z tą jej ciemną stroną. Ale kiedy słyszę ukryte centrum zła i kiedy widzę, nie wiem, takie organizacje, które się wielu osobom kojarzą z jakimś ładem, Organizacja Narodów Zjednoczonych, tak, Unia Europejska, UNICEF, tak, że I okazuje się, że to są również narzędzia wykute w tym ukrytym centrum zła do realizacji jakichś tam celów politycznych i strategicznych, tak, oczywiście, ale potem okazało się, że one są już u schyłku tej swojej funkcji politycznej, no bo jeśli szefem Komisji Praw Człowieka jest polityk z państwa totalitarnego, no to w tym momencie taka instytucja jak ONZ jest tylko i wyłącznie karykaturą, ale może w dalszym ciągu oddziaływać. Tam jakieś pieniądze na to idą i okazuje się, że to jest organizacja, która od przynajmniej 93 roku, a może wcześniej, jest po prostu agendą jednego z politycznych i filozoficznych poglądów na świat. Tak?
0: Filozoficznych, tak, zwłaszcza filozoficznych. Nie? ONZ to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja pamiętam, uczestniczyłem jakoś bardzo czynnie i bardzo krytycznie w reformie edukacji, która była wprowadzana przez, o dziwo, rząd AWS, odwołujący się tam jakoś do chadecji, do chadeckich korzeni. I wówczas te dyrektywy do kształtu tej, myśmy jeszcze wówczas nie byli członkami, Polska nie była państwem członkowskim Unii Europejskiej, ale dyrektywy do kształtu tej reformy płynęły z Unii Europejskiej. Była specjalna komórka wydzielona w ministerstwie, gdzie zresztą tam otoczona takim nimbem tajemniczości i nie każdy miał tam wstęp, nie każdy miał dostęp do tych materiałów, które były dostarczane, ale reforma edukacji była realizacją ówczesnych dyrektyw Unii Europejskiej. Tak, to bez dwóch zdań. A gdyby chcieć je streścić, one były zresztą wprost wypowiedziane expressis verbis w celach reformy i tam nadrzędnym celem reformy edukacji było to, żeby absolwenci polskich szkół mogli się odnaleźć na europejskich rynkach pracy. Znowu, no tutaj jest pytanie o to, kim jest człowiek, nie? I czemu służy edukacja, no bo jeżeli celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, naczelnym celem kształcenia jest odnalezienie się na rynku pracy, dzisiejsza reforma w sposób jeszcze bardziej dobitny, jeszcze bardziej bez ogródek, w jeszcze bardziej zawężony sposób to powtarza, no to znaczy, że człowiek jest narzędziem tylko. To jest takie współczesne niewolnictwo realizowane pod sztandarami czy pod w takim otoczeniu bardzo maskującym, nie, że chodzi o to, żebyśmy tak, no, byli Europejczykami, mogli zarabiać na europejskich rynkach pracy, ale to jest unarzędziowienie człowieka, nie, że człowiek to jest żywe narzędzie, że człowiek ma być sprawny w wykonywaniu jakichś funkcji. To jest taki daleko idący redukcjonizm antropologiczny i w tym żyjemy, w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, przyjmując to za dobrą monetę. Ktoś, kto o tym mówi, jest odsądzany od czci i wiary albo traktowany jak niespełna rozumu. Bo to jest tak oczywiste i tak mocno już weszło w krwiobieg społeczny takie podejście do człowieka, że ktoś, kto mówi kontra temu, jest szaleńcem.
1: Mnie zadziwiło, jak przyjrzałem się pojęcie zrównoważony rozwój. I nagle się okazało, że jest to pojęcie z wokabularza socjalistów, tyle że zachodnich, więc ja go nie znałem. I jest to po prostu sprawiedliwość społeczna w cudzysłowie, ale ta komunistyczna, tylko rozumiana troszkę inaczej, ale jej celem jest redukcja rozwoju gospodarczego Zachodu. I teraz oczywiście to nic z filozofią nie ma wspólnego, ale chciałbym się dowiedzieć, co pan tak prywatnie na ten temat sądzi, bo momentami mam takie wrażenie, że te tezy dwójkowiczów z polskiego wywiadu, tak, dwójka międzywojenna,
0: tak.
1: Że po wojnie mówili, że właściwie już cała lewica na Zachodzie, odkąd Komintern stał się tylko i wyłącznie narzędziem panowania Związku Sowieckiego, czyli kiedy Stalin zdecydował, że buduje imperializm w jednym miejscu, a rewolucję zawiesza na kołku i że stała się ona po prostu, te wszystkie agendy lewicowe stały się wykonawcą imperialnej polityki rosyjskiej, moskiewskiej, to ja mam takie wrażenie, że to jest do dziś, tylko że jeszcze Chiny się do tego dołączyły i właściwie cały...
0: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie, no można by mówić o komunistycznych, to może być też zaskoczeniem, ale o komunistycznych korzeniach Unii Europejskiej. Nie, no to jest przecież Spinelli. Ten, który stoi, ten, bo mówi się często o Adenauerze, o tych chrześcijańskich demokratach niemieckich, którzy budowali Unię Europejską, ale tam się pojawia też nazwisko Spinellego, włoskiego komunisty. I to w mediach ten fakt w ogóle nie był podnoszony, ale jak Unia Europejska drżała w posadach, to chyba było przy okazji Brexitu, czyli jak Wielka Brytania opuszczała Unię Europejską, to włodarze Unii Europejskiej, prezydent Francji, ówczesny kanclerz Niemiec, pielgrzymowali do grobu Spinellego z takim aktem parareligijnym. Nie wiem, no prosząc o wstawiennictwo, ale to jest, my się z tego śmiejemy, ale to jest przerażające. To jest przerażające, nie? Bo to komunizm i Spinelli ze swoim takim zupełnym oddaniem tej idei komunizmu, czyli oderwania od korzeni, wykorzenienia, zniszczenia religii, zniszczenia ludzkiej natury, podporządkowania jej ideologii. On stoi i ta Unia Europejska wcale nie specjalnie się z tym nie kryje, że do takich idei jest przywiązana. Nie? I, i od strony ekonomicznej, ale też od strony światopoglądowej w tych, że tak powiem, sprawach miękkich, ale zasadniczych, nie? To znaczy w moralności, w edukacji, jest realizacją zmodyfikowanej, zmutowanej idei komunistycznej.
1: No, zniszczenie państw narodowych i superpaństwo to jest idea, ale ona ma też korzenie głębiej, znaczy w czasie głębiej, czyli pan europeizm. To jest przecież idea z kręgów prawicowych niemieckich, czy też jakichś takich dziwnych niemieckich, może nie prawicowych, ale to mniejsza. Spróbujmy podsumować to nasze dzisiejsze kolejne spotkanie. Z czym pójść do 18-latków, żeby rozpocząć w nich, bo to są ludzie, którzy chcą jeszcze myśleć, tak? W pewnym momencie to zaniknie, ale 13, 14, 15, 16-letni ludzie chcą jeszcze mają mnóstwo pytań, tak? Z jakim komunikatem do nich iść, żeby oni zrozumieli, że ta kultura, którą oddychają, że to jest karykatura, że nie mają do czynienia z czymś prawdziwym. I jakby pan wyobraził siebie, stoi pan w klasie, trzeciej klasie liceum, część dziewczynek już ma za sobą, już wie, że czystość przedmałżeńska to jest absurdalne, jakieś tak passé i tak dalej. I jaki komunikat może wygłosić 50-60-letni człowiek do takich ludzi?
0: Na pewno bym nie prawił kazania i bym mówił to, co mówię zawsze i co mówię wszędzie. A kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Nie? I ja mam do czynienia z młodzieżą w swoim bliskim otoczeniu i dalszym. I no to tak jak myślę, że to analogicznie do tego, co jak misjonarze wyruszali do krajów misyjnych, nie, gdzieś tam w XVI wieku. Oni nie rozpoczynali od głoszenia kazań. Oni budowali najpierw szpitale, opatrywali rany, leczyli chorych, a potem ci, którzy tego doświadczali, mówili, gdzieś tam na uboczu wioski czy osady budowali sobie kościół. I ci, którzy doświadczali tej miłości, o której już mówiliśmy, przychodzili i pytali, dlaczego wy to robicie.
1: I od tego zaczniemy nasze następne spotkanie, jeśli pan zechce się ze mną spotkać za 3-4 tygodnie.
0: Pewnie, że tak.
1: Wszystkiego
0: pewnie,
1: dobrego, tak. Drodzy państwo, naszym gościem.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie.
1: Pan Arkadiusz Rzebaczewski, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Kiedy byłam na mszy o uzdrowienie w Łodzi, to była druga klasa gimnazjum. Teraz już jestem na studiach magisterskich, więc ładnych parę lat temu. I msza ta była wyjątkowa, ponieważ była pełna muzyki, radości, uwielbienia. Pierwszy raz byłam w takim miejscu. Zaprosił mnie mój tata, wzięłam ze sobą przyjaciółkę i od początku mi się wszystko podobało. Byłam tak dobrze nastawiona do tego, ale po Komunii Świętej był ten moment, kiedy poczułam największe szczęście, jakie sobie można wyobrazić. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest. Po prostu wydawało mi się, że jest tak pięknie, że jest moja przyjaciółka, jest mój tata, to są moi bliscy ludzie, jest taka piękna muzyka. I dlatego ja jestem taka wzruszona. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana. Wtedy zaczęła się w ogóle moja przygoda z żywym kościołem. Taka msza odbywa się co miesiąc, więc byłam tam po miesiącu, po dwóch i tak. I cały rok tam chodziłam, pamiętam, co miesiąc. Wtedy też w mojej rodzinie zaczęło się nawrócenie. I po roku trafiłam na takie rekolekcje 10-tygodniowe, które polegają na tym, że właściwie odbywałem się w domu, ale codziennie czyta się fragment książki, Pisma Świętego, modli się. I wtedy właśnie zobaczyłam żywego Boga w żywym kościele. To wszystko stało się naprawdę żywe, realne. Ja wcześniej właściwie byłam dzieckiem, tak, bo to jest tam wiek nastoletni. Ale Kościół mnie nie pociągał w żaden sposób, czyli wydawał mi się właśnie smutny. No w ogóle nie znajdowałam nic ciekawego. Myślę, że ta muzyka, która zawsze była mi bliska, to mnie pociągnęło, ale właśnie to doprowadziło do tego, że poprzez te rekolekcje rozmawiałam z Bogiem, słyszałam, co On do mnie mówi. Działy się niesamowite rzeczy. Prosiłam o coś, to się działo. Czytałam o czymś i akurat tego doświadczałam w danym dniu. To się nazywa u nas w Łodzi Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym na podstawie książek ojca Józefa Kozłowskiego. Tak, potem jeszcze, to jest cały jakby tutaj aspekt tego wszystkiego, zaczęła się wielka przygoda z magią i niestety z takimi tutaj tematami mojego taty i też mnie, ponieważ zawsze mam blisko z tatą, mimo tego, w jakim on był zawsze stanie. Więc gdy go to zaciekawiło, ja też od razu poszłam. Mój brat był jeszcze wtedy mały, ale mnie to jak najbardziej wciągnęło. I właściwie bioenergoterapia, magia, no ja jako dziecko byłam wszystkim zainteresowana tak naprawdę i bardzo to chłonęłam. I potem właśnie, gdy trafiliśmy na ten show Zdrowienie, tata zaczął dosłownie przeglądać na oczy. Tak, i też automatycznie pociągnął za sobą mnie. No i wtedy był ten czas, kiedy on przestał pić, przestał palić. No w ogóle zmienił się całkowicie i do tej pory w moich oczach jest coraz bardziej świętym człowiekiem, a jeszcze 10 lat temu nawet by mi to nie przyszło do głowy. Tak, właśnie ten rok mszy uzdrowienie, rok tego seminarium, tych rekolekcji, które on przeszedł rok przede mną. To był czas, na pewno opowiadał mi o tym, takiej walki, kiedy musiał zerwać jakby właśnie z tym złem, które go tak trzymało, a to nie jest takie łatwe. Bardzo, to jest w ogóle moja codzienność. Jejku, każdego dnia to się realizuje. Na przykład mój wyjazd do Warszawy tutaj, to jest spełnienie marzeń i często rozmawiałam z Panem Bogiem o tym, czy to jest mój jakiś pomysł na życie, czy ja mam tak naprawdę jakieś ukryte, nie do końca dobre intencje w tym, ale okazało się, że to było moim wielkim pragnieniem i że Pan Bóg to słyszy i że tak naprawdę On mi to dał, więc On to chce realizować. I trafiłam do Warszawy, egzamin poszedł mi tragicznie, a dostałam się, potem się dowiedziałam, że jako jedna z najlepszych, ja nie wiem jak to się stało, dostałam się na położnictwo, na magisterskie i jestem w Warszawie od miesiąca. I po prostu Warszawa jest miastem moich marzeń, tak jak ja to właśnie, o to mi chodzi, że Pan Bóg spełni moje pragnienie. Nie miałam mieszkania właściwie do ostatniej doby. jak miałam pierwszy wykład w poniedziałek, to jeszcze w niedzielę wieczorem tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać. I spotkałam koleżankę i ona po prostu zaproponowała mi pomoc. Okazało się, że mieszka w Warszawie u sióstr zakonnych. Ja bardzo nie chciałam mieszkać w takim miejscu. I trafiłam tam na kilka dni, żeby w tym czasie znaleźć mieszkanie. I zostałam tam do dzisiaj i to jest tak piękne miejsce, do którego z Łodzi wracam bardzo chętnie. Poznałam tam wspaniałe osoby. Mam na imię trzecie do wbierzmowania Faustyna i w ogóle jest mi bliskie Miłosierdzie Boże. A ta cała bursa jest właśnie sióstr tych od świętej Faustyny, Matki Bożej Miłosierdzia. Wszędzie są obrazy świętej Faustyny, Pana Jezusa Miłosiernego. To

To, że sobie przypominam, jak było wcześniej, że przypominam sobie, że przecież Pan Bóg do mnie mówił, więc teraz, gdy jest trudno i nie czuję go, to, że mimo wszystko trwam. I potem ten gorszy czas mija, a przychodzi lepszy. I myślę, że to jest jedyny wkład w to, bo tak naprawdę Pan Bóg troszczy się o tą relację z nami. Poprzez książki, poprzez świadectwa, mądre rozmowy, otaczanie się dobrymi ludźmi. Myślę, że tak można się do Niego przybliżać, ale tak naprawdę też On nam to podsyła. Mnie bardzo umacnia świadectwo innych ludzi. Gdy mam gorszy dzień i słucham kogoś, kto doświadcza Boga, to często zmienia mi się to od razu, poprawia mi się tak zwany humor. Tak, słuchanie, jak Bóg działa w czyimś życiu. I jeszcze, no, tak, to jest związane z wiarą, ale też z życiem. Gdy wydaje mi się, że coś jest trudne, a ktoś mówi, że jemu się to udało. Jeżeli on się pomodlił, jemu Pan Bóg pomógł i to jest po prostu możliwe, więc jeżeli to jest dla niego możliwe, to jest też dla mnie. Jeżeli się uwierzy Panu Bogu, mu to odda, to jest po prostu możliwe, to mnie umacnia. I mądra lektura, to podkreślę jeszcze raz, bo na przykład te rekolekcje wtedy 10-tygodniowe, to było ciągłe czytanie książek, które ktoś napisał pod wpływem Ducha Świętego i Pan Bóg po prostu w ten sposób mówił do mnie każdego dnia. To znaczy, że był dobrym, pobożnym człowiekiem, tutaj w tym wypadku ojciec Józef Kozłowski, tak? I słuchał tych natchnień, modlił się i te treści z jednej strony pisał z głowy, a z drugiej strony myślę, że Pan Bóg mu to gdzieś w sercu dyktował. I wtedy taka lektura nie jest tylko pożytkiem intelektualnym, ale też duchowym. Duch Święty to z jednej strony dla mnie osoba, taka jak Pan Jezus, taka jak Bóg Ojciec, która jest żywa, z którą można rozmawiać, którą można zapraszać do swojego życia. Ale z drugiej strony to dla mnie taki powiew, że na przykład modlitwa w Duchu Świętym to jest taka modlitwa pełna mocy. Taka, że tam te słowa, nasze myśli nie płyną od nas, tylko właśnie z innego miejsca, z takiego pełnego mocy, pełnego miłości. To jest dla mnie Duch Święty. Tak, żywy Kościół to jest na szczęście i dzięki Bogu moja codzienność. Ja nie wiem, jakbym żyła bez tego w samotności, gdyby nie żywy Kościół. Od tamtej pory poznałam dziesiątki, setki wierzących ludzi. Przede wszystkim to jest wspólnota Mocni w Duchu w Łodzi, ale też moi przyjaciele, bo wspólnota Mocni w Duchu jest w centrum miasta. Ja pochodzę spod Łodzi tak naprawdę, z Andrespola i tam też jest wspólnota młodych ludzi, też wierzących, moich przyjaciół, którzy są dla mnie wsparciem. Żywy Kościół, tak, to jest moja codzienność, bez której sobie nie wyobrażam życia. Radosny, autentyczny. Bardzo mnie pociąga autentyczność ludzi, którzy wierzą w Boga i nie tylko mówią, ale żyją tak, jak mówią. Małżeństwa, które kochają się, siebie nawzajem, a nie tylko mówią, że w małżeństwie powinno się kochać. Kościół taki cierpliwy, troskliwy, czuły. Gdy ktoś nowy przychodzi do wspólnoty, wita się go z otwartymi ramionami, ale to jest właśnie autentyczne, szczere, a nie takie na pokaz. Nie lubię, jeżeli... Nie, może tak się czasem zdarza gdzieś w jakichś miejscach i nie lubię, jak to jest takie fałszywe i nieprawdziwe. A ten mój kościół, w którym ja żyję, jest pełen prawdziwej miłości. A i też jest otwarty na moc Boga, nieograniczający go. Oby. Widzę, że coraz więcej ludzi się nawraca, że kiedyś był ten kościół taki niedzielny, a coraz bardziej się to, bym tak powiedziała, że ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, coraz bardziej dzielą się na tych, którzy przestają chodzić, bo nic ich tam nie ciągnie, a z drugiej strony ci, którzy będą chodzić częściej, bo tak naprawdę się nawrócili, doświadczyli Boga. I to ma swoje i wady, i zalety. No ale ja się cieszę, że zostają w tym kościele ludzie prawdziwi. Sama się nad tym zastanawiam. Myślę, że sami się zamykamy trochę na Niego. Czyli najpierw prosimy, On przychodzi, ale gdzieś te troski dnia codziennego, gdzieś te nasze myśli uciekają i trzeba się znowu zatrzymać i na nowo zobaczyć, że On jest, że jest blisko. To jest ta nasza ułomność i grzeszność, że w kółko odchodzimy w drugą stronę. Ale Duch Święty jest taką fajną osobą, że zawsze przyjdzie. Że, no tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że nigdy nie odmówi nam Ducha Świętego i to jest dla mnie bardzo dobra nowina, bo gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby ani nawrócenia, ani zmiany mojego życia, ani w ogóle zmiany Kościoła. Tak, Maryja mi wyprosiła wiele łask. Teraz może jest już trochę

0: trochę inaczej, ale był taki okres, że codziennie, teraz też się modlę codziennie na różańcu, ale wtedy to pamiętam, że przychodził wieczór i siadałam u stóp Maryi i naprawdę rozmawiałyśmy. Tak, i doświadczałam bardzo jej opieki. Teraz też właśnie modlę się na różańcu, ale może nie jest to, aż tego tak bardzo nie przeżywam. Ale wtedy faktycznie wiele łask widziałam, tak namacalnie doświadczałam tego działania Matki Bożej. Pamiętam, modliłam się, byłam mała, chodziłam do gimnazjum i modliłam się o to, żeby pewien chłopak zwrócił na mnie uwagę. I chyba cały październik właśnie na różańcu się modliłam i naprawdę tak się stało. I zaczęliśmy się spotykać. I teraz to prawda, on jest klerykiem i nasze drogi się zupełnie rozeszły. Ale jak dla mnie, to Maryja mi powiedziała, prosisz mnie, to ja ci to dam. Wszystko ci załatwię. Akurat ten chłopak nie był dla ciebie, to się to rozeszło. Ale zobacz, że ja mam moc, prosisz mnie, nie ma problemu. Uwielbienie Pana Boga to jest według mnie najważniejsza rzecz w ogóle w modlitwie, bo jak uwielbiamy Pana Boga, to nie patrzymy się na siebie, tylko patrzymy się na Niego. Gdy przepraszamy, dziękujemy, prosimy, to cały czas gdzieś patrzymy, ja dziękuję za coś, patrzymy na swoje życie, ja o coś proszę, na czymś nie zależy, a jak patrzymy na, jak uwielbiamy, to patrzymy po prostu, jak Bóg jest wielki, tak jak w tej piosence, nasz Bóg jest silny, potężny, nikt nie równa się z Tobą. Czyli nasze oczy odrywają się od ziemi i patrzą w niebo. I dzięki temu Pan Jezus może w nas działać, bo jak się patrzymy na Niego, mamy z Nim kontakt, to Jemu jest dużo łatwiej w nas działać i dawać nam Ducha Świętego. I w ogóle nasze oczy się odrywają od tego smutku, od tej szarości, tylko patrzą na dobro. A jak patrzą na dobro, to zostają też tym dobrem przeniknięte. I taka modlitwa jest naprawdę owocna. U nas teraz we wspólnocie bardzo staramy się kłaść nacisk na uwielbienie i są tego owoce, są uzdrowienia, są nawrócenia. Czasem nie trzeba w ogóle Pana Jezusa o coś prosić, wystarczy Go uwielbiać i On sam przychodzi z tą łaską. U nas Łódzka Odnowa wydaje czasopismo Szum z Nieba, pełne świadectwa, pełne dobrej nowiny, ale też formacji, czyli jest to typowo czasopismo odnowy. I cała seria tych książek ojca Józefa Kozłowskiego Z grzechu do wolności. Chyba milion egzemplarzy już jest sprzedany i naprawdę co jakiś czas słyszę, że ktoś przeczytał tę książkę i się nawrócił. Dla mnie z tych 10 tygodni była najważniejsza książka Jezus żyje, która opowiada o żyjącym Bogu, który uzdrawia. Nie, że to było 2000 lat temu, tylko identycznie jak 2000 lat temu, teraz chodzi, uzdrawia, dotyka. I to jest dla mnie wielkim takim umocnieniem i to jest jak dla mnie książka o odnowie. Ojciec Tardif, przetłumaczona na język polski. Z grzechu do wolności. Tam jest opisana najpierw sytuacja człowieka grzesznego i ja myślę, że w tym wielu ludzi po prostu się odnajduje. I potem jest ta dobra nowina do wolności, że Pan Jezus może przyjść, uzdrowić i w czasie tych rekolekcji, ten cały tydzień poświęcony na tą książkę, to jest chyba trzeci tydzień, gdzie już właśnie 2 tygodnie ludzie już nasiąkają tymi dobrymi treściami, modlą się. I ten trzeci tydzień to jest taki przełom, że właśnie jeszcze wczoraj był grzech, a jutro już może być wolność. I to jest też taka pewnie decyzja. I jak już Pan Jezus przychodzi wtedy, to człowiek, otwierają mu się nowe drzwi. Myślę, że dlatego tak to ludzi porusza, że zmiana życia, że ta książka często jest po prostu zmianą życia ze złego na dobre, takim pierwszym krokiem. Charyzmaty są to dary Ducha Świętego, dane ludziom po to, aby służyły innym ludziom. Tak jak dar męstwa jest takim darem, który można wykorzystać samemu, no jakby dla swojej korzyści, tak charyzmat to jest służba drugiemu. Na przykład charyzmat modlitwy wstawienniczej to jest modlenie się nad kimś, ale takie wybranie przez Boga, że jak ta osoba, która ma charyzmat, się modli, to nie wiem dlaczego, ale prędzej ta osoba jest uzdrowiona. Tak jakby Pan Bóg sobie wybiera te osoby, daje im charyzmat i one przez to tak owocnie służą Kościołowi. Na przykład ten ojciec Emilien Tardif miał charyzmat uzdrawiania i faktycznie setki ludzi był uzdrawiany. Pytanie tylko dlaczego on, ale to już jest pytanie do Pana Boga. W ogóle jej nie wybrałam, to znaczy pierwszego dnia tutaj na studiach, w poniedziałek. Świat mój wirował, Warszawa jest bardzo szybkim miastem i nie wiedziałam do końca, co tutaj się dzieje. Wiedziałam tylko, gdzie mam swoją uczelnię, właściwie tyle. I przyjechała po mnie koleżanka, z którą mieszkam w Bursie i po prostu mnie zawiozła do tej bursy, zaopiekowała się mną, pokazała mi mniej więcej jakieś podstawowe tutaj punkty. Zjadłyśmy razem obiad i ona postanowiła, że zabierze mnie na spotkanie tej oblubienicy. Ale tak naprawdę to miałyśmy iść na mszę, potem ona powiedziała, że pójdziemy na próbę śpiewu i ja poszłam z nią od razu na tą próbę śpiewu, ale właściwie wszystko mi tak wirowało, tak trochę poddałam się jej prowadzeniu. I to wszystko było piękne, to znaczy próba śpiewu już była super. Dwóch chłopaków grało na gitarach, my śpiewałyśmy, były inne dziewczyny. Potem była msza z naszą oprawą muzyczną i potem trafiłam na to spotkanie. Oblubienicy, tak. I okazało się, że jest to wspólnota młodzieżowa, myślę, że akademicka nawet. Jest to odnowa w Duchu Świętym i to też mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że idę na spotkanie odnowy. Moje doświadczenie odnowy to jest właśnie mocni w duchu, czyli wielka wspólnota, około 300 ludzi spotyka się co tydzień. W wieku od 15 do 60, nawet może 70 lat. Są to ludzie, no ta wspólnota ma już 25 lat, więc są to ludzie doświadczeni, pełni charyzmatów. No i po prostu tacy dość starsi, pełni tego stażu. A tutaj zobaczyłam, że ludzie młodzi w moim wieku, młodsi, trochę starsi, że oni, tak samo Pan Bóg w nich działa jak u nas, że ten wiek przestaje mieć znaczenie. I ja jeszcze nigdy nie byłam na spotkaniu tak młodej odnowy. I oni mieli charyzmaty. Dziewczyny dzieliły się rozumieniem Słowa Bożego. Były śpiewy, modlitwy charyzmatyczne. Też był dar modlitwy w językach. I ja patrzę, a po prostu ludzie 20-letni modlą się w językach. I to nie jest widok codzienny tam w moich stronach. I bardzo mi się to podobało. Było widać, że to jest prawdziwe, że to jest radosne. Że to jest prawdziwa odnowa, mimo że oni są tak młodzi. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem i dlatego chcę tam dalej chodzić, tutaj w Warszawie. Lubię różaniec, co czasami dziwi ludzi, bo tak może tego nie rozumieją, ale właśnie Maryja jednak w moim sercu się zapisała poprzez ten różaniec. Modlitwa uwielbienia po prostu na wszelki możliwy sposób, najlepiej taka spontaniczna, na koniec dnia, gdy wydarzyły się jakieś piękne rzeczy, gdy mogę sobie tak usiąść sama czy z przyjaciółką i po prostu dziękować Panu Jezusowi i patrzeć na Niego, uwielbiać Go. Taka modlitwa na spontanie, to jest chyba coś, co najbardziej mnie karmi, ale też rozważanie Słowa Bożego. Tak, ale kiedy jest właśnie cisza, spokój i można się wsłuchać, co mówi Pan Bóg, to wtedy się staje piękną modlitwą. Byłam. Zaczynają się od fundamentu. To jest 5 dni w milczeniu. W milczeniu, to znaczy dosłownie w milczeniu, czyli że nic nie mówi się do swoich współlokatorów, że ma się wyłączony telefon, brak kontaktu wszelakiego ze światem zewnętrznym. Jest tylko 15 minut rozmowy z kierownikiem duchowym. Nie, to jest właśnie połączenie walki duchowej, czyli że to nie jest wcale łatwe. Pierwszego, drugiego dnia, trzeciego, to jest jeszcze, ja miałam tak, że chciałabym pojechać, ale no zostałam tam, ponieważ wiedziałam, że na pewno Pan Bóg chce, żebym została. Ale potem właśnie im głębiej się w to wejdzie, ten 5 dzień, to już mi było przykro, że wracam. No i milczenie jest piękne, bo słyszy się głos Boga, więc jakby warto tą walkę przejść, żeby jednak być z Bogiem te całe 5 dni. Potem jest 1 tydzień, 2, 3, 4 i potem są organizowane takie tematyczne syntezy i ja jestem po 2 tygodniu. Co roku najlepiej jeździć na takie rekolekcje. I to jest właśnie moje szczęście, które mnie spotkało w Łodzi, czyli Kościół Jezuitów, który łączy troszeczkę faktycznie przeciwstawne rzeczy. Ale tam jest to idealnym połączeniem. Nie wiem, jak Duch Święty to zrobił, ale faktycznie cała wspólnota mocni w duchu jest na bazie duchowości ignacjańskiej. Naszym duszpasterzem jest jezuita. A jednak jesteśmy odnową. I to w pełni charyzmatyczną, radosną. I taką, jaka powinna być odnowa. Jest to głównie wspólnota ewangelizacyjna. Organizujemy fora charyzmatyczne. Raz, 2 razy do roku takie wielkie spotkania na hali, gdzie zjeżdżają się ludzie z całej Polski, nawet no, z Europy. Tak, tak. Zazwyczaj forum ma jakiś dany temat. I są konferencje, są świadectwa, ale przede wszystkim jest ten klimat miłości. I to czuć, że ludzie się z całej Polski zjeżdżają, po to, żeby te 2 dni być ze sobą i się modlić, i chwalić Boga. I każdy z nich ma ten sam cel. Każdy z nich jest taki otwarty I jeszcze gdy modlimy się o Ducha Świętego i Duch Święty przychodzi, jak to w Odnowie, to czuć wielką jedność. To są zawsze takie dwa dni, że aż żal, że one się kończą. Tym niedzielnym popołudniem, zazwyczaj mszą świętą, to aż łezka wokół się kręci, że ten czas się kończy. Bo wtedy jest się wśród ludzi, którzy myślą tak jak ty. Myślę, że to jest duża potęga forum. Polega to na tym, że zespół kilku ludzi jedzie do jakiejś wspólnoty. Są to parafie w całej Polsce. I tam prowadzą przez jeden dzień, dwa, trzy różne rekolekcje. Mogą być to rekolekcje ewangelizacyjne i tym bardziej zajmuje się zespół, ale typowo to SOS dla wspólnot. To jest taki ratunek dla wspólnot, które mają jakieś problemy. Takie rekolekcje właśnie kilkudniowe mogą dotyczyć odnowienia, nawrócenia we wspólnocie, ale też dzielimy się swoim doświadczeniem, jak na przykład posługiwać charyzmatami. To pomaga wspólnotom, takie zaczerpnięcie doświadczenia naszego wieloletniego. Jest jeszcze posługa na tych rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach. Tam mocni w duchu działają nie tylko jako zespół, ale też jako kierownicy duchowi. Są warsztaty dla małżeństw i warsztaty dla poważnie zakochanych, czyli dla narzeczonych, dla tych, którzy myślą poważnie o wspólnej drodze. To też odbywa się w Porszewicach, w tym ośrodku rekolekcyjnym. Od niedawna nową inicjatywą są warsztaty dla dzieci i właściwie przedział wiekowy jest od 3 do 15, 16 lat. Są to warsztaty dostosowane do wieku dzieci, czyli to jest na bazie, wymyślił to taki ksiądz, ojciec Zbyszek, jezuita, młody ksiądz, który widać, że ma taki charyzmat powołanie do dzieci i on opracował metody jakby dotarcia z dobrą nowiną do dzieci w każdym wieku. I nawet 3-latki są ewangelizowane. Ja osobiście nie byłam na takich zajęciach, ale z tego, co słyszę, to te dzieci pytają się, kiedy będą następne. Takie, oni pewnie uczą się przez zabawy. Nie mam pojęcia, jak oni do nich docierają, ale tym dzieciom się to podoba i naprawdę zbliża je do Boga. I to jest taka świeżutka inicjatywa u nas mocnych w duchu. Tak. Na stronie Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi można znaleźć numer telefonu i zadzwoniwszy pod taki numer możemy poprosić o modlitwę, możemy podzielić się jakimś swoim smutkiem, strapieniem. Tam posługują osoby, które tego wysłuchają, pomodlą się i też już słychać o świadectwach osób, którym to pomogło. Poleciłabym mu, aby przyszedł do dobrego miejsca na mszę typu jak u jezuitów, żeby mógł doświadczyć Boga, bo magia to jest szukanie czegoś więcej. Osoby, które angażują się w magię, w jakieś praktyki okultystyczne, to zazwyczaj szukają tego czegoś, czego nie widać gołym okiem. I w moim przypadku tak było, że ja wiedziałam, że nie jest, na pewno nie istnieje tylko ten świat, który widzimy, który dotykamy, ale niestety skręciło to w moim przypadku w złą stronę, bo ten świat duchowy faktycznie istnieje, ale bez wiary w Boga, a z wiarą w magiczne jakieś zabobony, jakieś praktyki, to niestety nie zmierza się do nieba, tylko w przeciwną stronę. Więc myślę, że warto byłoby pójść w takie miejsce, gdzie mądrzy ludzie wytłumaczą, o co chodzi. Jest wiele stron w internecie, wiele jest na ten temat pisane w różnych gazetach, typu Miłujcie się, typu właśnie też Szum z nieba. Są tam treści, które naprowadzają na właściwą drogę. Że magia prowadzi donikąd. Prowadzi do egoizmu, do tego, że szuka się władzy, którą można wykorzystać do swoich własnych celów. A tak naprawdę my nie potrzebujemy władzy, tylko miłości. A miłość może dać tylko Pan Bóg. A Pan Bóg brzydzi się magią. Dokładnie. Pokładanie takiej wiary w swoje możliwości. I niestety też działa w tym zły duch, który czasami wróżce potrafi podpowiedzieć prawdę, przez co wciąga to ludzi. Ale on i tak ma jeden cel, żeby doprowadzić człowieka do odrzucenia Boga. Więc nawet jeśli wróżka mówi prawdę, lepiej jak nie mówi prawdy, bo to znaczy, że jest oszustką. Bo jak mówi prawdę, znaczy, że skądś te informacje posiada, a na pewno nie są one od Pana Boga.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Witam. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Kasjaniuk. Witaj.
2: Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Ja od 20 paru lat, krok po kroku, przybliżałem się do takiej tezy, którą wprost dopiero rok czy dwa lata temu wypowiedziałem, że demon jest w centrum zachodniej popkultury. I to, że czasy nowożytne, od momentu, w którym Boga wyrzucono z filozofii, potem z kultury, gdzie w centrum stanął człowiek, tak? No ale człowiek nie ma cech boskich, a w centrum potrzeba, jak jesteś miarą wszelkich rzeczy, no to nie możesz być kimś, kto może jak pył, tak, być zmieciony. Więc w chwili, w której w czasach nowożytnych zostawiono pustkę w centrum kultury, to w tę przestrzeń po prostu wszedł demon. I moje pytanie jest takie, czy ze swojej działki, tego, co o czym najwięcej mówisz, tak, czyli muzyka, popkultura, czy są dowody potwierdzające, czy zaprzeczające tej tezie, że demon jest w centrum popkultury?
2: To kwestia już tej rewolucji Marcina Lutra, to tak mocno i namacalnie chyba dla ówczesnych w Europie bardzo było namacalne, co się dzieje w kulturze. Średniowiecze z kulturą się kończy, z tą zniosłością, gdzie nie wszystko było, jeżeli chodzi o kulturę, tak to się nazwijmy tym słowem, uzniesieniające, czyli prowadzące człowieka ku Bogu, a nie osadzające na człowieku, czyli człowiek w centrum wszechświata, filozofii obiektywizmu, która teraz jest tak mocno rozpowszechniona, a która się nie nazywa filozofią, tylko wręcz przeciwnie, jakąś taką, jakimś celem życiowym związanym z sukcesem, bardzo mocnym indywidualizmem. I to jest dzisiaj takie demoniczne przekształcenie tej rzeczywistości w ułudę. Ludzie żyją rzeczywiście w dużej mierze w kłamstwie, bo oczywiście jest taka część, która ten plan realizuje demoniczny, czyli wprowadza szatana na jego tron, ale też ci, którzy są bierni, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, są zaślepieni i są takimi wyrobnikami. Oni funkcjonują w popkulturze. Popkultura to jest dziecko cywilizacji śmierci i ona teraz jest rozpowszechniona w takim aspekcie masowym, zastępując tę kulturę, którą my jeszcze znamy. Ja jestem dojrzałym mężczyzną. Pamiętam, że pomimo czasu komunizmu jednak kultura miała znaczenie i była ostoją prawdy. Można tę prawdę jeszcze było tam znaleźć i można było kulturą bronić siebie, swojego miejsca, przede wszystkim wartości chrześcijańskich, stawać w obronie tych wartości. Jednocześnie kultura mogła być takim bastionem, w którym człowiek czuł się dobrze we wspólnocie tych, którzy tak samo odbierali tę rzeczywistość. Dzisiaj wydaje się, że jesteśmy trochę też takimi wyspami indywidualnie, takimi bastionami, które tworzą sieć rozrzuconą po całej Europie, a wokół nas jest to zagrożenie duchowe, które się rozlało niczym zaraza. Między innymi przez masonerię z tymi wszystkimi odłamami, które ona tworzyła od czasów Lutra, czy nawet i wcześniej z Różokrzyżem, ale wydaje mi się, że od czasu rewolucji francuskiej, to o czym ty także mówisz i wielokrotnie to punktujesz, rozlało się przede wszystkim w tym obrazie antykatolickim, nie tyle antychrześcijańskim, co antykatolickim po całej Europie i zaczęło burzyć tę strukturę, uderzając potem w państwo kościelne, niszcząc państwo kościelne. Przykład Piusa IX, papieża, który z głowy państwa kościelnego stał się papieżem, który był uwięziony w Watykanie, a który przecież przewodniczył Soborowi Watykańskiemu I, który niósł wielkie, wielkie nadzieje, a w tym czasie, kiedy przychodziły wielkie nadzieje dla świata katolickiego, przyszło to oblężenie przede wszystkim ze strony masonerii włoskiej, także francuskiej, całej tej europejskiej sieci, która chciała zniszczyć i stłamsić ducha prawdy. I paradoksalnie, chociaż już wtedy rozlała się ta cała demoniczna sieć zatruwająca ludzkie dusze, to jednocześnie pojawiło się to, co jest dzisiaj taką ostoją, o czym ty mówisz. Ja się staram, nie wiem, na ile mi się to udaje, ale także jest solidna grupa wiernych, którzy stoją w prawdzie, tej prawdy nie mają zafałszowanej i mogą być, chociaż wydaje się, że to jest takie skazane na porażkę, bo wokół tyle demoniczności, ale jest to głosem, które nie jest wołującym na puszczy, który pokazującym tę ścieżkę, jest w jakimś sensie kierunkowskazem. Ten duch demoniczny zalał Europę, nie tylko to jest demon, który jest związany z cywilizacją europejską, czyli wychodzi, odnosi się do pogaństwa, do cywilizacji, które były przed chrześcijaństwem, a które wyrastają taką mocną erupcją w całej Europie. W Polsce to jest kwestia rodzimowierstwa, to jest kwestia pogaństwa odnoszącego się do słowiańszczyzny w tym aspekcie właśnie demonicznym. To jest kwestia też do tych wszystkich duchowości ze wschodu, z Indii, które trafiają do Polski na zasadzie różnych szkół joginicznych. Dużo jest tego na Warmii i Mazurach, gdzie tworzy się cel kształtujący życie, cel dla człowieka, taki coaching życiowy. Dzisiaj to jest już nie w stroju jakiegoś guru hinduskiego, jak to było w przypadku Beatlesów, którzy mieli swojego, ale już jest w oparciu o guru, którzy są ubrani w piękne garnitury, nieskazitelne, mają swoje strony na YouTubie, przekaz i nie wyglądają na tych, którzy są tym zagrożeniem duchowym dla człowieka, prowadzą go na zgubę. Więc to jest kwestia, że dzisiaj to oddziaływanie demoniczne, które kiedyś było takie namacalne i widoczne i konkretne, bo to było widoczne i człowiek wyrosły z chrześcijaństwa, po prostu miał w sobie rozeznanie i wiedział, co jest dla niego dobre, co jest złe. Trudno go było wpędzić w tak zwane maliny duchowości. Dzisiaj jest to trudne. Dzisiaj bardzo łatwo ludzie wpędzają w tę przestrzeń. Chociaż są nawet katolikami, chrześcijanami, nie widzą tych zagrożeń, to pokazuje, jak kwestia rozeznania została gdzieś tam w ludziach już zniszczona. Nie potrafią się wsłuchiwać w natchnienia Boże, nawet nie wiedzą, co to jest natchnienie Boże. Nie wsłuchują się nawet w głos sumienia, który gdzieś tam jest zatarty i nie taki oczywisty i mają problem. Mam takiego znajomego, byłego właściciela klubu muzycznego, w którym odbywały się największe festiwale, koncerty zespołów topu, muzyki alternatywnej, muzyki heavy metalowej, punkowej. I ten człowiek, chociaż deklaruje modlitwę na różańcu codzienną, to jednak wspiera na przykład festiwale satanistyczne. Wspiera artystów grających muzykę satanistyczną. Nie dlatego, że to są sataniści, a dlatego, że jest zafałszowany obraz kultury. Jest właśnie ten obraz popkultury, która się pod kulturę podszywa i gdzieś tam jest takie wymazywanie intencji, zgubnej ideologii, bluźnierstwa na rzecz performance'u, że to jest tylko przedstawienie, a nie coś, co może zrobić człowiekowi coś złego, że to przedstawienie może prowadzić do na przykład wytyczenia takiego przekazu czegoś, co jest pozytywne, czy niekoniecznie musi być negatywne. I to pokazuje to demoniczne działanie na współczesne społeczeństwo. I nie oceniam akurat tego człowieka, bo jest na drodze. Mam nadzieję, że przejrzy, że będzie wiedział, gdzie jest ta prawda. Ale to pokazuje, że nawet ci, którzy modlą się na różańcu, też mogą być mieć zafałszowany obraz rzeczywistości. Że dzisiaj ten czas, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, działać, a przede wszystkim w którym jesteśmy z łaską wiary, a otoczeni ludźmi, którzy tej łaski nie mają albo ją zatracili, ten dar, który otrzymali, to jest niezwykle trudne. Być może to też jest takim niezwykłym doświadczeniem tego, co było dane w czasach, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, kiedy tworzyła się cywilizacja, kiedy potem upadało Imperium Rzymskie, żeby też móc dać sobie sprawę z tego, jak wtedy wiara się kształtowała w ludziach, jakie zagrożenia miała wokół. Być może dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy inaczej spojrzeli na pierwszych chrześcijan, którzy byli rzucani na arenach na pożarcie dzikim zwierzętom, bo dzisiaj powoli to się dzieje. Dzisiaj dusze ludzkie są rzucane na pożarcie demonom. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i podkreślam to przesłanie z Gietrzwałdu Niepokalanej, która sama odniosła się do czasów ostatecznych. Jako osoby wierzące wiemy, czym jest czas ostateczny. To nie jest to, że teraz, nagle i tutaj, ale że w nim właśnie żyjemy, ale że teraz właśnie demon został, szatan spuszczony ze smyczy, żeby pożerać ludzkie dusze. Więc to jest niezwykłe ostrzeżenie ze strony samego nieba i Matki Bożej. A popkultura dla mnie, dla tego, który z niej wyrósł, też przecież byłeś w popkulturze i w jakimś sensie dalej w niej jesteśmy, tak? Bo trudno się odciąć od tych źródeł. Ty też chyba nie odcinasz się od Brulinu. Ja nie odcinam się tak na 100% od tego środowiska, w którym byłem, ale wykorzystujemy to nasze doświadczenie, żeby spojrzeć w rozeznaniu i prawdzie na to, co się wokół nas dzieje. I obserwujemy właśnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, że mamy te rzeczywistości, cywilizację miłości i cywilizację śmierci. Ta druga poprzez swój mrok, poprzez ten dens macabre, jest bardziej chyba uwidoczniona, bo dobro zawsze ma łagodność, a łagodność dzisiaj nie jest w cenie. A mrok ma w sobie brutalność, agresję i taką dynamikę upadłości. I to jest najbardziej widoczne przede wszystkim jako ekspansja. Dlatego też wydaje się, że ten czas jest taki nieszczególnie mroczny i wręcz podły, który nam dzisiaj towarzyszy.
1: Wiesz, ja przez chyba 8 lat pisałem Żywoty Świętych do Gazety Codziennej. Takie króciuteńkie, 230 znaków, czy nie pamiętam jeszcze słów, ale to krótkie były Żywociki Świętych. Jak mówiłeś o historii, wstrząsnęła mnie sytuacja, w której jak już rewolucja francuska przegrała, to ona, jej ci promotorzy filozoficzni, a potem już też ideologiczni wykonawcy, oni postawili na ukształtowanie władców absolutnych według swojej modły i to im się udało. I w pewnym momencie, gdy jezuicka praca w Hiszpanii bardzo mocno dała o sobie znać, no, od razu kontratak, tak? I kasata zakonu jezuitów. I nie pamiętam, jak nazywał się ten ojciec, którego żywot właśnie opisywałem, ale był taki moment, kiedy oni wyjechali, tam chyba 49 czy 79 jezuitów statkiem wypłynęli z Hiszpanii i płynęli od portu do portu i nigdzie nie chciano ich przyjąć. Wszędzie były zakazy państwowe, tak, czyli ideologiczne, czyli oświecenie walczące z Bogiem. I dopiero gdzieś, nie wiem, czy na Sycylii, gdzie może nie sięgały jeszcze wtedy te rozkazy nie dochodziły oni tam wysiedli i potem ten zakonnik, o którym mówię, a którego imienia nie pamiętam niestety, doprowadził do odrodzenia się zakonu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my kompletnie nie znamy historii Europy. Kompletnie nie znamy historii kultury. Kompletnie nie znamy historii wartości, że my to wszystko mamy przetworzone przez oświeceniową szkołę, przez dziś już rewolucyjny uniwersytet. Tak? Dziś nauczyciele są praktycznie odsztancy wychowani w uniwersytetach, które niszczą wiarę. Tak? I chciałem ciebie zapytać o ten czas buntu, tak? Jak wchodziłeś w życie. Myśmy weszli w świat, przeciwko któremu należało się buntować, tak? I my nie wiedzieliśmy, że rewolucja bolszewicka jest ciągiem dalszym rewolucji francuskiej, że to wszystko wynika z ideałów ludzi, którzy byli osobistymi wrogami Pana Boga. I myśmy podjęli ten bunt. Jak siebie dziś tamtego widzisz?
2: To jest ciekawe i daje pewnie takie nowe spojrzenie dla naszych słuchaczy na tamtą rzeczywistość. Moje pokolenie, jestem urodzony w latach 60. ubiegłego wieku. Moje pokolenie wzrastało rzeczywiście w okowach komunizmu. No, w zależności od rodzin, tak? Wtedy też było bardzo mocno społeczeństwo podzielone i rzeczywiście były też tak zwane rodziny już resortowe. Miałem rówieśników z takich rodzin i tam nie było żadnej dyskusji. Jedyne, co nas łączyło, to gdzieś tam wspólne granie na boisku, ale nie żadne rozmowy na tematy polityczne. Kiedy rozmawialiśmy o wydarzeniach w Radomiu w latach 70., ja wychowywałem się na osiedlu, gdzie mieszkały rodziny oficerskie w Szczytnie, pilotów z Lipowca, z jednostki wojskowej, a jednocześnie było sporo rodzin milicyjnych, bo też była szkoła milicyjna i tutaj nie było rozmowy. Na podwórku zawsze było, że tam w tym Radomiu to złodzieje, którzy kradli pieniądze, otrzymywali złoto od Amerykanów, więc nie było rozmowy. Nawet i na początku stanu wojennego, gdzie czuli się oblężeni przez Solidarność, przed każdą klatką schodową stali wartownicy z bronią, z ostrą amunicją, bo cały czas oczekiwano, że zaraz bojówki Solidarności wpadną do tych klatek i będą te rodziny pacyfikować. Wiadomo, że stworzono specjalnie takie zagrożenie dla nich. To było trzymanie swoich pod butem, żeby czuli jakieś zagrożenie. Ale fakt, kiedy wchodziło się w to życie, w biedzie, tak, bez jakiegoś dostatku, w marzeniach o jakimś życiu, które pokazywał Zachód, nie odbierało się tego, że na Zachodzie już się dzieje coś, tak zwanym Zachodzie, za tą żelazną kurtyną, co już jest zgniłe. Przecież słowo, wyraz zgniłe, to było używane przez komunistów. Zgniły Zachód, prawda? Tak się używało. Jak się słyszało, że używają takiego słowa komuniści, to od razu dawało się przeciwieństwo. Skoro to jest zgniły Zachód, to musi być fantastyczny, piękny Zachód. Do mnie ta prawda o tym, co się dzieje na tak zwanym Zachodzie, dotarła dopiero przez to otwarcie się Węgier na Zachód. Te pierwsze płyty tam tłoczone, to była połowa lat 80. To było to otwarcie na kolorowe gazety. Akurat na Węgry tu zostały zalane pornografią też w każdym kiosku. Takie gazety, to potem na początku lat 90. było mocne, widoczne w Polsce. I dopiero ten element gdzieś tam zapalił czerwoną lampkę, że coś się dzieje innego, że to nie jest jakieś otwarcie na świat, że demokracja wcale nie jest demokracją, a też to tam są okowy. Ale rzeczywiście mój bunt jako młodego chłopaka, wybór subkultury, wybór takiej, a nie innej muzyki, to nie była kwestia tylko takich moich zapatrywań, hobby i wyrobienia muzycznego, ale kwestia mojego buntu przeciwko systemowi. Ta muzyka, subkultura to mi dawała, czyli pseudo-wspólnotowość w subkulturze. Z drugiej strony wyciągnięcie takiej pięści, no pasaran, wtedy nie kojarzyło się z jakąś bolszewią, się kojarzyło z jakimś sprzeciwem przeciwko w ogóle systemowi. I tak się o to odbierało, stąd muzyka anarchistyczna, Sex Pistols, Dead Kennedys może bardziej, z Biafrą. Jeszcze do tego weszły te kwestie ekologiczne, które Biafra proponował, z kwestii jedzenia, sprzeciw wobec spożywania mięsa i tak dalej, i tak dalej. To dużo o tym można byłoby tutaj mówić. Do tego też wchodziły kwestie takiej wolności rasta. Nie tylko Bob Marley, ale Peter Tosh. To, co wniosła ten rdzeń muzyki reggae, to roots, gdzie się wydawało, tak, to jest ta wolność, która może mi towarzyszyć. A nie zwracało się na to uwagę, z czego w ogóle reggae wypływa. Czym jest Rastafari? Jaka tam jest demoniczność? Jacy tam są szamani? I co jeżeli chodzi o anarchię, czym ona jest? Wydawało się, że te czarne sztandary anarchistyczne są antykomunistyczne, tak? A nie, że one zmienią się na czerwone sztandary z Leninem i z Marksem jako wizerunkami i Che Guevarą. To było niezrozumiałe. Pamiętam w Jarocinie festiwal, który mi towarzyszył w latach nastoletnich, tam jeździłem, pogowałem do muzyki zespołu Moskwa, Dezertera czy Armii, chociaż Armia nie był takim zespołem oczywistym bankowym, ale na pewno mocno alternatywnym. Czy funkcjonowało się tam do mocnych utworów typu One Million Bulgarians, takiego zespołu, który miał ostry i dynamiczny przekaz i całej tej wierchuszki thrash heavy speed metalowej, że to jest enklawa, że to jest coś, co mnie chroni, że jest coś, co pozwoli mi przeżyć, może do lepszych czasów. Tym bardziej, że na ulicach Jarocina stały tak zwane suki, nyski, w których siedzieli zamowcy, wielokrotnie mnie zatrzymywali. Nieraz się dostało tak zwaną lolą. Nie za jakieś poglądy polityczne, ale za to, jak się wyglądało, tak? Za długie włosy, za dżinsy gdzieś tam zdobyte, bo to też nie był taki produkt oczywisty. I człowiek się czuł tym wszystkim stłamszony. Dlatego potem śpiewał, kto nie idzie z nami, ten przeciwko nam. Kto nie idzie z nami, ten wróg. Pamiętam, jak chodziłem w całej mysie heavy metalowców na stadion jarociński, właśnie tak krzyczeliśmy, tak śpiewaliśmy. Zanim tam weszliśmy, niedaleko stadionu była szkoła, przed tą szkołą stał samolot, taki wystawiony mig. Pod tym migiem zbierali się fani różnych grup, subkultur. Identyfikowałem się ze środowiskiem heavy metalowym chyba najbardziej, ale wyglądałem z jednej strony jak trochę taki przybieraniec, a to jakaś pacyfa na mnie wisiała, to tylko jak coś z Kpisa, coś tam z punka, no i taki hard bluesik, jak to mówiono. No i jeden gość do mnie podszedł z takim anturażem satanisty mocnym, i bo miał loga zespołu właśnie takich Venom Battery. I do mnie mówi, słuchaj, musisz się zidentyfikować. No nie możesz tak wyglądać. Nosisz jakiś znaczek TSA, jakąś pacyfę. Albo mówi, wyglądasz tak jak my, jesteś z nami, to my cię będziemy chronić, a to będziesz też w grupie chronił nas. No i wtedy pamiętam, że to zdjąłem. A nie zdawałem sobie sprawy nawet, czym jest pacyfa. Dla mnie to była oznaka wolności. Dla mnie takie filmy jak Her, Milosza Formana, były przejawem wolności człowieka, za czym się tęskni, a nie coś, co może mnie poprowadzić na zgubę. Stąd wtedy miałem całkowicie zafałszowany obraz rzeczywistości i to, co było dla mnie zgubą, jawiło mi się wolnością, tylko dlatego, że było tym owocem zakazanym. Pamiętam w Trójce Radiowej, którą słuchałem na gminie, która mnie w sumie w jakiś sposób ukształtowała jako dziennikarza i prezenterów muzycznych tamtej epoki, wsłuchiwałem się w programy Piotra Kleczkowskiego, Wojciecha Mana, może Marka Gaczyńskiego mniej, ale między innymi i jego. I to, co pamiętam, to, że w tamtym czasie, przełom lat 70., 80., w Trójce nie grano muzyki zespołu Kiss. I dziwiłem się, dlaczego. Potem okazało się, że był zakaz, bo logo zespołu Kiss, te dwa S, przypominały te wojska niemieckie, hitlerowskie, jednostki specjalne. SS. I że dlatego. Nie dlatego, że ta muzyka była jakaś zdrożna, tylko że to mogło być jakimś odniesieniem. A dziś nawet już i tego nie ma. Już nie ma tych odniesień do tamtego czasu. Wiadomo, że ta kwestia niemiecka była kwestią też ideologiczną w tamtym czasie. Dzisiaj ponownie jest. Ale faktycznie nie odbierałem tego, że jest jakaś bariera, że radio chroni, że jest jednak ktoś wyuczony, że będzie chronił społeczeństwo. Wiadomo było, że ten przekaz był ideologiczny, komunistyczny, płynący z radia, ale wydawało się, że prezentowanie na falach Trójki, czyli nie na falach średnich, ale UKF-u, takiej muzyki, to jest właśnie już wyłom w tym systemie, iż to pozwala nam spojrzeć na tamten świat. Wydaje mi się, że 1982 rok, to był 3 maja. Wtedy też to było dla mnie takim otwarciem się na naprawdę. Wtedy zauważyłem, czym jest naprawdę taka muzyka. Bo to był dzień, w którym po stanie wojennym na pewno było wiadomo, że w Warszawie ludzie wyjdą na ulicę. Że będzie wojna uliczna z ZOMO, tak? Że dużo młodych ludzi wyjdzie po prostu na ulicę. I wtedy radiowa Trójka prezentowała całe płyty, żeby można było nagrywać te płyty. A skoro nagrywam te płyty, bo nie mam dostępu, nie mam pieniędzy, żeby pójść do sklepu kupić, a w sklepie tego towaru zresztą nie było, to ja nie wyjdę na ulicę. Będę nagrywał. Pamiętam jak dziś, jedna płyta to była Judas Priest, jedna płyta to była Iron Maiden w całości, bo nagrania. I tak przez cały dzień były rozrzucone te płyty. Był taki śmiech, że na ulicę potem się poszło. Ale rzeczywiście Wtedy też zauważyłem, że ta muzyka jest wykorzystywana ideologicznie. Później lista przebojów radiowej trójki. To, co się działo z tą pseudowolnością z utworów zespołu Manam, niby uderzających w system i w mrok stanu wojennego tej nocy, a jednocześnie taki katalizator dla systemu, żeby je stworzyć na antenie. Zresztą Jarocin też był takim buforem, to też był taki katalizator. To było też sterowane przecież. Urban, ten kłamczuszek, to rzeczywiście tak delikatnie i potocznie trochę tutaj to powiem, ale wiedział, co robi. I był taki moment, że wiele tych zespołów buntujących się ogólnie przeciwko systemowi mało brakowało, a weszłoby w pierwszy festiwal antyklerykalny, tak miał się nazywać, organizowany wtedy w Polsce. To był czas po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki, żeby pokazać, że jednak społeczeństwo nie jest takie kościelne, że nie jest takie związane z Panem Bogiem. Ale jedną rzecz zauważyłem wtedy na ulicach Jarocina, że nie uderzano wtedy w samą wiarę, ale uderzano w strukturę, tak? Czyli system był antyklerykalny, ale nie był tak jak za czasów stalinowskich uderzony w samą wiarę, w wiarę Pana Boga. Co dzisiaj się zupełnie zmieniło. Dzisiaj to być może dobrze, że jest takie oczywiste, że w tym buncie młodych ludzi, którzy mają zakorzenione, bo to jest okres dojrzewania i trzeba go przejść, tylko potrzeba tutaj mądrych ludzi, tego doświadczonego społeczeństwa, które potrafi to w jakiś sposób nakierować, żeby z tego doświadczenia wyszło dobro, a nie zło, a tym złem jest na przykład odseparowanie dzisiaj od rodziny, że dzisiaj ten bunt właśnie jest w ten sposób tak mocno sterowany, że ludzie będący w okowach tego, co jest wokół akcji charytatywnych, sympatii do natury, zwierząt, antypolitycznego niby systemu, nie wierzcie politykom, tutaj utwór Lipińskiego, że dzisiejsza taka właśnie popkultura pokazuje pseudowolność, a młodym ludziom dzisiaj się to wydaje, że to jest właśnie ich wolnością, że w tym odzyskują siebie i mogą siebie w tym realizować. My o tyle mieliśmy lepiej, mówię my, ja i ty, że ten system, który był może bardziej zero-jedynkowy, tak nam się może wydawało. I łatwiej było potem zauważyć te niuanse, które przerodziły się w prawdę, że łatwiej można było to zobaczyć potem i to zło wyeksponować z tego systemu, który wydawał nam się dobrym, niż to dzisiaj jest.
1: Ja 3 maja 1982 roku byłem na ulicach Krakowa i to było pierwsze starcie takie poważne. W pierwszych zadymach w tym pochodzie trzeciomajowym były matki z dziećmi na wózkach. I zomowcy na tych wąskich ulicach krakowskich to blokowali i połowali. Ta lola, o której mówisz, to jest pałka 70-centymetrowa, drodzy Państwo, taka biała. Naprawdę można zrobić krzywdę. Na przykład rozciąć twarz, skórę na policzku pięknej 16-letniej dziewczyny, co stało się w Warszawie w 81 roku, naznaczona na całe życie. I te demonstracje trwały do 13, bo potem każdego 13 kolejnego miesiąca były zadymy. I zadyma 13 października zakończyła ten czas, ponieważ zastrzelono tam wcześniej w Lubiniu, a w Krakowie zastrzelono Bohdana Włosika, tam gdzie w Nowej Hucie, gdzie walczyliśmy. Studenci dojeżdżali autobusem 139 z akademików z Raczka i Piasta dojeżdżali do Nowej Huty. Ale nie chciałbym robić tej audycji audycją wspominkową, więc przeskoczę do tego czasu, w którym bo myśmy w Brulionie zrobili taki w 3 lata, przeszliśmy przez całą tę kulturę zachodnią, liberalno-lewicową, o której myśleliśmy jeszcze 4 lata wcześniej, że to jest wolność. Tak? No i efektem był satanizm, nieświadomy satanizm. W Brulionie był wywiad z sadomasochistką i promocję najciemniejszych nurtów muzycznych, włącznie z wywiadem z Strobin Glistl, czyli pulsującą chrząstką, czyli z satanistami, którzy udawali artystów. Więc myśmy jakby przez to, co teraz Polska przechodzi i dochodzimy do miejsca, w którym widać już jasno, że do konstytucji wpisuje się aborcję, eutanazję i gdzie po prostu cywilizacja śmierci, demon pisze prawo, pisze ustawy już, no bo on nienawidzi życia, on chce śmierci. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział, wychodząc od tego momentu, kiedy podjąłeś, znaczy kiedy do ciebie dotarło tak jednoznacznie, że stajesz po stronie Pana Boga i zacząłeś opisywać popkulturę, i żebyś pokazał te najważniejsze zagrożenia, te nurty, które są z dzisiejszej twojej perspektywy najbardziej kaleczące.
2: Tamten czas, ja jeszcze tak zrobię taką analogię, dlaczego być może nam, tobie, może mnie, było niełatwiej, ale dlaczego ta prawda taka stała się bardziej oczywista. Chodzi też o pewną rzeczywistość funkcjonowania chrześcijańską. Nigdy w życiu, nawet jak byłem po tamtej stronie, niczego złego nie powiedziałem na Matkę Bożą. Nie, miałem zawsze szacunek w sobie. Nigdy nic złego nie powiedziałem na papieża. Miałem szacunek wielki. W ogóle do księży miałem szacunek. Widziałem sutannę, niezależnie co tam robiłem, to było takie pełne dla mnie szacunku. To był to jak tak mundur, tak? Nawet dla niektórego munduru, przecież dla milicyjnego i ZOMO się nie miało szacunku. A tu się miało. Pamiętam, jako dziecko mówiłem na księży księżyc. Idzie księżyc, tak? Coś takiego we mnie gdzieś zawsze było. No i oczywiście patriotyzm, czyli kwestia Katynia bardzo mocno, powstanie warszawskie. Teraz się tyle mówi o powstaniu warszawskim, to tak negatywnie, nie oceniam tych spraw decyzyjnych. Być może teraz jest czas, żeby na takie tematy mówić, ale wtedy dla mnie, młodego chłopaka ze szkoły podstawowej, powstanie warszawskie to był powiew, to była siła. I z drugiej strony tajemnica Katynia. Pamiętam słuchany głos Ameryki. Pamiętam pogrzeb Franco z Hiszpanii. Dzisiaj wiele się na ten temat mówi, ale jak dziś, dla tych ludzi, którzy zebrani byli wokół odbiornika tranzystorowego w kuchni, słuchanie relacji z pogrzebu Franco było powiewem. To było coś, co dawało nam nadzieję, bo dużo tam było modlitwy i dużo katolicyzmu w tym wszystkim. I Franco dla nas był antyfaszystą. Nie to, jak teraz to się przejawia, więc to wejście w zgubne ideologie popkultury też nie było takie w pełnym wymiarze. Być może te inne wymiary pozwoliły człowiekowi się uratować, zwłaszcza ten patriotyczny, że honor to gdzieś tam było i funkcjonowało. Być może dlatego, że brat mojego dziadka został rozstrzelany w Twerze, jego szczątki są w Miednoje, służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. I to gdzieś nie od razu, bo ja jako młody chłopak nie wiedziałem o tym, a potem ta prawda została odkryta. Jednak gdzieś, może nie podświadomie, to jest takie dziwne słowo, podświadomie, ale gdzieś tam w sercu było, w krwiobiegu to wszystko. No i teraz, kiedy dochodzimy do satanizmu, okultyzmu, który jest wokół nas, spójrzmy na lata 90. Wtedy jako młody radiowiec chciałem przedstawiać muzykę undergroundową, subkulturową, bo tak ją nazywałem, na antenie radia. Wtedy też zarządzała rozgłośnią regionalną publicznego radia ekipa związana z obozem lewicowym, tak? Po tym pierwszym sukcesie obozu wolnościowego w początku lat 90. Potem znowu druga ekipa wróciła, nierozliczona. I ta ekipa nie pozwoliła na prezentowanie takiej muzyki. Ekipa lewicowa nie chciała, żeby muzyka death metalowa, straight edge, żeby muzyka grindcore'owa, czyli ta punkowa, ale w takim ekstremalnym wykonaniu, że nie będzie prezentowana muzyka death metalowa. Jak ona zaczęła się pojawiać w wyniku nacisku takich ludzi jak ja wtedy, którzy uważali, że to jest atak na wolność, na kulturę, no gdzieś tam to dopiero zaczęło odpływać, ale to nie było tak, że witamy i prezentujemy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj mamy sytuację w Olsztynie, że festiwal black metalowy, gdzie występować mają takie zespoły jak Christ Agony, będzie organizowany w sierpniu w wojewódzkim amfiteatrze. Festiwal, który został oprotestowany przez radnych dobrego miasta. Dobre miasto to jest miejscowość niedaleko Olsztyna, gdzie on był organizowany od kilku lat przez to, że tak właśnie tego rodzaju zespoły prezentowały swoją twórczość. To bliźnierstwa się pojawiały na scenie. Patriarkat, taki zespół z Podlasia, z Białegostoku, wcześniej funkcjonujący jako Batuszka, ale odnoszący się w bluźnierstwie do prawosławia, do naigrywania się z tej liturgii, gdzie odwrócone prawosławne krzyże występują na scenie, gdzie w wyniku protestu radnych, dokumentowanych pismem bardzo, bardzo merytorycznym, zawieszono ten festiwal. A prezydent Olsztyna z władzami Miejskiego Ośrodka Kultury z radością przyjęły tę inicjatywę do miasta wojewódzkiego. I to ogłaszając to publicznie, że się cieszą, że kultura zyska na tym, na nowym wizerunku. Oprócz imprez ludowych, oprócz imprez promujących muzykę klasyczną i tak dalej, pojawia się muzyka heavy metalowa. Ja tu widzę tę właśnie różnicę. Widzę to, jak dzisiaj władze samorządowe, jako w ogóle, wydaje mi się, część społeczeństwa przyjmuje nie tyle bezkrytycznie, ale przyjmuje te treści jako godne funkcjonowania w życiu publicznym, jako mające możliwość funkcjonowania. To nie jest kwestia, że wszyscy mają taką możliwość, bo oczywiście każdy ma tę wolność wypowiedzi, ale że to jest sytuacja trochę jak rodem ze Stanów Zjednoczonych, że jest tam oficjalnie funkcjonuje kościół satanistyczny w niektórych regionach, że ma swoje regulacje i one są, stawia sobie posągi i pomniki Bafometa i że dzisiaj takie rzeczy możemy też i tutaj robić. No ale jednak my mamy swoją konstytucję i jak na razie jeszcze są zapisy nieobalone w niej, chociaż być może do tego dojdzie. Ale jednak już władze samorządowe, instytucje, które powinny chronić obywateli, wszystkich obywateli, no tego nie robią, a wspierają. Dzisiejsze ośrodki kultury, tak zauważam, po całej Polsce, dużo jeździłem w ośrodkach kultury, bywałem wcześniej jako organizator różnych eventów i festiwali, potem jako obserwator, a na końcu jako krytyk, zauważyłem, że dzisiaj ośrodki kultury w Polsce, czy te miejskie, czy też powiatowe i gminne, nawet remizy, tak, w których odbywają się zazwyczaj dyskoteki, remizy strażackie na wsiach, no stały się miejscami wpływów demonicznych. One się stały takimi pseudosanktuariami właśnie tej myśli demonicznej, z której ona się rozlewa w ofercie. Czyli te dyskoteki, które na przełomie lat 80., 90. były organizowane często też w oprawie demonicznych symbolik. Dyskoteka tamtego czasu mocno deprawowała młode pokolenie. Taki dzisiaj idzie z ośrodków kultury. No, wiadomo przecież, że dzisiaj kultura na deskach teatralnych jest antykulturą. Jeżeli można zmienić sztuki, które promowały wartości, na sztuki, które jej nie promują, mając na myśli na przykład Wieszczów, Mickiewicza czy Słowackiego, można to przerobić tak, że to jest odwrotność. Z dziadów można zrobić naprawdę dziady i sztukę okultystyczną i satanistyczną. To dziś nie ma żadnych barier. To jest ta różnica. Dziś nie ma żadnych barier dla nikogo. I dzisiaj przeciętnemu, przepraszam za to sformułowanie, Kowalskiemu, który może jest tym biernym uczestnikiem niedzielnym tylko mszy świętej, może z niej nic nie rozumie, ale jest, bo chodzi, identyfikuje się, ale nie formuje się, nie ma tego rozeznania, bardziej jest wpływowy na to, co jest w internecie, na ten przekaz, który z niego płynie, zafałszowujący wiarę, to on nie będzie mógł tego rozeznać, bo on uzna, że tak ma być, bo to lansują ośrodki kultury, które mają pieczęć na przykład włodarzy miasta. My wybraliśmy prezydenta, my wybraliśmy tych radnych, oni to promują dla naszego rozwoju. I to jest właśnie tym zagrożeniem, to jest tą deprawacją, bo raz, że elity są zdeprawowane i one są już demoniczne, bo one już rozsiewają ten przekaz, a jednocześnie mają narzędzia, żeby to robić. I stąd tak trudno się przeciwko temu obronić. I ta obrona często wygląda w różny sposób. Jedni bronią krucjatą, czyli wychodzą na ulicę z różańcem. Tak było przy okazji wielu występów jeszcze kilka lat temu, czy tam w Toruniu, czy przeciwko wystawie Marina Abramowicz, czy w Trójmieście przeciwko występom zespołów black metalowych w Stoczni Gdańskiej, która została zupełnie zdeprawowana ten teren, bo odbywa się największy festiwal z muzyką satanistyczną, ale nie tylko w Polsce, Mystic Festival i to w czasie święta kościelnego, to pokazuje, jak my nie potrafimy jako katolicy wierzący, nawet ja sam, na tę sytuację zareagować się nie odnaleźć.

0: które może nie będą liczne, ale będą trwałe w tym, co robią, a owoc ich działania będzie przemieniający tę rzeczywistość zakłamaną, w której przychodzi nam żyć.
1: Kiedy powiedziałeś o tym, że miałeś szacunek, tak, dla kapłanów, dla kościoła, to ja sobie od razu przypomniałem, że mając 20, nie wiem, 2-3 lata, kiedy byłem człowiekiem, no, ateistą, anarchistą byłem, to jak moi przyjaciele, studenci, akurat takie starszy chłopak i starsza dziewczyna, z którą się przyjaźniłem, bo w radiu pracowaliśmy, to ona w takim akademickim rozgłośni, taki kołchoźnik, i każdy miał w pokoju głośnik, i to Alma Radio tam docierało. I oni w pewnym momencie postanowili wziąć ślub, i to miał być ślub katolicki. I oni mieli pretensje, że ksiądz chce wziąć pieniądze za to, tak? A ja jako anarchista i ateista, oni byli katolikami, ja się śmiałem z nich, no bo mówię, no ja co wy myślicie, że co, ksiądz powietrzem ma żyć? No przecież to jest normalna rzecz. I potem jeszcze 7 lat później, kiedy byłem w Maison Lafitte u Jerzego Gidrojcia z moją wtedy kobietą, dziś moją żoną, co okazało się wielkim faux pas, bo tego nie wiedziałem wtedy, że on jest inwersyjny seksualnie i tam mieli chłopcy po prostu jeździć, a bez kobiet, to ja broniłem kościoła, będąc anarchistą, bo on już wtedy miał swoje lata i nakręcali go ludzie z Polski, Smolar, Michnik i tak dalej, cała ta ekipa. I on już nie widział tak jak kiedyś więcej od innych, tylko już widział mniej. I jedyne, czego chciał się dowiedzieć, to o tym, że w Polsce jest źle i że Kościół katolicki jest zły. Ja mu tłumaczyłem, no, drogi książę, no, Kościół to jest jedyny, byłem anarchistą, tak? Mówię, ale Kościół to jest jedyna instytucja, która robi troszkę więcej dobra niż zła, tak? 51-49. Tak wtedy myślałem, tak? Byłem szczery. A on był po prostu antyklerykalny w tamtym czasie. Więc ten kontekst naszego nawrócenia jest taki sam, że Pan Bóg nas cały czas pilnował, żebyśmy nie przekroczyli jakiejś granicy. I nasze serca, nie używając słowa podświadomość, i nasze serca były jakoś tam gdzieś w dzieciństwie przez tę maryjność, przez Chrystusa ukształtowane, i dzięki temu w ogóle żyjemy. Tak sobie myślę. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział właśnie o twojej przygodzie maryjnej. Mamy jeszcze 15 minut. I żebyś powiedział o tym pod właśnie kątem takim, że Maryja jest królową serc, że popkultura działa przez symbole, przez narracje, przez opowieści, przez historie, przez teksty piosenek, które opowiadają historię, przez znaki, przez to wszystko, co o tej symbolice satanicznej, o której mówiłeś, bo to jest też neoszamańska, ezoteryczna, tego jest cała wiązka tych obrazów, aż po czysto satanistyczne, tak? Jak właśnie ten Bafomet, czy ten, nie wiem, tunel świętego Godarda, gdzie jest ta wielka impreza na otwarciu, gdzie jest jawnie cześć oddawana szatanowi. Ale to jest, Leszek Dokowicz kiedyś opisał koncert, znaczy imprezę techno, gdzie ludzie wielki kamieniołom, na dole ludzie wprowadzają się w odmienne stany świadomości, przestaje działać sumienie, przestaje działać racjonalność, tak? I ci ludzie po prostu są otwarci na wszystkie informacje, które przypływają z zewnątrz. I on przy pomocy kamery i zoomu pokazuje, że na ścianach tej przestrzeni, tego kamieniołomu, są umieszczone sataniczne symbole. I one impregnują serca, zalewają serca tych dzieci symbolami, które używane są do przywoływania demonów. I teraz chciałbym, żebyś opowiedział o swoim doświadczeniu maryjnym właśnie w kontekście nie przekazu takiego słownego, tak, ale tego przekazu, tego przekazu

0: gazu, który płynie wprost do serca.
1: Zawsze nosiłem krzyżyk na łańcuszku. W każdej sytuacji swojego życia miałem krzyżyk i pamiętam, że w czasie tej mojej drogi, tego odseparowania się od wiary, ten krzyżyk mi się łamał. Zawsze mi się łamał ten krzyżyk. Byłem zadziwiony. Czemu on mi się łamie? O co tu chodzi? A tak chciał zły, żebym po prostu nie nosił tego znaku wiary. Chociaż on wizualnie tak mi towarzyszył i był, żeby w ogóle się tego wyzbyć. Podobnie było z wizerunkiem Matki Bożej. Nie udało mu się go z mojego serca wyrzucić. A może przez to, że na chrzcie utrzymałem taki mały ryngraf. To co zdziwiające, bo mój chrzestny, mój stryj, no był ateistą. I był w PZPR-ze i w strukturach w Poznaniu, w zakładzie pracy partyjnej, a jednak jako chrzestny bo mi ryngraf z Matką Bożą Częstochowską. To też jest takie mocne, że uznał, że to mi jest potrzebne. Przede wszystkim, jak dziś pamiętam to zapisane przez jego słowa, żebym rósł na chwałę Bożą i pociechę Matki Bożej, więc to jest w moim sercu i było, patrząc na wizerunek Matki Bożej, zawsze miałem takie ciepło. To jest niesamowite, bo miałem ciepło w sercu. Nigdy nie patrzyłem w sposób bluźnierczy na wizerunek Matki Bożej. Nigdy nie miałem ochoty, żeby przekształcać te wizerunki w jakiś inny sposób, a mam talent, bo jestem także plastykiem, piszę ikony, a wcześniej jako dziecko malowałem wizerunki Pana Jezusa i Matki Bożej jako w szkole podstawowej. I ani razu, potem to przekształciłem w malowanie wizerunków muzyków, tak? Jimiego Hendrixa, Franka Zappy, Carlosa Santany i tak dalej. Ale nigdy nie przyszło mi fałszować takiego wizerunku. To był dla mnie punkt odniesienia. Zawsze był punkt, do którego mogę wrócić z czymś miłym, niezafałszowanym. To jest dla mnie ta czystość, którą miałem. To dzisiejszy świat wielu ludzi wprowadza to zafałszowanie i chcą nawet pokazać, wydaje mi się, że nawet myślą, że dla nich wizerunek Matki Bożej jest czymś na tyle być może odnoszącym się do jakiejś czystości, wolności, że chcą go przekształcić na własną modłę i nawet na bluźnierstwo. Być może nawet część z nich nie jest intencją bluźnienie, choć tworzą wizerunki, które są bluźnierstwem. I zawsze to odniesienie no ma w sobie mocną czystość, bo nawet jeżeli środowiska satanistyczne uderzają w ten wizerunek, to chcą uderzyć tę czystość. Chcą uderzyć w nieskazitelność, chcą uderzyć w serce, które nie jest zabrudzone. I dla mnie to jest czymś, czego nie uda się temu środowisku zrobić. Nawet jeżeli będą wizerunki tęczowe, jeżeli będą wizerunki przemalowane w Olsztynie, odnoszę się do miasta, w którym mieszkam, gdzie jest dużo pogaństwa, są miejsca, sklepy, warsztaty, środowiska pseudoartystyczne, które na przykład odnoszą się do wizerunków Matki Bożej, na przykład figury Niepokalanej, tej lurdzkiej, gdzie figury Matki Bożej są przemalowywane na zupełnie inne kolory, na przykład twarz jest zamalowana na czarno, ręce na czarno i tak dalej, żeby jakby odwrócić uwagę człowieka od tego sakralnego wymiaru. I zawsze to jest atak na Matkę Bożą. To jest zawsze odniesienie do Matki Bożej. Tak samo jak i salony tatuażu, gdzie są figury Bafometa, w których tatuaże są chętnie robione właśnie z takim przekształceniem wizerunku Matki Bożej. Na przykład bez oczu, tak? Nie tak dawno też widziałem w jednym ze sklepów galerii handlowej nową markę odzieżową, sprawdziłem, to jeden ze znanych projektantów polskich ją stworzył, wizerunki Matki Bożej, gdzie zamiast twarzy jest takie wytarte miejsce, jak taki wytarty jeans, że go nie ma. Matka Boża wskazuje na swoje serce, a na tym sercu jest jakaś dziura, tak? Więc nie ma odniesienia na przykład do jakiejś innej symboliki, nie wiem, do Buddy, prawda, z wyrosowaną twarzą, czy odniesień islamskich, czy jakichkolwiek innych wierzeń, na przykład z Amazonii, prawda, które można byłoby gdzieś tam sobie wziąć na sztandary i je przekształcać, tylko Matka Boża jest tym celem przez tę czystość. To jest jedyne wybrane stworzenie, człowiek, ludzkie przez Pana Boga, które zostało obdarzone łaską czystości. Potem jest święty Józef. I ta czystość jest czymś takim, że to środowisko satanistyczne wyje. No jeżeli ona deprze głowę węża, no tak jest. Także ten wizerunek, to co się dzieje w ogóle w popkulturze, z uderzeniem w ten wizerunek, jeżeli jest jakiś miłośnik popkultury, mówiący, że jest chrześcijaninem, nawet jeżeli jest protestantem, ale jeżeli jest obojętny na takie działanie, na takie szarganie, no to nawet nie jest czerwona lampka. To został spacyfikowany przez tamte siły. A może sobie wierzyć po swojemu, przecież diabeł też potrafi wyjść do kościoła i tam siedzieć. Potrafi to zrobić. A tak odnosząc się jeszcze w tym wszystkim na przykład do twojej działalności z tamtych lat, ja jestem w jakimś sensie, słuchaj, twoim dzieckiem. Pomimo tego, że jesteśmy tam gdzieś wiekowo, ale jednak tak, może młodszym bratem, tak bym to powiedział, bo ja jestem wychowany przez Brulion. Ja nawet doprowadziłem ze środowiskiem olsztyńskim do stworzenia takiego sequela Brulionu, czyli pisma Portret, które się pojawiło w Olsztynie w latach 90., to już 94. rok, które działało długo, a które jednak wypuściło dużo, dużo, dużo rzeczy w duchu dzisiejszego świata. No, szef Brulionu dzisiaj jest właśnie wspomnianym przeze mnie wcześniej szefem jakiegoś środka kultury w Olsztynie, Mariusz Sieniewicz. Razem tworzyliśmy to pismo i ta opozycja przyszła w trakcie, kiedy ja zaczynałem otrzymywać to światło prawdy. Kiedy pisałem teksty o tym, jak muzyka popkulturowa, rockowa uderza wizerunek papieża Jana Pawła II, tworząc jego karykaturę, jak czym jest zespół Manic Street Preachers, oddający hołd Fidelowi Castro na Kubie, Rolling Stones robiący to samo, czym jest Bolszewia zespołu Rage Against the Machine. Wtedy się okazało, że drugie takie genderowe, feministyczne nastawienie i bluźniercze w tym piśmie tworzyło swoje, więc działaliśmy na dwóch biegunach, potem się okazało, że nie można, więc musiałem opuścić to pismo. Ale tak, i wydaje mi się, że nawet jeżeli ocenia się tamte sprawy, na przykład Brulion, ty patrzysz pewnie krytycznie, może mniej, ja też patrzę krytycznie, może mniej, ale Pan Bóg dopuszcza do tego, żeby z tego też wyszło dobro. I tak patrzę na ten świat, patrzę na tę swoją przeszłość, gdzie często się zbrukałem, ale że zostałem oczyszczony. I to doświadczenie pozwala mi dzisiaj stanąć naprawdę w prawdzie, a jednocześnie to, co wtedy było mi dane, pomnażać jako talenty na zbawienie, tak? Ciebie oczywiście, ale i bliźniego, czyli to, co jest w przekazaniu miłości, na wypełnienie się i takie mocne wejście w to przekazanie.
0: Co to znaczy, że Maryja jest odpowiedzią?
1: Maryja jest odpowiedzią na ten zamęt. To jest nie tyle wzór. To jesteśmy my. My jesteśmy pod jej płaszczem. Każdy, kto jest dzieckiem Bożym, jest pod płaszczem Marii, ona bierze nawet te zagubione dzieci, nawet te martwe bierze, aby tylko się obudziły te martwe dzieci Boże w ostatniej chwili, ale o nich myśli. Nawet jak pójdą na zagubienie, dalej będzie o nich myśleć, więc jest matką każdego człowieka, więc dlatego jest odpowiedzią, jak każda matka. Odpowiedź jest w słowie matka.
0: Powiedz, gdybyś miał teraz przez 2 minuty mówić do ludzi, którzy podnoszą brwi, słuchając tego, co przed chwilą powiedzieliśmy. Nie odchodzą, nie wyłączają, nie śmieją się, nie krzyczą, tylko podnoszą brwi.
1: Każda wasza reakcja to jest odpowiedź dla was samych. Nie ja, nie Robert, ale przez to radio. Teraz się dzieje w waszej duszy. To będzie się działo. Pozwól, niech się dzieje. Coś zostało zasiane? Już nie tak. Otwórz serce i powiedz, niech się dzieje wola Boża. A jeżeli nie wierzysz, to powiedz, niech się dzieje dobro we mnie, w moim sercu.
0: A my modlimy się w twojej intencji, pod twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko,
0: naszymi prośbami.
1: Racz nie gardzić w potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasze. Orędowniczko nasze, pośredniczko nasze,
1: Ocieszycielko nasze.
0: Ocieszycielko nasze. Synem swoim nas pojednaj.
1: Pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj.
0: Swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był Grzegorz Kasjanuk. Dzięki Ci serdeczne. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Błogosławionego dnia.

0: I w sumie za 2 dni właśnie moja koleżanka do mnie przyszła i zapytała mnie, czy pójdę z nią na rekolekcję. I to były rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, Talitakum. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest ich odpowiedź. I pomyślałam sobie, okej. I tak, powiedziałam, że pójdę. I na tych rekolekcjach, no właśnie to było takie spotkanie żywego Boga. Był taki jeden moment na tych rekolekcjach, gdzie faktycznie ja poczułam w sercu, byłam zalana w ogóle łzami i czułam, że On przyszedł, że On dotknął mojego serca, On je wypełnił swoją miłością. Poczułam właśnie taki pokój w sercu, taką radość, taką lekkość, właśnie to, czego szukałam przez całe swoje życie. I ja wiedziałam, że właśnie tego szukałam, właśnie tej prawdy, tego sensu i tej głębi szukałam przez całe moje życie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jakie miałam przemyślenia? Myślę, że bardziej ogólnie chrześcijaństwo i Kościół kojarzą mi się już ze starością, tak? Czyli takim momentem, kiedy przeżyliśmy coś w życiu i czas, że tak powiem, odmawiać ten różaniec, tak? Jakieś modlitwy, ale właśnie tak prawdziwie to do końca nie poznałam tego słowa, bo wydaje mi się, że byłam w takim domu wychowywana, gdzie ten Kościół był po prostu ważny, ale tak powierzchownie. Tam nie było takiej głębi, której gdzieś tam myślę, że też od małego szukałam. Że Bóg jest takim surowym ojcem, który właśnie tak karze za zło, za dobro wynagradza, czy taki obraz Boga, który gdzieś tam faktycznie potem znalazłam w Starym Testamencie, ale gdzieś ta miłość Jego gdzieś w tym wszystkim zaginęła, zniknęła, tak? No właśnie, tak naprawdę to nic. Szukałam tego szczęścia, mogę tak powiedzieć. Myślę, że od małego szukałam czegoś więcej. Wiedziałam, że jest coś więcej. Ta relacja właśnie z Bogiem, taka powierzchowna, że odmówimy różaniec, bo tak było właśnie w mojej rodzinie, że odmawialiśmy razem różaniec, jeździliśmy na mszę. I ja gdzieś tak czułam w sercu, że jest coś więcej, że jest coś głębiej i nie mogłam tego jakby dostrzec, odkryć. No jako dziecko to tak nawet nie miałam większej świadomości, tak? Więc tak szłam za tym, co powiedziała mama, tak? O Bogu, co powiedziała babcia, ale sama jeszcze nie miałam takiej jakby w sobie świadomości, żeby odkryć to. No tak właśnie modliłam się bardziej z rodziną, czyli odmawialiśmy różaniec, chodziłam z mamą na majowe, jeździliśmy co niedziela do kościoła. Czy tak można powiedzieć, taka poprawna wiara. Raz w tygodniu w kościele, różaniec wtedy, kiedy jest październik. Dokładnie tak brakowało tej głębi takiej, tak? Takiego żywego Boga. Tak, czułam, że jest coś więcej. Na tym etapie, na którym teraz jestem, myślę, że Pan Bóg zapraszał mnie od małego, żeby wejść w Nim taką bliższą relację. Pamiętam takie momenty, gdzie na przykład były jakieś takie wyjątkowe uroczystości w naszym kościele, na przykład jak była właśnie figurka Matki Bożej Fatymskiej i wtedy właśnie byłam z mamą i z siostrą i ja miałam chyba 6 lat. Pamiętam ten moment, że zatrzymałam się przed tą figurką i po prostu tak zatrzymało się moje serce, patrzyłam prosto w oczy Maryi i jakby miałam wrażenie, że ona jest żywa. Pamiętam, moja siostra, która stała obok, zapytała mojej mamy, co jej się stało. I to był taki pierwszy moment, gdzie ja gdzieś tak czułam, że właśnie coś mi dalej tak pociąga, coś powinnam więcej, ale jeszcze nie wiedziałam, w którą stronę pójść. Byłam zbyt mała, że tak powiem na to. Też tego nie było. Było Pismo Święte, pamiętam, dostałam je tak na pierwszą komunię, ale to wszystko, że tak powiem, stało na półce i zbierało kurz, tak? Później, jak już byłam na studiach, to na pewno moja mama. I bardzo intensywnie się modliła, bo ja też to był taki czas, kiedy trochę się pogubiłam w swoim życiu. Pamiętam jeszcze na pierwszym roku studiów poszłam na pielgrzymkę i bardzo mocno się modliłam o to, żeby mój tato przestał pić, bo w moim domu też właśnie był alkohol. I to się nie zadziało, więc ja pamiętam te momenty takiego mojego buntu w młodości, kiedy coś nie szło tak, jak ja bym chciała, to wtedy myślałam, że Boga nie ma. Albo, że On jest, ale nie dla mnie. I to właśnie tak wyglądało. Czasem może, nie mogę powiedzieć, że nawet często tak. Że wtedy, kiedy właśnie nie szło tak, jak ja bym chciała, kiedy się nie układało po mojej myśli, to, bo ja sobie wyobrażałam tą wiarę, że to polega na tym, że Pan Bóg, jak ja będę z Nim trzymała, to On będzie robił tak, jak ja chcę. A to nie na tym polega wiara i życie z Bogiem. Więc w tych momentach, kiedy widziałam, że nic się nie zmienia, że proszę o coś nawet latami i nic się nie zmienia, no to rodził się w moim sercu właśnie frustracja, bunt i po prostu odchodziłam od Niego. Bardzo długo. Ja w ogóle mam charakter, że tak powiem, i swój temperament. I gdzieś to też utrudnia mi czasami relację taką żywą z Bogiem, na takim zaufaniu, budowaniu właśnie tej relacji na zaufaniu. Ale gdzieś w tym wszystkim, myślę, że dopiero tak od 3 lat zauważam, że nie o to chodzi w wierze. Że właśnie chodzi o to, że nie będzie tak, jak ja chcę zawsze, ale On i tak jest. On w tym i tak jest i On wie lepiej, co jest dla mnie lepsze niż ja sama. No właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo mi bardzo towarzyszy w życiu, że jak czegoś szukasz, a zwłaszcza jak szukasz prawdy, nawet nie myśląc o Bogu, jak szukasz tej prawdy, to właśnie Bóg cię znajdzie. Tak. Że szukanie tej prawdy właśnie prowadzi do Niego, bo On jest właśnie tą prawdą, którą się spotyka w swoim życiu. I ja właśnie ten moment, kiedy już byłam po studiach i kiedy tak zbuntowałam się na Niego bardzo, bardzo, bardzo, tak zaczęłam intensywnie imprezować, wiele jakichś takich niewłaściwych relacji, które mnie też skrzywdziły. I pamiętam taki moment właśnie po tej jednej z relacji, kiedy tak siedziałam już taka zrezygnowana w swoim pokoju i w takiej, można powiedzieć, w depresji, smutku i powiedziałam do Niego, no jeżeli Ty nic nie zrobisz, to ja sama coś sobie zrobię. Miałam takie właśnie myśli, że już skończę swoje życie, bo już tyle razy próbowałam coś zmienić i jakby dalej jest to samo. I w sumie za 2 dni właśnie moja koleżanka do mnie przyszła i zapytała mnie, czy pójdę z nią na rekolekcje. I to były rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, Talita Kum. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest jego odpowiedź. I pomyślałam sobie, okej. I tak, powiedziałam, że pójdę. I na tych rekolekcjach, właśnie to było takie spotkanie żywego Boga. Był taki jeden moment na tych rekolekcjach, gdzie faktycznie ja poczułam w sercu, byłam zalana w ogóle łzami i czułam, że On przyszedł, że On dotknął mojego serca, On je wypełnił swoją miłością. Poczułam właśnie taki pokój w sercu, taką radość, taką lekkość, właśnie to, czego szukałam przez całe swoje życie. I ja wiedziałam, że właśnie tego szukałam. Właśnie tej prawdy, tego sensu i tej głębi szukałam przez całe moje życie. Tak, to był ten taki jeden moment, tak. I ja go do końca życia myślę, że będę pamiętała. I ten moment bardzo mi towarzyszy w relacji z Nim. W momentach, kiedy jest mi ciężko, ja sobie przypominam o tym spotkaniu, że ono właśnie było. I on jest cały czas żywy razem ze mną. No, to było bardzo ciekawe, bo jak ja po tym takim wielkim płaczu otworzyłam oczy, to miałam takie poczucie, że ten świat wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Naprawdę, jakby wszystko nabrało sensu, nabrało kolorów, ludzie, ich twarze. Ja po prostu patrzyłam na ludzi i mówię, jeju, jacy to są piękni ludzie. I miałam w sercu takie pragnienie mocne, żeby być w tej wspólnocie. Żeby właśnie być w tej wspólnocie. I ja pierwszy raz w życiu spotkałam taką wspólnotę. W sensie nigdy nie myślałam, że w kościele właśnie są takie wspólnoty. Tak jak powiedziałam wcześniej, kościół mi się kojarzył z ludźmi starszymi. A tutaj byli właśnie ludzie młodzi, pełni Boga, życia, miłości, Jego doświadczenia i to mnie bardzo, bardzo ujęło. Tak, tak. Ja pamiętam, jak pierwszy raz miałam przyjść i tak się wahałam, siedziałam w środę, nie wiedziałam, czy pójść, czy nie. Czułam w sercu bardzo mocne zaproszenie, ale no wiadomo, że zawsze są jakieś przeszkody. Pamiętam, że się spóźniłam, ale no ten moment, kiedy tam już się znalazłam, to wiedziałam, że to jest to miejsce, w którym on mnie chciał. Tutaj właśnie już w tej drodze we wspólnocie, tak, bardzo intensywnie zaczęłam działać. Poznałam mnóstwo cudownych ludzi, którzy właśnie żyli razem z Bogiem, z którymi mam do dzisiaj w sumie kontakt i sobie towarzyszymy w tych etapach właśnie nawracania się. Tam myślę, że to był taki bardzo, bardzo dobry czas, ale też taki czas, w którym gdzieś ten bunt i ta moja frustracja jeszcze się pojawiała. Jeszcze do końca tak nie zaufałam, nie oddałam tego swojego życia, mimo że no kilka razy były takie momenty już w modlitwie, tak, że oddaj życie Jezusowi. Ale ja gdzieś tam czułam, że coś jeszcze jest we mnie, gdzie ja bardzo mocno coś kontroluję, trzymam. Tak bałam się puścić to życie. Bałam się oddać w pełni życie Jezusowi. Mi się wydaje, że tak łatwo nam przychodzi mówić, tak, że oddaję życie Jezusowi, ale w tych momentach, kiedy coś nie idzie tak, jak my tego chcemy, no to gdzieś tam pojawia się ten lęk, strach, ta złość, frustracja, bunt. I to są takie momenty, w których trzeba bardzo uważać, bo bardzo łatwo stracić tą łaskę i wrócić na poprzednie drogi. Tak, tak, dobrze, dobrze rozumiesz. Kiedy jest tak, jak ja chcę, no to wtedy ufam na całego. Ale kiedy pojawiały się właśnie te momenty, gdzie widziałam, że Pan Bóg nie idzie za moją myślą, za moimi pragnieniami, to był taki moment, kiedy ja już właśnie wchodziłam w ten swój bunt, tą frustrację i często właśnie mówiłam, że no Boga nie ma. Mimo tego spotkania, które miałam wcześniej z Nim, mimo że gdzieś w sercu, w głębi wiedziałam, że On jest, to potrafiłam powiedzieć, no nie ma Ciebie, bo nie robisz tak, jak ja tego chcę. Nie robisz tego, co ja chcę, nie jest tak, jak ja bym chciała, więc no nie ma Ciebie, tak? No jakim jesteś Bogiem, skoro jest inaczej niż jest w moim sercu, w moich pragnieniach? No to jest, tak jak ksiądz Marek często mówił właśnie w przymierzu, że Pan Bóg jest Panem procesów, więc to jest proces. I w sumie przez te 10 lat, kiedy byłam we wspólnocie, to się nie zadziało. I ja nawet, to takie, no też jest, Pan Bóg ma poczucie humoru, tak powiem, bo ja zawsze mówiłam, że przymierze miłosierdzia będzie zawsze moją wspólnotą. I w pewnym momencie, po tych 10 latach bycia we wspólnocie, ja poczułam, że to już nie jest moje miejsce. Że On mnie zaprasza gdzieś dalej, gdzieś głębiej, w inne miejsce. I to był taki właśnie moment, kiedy odeszłam ze wspólnoty. Wiedziałam, że mam w sercu cały czas ten charyzmat przymierza miłosierdzia. To miłosierdzie też gdzieś tam w tym sercu moim grało. Ale czułam, że Pan Bóg teraz chce mnie gdzieś indziej. I mogę powiedzieć, że tak właśnie wyprowadził mnie na pustynię. I totalnie jakby w ogóle poczucie właśnie obecności Boga stało się zupełnie inne, bo w przymierzu miłosierdzia jest dużo aktywności. Wtedy, kiedy ja byłam, to było właśnie dużo aktywności, tak? Ta modlitwa wygląda inaczej, jest bardzo spontaniczna, jest głośna. A tutaj na tej pustyni nagle taka cisza. I gdzieś rozkochał mnie Jezus w adoracji. Bardzo to polubiłam, te momenty właśnie ciszy. Kiedy ja nic nie mówię, jest tylko On i ja. Też na tej drodze gdzieś odkryłam swoją duchowość. Zobaczyłam, że bardzo mnie pociąga duchowość karmelitańska. To też jest ciekawe, kiedy zaczęłam właśnie poznawać życiorysy tych świętych, zwłaszcza właśnie kobiet, które żyły w Karmelu. To zobaczyłam, że to są kobiety, które mają właśnie charakter, temperament, podobnie jak ja. Bo ja gdzieś tam w całym swoim życiu walczyłam z tym moim charakterem, z tym moim temperamentem, a w tej duchowości zobaczyłam, że jeżeli ja to oddam Panu Bogu, to On to pięknie wykorzysta. że on mnie nauczy właśnie żyć razem z nim. Właśnie w tym moim temperamencie, w tym moim charakterze, on z tego wyprowadzi coś pięknego. Więc dla mnie było bardzo budujące poznanie właśnie życiorysów tych świętych, tam właśnie Małej Tereski, Teresy Wielkiej, tak, świętej Elżbiety o Trójcy Przenajświętszej, gdzie właśnie o nich mówiono, zanim wstąpiły do zakonu, że nic z nich właśnie nie wyrośnie, że mają takie charaktery, że nic z tych kobiet nie będzie. A tu Pan Bóg właśnie pokazał, że On jest Panem, tak? To On tak sobie, że tak powiem, je wymyślił, że właśnie wykorzystał, tak, to piękno, które one miały w sobie na dobro. No ona trwa nadal, więc to też jest bardzo ciekawe, bo no tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ty powiedziałeś, że powiem świadectwo jednak po świętach, tak, a potem się odezwałeś w Wielki Poniedziałek, bo ja miałam w sercu gdzieś to pragnienie, żeby powiedzieć to właśnie w Wielkim Tygodniu, bo ta pustynia ciągle trwa. Ona jeszcze się nie zakończyła. Mogę powiedzieć, że czekam na zmartwychwstanie. Mam takie poczucie, no to będzie takie odważne, co powiem, i bardzo intymne, ale takie poczucie ukrzyżowanego serca. Nawet jak dzisiaj siedziałam na adoracji, to właśnie czułam, że to moje serce jest takie ukrzyżowane. Co to znaczy? Że po prostu wszystkie moje takie pragnienia, marzenia, no w wielkim bólu i w takim tym moim jednak dalej buncie oddałam Bogu. To jest właśnie, no ta niepewność i czekanie na to zmartwychwstanie też jest bardzo trudne. I też bolące. Jest to w jakimś sensie ból serca, bo ja jestem bardzo aktywną osobą i społecznie, i tak życiowo, a mam takie poczucie, że Pan Bóg wyprowadził mnie na to pustynię i tak wyłączył mnie z tego życia, bo tak nie mam właśnie już tak dużo tej aktywności we wspólnocie. W sumie tam bywam już rzadko. Też pracuję z domu. Wcześniej pracowałam w dużej firmie, teraz pracuję już właśnie z domu, więc też nie mam kontaktu tak z ludźmi. I też pewne relacje on po prostu poucinał w moim życiu. Jakby mam takie wrażenie, że on tak wkroczył i powiedział, no teraz będzie tak, jak ja chcę. No, widziałem przez te 10 lat, próbowałaś po swojemu, miałaś jakieś podpórki, ale to nie wyszło. Zobacz, to nie wyszło. Pozwól mi. I ten moment, żeby mu właśnie pozwolić, jest bardzo trudnym momentem. I ten moment kojarzy mi się właśnie z modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Ja myślę, że to był najtrudniejszy moment w jego życiu. Sama taka świadomość tego, że jak on bardzo walczył ze sobą, żeby poddać się tej woli Bożej. Tak walczył, że te krople jego potu stały się krwią. To jak bardzo musi człowiek mierzyć się wewnętrznie ze swoimi, no, ze swoją jakby, prawda, racją, a z tym, co Pan Bóg ma dla niego, żeby właśnie tak to mocno przeżywać i tak tego mocno doświadczać. I ja myślę, że ten moment, no bardzo mi przypomina ten moment w moim życiu. I dla mnie jest to ogromna łaska, że dziś Pan Bóg pozwala mi to widzieć i łączyć ten właśnie trud z jego tym cierpieniem w Ogrójcu. Myślę sobie, że to jest niesamowita ta historia Jezusa, że On też pozwolił siebie tak zranić, żeby nam pokazać potem w naszym życiu, że właśnie na Nim możemy się oprzeć w takich momentach i tylko na Nim, i tylko w Nim to cierpienie, które przeżywamy w swoim życiu, jakiekolwiek by ono nie było, ma sens. Ale właśnie tylko z Nim i w Nim. I myślę, że dzisiaj brakuje nam takiego właśnie oparcia w Nim, że i wiele jest tej takiej depresji, smutku. My próbujemy przed tym uciekać, jakoś tak się bronić, ale zapominamy właśnie o tym, że ten sens tego cierpienia odnajdziemy tylko i wyłącznie z Nim. Choć patrząc na moją drogę i moje doświadczenie relacji z Nim, jest to bardzo, bardzo trudne. Na pewno no, rekolekcje Talita Kum, które przeżyłam w Przymierzu Miłosierdzia, no powiem szczerze, że potem już żadne rekolekcje nie równały się z tym doświadczeniem tamtych rekolekcji. Natomiast w tej drodze ostatnich 3 lat na tej pustyni, no to tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mi pomaga ta duchowość karmelitańska. Czytanie właśnie o tej duchowości, słuchanie podcastów o Karmelu, tak? To gdzieś tak przynosi mi ogromną ulgę, że właśnie to jest to gdzieś, co daje mi ukojenie. No na totalnym zaufaniu. Na tym, czego właśnie Pan Bóg oczekuje ode mnie w ostatnim czasie, z czym ja się właśnie mierzę, czyli takie totalne zaufanie. Wszystko właśnie w Nim, wszystko ma sens w Nim, wszystko jakby przez Niego, dla Niego. Tak, tak, ale też to nie jest takie, że tak powiem, nachalne, bardziej jeżeli mam taką możliwość, a czasami gdzieś Pan Bóg daje mi taką łaskę, że widzę w kimś, że ktoś szuka tej prawdy i wtedy pytam, tak, co czuję i też na podstawie tego, co ja przeżyłam, właśnie mówię o Bogu, że On jest tym sensem i jakby też myślę, że ważne jest to doświadczenie też śmierci mojego taty. Ta żałoba po nim, którą przeżyłam, ona też, to doświadczenie też mi właśnie pomaga być bliżej ludzi, którzy tego doświadczają, to przeżywają, gdzie nie potrafią się jakoś tak w tym odnaleźć. No przyznam, że no żałobę po tacie przeżywać tylko raz. I doświadczenie śmierci rodzica, taty też pokazało mi, że my wychodzimy, jak rodzimy się, to my wychodzimy nadzy i wracamy do Boga nadzy. Ja sobie myślę właśnie o moim tacie, który miał taką w domu szafkę z szufladą i w tej szufladzie miał tak wiele swoich rzeczy. I jak umarł, to wszystko to zostało. I tak naprawdę on nic ze sobą nie zabrał. My zapominamy w tym życiu, że tak naprawdę nic do nas nie należy. To, co mamy, to właśnie jest nasze serce i ta żywa relacja z Bogiem. I możemy szukać tej prawdy, nie wiem, właśnie w drugim człowieku. Możemy szukać szczęścia też w rzeczach, ale nie znajdziemy tego, bo jakby wychodzimy od Boga i do Niego wracamy. I nasze serce należy właśnie do Niego. Bo Pan Bóg mnie do tego zaprosił, tak naprawdę. Pamiętam ten moment, kiedy na spotkaniu właśnie przy Mierzu Miłosierdzia Dominik powiedział, że będziemy właśnie wychodzić do ośrodka dla bezdomnych. I ja poczułam w sercu, że to jest miejsce, gdzie On mnie zaprasza. I tak właśnie się stało, że chodziłam tam no, dosyć długo, 5 chyba lat czy 6. I dla mnie... To też była łaska ogromna, bo kiedyś łatwo mi przychodziło ocenianie ludzi właśnie po wyglądzie, po zapachu, tak? Jak spotykałam bezdomnego, to raczej nie myślałam o nim pozytywnie, ani dobrze. A tam Pan Bóg jakby przemienił moje patrzenie na ludzi. Nieważne jak wyglądasz, nieważne jak pachniesz, w takim człowieku też jest właśnie Jezus. On tam mieszka. I On właśnie pokazał mi, że ci ludzie są wartościowi, że każdy człowiek w Jego oczach jest wartościowy i bezcenny i On czeka na każdego. I On kogoś, na przykład kogo my byśmy normalnie skreślili, to On je skreślił. I On nigdy nikogo nie skreśla. Zawsze daje szansę. Jeżeli zamykają się przed nami jakieś drzwi, to On otwiera kolejne. I On zawsze czeka właśnie z nową szansą. Z nowym życiem. No, to też jest ciekawe, bo ja zawsze myślałam, że jak się ewangelizuje, to się chodzi z Pismem Świętym i mówi się, Bóg cię kocha. A tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Ja myślę, że w ogóle... aby drugi człowiek zobaczył w naszym spotkaniu z Nim Boga, to bardzo ważna jest ta obecność. I to, że drugi człowiek jest zauważony, wysłuchany, że jego cierpienie jest właśnie zauważone i wysłuchane. My dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, że bardzo pędzimy. My nie potrafimy też tak po prostu być, bo szukamy zawsze jakiegoś rozwiązania, jakiejś rady, tak? A sensem jakby w ogóle relacji dla mnie jest po prostu bycie, że ktoś mnie wysłucha, że ja kogoś wysłucham, że ja jestem i ten ktoś jest. I to jest spotkanie, w którym właśnie jest Pan Bóg. Tak, niejednokrotnie. Tak, ja w ogóle miałam taki moment, jak chodziłam tam, że to jest moja rodzina. I jakby ja wiem, że przez tych ludzi przyszło do mnie uzdrowienie. Uzdrowienie mojego serca, taka jakaś wolność, której też zawsze pragnęłam. Właśnie tam. Ja myślę, że bardzo ważna w tej relacji z Bogiem jest cisza. Żeby na przykład, nie wiem, 15 minut dziennie poświęcić na spotkanie z Nim w totalnej ciszy. Jestem tylko ja i On. Może to być na adoracji, może to być też w domu, przed ulubionym jakimś wizerunkiem Pana Jezusa. Po prostu siedzieć, być i słuchać, co On chce powiedzieć. No, jest takie piękne, piękne, intymne spotkanie. W tej ciszy myślę, że można usłyszeć bardzo dużo, a przede wszystkim spotkać właśnie miłość, wyciszyć jakby swoje emocje, uczucia. Jakby gdzieś, ja to często właśnie robię na koniec dnia, kiedy jestem taka już przebodźcowana i ten moment spotkania z Nim no, właśnie pokazuje mi, no, że On jest sensem. Że w Nim jest właśnie cała prawda, że w Nim mam oparcie i On mnie prowadzi. No, ja myślę, że dopiero to odkryłam niedawno. Żywa wiara właśnie jest taką rzeczywistą relacją z Bogiem prawdziwą, kiedy ja nie muszę udawać, że jestem, może tak w cudzysłowie powiem, święta i grzeczna, tylko też właśnie mogę się z Nim pokłócić, mogę też Mu ponarzekać, mogę też podzielić się z Nim tym, co jest piękne. Na takiej właśnie rozmowie, relacji, którą bym chciała stworzyć też z żywym człowiekiem. Tak to widzę dzisiaj. To jest miłość, która nie ma granic. To jest miłość, która czeka na każdego. To jest miłość, która wybacza wszystko. To jest miłość, która przemienia serce, która cię wypełnia tym, co najlepsze. Po prostu miłość. Miłość Boża, tak. Myślę, że ten wielki tydzień jest takim dobrym czasem, żeby po prostu pójść na adorację i powiedzieć Mu prawdę o sobie. Jak się czuję, jak wygląda moje życie. On to wszystko wie, ale on bardzo pragnie, abyśmy byli tacy prawdziwi z Nim. Aby ta relacja była taka właśnie żywa, że ja mogę do Niego pójść i pokłócić się z Nim, ja mogę do Niego pójść właśnie i popłakać, ja mogę po prostu nawet w ciszy posiedzieć, ale no właśnie być w tej prawdzie, prawdzie przed Nim. Ja jestem pewna, że jeżeli ktoś szuka tej prawdy, to ją znajdzie właśnie w Nim. No, powiem ci, że to jest takie trudne pytanie, bo w jakimś sensie mi się zawalił, ale mogę powiedzieć, że za moją zgodą, w takim sensie ja Mu pozwoliłam poukładać to tak, jak On chce. Jeżeli On na przykład chce, żeby jakaś relacja nie była kontynuowana, ja to czuję w sercu, mam na to zgodę. Jeżeli On chce, abym pracowała w domu, bo próbowałam szukać biura na przykład przez rok czasu i nic nie znalazłam, jeżeli On chce, żebym pracowała jeszcze w domu, no to okej, tak? To są takie właśnie momenty, kiedy On już tak oczyścił moje serce z tego mojego ja i gdzieś tam wprowadził to, co właśnie Jego, ale ja nie powiem, że to jest łatwe. Że to przychodzi łatwo. To są takie momenty, kiedy ja mam czasami wrażenie, że ten świat mi się, ten mój świat, który ja bym chciała, żeby był, on się w jakimś sensie rozpada. Ale ja widzę, że to, co On ma dla mnie, nie powiem, że jest dla mnie na ten moment łatwiejsze, ale wiem, że jest prawdziwe i że jest od Niego i ja to czuję w sercu. I jeżeli ja chcę iść za Nim, to właśnie no mam brać ten krzyż, tak? I podążać za tym, co On chce dla mnie i tam, gdzie On mnie widzi i brać to, co On chce dla mnie. Nie walczyć już o swoje, bo myślę, że ta walka wiele mnie też kosztowała cierpienia, energii, siły, tak? I widziałam na koniec, że to nie ma sensu, nie? Że to i tak gdzieś przychodzi, że jest tak, jak On tego chce i okej. I to jest okej. Tak, możemy się pomodlić. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za wszystkie osoby, które będą słuchały tego świadectwa. Proszę Cię, abyś otaczał je swoją miłością, abyś właśnie prowadził je do prawdy, prawdy o Tobie, prawdy o nich, prawdy właśnie o życiu, o świecie, byś wypełniał te pustki w ich sercach, pełnią swojej miłości, tym miłosierdziem niezgłębionym, byś właśnie wschodził do otchłani ich serc, tam, gdzie jest ta głębia, która jeszcze gdzieś nie wypłynęła. I tam, żebyś właśnie spotkał ich, żebyś zaprowadził ich właśnie do tego indywidualnego spotkania z Tobą. Amen.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. To znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość. Czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć. Jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no, szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli to ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego, systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. Ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za to, za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest, tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywane ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas,

tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje, to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego co jest przede mną, mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwo w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremalne gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona znakiem krzyża. Moja droga była poziomą belką. Z zachodu na wschód kolega mój przyjaciel Wojtek szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa, razem to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mnie pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów, prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czy ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą

0: przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
1: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy i w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas, odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
0: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy. Spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym. To się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki. Chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te wspólnocie, a wcześniej jeszcze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia, ikon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, a na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dawkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, na nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny. To, co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakieś misterium. To Levinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, czym, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenie w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeni, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo tam na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie, dłoni bez broni, spojrzenie, które kierujemy w oczy drugie, prawda, gest zachęty, żeby usiąść przy stole, podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt. No, w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. Ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, bo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my często idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż to jest tak kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam dużo meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Tak, zostawiłem krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie, i przez Palestynę, i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tych, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki, mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka, ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód, ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznane, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, dla których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są 1. Potem to posłuży ta scena jako opis już, jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, ale jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic do swojego majestatu. To jest jakiś paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie, a on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy mu ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła, to gdy poczuję już taką miłość, to wtedy nie może już jej zostawić i to, co zostaje, to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
1: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. I pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
0: I teraz jak,
1: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
0: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale ono jednocześnie dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki. Ona ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej z Nagasaki. To półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. I spotykałem właśnie świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności, to znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu, prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani czy ktoś nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać, prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony, to co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, dlatego myślę, że to jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Po prostu idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją i sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, te żołnierze australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób, mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rokrocznie, wiem, z rodzinami ocalonych, oni wszyscy już przyjął, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba i właśnie, i teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo ty jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych z IV wieku mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili, to jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze ci są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie i one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte i to autor mówi o dwóch, to są dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie wychodząc z grobu i na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet wniebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremążka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta trauma, albo to uwznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
1: Mysterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących, i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade, i myślę tutaj o Rudolfie Otto, i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historię w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
0: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, siódma klasa, to są dwie grupy. Ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora. To jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej. Oczywiście z modlitwą, bo ikony bez modlitwy nie można poznawać. To jest właściwie modlitwa pędzlem. Dodanie dłoni Duchowi Świętemu. Efekt nie jest moich starań, tylko owocem mojej przemiany. Ona to wszystko polega. I oni to rozumieją. Natomiast od 4, w 5 roku będę miał grupę, więc ja te roczniki kolejne obserwuję i obserwuję z niepokojem pewną zmianę w tych rocznikach. Mianowicie i potwierdzają to oczywiście nauczyciele, że mają też głęboki niepokój w związku z tym. I to też badania ogólnie, statystyki to samo mówią, że już prawie 25%, jak mniej więcej, młodzieży, dzieci w tym wieku, czy wcześniej nawet, już mają pewne problemy na takim poziomie, że jest zdiagnozowany jakiś stan autyzmu lub ADHD. I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania w sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jak mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim ścianę chyba i to była jakaś tam dana. W każdym razie, jeśli nie chciał, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami, rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli mu wypersadować, żeby jednak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu. No i i że się nie nadaje. Ale jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, no i zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. No ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał. Był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami, ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie, z tym to mu nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba trzeci dzień, kiedy już one były bliskie zakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim prętem, takim mylącym proszkiem wyłarwiącym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek. On uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, no niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli i tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, w swoją pracę trzydniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. No i byłem załamany, no bo przecież końcówka pracy, mam ileś ikon tutaj wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedział do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch, przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te podniesienie nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych z problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, pierwszy, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo Ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę tę wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie jest, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, bo ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest niefajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tę nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Poprawiamy się. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie poświęcony tylko Tobie. Daj nam, Panie, siłę i światło, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Niech wszystko to, co będzie powiedziane, niech to zostanie wykorzystane przez Ciebie, tak jak Ty sobie tego życzysz, jak Tobie się to będzie podobało. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen, amen.
0: Jezu Chryste, proszę Cię, żebyś teraz chronił nas, żeby Twoja krew nas chroniła, żebyśmy byli niewidoczni dla złego ducha. A Ciebie, Duchu Święty, proszę o światło, Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Czekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin. Witam.
1: Witam. Byłem wychowywany, można powiedzieć, przez rodziców, generalnie no, nie najgorszych, ale niestety problem polegał na tym, i teraz to widzę już z całą jasnością, wtedy tego nie rozumiałem, dochodziłem do tego powoli, że tu się nałożyło kilka przyczyn właśnie na ten obraz Boga karzącego, Boga bardzo takiego momentami wręcz okrutnego. Po pierwsze, obraz ojca. Obraz ojca, który no, był bardzo daleki od takiego obrazu, który teraz, no, który powinien być zawsze. Ojciec był, ale de faktycznie go nie było. Był nieobecny, pracował, przyjeżdżał do domu, prawda? Nie zajmował się w sumie ani mną, ani bratem. No tak po prostu się złożyło.
0: Matka była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, oczywiście. Oboje rodzice byli i są cały czas bardzo wierzącymi osobami. I generalnie z tamtych czasów pamiętam właśnie taki nacisk na jednak na tą surowość, na przykazanie, na przestrzeganie. Pamiętam słowa, które potem bardzo zaważyły na moim życiu, że jak zrobisz to czy tamto, pójdziesz do piekła, prawda? Więc no niestety to już bardzo dawne czasy, natomiast zostało to w głowie i to później, o czym jeszcze pewnie będzie okazja rozmawiać, zaczęło się przekładać już na moje te późniejsze życie. No nigdy nie było, nie pamiętam przynajmniej, czegoś takiego jak pojęcie Boga miłości, Boga kochającego. To był taki Bóg, który po prostu był, którego trzeba było przestrzegać, prawda? Chodzi o przykazania oczywiście, chodzi o spowiedzi, ale był to Bóg, powiedziałbym, odległy. Starałem się być w porządku, zresztą tutaj pewne cechy mojej charakteru, pewien perfekcjonizm, człowiek się dobrze uczył, prawda, i tak dalej powodowało, że trzeba być wszystko w porządku zrobić, żeby z Panem Bogiem było okej, to wtedy będzie dobrze, a jak coś zgrzeszę, no to będzie problem i trzeba iść do spowiedzi. Więc no, oczywiście z perspektywy czasu widać, jak to wyglądało, ale tak to było, tak to dzieciństwo wyglądało. Później był dosyć krótki, powiem, ale krótki dosyć, może roczny, może dwuletni okres wieku nastoletnim. No nie tyle buntu, bo to za duże słowo, ale coś w rodzaju takiego, nawet może nie odejścia, ale pewnej letności. Czasami poszedłem prawda, na mszę, czasami nie. Pamiętam, że jakoś nie przepadałem za Bożym ciałem, jakoś mi zawsze to chodzenie, prawda, i tak dalej, to nie dla mnie. No był taki okres. Znaczy, on minął, później było wojsko. I ten Bóg, no faktycznie funkcjonował cały czas na tym samym poziomie. I co się zaczęło dziać? No zaczęły się podstawowe problemy i to jest jakby główny, powiedziałbym, ten motyw tej walki z tym Bogiem karzącym. To małżeństwo. Też ja się ożeniłem już ponad 20 lat temu. Jesteśmy razem z żoną, wszystko jest cały czas w porządku. W takim sensie ogólnym, prawda, rozumianym. Nigdy nie mieliśmy problemów jakichś ze sobą, prawda, odejść, zdrad, jakichś różnego rodzaju sytuacji. Natomiast, mamy dzieci dwoje, natomiast zaczął się problem, z którym borykałem się przez lat, no praktycznie 20. I to jest problem, który podejrzewam, z jednej strony jest kontrowersyjny, ale z drugiej strony wydaje mi się, pokazuje, jak lęk przed Bogiem może być wykorzystany przez no, te siły, które z Bogiem niewiele wspólnego mają, tak mówimy bardzo eufemistycznie.
0: Złego ducha,
1: dokładnie. To był problem generalnie antykoncepcji w małżeństwie. Była antykoncepcja, zdarzała się, ja się z tego spowiadałem. Natomiast zaczął się w tym momencie problem lęków, czy ja po prostu nie robię czegoś złego, prawda, teraz z perspektywy czasu widzę, że tu chodziło o dążenie do doskonałości. Że ja po prostu chciałem być tak doskonały, że powiedziałem sobie, teraz już nigdy więcej nie zgrzeszę, a potem przychodziła sytuacja, że no po prostu, no tak to wychodziło, no takie, tak to wyglądało. I ta sytuacja praktycznie z przerwami ciągnęła się kilka ładnych lat. Do tego się nałożyło jeszcze mieszkanie z teściową, które też na pewno sporo zaszkodziło, ale jakby już to jest zupełnie inna kwestia. Dużo napięć, dużo stresów. I zaczęły się po prostu lęki. Zaczęły się lęki, zaczęły się napięcia. I sam nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Byłem u jednego księdza, potem byłem u drugiego księdza. I tak naprawdę nie uzyskałem żadnej odpowiedzi konkretnej. To było, no słuchaj, no jest, no, to prawda, naturalne metody, trzeba przestrzegać. No, nie wiem, oczywiście, zgoda. Ale no czasami są sytuacje różne, prawda, i no, no takie jest życie. Problem polegał na tym, że to moje dążenie do doskonałości zaczęło w pewnym momencie być dla mnie pewnym problemem, pewnym ciężarem. Lękiem takim, że po prostu grzeszę i że ten grzech zaczyna być tak duży, że ja sobie z tym nie poradzę. Zacząłem, znaczy ja, teraz tu już podejrzewam, doskonale wiem, że to nie ja, ale zaczęły chodzić, prawda, różnego rodzaju myśli, no przecież człowieku, no jak tak możesz, no przecież tutaj do spowiedzi więcej nie można, a ty grzeszysz, grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, sobie nie wyobrażasz, pójdziesz do piekła i tak dalej. Więc te wszystkie skrywane, podejrzewam, emocje zaczęły być wykorzystywane właśnie przez te złe siły. Ale to dopiero był początek, to dopiero był początek. Nawiązałem kontakt z Opus Dei, zacząłem uczęszczać na dni skupienia, byłem na rekolekcjach i no, mogę powiedzieć tyle. Te problemy zaczęły się pogłębiać. Tam, no mimo wszystko, pewne nastawienie na jednak pewne zasady powodowało, że nie dorastałem do tego. To znaczy, chciałem być taki sam jak inni. Tak mi się dawało, że inni są tacy wspaniali, naturalne metody stosują, żyją, prawda, radzą sobie z tym, dlaczego ja nie potrafię. A nie mogłem. Czasami i zaczynały się problemy. Jakie problemy? A no właśnie. Alkohol, popijanie, zapijanie lęków. Momentami, potem coraz częściej niestety pornografia. W momentach, kiedy człowiek jakby, no, zaczynała być ta potrzeba jakby bliższej więzi z żoną, bliższego kontaktu, no ale nie można. No to jakaś namiastka. No przecież wiadomo, że nie pójdę żony, nie zdradzę, bo to absolutnie nie do przyjęcia, no więc coś w zamian. Chodziłem do spowiednika, spowiadałem się, a później jak poszło jakiegoś, prawda, do antykoncepcji, czegoś, no to chodziłem do zwykłego księdza, tam się spowiadałem i przed tym swoim byłem, prawda, wydawało mi się, że jestem w porządku. Sam siebie w tym momencie oczywiście oszukiwałem, bo Pana Boga się oszukać nie da, więc oszukiwałem siebie, oszukiwałem także kierownika duchowego. Ale cały czas chciałem, jakby mówię, poradzę sobie, może dam radę. Natomiast no było coraz gorzej. Było coraz gorzej, 2004 czy 2005 rok, stwierdziłem, że nie dam rady więcej być w dziele, bo po prostu dla mnie za trudne to. Nie dam rady. Jest to po prostu, no nie przeskoczę tego.

jest, bo jest, trzeba się go bać, no bo przecież dla czego to do piekła pójdę i będzie problem, prawda? Więc ja się tego piekła strasznie bałem. No był taki okres w tej mojej pracy, że miałem dużo czasu na rozmyślania. To znaczy było mało pracy, dużo wolnego czasu, a wiadomo, że jak się ma dużo wolnego czasu, to zaczynają się robić problemy. To wkracza coś, co nie powinno wkroczyć. I co najciekawsze, ja wtedy pamiętam, że modliłem się czasami nawet różańcem, różnie, natomiast generalnie teraz z perspektywy czasu widzę, że traktowałem tę modlitwę jako modlitwę niemal magiczną, to znaczy po prostu pomodlę się i zaraz będzie dobrze i przestanie. No nie, tak nie było. I przełom, który trząchnął mnie naprawdę porządnie, nastąpił, pamiętam, bodajże chyba w sierpniu 2007 roku, kiedy sobie spokojnie tak, niespokojnie, napięty, zestresowany, kiedy dostanę, prawda, dokument, którym tam będę mógł się posługiwać, który mi tam pomoże, prawda, pracować i tak dalej, i tak dalej. I nagle szedłem sobie właśnie przez las, odmówiłem, prawda, dziesiątkę czy dwie różańca, poczułem nagle straszny lęk, straszny niepokój. Straszny. I szedłem przez ten las i nagle mówię, coś jest nie tak. Zaraz, nie wiem, czy sobie coś zrobię, czy coś mi się stanie. No, po prostu potworny niepokój. Potworny niepokój. Uciekłem z tego lasu, wróciłem szybko do domu i mówię, no tego czegoś takiego jeszcze nie przeżywałem. Coś jest nie tak.

poszedłem, miałem, znaczy miałem, no może nie tyle miałem, ale po prostu poznałem taką panią doktor, która, poszedłem do niej, zapytałem się, co o tym wszystkim sądzi. Mówi, no to są jakieś lęki. To są lęki, po prostu, no, niech pan tutaj jakieś tam sobie weźmie jakieś na uspokojenie coś, prawda, i tak dalej. Byłem na działce później. Jakoś tak się uspokoiło się. No nie uspokoiło się, ale troszkę przycichło. Natomiast potem byłem na działce, byłem sam. To był też okres chyba już jesieni, może sierpień, może wrzesień, no jeszcze lato. Byłem na działce sam i poczułem straszny lęk na myśl o tym, że na przykład nie dostał, prawda, jakiegoś tam dokumentu, żebym musiał odejść z pracy, prawda? Co ja bym zrobił? No przecież, co to będzie? I taka myśl, kurczę, a może czy bym zdolny, żebyś mać zabić na przykład, prawda? Czy mógłbym był zdolny do tego? I ta myśl jakby się w tym momencie zaczęła uczepiać, prawda? To nie było to, że ja miałem takie, po prostu, czy ja bym był zdolny do czegoś takiego? I od tego momentu zaczęły się problemy. I od już praktycznie 2007 roku, 2008, z krótkimi przerwami, cały czas myśli związane właśnie, czy z pracą, która też nie była lekka, była stresująca, cały czas tego typu myśli, a może byś mógł, a może byś tego, a skąd, a czy nie wiesz, prawda? Ja wtedy myślałem sobie, co jest grane? Mówię, no nie wiem, co się dzieje. Poszedłem do pani doktora, ona mówi, ale to niech pan słucha, no pan jest normalnym człowiekiem. Jakaś myśl się przypętała, której ja nie potrafię określić, i pana męczy. Człowiek się budził rano i myśli sobie, kurczę, blade, co będzie dalej? Co będzie ze mną? Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Co tego? No, przecież się nie chcę zabić, no bo to jest bez sensu. No, ale skąd te myśli? Bardzo trudny okres. Ta pani doktor powiedziała tak, niech pan... Widzę, u pana jakiś problem jest związany z wiarą, z religią. Bo ja mówiłem o tym wcześniej, już wspominałem o tej sytuacji. Niech pan pójdzie do Dominikanów na służew, tam porozmawia, może jakiegoś dobrego, prawda, ojca, prawda, jakiegoś spowiednika. Mówię, dobrze. Poszedłem, trafiłem na jednego z ojców. Porozmawiałem raz, drugi. Pamiętam jak dziś, koniec roku, straszne 2000.

miejsce 8 na 9. Straszne napięcie, straszny jakiś taki stres, myśli, że może zdradzę żonę, że to, że może to żona nie pasuje mi do tej mojej koncepcji życia, może z inną byłoby inaczej. No po prostu bardzo trudny okres. Nie ukrywam, że oczywiście jakiś tam i alkohol się zdarzał w tym momencie, który wiadomo, że w pierwszej chwili tam poprawia nastrój, za następnego dnia ten nastrój pogłębiał, tylko obniżał. I pamiętam, to było w styczniu ubiegłego roku, czyli 2009. Spotkałem się z tym jednym z ojców, o którym już wcześniej mówiłem, i taka rozmowa dotycząca właśnie pewnego życia. Mówię, ale proszę ojca, ja się strasznie męczę z tym, nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić i tak dalej. A on tak mnie wysłuchał, mówi, słuchaj, i to jest coś, co, nie wiem, czy ale powiem, no to tak było. Powiedział, słuchaj, dla twojego dobra, dla twojego zdrowia, bo ty się wykończysz, dla dobra małżeństwa, jeżeli masz takie sytuacje, to nawet jeżeli jest sytuacja wyjątkowa, na przykład, to zastosuj prezerwatywę, bo inaczej się wykończysz, będziesz się zamęczysz. Są sytuacje wyjątkowe, Kościół to dopuszcza, to nie jest tak, że jest wszystko absolutnie bezwzględne i tak dalej. Ja tego, nawet mówi kardynał Ratzinger w Soli Ziemi też pisał właśnie o tym, że są sytuacje, że rodziny mają tam dzieci, są, no, po prostu zrób tak coś takiego, bo są takie. I dla mnie to był taki przewrót kopernikański. I ja po prostu nie mogłem tego zrozumieć w ogóle. Dla mnie było nie do przyjęcia to. Byłem tak zasklepiony, tak jakby zaślepiony właśnie tym pojęciem. Jak? Przecież to jest grzech okropny, największy i w ogóle. No przecież absolutnie nie do... Niewiele pomogło, bo to było w styczniu. A później zaczął się bardzo trudny okres. Mianowicie taki, że dostałem przez pewien okres, no może nie zwolniony z pracy, ale odsunięty od obowiązków, tam chodziło w różnego rodzaju kontrole, no już nie wchodząc w szczegóły, w każdym razie siedziałem w domu. Brałem pieniądze, siedziałem w domu. No tak bywa czasami w tego typu pracach. I ten okres był jednym z najtrudniejszych w moim życiu. Dlatego, że nie mogłem nic robić, nie mogłem pracować, bo pracowałem formalnie w tej instytucji. Natomiast miałem cały dzień na siedzenie. Chciałem się zająć czymś innym. Chodziłem, prawda, po okolicy. Walczyłem. Te myśli cały czas nachodziły. Jak cię zwolnią? A jak coś się stanie? A jak tego? Cały czas pamiętam podsuwane. Co z sobą zrobisz, prawda? Daj sobie spokój. No... Nawet czasami o rzeczach to nie chcę mówić, bo są bardzo, bardzo przykre i co prawda już trochę to wszystko z głowy powychodziło, ale faktycznie, no po prostu myśli takie, daj sobie spokój, skończ tym wszystkim, przecież no człowieku, nie ma żadnych perspektyw, przecież jak cię zwolnią, to już jest po tobie, Bóg ci nie pomoże. Do czego? No przecież, no słuchaj, tu koledzy i tak dalej, przecież gdzie znajdziesz pracę, prawda, i tak dalej. Więc tego typu myśli i cały czas to chodziło po głowie. I ta sytuacja trwała praktycznie chyba do wiosny. Ja potem wróciłem do pracy na kilka dni, byłem niezdolny zupełnie już. Niezdolny. Tak silne lęki, że po kilku dniach pracy musiałem od razu, niemalże ekspresowo iść na 3-miesięczne zwolnienie. I poszedłem na to zwolnienie. Wiem, że będę musiał z tej pracy odejść. Już mam powiedziane, że no niestety, no zwolnienie takie długie, nic z tych rzeczy, czy komisja, czy coś, w każdym bądź razie, no wiadomo, że na przyszłość, no po prostu nie ma co, musisz sobie szukać czegoś innego. A ja sobie wtedy nie wyobrażałem w ogóle czegoś takiego, że mogę znaleźć inną na przykład pracę, no bez pomocy kogoś na przykład, prawda, że ktoś mi pomoże, no Bóg, no tu był nawet problem tego typu. I to jest dla mnie chyba najbardziej przykre, i to muszę powiedzieć z całą szczerością, że były momenty, kiedy po prostu uważałem, że Pan Bóg mnie karze. Po prostu, że mnie karze, że tak długo to trwa, że nie dostaję czegoś tam, tak długo, prawda, ta sytuacja. Po prostu Bóg mnie karze za to, że zrobiłem to czy tamto, prawda, no czy mówię za antykoncepcję, czy za jakieś inne rzeczy. Także z jednej strony słyszę tutaj u dominikanów Bóg miłości, Bóg cię kocha. Oczywiście rozum stara się to przyjąć, natomiast serce absolutnie cały czas jest zamknięte jeszcze. Cały czas to serce mówi tylko, prawda, ukażesz cię, piekło i tak dalej, i tak dalej.

No ta walka trwa. Ta walka trwa. Ja teraz tak z perspektywy czasu, chociaż oczywiście to jest bardzo względna, subiektywna ocena i nie mnie to oceniać, ale mimo wszystko trwałem. Trwałem cały czas i chodząc do Dominikanów, miałem oczywiście wolny czas, więc to nie były tylko msze w niedzielę, ale także w tygodniu. Częsta spowiedź i częsta komunia. Czułem jakoś tak instynktownie. Coś mi mówiło, przystępuj do komunii, prawda? Idź na mszę, spowiadaj się. Po prostu dasz radę. Ale były takie sytuacje, że czasami w ogóle pobyt w kościele to była tortura. To był tak ciężkie chwile, napięcia, stresy. Jak przystępowałem do komunii na przykład, to był lęk po prostu. To był taki niepokój, prawda? Mówiąc, a dobrze przyjmiesz komunię, a może źle, a może zgrzeszyłeś. I przecież ja generalnie cały czas starałem się żyć normalnie. No ktoś powie, może to może nerwicowy, może tak. Nie wykluczam tego, być może. Wszystko jest możliwe. W każdym bądź razie cały czas jednak ta walka trwała i ja nie ustępowałem. Czasami były takie momenty, kurczę, kiedy to się skończy? Kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy ja dotrwam do momentu, kiedy powiem, że jest dobrze, że jest spokojnie? Nie widzę tego, nie widzę. Cały czas jeszcze to ciągnie się. Co się dzieje dalej? Oczywiście te myśli takie związane z tym, że aj, prawda, mógłbyś sobą skończyć, one może nie były już tak silne, ale cały czas się pojawiały. Cały czas się pojawiały, cały czas można było jeszcze się, prawda, o nie otrzeć. I były, po prostu były. Co się dzieje? Przełom. Jeden z przełomów następuje, kiedy pod koniec września u Dominikanów pojawiają się benedyktyni z misjami. Dwóch ojców z klasztoru na południu Polski. Jestem na każdej nazwijmy to sesji, prawda? One są na stronie Dominikanów zamieszczone, więc można sobie posłuchać. Moc jedności, moc przebaczenia, moc słabości, moc krzyża, moc wartości. I zaczyna coś we mnie pękać. Zaczynam słuchać, zaczynam rozumieć wiele rzeczy. Przyjeżdżam, prawda, z tych misji do domu i wieczorem coś w tej głowie zaczyna się ruszać. Ale jest problem, że cały czas nie ma specjalnie modlitwy. Nie ma tej modlitwy dlatego, że po prostu, no, w momencie, kiedy chcę się modlić, to jest straszny problem. To są jakieś napięcia, to są stresy. Ja sobie tą modlitwę po prostu odpuszczam. Po prostu odpuszczam. Mówię, nie, no ja się pomodlę, jak będę się lepiej czuł. No ale jak lepiej, jak następnego dnia wcale nie jest lepiej. No i ta modlitwa, no to jest, prawda, nasz wiadomy Ojcze nasz i to wszystko. Jest różaniec. Tutaj jest różaniec, rzeczywiście jakoś tak cały czas o tym różańcu myślałem. I co najciekawsze, odmawiając różaniec, przeżywałem bóle głowy, takie napięcia po prostu, taki jakiś stres, no po prostu, no źle się czułem po prostu, no to czasami na działce, prawda, odmawiałem ten różaniec, przyjeżdżałem, bo to był jeszcze okres taki letni i cały czas napięcie. Natomiast to najciekawsze, na koniec różańca, jak już piąta, dziesiątka była odmówiona, przychodziła jakaś taka myśl, która jakby mówiła spokojnie i ten lęk, który się pojawił, po prostu, który gdzieś tam siedział, wychodził mi z głowy, ja zaczynałem go rozumieć. To było coś niesamowitego. Tych różańców i tych lęków to 50, 60 różnych. Mniejszych, większych. Niektóre były silne, niektóre były słabsze. Różne były te lęki. Te wszystkie, które gdzieś tam przez lata się zaskrypiały w głowie. Także różaniec i jeszcze raz różaniec. Ale czasami nawet myślałem sobie, no zaraz, no przecież potem miał różaniec, to znowu będzie mi głowa bolała, znowu będę się źle czuł. Ale myślę sobie, no ale odmówię. Ale nie było też tak dobrze, bo czasami było tak, że znowu z kolei przy dużym napięciu to mówię, no to wypiję dwa piwa, prawda, to mi pomoże. I wtedy wypiłem dwa piwa. No to trochę też przechodziło, pomagało na jakiś czas. No ale to wiadomo, że no, alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą. No, no znaczy łatwo mi się teraz mądrzyć, prawda, z perspektywy czasu. Natomiast generalnie wtedy no były momenty, że po prostu no trzeba było wypić. Trzeba było wypić i po prostu tak było. No dwa, trzy piwa, no różnie, no czasami. Były bardzo silne napięcia. Zrozumiałem jedną rzecz. Znaczy zrozumiałem. Tak jakby mi po prostu, jakby mi coś podpowiedziało. Skontaktuj się z Benedyktynem, tym, który był na misjach. Skontaktuj się, porozmawiaj z nim. Zadzwoniłem. Okazuje się, że akurat go nie ma. Ale jest w Warszawie. I mówię,
proszę ojca, ja muszę, znaczy, chcę porozmawiać, bo mam takie problemy, prawda, związane z moimi takimi przeżyciami. Źle się czułem wtedy. Mówię, ja chciałem przyjść do spowiedzi. Do ojca. I przyszedłem i mówię właśnie o tej sprawie, prawda, i tak dalej, i poruszyłem temat antykoncepcji. I mówię, że kiedyś tego... Problem polegał na tym, teraz to widzę z perspektywy czasu, na strasznym lęku na przykład, co powie ten ojciec. Bo się po prostu bałem, czy może zaprzeczy, czy nie, bo cały czas we mnie kiełkowało to, co mówił poprzedni dominikanin, prawda, że no jednak są wyjątki, że tego... Natomiast tutaj mówię, proszę, ale ja, mówił to taki dominikanin o tym. A on mówi, to jeżeli taka sytuacja ma miejsce jak ty, to dobrze powiedział. Naprawdę, są takie wyjątki, są takie sytuacje dla twojego dobra, twojego zdrowia, dla małżeństwa, bo ty się po prostu wykończysz, mówi. Mówi, co robisz w zamian za to? Ja mówię, no co, no pornografia, no popijam, prawda? No to człowieku, no co ty wyprawiasz w ogóle? Naprawdę, przecież to jest ważniejsze twoje zdrowie, życie twojej rodziny, prawda, żony i tak dalej. Poczułem pewną ulgę, ale to było za mało jeszcze. To było za mało. I zaczęła się ta moja walka już wtedy jakby, no nie samemu oczywiście, z Bogiem, ale ta walka właśnie cały czas dominikanie, cały czas, prawda, msza, cały czas komunia i cały czas lęk przed komunią. Cały czas lęk przed komunią, to jest w ogóle paradoksalne. Cały czas poczucie, że przyjmuję tą komunię i gdzieś tam, prawda, w tej przeszłości te takie słowa, a grzeszysz, bo przyjąłeś, bo prawda, kiedyś się nie spowiadałeś, bo coś. Cały czas mi coś podszeptywało, szczególnie jak podchodziłem do komunii. To był taki główny motyw, główny problem. Ale mówię, zaciskam zęby, będę walczył, nie poddaję się. I ta sytuacja trwała. W międzyczasie doszło do takiego pierwszego mojego jakby przełamania, takiego jakby no, milowego kroku. To znaczy, no, trzeba powiedzieć wprost, no bo tak jest. Mówię, ja muszę wreszcie dokonać tego, prawda, to, znaczy mówię generalnie o antykoncepcji, prawda, o stosunku, o, na przykład o prezerwatywie czy o czymś. Mówię, ja wiem, że to... Ja zrozumiałem jedną rzecz, że jak to zrobię, to po prostu przełamię ten niesamowity lęk przed piekłem, przed złym duchem, przed grzechem Duchowi Świętemu. Po prostu czułem taką jakąś wewnętrzną... Ktoś mi mówi, przełam się po prostu. Przełam, bo to cię męczy, to cię więzi. To cię niszczy wewnętrznie. No i straszna sytuacja. Rzeczywiście doszło, prawda, w tym momencie do naszego takiego współżycia. Następny dzień był tragiczny. Niesamowite jakieś poczucie winy, jakiegoś napięcia. Człowieku, w ogóle, co ty zrobiłeś? Nie wiem, wypiłem chyba parę piw wtedy. Dosłownie koszmar. Bardzo złe samopoczucie. Żona mówi, uspokój się, wszystko będzie dobrze. No przecież to ludzie, to wszystko jest, no to zdarza się, no. Masz taką sytuację. Ja cały czas nie mogłem tego przemóc. I później mówię, znaczy myślę sobie tak, znaczy myślę, nie ma rady, trzeba, znaczy inaczej może, spowiedź życia właśnie u ojca, prawda, tego benedyktyna, i mówię, muszę pojechać. To był już początek grudnia, czyli koniec już poprzedniego roku. Umówiłem się na którąś sobotę, pamiętam, na początek. No to dosyć daleko, bo to jest klasztor, który jest praktycznie jeszcze za Wrocławiem, już Głuchołazy bodajże, bardzo daleko dosyć. Pamiętam, że jadąc samochodem, z każdym kilometrem przybliżającym narastało większe napięcie we mnie. Jakiś lęk, jakiś niepokój, jakiś nie jedź, wracaj w ogóle, po co ci to tam, daj sobie spokój, nie jedź. Ale jadą autostradą jechałem, nawet szybko zaczęła mi boleć głowa, że no po prostu źle się czułem. Ale przyjechałem, nie poprawiło się wiele.
przywitałem się, porozmawiałem. Noc praktycznie, bo to następnego dnia było spotkanie, noc nieprzespana. Notabene byłem sam w pokoju takim, bo tam, czy w ogóle w samym domu gościnnym byłem sam. A tu problem samotności też miał trochę znaczenie, bo akurat to jest jeszcze inna kwestia, no ale to bardziej psychologiczna, no. Bycie samemu dla mnie też nie było, że nigdy frajdą żadną. Natomiast następnego dnia jest właśnie ta spowiedź życia. 3 godziny, ponad nawet więcej, 3,5 godziny. I no właśnie te rzeczy, które mi mówi ojciec, prawda, benedyktyn, mówi o tym, mówi o tamtym, właśnie mówi o Bogu, pokazuje pewne sytuacje, pokazuje o lęku, mówi takie bardzo proste rzeczy, które czasami się wydają, prawda, może w tej chwili z perspektywy czasu niemalże śmieszne, ale on mówi tak, zobacz, mówi, że się boisz piekła. Ja mówię tak, znaczy, że bardzo chcesz iść do nieba. Ja mówię, no faktycznie, że ojca, no to prawda. To na to chcę, no bo nie chcę iść do piekła, chcę iść do nieba. No widzisz. A weź spróbuj przenicować ten lęk na przykład, prawda, który cię męczy, na pozytyw. Pokazuje mi, odchyla mi, prawda, szatę, pokazuje jedną stronę, mówi, to jest lęk, a tu jest spokój, mówi. Tylko wystarczy przewrócić, prawda, na drugą stronę. I zaraz się poczujesz inaczej. Przepraw to. Ja mówię, no ale czemu to tak łatwo? On mówi, słuchaj, nic nie jest łatwe, ale można. Tylko trzeba chcieć. I mówi tak, słuchaj, mówi, jeśli chodzi właśnie o tą twoją sytuację związaną, prawda, z antykoncepcją, z tymi napięciami. Ja mówię, no przecież, no ale Kościół naucza tu, no proszę mówić, no jak? No go. Mówi tak, słuchaj, owszem, tak, to prawda. Tylko, że nie bierz nigdy niczego na 100% abstrakcyjnie, bo gdyby tak było, to byśmy, nikt z nas nie trafiłby do nieba, wszyscy grzeszymy. To jest zupełnie inna sytuacja. Pamiętaj, że są czasami takie sytuacje, że są grzechy, tylko odpowiedzialność jest zniesiona za nie, z uwagi na właśnie na uwarunkowania, czy zdrowotne, czy coś. No, tak sobie myślę, no jak to odpowiedzialność? Ale tak mówię, no, jeżeli tak oj tak, jak mówi, no to może rzeczywiście, może coś w tym jest. Pamiętam, że wracałem z tej spowiedzi naprawdę sporo, no czułem się... Na tej spowiedzi strasznie napięty. Nie czułem się dobrze, od razu mówię. No czułem się napięty, zestresowany i to tu dużo mówić. Nawet musiałem jakąś tabletkę na uspokojenie jedną wziąć. Zresztą tabletkę trochę więcej brałem, no ale to jakby inna kwestia. I co się dzieje? I zaczyna się od tej spowiedzi, zaczyna się pewna przemiana, to ewidentna przemiana, zaczyna się po prostu inne patrzenie na Boga. Ja cały czas patrzyłem na Boga jako na takiego, który tu wyliczy mi zaraz, mnie tu ukaże, tak, prawda, co, człowieku, co ty robisz? I teraz to zrozumienie tego, o czym Dominikanie, prawda, często mówią, no ja ich słucham, prawda, Bóg miłości, przecież Bóg cię kocha, przecież za ciebie na krzyżu umarł, prawda, przecież to za ciebie, prawda, to jest zupełnie inna kwestia. Popatrz od tej strony, nie patrz na tego Boga karzącego. No ale to, jeżeli ma 35 czy tam 8 lat, prawda, tego Boga rażącego w głowie, no to nie jest takie to proste. Żona mi mówi, no słuchaj, no ale przecież, no to jest normalne, to oczywiste. Ja mówię, ale wiesz, słuchaj, no to nie jest enter w moim przypadku, że stryknie ci się wszystko uruchamia, to trwa. Ona mówi, ile to będzie trwało jeszcze? U ciebie to już trwa ze 2 lata, albo ze 3, albo... Ja mówię, no ale poczekaj, bądź wytrwała, ja naprawdę już się dobrze czuję, coraz lepiej. Na szczęście była, no i jest wyrozumiała, chociaż czasami tej cierpliwości brakowało, ale to akurat już nie jest takie ważne. W każdym razie wytrzymaliśmy jakoś wzajemnie i coraz lepiej, coraz bardziej odpuszcza to napięcie. Jedno, drugie, trzecie, koniec roku, święta. I już jest, prawda, nie najgorzej. Natomiast cały czas jednak mimo wszystko są te problemy, prawda, gdzieś pojadę, jakieś miejsce, które mi się kojarzy z napięciem, od razu się lęk pojawia, głowa się uruchamia, no bo to tak bywa, no bo to musiało oczywiście być jakimś stopniu nerwicowe, no nie oszukujmy się. Ale myślę sobie tak, jest już dobrze, widzę sam po sobie, zaczynają się te procesy uruchamiać, mówię, zadzwonię, prawda, do ojca, prawda, benedyktyna, mówię, będę miał z nim kontakt jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, powiedział mi, jeżeli męczą cię jakieś rzeczy, jakieś sprawy, jakieś sytuacje trudne, jakieś problemy, to idź do spowiedzi, oddaj to Bogu i na pewno zobaczysz, że będzie inna sytuacja, że inaczej się poczujesz.

0: myślę sobie, no rzeczywiście, były takie sytuacje, które mnie męczyły, z którymi muszę poradzić. Mówię, nie bardzo wiedziałem, czy to spowiedzi z tym iść, czy nie, ale mówię, no przecież, no, jeżeli Bóg mnie kocha, no to przecież to zrozumie, prawda? Poszedłem i pomagało, i pomagało. I powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, słuchaj, czasami jest tak, że Bóg do nas przemawia. W sposób nawet, który sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu podsuwa nam pewne myśli, działa w nas. Tylko musisz to zauważyć. To nie jest takie proste, ale musisz to zauważyć. I mówi, kiedyś, za dzień, za tydzień, za miesiąc, on ci po prostu podpowie, kim dla niego jesteś. Coś niesamowitego. Mianowicie, to było chyba dwa, czy może nawet za trzy tygodnie już po tej spowiedzi, właśnie po tym, co powiedział mi. I ja jakoś tak przestałem się przejmować. Znaczy, to coś tam myślałem, ale potem jakoś to uleciało z głowy. I po jednej z mszy, już po przyjęciu komunii Dominikanów, tam sobie uklękłem z boku, prawda, przy obrazie Jezusa Miłosiernego. I słyszę takie, to znaczy, no, słyszę, rozumiem. Jesteś moim setnikiem. Ja mówię, co to jest, kurczę? Jesteś moim setnikiem. Nie wiedziałem, o co chodzi, mówię. Kurczę, skąd taka myśl? Setnik. Coś mi się, wiadomo, że w Piśmie Świętym występuje. Pojechałem, oczywiście przeczytałem sobie, przypomniałem, bo czytałem, ale to człowiek tam w stresie, to różnie, prawda, tego czytam. Panie, nie jesteś godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie zrozumiała dusza moja. I zrozumiałem, że to chodziło o komunię. Po prostu o te moje lęki przed przyjęciem komunii. Kurna, takie przeżycie. Coś niesamowitego. Ale to nie było od razu, to znaczy nastąpiło to, ale to nie znaczy, że już od tej pory było wszystko. Nie, jeszcze, spokojnie. Jeszcze cały styczeń, jeszcze walka w tym momencie już z rzeczami, które gdzieś kiedyś tam, prawda, siedziały. Właśnie, dlaczego ta komunia, prawda, skąd te myśli o tej, dlaczego, że komunię źle przyjąłem. A no jeszcze w pierwszej komunii jakieś, prawda, rzeczy, czy 40 tam iluś tam lat, prawda, rzeczy wracały. Uspokoiło się i jakby problem komunii, chociaż momentami też czasami jeszcze coś się pojawia, ale to już nie jest to samo, co kiedyś, zdecydowanie. Natomiast w tym momencie zaczął się problem inny atak się zaczął. Kwestia zdrady. To znaczy taka myśl, w momencie, kiedy jakby z żoną zaczęło być w tym sensie, prawda, jakby naszego współżycia, czy ja sobie przetłumaczyłem, że to wszystko, mówię, no te momenty wyjątkowe, antykoncepcji, to wszystko jest tego, zaczął się problem inny. Zaczął się taki gwałtowny atak w sumie. Może byś żonę zdradził. Tyle jest innych kobiet dookoła. 20 lat już jesteście, spróbuj, co ci szkodzi? Ona tam mówiła czasami różne rzeczy, trochę cię to złościło, prawda? Miałeś do niej jakieś tam pretensje. Zaczyna podsuwać mi, prawda, coś złego, po co jakieś takie negatywne rzeczy o żonie, prawda? Ktoś tam powiedziała, prawda, coś kiedyś jak mi złym duchu, mi to utkwiło. I jakie posiadam pretensje takie? Mówię, zdrać ją. Walka trwała tydzień czasu. Tydzień czasu trwała walka, żeby to przeszło. Dzień w dzień Dominikanów, dzień w dzień komunia, dzień w dzień msza oczywiście. Środa, czwartek, bardzo trudne dni, szczególnie koniec tygodnia, szczególnie pod koniec właśnie. Jakieś dziewczyny, które gdzieś przechodzą do tego, a spróbuj, poderwij. Jakieś takie myśli. Przecież ja mówię, przecież wiem, że żony nie zdradzę, bo to jest absurd, bo przecież ją kocham, chcę z nią być i tak dalej. Nie zdradzę jej. Ale spróbuj, ale może, ale tego. Co ci szkodzi? Tydzień. dokładnie równiusieńko tydzień i niedawno, właśnie w styczniu, po prostu pękło. Pękło i nagle nie ma już problemu zdrady żony. Po prostu minęło. Ale to jeszcze nie koniec. Zaczął się następny problem. Zaczął się problem właśnie pracy. To znaczy ja w tej chwili nie pracuję od pewnego czasu. Dajże od 2 czy od 3 miesięcy. No i na pewno nie będzie łatwo znaleźć pracy, bo wiadomo, że takie są czasy, jakie są. I oczywiście następna rzecz. Widzisz, nie znajdziesz pracy. Tak jak wracają rzeczy sprzed 2 lat, nie znajdziesz pracy, na kolegach musisz polegać. Koledzy sami już niewiele mogą, prawda, już też sami szukają, prawda, a polegasz na kolegach. I tu w tym momencie zaczyna się następna rzecz, bardzo istotna. Modlitwa, różaniec i czytanie świętego Pawła. Czytanie świętego Pawła, listu i do Koryntian, i do Efezjan, szczególnie o zbroi duchowej. To jest dla mnie taki dosyć istotny fragment. Wystarczy ci mojej mocy. Ja zrozumiałem jedną rzecz, bardzo istotną. Dochodziłem do tego bardzo długo. I to powiedział mi właśnie też ojciec wtedy Benedyktyn. Mówi, słuchaj, bo ja powiedziałem na tej spowiedzi właśnie o tym, że kiedyś to polegałem na kimś, na kolegach, na znajomych, że ktoś mi załatwi, że sobie poradzę, bym miał fajne, stabilne życie, że co się przejmować i tak dalej. Mówi tak, słuchaj, teraz nie ma kolegów, nie ma nikogo, jesteś sam, jesteś na łopatki rozłożony. Bóg, tylko Bóg, nikt więcej. Ja mówię, no proszę ojca, ja to rozumiem, to jest łatwo powiedzieć, ale przecież życie jest życiem. Ale już gdzieś wewnętrznie rozumiałem, że właśnie, że to jest to. I tu jeszcze kolejna cecha, kolejna rzecz, która też, nawet nie wiedziałem, że to jest grzech, no wiedziałem się nie całkiem niedawno, niecierpliwość. Niecierpliwość. Ja miałem zawsze problem z niecierpliwością. Już chciałem szybko, jak najszybciej się dowiedzieć, chciałem jak najszybciej wiedzieć, zrozumieć, tu, jak praca, to już, jadę, załatwiam. Popędliwość, szybkość. A słuchając ojca Józefa Augustyna, bo mam trochę tych nagrań, słucham właśnie z Augustynem i tak... Co jest cechą złego ducha? Co jest cechą nieba? Niecierpliwość, szybkość. Duch Święty jest spokojny, jest cierpliwy, jest łagodny, ma czas. To tylko ludzie niecierpliwi, prawda, popędzani przez złego ducha, już chcą działać, już tego, już by się zamordowali, już by tam chcieli pracować, już by tego, a potem się okazuje, że podejmują złe decyzje. I właśnie dlatego... To właśnie to pocieszenie i strapienie i to bardzo mądre zdanie mówiące, że w czasie strapienia nie należy podejmować żadnych decyzji istotnych, życiowych. I to prawda, to prawda. Ale troszkę może odbiegłem jeszcze od tematu. Mianowicie taka myśl całkiem niedawno. No przecież tak naprawdę teoretycznie może ktoś mi coś pomoże, ale wcale nie musi. Prawda? To nie jest tak, że to nie są te czasy, kiedy wszyscy mogli i tak dalej. To nie są te czasy. Słuchaj, działaj, módl się i bądź cierpliwy. I nawet taka sentencja. Ja tutaj mam taką bardzo właśnie osobistą tę refleksję. Chciałem jeszcze ją przypomnieć, ale ona jest czymś w ogóle tak wspaniałym, tak sprawdzonym. Właśnie różaniec, czyli modlitwa różańcowa i szczególnie to, co na samym końcu wypływa z różańca. Mówię tutaj szczególnie o ostatniej piątce i zakończenie. Wtedy właśnie do mnie dochodzą te myśli, które mówią mi tak, no na przykład ostatnio. Szukajcie, a znajdziecie, proście, otworzą wam, prawda? Kołaczcie, coś w tym stylu, czyli są te, i Pismo Święte jakby przemawia, szukajcie, aż znajdziecie, prawda? I stołowa, nie jesteś sam, czyli przebija się, jeszcze są jakieś tam napięcia, jeszcze widzę, że coś się próbuje tam ruszać, no, ale generalnie to już jest zupełnie inna sytuacja niż była pół roku temu, nie mówiąc o roku czy o 2, to już w ogóle jest diametralnie inna. Także to jest naprawdę coś niesamowitego i nawet właśnie ta wada tej niecierpliwości, która tak sprawia, że tak się męczyłem. Czasami nie wiedziałem dlaczego, a tak się muszę śpieszyć, a muszę już coś załatwiać, muszę już coś robić, muszę gdzieś jechać, muszę decyzję podejmować. Potem pojechałem do jakiejś tam pracy, prawda, załatwiać. Okazuje się, że praca do niczego, że to w ogóle mi nie pasuje, bo to nie dla mnie. No, na szczęście się orientowałem, zacząłem się orientować, że już to myślenie było trochę lepsze, że spokojnie, wstrzymaj się z decyzją, nie śpiesz się, poczekaj jeszcze troszeczkę. Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie wyszedłeś z tego. Ale na przykład jeszcze pół roku temu coś to leciałem i mówię, no to już trzeba coś szukać, już trzeba, bo jak to, nie będzie pracy, to nie będzie pieniędzy, nie będzie pieniędzy, to jak ja sobie poradzę, prawda, jak my sobie poradzimy. Także to właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, no i ta modlitwa, szczególnie w tym okresie ostatnim, zaczęła się po prostu nie tyle, że pojawiać, bo ona była, tylko zaczęła przynosić owoce. Ja mam taki modlitewnik do Ducha Świętego, to brewiarz do Ducha Świętego jest, który kiedyś sobie zakupiłem w jakiejś tam księgarni. I tam są oczywiście, no prawda, są nieszpory, jest kompleta, jest jucznia i odmawiam. I był moment, kiedy były takie napięcia, że po prostu nie mogłem odmawiać. Mimo, że miałem już ten brewiarz. Później znowu zaskoczyło i znowu. No i przede wszystkim słuchanie, bardzo lubię słuchać na płytach przede wszystkim. Z książkami różnie bywa, bo książki jednak to mimo wszystko jednak napięcie jeszcze powoduje. Natomiast generalnie płyty, szczególnie ojciec Józef Augustyn, wiadomo, Tadeusz Hajduk, prawda, Życie modlitwy. Teraz ojciec Sarnacki, jezuita, Sztuka walki duchowej, Święty Paweł w walce duchowej, czyli generalnie te rzeczy, gdzie ja na przykład powiem w ten sposób, że 3 miesiące temu to bałem się słuchać na przykład o walce duchowej. To znaczy, jeżeli słyszałem o szatanie, o złym duchu, to po prostu to odsuwałem. Miałem oczywiście swoje kolekcje, ale odsuwałem. Nie chciałem tego słuchać, bo się po prostu bałem. Natomiast w tym momencie doszedłem do takiego etapu, że włączam, słucham, słyszę, prawda, o ościeniu, prawda, który tam, prawda, szatan, Święty Pawłowi, prawda, 3 razy przychodził, prawda, odejść ode mnie i tak dalej, i tak dalej. I już po prostu czuję, że mogę, że jestem, że po prostu, że jestem silny. Także to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Jak ja teraz po prostu patrzę na to wszystko, to ta walka się wydawała nie mieć końca. Trwała i trwała. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. 2,5 roku. 2,5 roku non-stop myśli, no, nie najciekawszych. Także generalnie ostatnio dzwonię nawet do pani doktor, mówię, że już się to poprawiło, że już jest zupełnie inaczej. O, mówi, słuchaj, no bo u ciebie to był pierwiastek typowo religijny, tutaj nie było co szukać, tutaj żaden psycholog by ci nie pomógł, bo to była kwestia wiary. Tylko i wyłącznie, co psycholog? Ja zresztą byłem u psychologa 2 czy 3 razy, ale czułem się, że to nie jest to. To było jeszcze chyba w zeszłym roku, to takie krótkie spotkanie, ale czuję, że osoba mówi o czym innym, a ja o czym innym. Ja mówię o wierze, ona mówi, że tu, że są jakieś problemy, że trzeba, prawda, tam odblokować. No i ja mówię, no tak, ale to wie pani, to jest trochę nie tak, no. Dałem sobie spokój, no i walczyłem. I walczyłem i tak jak powiedział, nawet jeszcze ostatnio rozmawiałem właśnie z tym ojcem Brytynem, mówi tak, bardzo mądrą rzecz, która właśnie po pokuszenia, chyba po pokus, to też może się przyda komuś, bo to jest nawet humorystyczne dosyć, mianowicie jak mówiłem przez telefon, rozmawiałem, mówię, że po prostu mam te pokusy związane ze zdradą żony, prawda, i tak dalej, to było chyba w niedzielę, jakiś ponad miesiąc temu, jeszcze w grudniu chyba, on mówi tak, słuchaj, każdy ma pokusy. Każdy ma pokusy, mniejsze czy większe, tylko że nie należy na nie reagować tak po prostu jakoś nerwicowo, emocjonalnie, po prostu spokojnie podejść. Są, były i będą. Mówi tak, kiedyś zapytano jednego z najstarszych zakonników, ojca Badeniego, prawda, młody zakonnik zapytał się go, proszę ojca, jak to tam jest u ojca w tym wieku z pokusami takimi, jakimiś tam cielesnymi, seksualnymi. A on mówi tak, słuchaj, zapytaj kogoś starszego, bo ja tu jeszcze nie. Także ja w tym momencie zrozumiałem, że po prostu będą te pokusy. Ale już jestem mocniejszy, jestem mocny, po prostu wiem, jak sobie z tym radzić. Po prostu, że pójdź tak, to owszem, są dookoła dziewczyny, prawda, i tak dalej, ale nie dla ciebie. Ty masz żonę, masz dzieci, jesteś z nią szczęśliwy, jesteś z nią zadowolony i po prostu i trzymaj się tego. One same odejdą, spokojnie. Nawet jak będą, to będziesz wiedział, jak z nimi się obchodzić. Także to taka ciekawostka związana właśnie jeszcze z takim śmiesznym właśnie fragmentem, jeżeli chodzi o benedyktynów. Także...
1: Proszę powiedzieć, w jakiej intencji się pomodlimy teraz na koniec z naszymi słuchaczami?
0: Ja bym przede wszystkim w intencji tych wszystkich, którzy mają podobne problemy jak ja, żeby nie tracili nadziei, żeby ufali Bogu, żeby wiedzieli, że wytrwałość, cierpliwość zawsze skutkuje i Duch Święty zawsze jest z nami.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała dziewczynka mam taki obraz dzieciństwa. Swoją babcię, która była bardzo ciężko chora, sparaliżowana od pasa w dół. I zawsze pamiętam, że miała przy łóżku różaniec i modliła się na różańcu, ale też zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca przychodził do niej ksiądz, żeby się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą. I też pamiętam, jak z dziadkiem swoim na rowerze przeważnie jeździliśmy do kościoła w każdą niedzielę ponad 2 kilometry. I jestem pewna i wiem, że ona już świętej pamięci, bo ona już nie żyje bardzo długo, wymodliła mi tą łaskę przemiany nawrócenia. Znaczy u dziadków moich, czyli rodziców mojej mamy, to zajmował pierwsze miejsce. Mojej mamy nie zajmował, z tego co pamiętam. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików, czyli moja mama była też no świętej pamięci, już nie żyje, alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła, nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła, ale też pamiętam, że właśnie moja modlitwa szła w tym kierunku takiego małego dziecka, w kierunku, żeby Pan Bóg przemienił moje życie, czyli moje dzieciństwo, żeby nie było tej przemocy, bo no niestety wychowywać się w rodzinie alkoholików nie było łatwo, było dużo przemocy fizycznej, psychicznej, czasami nie było co jeść, też i tak jak tutaj też było bardzo dużo molestowania. Więc w tamtym okresie czasu, kiedy też już dorastałam, myślałam, że to jest takie przekleństwo wielkie od Pana Boga, ale teraz z perspektywy wielu, wielu lat i teraz gdzie jestem i co robię, wiem, że Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie błogosławieństwo i taki też dopust Boży był na pewno. Ciężko powiedzieć, nie wiem, chociaż odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, znaczy urodziłam się, znaczy w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu. Więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas i też na pewno musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny, więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami, później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć i z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży, że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno nie było łatwo, szukała w życiu też takiej odskoczni i niestety no, poznała człowieka, tego mojego ojczyma i gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety no, życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu, winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież no nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu no jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków. Byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg, uzdrowienie, jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie, poprzez jej wstawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo znaczy oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, no to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też w swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem. Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie, jak zawierzyć się Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim, jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż no, to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. No, ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki, ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też i przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, zgadza się, ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie. Bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby przyjść, żeby stać wcześniej, żeby iść na mszę świętą, trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą, więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam, gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na małą dziewczynkę, szukałam tej miłości, kiedy już zaczęłam dorastać, byłam taką nastolatką, zaczęłam szukać miłości całkiem gdzie indziej, nie w Panu Bogu przede wszystkim, ale szukałam w mężczyznach, że później jako osoba 16, 17, 18, 19, 20-letnia i tak dalej nawet, wydawało mi się, że każde jakby zbliżenie, nawet fizyczne z mężczyzną, to wydawało mi się, że to już jest ten mężczyzna właśnie, on mnie kocha, on weźmie ze mną ślub i będzie super pięknie, ale niestety to było wszystko obłudne. I z perspektywy czasu właśnie wiem, że szukałam miłości, ale nie tej miłości, dopiero kiedy znalazłam miłość Bożą, kiedy się zanurzyłam w Bogu, w Maryi, to wtedy doznałam tego szczęścia. I mimo, że na przykład jestem teraz sama, nie mam męża, sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą, jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak, mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu. Mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu, szukałam też miłości, ale no znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. Ono zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego urodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona. Bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie. Ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz. I później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana. I wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym powiedzieć, bo wtedy ja tego nie widziałam, że po prostu diabeł mi wyrzucił z tego kościoła. Wyrzucił, obraziłam się na kościół, obraziłam się na Pana Boga, powiedziałam, że więcej tam już nie przyjdę do tego kościoła. I tak się stało, że przychodziłam tylko raz na jakiś czas, ale mówię, że przez to, że właśnie tą wiarę dostałam od tych dziadków, miałam ten korzeń i miałam do czego wrócić. I wiem o tym, tak sobie nieraz myślałam, że w momencie, kiedy nawet nie wypowiadając słowa Pan Bóg, ale te moje banie się, że będę w piekle, że będę potępiona, to uważam, że to była też modlitwa i wołanie do Pana Boga. No właśnie, to też była bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak dzisiaj, parę lat temu, mój syn miał mieć komunię świętą i był przygotowany. Rozpoczęły się te przygotowania i z koleżanką żeśmy robiły sobie dyżury. Ja taka zniechęcona, mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła, ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co, mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia i wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest, ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga, tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać. Że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie. No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam, też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety no, powieliłam to samo, co było w domu, czyli też no, lubiłam imprezy, lubiłam być taką bardzo aktywną, nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, no, ale a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam, że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym.

czy ciągoty, może to brzydkie słowa, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości, nie uganiać się za tymi facetami, tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów, no naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, to przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam no niestety odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść, też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka, no chciał mnie mieć też przy sobie, też chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko wyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, na tamten czas była to róża różańcowa za dzieci. I koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy z nią, jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi, chodziliśmy na pierwszej pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie no, chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił też, który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy między innymi, więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była, czemu ona nie odeszła, przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak, ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką, no, córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła,

0: to całe życie miałam pretensje do niej, tak? I te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam. Ale wtedy, kiedy w Medjugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak? Ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. Kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Medjugorje i żeśmy właśnie, kiedy żeśmy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak, i otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać. I on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała, za co ja mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej. I że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego, nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, jak żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest, więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy w nim, widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, kiedy zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko. I właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy, to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu, z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie, wstaję codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków. Też kiedyś weszłam na jakieś forum i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie. Siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził. No ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach, więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać różne grzechy, naprawdę przede wszystkim te nieczystości, no różne, naprawdę no żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę. I że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No, powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiadać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam, gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie wiedziałam, że już nie ma wyjścia, nie ma wyjścia, że trzeba iść. Bałam, przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić, o wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości, chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. Dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak pan to się mnie zapyta, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas, rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też, tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no, uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, przyszła mi taka, mi przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. Ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się wszystko oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Dzieciństwo miałam bardzo trudne i kiedy już przyszedł taki moment w moim życiu, a zaczęło się wszystko od właśnie zaproszenia od Pana Boga na rekolekcję Talita Kum do Przymierza Miłosierdzia. To był taki czas, kiedy doszłam do takiego momentu, że poczułam ogromny bezsens mojego życia, takiej nieustannej walki właśnie z tymi trudnościami życiowymi. I wtedy pamiętam to pytanie, które Pan Jezus mi zadał na tych rekolekcjach: co chcesz, abym ci uczynił? I wtedy pamiętam, że jedyne miałam pragnienie, aby Pan Jezus dał mi serce, takie prawdziwe, bijące, kochające, bo czułam, że moje jest takie z kamienia, zamrożone. I od tamtego momentu zaprosiłam właśnie Pana Boga do mojego życia. I wtedy wszystko się zaczęło. Pierwsza taka ważna, myślę, że sytuacja, która się pojawiła na mojej drodze, to właśnie możliwość uczestnictwa w rekolekcjach 33 dni, przygotowujących do zawierzenia swojego życia Jezusowi przez ręce Maryi. Wtedy je prowadziła Ola z Przymierza. A później trafiłam na warsztaty 12 kroków, by wreszcie żyć. I kilka miesięcy na tych warsztatach, kiedy ja się zmagałam z taką moją trudnością życiową, z moim dzieciństwem, które było bardzo trudne. I wtedy pamiętam, że zadałam takie pytanie, skąd miałam na to wszystko siły i jak dałam radę pokonać właśnie te moje życiowe trudności. I wtedy właśnie dostałam taką odpowiedź, usłyszałam, że zawsze przy tobie byłem, ode mnie czerpałaś te siły, ode mnie je dostawałaś. I to mnie jakby dało takie uczucie, że właśnie Pan Jezus był zawsze w moim życiu, chociaż może ja nie do końca tego czułam, rozumiałam. I On mnie przez to wszystko przeprowadzał, że ta cała siła pokonywania, bycia, trwania też w tym, nie uciekania od tego, to właśnie była prosto od Jezusa, że On mnie w tym prowadził, On mnie w tym umacniał. Wiesz co, one pokonywały mnie w ten sposób, że byłam w takiej skrytości, w takiej izolacji, w dużym wstydzie też. Cały czas byłam w takiej potrzebie zasługiwania na miłość, bycia zauważoną, więc cały czas próbowałam ludziom być w takiej pomocy, że jak ktoś potrzebował jakiejś pomocy, to ja zawsze byłam, że tak powiem, otwarta na to, bo no, czułam, że jeżeli właśnie będę pomagała, to zasłużę na tą miłość i że wtedy może coś dobrego w moim życiu się zadzieje. Właśnie to też takie było dla mnie zadziwiające, bo ja nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga o to, że miałam trudne dzieciństwo, tylko raczej właśnie szukałam tutaj, co ja takiego mogłam złego zrobić, że mi się tak przytrafiło, nie? A dzisiaj z perspektywy czasu to odczytuję to jako ogromną łaskę, która właśnie, dzięki której właśnie tym trudnościom jestem w swoim życiu, w tym miejscu, w którym jestem. I nawet gdyby mi ktoś teraz powiedział, że czy chciałabyś to odkręcić, zamienić, to bym powiedziała, że nie. Bo wiem, że gdyby nie ten trud, nie ten cały właśnie to doświadczenie, przez które przeszłam, którego doświadczyłam, nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Nie, myślę, że nie byłabym tak blisko Boga, nie miałabym takiej świadomości, kim on jest i jak wiele, jak w zasadzie moje życie to zależy od niego, od nikogo więcej. Właśnie jak pierwszy raz w życiu, ale już jako dorosłym, miałam narysować obraz Boga, to miałam ten obraz Boga karzącego, takiego surowego. To jest skrzywiony obraz Boga, który się narysował w moim sercu, w moich myślach właśnie przez pryzmat mojego taty, tak? Bo to z nim były te trudy związane w dzieciństwie. Więc dla mnie on w dzieciństwie był niedostępny. Jakiś taki poza moim wyobrażeniem, poza moim zasięgiem, ale zawsze miałam takie, jak była mowa o Bogu, o Jezusie, to ja miałam takie bardzo tkliwe serce. Pamiętam dzisiaj dzień mojej pierwszej komunii świętej. Jakby to było dosłownie dzisiaj. Pamiętam każdy szczegół z tego dnia, że był to dla mnie bardzo szczególny moment przyjęcia Pana Jezusa do mojego serca. Wręcz taki wzruszający. I pamiętam, że było mi bardzo smutno i przykro, że moi rodzice też nie mogą w pełni ze mną uczestniczyć w tej łasce, bo oni żyli w związku niesakramentalnym. I to było dla mnie trudne, dla mnie było niezrozumiałe. I w zasadzie wtedy jako dziecko do końca w ogóle tego nie rozumiałam. Dopiero to wszystko Pan Bóg mi wyjaśniał i prostował. Właśnie wtedy, na tych warsztatach 12 kroków, kiedy przerabiałam całe życie prawie swoje od początku. Wtedy Pan Jezus mi właśnie to wszystko pokazywał. Dlaczego? Co było przyczyną, że tak było, a nie inaczej. Ale nawet pamiętam jak dziś roraty, że jako mała dziewczynka w zimę chodziłam z tą zapaloną świeczką, z tym lampionem takim zrobionym z papieru i chodziłam często sama. Rano, kiedy jeszcze było ciemno na dworzu. I pamiętam, że zawsze jak wychodziłam z kościoła, to jedyne, na czym mi zależało, to żeby donieść światło Chrystusa do mojego domu. Zawsze otulałam tą świeczkę jeszcze swoimi dłońmi, żeby mi ta świeczka nie zgasła. Miałam taką skrytą nadzieję właśnie w moim sercu, takim dziecięcym. Pamiętam to, jak to by było dosłownie dziś. Że jak przyniosę to światło Chrystusa do mojego domu, to że w nim się zadzieje lepiej. Że to się wszystko pozmienia, że będzie inaczej. I to był dla mnie zawsze szczególny czas, kiedy mogłam uczestniczyć właśnie w Eucharystii, w roratach. Byłam też bielanką jako dziewczynka w parafii na Szembeka. Wtedy mieszkałam z rodzicami na Pradze Południe. I zawsze to był też dla mnie taki czas, kiedy szłam służyć właśnie czy w Eucharystii, czy w procesjach, w których uczestniczyły bielanki. To był dla mnie taki czas wytchnienia, takiego odpoczynku. Czułam się taka zaopiekowana, czułam się tam zawsze tak bezpiecznie. A później już jak wracałam do domu, było trudniej. Ale właśnie no, te chwile ulgi, wytchnienia, takiego przytulenia miłości, to właśnie były w obecności Jezusa. Zawsze miałam ogromne pragnienie życia. Pragnienie życia i miałam taką w sercu skrytą misję pomagania innym. Zawsze jakoś tak miałam taką potrzebę być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. Nie zawsze wiedziałam, jak to robić, jak to czynić, ale dosyć często to się po prostu wydarzało. Bardzo długo pomagałam mojej mamie, bo no w związku z tym, że z tatą było trudno, nastroje było, jest, nadal jest, no to ja jestem najstarsza, no to właśnie pomagałam mamie przy młodszym rodzeństwu, zajmowałam się, żeby ona mogła mieć, nie wiem, spokojniejszą głowę, żeby mogła się zająć pracą albo, nie wiem, nawet chwilę odpocząć. Zawsze też mogła na mnie liczyć, kiedy potrzebowała jakiegoś wsparcia, pomocy. No i też, no zawsze byłam też w takim czasie, kiedy było trudno pomiędzy nią a tatą, czyli stawałam w takiej obronie jej. Ale też innym ludziom, nie? No moi drodzy, którzy się pojawiali, to Nie wiem, zawsze miałam takie otwarte serce na drugiego człowieka i potrzebę pomagania. Czy to była właśnie moje rodzeństwo, czy moja mama, czy jakieś inne osoby, które Pan Bóg na mojej drodze postawił. Taką misję miałam. I pamiętam, że później właśnie po tych rekolekcjach, kiedy już byłam na tych warsztatach, kiedy właśnie zaprosiłam Matkę Bożą do mojego życia, to tak jakby przypomniałam się właśnie, że chciałabym dalej tą misję nieść, nie? Że nie wiem jeszcze, jak ona ma się do końca wypełnić w moim życiu, ale że mam pragnienie, aby się wypełniała. Że zawsze bycie blisko drugiego człowieka było tak w takiej ogromnej potrzebie mojego serca, nie? Czy to starszym osobom jakieś zakupy, czy właśnie pomoc w opiece nad dziećmi, czy to były prośby skierowane, dosyć często właśnie kierowali do mnie też ludzie już później po tych rekolekcjach o modlitwę. Czy właśnie, no, jak sama przeżyłam te rekolekcje i poczułam, co Pan Jezus uczynił, zaczął czynić z moim życiem, to zaczęłam też rozglądać się, czy są w moim otoczeniu takie osoby, które może też potrzebują właśnie takiej łaski przeżycia tych rekolekcji. Też kilka osób zaprosiłam na te rekolekcje, przeżyły je, no i też, no, wielkie rzeczy Jezus w ich życiu zaczął czynić od tamtego momentu. No w różny sposób właśnie. Czy to taki duchowy, czy to taki, no, czysto ludzki, nie? Jakieś takie codzienne potrzeby. Teraz ostatnio też miałam takie doświadczenie zajmowania się osobą, która, no, już była w ostatnich dniach swojego życia, gdzie Pan Bóg mnie też wprowadził w takie doświadczenie niemalże, które było w ogóle dalekie ode mnie, bycia właśnie taką pielęgniarką, ale też przyniesienia jakiejś ulgi takiej duchowej. No właśnie przyszło do mnie światło, żeby zaprosić kapłana z sakramentem namaszczenia. Dosłownie przyszedł taki moment, że to dziś, już nie czekaj dłużej. No i też właśnie posłużyłam, że pojechałam po tego kapłana, przywiozłam go. Ta osoba mogła skorzystać z tego sakramentu. No i jeszcze tylko parę dni jej życie tutaj ziemskie trwało, odeszła do domu Pana. No właśnie chyba wtedy, na tych rekolekcjach. To było pierwsze moje takie żywe i takie bezpośrednie spotkanie z Panem Bogiem. Ja po prostu poczułam, pamiętam, jak zaczęło moje serce mocno bić. Ja wtedy wiedziałam, że to jest Bóg. Że On przyszedł do mojego serca. Że On je ożywił, poruszył. Nigdy wcześniej takiego odczucia nie miałam, jak wtedy właśnie. To był 2015 rok. Czyli, no, już ponad 10 lat temu. Wcześniej, tak jak mówiłam, w dzieciństwie ja czułam tą obecność, ale ona była taka dla mnie trochę niezrozumiała. Moi rodzice prowadzali nas do kościoła, chodzili z nami, ale nigdy w naszym domu nie było takiej mowy, rozmowy o właśnie o Bogu, o takiej żywej relacji z Nim. Więc to takie tyle, co na lekcjach religii, przy przygotowaniu właśnie do Komunii Świętej pierwszej. No to takie miałam taką wiedzę, taką bym powiedziała powierzchowną, niezgłębioną zupełnie. I to był wtedy taki moment na tych rekolekcjach, kiedy ja tak poczułam autentycznie żywo właśnie Boga w swoim sercu. To było dosłownie, powiem tak, że nawet później po tych rekolekcjach było takie właśnie zalecenie, żebyśmy właśnie byli we wspólnocie, żebyśmy trwali w duchu tych rekolekcji, które właśnie zapoczątkowały naszą nową relację z Panem Bogiem, żeby się w tym umacniać. I ja pamiętam, że ja regularnie po tych rekolekcjach przyjeżdżałam na spotkania wspólnoty. Później też było takie spotkanie rocznicowe w Buku wtedy chyba. I wtedy odpaliła mi się właśnie taka trochę pretensja, bo ja widziałam te wszystkie takie łaski, które przychodziły do niej, których jakieś charyzmaty, jakieś właśnie, czy dar języka, czy dar właśnie modlitwy wstawień, czy lupiny. Ja to wszystko obserwowałam gdzieś tam z boku, a ja w ogóle nie czułam, że to się też dzieje w moim życiu, nie? Że ja wiedziałam, że Pan Bóg przyszedł, autentyczny, żywy do mojego życia, ale nie dostawałam, jak to ja to wtedy nazywałam, tej gwiazdki z nieba. I pamiętam, że wtedy też poszłam do spowiedzi, dlatego że to, co się działo w moim sercu, już było takie trudne, jakieś takie pretensjonalne, źle mi z tym było. I powiedziałam właśnie w konfesjonale do księdza, że mówię, ale o co chodzi? Dlaczego innym daję? Jednemu to, drugiemu to, ja to wszystko widzę, a ja nie czuję, żeby mi cokolwiek właśnie z tych łask dawał, nie? I wtedy usłyszałam właśnie takie słowa, wiesz, może ty z tą gwiazdką, która by tak nagle na ciebie spadła, może byś sobie nie poradziła. Może to nie jest w ogóle twoja droga. Może do ciebie Pan Bóg będzie przychodził delikatniej, subtelniej, na tyle, na ile ty jesteś w stanie w tym momencie przyjąć. Że to może będzie właśnie w twoim życiu proces. I ja do dziś pamiętam tą rozmowę. Wtedy jeszcze te słowa nie były dla mnie zrozumiałe. Usłyszałam je i tyle, nie? Ale dzisiaj, od tamtego momentu widzę, że to jest taki nieustanny proces, że Pan Bóg przychodzi do mojego życia bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, przez różne doświadczenia, przez różnych ludzi, których stawia na mojej drodze, ale właśnie delikatnie. Nie doświadczam tych gwiazdek z nieba. No właśnie, przyjmuję to tak, że może właśnie nie poradziłabym sobie z nimi, a może to właśnie nie jest moja droga. Moja droga jest właśnie procesem, gdzie to moje serce właśnie jest tak delikatnie, subtelnie przemieniane, uzdrawiane, otwierane na innych, na to, żeby jeszcze pełniej, jeszcze głębiej służyć drugiemu człowiekowi. Żeby już tutaj też właśnie tak jak dzisiaj to czuję, żeby już może nie było, że ja w ten sposób zasługuję na miłość, tylko że ja już daję tą miłość, bo mam od kogo ją czerpać. Że właśnie kiedy już czuję, że na przykład już czuję, że jest mi mało, to idę do źródła czerpać, żeby móc dawać dalej. Tak, to tak, to jest proces w moim życiu, który trwa nieustannie i myślę, że będzie trwał do końca mojego życia tutaj ziemskiego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
0: Bądź błogosławiony, Jezus
1: Chrystus. Oddajemy Ci ten czas, Panie, aby Cię chwalić,
0: Panie. Abyś Ty nas prowadził, tak. Abyś Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś Ty dawał mi słowa, abyś Ty przypominał mi wszystkie sytuacje.
1: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, po prostu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kimś, no, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu, żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi, aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak. Trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo, czy dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak?
1: Wtedy, tak.
0: A byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz, nie zrobisz tego. No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby, tak? W szkole jedną.
1: Mhm. I
0: drugą w grupie.
1: I drugą w grupie, z którą tam istniałem.
0: Do czego jak doszliście maksymalnie w tej paczce?
1: To tak trwało tylko. Siedzenie w domu, granie na komputerze, palenie papierosów i tak leciało. A potem poszedłem do gimnazjum, kontakty się pourywały. I jakby po prostu od tego odszedłem. No, jakby do żadnego takiego dużego zła nie doszło.
0: A jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali, za to właśnie, co włożyli do mojego serca, jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No, w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy. I postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem Augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny. Ukrył prawdę przed nami, bo nie chciał powiedzieć, że to będzie obóz z ludźmi niepełnosprawnymi, z Wiary i Światła, z takiego ruchu. My z drugim kolegą podejrzewaliśmy, że on coś kręci i potem to wyszło w drodze już. No i dojechaliśmy na ten obóz. Wtedy to już był czas, kiedy przejście z liceum na studia, czas rekrutacji na studia. Nie, to było później. No nic, i na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas. No jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli, Panie Boże, chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: co myślałeś na temat niego? Czy, że istnieje, że się tobą interesuje? Jaki był wtedy twój obraz Boga?
1: Mój obraz Boga był taki, że była to dla mnie osoba bardzo odległa. Modliłem się do tej osoby, ale nawet nie oczekiwałem tego, że on odpowie na moją modlitwę, na moje wezwanie, na moje prośby, bo wtedy tylko prosiłem. Zawsze o coś prosiłem. I no nie miałem relacji z Bogiem. Nie żyłem z Bogiem. To było takie no z obowiązku. Do kościoła z obowiązku. Teraz trzeba klęknąć. Teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
0: Jaki był efekt tej modlitwy?
1: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje. Seminarium wiary. I wtedy...
0: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
1: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie. Bo... minęły wakacje i... chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
0: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku wobec tej ekipy.
1: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, ale chodziliśmy. Jakieś tam czytanie na mszy się wzięło. Po prostu byliśmy z nimi. Aż w końcu zaczęli nas zapraszać, prawda, na takie spotkania przygotowawcze. Każde spotkanie. Staliśmy się tak... jakby awansowaliśmy. Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za całą tą wspólnotę. Aczkolwiek nadal oni też nie naciskali. Czekali, aż się sami otworzymy. I potem właśnie czas miał i kwiecień 2005 rok w kościele, do którego wtedy też chodziłem, był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiąc razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnąłem doświadczyć czegoś podobnego.
1: Czyli byli wiarygodni, tak?
0: Tak.
1: I robili to, co mówili?
0: Zgadza się.
1: I co widziałeś, co cię tak przekonywało do nich?
0: To, w jaki sposób się modlą, bo nie modlili się cały czas prosząc, tylko też uwielbiali Boga. To była taka żywa, spontaniczna modlitwa. I było widać, że ta modlitwa płynie z serca.
1: I co postanowiłeś?
0: Jednym z tematów tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby On ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
1: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
0: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było troszkę, to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby on ingerował w moje życie, żeby on je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: prosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje. Bo czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź. I od tamtego czasu właśnie nie przyjmowałem już komunii w sposób świętokradzki. Tylko zawsze byłem w stanie łaski uświęcającej. I zacząłem Eucharystię część po części przeżywać. Każdy znak krzyża, czytania, część eucharystyczną. Widziałem właśnie dopiero wtedy, że Bóg przychodzi do mnie przez mszę świętą, że przychodzi do mnie przez czytania i przez Eucharystię.
0: Co to znaczy Bóg przychodzi do mnie przez Eucharystię?
1: To znaczy, że mogę się z Nim tam spotkać, że mam z Nim relację przez Komunię Świętą. Że On chce do mnie przyjść, a ja chcę Go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I ja te drzwi otwierałem zawsze. Zawsze otwierałem te drzwi i przyjmowałem Jezusa do swojego serca, do swojego ciała. Zapraszałem Go na każdej Eucharystii. Chciałem być blisko Jezusa, bo było mi dobrze. Czułem się dobrze. Zaczęło jakby ta relacja z Jezusem zaczęła wypełniać to, czego wcześniej nie doświadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

0: To znaczy?
1: Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też, że źle robi, nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze, przestałem palić.

0: różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
1: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
0: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
1: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
0: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i wiem, że mam skończyć ten konkretne studia, mam skończyć chemię i ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No,
1: ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
0: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycielnie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
1: Że Pan Bóg cię cuci.
0: No, to nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
1: Robi za.
0: No, Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał Ci w Tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu.

żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady z tym.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest potrzebne, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość. Jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem. Żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem. I staram się działać, w sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wierzę, że właśnie jakby no uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, też gram na mszy, to wszystko...
0: Służę,
1: tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
0: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula. Przytula swoją łaską.
0: Czy twoje życie ma sens?
1: Tak.
0: Jaki? Jaki cel jest? Jaki sens?
1: Sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa. Jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
0: Kogo poznałeś? Kim On jest? Co to za osoba?
1: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do Niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z Nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję Mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy naszym słuchaczom?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: To jeszcze takie lata 80. 13 grudnia właśnie tam przeżywałem, więc jeszcze jako nienawrócony człowiek. Spotkałem świadka i to wszystko jak gdyby na tym się opierało. Spotkałem w wojsku świadka, czyli kogoś, kto żył zupełnie inaczej niż my tam wszyscy. Nie pił, nie palił, nie przeklinał. No to naprawdę było wyjątkowe. On to był taki człowiek, co świecił. No co by mu się tam nie powiedział, żeby zrobił, robił. Był zadowolony, uśmiechnięty i no muszę powiedzieć, że mnie to wkurzało mocno. A z jednej strony, z drugiej mnie intrygowało, dlaczego ten człowiek taki jest. Więc go kiedyś w nocy, pełniąc służbę pod oficera, obudziłem, posadziłem i mówię, mów. Powiedz człowieku, dlaczego ty taki jesteś, skąd ci się to wzięło, nie? I on mi o Jezusie opowiedział. Ja już byłem po ślubie wtedy. Braliśmy ślub w kościele z żoną, znaczy Gosia miała dyspensę swojego biskupa, że może brać ślub z niewierzącym. Bardzo wierzącą teściową miałem. No ona się oczywiście swoje na różańcu wymodliła. No, moje nawrócenie. Ale myślę, że przełomowe to właśnie było to, co usłyszałem od tego człowieka, który mi powiedział, że to Pan Jezus sprawił, że on taki jest, że jest zadowolony, że jest szczęśliwy. No i to nie daje spokoju wtedy. Co zacząłem z tym robić? Była jeszcze jedna rzecz, która jakoś mnie bardzo mocno poruszyła, to było Quo Vadis Sienkiewicza. Nie wiem, czy wszystkich tak porusza, ale w każdym razie ja dosyć, myślę, jednostronnie wtedy to czytałem. To znaczy interesowało mnie samo działanie Boga w życiu ludzi. Myślę, że jak skończyłem czytać Quo Vadis, to byłem człowiekiem wierzącym. Znaczy ja wierzyłem, że jest Bóg. Postanowiłem się ochrzcić. Oczywiście we wszystkim tym mi pomagało na pewno jakaś ta sfera, taka nazwijmy ją społeczną, nie? Całego tego zła, które się działo. Żona moja, która była działaczem Solidarności, która z jednej strony nie mogła wrócić do swojej pracy, ale z drugiej strony jej nie mogli wyrzucić z tejże pracy, bo byłem żołnierzem w służbie czynnej. I dekret o stanie wojennym nie pozwalał rząd takich ludzi jak ja wyrzucać z pracy, więc przychodziła co miesiąc pod bramę telewizji, bo była pracownikiem Ośrodka Badania Opinii Publicznej, odbierała pensję. Znaczy to wszystko było takie przygnębiające, nie? Ja zobaczyłem, myślę, że jakąś nadzieję, myślę, że to jakoś zaważyło na zmianę życia swojego, które do tej pory było życiem, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. A dzieje rodziny są skomplikowane albo bardziej niż skomplikowane, bo to zależy wszystko, jak na to popatrzymy. Tata mój był bardzo wierzącym człowiekiem przed wojną. Nie dociekałem nigdy potem, znaczy jakoś tam różnimy się w ocenach, gdzie stracił wiarę. Na pewno nie w czasie wojny, chociaż 4 lata w obozach koncentracyjnych przesiedział, ale przeczytałem jeszcze jego wiersz z 1946 roku, miał takie bezpośrednie odniesienie do Boga, do wiary, do szczęścia, więc to na pewno było trochę później. Ale generalnie wychowywał nas w duchu takim marksistowskim. Byliśmy wszyscy nieochrzczeni, mam dwoje rodzeństwa, byliśmy nieochrzczeni. Potem jeszcze się okazało, że moja mama była Żydówką, też z bardzo takimi bardzo, bardzo trudnymi doświadczeniami wojennymi. No i dziś, jak to trochę mój syn się podśmiewa, jest troje rodzeństwa. Jeden wierzący katolik, jeden niewierzący nieochrzczony i Żydówka. I muszę powiedzieć, że jak się sam nad tym zastanawiam, to ciągle nie jestem w stanie dociec. Znaczy, jaki jest plan Pana Boga w tym wszystkim? Bo jakiś jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości. No i zobaczymy. Kocham moje rodzeństwo, spotykam się z nimi. Oni wiedzą, jak ja żyję. Zobaczymy, co dalej będzie. Znaczy, to jest tak, ja bym powiedział, że w jakimś sensie nie bardzo jestem w stanie nawet opowiadać o tym okresie, bo to jest nic ciekawego. To jest nic ciekawego i troszkę jest mi tak wstyd, że nie mogę do końca synowi, córce opowiedzieć, jak żyłem, jaka była moja młodość, bo nie była to ciekawa. Z wyjątkami oczywiście działałem w harcerstwie. To było bardzo pozytywne, bardzo fajne to było. To było takie dobre harcerstwo w takim starym stylu. Więc tam były te wszystkie takie przebłyski jakiegoś fajnego życia, nie? Ale z drugiej strony była taka beznadzieja, żadnych praw moralnych, żadnych... Robiłem, co chciałem po prostu. Żyłem, jak chciałem. I nie wychodziło wcale. Nie wychodziło. No pewnie bym siadł z nimi i płakał przede wszystkim, bo to myślę, że to jest tak. Trudno jest cokolwiek człowiekowi powiedzieć. Zawsze stanie to pytanie, czy życie kończy się tu i w tym momencie, czyli tu na ziemi. I żeby zadać sobie pytanie, co jest dalej. Czy jest coś dalej? A jeżeli jest coś dalej, a myślę, że wielu ludziom jest trudno odpowiedzieć, że to jest koniec. Trudno jest to jakoś tak umysłem, głową to przerobić, prawda, że oto tu się kończy coś. Nikt z nas nie chce tej myśli dopuścić. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie ma sensu żyć, to trzeba spytać, dlaczego? Co się dzieje z tobą? Co ty wierzysz? Bo każdy z nas w coś wierzy. Idzie pytanie gdzieś o głęboki sens, prawda, tego wszystkiego. Ale pierwsze, jak mówię, co bym zrobił, to jest oczywiście w pewnej przenośni powiedziane, ale właśnie siąść i płakać z tym człowiekiem. Nad jakąś biedą, nad jakąś niemocą, niemożnością. Potem gdzieś... Próbować, żeby on sobie odpowiedział na pytanie, co takiego się w jego życiu stało, że doszedł do tego miejsca. Żeby mógł coś może przebaczyć. Może prosić o przebaczenie. To są różne kwestie, prawda? Ale próbować jakoś kierować na jakiś sens. No. Dla mnie sensem jest Bóg i czy abym umiał tak prosto powiedzieć o Bogu? Nie wiem. Mogę mówić o swoim życiu, że moje życie nabrało sens po nawróceniu. Pomimo wszystkich trudności, upadków, jakie się po drodze zdarzały, cały czas ogromna nadzieja, z jaką żyję, sprawia, że jestem autentycznie szczęśliwym człowiekiem. I jest to takie szczęście zwykłe, proste. Myślę, że współodczuwania to jest to coś... Bo to w jakimś sensie tego, czego jesteśmy uczeni, prawda, żeby przez moją modlitwę, przez moją adorację, moje uczestnictwo w mszy świętej, starać się patrzeć na ludzi takimi oczyma, jakimi patrzył Pan Jezus. A Pan Jezus płakał tam, gdzie trzeba było zapłakać. Pan Jezus się cieszył tam, gdzie trzeba się ucieszyć. Pan Jezus podniósł głos tam, gdzie trzeba było podnieść głos. I to było to współodczuwanie. To jest szalenie trudne. Ja teoretycznie, ja to wiem. Czasami jest trudno. Czasami ta słabość moja własna, gdyby bierze górę nad tym, co ja wiem, co ja powinienem zrobić. Ale ta to co pan zauważył, to płakanie z kimś, to jest właśnie współodczuwanie. Najpierw, żeby zrozumieć człowieka, zrozumieć, co on czuje. Nie można głodnemu powiedzieć, nawróć się i Pan Bóg ci pomoże. Nie da rady. Ja bym z drugiej strony na to popatrzył. Znaczy tak, metody nie ma, nie ulega kwestii. Nawracamy się w przeróżny sposób. Oczywiście nie sięgajmy, bo tu jak gdyby pójdziemy nie w tą stronę, bo oczywiście każdy z nas nieustająco potrzebuje nawrócenia. Każdego niemal dnia, ale myślę, że w drugą stronę, żeby patrzeć na to coś, co pomaga większości ludzi w nawróceniu, to jest spotkanie drugiego człowieka, który nawiąże z tobą relację, który coś opowie o sobie, powie o swoim życiu, powie w prosty sposób o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Co to znaczy, że Bóg jest ze mną codziennie? Co to jest ta codzienność? I myślę, że to jest najważniejsze w nawróceniu, żeby spotkać kogoś, kto stanął na mojej drodze, spotkać jakiegoś świadka Boga, który coś mi powie, czymś mi pomoże, albo właśnie siądzie ze mną i zapłacze. Może to jest coś, co mi wystarczy, że ktoś zrozumiał mnie, ktoś mnie wysłuchał. Często powtarzamy jakoś tam między sobą, we wspólnocie to, co jest dziś, widzimy najważniejsze w wyjściu do drugiego człowieka, w ewangelizacji, właśnie w nawróceniu, to jest słuchać. Ciągle słuchać drugiego człowieka. Usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Żeby on mógł wykrzyczeć swój ból, swoje zranienie. Wykrzyczeć swoją niemożność, niemoc, swoje nieszczęście. Nie można go zagadać. Opowiadać mu pięknymi słowami o życiu. Jakie jest piękne i wspaniałe, a jeżeli ten człowiek przeżywa autentyczną biedę, nie radzi sobie, jest właśnie bliski takiego poddania się i mówienia, nie ma sensu życie. To chyba jest najważniejsze, co może być. Być wysłuchanym. Ale to jest, myślę, to, czego też się jakoś uczyłem na tej swojej drodze wiary. Do tego, żeby w taki prosty sposób właśnie wychodzić do ludzi i robić to z innymi, robić to z moimi braćmi, siostrami, z którymi jestem we wspólnocie. To pomnażanie, to zresztą matematyka też nam powie, im więcej nas będzie, tym to pomnożenie będzie jeszcze większe, prawda? I często co jest ważne przy takim pomnażaniu dobra, żeby nie zawsze musimy wymyślać swoje jakieś rzeczy, wymyślać coś wielkiego, oryginalnego, wspaniałego. Posłuchać kogoś i robić takie rzeczy, jakie gdzieś tam coś usłyszeliśmy i robić to właśnie w sposób prosty. Nie wiem, może to jest z moim wiekiem związane, być może, ale coraz bardziej doceniam prostotę, żeby być bardzo prostym w tym, co robię. Być prostym również w takich środkach ewangelizacyjnych. Że nam nie potrzeba fajerwerków wielkich. Może one czasami przy jakimś święcie są potrzebne. Nie neguję tego. Ale myślę, że w takiej codzienności potrzeba nam prostoty. Zwykłego podejścia do człowieka. Coś mu powiedzieć. Coś mu dać. Bardzo mi przekonują takie rzeczy, kiedy czasami podchodzimy do kogoś, żeby mu po prostu dać dobre dobrego cukierka, ciasteczko. Coś prostego, zupełnie. Żeby to była taka przyczyna do porozmawiania się, do posłuchania. Ostatnio na ewangelizacjach krówki rozdajemy ze Słowem Bożym. Jakoś zawsze można do człowieka próbować dotrzeć taki. Coś, co najbardziej jak gdyby, myślę, jakoś przylgnęło do wspólnoty, to staramy się raz na jakiś czas gdzieś blisko jakiegoś kościoła, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zapraszać przed tym Najświętszy Sakrament osoby z ulicy. A przed tym Najświętszym Sakramentem są ustawione dwa koszyczki. Jeden nazywamy koszyczkiem smutku, drugi nazywamy koszyczkiem radości. W koszyczku radości są słowa z Pisma Świętego, które jakoś na adoracji wymadlamy. Prosimy o Pana Boga, żeby jakieś słowo nam dał. gdzieś jest zapisane i to jest na tych karteczkach, które są w tym koszyczku radości, a koszyczek smutku to jest taki koszyczek, na którym rzucają osoby kartki z prośbami, z tym, o co chcą prosić Pana Boga. W tej intencji jest potem msza święta odprawiana. I muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób korzysta z tego, przychodzi. Przychodzi, często przychodzą z jakąś taką z niewiarą, że czy to w ogóle ma jakiś sens. Byliśmy świadkami również nawróceń. Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie, tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie, w kapłaństwo. Pan Bóg działa na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby działa. To, co od nas jak gdyby pragnie, byśmy robili to, żebyśmy się poddawali temu, co on do nas mówi. Często chcemy uciec. To nie jest łatwe podejść na ulicę do kogoś, powiedzieć, że wejdź do kościoła, nie? Z różnymi reakcjami się spotykamy. Ale często mówimy takie słowa, że tam jest ktoś, kto na ciebie czeka. Kto coś by chciał ci powiedzieć. Nawet nie używamy słowa Jezus czy Bóg. I to często pomaga. To często pomaga. Także to jest taka prosta forma ewangelizacji. To, co staram się zrozumieć z tego, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, żeby spróbować człowieka do samego Pana Jezusa przyprowadzić. Pan Jezus potem już sobie radzi. Potrzebuje nas, takich prostych, zwykłych robotników, którzy idą z jakąś informacją tylko. Z prostym zaproszeniem przyjdź, zobacz. A Pan Bóg potem będzie działał. Z takich historii kiedyś prowadziliśmy taką ewangelizację na Piwnej. Straszna pogoda była, był ziąb, padał deszcz. Dosłownie prawie nikogo na ulicach nie było, a do ludzi, do których podchodziliśmy, to wszyscy, nie, nie, że się spieszą, że muszą wejść, bo jest zimno, więc nie, nie, dziękują bardzo. I tak mniej więcej po pół godzinie z takim księdzem francuskim chodziliśmy, stwierdziliśmy, że trochę sami zmarzliśmy, pójdziemy, wejdziemy do kościoła się ogrzać. Jakie niezwykłe było nasze zdumienie, jak zobaczyliśmy, że jest pełny kościół. Pełny kościół ludzi. Zobaczyłem wtedy, że no właśnie, to nie my, to nie ja. To Pan Bóg działa. Potrzebuje mnie, mojego takiego otwarcia, że powiem zgoda, zgadzam się. Może będę śmieszny. Może będę niezrozumiały, może ktoś mi gdzieś tam wyszydzi czy coś, ale pójdę i powiem, tak jak umiem, jak potrafię. A Pan Bóg będzie działał wtedy. To jedna z ciekawszych historii, która zresztą jakoś jest opowiadana we wspólnocie na to, żeby słuchać właśnie tego, co Bóg do nas mówi. Była taka grupka modlitewna w Mediolanie. No i od jakiegoś czasu przeżywali coś takiego, że grupka nie wzrastała. Przychodziło na spotkanie mniej więcej tyle samo osób, albo coraz mniej nawet. No i się modlili i dostawali takie słowo od Pana Boga, żeby wyjść na ulicę. Wyjść na ulicę. No ale bardzo się opierali, bo było ich mało. Czuli, że nie poradzą sobie. No ale jak kolejne tygodnie mijały i tych ludzi naprawdę zaczęło ubywać, stwierdzili, dobrze, posłuchamy, idziemy na ulicę. Wyszli na jakichś z dużych placów mediolańskich, taką właśnie prostą ewangelizacją, ze śpiewem, ikonę mieli. Lało, ale lało podobno tak, że nic nie było widać. Byli tam prawie godzinę na tym placu. Mówią, że jak tak wszystkich by zliczyli, które osoby, które przeszły, to więcej jak 10 osób nie było. I tydzień później, jak przyszli na spotkanie, było 2 razy tyle osób. Ja wiem, że to nie jest proste wszystko tak popatrzeć na to. Ale problem, sam go zresztą miewam, żeby uwierzyć, że to Pan Bóg działa. Nie my, nie ja, nie moje pomysły. Pan Bóg działa. Ale chcę, żebyśmy go słuchali. Chcę, żebyśmy słuchali. Jeżeli w grupie modlimy się i coś tam rozeznajemy, prawda, czyli myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy to robić. Żeby nie poprzestać na samym mówieniu, na gadaniu, zróbmy to, zróbmy tamto. Róbmy. Proste rzeczy. Naprawdę proste. My często myślimy sobie tak, dajcie nam telewizję, dajcie nam radio, dajcie nam kamery, 3 zespoły i tak dalej, zrobimy taką imprezę, nie? Będzie taki happening, że Warszawa go w życiu nie widziała. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co jakiś czas może są potrzebne takie rzeczy. Ale do tego, żebyśmy budowali swoją wiarę, potrzeba naprawdę wychodzić z taką dużą, dużą prostotą do człowieka. Mówić mu proste rzeczy. On i tak jest bombardowany przez prasę, radio, telewizję, swoją pracę, kolegów, znajomych, rodzin. Jest bombardowany bez przerwy, nie? I po pierwsze czeka, żeby wreszcie on mógł coś powiedzieć, a po drugie myślę, że każdy z nas czeka na takie bardzo proste słowa. Naprawdę mnie poruszały kiedyś takie świadectwa, dosyć znane przecież świadectwa tych naszych rockmenów, prawda? Gdzie podchodził człowiek do niego i mówił, słuchaj, Jezus cię kocha. Ten człowiek nawracał się. Ale ten drugi, który do niego podszedł, ja nie wiem, kto to był, ale myślę, że zrobił to z taką wiarą. Po prostu zrobił to z wiarą. I myślę, że to, co powinno nam przyświecać w takim wychodzeniu do ludzi, w ewangelizacji, żeby mieć wiarę, czyli wierzyć w to, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg mnie posłał i On wszystko załatwi. Przecież sami z siebie, święty Paweł gdzieś napisał, że sam z siebie to on potrafi złe rzeczy robić, nie? A dobre musi Pan Bóg działać. O, droga była. Wbrew pozorom w sumie nawet tak się zastanawiam teraz bardzo prosto. Myśmy szukali, znaczy po moim nawróceniu, to było tak, że ja biegłem mocno do przodu, a Gosia tak bardziej w tyle zostawała. Sama o tym mówi, że ona swoje nawrócenie przeżyła jakiś czas po mnie. Ale wtedy, kiedy już oboje wiedzieliśmy, że szukamy czegoś w kościele, to po prostu szukaliśmy z... Byliśmy tu, byliśmy tam. A córka nasza przygotowywała się do pierwszej komunii na taką bardzo sympatyczną katechetkę. I ta katechetka zaprosiła nas. Wtedy jakiś się synod odbywał, już dokładnie nie pamiętam jaki. Zaprosiła nas na koło synodalne. Nudne jak 150. Powiedzieliśmy sobie z żoną, że więcej tam nie przyjdziemy, ale ponieważ na kolejne spotkania, które nas zaprosili, jej nie było, więc nie mieliśmy komu powiedzieć, że nie będziemy przychodzili, więc zostaliśmy jej na drugim spotkaniu. I potem ona zaproponowała takie rekolekcje dla małżeństw, które miała para francuska prowadzić. Właśnie byli ze wspólnoty Emanuel. I zaczęliśmy tak swoją przygodę, jak prosto, najpierw przeżywając jeden weekend małżeński, potem drugi. Potem wyjechaliśmy na rekolekcję do Paralemonial. To jest takie serce naszej wspólnoty. Paralemonial, sanktuarium świętej Małgorzaty Alacoque. pierwsze piątki miesiąca, to właśnie tam. I tam zadaliśmy Panu Bogu takie pytanie właśnie, czy wspólnota Emanuel jest naszym miejscem. Dostaliśmy wtedy takie bardzo zdecydowane słowo od Pana Boga, że tak, że On nas tu widzi. I tak się zaczęła nasza przygoda 22 lata temu. No i staramy się być wierni przez te 22 lata. Córka nasza jest też ze wspólnocie. Syn może kiedyś dojdzie, może nie. Zobaczymy. Jest niedaleko. Jest niedaleko. Jest to naprawdę przygoda. Przygoda życia. Wcale niełatwa, nieprosta. To też jest kwestia różnych napięć, prawda? Tego, co robimy, co chcemy robić. Mamy różne zdania. Jesteśmy przeróżni we wspólnocie. Naprawdę jesteśmy przeróżni. I z jednymi jest nam super, z innymi mniej super. A Pan Bóg daje nam każdego. Daje nam każdego też, żebyśmy jakoś potrafili przyjąć go. Tak samo ja mogę się okazać, że jestem trudny dla wielu osób. Myślę, że wiele osób też jakieś ma trudności w relacji ze mną, dlatego że jestem właśnie taki, a nie inny. Często jakiejś cierpliwości mi brakuje, czasami jestem pewnie zbyt stanowczy, zbyt ostry. I to bardzo mi się podoba to określenie wspólnoty jako tych kamieni w worku, które się ciągle ocierają o siebie, aż staną się gładkie, ale to dopiero po tamtej stronie. Dwie osoby to są osoby, które uważamy za fundatorów wspólnoty. Piotr Gursa, krytyk filmowy. Bardzo taka uznana postać w świecie filmowym we Francji. 42 lata temu to było. I podwówczas bardzo młoda lekarka, Martin Lafitte, dzisiaj Martin Kata. Martin jeszcze żyje, Piotr nie żyje od 23-4 lat. Dwa lata temu zaczął się jego proces beatyfikacyjny i oni przeżyli oboje wylanie Ducha Świętego. To był wówczas na zasadzie tych kontaktów z odnową amerykańską. I Piotr z Martin postanowili, że będą się razem modlili. Modlili się przed Najświętszym Sakramentem. Ich myślą nie była wspólnota, absolutnie. W ogóle nie myśleli o wspólnocie. Myśleli raczej o czymś, co będzie ludzi skupiało na modlitwie. I zaczęło się to od spotkań modlitewnych. No ale jakoś Pan Bóg tak prowadził Piotra szczególnie, że no, powstała z tego wspólnota. Dziś dosyć spora wspólnota. Na wszystkich kontynentach ponad 10 tysięcy nas jest. Nie będziemy nigdy super liczną wspólnotą, ale myślę, że to nie o to chodzi. Także serce nasze jest we Francji, w Paralemonial. Ale to, co przeżywamy wszyscy, to, co najbardziej jak gdyby tak nas cieszy, to powszechność tej wspólnoty. Tak, ja zobaczyłem w ten sposób powszechność Kościoła. Doświadczyłem tego, że naprawdę Kościół jest jeden. Że to nie ma żadnego znaczenia, z jakiego kraju jestem, skąd jestem. To jest różna tylko kultura. A wiara jest z tego samego Boga, z tego Pana Jezusa. I to nas łączy. To jest niezwykła siła. Adoracja, współodczuwanie, ewangelizacja. To są takie trzy filary wspólnoty, czyli to, skąd mamy czerpać siłę. Adoracja eucharystyczna. Każdy z nas stara się być codziennie na mszy świętej i stara się mieć dłuższą modlitwę i właśnie najlepiej przed Najświętszym Sakramentem. I to, co już wcześniej mówiłem, właśnie adoracja eucharystyczna, by starać się prosić o takie oczy, jak kimi Pan Jezus patrzył na ludzi. I to nam daje właśnie współodczuwanie, czyli odnajdywania wokół siebie tych osób, które są autentycznie biedne i przede wszystkim biedne duchowo są, które się pogubiły, nie mogą odnaleźć, żeby je zobaczyć. To nas do ewangelizacji popycha, do misji. Czy nas to różni? To nie jest tak. Ja im dłużej na to wszystko patrzę, to jak gdyby to jest bardziej odkrycie po prostu Kościoła. Tego, o czym Kościół mówi do każdego z nas nieustająco. Żeby się modlić, widzieć braci i mówić o Panu Jezusie, mówić o Bogu, dawać świadectwo. I to, co jak gdyby nam pomaga i to często braciom i siostrom naszym jak gdyby mówimy, wspólnota nam pomaga, jest ułatwieniem, bo nie jestem sam, bo mogę wiele rzeczy zrobić z kimś. Jak jest mi trudno i słabo, mam brata, który mi pomoże, który mnie wzmocni. Spotykamy się w takich małych grupkach co tydzień, dzielimy się Słowem Bożym, tym, co Bóg do mnie mówi. I bardzo często doświadczamy, że wtedy, kiedy mam trudny czas, jest mi ciężko i słyszę dzielenie moich braci i patrzę, jak Bóg działa w ich życiu, to od razu się czuję się taki umocniony. Widzę, że Bóg jest, nie? Pomimo wszystkich moich wątpliwości, które w tym momencie miałem, ale po prostu miałem trudniejszy czas. Bardzo wspólnota ułatwia. Bardzo. Takie kroczenie do Pana Boga, taką pewność bycia w dobrym miejscu, że jestem na swoim miejscu, jest.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasze,
1: pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: I Ojcu i Synowi, i Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia?
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Znaczy ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo centrum.
0: Czy w środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to wszyscy w rodzinie... jest, że...
1: Muranów. Mhm. Muranów.
0: A sąsiedzi mama... wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła, ministranci. Także to było od początku, tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda, jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób, znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą, ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem, to był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: A to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak... Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma i ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowiem.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak, to było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie i to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy,

0: i pojawiła się chęć, to pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
1: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
0: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
1: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
0: Była taka myśl.
1: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Ty takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
0: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie. I oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie. I to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie. I tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle, nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na to, na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie. I tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że on to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem, i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i

0: i mam nadzieję być dalej.
1: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum, co dalej maturzystą?
0: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych wzlotów.
1: A właśnie najciekawsze są te
0: i
1: takie
0: to jest,
1: odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
0: Znaczy, ten moment jest cały czas, znaczy jest cały czas, dlatego że my tracimy, znaczy ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne, dlatego że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu. On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, co coś ja robię albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem w sumie 2 godziny temu, tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
1: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
0: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas. I to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
1: Natomiast czasem bliscy albo inni.
0: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana, czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tą wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tą wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami, choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Je są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to właśnie te trupy, te odpryski tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to wniosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało. I takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, ani, znaczy zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł myśl, że trzeba.
1: I ja to odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów, miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek, wszystko.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten teraz chcieli tam wyrzucać ze szkoły, potem ten, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70., tak?
1: To były lata 80.
0: Połowa
1: lat 80., pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilka, może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a Kościół to, a księża to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiera jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to znowu miałem szczęście, bo spotkałem
0: kolegę... Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś pamiętam przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu i to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, które z którym on wcześniej już się znał i z Kiku i z Ateku, tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta siódemki, poranne msze i w ogóle chodzili do Odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w Odnowie było, czyli jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. W zasadzie Odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzewskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Jackowska-Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób, no, 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres. Młodych, bardzo tak mocno wchodzących w Odnowę i zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie, rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek, potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór akurat, przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, no wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie. Miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie i to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czyli takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: czy Bóg był obecny w wyborze żony?
1: W wyborze żony? Tak.
0: No bo skoro nie zakon, no to ja rozumiem.
1: To znaczy, ja nie robiłem takiego wyboru, że no jeżeli nie zakon, to w takim razie będzie małżeństwo. Nie, bo nie miałem dziewczyny. I to nie było takie założenie. To znowu wyszło samo niejako. To wyszło niejako samo i też okoliczności tego, które może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić. Ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
0: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
1: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
0: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
1: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło i gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
0: Skąd taka pewność?
1: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast... No mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
0: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
1: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę i żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać i starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
0: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
1: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
0: w jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem, tak w takiej codzienności najprostszej?
1: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że trzeba pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. To było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że już my, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia, no to próba jedna, druga, trzecia, nie. Jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami w charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy, jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście, jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się. Zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić, nie?
0: W takim razie On jest jak z tej opowieści wynika, że on cały czas o ciebie zabiega, a to tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Kto daje ci środowisko, daje ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół ciebie dzieje, tak zasadniczo się nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
1: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako ojca i w takim znaczeniu jako tatę, jako kogoś, kto że ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnię znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my Mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że Ty mnie zbawiasz, to znaczy On po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju,